0: Powinien być teoretycznie. Tylko muszę ustawić na Ripple All Track. Oczywiście też to nie jest do końca dobrze usunięte, ja to oczywiście znowu mogę sobie poprawić. Ale da się. I tu fajnie by było, żeby jak ktoś właśnie ma jakieś pytanie, żeby też jakoś dał znać, czy to jest zrozumiałe, bo tu rzeczywiście w tym programie, no to z tą zrozumiałością różnie to czasami bywa, bo tutaj trzeba zrozumieć, czym jest item. Że item to nie jest to samo, co zaznaczenie. Już nie chcę się tykać takich rzeczy jak region, ale też są regiony w Reaperze i to też jest coś innego. A na dodatek są jeszcze markery i to też jest coś innego. I to wszystko się tyczy oznaczania, zaznaczania konkretnych fragmentów nagrania i w ogóle fragmentów nagrania. I niestety item to jest coś takiego, co zwłaszcza item to jest takie coś, co trzeba zrozumieć w kontekście Reapera, bo no bez tego to ewidentnie będzie problem. Niestety. Dobrze, ja spróbuję jeszcze raz zrobić tak, żebyście Państwo słyszeli to, co jest słyszalne, a ja sobie tymczasem przeczytam drugie pytanie, bo tutaj jest kilka jeszcze pytań. Aha, tutaj też jest pytanie na temat keyboarda. Znaczy chodzi o to, że chciałby sobie człowiek podłączyć keyboard Yamahy do laptopa i odtworzyć, tudzież edytować na Reaperze gotowy plik MIDI, który jest zrobiony jakoś tam i żeby mu to przechodziło przez Yamahę. Czyli jest sobie plik MIDI odtwarzany przez Reapera i co zrobi, żeby to grało przez Yamahę. I tu rzeczywiście przydałoby się ustawić syntezator. Zaraz to spróbuję zrobić. Bo generalnie rzecz biorąc, w Reaperze trzeba dodać urządzenie MIDI. Trzeba podłączyć Yamahę przez USB do komputera. I teraz generalnie rzecz biorąc, te wszystkie nowe keyboardy mają sterownik MIDI, czyli jeżeli się podłączy do komputera, to one są widziane jako interfejs MIDI. I to jest dość fajne, dlatego że no właśnie w ten sposób nie trzeba dodatkowych jakichś tam sprzętów, żeby taką właśnie sytuację, jak tutaj jest opisywana, nic tutaj nie trzeba robić. I teraz za chwilę już powinno być, jeszcze nie będzie słychać, ale...
1: Dźwięk, dialog.
0: Jest.
1: Unsaved Prot Florea.
0: I żeby takie coś osiągnąć, muszę wejść w preferencje Reapera.
1: Reaper Preferences Dialog. Restart Reaper After Change. Pole edycji.
0: I
1: drzewo. General rozwinięty.
0: Tutaj muszę wejść w audio.
1: Audio rozwinięte 3 z 9 poziomów.
0: Jest drzewo w tych preferencjach. Mamy audio do rozwinięcia. I w audio mamy takie coś, jak teraz wcisnę M.
1: Poziom 1 MIDI Devices 2 z 9.
0: MIDI Devices, to się pisze. Windows to czyta, znaczy Paulina Windowsowa to próbuje czytać tak, jak to się powinno. MIDI Devices.
1: Find, OK, cancel, strona MIDI, Audioistic MIDI, list 1, lista.
0: I tu mam dwie listy. Pierwszą
1: list 1,
0: listę
1: lista
0: z urządzeniami wejściowymi.
1: 2 UMC 1800, 3 UMC 1000, 4 UMC,
0: komplet,
1: komplet, komplet. Yamaha MOX 6, MOX 8, 2, not present, 4, 2.
0: Jest not present, bo to Yamaha nie jest podłączona już zresztą od dłuższego czasu u mnie na komputerze.
1: 2 UMC 1820 MIDI in, not present, 1, 1 z 15.
0: Not present. Chodzi o to, to są urządzenia wejściowe, czyli takie, z których MIDI idzie do Reapera. W tym momencie było zapytanie o to, Nie żeby MIDI szło z Yamahy do Reapera, tylko z Reapera do Yamahy, więc muszę przenieść się tabem
1: Audio
0: na drugą listę.
1: Audio Stick list 1 lista. 2 UMC 1820 MIDI out, not present, 4 1 z 18.
0: Mam 18 tych MIDI portów, ciekawe, myślę, że mam mniej. I naciskam menu kontekstowe na tym porcie, którego chcę użyć. Tu pewnie będzie coś Yamaha napisane, jeżeli to będzie jakiś keyboard. Oczywiście trzeba pewnie jakieś sterowniki pobrać z internetu.
1: Configure output. Output ID rozwijane o.
0: Nie.
1: Forget device F4.
0: Nie.
1: Enable output E6 z 9.
0: O właśnie. Enable output. Enable output. Enter.
1: Reaper preferences dialog.
0: W tym momencie jest ustawione, jakby udało nam się aktywować w ogóle to wyjście, żeby ono miało możliwość przesyłania na siebie MIDI z Reapera.
1: A list Apple cancel, OK przycisk, okay. Wciśnięty.
0: I teraz, żeby było słychać MIDI ze ścieżki jakiejkolwiek na Reapera, trzeba ją skierować na Yamahę. I co zrobić? Wciskamy na ścieżce literę I.
1: Routing for track 1 calosk pan, pole et width, pole track channels, track volume fade, track pan fade, track width, playback type, send z lista rozwija, audio hardware, MIDI hardware output, lista rozwija, nano output zwinięte.
0: O właśnie, MIDI hardware input, output, przepraszam, MIDI hardware output. Mamy listę rozwijaną, wybieram. No, nie wybieram nic.
1: Lista rozwijana, send to original. MIDI, MIDI hardware output, lista rozwijana, no output ma focus.
0: O, a czemu to nie gra? Aha, dlatego, że może dlatego, że tu nie ma MIDI.
1: Out, input, na automatic record.
0: Ja zaraz to spróbuję w takim razie jakiś plik MIDI załadować do tego Reapera.
1: Dźwięk, tyfloreaper, dane, D. D. WDZ i KISFD8. WDZ i KIMID8.
0: Wszystko
1: jest. Unsaved project 1.1. Track name pole. Okno. 2 MIDI 0. MIDI file. OK przycisk. Cancel. Import MIDI tempo map to pro. OK przycisk.
0: Dobrze, wszystko jedno.
1: 2 MIDI 1.
0: Nie trzeba.
1: Routing w track play. Send out. MIDI hardware output lista roz.
0: No też się nie da. Dlaczego? Zazwyczaj się dało.
1: MIDI hardware output, lista rozwijana, no output.
0: Było, zepsuło.
1: Lista rozwijana, send to original chat.
0: Zawsze to działało. Ale sprawdzę, może się to de facto nie dodało.
1: Pole edit, okan, strona mi, adioistic mi, list 1, 2, 3, 2 UMC 1820 MIDI out, NA, enabled, 4, 1.
0: Jest enabled. Out, fair, enabled,
1: send clock to out, do not send this, low latency, configure output. Configure, enable, device name, enable output to this device, pole wyboru oznacza, send clock to this, no SPP continue, pole, open device, offset, open device in low latency, low precision mode, offset output to, OK przycisk, device name, pole, answer.
0: I to jest ciekawe, bo to zazwyczaj działało, więc nie wiem, po prostu coś jest unsafe takiego na Tyflo Podcaście, że zawsze jak coś pokazuje, to unsafe dokładnie wtedy MIDI przestaje działać z jakiegoś powodu.
1: Track pan fade, track with playback, send, strona DB, playback time offset, send z lista rozwijana, add new, audio hardware, MIDI hardware output lista.
0: No nie ma. Nie wiem,
1: lista rozwijana, receives list, master, parent channel, strona DB, pan, width, pole, an, pan, width, track, audio, hard, pole edycji, hardware, pole edycji, hardware, spdif 1s, pole edy, strona DB, pan, pole edy, po, hardware, out 1, out, audio, hardware, outputs, lista, strona, track, pan, fade, an.
0: Dobrze, nie wiem dlaczego to nie działa, u mnie to zawsze działało. Więc muszę się tematowi przyjrzeć i to tak dość konkretnie się muszę tematowi przyjrzeć.
1: MIDI, dźwięk.
0: Spróbujemy w takim razie jakieś tam kolejne pytanie, bo no, czy nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, dlaczego to nie działa. No to jakoś, to jest jakaś taka złośliwa rzeczy martwych. Kolejne mam pytanie o to tak zwane nabicie przed nagrywaniem. Czyli, że chcę nagrywać, robi mi raz, dwa, trzy, cztery i zaczyna się dopiero nagrywać. I to jest tak zwany prerol lub metronom. Znaczy, to są dwie różne rzeczy. Prerol i metronom. I metronom ma tak zwaną opcję count in, to się nazywa. Czyli właśnie odliczanie. Ja tu sobie ustawię, żeby było to słychać. I teraz tak. są ustawienia i prerolla, i tego nabicia. Alt, Shift, M.
1: Metronome and pre-roll settings dialog pri- run enable metronome pole wyboru nieoznaczone.
0: No i tu jest opcja aktywuj metronom, tak albo nie. Załóżmy, że ustawię, run, że tak.
1: 0. Numer przed lewy. Run metronome during playback pole wyboru oznaczone.
0: Otwórz metronom podczas odtwarzania. No niech będzie.
1: Count in before playback pole wyboru nieoznaczone.
0: I teraz mam właśnie odlicz, tudzież nabij przed odtwarzaniem, to jest nieoznaczone.
1: Run metronome during recording pole wyboru oznaczone.
0: No, aktywuj metronom w czasie nagrywania, to jest oznaczone i bardzo dobrze. No i?
1: Count in before recording pole wyboru oznaczone.
0: Count in before recording, czyli właśnie odlicz przed nagrywaniem i?
1: Count in measures, pole edycji zaznaczone 1.
0: Ile taktów ma odliczać? Domyślnie jest 1. Okej, okay, mogę tak zostawić.
1: Start count in at the start of measure, pole wyboru nieoznaczone.
0: I teraz mam jeszcze coś takiego, że zacznij odliczać na początku taktu. Nieważne, że jestem na przykład w połowie tego taktu, ale zacznij odliczać przed tym taktem, znaczy od początku tego taktu. Jeżeli ja to na razie tego nie będę zaznaczał.
1: Unsaved.
0: I teraz teoretycznie metronom powinien być. 20, 0, tylko 2, tu mam tę ścieżkę MIDI. Aha, no tak.
1: Jeden calosk mas track value
0: tego, że
1: minus 0.
0: Zmieniło się troszeczkę z jakiegoś minus 20. Powodu. Aha, wiem dlaczego. Jest jakieś dziwne tempo mi się ustawiło, nieważne.
1: Jeden.
0: Teraz tu spróbować coś zmienić, żeby
1: Tyflora,
0: było,
1: dźwięk,
0: żeby
1: MIDI,
0: było w porządku.
1: Pobrane pliki, moje. Bla, calosk. Ans, jeden. Jeden, 20, 0 sek.
0: Nieważne, no metronom jest nie do końca zgodny z tempem z tego utworu, który jest tutaj załadowany, ale już trudno. No i teraz załóżmy, że chcę od któregoś taktu nagrywać. Od tego załóżmy. A dlaczego on tu tak dziwnie?
1: Jeden calosk master, 24 seconds, 3, 29.
0: On tu w ogóle robi coś dziwnego. Aha.
1: Reaper quick.
0: On czasem takie dziwne rzeczy robi. Nie wiem czemu. Znaczy właśnie czasem. Z reguły robi takie rzeczy, że jakoś dziwnie gra metronom właśnie kiedy coś pokazuje.
1: Kontekst.
0: Więc tak to czasem jest z tymi programami, które się pokazuje, że dokładnie w trakcie prezentacji po prostu nagle się stwierdzają, że
1: output
0: tu
1: for pole hard, audio hardware, strona deb, audio hard, 11, SPDIF, unsave.
0: Dobrze. Ma załadowany. Dobrze.
1: 1.0 items. Jeden calosk master.
0: Tylko zgra jeden, oczywiście głośno, jest
1: minus, minus 10 krop, minus 20 kropka.
0: Okej. Okay. I załóżmy, że od tego momentu chcę nagrywać. Więc jeszcze raz, muszę tutaj ustawić to wszystko, bo ładowałem nowy projekt.
1: Count in before recording, pole wyboru oznaczone.
0: Count in before recording.
1: Count in, jeden, pusta.
0: Jeden takt, niech mi naliczy. Więc teraz wystarczy, że wcisnę R.
1: Record warning.
0: Aha, tylko nie mam ścieżki z arm.
1: Norm.
0: No to ustawiam. I teraz się teoretycznie nagrywa.
1: Select,
0: oczywiście on teraz nie słychać dla tego, co się nagrywa, tylko na ścieżkę. Mogę drugą ścieżkę
1: pole
0: dodać. Na przykład gloss.
1: Okno. Dwóch gloss, zero items.
0: I tę ścieżkę.
1: Jeden calosk master, jeden item.
0: Okej. Okay. I teraz jak będę nagrywał. I dopiero w tym momencie mi się zaczyna nagrywać. A wcześniej było odliczanie.
1: Select.
0: Teraz mi się pyta, czy zapisać ten plik. No załóżmy na zapiszę. I oczywiście. Dopiero w tym momencie mi się zaczyna. Tak, tu mnie troszkę ciszej słychać na tym Reaperze, bo normalnie mam zapiętnych kilka efektów na głosie, żeby mnie było trochę głośniej słychać, więc
1: dwóch
0: tak
1: głos
0: to wygląda. Jeden. Ale de facto nagranie się zaczyna dopiero od momentu, gdy wchodzi. Dopiero w tym momencie mi się zaczyna nagrywać. Od początku taktu, a wcześniej.
1: Jeden.

0: jakieś w ogóle a-tempo grane, czyli powiedzmy, no jakoś, no po prostu tu jest zwolnienie, tu przyspieszenie, nikt nie ustawiał tempa co chwila, więc to ma jakieś takie swoje tempo. No i mimo wszystko przydałoby się jakieś odliczanie, niekoniecznie takim metronomem, które wszystko zaburzy. Dlatego tutaj w takiej sytuacji trzeba by ustawić preroll. Znowu w tym dialogu Alt Shift M.
1: Count in measures, pole, start count in attest, metronome primary bit 2, metronome second,
0: tu są
1: bit,
0: ustawienia
1: metronome,
0: metronomu.
1: browse, second, browse, frequency, hz, bit, m, preroll before playback, pole wyboru nieoznaczone.
0: Preroll before playback, czyli preroll to jest coś takiego, że on odtwarza kawałek nagrania, zanim zacznie coś nagrywać. Czyli nie jest takie naliczanie klasyczne, raz, dwa, trzy, cztery, gra, tylko jest odtwarzany kawałek tego, co wcześniej się nagrało.
1: Pre-roll before recording, pole wyboru nie oznacza.
0: I to można albo przed odtwarzaniem, ja chcę przed nagrywaniem.
1: Pre-roll
0: tu zaznaczam.
1: Lewy.
0: Myszką muszę zaznaczać, bo tutaj spacja spowoduje odtwarzanie.
1: Pre-roll before recording, pole wyboru oznaczone. Start pre-roll at the start of measure, pole wyboru oznaczone. Pre-roll measures, pole edycji zaznaczone 2.
0: I teraz start pre-roll ma dwa takty.
1: Lewy.
0: I dwa takty.
1: Unsafe.
0: No to pamiętajmy, zaczyna się tu nagrywanie. Tak, tutaj w tym miejscu. I jak zacznę nagrywać, jest puszczany jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać.
1: Select.
0: Sprawdzimy.
1: Unsafe.
0: Sprawdzimy.
1: 5.
0: Ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. Tak, i to co mówiłem wcześniej, nie nagrało się. I mogę sobie spokojnie tutaj puszczać jakiś kawałek, jakoś się przygotować do tego. I taka mała podpowiedź. Jeżeli ktoś by chciał nagrywać podcasty na przykład na Reaperze, to jest też dobra sprawa w momencie, gdy na przykład nagrywam podcast. Coś mi się stało i powiedzmy muszę na chwilę wstrzymać nagrywanie. No i znowu ustawiam się w jakimś tam miejscu po jakimś tam zdaniu X i wciskam nagrywanie. Normalnie jest tak, że muszę sobie wyobrazić, jak to zdanie się kończyło i muszę jakoś no, wejść w ten rytm nagrywania. Natomiast gdybym miał ustawiony preroll, ustawiony na powiedzmy te 2-3 takty, to usłyszę ten koniec poprzedniego zdania i jak usłyszę koniec poprzedniego zdania, mogę zacząć nagrywać już dalej. I jakby mogę dużo łatwiej wejść w ten jakby rytm nagrywania.
2: Tomku, to takie od razu pytanie ode mnie. Czy można ustawić sobie jakieś inne jednostki? Załóżmy, że powiedzmy no w sytuacji, kiedy nagrywamy głos, to może takty to nie będą najszczęśliwszymi jednostkami. Czy można sobie ustawić, że na przykład ja chcę, żeby zawsze odtwarzało mi powiedzmy 15 sekund?
0: To niestety tak się nie da. Natomiast w takim standardowym ustawieniu jeden takt to są 2 sekundy. No więc chcesz 15 sekund, no to ustawisz te 7 taktów,
2: no
0: będziesz
2: tak
0: miał 14. No
2: okay.
0: Więc no nie jest to może ideał, ale no powiedzmy, no jakoś się da. I jest jeszcze fajna rzecz. Ja sobie tę ścieżkę zrobię solo. Czyli będzie mi się odtwarzała tylko ta ścieżka. Ustawię się na tym itemie, który mi się zaczął nagrywać, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. I teraz jest bardzo ważna rzecz, bo Reaper de facto nagrywa również to, co mówiliśmy w trakcie prerolla. Tylko, że on to potem ucina inteligentnie w taki sposób, żeby tego nie było. Ale gdyby z jakiegoś powodu musielibyśmy to odzyskać, ale teraz... Bo to jest jakaś końcówka efekta, końcówka czegoś. I mogę sobie to, jak 20. każdy inny item, przesunąć w lewo, Ctrl 4, znaczy nie przesunąć, tylko powiększyć jakby w lewo.
1: 1.02 gloss. 1.
0: Nie, w ten sposób.
1: 10 frames.
0: I jeżeli się znowu przesunę do początku itemu, Ctrl strzałka w lewo, on jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać. I on puścił, de facto, on nagrał więcej, tylko potem to jakby usunął.
1: Jeden.
0: O, teraz mu nawet za dużo. Jest puszczany jeszcze odrobinę przed, ale teraz dopiero zaczęło się nagrywać.

0: Tak, i jakby w tym momencie mogę również odzyskać to, co się nagrywało, bo na przykład może być taka sytuacja, że no właśnie a propos tego, zresztą ja to zaraz mogę pokazać.
1: Dwóch
0: mam tę ścieżkę. Na razie,
1: 20.
0: Na razie. Dobra. I teraz w ogóle też ten preroll jest o tyle dziwny, że preroll zaczyna nagrywać. Może inaczej. Preroll też ma jedną taką niefajną sytuację. Przynajmniej miał, nie wiem, może w najnowszej wersji to naprawili, ale do tej pory miał coś takiego, że jeżeli jestem na początku projektu, to preroll i tak działa. Czyli te pierwsze 5-7 sekund nie będzie nagrywało w ogóle, bo ono odtwarza nic. Bo jestem na początku projektu, ale nie ma tam ustawionego czegoś takiego, że jak jesteś na początku, no to no, nie czekaj tych 15 sekund, czy ile się ustawiło tego prerolla, no bo nie ma na co czekać, no bo nie ma nic przed początkiem projektu. Więc załóżmy, poczekam sobie te parę sekund, właśnie już cisnę nagrywanie i powinno się nagrywać. No i załóżmy, że teraz nagrywam jakiś tam podcast o czymś, no nie wiem o czym, i mówię o czymś i w tym momencie coś, nie wiem, dzwoni mi ktoś do drzwi, więc zatrzymuję nagrywanie. Oczywiście. Nagrywanie i powinno się nagrywać. No właśnie, i dopiero teraz mi się zaczęło nagrywanie. Wcześniej był preroll. Nie wiadomo po co. No nie wiem o czym. I w tym momencie... No nie wiem o czym. I mówię o czymś. I w tym momencie coś, nie wiem, dzwoni mi ktoś do drzwi. No więc załóżmy, że o czymś i tu chcę przerwać. Mówię o czymś i przerywam. No i co? Mogę oczywiście tutaj podzielić na itemy.
1: Jeden item added.
0: Drugi 2.0. Zaznaczyć. Drugi
1: jeden
0: usunąć.
1: Item removed.
0: I zostało to, co chciałem de facto nagrać. No i teraz załóżmy, że wcisnę nagrywanie. No nie wiem o czym. I mówię o czymś, co jest jakoś tam fajne. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie i teraz zastopuję nagrywanie. I sprawdzimy, jak to wyszło. I mówię o czymś, jest jakoś tam fajne. Specjalnie... O właśnie, i tu się trochę ucięło, no bo zacząłem mówić wcześniej. I mówię o czymś, jest jakoś tam fajne. I teraz co mogę zrobić? Mogę ten item drugi nieco przesunąć do przodu, żeby nie weszło w razie czego na ten pierwszy, i rozszerzyć go. Czyli przesunąłem go trochę szóstką i rozszerzam go Ctrl plus
1: 1
0: 4.
1: Frame.
0: To jest jakoś tam fajne. I teraz mimo tego, że zacząłem nagrywanie w momencie, gdy jeszcze powtarzałem końcówkę tego, znaczy otwiera mi się końcówka tego czegoś, to mogę sobie to moje nagranie nowo odzyskać. I mówię o czymś, co jest jakoś tam fajne. Specjalnie wszedłem trochę za wcześnie. O, da się takie rzeczy również odzyskiwać dość fajnie. Więc to jest taka opcja dla podcasterów albo w mojej pracy, gdzie nagrywam książki. Naprawdę bardzo fajna, bo różnie to bywa w praktyce i czasami się zdarzy, że jakiegoś początku nie będziemy w stanie jakoś dobrze wstrzelić, powiedzmy. I no pół biedy, jeżeli powiemy za późno. Ale jak będzie za wcześnie, no to będzie jakiś problem. No dobrze. To w takim razie... Drugie pytanie tego samego człowieka. Jak nagrać poprawkę tylko w już jakimś obszarze no już nagranego itemu, czyli tak, że mam znowu jakieś tam nagranie i chcę sobie kawałek zamienić z czymś innym. Można tak zrobić. Można użyć czegoś takiego, co nazywa auto punch in teoretycznie, czyli żeby on nagrał tylko w miejscu na przykład zaznaczenia. I teraz tak, dość ważna rzecz, która może nie być też zbyt fajna dla wszystkich. Ja sobie usunę te nagrania i załóżmy, że nagram sobie, no nie wiem co, nagram sobie jak liczę, typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I załóżmy, że ktoś... Ktoś mi powiedział, że to 5 moje jest jakieś dziwne i to 5 chciałbym zamienić na jakieś bardziej normalne. Typu. Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Robię pauzę. I teraz mogę tu dać początek zaznaczenia. 5. Znowu pauza. I koniec zaznaczenia, czyli nawias kwadratowy prawy. Może jeszcze skieruję syntezator do radia.
1: Unsave.
0: No i.
1: Selection start loop.
0: Teraz muszę ustawić. To się chyba ustawiało w opcjach.
1: Item trap actions rozwija record mode time selection auto puncher 2 z 38.
0: Tak. Selection unsave. Auto punch. I w tym momencie powinno się zrobić coś takiego, że 3 4 5 6, że zamiast piątki on nagra to co trzeba. Zaraz to sprawdzę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Select.
0: No, powiedzmy.
1: Unsaved.
0: I mimo tego, że on jeszcze no, przez ten kawałek szóstki on coś tam próbował, niby się nagrywało. 3, 4, 5, 6. No i tak to nagrywałem.
1: Undo recorded
0: media.
1: Może
0: jeszcze raz to nagram, żeby nie było. Raz, dwa, 3, 4, 5. 6, 7,
1: select,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? I nagrał w tym momencie, co trzeba. Mimo tego, że to nagrywanie trzymałem jeszcze w momencie, gdy ta szóstka już była wypowiadana, no to nagrał mi wtedy, kiedy trzeba. Oczywiście
1: 1,
0: mam
1: 2, 3, 0,
0: 3 itemy, 3, 0, czyli pierwszy 1, item 0. To jest raz, dwa, trzy, tak, potem dwa, drugi to jest 5, 5, trzeci 6. W związku z tym, że troszeczkę nagrałem to 4, 5, 6. Mogę tę piątkę troszeczkę przesunąć w prawo. 5, 6, 7. I jakoś bawić się tak, żeby to było dobrze. I w ten sposób mogę sobie nagrywać, no, wsadzać kawałki nagrań już wypowiedziane, czy tam nagrane gdzie indziej.
1: Ernest Falkiewicz.
0: W jakieś kawałki już wcześniej nagrane. I zdaje się, że mamy kogoś na linii, zdaje mi się.
2: Tak, mamy. Jest z nami Ernest. Tylko czy Ernest nas słyszy? No bo właśnie, no audio connected, więc przydałoby się wykonać jednak tę opcję join audio. Tak, bo bez tego to będziemy mieli problem, żeby się słyszeć. To jest największy problem z Zoomem, ale skutecznie mam nadzieję, że jeszcze trochę takich audycji już wszyscy nasi słuchacze będą wiedzieli, że trzeba po prostu sobie podłączyć audio, bo jak audio nie podłączycie, to
0: tak,
2: ani
0: to
2: my
0: niestety,
2: was nie słyszymy, ani wy nas nie słyszycie.
0: To jest problem.
2: Więc zobaczymy, czy Ernestowi się to uda. No na razie chyba nie. Więc może Ernest po prostu napisze do nas pytanie na Facebooku, albo po prostu jeszcze chwilę poczeka. No zobaczymy. Może przejdźmy, Tomku, do następnego pytania. W międzyczasie może Ernest tu ogarnie.
0: Tak, będzie dość krótkie.
2: Dźwięk.
0: Tu też jeden z słuchaczy się pytał o to, jak można sprawdzić, tudzież żebym podał listę skrótów klawiszowych w Reaperze. I szczerze mówiąc, lista skrótów klawiszowych w Reaperze jest dość duża. Mimo tego, że Reaper domyślnie ma tylko niewielką część jakby akcji, które są możliwe podpiętą pod skróty klawiaturowe, to tych skrótów klawiszowych jest naprawdę dużo. Bardzo dużo. Można to sobie sprawdzić na dwa sposoby. Albo wejść w listę akcji i sprawdzać sobie, jakie są te akcje i która z nich ma skrót klawiszowy, ale można również sprawdzić po prostu listę już istniejących skrótów klawiszowych, no bez tych akcji, które takiego skrótu nie mają przypisanego. I żeby to sprawdzić,
1: bez
0: naciskam
1: tytułu Google Chrome.
0: Shift... O, nie, moment. Nie,
1: Reaper
0: to...
1: Mouse.
0: A tak, dobrze.
1: Unsafe.
0: Shift F1.
1: Reaper Mouse, Modifier, Keys and Action Shortcut.
0: W zasadzie otwiera mi się przeglądarka. U mnie to jest Google Chrome.
1: Generated BY Reaper V6.09Dev05. Nagłówek poziom 2 Reaper Keyboard Shortcut List. Tabela z 1182 roku wierszy, tak. I dwóch kolumn separator.
0: 1100 skróty klawiaturowe.
1: Note, use preferences editing behavior mouse, key modifiers, pusta, mouse wheel modifiers, koniec tabel, default action, view, zoom horizontally, koniec view, zoom vertically, control,
0: a control
1: koniec
0: plus...
1: tabeli, c, t, e, l, v, i, e, i.
0: Aha, to jest control,
1: control
0: i chyba coś z myszką, czyli chyba te kółko, czy coś.
1: Control alt. Control Shift, pusta, mouse, media item left click, koniec tabel, default action, shift, add a range of items to...
0: Aha, i
1: shift.
0: Tu jest znowu myszka,
1: shift, alt, shift,
0: trzeba
1: alt.
0: Przejść sobie
1: control,
0: przez
1: pusta,
0: myszkę.
1: Mouse, media item left drag, shift, alt.
0: To jest naciśnięcie lewego przycisku myszki, przytrzymanie lewego control, przycisku
1: shift,
0: myszki,
1: pusta, mouse,
0: mouse,
1: media item edge left drag. Shift pust mouse, media item fade out crossfade left click. Default mouse, media item fade out crossfade left drag. Shift control alt. Pusta mouse, media item fade out crossfade.
0: I zaraz za myszką będzie...
1: Shift, pust, mouse, media item,
0: potem będzie klawiatura.
1: Shift, pust, mouse,
0: jeszcze przejdę
1: pusta,
0: sobie przez...
1: mouse, brak następny.
0: Trzeba
1: alt,
0: tutaj...
1: Control, alt, shift, pust, mouse,
0: te wszystkie skróty myszki sobie przejść.
1: Shift, shift, alt, shift, shift, pusta, mouse, rula double click.
0: Bo tego jest bardzo dużo z myszką.
1: Alt, shift, kont, pust, Ernest Falkiewicz, dyf, mouse, midi, koń, kont, view, add next, shift, right, alt, up, alt, delete, alt.
0: O, i potem dopiero są skróty klawiaturowe.
1: Control X.
0: I teraz co działa tak, że jeżeli 7. sobie będziemy...
1: Alt,
0: dobrze.
1: Control, da,
0: teraz spróbuję sobie przejść do początku tej klawiatury.
1: 4.
0: Tego jest naprawdę alt. Dużo. Tych skrótów jest ilość przepotworna.
1: Shift
0: nie wiem,
1: up.
0: Czy mi się uda tak prosto przejść do początku tych skrótów klawiaturowych. Bo zarówno tych a propos
1: shift
0: myszki
1: down.
0: I klawiatury.
1: Control A. Select all items, drags and control.
0: W każdym razie, no jak będę jechał strzałką w dół.
1: Control A. Select all items, drags and envelope points, depending on focus. F3. Send all notes of to all MIDI outputs plug-ins. Ctrl Alt Shift C. Set project tempo from time selection, new time signature F4. Show action list. Take, activate take under mouse. Alt Shift T. Take, crop to active take in items.
0: No i tego jest bardzo dużo, tak? No.
1: 60. Alt.
0: Można tu spróbować
1: file,
0: przejść.
1: Ctrl Alt File. Alt.
0: Te skróty są poukładane
1: pusta,
0: alfabetycznie.
1: Copy, pusta, mouse, automation.
0: A, tu już jest jeszcze mouse.
1: Mouse, track, marki, add to i, set loop points to, set, dyf, koniec tab, pusta, mouse, pro, pusta.
0: No, w każdym razie...
1: Default, ma, pusta,
0: mouse. Shift, spróbuję control, znaleźć ten keyboard, ale tu jest
1: shift,
0: strasznie con, dużo
1: a,
0: tego.
1: Mouse, dyf,
0: bo to jest i dużo skrótów takich
1: shift,
0: dla
1: alt,
0: myszki, i dużo skrótów klawiaturowych, więc no po prostu
1: pusta,
0: tego jest...
1: Pusta, nagłówek poziom 3, section, main.
0: A, tu jest nawet, tu są nawet nagłówki.
1: Key.
0: Okej.
1: Okay. Control.
0: O właśnie.
1: Automation, write current values for all writing envelopes from cursor to end of project. Shift V. Automation, write current values for all write, shift F4, close all projects but current. Control F4. Close current project tabulator. Ctrl Alt C. Create measure from time selection, new time signature.
0: I tych skrótów jest naprawdę dużo. Natomiast nie wszystkie akcje, nie wszystkie no właśnie akcje, które Reaper posiada, mają swoje skróty klawiaturowe. Jest część takich, które swoich skrótów klawiaturowych nie posiada. I mogę jeszcze wejść w drugą taką listę skrótów pod F4.
1: Actions dialog filter.
0: Actions list. I tutaj na początku mam pole edycji, w której mogę wpisać jakieś słowo i mieć nadzieję, że ono gdzieś wystąpi. Na przykład play. Mogę sprawdzić, czym się odtwarza teoretycznie.
1: Close, przycisk, clear, przycisk, find, section, list 1, lista.
0: O, i mam w końcu listę pod tabem.
1: A, custom, select and split item under edit or play cursor 1 z 223.
0: No tak, są 223 akcje, które mają w sobie słowo play.
1: Envelope, toggle display all visible envelopes in lanes for tracks 2 z 223.
0: I teraz tak. Te akcje, które na początku nie mają podanego skrótu tej litery albo czegoś, to znaczy, że one nie mają podanego skrótu klawiaturowego. Pierwsza na liście.
1: A, custom, select.
0: A, czyli do tej akcji, którą on tutaj mówi, jest przypisany skrót klawiaturowy pod tytułem litera A. Ale do drugiej.
1: Envelope, toggle display.
0: Już nie ma, bo jest tylko envelope, czyli już jest jakby nazwana ta akcja.
1: Envelope. Item properties, display, item,
0: i mało tego, item, większość z
1: item,
0: nich.
1: Item, S, control,
0: o, dopiero...
1: S, item, split items, late edit or play cursor 14 z 220, control, shift, S, item, split items, late edit or play cursor, ignore, item, split items, late play cursor 16 z 220.
0: Ale jak widać, jest bardzo dużo akcji, które takich skrótów nie mają, a mogą mieć. I to się nieraz przydaje. Są różne akcje, których możemy gdzieś tam kiedyś użyć. Na przykład, zdaje się, że to ty, Michał, kiedyś chciałeś mieć akcję do tego, żeby przeszedł na koniec zaznaczonego itemu.
2: Owszem.
0: I zdaje się, że była taka akcja, tylko ona nie miała przypisanego skrótu klawiaturowego. I trzeba było samemu sobie taki skrót dodać, że tak powiem.
2: Tak, i generalnie fajnie jest sobie po prostu poszukać w tych akcjach, bo czasem możemy chcieć zrobić coś, co prawdopodobnie jest już w Reaperze oprogramowane, ale z racji tego, że klawiatura ma ograniczoną ilość tych przycisków, a nawet i kombinacji klawiszowych, to oni się nie zdecydowali na przypisanie domyślnie wszystkiego. Po prostu jest ileś funkcji, które możemy sobie zmapować pod własne rzeczy.
0: Dokładnie. Zresztą no nawet nie byłoby takiej możliwości. A, jeszcze jedna rzecz, ale to już bardziej dla tych osób, które lubią grzebać i sobie personalizować wszystko, nawet kosztem tego, że trzeba będzie to robić jakoś tam na okrętkę. Ja na przykład coś takiego w pracy sobie zrobiłem, czyli akcje, znaczy inaczej, tak zwane makro, czyli kilka akcji pod jednym klawiszem. Chodzi o to, że na przykład miałem dokładnie taką akcję, jaką dzisiaj robiłem, czyli że muszę co jakiś czas zatrzymywać nagrywanie, znajdować jakieś miejsce, ucinać to, co jest po tym miejscu i zaczynać nagrywanie. I można to zrobić, tak jak tutaj załóżmy, jak sobie liczę.
1: Unsave, dwóch gloss so load, zero. Dwóch gloss so load armed, zero items.
0: Aha, zero items.
1: Undo remove loop time selection. Undo delete items.
0: 8. Dobrze. Czyli mam ten sobie te itemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I załóżmy, że z jakiegoś powodu po siódemce, no nie wiem, się pomyliłem czy coś. I chcę usunąć te 8, 9, 10 i nagrać je jeszcze raz. To co normalnie bym zrobił? Zatrzymał się by po tym 7. 8. 8. A, to jest tylko 8. Dobrze. Muszę podzielić ten item na 2 klawiszem A.
1: Jeden item added.
0: Zaznaczyć 4, 0. Czwarty item. Usunąć.
1: Jeden item remove.
0: I włączyć nagrywanie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej.
1: Select, unsave.
0: Natomiast w pracy sobie zrobiłem makro, które mi te wszystkie akcje od przecięcia itemów, zaznaczania, usuwania i nagrywania zrobiłem pod jednym klawiszem. Czyli wystarczy, że znajdę miejsce, w którym chcę coś uciąć, naciskam jeden skrót klawiszowy i on mi robi cztery akcje jedna po drugiej. I to się nazywa makro. Niestety, żeby to zrobić, trzeba tutaj użyć notatnika, bo trzeba sobie... Tylko gdzie to się robiło? Albo gdzieś w menu.
1: Action. System rozwija. Action. Close.
0: Albo clear. Gdzieś pod...
1: Find short section. List. Short new. Shortcuts for select new load import ex.
0: Gdzieś się robiło albo w preferencjach.
1: Menu editor. Pole edycji. Close przycisk. Clear przycisk. Jeszcze. Find. Clear przycisk. Section. List. List. Shortcuts for selected. List. Context menu.
0: A, na liście. Na liście się wciskało menu kontekstowe.
1: Remember last action filter R1 z 15. To. Close after. Show action IDSS 4 z 15.
0: Show action ID. IDs jakby ID, czyli taki numer wewnętrzny akcji. Normalnie to nie jest potrzebne, ale w momencie, gdybym chciał zrobić makro, to taki numer list, to taki numer akcji jest potrzebny.
1: Script, default, action, modify MIDI CC Mouseville, 10, 2006, 16 z 6000 STU 44.
0: Tak, i tu widać, że mam ponad 6000 akcji.
1: Action, modify MIDI CC Mouseville, minus 10, 2007, 17 z 6000.
0: Tak, i tu jest jeszcze 2007, to jest ten właśnie numer akcji.
1: Developer write CAPI functions header, 41 064, 6000.
0: Tu jest jakieś numerem 44 tysiące.
1: Enakios SWS, store selected tracks heights, Enakios store track heights 6089 z 6000 ST. Enakios SWS, shuffle order of selected items, Enakios short sell items 26070.
0: I tutaj czasami ten IDs to są akcje z takiego rozszerzenia Xenakios. I one nie mają takich numerycznych wartości, tylko takie zwykłe. I generalnie, gdybyś chciał tworzyć makro, musiałbym tutaj wyeksportować taką jedną akcję i potem doklejać w notatniku kolejne te numery, kolejne te ID tej listy, tego wszystkiego. Mogę je oczywiście tutaj też skopiować.
1: Copy selected action command ID C7 z 15.
0: Mogę je skopiować i potem wklejać do notatnika jedno po drugim i w ten sposób tworzyć sobie takie listy akcji do wykonania. I pod jednym klawiszem mogę zrobić kilka albo i kilkanaście akcji jednocześnie. I w ten sposób sobie też ułatwiać dość znacznie zresztą pracę z Reaperem. Tak. Dobrze. Takie jeszcze pytanie. Aha, bo to jest jeszcze, to jest część pytania. I tego nie bardzo rozumiem, bo to jest pierwsze pytanie, jakby pierwsza część pytania jest taka, po dodaniu ścieżki znika mi menu. I teraz nie bardzo wiem, o co chodzi, jakie menu tutaj znika po dodaniu ścieżki.
2: Tomku, a może chodzi o to, że w menu, pod menu kontekstowym, kiedy dodamy ścieżkę, to się pojawia jakieś inne, pojawiają się inne opcje i są to opcje dla tej ścieżki, a jak nie ma ścieżki, to jest jakieś inne.
0: Tak, dlatego, że bo patrz, rzeczywiście, tak. Bo no. jak masz taki widok bez ścieżek,
1: naciskam
0: menu kontekstowe.
1: Insert new track i 1 z 6.
0: Insert new track.
1: Unsaved project reaper.
0: I teraz tutaj mam już pierwszą ścieżkę. I teraz jak rzeczywiście ścisnę jeszcze raz menu kontekstowe.
1: Kontekst monitor input M1.
0: To już mam monitor input. I teraz tak, po pierwsze mogę nacisnąć teraz chyba menu, control menu kontekstowe.
1: Kontekst insert new track i 1 z 30.
0: Tak, i znowu mam dokładnie te samo menu. To jest jakby rzecz pierwsza. A jeden. Druga rzecz, skrót do dodania ścieżki to jest control T.
1: Track name,
0: i ten
1: pole edycji.
0: Skrót ma jeszcze te zalety, że można nazwać od razu tę ścieżkę, że naciskam Ctrl T i nazywam ją, powiedzmy, mój cudowny glosik.
1: Okno. Dwa mój cudowny glosik, zero item.
0: Tak. I wtedy ta ścieżka tak się nazywa, ona jest widoczna, ta nazwa i generalnie jeden. Jak mamy tych ścieżek, powiedzmy, dwie czy trzy, to nie ma problemu, ale jak tych ścieżek 40, no to już ciężko zapamiętać, co jest na której ścieżce.
2: Bo domyślnie zdaje się, że ścieżka nazywa się tak, jak pierwszy item, który na nią załadujemy, tak? To jakoś
0: to znaczy,
2: tak jest chyba.
0: Ścieżka nazywa się... No tak, jeżeli zaimportujemy item na ścieżkę, to ta ścieżka rzeczywiście się tak nazywa. Jeżeli nagram coś na ścieżkę, to ścieżka jest po prostu bez nazwy. Więc... No... Tak. drugie pytanie. Czy można przygotować coś w rodzaju paska szybkiego dostępu i poruszać się po tym pasku na przykład tabulatorem? Tego się zrobić nie da. To znaczy kiedyś za czasów Free Accessa był taki, no powiedzmy, że pasek. On był i tak wirtualny, on był niewidoczny dla osób widzących. I rzeczywiście to by się może przydało. Nie ma czegoś takiego. Z drugiej strony na szczęście Osara jest open source, więc może ktoś, kto po pierwsze na to wpadnie, po drugie będzie miał odpowiednie możliwości. Jeżeli chodzi o programowanie, możliwe, że będzie mógł coś takiego zrobić. Znaczy oczywiście dla osób widzących są różne możliwości. Ten cały interfejs Reapera jest bardzo, jak to się mówi, customizowalny, czyli bardzo taki personalizowalny. Można sobie go bardzo pod własne potrzeby przygotować. No ale to dla osób widzących. Dla nas niestety aż tak dobrze nie ma, no i niestety nie bardzo się da. I trzecie jest jeszcze pytanie. Jak edytować ustawienia klawiatury MIDI przed rozpoczęciem nagrywania? Numer programu, głośność, panoramy i tak dalej. Nie bardzo wiem, o jakie ustawienia chodzi. Znaczy, ustawienia klawiatury MIDI. No, klawiatura MIDI ustawia się zgodnie z jakimś swoim programem, więc mogę się tylko domyślać, jak edytować te parametry, głośność i tak dalej, ale to nie są ustawienia klawiatury MIDI, tylko no, parametry, które ewentualnie można wysłać na ścieżkę, ale no to tyle. Jakby nie da się edytować ustawień klawiatury za bardzo z Reapera. No bo każda klawiatura ma własny ewentualnie soft albo jakieś menu wewnętrzne do ustawienia. Chyba, że źle rozumiem pytanie, bo... No bo... Kolejne pytanie. Wziąłem podkład do piosenki, zaczynam równo z nim, a okazuje się, że na Reaperze nagrywa się to jakby nierytmiczne. Jak to można zmienić? I tu myślę, że tu chodzi o to, że nie do końca są zgrane te tak zwane opóźnienia. To znaczy karta teoretycznie powinna w cudzysłowie powiedzieć Reaperowi: słuchaj panie Reaperze, ja mam swoje opóźnienie, czyli mam jakiś czas potrzebny na to, żeby zrobić to, co muszę. I w związku z tym, jak coś jest puszczane na kartę, to trochę trwa, zanim użytkownik to usłyszy. I Reaper mówi: OK, dobra, w związku z tym ja to wezmę pod uwagę i po prostu tak to wszystko potem wyrównam, żeby było równo. I nie zawsze karty są w stanie dobrze podać ten parametr. I wtedy można albo sobie przesunąć ten nagrany item w którąś stronę i go wyrównać, no bo gdzieś też było, tylko nie pamiętam gdzie, jakieś takie pole do zaznaczenia, jakieś takie coś do zaznaczenia. Ja tego szukałem w ustawieniach, ale nie mogę tego teraz znaleźć. Kiedyś to było dość łatwe do osiągnięcia, teraz nie jest. Takie pole, gdzie można było jakby dodać ręcznie ileś tam milisekund, to trzeba było tą wartość obliczyć i można było dodać ręcznie wartość opóźnienia, które Reaper jeszcze powinien dodać. Natomiast to trzeba było obliczyć ręcznie, więc myślę, że najprościej jest po prostu przesunąć sobie ten item w lewo lub w prawo numeryczną czwórką lub szóstką, no w taki sposób, aby zrobiło się równo, no bo nie wiem, czy można coś jeszcze zrobić.
2: No i też jeszcze te opóźnienia mogą być czasem, obawiam się, większe z jednej prostej przyczyny. nie wszyscy nagrywają z użyciem Azio, co byłoby fajne, ale nie każdy ma taki sprzęt albo z jakiegoś powodu nie chce korzystać akurat z
0: Azio. Nie, no to ja właśnie wziąłem pod uwagę, że karty powinny to opóźnienie dawać, nawet nie w Azio. Jak się nagrywa w innych, nawet Waveout, no to teoretycznie karta powinna takie opóźnienie móc zdefiniować. I Reaper powinien wiedzieć, jakie to opóźnienie de facto jest. Ale różnie to z tym bywa i czasami karty podają to źle. Natomiast oczywiście najlepiej nagrywać, jeżeli oczywiście się da, no przez ASIO, bo no wtedy po prostu ten problem, nawet jeżeli jest, to te opóźnienia są rzędu 20 milisekund, a 20 milisekund to jest opóźnienie żadne, a nawet 10 milisekund to jest tym bardziej opóźnienie żadne. No i drugie jest pytanie od tego samego człowieka, od tego samego tutaj słuchacza. Jak można zrobić taki głos, jakby ktoś przez radio mówił? I to jest problem, bo no, jakby ktoś przez radio mówił? Znaczy generalnie w ogóle radio to jest bardzo zaawansowana rzecz. I tu jest w ogóle ileś różnych efektów, jakby które są wynikiem różnych procesów, które tam zachodzą. I żeby tak dobrze rzeczywiście udać to wszystko, to by trzeba pewnie wziąć ileś różnych wtyczek. Ja nie wiem, czy nie ma jakichś już gotowych rozwiązań. Gdzieś coś widziałem takiego, że no i to też zależy, jakie radio. Czy chodzi o takie radio na długich falach, że tam jest szum, ale no jest dość dużo i basu, ale góry z kolei nie ma. Czy chodzi o na przykład radio FM, gdzie jest lekki szum tego FM-u albo większy, ale dźwięk jest ok. Czy chodzi o krótkofalówkę, która ma i kiepski głośniczek? Różnie to z tymi szumami bywa i generalnie no, jest taki jeszcze inny problem. Więc tu każdy zupełnie inaczej proces trzeba by jakoś.
2: To ja miałem jeszcze inne skojarzenie. Ja miałem jeszcze inne skojarzenie, ale to już tak po prostu może dlatego, że sam mam do czynienia na co dzień z tym. Mianowicie moje pierwsze skojarzenie było takie, że jak zrobić żeby zrobić ścianę dźwięku, czyli po prostu zastosować odpowiedni kompresor typu jakiś Energizer albo JB ten Broadcast, JB Broadcast czy JB Broadcaster, to była jakaś taka wtyczka VST.
0: Tak, z takich darmowych, no to jest Energizer wtyczka, znaczy ona, nie wiem czy jeszcze jest, ale chyba gdzieś krąży po sieci. To jest w ogóle wtyczka z 2004 roku, czy jakiegoś takiego. Broadcast procesor, to jest dużo trudniejsze do znalezienia, bo potem został zastąpiony przez Broadcast, po prostu. To jest też darmowa wtyczka. I ona robi taki troszeczkę kompresor, jak w radiu. Oczywiście nie do końca, tak? Bo są jeszcze pewnie jakieś inne wtyczki do tego. Natomiast jest sporo wtyczek no, płatnych, na których można takie rzeczy wykręcić, ale raczej ręcznie niż. I teraz też jest taka wtyczka, nie wiem czy Michał pamiętasz, MB Broadcast.
2: Jest coś takiego, a MB, a nie...
0: MB Broadcast. MB Broadcast to nie brzmi w ogóle źle, ja go mogę sobie zaraz załadować, bo go akurat w tej chwili zdaje się, że mam, albo
2: tak
0: nie
2: naprawdę,
0: mam.
2: To ja jeszcze od razu mogę powiedzieć, że standardem niemalże, jeżeli chodzi o dźwięk taki typowo radiowy w stacjach radiowych, jest Stereotool. I on też funkcjonuje jako VST. To jest dobra wiadomość, ale zła jest taka, że jego interfejs za bardzo nie jest dostępny. Ale to jest taki typowy procesor radiowy. Tego się używa w stacjach radiowych, w stacjach naziemnych. To jest wtyczka płatna, ale rzeczywiście tam można uzyskać taki typowy efekt i jak ktoś wie, co tam ukręcić i gdzie pokręcić, to może uzyskać właśnie taki typowy radiowy dźwięk.
0: Mhm. Jest MB Proces, tylko ten MB Proces... Z jakiegoś powodu nie chce mi grać.
3: O, teraz jest.
0: chyba.
2: Jest. Tak, może głośno.
0: Zrobię sobie, żeby echa nie było.
2: Okej.
0: O, i teraz mnie podejrzewam słychać jak z takiego... Z takiego faktycznie radia.
2: No jak z takiego radia, z takiego radia, z takiego może trochę budżetowego, ale powiedziałbym, ale że jednak, całkiem technicznie sprawnego.
0: Tak, ale jednak radia. I to jest jakiś taki, jakieś coś, co jest darmowe. MB Proces to się nazywa. Okej. Wracam do swojego normalnego dźwięku, który może jest nie tak głośny, nie tak... Ale... Dobra.
2: Tak, i mamy... Słuchacza.
0: Tak, mamy słuchacza.
2: Tak, słuchacza Rafała. Miejmy nadzieję, że się będziemy ze słuchaczem Rafałem słyszeli. Słyszysz nas, Rafale? O, Rafał też nie podłączył sobie audio, ale Rafał się już z nami kiedyś łączył, więc...
0: Przycisk join audio.
2: Tak, więc miejmy nadzieję, że będzie w stanie z tego skorzystać.
0: Dobrze, w takim razie ja sobie sprawdzę, kto tu jeszcze coś za ten czas napisał i może się coś uda. O właśnie, tu chyba zresztą Rafał napisał pytanie. I tu też jest jakieś takie pytanie, z którym nie bardzo wiem, co zrobić. Jak zrobić, żeby było słychać, że idą dwie osoby? Żeby odpowiednio umieścić sample kroków w czasie. Znaczy ja się domyślam trochę, o co chodzi. Mam sample takiego pojedynczego kroku. Ja sobie gdzieś tam ktoś po czymś chodzi.
3: Witam serdecznie.
2: O, jest Rafał. To może od razu będzie okazja, żeby...
3: Na przykład, że jest sobie słuchowisko na przykład i ktoś sobie siedzi, prawda, i słucha jakiegoś radyjka na przykład. Może być nawet takie małe radyjko, czy coś takiego. Próbowałem to robić przez Audacity, typu usunięcie basu i dodanie przez Goldwave Equalizera i to jakoś tam wychodziło, aczkolwiek no nie wiem, czy to było dobre po prostu i myślałem, że tutaj znajdę odpowiedź na moje pytanko.
0: Wiesz co, to znaczy tak, ja się domyślam, że to ma być takie małe radyjko, w którym gra sobie muzyczka, ale
3: tak,
0: to nie ma być...
3: Tak, dokładnie, nie zlecą jakieś wiadomości, coś tam ktoś...
0: Okej. Wiesz co, ja nieraz robiłem takie rzeczy i ja często używam rzeczywiście usunięcia basu to raz, a potem właśnie na Reaperze używałem któregoś z symulacji pieców gitarowych, tylko że na tym kanale tak zwanym czystym, żeby tam nie było przesterów. Ale no, głośnik gitarowy nie jest najlepszy i on dość dobrze może zasymulować właśnie jakieś takie małe radyjko, które se gdzieś tam gra i zwłaszcza jak usuniemy sobie z niego bas, potem z tego dźwięku, no to rzeczywiście można uzyskać efekt takiego małego głośniczka, który no jakoś tam sobie gra, jakoś musi, bo gra.
2: Ten broadcast procesor, zdaje się, któryś miał też taki preset, który się nazywał Small Audio Speaker, jak dobrze pamiętam. I z tego nawet też można by było
0: skorzystać. To jest jedno i jest też taka wtyczka JB, tylko teraz nie pamiętam, czy Omnisone, czy Isone chyba. I to jest symulator, zresztą zaraz sprawdzę, bo ja mam te wtyczki. Aha, tylko że muszę usunąć tego procesa. Isone i zdaje się, że Isone... Tak. I Isone to jest... Zresztą zaraz tutaj spróbuję się przełączyć. O, teraz mnie słychać trochę ciszej, co prawda. Więc muszę się troszeczkę...
3: Spokojnie.
0: Zaraz... gdzie to jest? O, mam... Czekajcie, ja sobie przygłośnię. Trosze. O, bez przesady. I tu jest właśnie jakiś taki preset typu small loudspeaker na przykład. Mono laptop, czyli w ogóle jakiś taki malutki głośniczek z laptopa. O, to jakiś JBS favorite, czy jakiś duży głośnik JBL-a. Teoretycznie. Hi-Fi set, w pokoju, nawet słychać, że jest pogłos w takim pokoju. Mamy tu kanał mono, ale to jest jeszcze stereo. Jakiś, o, tu proszę bardzo, mamy płaski telewizor i dźwięk typu płaski telewizor gdzieś tam w pokoju. Także, no, tu są różne...
3: Mogę zadać jeszcze jedno pytanie?
0: Jasne.
3: Znaczy, mam takie pytanko, znaczy na Gold Wave jakoś tam to zapętlanie się, czy nam dosyć dało zrobić? Na przykład mamy sobie w Reaperze ambient jaskini, mam sample kroku, który jest tylko taki dźwięk, nie? Jak zrobić, jak na Reaperze zapętlić, żeby to było słychać, jakby jakaś osoba szła przez jaskinię? Znaczy wiadomo, że dodać echo, no to akurat wiem, ale jak ten krok zapętlić, w sensie ten dźwięk tego kroku, tego step takiego, prawda, tego...
0: Tak, to znaczy, jak zapętlić? Można.
3: Można kogoś się... tak, kiedyś tak robiłem, że.
0: A czy tak, można kogoś się wkleić klej, kilka razy.
3: Wklej, kopi, wklej, nie? Że tak się.
0: Można oczywiście. To znaczy tak, najlepiej byłoby w ogóle mieć klawiaturę sterującą. Ja rozumiem, że ty jej nie masz. Natomiast gdybyś ją miał, to mógłbyś sobie załadować ten dźwięk do takiej wtyczki, jest Resamplomatic taka wtyczka. Można tam załadować dźwięk i naciskając klawisze można sobie dokładnie sterować jak, no, można jakby powodować te kroki i jakby naciskasz klawisz, krok wychodzi. Naciskasz drugi raz, masz drugie kroki i w ten sposób można przyspieszać, zwalniać bardzo łatwo i można to zrobić bardzo szybko w dodatku. Tylko oczywiście, no to będzie ten sam krok. Ewentualnie jak chcesz zapętlić po prostu ten sample jako tako, no zdaje się, ale musiałbym sprawdzić, czy ja mam gdzieś jakiś taki króciutki sampelek. Na pewno mam. Tylko to na pewno...
3: Jest coś jak powtórz, nie? Tam wyznacza się, ile razy ma to być zapętlone. Ale to czasami tak. Brzmi, jakby ktoś młotkiem stukał po prostu...
0: No rozumiem, tak, rozumiem. Dlatego, że to jest ten sam sample i najlepiej zawsze kroki się robi z iluś sampli, żeby to nie był ten sam sample, tylko ileś podobnych.
3: Znaczy nie, mam kilka kroków, tylko po prostu, na przykład, może, tylko po prostu wiadomo, jak to zrobić, żeby to było... bo no więc jak masz kilka... Tak, że robię, wklejam krok, robię go na lewo, potem drugi krok wklejam i robię go na prawo, nie? Wiadomo, że to tak chodzi...
0: No, to rzadko kiedy się robi w ten sposób. To raczej w grach się tak robi, a nie w słuchowiskach.
3: Ja się trochę inspirowałem Funky Kowalem, przepraszam, jeśli to. Takim słuchowiskiem Funky Kowal, gdzie, prawda, bohaterowie idą na początku i prawda, ta osoba jedna.
0: Czy można oczywiście tak robić?
3: No, i tak sobie jakby idą.
0: Nikomu nie broni. Aczkolwiek, no tutaj zawsze najlepiej mieć, no właśnie, jakieś MIDI, bo w ten sposób można sobie nawet zrobić w jakimś SF. Wiesz. Są oprócz tego Resamplomatic, jak chcesz to robić rzeczywiście tak troszeczkę lepiej, jest taki sampler SFZ, to się nazywa, tam się robi sample, takie zestawy sampli w notatniku i potem to się odtwarza i można wtedy zrobić powiedzmy kilka klawiszy z różnymi krokami. Po pierwsze można zrobić kilka klawiszy z różnymi krokami i sobie je naciskać jakoś tam losowo, a druga rzecz, można zrobić jeden klawisz i dać losowe kroki, znaczy, że za każdym razem odzywa się inny sample. Tam jest coś takiego, tam jest w ogóle dość dużo, tylko co trzeba wpisać po prostu wszystko z parametrami, że tam low key równa się tam powiedzmy jeszcze numer klawisza, gdzie zdaje się, że C wielkie to jest klawisz numer 36 i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba sobie wszystko liczyć. Także no nie zawsze to jest takie fajne.
3: A bez tej klawiatury sterującej na to chyba zostaje kopii i wklej, prawda? Po prostu.
0: Bez klawiatury sterującej no albo można teoretycznie ręcznie, znaczy wpisać, że item trwa tyle, zacząć to lupować, znaczy zrobić, żeby to się lupowało, no i teoretycznie też to się da. Więc no w ten sposób. Inna rzecz...
3: Ciekawości. Oczywiście też poszukam, wiadomo, ale...
0: Inna rzecz, że teraz takie najtańsze klawiaturki, które są oczywiście, no może niezbyt jakoś fajne muzycznie, natomiast da się je wykorzystywać, kosztują, no powiedzmy, 160 zł. Kork na przykład robi. To się nazywa, to jest taka seria Nano jest Nano Key, Nano Control i Nano Pad, zdaje się. To, i to Nano Key to jest taka oktawa, to jest klawiatura, która zdaje się ma dwie oktawy, jest w ogóle maluteńka. Ona jest w zasadzie tam, nie wiem, ze 20 cm ma długości, więc jest niewiele większa od smartfona, czy tam 20 parę centymetrów. Ono ma bardzo malutkie klawisze, bardzo płaskie. To jest naprawdę, ono ma chyba centymetr czy 2 centymetry grubości, czy jakoś tak. I to wygląda jak taki, taka zabawka dla dzieci. To ma USB, to się podłącza do komputera i można sobie tym sterować. I to właśnie kosztuje, zdaje się, 200 zł, czy jakoś, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ile to kosztuje, ale myślę, że właśnie do takich zastosowań, żeby sobie właśnie sterować jakimiś krokami czy czymś, no to by było.
3: Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Okej. Dobrze. To mamy, właśnie tutaj też Rafał tutaj nam to napisał. Tak, i też Rafał tutaj jeszcze zapytał, że jakaś osoba mówi przez mikrofon w sali, tylko teraz tak, no, można oczywiście dodać pogłos. I tych wtyczek pogłosowych jest też bardzo dużo. No chociażby jest taka wtyczka jak Ambience się to pisze. Ona ma kilkadziesiąt różnych presetów, ma dość sporo ustawień i można tu sobie różne sale no, wybrać, powiedzmy. No więc nie wiem, czy o co chodzi. No bo jeżeli chodzi o to przez mikrofon w sali, czyli żeby było jeszcze słychać, że to idzie przez jakiś system nagłośnieniowy, no to albo jeszcze zaprząc do tego to Isonę, żeby tam był ten głośnik słychać, no albo nie wiem, no to są takie rzeczy, no generalnie słuchowiska to nie są i w ogóle dźwięk w filmie to jest coś takiego, gdzie trzeba troszeczkę tutaj jakąś kreatywnością pewną jakąś taką się wspomagać, bo...
2: Reaper nie ma funkcji, mów przez mikrofon w sali przycisk.
0: Tak, zresztą w ogóle... Tak, to znaczy mów przez mikrofon w sali to jest ewentualnie opcja dla w programach typu zmień swój głos i poczuj się jak Dark Vader, tak? Czy coś tego typu. Natomiast profesjonalne programy raczej takich opcji nie mają. Niektóre ewentualne rozwiązania rzeczywiście do telewizji mogą coś mieć, ale też na pewno nie wszystko, bo nikt wszystkich sytuacji nie przewidzi. Jest na przykład taki pogłos, to się Altiverb nazywa. To jest taki pogłos, który kosztuje 2000 zł i on jest używalny albo w studiach, żeby symulować konkretne pomieszczenia, typu bardzo znane studia nagraniowe, sale koncertowe, katedry tudzież kościoły, ale oprócz tego ta wtyczka też ma zastosowanie takie właśnie telewizyjne, filmowe, czyli są na przykład, jest pogłos typu Ford Transit czy inne tego typu i po prostu to bazuje na tak zwanych odpowiedziach impulsowych. To jest taka technika, jak to się mówi, zdejmowania pogłosów z realnych pomieszczeń. I można mieć rzeczywiście autentyczny pogłos, nie wiem, katedry Notre Dame, albo opery Sydney, albo jakiś tego typu pomieszczeń. I one są faktycznie nagrane w tych pomieszczeniach i no, potem przetwarzane w taki sposób, aby można było z tych realnych przestrzeni jakby skorzystać. I tak samo właśnie w jakichś samochodach zostało nagrane, w sypialniach jakichś różnych domów. I tak tych tak zwanych odpowiedzi impulsowych jest kilkaset i można tego sobie jakoś używać, zmieniać i tak dalej. No tylko to kosztuje.
2: To właśnie na YouTubie pojawił się taki wpis od użytkownika dokumenty.pl i pytanie takie, może pokażesz, jakie efekty do głosu używasz? Pozdrawiam serdecznie.
0: Jakie efekty do głosu używam? Ja różnych efektów używam, bo no to też zależy. Znaczy tak, no do podcastów, jak mam obrabiać podcast, no to jest często jakiś korektor i tych korektorów mam kilka, no to nie wiem, żeby pokazać korektor, to by to większość słuchaczom i tak to nic nie powie, a słuchacze profesjonalni podejrzewam, że i tak znają większość tych korektorów. Oprócz tego jest taki procesor, który dość często używam. Tam też jest właśnie korektor, jest filtr dolnozaporowy, czyli górnoprzepustowy, to się nazywa TDR Nova. On jest darmowy i dość fajny. Do tego, żeby wszystko jakoś nam dynamicznie wyrównać, no to używam z reguły Loudmax. Też darmowa wtyczka, ale dość fajna. Taki sobie kompresorek. I od pewnego czasu mam również wykupiony RX Elements. I tam między innymi jest coś, co się nazywa Voice Denoiser, czyli taki odszumiacz domowy, który no nawet nieźle się potrafi sprawdzić i rzeczywiście do głosu potrafi być całkiem niezły i też nie jeden podcast tym Voice Denoiserem potraktowałem, żeby troszeczkę wyciszyć tło, jeżeli tego tła była jakaś trochę za duża ilość. I do podcastów głównie tego używam. Bardzo rzadko nagrywam takie wokale studyjne, raz, że nie ma warunków, no więc po prostu raczej się w to staram się nie bawić, bo po prostu nie mam tego gdzie zrobić. Także no tak to mniej więcej wygląda. Co nie znaczy, że to są efekty najlepsze. No to jest takie coś, co jakby w takiej pracy, powiedzmy, z podcastami, no to gdzieś tam się po prostu zdarzają.
2: Też na przykład w Tyflo Podcaście, w naszych archiwach jest audycja o wtyczkach Waves, które z Darkiem Marchewką pokazywaliśmy. I tam na przykład to są akurat płatne rozwiązania, ale część jest takich wtyczek i to myślę, że jeżeli ktoś tam będzie chciał za to parę złotych zapłacić, a w sumie się specjalnie nie narobić, a efekt mieć, to są te One Knob. Tak,
0: znaczy,
2: One Knob.
0: W ogóle Waves to ma tych wtyczek chyba ze 200 albo 300.
2: Tak, ale bardziej chodziło mi, wiesz, o to, że trochę to jest poniekąd odpowiedź na pytania od Rafała, myślę, jak zrobić coś, po prostu jakąś jedną konkretną rzecz. I być może na przykład te Wavesy, tym One Knobem, które po prostu jest wtyczka dedykowana do jednego zadania. I czasem być może właśnie komuś coś takiego wystarczy, jeżeli nie chce w tym momencie za bardzo skupiać się na tym, jak to ustawić, a jak to dostroić, bo na przykład niespecjalnie ma o tym pojęcie.
0: To się zgadza, tylko to są z reguły Waves, akurat robi wtyczki typowe do obróbki muzyki. Czyli to będzie, powiedzmy, pogłos albo w ogóle ładno, nie, wokal, bo nawet są takie wtyczki, które po prostu mają być do wokalu i po prostu no jest to, co najczęściej się używa do wokalu. Jakiś pogłos, bramka, chorus, kompresor, coś. Jest kilka jakichś takich presetów do wokalu i można, no nie wiem, czy większość, ale jakąś tam część wokali przez to przepuścić, regulując dosłownie kilka ustawień w tym całym takim procesorze, który składa się z kilku różnych takich efektów, który ma w sobie. I taki sygnał już nadaje się do tego, żeby to jakoś tam brzmiało, powiedzmy. Także no, Wavesy raczej przeważnie, oczywiście nie mówię, że tylko, ale większość wtyczek Wavesa dedykowana jest do tworzenia muzyki, a nie do tworzenia, no nie mówię, że słuchowisk, bo do tego w ogóle wtyczek nie ma, jeżeli są, to raczej do filmów, ewentualnie gier. No i w ten sposób chyba przeszliśmy przez wszystkie pytania, przynajmniej te, które udało mi się zapisać, choć wydaje mi się, że gdzieś coś jeszcze było, ale teraz, ale może i nie, no w każdym razie także, no tak, no chyba tyle.
2: Ja jeszcze miałem jedno pytanie i tak naprawdę poniekąd też udało mi się znaleźć na nie odpowiedź. To pamiętasz, Tomku, o czym rozmawialiśmy. I to myślę, że może się części osób też przydać. Mianowicie Reaper a Video.
0: A tak, bo Reaper a Video. Reaper potrafi nagrywać wideo i no, wideo jakoś obrabiać. z tego, co się doczytałem na stronie, jest w ogóle taka strona reaperaccessibility.com i to jest bardzo fajne źródło artykułów o Reaperze, takich dla niewidomych. Oczywiście strona jest po angielsku, ale strona jest tak pisana, że te tłumacze różne powinny też sobie z tym dać radę, więc nawet jak ktoś nie zna angielskiego, powinien sobie poradzić. I to jest wtyczka, i to jest strona, na której między innymi jest napisane, jak pracować z wideo przez osoby niewidome. Oczywiście tam nie będzie nie wiadomo jakich działań związanych z wideo, bo wszystkiego po prostu i zwyczajnie nie zrobimy. Ale tak zwyczajnie mamy, nie wiem, filmik nagrany przez siebie i chcemy z nim zrobić coś, żeby, no nie wiem, chociażby wyciąć

0: Nie wiadomo, czy dokładnie cały. Natomiast możliwe, że nam coś się z tego może przydać do tego, żeby miało to jakieś ręce i jakieś nogi.
1: Ja gdzieś wyczytałem, ale to być może już nie ma takiej potrzeby, ale gdzieś tam, gdzie szukałem informacji na ten temat, to wyczytałem, że jeżeli chcemy, żeby nam się ten materiał wideo wyrenderował rzeczywiście z wideo, to na ścieżce z tym materiałem, no zakładam, że mamy jednościeżkowe jakieś tam nagranie, to mimo wszystko warto sobie zapiąć ten wideoprocesor. Szczerze mówiąc, nie próbowałem bez, bo jak wyczytałem, że warto go zapiąć, to go zapiąłem tam na tę ścieżkę. I muszę powiedzieć, że się wyrenderowało. Sprawdziłem OCR-em, bo to akurat był jakiś materiał, gdzie był tekst topiony w to wideo, więc po prostu sprawdziłem, czy jak wyciąłem kawałek, to czy ten tekst został. I on rzeczywiście został. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakbym tam chciał, powiedzmy, jakiś film przycinać, ale w każdym razie no, udało mi się coś takiego zrobić, że wyciąłem
0: czyli
1: kawałek,
0: lepiej
1: zapisałem.
0: To, lepiej zawsze to mieć, tak. Na wszelki wypadek.
1: Wideoprocesor to się nazywa, to jest u mnie przynajmniej, to jest w ogóle pierwsza wtyczka na liście VST.
0: I też dość ciekawą rzecz tutaj napisał ktoś w tym artykule, bo powiedzmy, że mamy trzy filmy. I mamy trzy filmy na trzech różnych ścieżkach z jakiegoś powodu. To z tego, co tam było napisane na stronie, renderować się będzie tylko ten materiał, który jest na pierwszej ścieżce. Znaczy, Reaper chyba nie ma czegoś takiego, że możemy sobie podzielić ekran na dwa i tam w jakiejś połówce robić to, w drugiej połówce robić tamto, albo jeżeli nawet jest, no albo to jest dla nas niedostępne, albo ktoś o tym nie powiedział, że jest. Ja szczerze mówiąc nie bawiłem się w obróbkę wideo, także nie mam pojęcia, jakby to wyglądało. Dobrze. I szczerze mówiąc, wygląda mi na to, że istotnie udało nam się przez te wszystkie pytania przebrnąć. Nie na wszystkie udało mi się znaleźć odpowiedź. Części pytań nie do końca zrozumiałem, więc wychodzi na to, że takie audycje możliwe, że mogą mieć jakieś swoje przedłużenie i jakieś kolejne części. Także no, taki prosimy o taki komentarz zwrotny od Państwa, czy to w ogóle miało sens. Czy takie audycje mają sens na przyszłość? No i oczywiście kolejne pytania. Na kolejne pytania czekamy. Może jakieś będą też inne tematy, takie, na które fajnie by przygotować sobie pytania, odpowiedzi, niekoniecznie muzyczne, ale jakiekolwiek inne, technologiczne, kulinarne, nie wiem, związane z naszym życiem codziennym i powiedzmy zebrałoby się tu kilka osób. Nie mówię, że ja, ale no, ktoś, kto się na tym zna. I można by kilka takich audycji zrobić, no bo jednak najważniejsze w tego typu inicjatywach, no to jest jednak to, żeby to było przydatne ludziom, a chyba nic nie jest bardziej przydatne niż odpowiadanie na pytania.
1: I żeby było komu zadawać te pytania.
0: I żeby było komu zadawać
1: was nadzieja.
0: Pytania, oczywiście. Także no, czekamy na pytania odnośnie wszystkiego. No i chyba tyle na dzisiaj, także no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć, że ja jestem Tomek Bilecki. Michał Dziwisz tutaj czuwał nad tym, żeby wszystko szło dobrze. No i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziś poniedziałek, 23 dzień września 2024 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Pierwsze w tym tygodniu, a dziś na dobry początek tygodnia o ekosystemie firmy Samsung, o urządzeniach firmy Samsung, o tym, jak te urządzenia ze sobą współpracują, jak to ze sobą działa, bądź też nie działa, bo też się tak pewnie może zdarzyć, opowiedzą Miłosz Nowicki i Robert Rosiejka. Witajcie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Ostatnio było o urządzeniach, o ekosystemie Apple'a i Xiaomi. Znaczy,

0: Pomyślałem, że trochę jednak tych sprzętów Samsunga mam i doświadczenia również, więc postanowiłem właśnie zrobić o tym ekosystemie, ponieważ jeszcze o nim nie było. Także w Samsungu mamy dwa ekosystemy. Wyróżniamy. Pierwszy to jest SmartThings, który jest takim ekosystemem Smart Home od Samsunga. A drugim jest ekosystem Galaxy, czyli telefony, wszelkie urządzenia ubieralne, tablety, laptopy i temu podobne.
1: Zegarki też.
0: No tak. I teraz tak. Zalety, jakie mamy ekosystemu. Fajnie się to wszystko łączy na przykład w aplikacji PhoneLink na Windowsa na przykład. Możemy sobie streamować ekran naszego urządzenia, a co za tym idzie dźwięk, i w ten sposób korzystać z aplikacji androidowych jakby na komputerze, a tak naprawdę na naszym telefonie. No i wtedy jakby korzysta się z tego szybciej, a jak w dowolnym momencie musimy odejść od komputera, to po prostu sobie kontynuujemy na telefonie.
1: Tak, i zarówno mamy też, dodam, my jako osoby niewidome mamy do tego wgląd i jest to dla nas dostępne, jak i dla osób widzących jeszcze jest też wyświetlany ekran telefonu na komputerze włączył do Windows.
0: Pomiędzy na przykład mamy funkcję Keyboard Share, która nam jakby możemy korzystać ze smartfona na klawiaturze od tableta na przykład, jeżeli mamy Galaxy Tab. Ja niestety nie mam, ale wydaje mi się, że jest to dosyć prosta funkcja, której nie trzeba prezentować. Mamy Galaxy Buds'y i jeżeli połączymy je do naszego konta Samsung, to na przykład jeżeli słuchamy na telewizorze czegoś i ktoś do nas zadzwoni, to automatycznie nam się przełączą na nasz telefon, przez co możemy od razu odebrać i nie martwić się, że o, trzeba tam słuchawek poszukać. Wszystko to się dzieje automatycznie. Są zarówno tego plusy i minusy, ponieważ czasami słuchawki się mogą przełączać w momentach, w których byśmy nie chcieli. I tak samo zresztą się dzieje z AirPodsami na sprzętach Apple'a. Niektórym się tak mogło zdarzyć, na przykład jak korzystają z MacBooka i iPhone'a, że się pyta cały czas, czy się przełączyć, czy się nie przełączyć. A propos telewizorów jeszcze, mamy funkcję Smart View, czyli streamowanie naszego telefonu na telewizorze, co jest również dla nas przydatne, ponieważ streamuje się też dźwięk. Więc możemy sobie, mamy dobre głośniki w telewizorze naszym Samsunga, stereo, czy tam mamy go do jakiegoś soundbara podłączonego, też sobie można jak najbardziej zestreamować bezprzewodowo. I wtedy, tak samo jak w przypadku Chromecasta czy AirPlay, nasza synteza zostaje nam w telefonie, a reszta idzie na
1: telewizor,
0: nasz ekran. Możemy też sterować oczywiście multimediami z telefonu za pomocą zegarka, czyli tam w przód, wstecz. Możemy też robić zdalnie zdjęcia, co nas trochę mniej interesuje, a może jednak trochę, bo ktoś nam na przykład może ustawić aparat, a my możemy kliknąć. Też jest taka opcja. I możemy też sterować słuchawkami za pomocą zegarka, czyli włączać, wyłączać ANC. Moim zdaniem w niektórych momentach lepiej się to sprawdza niż panele dotykowe, tym bardziej w przypadku Galaxy Budsów z serii drugiej, które jednak łatwo coś tam smyrnąć i przestawić.
1: Potwierdzam, bardzo delikatne są te czujniki w Budsach dwójkach, jak i Pro i takich jak i zwykłych.
0: Mamy także, tak jak w przypadku Apple'a, mamy hasła, mamy Samsung Pass i dzięki temu jesteśmy zalogowani na wszystkich urządzeniach do naszych usług. Mamy bardzo łatwy dostęp z biometrią, ze wszystkim. Problem się robi, jak będziemy migrować z tego ekosystemu do czegoś innego, to wtedy trzeba po prostu pamiętać, żeby te hasła sobie wyeksportować i na przykład zaimportować do jakiegoś naszego menedżera haseł. Swoją drogą polecam używanie menedżerów haseł, jest to bardzo wygodna rzecz. Generują się hasła, jest to bardzo bezpieczne i ogólnie no lepiej dzięki temu się zabezpieczamy. Z funkcji takich typowo Mamy Quick Share, czyli coś w stylu AirDrop na urządzeniach Apple'a, czyli możemy sobie między urządzeniami udostępniać pliki i nie tylko w taki sposób, bo możemy też generować linki. Mamy pliki na przykład do 2 GB, możemy wygenerować link i jeżeli ktoś nie ma urządzenia Samsung, to możemy wysłać taki link z plikiem. Działa to bardzo fajnie, już tego używałem kilka razy. Ale do tego nie trzeba koniecznie mieć komputera firmy Samsung, ponieważ Google podjęło współpracę i teraz QuickShare jest na pecety i można sobie go po prostu zainstalować i dzięki temu udostępniać sobie fajnie pliczki między urządzeniami. Wracając do naszych ekosystemów. Mamy SmartThings, czyli Smart Home. Ja mam tutaj ze SmartThings, w domu mam ogólnie telewizor i mam jeszcze Smart Taga dwójeczkę. Ale ogólnie do SmartThings zaliczają się te wszystkie lodówki, piekarniki, mikrofalówki, pralki. No wszystko, co sobie wymarzymy z RTV i AGD Samsunga. Jakie są tego plusy? Po pierwsze, mamy wszystko w jednej aplikacji. Po drugie, jest to dla nas dostępne, ponieważ możemy sobie wszystkim sterować. Tak jak na przykład ustawiać sobie temperaturę prania, czy też długość na przykład, ile ma nam piekarnik być włączony i inne ciekawe rzeczy. A co do telewizora, mamy wirtualnego pilota, możemy sobie zmieniać kanały. Możemy też sobie przerzucić dźwięk czy obraz z telewizora na telefon, czyli taki odwrotny SmartThings. Dzięki temu jak na przykład gdzieś sobie idziemy, chodzimy sobie po domu, możemy sobie oglądać czy też słuchać tego, co w telewizji leci bezproblemowo. Ja bym się chciał głównie skupić na Smart Tagu, bo jest to taki niepozorny mały gadżet, ale trochę on potrafi. Z tego też powodu wezmę mój telefon. Ja mam telefon ustawiony na angielski, więc będę tłumaczył w razie potrzeby. To sobie odblokuję. Ok, mam nadzieję, że słychać. I teraz tak, mam tutaj mojego Smart Taga, jest adres, też oczywiście niedokładny zbytnio, no ale trudno. I mamy opcję na przykład Search Nearby i to po prostu nam wskazuje sygnał na przykład. Jak jest taka sytuacja, kiedy nie słyszymy dźwięku dzwonka, to po prostu nam pokazuje sygnał. Już pokazuje, jak to działa. I teraz tak. I teraz mi pokazuje, że urządzenie jest blisko. No dokładnie jest blisko, bo jest kilka centymetrów stąd. Ale na przykład jakbym sobie tak chodził po pokoju, to by pokazywało, że na przykład sygnał jest słabszy, mocniejszy.
1: Powiedz mi, to działa po GPS-ie, tak? Możesz go namierzyć z jakiejkolwiek... Załóżmy, że masz go przy kluczach, zgubisz gdzieś klucze na mieście.
0: Nie, to działa nie. Na zasadzie Samsung Find, czyli tak jak w przypadku Apple'a mamy po prostu sieć urządzeń i te urządzenia udostępniają lokalizację i w ten sposób możemy nasz sprzęt odnaleźć.
1: To powiedz mi, jaka odległość jest maksymalna, żeby namierzyć taki smart tag?
0: Żeby namierzyć jako tako z naszego urządzenia
1: telefonu,
0: jest tu Bluetooth Low Energy, czyli mamy do 120 metrów w teorii, czyli no dosyć dużo. Oczywiście pokazany jest na mapach Google, czego my sobie nie zobaczymy niestety, ale dla mnie przydatne jest to bardziej, nie wiem, gdzieś za podziałem klucze w domu czy coś i po prostu sobie tym zadzwonię i będzie dzwoniło. No i teraz tak, ten sprzęcik nie tylko służy do piszczenia, czy też lokalizowania.
1: No to do czego jeszcze może służyć?
0: Rzeczy. Możemy na przykład go użyć do automatyzacji. Urządzonko to może opiszę. To jest takie płaskie coś. Boki są podłużne takie, a ścianka bliżej i dalej nas jest zaokrąglona. Też tam dalej, na tej dalszej części mamy taki duży otwór, przez który przewieszamy to, do czego chcemy zaczepić. i możemy zarówno takiego smart taga użyć do naszego, do lokalizacji naszego zwierzątka, co jest naprawdę fajną opcją. Jest taki tryb i jest też tryb lokalizacji rzeczy różnego typu. I teraz tak, sprzęcik na tyle ma taki podłużny otwór. Jest to otwór, z którego wydobywa się dźwięk z głośnika piezoelektrycznego. U dołu mamy taką szufladkę. W zestawie ze smart tagiem dostajemy igiełkę taką, jak dostajemy do wysuwania kart SIM. Możemy nią wysunąć tą szufladkę. W środku mamy baterię 3V i przycisk reset.
1: Powiedz mi, baterię wymieniamy, nie ładujemy?
0: Wymieniamy, co jest o wiele lepszą opcją niż ładowanie, bo urządzenie jest po pierwsze wodoodporne, a raczej wodoszczelne, a po drugie jest trochę zbyt cienkie, żeby tutaj port USB typu C zmieścić. Jest po prostu za małe na to. Bo jakby wysuwasz szufladkę i na niej masz baterię, a jakbyś miał port, to jeszcze byś musiał mieć miejsce na układy, które by to wszystko zasilały, to po prostu by się tu nie zmieściło. Ale taka bateryjka, dostajemy go, jakby jest taki papierek, ten papierek wysuwamy i wtedy nam się...
1: Bateria się uaktywnia.
0: Tak, i właśnie jak już ten papierek wysuniemy, to możemy tam na dłuższy czas o tym zapomnieć tak naprawdę, bo...
1: I powiedz mi, ten smart tag jest od razu wykrywany przez telefon? Pokazuje się nam jakiś pop-up o konfiguracji?
0: A właśnie, to jest kolejna rzecz, kolejny plus ekosystemu. Mamy pop-upy przy urządzeniach wszelkiego typu. Jeżeli znajdujemy się w pobliżu takowego, w jakiejś tam konkretnej odległości, mamy protokół FastPair, pojawia nam się na pełnym ekranie pop-up. Czy chcemy się połączyć z danym urządzeniem? Ostatnio tak miałem na przykład z telewizorem, byłem w tym samym pokoju. I pojawiło się, że jest telewizor, taki i taki. Kliknąłem połącz, wystarczyło podać kod PIN z telewizora, żeby to autoryzować sobie. No i już mam sterowanie telewizorem, wszystko ładnie działa. I to jest też fajne, zauważyłem. Kiedyś tego nie było, ale teraz w aplikacji Smart Find możemy bardzo łatwo podejrzeć, co w telewizji leci na danym włączonym kanale. Czyli już nie muszę iść i się pytać, co ktoś ogląda, tylko mogę sobie po prostu luknąć i wiem, co tam leci ciekawego. To jest moim zdaniem też fajna opcja. No i tak, z przodu tego smart taga mamy taki, on jest wcale niewyczuwalny, ale jest to przycisk. I ten przycisk ma kilka funkcji. Po pierwsze, gdy mamy smart taga jako taką niepołączonego, przytrzymanie go włącza tryb parowania. Tu będziemy wiedzieli, co się dzieje, bo to nam wszystko ładnie pika, do wszystkiego są inne dźwięki. A jak już mamy połączone, to jest jeszcze ciekawiej, bo naciśnięcie samego przycisku raz lub przytrzymanie go może nam posłużyć do odpalania konkretnych akcji automatyzacji, które sobie ustawiliśmy. Czyli no nie wiem, na przykład nacisnę, wycisza się dźwięk w telefonie, przytrzymam, robi się coś tam innego, albo nie wiem, mamy sytuację awaryjną, mam przy sobie tego smart taga, sobie nie wiem, tam przez sobie naciskam, przytrzymuję i nam na przykład włącza się tryb awaryjny, czy tam dzwoni do kogoś, bardzo
1: fajnie.
0: Czyli
1: coś w formie, jak też mieliśmy kiedyś, jak mieliśmy tagi NFC, że mogliśmy zbliżyć telefon w danym momencie i coś nam, jakąś funkcję nam uaktywniało.
0: Tak, tak. Tu NFC niestety nie ma, ale można to właśnie tak użyć. I fajnie, że są dwie akcje, a nie tylko jedna. A natomiast dwukrotne naciśnięcie, jeżeli sobie taką opcję uaktywnimy, pozwoli nam zlokalizować nasz telefon, jeżeli go gdzieś zapodziejemy.
1: No i to brzmi mniej więcej tak. To może pokaż, jak to działa, czy działa to szybko, czy jest jakieś opóźnienie.
0: Znaczy ja mam lokalizację telefonu sam w sobie wyłączoną, bo jest to naprawdę głośne i od tego bolą uszy strasznie. Ale mogę pokazać, jak to piszczy.
1: No to zademonstruj.
0: Jak nacisnę raz, teraz nie mam żadnych rutyn ustawionych, więc jest... Pika nam sobie tak, jest błąd, przytrzymuję... Jest błąd, bo nie ma rutyny
1: żadnej. Nie jest skonfigurowany.
0: No nie jest. I tego raczej używać nie będę na razie, bo nie mam na to pomysłu najzwyczajniej. Jak naciśniemy dwukrotnie, to jest. No jeżeli mamy włączoną tą funkcję, to od razu nam zacznie dzwonić nasz telefon.
1: No i będziemy mogli go zlokalizować.
0: No tak. Urządzenie ma też funkcję oszczędzania energii. Nie wiem, jak ona działa, ale jest tam opisane, że na przykład jak zostawimy w jednym miejscu nasze urządzenie, czyli na przykład w samochodzie, żeby sobie leżało, to możemy w ten sposób lokalizować pasywnie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to dokładnie działa, no ale taka funkcja jest. Co ciekawe, jak dostałem urządzenie, pojawiła się do niego aktualizacja oprogramowania, co jest też ciekawe, jeśli chodzi o takie małe gadżeciki. Mamy też wybór dzwonka, możemy zmieniać dzwonki, możemy ustawiać głośność takiego dzwonka. No i mamy właśnie te lokalizacje telefonu i możemy przypisywać akcje. No i teraz tak, problemy się zaczynają, bo przy użyciu telefonu nie możemy zadzwonić tym smart tagiem. Bynajmniej ja nie mogę. Ja się pytałem na grupce i ludzie mówią, że u nich to jest widoczne, ale u mnie nie ma widocznego po prostu przycisku, żeby zadzwonić. Ale mam tutaj otwartą stronkę, bo można sobie też oczywiście lokalizować na sprzęt za pomocą aplikacji SmartThings na Windowsa albo na stronie internetowej. I to jest strona smartthingsfind.samsung.com.
2: I tam ja jeszcze dopytam, mówiąc zadzwonić, masz na myśli po prostu wydanie dźwięku z tego urządzenia?
0: Tak.
2: Żeby było to jasne, bo być może niektórzy nasi słuchacze mogliby dojść do takiego wniosku, że ten smart tak to ma jeszcze w sobie mikrofon i jakąś tam słuchawkę.
0: No,
2: może być wykorzystywany jako swego rodzaju interkom, ale nie, tu po prostu chodziło o dźwięk.
0: Tak. Ja na przykład pokażę teraz, jaki jest dźwięk ustawiony, tylko muszę się zalogować, bo po kilku minutach się zawsze wylogowywuję dla bezpieczeństwa. No i niestety coś poszło nie tak, ale tak się zdarza niestety na audycjach.
1: Tym bardziej na żywo.
0: Tak, ale spróbuję jeszcze raz.
2: To ja może w międzyczasie przypomnę nasz namiar kontaktowy 663-883-600, kontakt.tyflopodcast.net też już działa, Facebook oraz YouTube także są do waszej dyspozycji, a pod naszym numerem telefonu oczywiście nie tylko możecie dzwonić, ale możecie też na przykład nagrywać nam głosówki za pomocą WhatsAppa, jeżeli macie na to ochotę.
0: A ja tutaj próbuję to ogarnąć, no i niestety... Nie chcę.
1: A z aplikacji jest przycisk dla nas niedostępny? Dopytywałeś się, czy inne osoby korzystające z CSR lub Togbacka mają też taki problem?
0: Właśnie nie mają problemu takiego, tylko ja mam taki problem, że nie jest ta opcja widoczna w ogóle. Próbowałem na Togbacku, na komentarzu, niestety nie ma w ogóle tej opcji. Próbowałem właśnie też ze stronki internetowej i to działało świetnie, dlatego chciałem to pokazać, no ale no niestety nie poszło to jak powinno. A szkoda. No ale nic straconego. Spróbuję pokazać, jakie mamy tutaj dzwonki z poziomu telefonu, tylko po prostu różnica będzie taka, że dźwięk będzie wydobywał się z telefonu, a nie z głośnika, jako tako, smart taga. No tak, jakiś błąd logowania niestety, ale tak. Mam nadzieję, że słychać moją syntezę. Tu nadal jest. Mamy historię lokalizacji, mamy odśwież, mamy więcej, ja tu kliknę więcej. Możemy nawigować. Jeżeli jest to daleko od nas, to możemy włączyć nawigację Google na mapach Google i po prostu nas ponawiguje do tego miejsca. Tutaj może nas powiadomić, jeżeli zostawimy smart taga w domu na przykład, albo w jakimś tam miejscu, to dostajemy powiadomienie na smartfona, że o, zapomnieliśmy. To się szczególnie przydaje osobom takim jak ja, które często coś zapominają, o to po prostu wychodzę z domu na przykład, a zapomniałem, nie wiem, nerki na przykład z dokumentami. O. No i wychodzę i dostaję powiadomienie, że o, tutaj zostawiłeś tego smart taga w domu, no i wypadałoby się wrócić. Mamy lost mode, czyli jak zagubimy naszego smart taga, mogę tu kliknąć. A jeżeli nie możemy znaleźć naszego urządzenia, to możemy sobie ten tryb włączyć. I po prostu. Aha. Po prostu będzie blokada parowania, jeżeli ktoś spróbuje zresetować ten sprzęt. Bo on jest jakby połączony z moim kontem w tym momencie, więc jeżeli ktoś by po prostu sobie kulturalnie wziął tego smart taga, a nie powinien.
1: Pożyczył na wieczne nieoddanie.
0: Tak, to po prostu ja mogę tą opcję włączyć i wtedy taka osoba nie może takiego smart taga sobie użyć ponownie, bo po prostu po resecie on będzie wiedział, że do tego konta jest podłączony.
1: Tak, miałby coś tego typu, jak mają telefony FRP po przywróceniu do ustawień fabrycznych bez weryfikacji konta Google.
0: To można udostępnić, tu można udostępnić lokalizację urządzenia na przykład naszym znajomym, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
1: Czyli tak zwana pineska.
0: Tak. Tu mamy bateria. Baterii mamy, status jest bardzo dobry, bo to jest nowa bateria. No i zaktualizowano status baterii 12 minut temu. No i tu możemy przejść do ustawień naszego taga. I otwiera nam się aplikacja taka webowa. O, mamy tu nagłówki, mamy status połączono, możemy wyświetlić na mapie, czyli to co było wcześniej. I tutaj smart button, czyli inteligentny przycisk. No i tak, i tu mamy tą funkcję.
1: Może troszkę zwolni tą syntezę, jeżeli jest w języku angielskim, bo ja mam lekkie problemy.
0: Znaczy, ja to wszystko tłumaczę i tak, więc nie ma różnicy. Chodzi po prostu o to, że jak dwukrotnie naciśniemy przycisk na smart tagu, to odezwie się nam telefon, o czym już mówiłem wcześniej. No i tutaj, jeśli tag jest połączony do telefonu, to i naciśniemy przycisk lub przytrzymamy, to mamy automatyzację. Do tego używamy funkcji routine, którą mamy dostępną na telefonach Samsunga. Tak, działa to trochę jak skróty na iPhone'ie. Mamy też takie programowalne, że jeśli to, to zrób to, jeśli tamto, zrób tamto.
1: Bo na przykład o tej porze to włącz to, o tamtej porze włącz tamto, taka w tej miejscu włącz to.
0: I to mamy nagłówek dźwięk. I mamy dzwonek i głośność tegoże dzwonka. Możemy ustawić albo głośno, żeby nam to było głośno, albo cicho, żeby po prostu było słyszalne, ale bez przesady. Ja mam właśnie ustawione na cicho. I teraz może podgłoszę i pokażę, jakie tu mamy dzwonki. Ok. No i tutaj low, high, mamy głośność. Tylko dwa poziomy niestety. No i teraz mamy tutaj dzwonki. No i tak, podstawowy taki. Może podgłoszę jeszcze. O, brzmi to tak. To jest podstawowy. To jest drugi taki dzwonek. O, telefon. Stara komórka. O, tu taki piszczący. Takie coś. Taki dzwonek jest jeszcze. O, taki. O, tu jakiś. No. Jakieś melodyjki nawet mamy.
1: Fajne.
0: O, ja mam ustawioną tą. Jakoś tak najbardziej mi przypadła do gustu. No i tyle tak naprawdę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o dzwonki. Moim zdaniem jest dosyć duży
1: jeszcze
0: wybór.
1: Co jeszcze można zmienić w tych ustawieniach? Poza dzwonkami i tymi rutynami, ustawieniem
0: automatyzacji. Możemy wyłączyć dźwięki. A jeśli o jakichś dźwiękach mówię, ano na przykład o tych potwierdzających naciśnięcie przycisku. No bo jednak jest to trochę głośne. Jak chcemy
1: no
0: coś
1: jest
0: zrobić
1: dość głośne.
0: Jak chcemy zrobić coś dyskretnie, to właśnie można sobie tu wyłączyć. Tu mamy właśnie baterię, możemy włączyć tryb oszczędzania energii. I no i właśnie status tej baterii. Czyli tutaj w tym przypadku mamy sufficient, czyli mamy dobry poziom. No i co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy Smart Things. Możemy na przykład zobaczymy tu. Mamy nasze urządzenia. I mamy tutaj urządzenia podpięte wszystkie do mojego konta. Najstarsze w sumie, jakie tutaj się wyświetla, to Galaxy S4, no, czyli no, bardzo fajna rzecz, że możemy nawet S4 z 2013 roku sobie znaleźć. Jeszcze to powinno w teorii działać.
2: Ale to są urządzenia aktywne, czy w ogóle wszystkie jakiekolwiek były podpięte?
0: To są wszystkie, jakie mam podpięte do konta Samsung.
2: Okej, okay. A jak działa to podpinanie? To działa tak samo jak w przypadku Apple ID, czyli że ty na przykład, tak, jeżeli nie używasz jakiegoś urządzenia, to dobrze by było jednak je odpiąć, jeżeli na przykład chcesz komuś przekazać, czy...
0: Tak.
2: Okej, okay. Czyli tu po prostu dlatego masz ten telefon, TS4, bo jeszcze cały czas z niego gdzieś tam korzystasz,
0: tak,
2: i dlatego to w ten sposób wygląda.
0: Tak, właśnie... Mam podpięte te telefony. Dużo mam tych telefonów podpiętych do konta, dlatego się tu wyświetlałem. Jest tu S7, S6. Tu są moje Buds 2 Pro. Osobno lewa, osobno prawa. Tu są jeszcze, jest S10. Jest ten telefon, czyli S24. Jest Buds 3 Pro. Lewy, prawy. Watch 7, o, Watch 7 pokażę. Możemy, o, mamy przycisk właśnie Ring, czyli możemy zadzwonić, klikamy. O, brzmi to tak. I to będzie coraz głośniej po prostu. Telefon dzwoni dokładnie tak samo, jeżeli...
1: Jeżeli namierzamy telefon z zegarka, tak?
0: Tak, albo smart tagiem, jeżeli dwukrotnie naciśniemy.
1: No tak, jeżeli mam skonfigurowaną tą opcję.
0: No ja mam osobiście wyłączoną, bo czasami sobie tak nacisnę i nie chcę po prostu, żeby to dzwoniło. No i też w wypadku to też nie jest za dobra opcja, bo na przykład jeżeli ktoś niepożądany by znalazł takiego smart taga i by sobie o dwukrotnie nacisnął, to by też znalazł mój telefon, więc tak trochę no niedobrze. Także to też dla bezpieczeństwa. To zależy właśnie od tego, w jakich warunkach chcemy, do czego chcemy tego smart taga używać.
1: Może tak naprawdę możemy... też, czy jesteśmy w jakimś terenie otwartym, typu właśnie tak, jakaś firma, szkoła, uczelnia, bo w domu, w zaciszu domowym to może akurat też taki przezornym nie trzeba być, ale w miejscu publicznym, gdzie gdzieś to nosimy, bierzemy, to masz rację, warto tego pilnować.
0: I tak samo na przykład... Jak mamy... możemy oczywiście mieć tych smart tagów.
1: No, powiedz mi jeszcze, a z takiego smart taga możemy namierzyć na przykład nasz zegarek?
0: Nie, to tylko działa z telefonem. Ale z zegarka możemy namierzyć smart taga. Bo no, mamy aplikację dobrze. Smart Things na zegarka.
2: Tak, tymczasem mamy telefon, słuchajcie, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Kogo witamy po drugiej stronie?
3: Witajcie, Paweł Podolski z tej strony się kłania.
2: Witaj, Paweł.
3: Ja mam takie jedno krótkie pytanko. Mamy telewizor Samsunga, korzystam z przewodnika głosowego. Tak. Chciałem ostatnio połączyć YouTube z telewizorem i miałem komunikat, no odczytaj kod z telewizora. No i tu się zrobił problem, bo ten przewodnik no, nie bardzo nie chciał go przeczytać. I nie byłem w stanie w YouTube wprowadzić kodu.
0: A z którego roku masz telewizor?
3: Tak a no sprzed 5 lat, tak mniej więcej. No już wtedy się zaczęły te przewodniki głosowe.
0: Znaczy przewodniki już są od 2017 czy 2016, z tego co wiem. Dlatego pytam sprzed ilu lat, bo chodzi o wersję systemu. Ale nie wiem, bo ja mam na przykład telewizor z 2017 roku i na przykład u mnie to działało. Ale jeżeli na przykład nie możesz połączyć tak bezpośrednio swojego konta, no to albo zostaje ci połączyć ręcznie z pilota, wklepać swoje dane, albo po prostu używać przez Wi-Fi funkcji cast przesyłania. U góry masz ikonkę taką w aplikacji na telefonie i po prostu w ten sposób.
3: No i tak właśnie robię. Ale myślałem, że da się jakoś po prostu szczytać ten kont, żeby te konta połączyć.
0: Znaczy się...
1: Da się w teorii, ale nie korzystając z przewodnika głosowego w telewizorze, tylko byś musiał po prostu pójść w sumie po najniższej linii opory, sfotografować ekran telewizora, aby odczytać
0: tak,
1: ten kod.
0: Tylko jak jesteś... No dobra. Można
2: ale
0: by
2: czy ten kod nie ma jakiegoś terminu ważności?
1: Właśnie, w sumie racja.
0: Więc... Polecam spróbować tak, polecam wejść w przeglądarce na łączenie właśnie z telewizorem, bo tam jest zawsze, jak jesteśmy zalogowani na komputerze na przykład do YouTube, to możemy wejść na taką stronę, zapomniałem już, i tam można po prostu wpisać ten kod parowania i nam się to połączy i wtedy robimy po prostu jakimś Be My Eyesem zdjęcie ekranu telewizora, on nam ten kod powinien przeczytać. I wtedy wpisujemy na szybko ten kod na komputerze w tym okienku parowania. No i powinno się to połączyć. Chociaż ja nie wiem, bo ja nigdy nie miałem takiego problemu, bo mi zawsze przewodnik głosowy to czytał, ale próbowałem bardzo dawno temu, może coś się zmieniło od tego czasu.
1: Też może zależy od wersji oprogramowania na telewizorze.
0: No tak.
2: To tak dopytam, Pawle, bo jak rozumiem, sprawdzałeś, czy tam nie ma jakiejś aktualizacji tego oprogramowania.
3: A tak, to już po 5 latach to już nie ma, ale jeżeli jakiekolwiek się pojawiały, to oczywiście zawsze ściągałem.
1: To jest niestety smutne, że producenci telewizorów bardzo szybko porzucają. Jeżeli to jest autorski system producenta LG czy Samsung, to właśnie bardzo szybko porzucane są te telewizory. Z roku na rok są wydawane kolejne wersje telewizora, kolejne modele i bardzo szybko jest odpuszczane wsparcie starszych modeli.
0: No to jest niestety wielki problem, bo nikt nie będzie przecież wymieniał telewizora co 2-3 lata, no bez przesady.
1: Gdzie to są urządzenia trochę inaczej mimo wszystko się starzejące niż komputer czy telefon.
3: Ale komputery też... Dawniej trzeba było dużo częściej wymieniać się niż obecnie.
2: To prawda.
1: Tak, dotarliśmy do takiego momentu, że ten sprzęt tak szybko się nie starzeje, tak jeszcze z 10-12 lat do tyłu.
2: No chyba, że potrzebujemy czegoś naprawdę, maszyny, która będzie robiła coś nowego, czego nie było kiedyś, typu jakaś sztuczna inteligencja, tak? No to teraz to rzeczywiście jest jakiś wyścig na karty graficzne, ale tak poza tym to naprawdę kilkuletni komputer to bardzo dobrze potrafi działać.
3: No to słucham dalej was ciekawością. Trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Dzięki, Pawle, za telefon. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy.
0: I o czym ja tu mówiłem?
1: Zegarek. To. Lokalizowanie zegarkiem smart.
0: A właśnie. Tak. SmartThings. Aplikacja SmartThings.
1: Na zegarku wspominałeś.
0: Tak. Wspominałem o aplikacji SmartThings na zegarku, ale tutaj takie muszę też podkreślić, że na przykład, bo jako ekosystem na przykład rozumiemy to, że wszystko działa jakby razem, bardzo fajnie się zgrywa, łatwo się to łączy ze sobą i w ogóle, ale też jak nas przyzwyczaił Apple na przykład u siebie, nie lubią się te urządzenia z produktami innych firm. No to w przypadku Samsunga akurat nie do końca tak jest, bynajmniej nie ze wszystkimi urządzeniami, ponieważ mamy dostępną aplikację SmartThings normalnie na iPhone'y, tak więc możemy używać smart tagów. I jedyne, czego nie możemy tak naprawdę używać, to nowszych Galaxy Watchy i nowszych słuchawek.
1: Mówisz teraz o?
0: O produktach Apple'a.
1: No też trochę jakby, trochę to jest jakby Mijająco się staram używać produkty Samsunga z Apple'em, jeżeli już tam używam, nie, ale fajnie, że to jest.
0: Ale popatrz, na innych Androidach masz normalnie dostępną w sklepie Play Galaxy Wearable. I to
1: potwierdzam,
0: też trzeba podkreślić, że na każdym jakby urządzeniu z Androidem jakoś sobie tego użyjemy.
1: Tak, odpalimy przez słuchawkę.
0: Co prawda nie będzie pop-upu na przykład, jak będziemy chcieli się połączyć, ale no tego akurat się trzeba spodziewać no. I... Ale no, jeżeli mamy jakiegoś, nie wiem, OnePlusa, czy inne Xiaomi...
1: No tak, ale nie mamy integracji z systemem tak stricte głęboko jak na Samsungu, ale najważniejsze jest to, że możemy zainstalować sobie właśnie, jak wspomniałeś, aplikację czy SmartThingsa, czy Wearable i nam zadziała. Czy zegarek, czy słuchawki, czy smart, tak skorzystamy z tego. Nie musimy mieć koniecznie telefonu Samsunga.
0: Jedyne rzeczy, które nie będą działały poza aplikacjami Samsunga, poza telefonami Samsunga, to są funkcje dostępne w Samsung Health Monitor, czyli EKG, jak i monitorowanie ciśnienia krwi. To są takie funkcje ekskluzywne, ale wydaje mi się, że większość osób kupuje głównie no, tam do ćwiczenia, mierzenia kroków i w ogóle...
1: Zegarek, tak? Ale mówisz o zegarku.
0: Tak, tak, zegarek.
1: No to tak samo, ja też tak korzystam właśnie do... mierzenia kroków, do liczenia tego, co robię w ciągu dnia, jak i płatności też zbliżeniowych.
0: Ale co ciekawe, niedawno przeczytałem, w niezależnych laboratoriach Samsung właśnie testował te zegarki jako konwencjonalne, jakby konwencjonalne, nie no, porównywali go do sprzętu medycznego, do takich ciśnieniomierzy profesjonalnych. I wyszło im 90 ileś procent dokładności, tak więc no można tak naprawdę na tym polegać, jeżeli to sobie ładnie skalibrujemy, bo kalibrujemy to za pomocą ciśnieniomierza, zwykłego ciśnieniomierza po prostu.
1: Takiego, co używamy na co dzień, którym mierzymy, tak. Robimy pomiary, robimy trzykrotny pomiar, wpisujemy go w zegarku i on tak najczęściej będzie liczył tego nasze ciśnienie zarówno jakby z tego, z naszej jakby styku zegarka ze skórą, ale też będzie, zauważyłem, bo też używałem długi czas Galaxy Watcha, będzie też tak niestety nam średnią też wyliczał z tych trzech ciśnień, pomiaru, których dokonaliśmy przy etapie konfiguracji. I też takie coś, taką kalibrację robimy raz na miesiąc, więc to się też nam aktualizuje. To nie jest tak, że raz kalibrujemy zegarek i on będzie nam sobie obliczał z naszego pulsu, jak i ciśnień, które wprowadziliśmy mu, tylko po prostu musimy to uaktualnić na bieżąco.
0: Ale możemy też wyjść na wyższy level, jak to się mówi, i po prostu mieć ciśnieniomierz na Bluetooth.
1: Tak, który się będzie synchronizował z aplikacją zdrowotną Samsunga.
0: To się nazywa Health Platform, to jest taki ekosystem. To jest coś w stylu Google Fit, one zresztą dobrze ze sobą współgrają. I mamy na przykład kompatybilne urządzenia. Ja mam na przykład wagę analityczną od Yonmei. I po prostu tam są też wagi kompatybilne Xiaomi chyba, Smart Scale. I po prostu jak sobie staję na taką wagę, to mi się normalnie synchronizuje w Samsung Health, nie muszę wszystkiego ręcznie po prostu wpisywać, co jest świetne.
1: Skończyliśmy na mierzeniu ciśnienia, też możemy EKG mierzyć, nasze nasze zdrowotności, jakby to nie zabrzmiało, aktywności, nasze kroki, cele, możemy mierzyć też rower, ile robimy kilometrów w ciągu dnia, wpisywać sobie kalorie, robić całe wykresy naszego zdrowia, naszych codziennych rutyn zdrowotnych, prawda?
0: Prawda. I tu kolejna rzecz. Samsung Health jest dostępny na iPhony. To też taka ciekawostka. Działa to dobrze.
1: W sumie chcemy też wejść taką tutaj kontrofensywę właśnie, że Samsung nie jest tak zaborczy jak Apple, że tylko...
0: No właśnie... Właśnie to chciałem pokazać, właśnie mówiąc o tym wszystkim, co jest dostępne, a co nie, w taki delikatny sposób. Ponieważ nawet takiegoś, mamy nawet na iPhone'ach aplikację Galaxy Buds, tylko po prostu nie jest ona wspierana w najnowszych modelach z serii drugiej i trzeciej. Są natomiast wspierane Galaxy Buds Live, czyli takie śmieszne dosyć słuchawki, chciałem kiedyś zdobyć sobie i potestować, ponieważ to są takie jakby słuchawki otwarte tak naprawdę od Samsunga, które nawet mają jakieś ANC, więc tą sobie potestował. One nie mają gumek. Także są też Galaxy Plus, Buds Plus, też starszy taki model. Tam jest tam kilka modeli wspieranych. Jak się pobierze tą aplikację, to tam się od razu wyświetla lista kompatybilnych. Ale zegarki raczej nie będą działały. No bo to wiadomo, to są zupełnie dwie inne platformy. Tak samo jak na przykład mamy na zegarku Android Wear i mamy aplikację Android Wear, właśnie na przykład typu mapy Google i inne, to po prostu to nam się tak naprawdę synchronizuje z telefonem i fajnie to działa po prostu. Tak samo jak są powiadomienia na przykład, no nie dałoby się moim zdaniem tego zrobić, żeby to ze sobą współgrało.
1: Nie wyczerpaliśmy tematu co do też dostępności samego zegarka, bo pewnie też było tutaj na podcaście, była recenzja któregoś z zegarków Samsunga, nie pamiętam którego, i to też było całkiem niedawno.
2: Szóstka, zdaje się, klasyk. Tak, to Krzysztof Bruzda pokazywał.
1: Jak to wygląda w siódemce z dostępnością, czy coś się zmieniło, i też byś mógł powiedzieć, pokazać, jak zarządzać też telefonem i sławkami z poziomu zegarka, bo da się.
0: No, jak dobrze, korzystałem że ja się tu z tego. Mam, naprawdę, bo...
1: Korzystałem z tego, bo jakby ja jestem, no, może powiedzmy, szczęśliwym posiadaczem iPhone na 2 miesiące, to byłoby przerost form nad treścią, ale posiadaczem ekosystemu Apple, zegarek, telefon, słuchawki. I ja na Samsungu, mając Samsunga S21, potem S23 z zegarkiem, najpierw Galaxy 4, Watchem 4, potem przez pół roku 6 Classic, to i słuchawkami, bocami, dwójkami zwykłymi korzystałem. I wyłączałem i włączałem sobie ANC na zegarku, sprawdzałem poziom baterii, szukałem raz słuchawek, gdzie są, jakby wtedy jeszcze dwójki nie miały głośniczka niestety.
0: Trójki też nie mają.
1: Pro nie mają głośniczka?
0: Nie.
1: To ja mam złe informacje niestety.
0: Nie mają niestety.
1: No ale pokaż to, jak to działa. W ogóle pokaż, jakby jak zegarek przemawia najnowszy, bo co do, ja miałem Watcha 4, Watcha 6, to głośniki moim zdaniem tam pewnej części ciała nie urywały. W siódemce, z tego co słyszałem, jest o wiele lepiej.
0: Tak, w siódemce jest bardzo dobry dźwięk. Co prawda nie wydaje mi się, żeby pobijał najnowsze Apple Watcha, które zostały niedawno zaprezentowane, bo słyszałem próbki. Ale jest to moim zdaniem najlepiej grający zegarek na Androidzie.
1: Ja na przykład mam takie spostrzeżenie w sumie co się do zegarka, bo mówiliśmy tylko o aplikacjach o tym, jak to działa. Ja mam takie spostrzeżenie, to jest moje indywidualne, nie wiem czy ktoś inny się ze mną zgodzi. Czy ty też masz takie, znaczy ty nie możesz mieć jakby porównania, bo ja mam porównanie na przykład z Apple Watchem i z Galaxy Watchem, że Apple Watch o wiele szybciej chodzi od zegarka na Androidzie. Ja zawsze miałem takie uczucie, że ten zegarek androidowy przymula. Jak to jest twoim zdaniem?
0: Moim zdaniem ja przeniosłem się z Watcha 4 na 7 i to naprawdę bardzo szybko chodzi. Według mnie. Tam jest o wiele szybszy procesor, mamy więcej pamięci RAM, więcej wbudowanej pamięci, tak więc on ma dużo zasobów. No ale też podkreślmy, taka uszczypliwość niestety, że Galaxy Watch mimo wszystko wytrzymuje dłużej niż taki Apple Watch, ponieważ przy moim użytkowaniu potrafi nawet 2,5 dnia wytrzymać na jednym ładowaniu. A to jest po prostu, on ma cały czas dostaje powiadomienia, jest podłączony pod Wi-Fi i takie normalne użytkowanie.
1: Tutaj to ja też wydam kontrofensywę, tutaj będziemy się troszkę przepychali. No, mój watch też jest w stanie wytrzymać około 2-2,5 dnia na baterii przy moim używaniu, też non stop przychodzą powiadomienia, rozmawiam przez niego, sprawdzam, płacę w sklepie, sprawdzam powiadomienia na nim, więc jakby tutaj tej kwestii mogę się powiedzieć, że działają na zegarki niestety za krótko, jak i androidowe, jak i Apple'owe. No tutaj też jakby możemy patrzeć z perspektywy takiej, że mamy tutaj mimo wszystko to są tak naprawdę małe komputerki, a i bateryjkę też mają nie za wielką, więc...
2: No dobrze, ale no, czy to dalej jest w mocy, że system na Androidzie, jeżeli mamy zegarek na Androidzie, to ten zegarek nam w porównaniu do Apple Watcha pozwoli jednak mimo wszystko na więcej?
0: W teorii, a w praktyce również też, ponieważ jeżeli jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami, tak, możemy sobie wgrywać aplikacje.
1: Aplikacje normalnie, normalne androidowe poprzez pliki APK, łącząc się z zegarkiem przez ADB, czy przez telefon, czy przez komputer. I możemy normalnie wgrywać, ja miałem na swoim androidowym zegarku eSpeaka wgranego, aplikacje do FTP, do udostępnienia plików w zegarku, jakby pamięci zegarka, jak i też próbowałem, ale niestety tylko próbowałem, nie udało się tego skonfigurować, bo się aplikacja zamykała, TeamTalka uruchomić na przykład na zegarku.
0: A to też próbowałem, śmieszna rzecz. Ale generalnie, oczywiście będzie to żarło bardzo dużo baterii i ja tego nie zalecam, ale jeżeli kto komuś się naprawdę chce, ma jakąś taką aplikację, która no, nie bierze dużo energii i ją ograniczy w tle, no to się da.
1: Ja na przykład miałem fajną aplikację teraz, nie wiem czy to jest zimplementowane, nigdy nie mogłem znaleźć na Androidzie powiadomień. Raczej w jedną stronę się da, zarówno jak na Androidzie, jak i na Apple, że powiadomienie nam przychodzi na telefon, że zegarek jest naładowany. A ja kiedyś miałem kupioną taką aplikację, ona chyba kosztowała 3,50 na Androidzie. Przychodziło nam powiadomienie na telefon, że zegarek się naładował, jak i na zegarek, że telefon nam się naładował. I mogliśmy sobie podejrzeć na telefonie, czy się zegarek ładuje i w drugą stronę. Na przykład mieliśmy telefon na ładowarce i byliśmy parę pomieszczeń dalej z zegarkiem, to mogliśmy sobie już podejrzeć na zegarku lub przyszło nam powiadomienie, gdy bateria się naładowała do 100%.
0: Taka ciekawostka. U mnie jest to rozwiązane w ten sposób. Zegarek domyślnie, systemowo wyświetla, że się naładował.
1: W telefonie powiadomienie.
0: Tak, w telefonie wyświetla, że się naładował. A znów na zegarku, jak i w samym telefonie, mam ustawioną rutynę, że jak telefon naładuje się do 100, po prostu to przychodzi powiadomienie, że telefon się naładował. Mam to w ten sposób ustawione. I to jest domyślna rutyna, tak więc to sobie można po prostu wystarczy włączyć i to działa bardzo dobrze.
1: W sumie warto by było, żebyś też pokazał mimo wszystko, bo to jest też jakby wspominałeś, że to tak działa jak na A+, skróty byś mógł pokazać Bixby Routines i jakby całe jakby rutyny na Samsungu, bo można je skonfigurować też dobrze, tak jak ja miałem.
0: Mhm. Także rutyny mamy zarówno na zegarku, możemy sobie skonfigurować, jak i na telefonie. Na zegarku jest to bardziej ograniczone, bo mamy tylko przełączniki włącz-wyłącz i to się synchronizuje po prostu ze sobą. Tutaj mamy, ja mam oczywiście telefon po angielsku, ale będę tłumaczył. Przejdziemy sobie do ustawień. Mamy ustawienia telefonu. I tu mamy, przejdziemy sobie do góry. Ja używam komentarzy, jakby się ktoś pytał. Od góry mamy...
1: Właśnie pytanie takie ciekawe. Próbowałeś instalować komentarze na zegarku?
0: Tak, próbowałem i jestem przeciwko, ponieważ zużywa to bardzo dużo baterii. Także na zegarku mam zwykłego Samsungowego TalkBacka. On ma lepszą haptykę też, bo ja lubię mieć, żeby mi wibrowało po prostu, jak sobie przesuwam palcem. Po prostu wtedy mogę bardziej robić, że tak powiem, na ślepo. Nie muszę słyszeć co zegarek i po prostu wiem, co robię. I teraz od niedawna też w zegarkach na TalkBacku możemy mieć czas wibracyjny, jak mamy w Apple'u. Tylko działa trochę inaczej, bo musimy włączyć ekran najpierw. Ja podgłoszę może trochę, ale to nie będzie słychać, bo to jest wibracja. I z tego co wiem, tak, robimy dwukrotnie, dwoma palcami dotykamy i nam wibruje. Są dłuższe i krótsze wibracje, które określają nam godziny i minuty. To jest naprawdę bardzo fajna opcja, jeżeli chcemy dyskretnie sobie sprawdzić czas. No i wiem, że takie coś w Apple Watchach było od dawna i że to działa na zablokowanym ekranie.
1: Tak, jest coś takiego.
0: A właśnie w TalkBacku pojawiło się to od niedawna i bardzo się cieszę, że taka opcja jest. Także Wracając do naszych rutyn. Galaxy AI. O, mamy. Modes and Routines. To są nasze rutyny. Otwieramy. I tutaj mamy szukajkę, więcej opcji. No i tutaj opis, że można wybrać tryb w zależności od tego, gdzie jesteśmy, co robimy. No to, co mówiłem wcześniej. I tu mamy sen. Bardzo fajna opcja. W Apple nam to działa na zasadzie aplikacji zdrowie, że się nam o danej porze przestają przychodzić powiadomienia.
1: Tak, tutaj działa to też w aplikacji zdrowie, jak i też tak. W ustawieniach możemy to zrobić.
0: No i właśnie tutaj jest to zintegrowane z Samsung Health, więc działa to tak samo dokładnie. No i tu możemy włączyć ten sen, gdyby mi się teraz nagle drzemać zachciało, lepiej nie. Mamy tryb kinowy, jak oglądamy film, żeby nam tutaj nie przeszkadzać ludziom. Można tu go włączyć od razu obok. Tu mamy...
1: A powiedz mi, a takie przyciski też mamy na zegarku. Możesz pokazać, czy to takie coś można wywołać na zegarku od razu, żeby sobie
0: tak,
1: załączyć?
0: Tak, można to wywołać zarówno jako kafelek z szybkich ustawień, które włączamy przesuwając dwoma palcami w dół na ekranie głównym i zarówno z ustawień w trybach. Mamy tutaj tryb kierowcy, jak kierujemy, żeby nas powiadomienia nie rozpraszały, bo to się zawsze źle kończy. Tu mamy ćwiczenie, żeby do nas ludzie nie dzwonimy jak biegamy, nie dzwoniły.
1: A propos.
0: Tu mamy relaks, medytacja i temu podobne. No i praca. Możemy dodać własny, bo to są predefiniowane. No i mamy zakładki, mamy tryby same w sobie i mamy rutyny. I właśnie rutyny działają właśnie jak te skróty na iPhone. Możemy tutaj utworzyć, mamy odkrywanie rutyn, czyli coś typu galeria skrótów w iPhone. No i tu mamy automatycznie rutyny. Save battery, czyli to jest taka inteligentna rutyna, którą mam ustawioną, żeby po prostu przestawała nam ładować, dopóki się obudzimy, baterię.
1: To jest coś w tym stylu, jak w iPhone'ie to się nazywa, zoptymalizowane na ładowanie. Teraz to weszło właśnie też bardziej jakby rozbudowane w iOS 18, że możemy ustawić, że telefon nas będzie śledził, kiedy wstajemy. Po prostu w laptopach w sumie też to się teraz zaczyna pojawiać, że jak rano wstaniemy, będziemy mieli laptop naładowany do 100%, ale on też będzie się starał ładować w nocy w takim momencie, żeby nie ładować cały czas tej baterii do 100%, tylko w konkretnym momencie doładować, żebyśmy mieli gotowe do...
0: Tylko w telefonach i słuchawkach mamy o tyle przewagę, że on korzysta z danych zegarka, który mamy
1: tak.
0: Na sobie.
1: Zegarek śledzi, przysyła informacje czy do Samsung Health w Samsungu, czy do aplikacji zdrowie w iPhone'ie i to działa... W sumie bliźniaczo, podobnie bardzo.
0: Tak, i podoba mi się, że może nie, że to się ujednolica, ale że mam po prostu podobne funkcje. Nie ma już takich powodów do sprzeczania się.
1: Bo ja mam, funkcji. A ty nie.
0: Tak. O, get notified when fully charged, to jest o czym właśnie mówiłem, że jak do 100 się naładuje, jest wibracja. Mi akurat na głos mówi battery fully charged. I jeszcze przychodzi powiadomienie, także jestem doinformowany, że bateria się naładowała. Oczywiście w nocy nie przychodzi.
1: Kabel.
0: W nocy nie przychodzi, bo śpię, to jest włączony właśnie tryb snu, to nic nie przychodzi. No i tak. I tu jest właśnie tip, czyli wskazówka, że możemy tworzyć rutyny dla Smart Home i Smart Things, czyli właśnie tutaj wraca nasz bohater, czyli Smart Tag. No i tu może, o właśnie, Smart Things Routines, to się wszystko ze sobą właśnie łączy, integruje i to jest właśnie świetne w tym wszystkim. I teraz, co? Zegarek. Pokażę, jak brzmi wbudowany Over the Horizon na głośniczku zegarka. Może
1: pokaż właśnie,
0: uda.
1: Jak zegarek gra.
0: Właśnie. Mamy zawsze domyślnie w Samsungach co roku Over the Horizon. Tu mamy jeden wbudowany też. Można to włączyć za moment.
2: A co to właściwie jest? To jest jakiś motyw muzyczny, czy...?
0: Tak, tak. To jest motyw muzyczny, co roku jest inny. To jest tak jak w LG mieliśmy Life is Good na przykład. Co roku był inny motyw na daną serię. To Backward niedawno mamy skróty, takie elkowate jak były zawsze. W prawo w górę nam podgłaśnia mowę, w prawo w dół nam ścisza mowę. To są takie skróty, takie właśnie elkowate, czyli kątowe. Increase,

0: go aż tak bardzo nie przenosi.
1: Tak, wiem, ale chcę
0: zwłaszcza tych dolnych muzykę. Częstotliwości, niestety.
1: Wiem, ale chcę puścić muzykę, więc... No właśnie, mamy media controller, czyli możemy sobie sterować muzyką, która leci nam na telefonie, czy też filmami na YouTubie.
2: Tak, ma domyślnie skonfigurowane to tak, jeżeli coś zaczynamy oglądać na YouTubie, słuchać na Spotify'u, czy na czymkolwiek, to pojawia nam się sterowanie odtwarzaniem na zegarku.
1: Mamy kontroler nasz słuchawek, możemy włączać, wyłączać ANC i różne funkcje. Mamy muzykę Samsung, tutaj jest, o, można odtworzyć muzykę z pamięci. No i teraz zrobię głośność. Gdzie tu mamy głośność?
2: Volume.
1: I teraz podgłoszę. Okej. Okay. Jest. Wciskam wstecz. I jedziemy. Brzmi to tak? Nie wiem, czy to było dobrze słychać.
0: Było całkiem nieźle.
1: No właśnie.
2: Czyli wszystkiego ten mikrofon nie przynosi, ale ja mogę powiedzieć, że na pierwszy rzut ucha to brzmi o wiele lepiej jak Galaxy Watch 6.
1: No mnie to też właśnie pozytywnie zaskoczyło, jak wziąłem ten zegarek, że tak ładnie to gra po prostu. Co tu jeszcze mamy? Mamy oczywiście kalkulator, mamy SmartThings. Mamy dyktafon, możemy sobie notatki na szybko nagrywać zegarkiem i później one na naszym telefonie wylądują.
2: Czy synchronizacja następuje automatycznie?
1: Tak.
2: I jak oceniasz jakość tych mikrofonów z zegarku? Mikrofonów w sumie, mikrofon, tak? Nie mikrofony.
1: Tu jest chyba jeden z tego, co wiem. Tutaj jeszcze nie testowałem, szczerze powiem, mikrofonu. Co tu ja mam jeszcze? YouTube Music. YouTube Music działa tylko na słuchawkach, więc trzeba będzie podłączyć pacy, jak chcemy sobie posłuchać.
2: Ale to powiedz, muzyka się synchronizuje od razu nasza z telefonu, czy jak?
1: Muzyka... tak, mimo wszystko nie ma to zbytnio sensu. To ma bardziej sens na tych, które mają które mają eSIM-ki. To ma bardziej sens na takich...
2: Ty masz wersję Wi-Fi, tak?
1: Tak, ja mam wersję Wi-Fi, najtańszą.
2: No ja miałem wersję LTE 6. Jak i w sumie Apple Watch też mam wersję celular, więc...
1: Tu mam jakieś alarmy, stopery, takie typowe.
2: No zegarkowe rzeczy. W sumie, rzeczy podręczne, które powinniśmy mieć
1: tak,
2: pod ręką.
1: Mamy aplikację Google Home, która jest dostępna od niedawna. Jeżeli mamy właśnie inteligentny dom oparty na asystencie Google, to jest taka aplikacja na Androida, Wear, dostępna. Co tu jeszcze mam? Mam Pocket Cast, czyli do podcastów aplikacja, ona się też synchronizuje z telefonem. Mamy kompas. Co tu jeszcze?
2: Możemy też z zegarka sterować kamerą na przykład. Możemy gdzieś ustawić telefon na statywie i wywołać z kontroler z zegarka i zrobić sobie na przykład zdjęcie grupowe.
1: Mamy też funkcję walkie-talkie. Ona jest znana od jakiegoś czasu też właśnie z Apple Watchy.
2: Tak,
1: w zegarku. Nie wiem jak ona działa, ponieważ nie miałem z kim przetestować. Ale generalnie można sobie gadać ze znajomymi w ten sposób. Się połączyć i rozmawiać. Ja tego, jak już mówiłem, nie testowałem, ale funkcja jest od niedawna, co się chwali. Mamy Gmaila też od niedawna w sumie na Android Wear. No i jest właśnie nasz Samsung Find do znajdowania urządzeń. I tutaj nie wiem, czy to pójdzie nam od razu, czy to trzeba skonfigurować, tu się coś ładuje.
2: Ale ja mam takie wrażenie, mimo wszystko, jak słyszę ten zegarek, jak z niego korzysta, że to tak płynnie nie działa jak Apple Watch. Takie po prostu takie wewnętrzne,
1: nie
2: jak
1: wiem,
2: i zewnętrzne
1: nie
2: wrażenie.
1: Nie korzystałem, ale dla mnie jest naprawdę, działa to sprawnie, używa się tego fajnie. Jestem

0: W takim razie mam trochę inne pytanie i to pytanie dotyczące bardziej telefonu jako takiego, no bo kiedyś było tak, że jednak to, ta dostępność, którą dostawaliśmy z Samsungiem, była troszeczkę inna od tego talkbacka, którego dostawaliśmy no prosto od Google'a. I no, jak i to wygląda tak teraz? I czy to jest, tak jest, czy to jest na plus, czy to jest na minus?
1: To jest... Bardziej bym powiedział na minus niż na plus, bo było takie poruszenie, że o, współpraca i że jakie to fajne może być.
0: No bo kiedyś właśnie to było, to było na plus, ale to było ileś lat temu i pamiętam, że bardzo dużo niewidomych właśnie z tego powodu wybierało, nie wiem czy nadal wybiera, ale chyba jednak tak, wybiera Samsunga jako takie rozwiązanie. Jak ja chcę mieć Androida, to będę miał w miarę łatwo, a będzie mnie to trochę mniej kosztowało.
2: Mogę się odnieść w sumie, jeżeli co, tak by trochę odbiegając od TalkBacka i ja, jakby tutaj wiemy, wiadomo o co nam wszystkim chodzi, że Samsung i TalkBack i Google to trochę niestety się rozjeżdża, ale na przykład ja mogę powiedzieć, że miałem telefony z Androidem i miałem Motorola na czystym Androidzie, miałem Xiaomi i miałem tam jeszcze jakiegoś LG kiedyś. I miałem Samsunga i zawsze jak wracałem do Samsunga, to jak mówię, ja teraz stricte jako osoba samowidząca, że pod względem widoczności, ustawień wielkości tekstu, jak i pogrubienia kontrastów, to Samsung nadal w tym króluje. Czy Xiaomi, czy Motorola na przykład, no to może jest za daleko za Samsungiem. Tu mogę się powiedzieć, że nadal Samsung w tym kierunku jest ok. No a co do TalkBacka, no to wiemy, że niestety to jest nadal na minus, jakby zawsze Samsung jest o krok do tyłu niestety z tą wersją TalkBacka i z jakby z TalkBackiem.
0: No ale mają jakieś swoje modyfikacje jednak tego TalkBacka, tak?
1: Modyfikacje są i to jest właśnie plus, ale ten plus jest mały w porównaniu do tego, jak to odbiega z do tyłu, no bo na przykład pojawiła się klawiatura brajlowska w TalkBacku googlowskim. No a my musieliśmy czekać do One UI 6, żeby tą klawiaturę brajlowską dostać. No a jeszcze wiadomo, starsze modele tego One UI 6 nie dostały. No więc są wykluczone. Jeszcze. No i jakby stricte nie możesz sobie zainstalować tego googlowskiego TalkBacka, bo jak zainstalujesz sobie Android Accessibility Suite ze sklepu Play, czyli właśnie ten pakiet ułatwień dostępu na Androida, w którego wlicza się TalkBack, to TalkBack po prostu w ustawieniach się nie pojawi. Jest to zrobione celowo właśnie dlatego, żeby korzystać z tego TalkBacka Samsungowego.
0: A czy jest jakiś prosty sposób na obejście tego?
1: Prostego sposobu niestety nie ma. Trzeba kombinować z Android Debug Bridge pod komputerem.
2: Tak, z ADB i jakby też to jest niezalecane, bo po aktualizacji możemy mieć problem taki, że telefon do nas nie przemówi.
1: Możemy stracić mowę po aktualizacji. Tak więc ja nie polecam. Dużo ludzi tak robi, takich bardziej zaawansowanych, ale ja po prostu nie wiem, może to jest dziwne, ale ja lubię mieć telefon właśnie w takim stanie, w jakim go dostałem. Ja nigdy nie usuwam żadnych aplikacji systemowych, no chyba, że jest to jakiś, nie wiem, nie są to aplikacje producenta, typu jakiś tam Facebook czy Instagram.
2: No co jest trochę kiepskie, nadal usuwam. W dzisiejszych czasach, że producenci pchają takie aplikacje na telefon.
1: Znaczy się, ja nie miałem na swoim Galaxy tych aplikacji, więc to się chwali.
2: Ja na S23 miałem Facebooka i Instagrama preinstalowanego.
1: No to ja takich rzeczy nie miałem na szczęście. No ale tak, to jest wielki minus niestety, że płacisz tyle za telefon, a
2: masz pchane portale społecznościowe.
1: No właśnie, takie aplikacje.
0: Znaczy, no wiecie, no i tak większość osób jednak sobie to tak czy inaczej skonfiguruje, więc podejrzewam, że tu producent wychodzi im naprzeciw, żeby nie musieli sobie już tego dociągać. Wiadomo, jeżeli na przykład nie chcemy z tego korzystać, no to się po prostu nie logujemy do Facebooka, do Instagrama, czy do jakichś tam innych portali społecznościowych. No wiadomo, niepotrzebnie zaśmieca nam to pamięć telefonu w takim przypadku. Natomiast a z zegarkiem, to jak rozumiem, to tak jak Miłosz powiedziałeś, zdecydowanie lepiej jest tego TalkBacka używać właśnie Samsungowego i on tam ma swoje usprawnienia, tak?
1: Na zegarku masz, co ciekawe, Androida Google'owego.
0: Aha, czyli tam nie ma żadnych modyfikacji.
1: Nie.
2: Tak,
1: Tam jest normalny, zwykły
2: zegarku
1: Google'owy
2: jest
1: TalkBack.
2: ten sam, co będziesz miał na Xiaomi czy na googlowskim zegarku. Wszędzie jest taki sam.
0: Okej.
1: Tak, to jest zwykły TalkBack Wearowy.
0: No dobrze, to w takim razie moje pytanie kolejne dotyczące ekosystemu i takich, no, pomniejszych urządzeń. O tym, że mamy udźwiękowione telewizory, no to już dobrze wiemy. A czy na przykład na jakieś usprawnienia możemy liczyć chociażby w słuchawkach?
1: W słuchawkach w jakim sensie?
0: No, czy na przykład mamy jakieś komunikaty głosowe?
1: Mamy dźwięki.
0: Mamy dźwięki. Mhm.
1: Tak, bardzo fajne zresztą dźwięki, miłe. Jak sobie tak porównuję z dwójki i trójki, to one są zupełnie inne w trójce, co ciekawe. Także nie wiem, jak jest w poprzednich modelach, ale no trójki też zupełnie inaczej od dwójek wyglądają, bo dwójki to jest takie, takie niby kwadrat, ale zaokrąglone rogi są. Grube jest to takie w kieszeni, tak ciężko trochę, bo no, nieładnie to wygląda, jak w kieszeni siedzi, bo jest takie grube. I ta klapa jakby, jak to leży na płasko, to ona się unosi do góry, taka wielka klapa i w środku po prostu
2: jakbyśmy
1: leżą.
2: Jakbyśmy otwierali taki wielki kufer.
1: No, coś takiego, tylko bardzo malutkie, nie?
2: No, a Samsung Go, trójki, nie wiem jak zwykłe, bo ty masz Pro, widziałem u ciebie.
1: Tak
2: wyglądają
1: samo.
2: Jak AirPodsy Apple'owskie bardziej, już w takim stylu są AirPodsowym.
1: Tak, ale też nie do końca. W sensie otwierają się podobnie.
2: Tak, jak w górę
1: klapeczka. Ale fajnie to brzmi, może pokażę, tak śmiesznie. Tak jest.
2: O, cyknięcie.
1: Takie śmieszne, tak śmiesznie odskakuje sprężynie.
2: Tak, jakby jakiś cyknięcie, siłownik wysokiwał.
0: Tego w Apple'u nie ma w AirPodsach.
2: No, no nie, nie ma, jak otworzy teraz, jest po prostu...
1: A tu brzmi tak... O, takie coś jakiś otwiera.
2: Tak, jakaś blaszka tam była, coś
1: tam
2: sprężynka
1: jest, ale...
2: odskakiwała, jakiś siłownik.
1: Wychodzi to na plus, bo bardzo fajnie to sprężynuje. Mi się to podoba akurat. No i różni się od Apple Watchy, AirPodsów tym, że są jakby, jak trzymamy je tak w pionie, jakbyśmy chcieli otworzyć, to jest i jakby krótsze po szerokości i wyższe trochę, jakby no, po wysokości.
2: Po prostu jakbyśmy mieli odwrotnie postawione AirPodsy.
1: Trochę tak, ale nie
2: na
1: do końca.
2: Na krótszej ścianie.
1: Ale tak, na dole tak samo jak w AirPodsach mamy, no teraz już USB-C, no bo trzeba USB-C, ale obok mamy okrągły przycisk, taki malutki, i to jest przycisk parowania. Tego w dwójkach nie było. W
2: nie
1: dwójkach
2: było,
1: się trzeba było męczyć z dotykaniem, przytrzymywaniem słuchawek, to było ciężkie, jak się to chciało z czymś sparować.
2: Tak, dużo problemów bywało przy dwójkach. Sam mogę potwierdzić, bo używałem dwójek, więc...
1: Chociaż mi się udało sparować z aplikacją Galaxy Buds na komputery i bardzo ciekawie to działało. No, nie powiem, że było źle, bo było dosyć fajnie. Tylko, że problem z aplikacją Galaxy Buds na Windowsa jest taki, że wtedy jak ją testowałem, bynajmniej nie była zbytnio dostępna. Nie wiem, jak jest teraz. No więc tutaj taki przykry minus, ale ogólnie na telefonie Galaxy Wearable wszystko czyta, zaraz może nawet pokażę, jak to działa. Może tutaj...
0: A jakbyś, to jeszcze tak zapytam, jakbyś porównał na przykład mikrofony w Budsach i w AirPodsach?
1: Nie wiem, bo miałem do tej pory Pro 1 AirPodsy. I miałem Galaxy Buds właśnie trójki Pro teraz i wcześniej dwójki Pro. Dwójki Pro mi się wydaje, że tak trochę gorzej, ale trójki Pro naprawdę bardzo ładnie grają, w sensie grają. Bardzo fajnie wytłumiają wszelkie szumy, ale zachowując też jakby jakość dźwięku trochę.
0: No właśnie, bo w AirPodsach jest niestety ten problem...
1: Nie ma aż takiego przecinania pasm. Aha. W AirPodsach.
2: No, ja bym mógł powiedzieć, że mikrofon w AirPodsach to jest wręcz dramat, więc to tak jakbyśmy weszli z jakiegoś Dela z włączonymi ulepszeniami na maksa, jeszcze jakimś AI, które nam wycina wszystko, co się wkoło dzieje.
1: A propos AI słuchawki, oczywiście Buds czy Pro AI mają w sobie, bo jest reklamowane, teraz wszystko musi mieć AI.
0: I co to AI tam robi?
2: Jest.
1: W teorii poprawia dźwięk. Mamy właśnie, mamy adaptacyjne ANC, co jest bardzo fajne. I to jest, nie jest ograniczone to, jak mieliśmy w dwójkach Pro, że jak ktoś do nas coś mówi, czy jakiś głośniejszy dźwięk, to się ono wyłącza po prostu i przechodzi nam w tryb transparentny. Tylko tutaj ono jest czułe na konkretne dźwięki. Czyli na przykład, nie wiem, może tak, no niezbyt po niewidomemu, ale jedziemy samochodem i na przykład jest, mamy słuchawki i, i jest karetka, jedzie, czy policja, i one są właśnie czułe na sygnały właśnie alarmowe i wtedy wyłączają te ANC, więc wtedy słyszymy takie sygnały. One są po prostu czułe na konkretne dźwięki i wtedy się właśnie to ANC wyłącza i słyszymy ten dźwięk.
0: To bardziej nawet wydaje mi się, że w przypadku jakiejś jazdy rowerem, czego też absolutnie nie powinno się robić w takim przypadku.
2: Też jak coś takiego jest w AirPodsach, dwójkach Pro, że można wybierać właśnie te schematy. Są cztery tryby i też można właśnie skonfigurować tą czułość nie tylko na głos właśnie, tylko na konkretne dźwięki właśnie karetki czy jakichś sygnałów alarmowych.
1: Tak, właśnie jak ktoś trąbi, to też to nam się wyłącza. W dwójkach Pro mnie irytowało to, bo one są takie, bo teraz tak, jak mamy trójki Pro, one są bardziej właśnie, mają te patyczki na dole, jak AirPodsy, tylko te patyczki, one nie są okrągłe, tylko trójkątne. Ale też właśnie mamy te przesuwanie do głośności i inne takie rzeczy. No i co ciekawe, je się wkłada odwrotnie. Czyli, że nie do środka jakby, że obie są jakby obok siebie, jakby obie gumki jakby niedaleko siebie są, tylko właśnie odwrotnie, że jedna jest po lewej, druga jest po prawej, czyli no musimy, jak wyciągniemy z ucha, musimy odwrócić i wtedy dopiero to włożymy. Tak więc no dziwna decyzja, jeśli chodzi o projektowanie tego case'a. Nie wiem, z czego to wynika, ale no tak niestety jest. To jest taki minus moim zdaniem tych słuchawek. A dwójki Pro i zwykłe też, one są bardziej takie takie fasolki, takie jajowate takie. I one, i to działa tak, że po prostu ta część, którą wkładamy do ucha z gumką, jest jakby na dole, a resztę mamy jakby na górze, tą część, która jest na zewnątrz jakby ucha. I to się fajnie chowało do tego case'a. Case zresztą brzmi tak, może uda mi się pokazać. Fajnie tak klapnie, jak się zamyka. Fajna rzecz.
2: A jak się solidnie.
1: Otwiera, a się otwiera, to nie słychać. Ale jest takie, sprężynuje tak na końcu. Takie jest jakby ograniczenie, że
0: mi
1: to się nie zamknie samo.
0: Bardzo przypomina to etui do AirPodsów.
1: Ale budowa jest zupełnie inna.
2: No otwieramy. Kurde.
1: O. I też na dwójkach mamy od spodu takie kółko po środku, takie wgłębienie. I to jest nasza cewka do ładowania bezprzewodowego.
2: A trójki można ładować bezprzewodowo?
1: Oczywiście, że tak, ale nie naładuję chyba ich S24, bo wydaje mi się, że ona nie ma funkcji power sharing. Tak mi się wydaje.
2: Bo na przykład AirPodsy też da się naładować, tylko trzeba konkretną jakby częścią, bo one nie mają żadnego wyoblenia ani nic. Bo dwójki, czy dwójki zwykłe, czy Pro miały takie po prostu kółko na dole, konkretne. Jak położyliśmy na przykład odładowarkę od magnes zegarka, to się nam ładowały. Przyciągała je ładowarka, zresztą tak samo jak AirPodsy przyciąga.
1: I się ładują. Już wiem, co nie ma power sharingu, sorry. Watch 7 nie może się ładować w taki sposób. Chyba z tego co.
2: Ja zegarek ładowałem na przykład S23. Było to ciężkie, mozolne, ten zegarek wręcz co do teraz milimetra musiał leżeć na pleckach telefonu, ale się ładował.
1: Teraz to nie działa dlatego, że po pierwsze jest więcej sensorów wszelkiego typu upchanych tam, a po drugie i tak go dosyć już pogrubili, bo jest grubszy od czwórki na pewno, więc no nie zmieścił się najwidoczniej ten po prostu ta cewka, chociaż nie wiem, jak to w sumie działa do końca, ale no słuchawki, no. Co do jeszcze trójek Pro, mamy też metal na zawiasach, tylko metal jest tylko w klapce, co ciekawe, a nie na, nie jest to jakby przepołowione jak na, o właśnie, nie może się połączyć do Buds 3 Pro, bo je zamknąłem. I o czym ja tu mówiłem?
0: Jeszcze wspominaliśmy o tej aplikacji Wearable, tak?
1: Tak. Ta aplikacja. To tutaj sobie... Wearable? Okej. Okay. Tutaj mam Galaxy Watch 7. Od razu się pojawił, bo akurat go mam podłączonego. I tu mamy dostęp do tarcz. Możemy sobie zmieniać tarcze. Co ciekawe, niektóre tarcze nam cykają. W sensie...
2: Najczęściej jak mamy tarczę klasyczną, to mamy też cykanie zegara.
1: Nie wiem, czy to mi się uda pokazać. Ale chyba nie. Nie wiem, czy to będzie słychać. O. Chyba nie słychać. Takiego cikania.
0: Oj nie,
1: cykania.
0: Nie, to no nie. Za ciche.
1: Za ciche.
0: No na nasze mikrofony.
1: Ale jest takie bardzo szybkie, takie ciche cykanie, tak jakbyśmy mieli zwykły zegarek ze wskazówkami. No i właśnie mamy te tarcze. Ja tu odblokuję. Mamy ekran aplikacji. Tu możemy sobie ustawiać aplikację, no bo tarcza zegarka jest zbyt mała, żeby sobie to jakoś porządkować.
2: No na przykład ja widzę jedną rzecz fajną, która jest na Apple Watchu, może się znać też na Androidzie, że zamiast jakby kafelek, jakby ikonek aplikacji, możemy mieć listę alfabetyczną aplikacji, jak wywołamy sobie wszystkie aplikacje w Apple Watchu.
1: Nie wiem, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, nie grzebałem dużo tutaj, ja mam ustawione domyślnie i jakoś tak używam sobie, przesuwam. Mamy kafelki na ekranie głównym, czyli tak jakby widgety, przesuwa się w lewo, w prawo i pokazują nam różne rzeczy typu podsumowanie zdrowia, jak tam spaliśmy, jakieś inne rzeczy. Mamy szybki panel, tu też sobie możemy dostosować kolejność ustawień. Mamy ustawienia same zegarka, w które się zagłębiać nie będę, bo to by za dużo czasu zajęło. O, mamy znajdź zegarek, oczywiście. Możemy zrobić. I wtedy nam otwiera właśnie
2: Smart Samsung
1: Find. No i tu mamy instrukcję obsługi i wskazówki. I mamy sklep Play. Tutaj możemy kliknąć i nam się otworzy zegarkowy sklep Play. Na telefonie możemy instalować aplikację. Jak instalujemy aplikacje na telefonie, to przeważnie instalują się też ich odpowiedniki na zegarku, jeżeli takie występują. I teraz tu nacisnę. U góry szuflada jest nawigacji. Tu możemy dodać, niezaetykietowany niestety przycisk, ale możemy dodać urządzenie. Tu jest więcej opcji. No i tutaj mamy, o, zegarek 61%, ile tam pozostało czasu, jeden dzień. Tu mamy połączenie. O, i tu mamy nasze Buds 3 Pro. O. One się próbują teraz połączyć, tyle że to nie działa tak jak w iPhone'ie, czyli jakbym teraz otworzył case'a, to one by się od razu, dźwięk by się cały przerzucił na właśnie słuchawki. Więc dlatego chciałem pokazać, jak to wygląda tutaj.
2: A jaka jest różnica pomiędzy iPhone'em? Możesz powtórzyć jeszcze raz?
1: Taka, że jak otworzysz samego case'a, to od razu przełącza ci się na słuchawki cały dźwięk.
2: A w iPhone'ie jak jest?
0: Musisz
2: jak
0: wyjąć słuchawkę.
1: Samego case'a. No, musisz wyjąć
2: słuchawkę. Tak, dopiero wyjmujesz słuchawki, wkładasz do uszu.
0: Tak.
2: No to tak, to fakt. Bo jakby nie zrozumiałem
1: gadaliśmy,
2: do końca...
1: Gadaliśmy o mikrofonach. No właśnie, mówiłem właśnie o budowie słuchawek i o mikrofonie. I właśnie dlatego, że mamy te jajka takie jakby, no fasolki, przy Budsach 2 Pro, to mikrofony jakby są bardzo eksponowane. Te, które są używane do na przykład transparentności albo noise cancellingu.
0: W sumie Miłosz, mógłbyś zadzwonić na nasz antenowy telefon i byśmy może pokazali, jak te mikrofony brzmią w tych słuchawkach.
1: Okej, mogę spróbować to zrobić. Tylko jeszcze dokończę wątek, bo zaraz zapomnę. Z tego powodu, że one są tak eksponowane, to bardzo mocno w nie wiał wiatr. Na przykład jak mieliśmy tryb kontaktu, bardzo to przeszkadzało. No i też, jak mieliśmy właśnie ten tryb transparentności, to żeby uniknąć tego właśnie dźwięku wiatru głośnego, że nawet muzyki nie słychać, to włączał się nam z automatu ANC. I to przeszkadzało na tyle, że na przykład jak mamy nawigację i mamy włączony właśnie ten tryb transparentności i gdzieś sobie idziemy, no i nagle nam tu wiejnie i przełącza się na noise cancelling, no to nie słyszymy jakby otoczenia, no nie? I więc to jest taki minus wielki, który należałoby podkreślić. Ponieważ ja jestem fanem chodzenia właśnie w tego typu słuchawkach właśnie z trybem transparentności i używania nawigacji GPS. To jest naprawdę bardzo fajna opcja i polecam takie rozwiązanie. A w trójkach tego nie ma ze względu na ich budowę. Jak nam już wieje ten wiatr, to nie włącza nam się ten noise cancelling z automatu. No i ogólnie działa to lepiej. I teraz tak, z których słuchawek mam zadzwonić?
0: A które, no to może pokażmy, bo ty masz teraz i trójki, i dwójki, tak?
1: Tak.
0: Możesz używać ich wymiennie.
1: Tak.
0: No to może spróbuj do nas zadzwonić i przełączmy się najpierw z jednych, a potem z drugich, żeby...
1: To będę musiał chyba dwa razy zadzwonić.
0: A, okej, okay, czyli nie ma możliwości, żeby jakby w locie się przepiąć?
1: W locie. Znaczy, pewnie by to zadziałało, ale nie jestem co do tego 100% pewien.
0: No to dobrze, no to spróbujmy, zobaczmy co się wydarzy.
1: Jeszcze mogę z zegarka zadzwonić.
0: No to też jest dobry sposób. Myślę, że no wiadomo, słuchajcie, to będzie oczywiście tutaj też przetransferowane przez Bluetootha, więc będzie ta jakość na pewno jakaś tam powiedzmy może troszeczkę pogorszona, ale przynajmniej będziecie mogli nasi słuchacze sobie ocenić, jak to brzmi. Czy wam się ten dźwięk będzie
1: podobał,
0: jeszcze
1: zadzwonię,
0: czy nie.
1: Ciekawostka. Mamy tutaj Bluetootha 5.4 w trójkach Pro, a w telefonie samym, który też jest z tego roku, mam Bluetootha 5.3. Ale dźwięk będzie... bo tak, z Bluetoothem mamy tak. Zawsze jest priorytetowany dźwięk jako taki, który ma iść do głośnika jakby. I on ma być zawsze najwyższej jakości. Tutaj mamy dzięki Samsung Scalable Codec, czyli SSC. Jest taki kodek specjalny i on tylko działa na sprzętach Samsunga. Mamy bardzo wysokiej klasy dźwięk Hi-Fi przesyłany do tych słuchawek. I to jest nawet, teraz żeby nie skłamać, teraz tak na szybko chyba nie sprawdzę, ale bynajmniej jest to bardzo wysokiej jakości dźwięk przesyłany, audiofilski wręcz bym powiedział, więc można sobie jakiegoś flaka odpalić i na pewno będzie to grało dobrze.
0: No dobrze, a jak z opóźnieniami?

0: odczuć. Mniejsze niż przy typowo innych słuchawkach.
1: Potwierdzam,
0: SSC
1: jak masz słuchawki Samsunga wpięte, ja miałem Batsy dwójki, to były mniejsze opóźnienia jak na przykład jakieś tam jamach V2-kach na przykład.
0: Bo tak, no tutaj jest właśnie na korzyść właśnie sprzętu Samsunga, bo tylko sprzęty Samsunga obsługują ten Samsung Scalable Codec wysokiej klasy, bo słuchawki nie mają kodeka LDAC, który jest takim no, uważanym za najlepszym kodekiem Bluetooth typowo takim ogólnie. Więc jeżeli podłączymy go do innych urządzeń, no to nie będzie to tak dobrze brzmiało po prostu.

0: I to jest tak. No a jeżeli mamy mikrofon, no to mikrofon jest zawsze na drugim miejscu, dlatego jak słuchamy i jak odtwarzamy dźwięk i nagrywamy jednocześnie, czyli w dwie strony to idzie, no to już nie będzie to tak dobrze brzmiało. Ale jak mamy właśnie dwójki Pro i trójki Pro i używamy aplikacji aparatu Samsungowej, możemy nagrywać binauralne wideo, co ciekawe. Ja jeszcze tego nie próbowałem, ale to działa normalnie, po Bluetoothie nagrywa binauralne wideo, tak jak słyszymy.
1: No pytanie, jaka jest tego jakość, bo no po Bluetoothie to zwłaszcza właśnie nagrywanie, czy właśnie jakikolwiek wysyłanie dźwięku, to nigdy nie brzmiało rewelacyjnie.
0: Właśnie wydaje mi się, że w tym przypadku będzie priorytetyzowane nagrywanie nad odtwarzaniem, więc nawet może nam się przełączyć odtwarzanie na głośnik telefonu po prostu.
1: A no to ciekawe, to fajnie by było to rzeczywiście sprawdzić.
0: No teraz akurat tego nie mam jak sprawdzić, ale kiedyś na pewno to zrobię. Byłoby to taka, niestety to działa tylko w aplikacji kamery, ale można by było sobie później po prostu przetworzyć to na sam dźwięk i jako taką używać.
1: No tak, i mieć po prostu to bezprzewodowe mikrofony binauralne.
0: Właśnie, do tych wszystkich przewodowych Sennheiserów i właśnie innych słuchawek binauralnych. No i dobra, to zaraz podłączę. Okej.

0: Dobra.
1: Z ciekawości, jaki w tym momencie na przykład pojawia się problem i czy w ogóle jakiś się pojawia, bo no wydawałoby się, że wystarczy te sławki po prostu wyjąć i ich użyć.
0: Właśnie. Właśnie to robię. Tylko patrzyłem jeszcze coś o tym właśnie kodeku. Mhm. Bo ciekawostką jest to... Chwila, bo nie będę przez chwilę słyszał. Okej. Ciekawostką jest to, że ten kodek jakby, same słuchawki dostosowują jakby audio do otoczenia w takim sensie, że jak jesteśmy w miejscu, gdzie są zakłócenia na przykład Bluetooth, to automatycznie nam się robi kompresja na przykład, żeby ten dźwięk nie przerywał, czyli po prostu to się dostosowuje w zależności o...
1: Kompresja w sensie obniżenie pasma.
0: Tak, obniżenie pasma, jakości, po prostu żeby to nie przerywało. Mhm. Bo lepiej moim zdaniem mieć niższą jakość niż żeby po prostu...
1: Niż żeby rwało, oczywiście. Mhm.
0: To jest tak samo jak mamy na przykład słabszy internet i aplikacje typu komunikatory po prostu.
1: No tak, obniża że one po prostu jakość. Pogarszają jakość, wtedy używają mniej pasma, żeby tylko przepchnąć tę odpowiednią paczkę danych bez jakichś zerwań.
0: Mhm. Dobra, to jaki teraz był numer? Od razu się wszystkim można przypomnieć.
1: To przy okazji przypomnimy 663-883-600.
0: 663...
1: 883
0: 883
1: 600
0: 600 no okej. Okay. To teraz zadzwonię na trójkach.
1: Okej.
0: Okay. I teraz nie wiem, czy ja mam się tutaj wyciszyć.
1: To znaczy, najpierw może zobaczymy, jakie będzie w ogóle opóźnienie jednego z drugim, a potem myślę, że rzeczywiście dobrą opcją będzie, żebyś się wyciszył.
0: Okej. Okay. To ja sobie tutaj ustawię już na Zoomie. To było Alt A, tak?
1: Alt A, dokładnie.
0: Okej. Okay. Okej, okay. No to... To dzwonimy.
1: Dobrze, to ja już tu Miłosza odbieram. Tylko poczekaj, bo jeszcze cię nie wpuściłem na antenę, ale teraz już jak najbardziej tak.
2: No to dzień dobry, witam wszystkich.
1: Okej, okay, to teraz już opóźnienie było słyszalne, to teraz proponuję, żebyś wyłączył sobie mikrofon tu na naszym Zoomie, żebyśmy słyszeli cię tylko ze słuchawek.
2: Okej, okay. Czy to działa jak powinno? Chyba tak.
1: Ja mam wrażenie, że to słychać dość podobnie jak z AirPodsów. Może rzeczywiście trochę lepiej, mniej ten dźwięk pływa, ale szału nie ma.
3: Podobnie jest, bardzo podobnie.
2: Znaczy się, jak ja tak czytałem jakby recenzje i słyszałem, no to ludzie mówią, że niby jest lepiej, ale no...
1: Tak, wiesz co, jest trochę lepiej, natomiast to, no to nie jest...
3: No jakby jest,
1: to nie jest
3: jakby
1: ten dźwięk
3: więcej,
1: nie jest szałowy.
3: Jakby więcej trochę tego było, nie?
2: Aha. Po prostu, no i to też wiadomo, ogranicza nas sam telefon, nie?
3: Teraz jesteś z trójek, tak?
2: No tak, teraz jestem w trójek Pro.
3: A możesz się w locie przełączyć na dwójki?
2: To jest dobre pytanie.
3: No w teorii wyciągasz w uszu, wkładasz do pudełka i wkładasz dwójki do uszu, nie?
1: No właśnie, to może sprawdźmy, czy to się w ogóle uda.
2: Spróbujemy.
3: I teraz schowasz do pudełka, przez chwilę coś mów, będziesz mówił przez telefon.
2: Okej. Okay.
3: Głośnik w telefonie, więc będzie już inny dźwięk.
2: Okej, okay, to teraz będę chował. Schowałem.
1: Oj, teraz słychać cię na pewno ciszej.
2: Teraz mnie słyszycie z mojego Galaxy S24.
1: No i ten dźwięk jest całkiem fajny.
3: Tak, aha. Owszem.
2: I teraz podłączam się.
1: I zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy te słuchawki załapią?
3: Czy to zadziała?
1: Tak, czy to zadziała?
2: Dopiero jak włożyłem słuchawki do uszu, to się przełączyło.
1: Jest więcej, na pewno więcej pogłosu pomieszczenia.
2: Tak. Aha.
1: I mniej troszeńkę, ale to no, wiadomo jak to na Bluetoothie, ale jest odrobinę mniej wysokich tonów.
3: Mniej góry jest.
2: I jeszcze mogę się jakby odciszyć na zoomie i pokazać opóźnienie.
1: No nie to wiem, pewnie, czy... pewnie.
2: Okej, okay. No to już się odciszam.
0: Dzień dobry.
1: O, no zoom...
2: Jakie jest opóźnienie?
1: Zoom jest chyba troszeczkę później.
2: No i może zaraz się przełączę na zegarek. Przecież nie wiem, czy to mi wyjdzie. No,
1: spróbujmy.
2: Okej, okay. No to je teraz może schowam. Pogłos jest po prostu, między innymi wydaje mi się, że względu na budowę właśnie tych słuchawek, bo te mikrofony są naprawdę...
3: inne trochę.
2: Bardzo są mocno eksponowane na właśnie świat zewnętrzny.
1: Także pytanie, jaki ty, Miłosz, masz w ogóle pogłos u siebie w pomieszczeniu, bo z tych słuchawek, cię słuchając, to mam takie wrażenie, że... ten pogłos jest dość duży, a tego na przykład w mikrofonie twoim, kiedy rozmawiasz z nami, to tego absolutnie nie słychać.
2: Znaczy ja mam właśnie mały pokój.
1: No właśnie. No właśnie też jeszcze poza anteną przed audycją o tym rozmawialiśmy i no to te sławki bardzo zaburzają ten obraz. Wydawałoby się, przynajmniej takie jest moje odczucie, nie wiem jak twoje, Robercie, że Miłosz do nas mówi z jakiegoś korytarza. Takiego...
3: Z jakiegoś korytarza lub jakiejś toalety były.
1: Tak, tak, tak.
2: No, te słuchawki były wydane 2 lata temu, o ile się nie mylę.
3: Końcówka 21 roku bodajże.
2: O, może nawet i tak. Nie, no wydaje mi się, że 2022. I one były dosyć drogie w tamtych czasach. No, ale... To już ustaliliśmy, że trójki pro grają lepiej.
1: Tak, zdecydowanie. No dobra, to spróbuj się jeszcze może przełączyć na zegarek.
2: Także się przełączę. Teraz chowam jedną. O.
1: Aha, no to tak Miłosz schował, że schował
3: się
1: połączenie.
3: Rozłączył.
1: Tak, dokładnie. No ale to poczekajmy, może za chwileczkę.
0: O, rozłączyło się.
1: Rozłączyło się, tak. Tak, dokładnie.
0: Czyli to one mają
3: może
0: tak ustawione, żeby się rozłączały. A może, właśnie, może dotknąłem słuchawki, bo tu bardzo, na przykład, dajmy na to, chciałbym sobie poprawić tą słuchawkę, to tam mi się
3: tak,
0: dotyka.
3: Tak, bardzo łatwo się było
0: panel.
3: Rozłączyć, to było takie niekontrolowane, też tak miałem z tym problemy często na dwójkach.
0: No, także będę jeszcze raz dzwonił.
1: A to dzwoń. Słuchacze do nas nie dzwonią, to chociaż jeden z prowadzących zadzwoni.
0: To chociaż ja podzwonię.
1: Tak jest. Żeby było widać, że nam tu wszystko działa.
0: Tak. Także ja tu się wyciszam i będę dzwonił.
1: Okej, okay. No to czekamy na połączenie. Zobaczymy, jak się uda z zegarkiem, jaki będzie dźwięk. O, ja już słyszę, że Miłosz do nas dzwoni, więc teraz przełączamy na antenę. Okay. Jesteś.
2: I teraz wciskam na telefonie przycisk Bluetooth. I słychać to tak. To jest zegarek.
1: AirPodsowo strasznie to brzmi teraz. Takie mam wrażenie, że ten zegarek właśnie ma to takie bulgotanie jak w AirPodsach, ale możesz jeszcze coś tu do nas pogadać.
2: Chyba wiem, czemu tak jest, bo głośnik jest niedaleko mikrofonu i po prostu, żeby nie było zwrotki.
1: Aha, całkiem możliwe.
2: Bo wy chyba siebie nie słyszycie, tak?
1: Nie, my siebie nie słyszymy.
2: No właśnie, a mi tutaj, że tak powiem, zegarek się drze na cały pokój.
1: Aha.
2: No, i brzmi to właśnie tak.
1: No ten dźwięk... Jest na pewno, wiesz, jesteś zrozumiały i słychać cię rzeczywiście dość głośno. To jest, a w jakiej odległości masz zegarek?
2: 10 centymetrów.
1: Aha.
2: Tak normalnie po prostu mam ręce na dole i prosto.
1: Okej.
2: Okay.
1: Okej, okay, w ten sposób. No to nie, to ten zegarek rzeczywiście całkiem fajnie zbiera. O, zbiera też... różne inne dźwięki, chyba?
2: Aha, to była haptyka akurat z powiadomienia.
1: Aha, z telefonu?
2: Nie, z zegarka.
1: A z zegarka, o, to bardzo przenosi mocno.
2: Mhm, no dobra.
1: Okej.
2: to ja się może rozłączę.
1: Dobra, to myślę, że możemy wrócić do naszej standardowej emisji. No teraz poczekajmy, aż Miłosz
0: włączy
1: mikrofon. Jesteś. Okej.
0: O.
1: No dobrze, to teraz pytanie, czy my możemy coś tu jeszcze o samym ekosystemie Samsunga powiedzieć?
0: No to, że na przykład mamy, możemy sterować za pomocą, no ja niestety nie mam Galaxy Booka, żeby to pokazać, a fajnie by było.
3: Niestety nie ma nikt z nas laptopa Samsunga ani tableta, żeby to pokazać, jak to się przerzucają na przykład zadania z tableta na telefon i z telefonu na tablet.
0: Tak, ale to
1: dobrze,
0: jest
1: co, czym jest w ogóle ten Galaxy Book?
3: Laptop to na Windowsie.
0: Tak, to jest laptop Samsunga na Windowsie.
1: To jest, i tam tak jest oprogramowanie, jak rozumiem, jakieś.
3: Tak.
0: Tak. To jest tak, jakbyś, można to porównać tak naprawdę do kontynuowania pracy z iPhone'a czy iPada na MacBooku.
3: No albo co Huawei też ma dobrze w infrastrukturę rozwiązaną. Ale niestety dla nas to jest trochę niedostępne w przypadku Huawei'a na komputerze na Windowsie. Aplikacje Huawei'owskie są niedostępne.
0: Nie wiem, jak właśnie z aplikacjami Samsunga na 11, bo tego sprawdzić nie mogę, ale generalnie mamy notatki, wszystkie inne aplikacje, które mamy na telefonie.
3: Połączenia, SMS-y, wszystko jest, integruje się komputer z telefonem.
0: A jeszcze a propos SmartThings, to SmartThings możemy zintegrować, może ten dla większości tutaj nie będzie to aż takie ważne, ale możemy integrować z asystentem Amazona, czyli Alexą, SmartThings, czyli możemy na przykład naszym Amazon Echo głośnikiem, czy też nie wiem, jakimś innym urządzeniem wspierającym Alexę, odnaleźć naszego smart taga. Mi się tego nie udało uczynić, ale podobno możliwość taka jest. I można też podobno podpiąć do asystenta Google. Tak więc naprawdę możliwości są spore. Można na przykład, nie wiem, mamy klimatyzator, czy tam jakiś wentylator, możemy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, gorąco mi włączy ten wentylator w teorii. No.
1: I to się robi przez te opisywane przez ciebie chwilę wcześniej rutyny, czy to jeszcze jakoś inaczej?
0: Można przez rutyny, ale możemy też po prostu bezpośrednio połączyć z asystentami głosowymi i to po prostu będzie działać natywnie.
1: Aha, czyli to nie jest tak, że asystent wywołuje na przykład jakąś rutynę, tylko bardziej po prostu to się bezpośrednio integruje
0: tak,
1: ze
0: sobą.
1: Tak,
0: to się integruje. Mhm. Na przykład w Alexie masz umiejętności. To są te jakby małe aplikacje.
1: No tak,
0: tam są
1: skillsy.
0: Różne gry. No tak, skillsy. I jest właśnie SmartThings. I można sobie go włączyć. Tam się łączy konto Samsung do tego i to po prostu działa. Nie trzeba się niczym martwić.
1: Okej.
0: No, a co do Galaxy Booków, jeszcze wracając, mamy multi-control, czyli mamy jedną klawiaturę, a możemy sobie sterować za pomocą niej właśnie tabletem, telefonem. Możemy użyć na przykład, to dla nas będzie nieprzydatne, no ale może dla kogoś słabowidzącego. Galaxy Tab może być drugim ekranem dla Galaxy Booka na przykład. Też jest taka możliwość. No ale nie mam ani tego, więc no za bardzo nie pokażę, co tam można, a czego nie.
1: Ja mam taką refleksję, że bardzo mocno o tym się mówiło i to, co pokazujesz, Miłosz, o czym opowiadasz, że bardzo mocno tak naprawdę Apple z Samsungiem rywalizują. Że oni tak naprawdę mają bardzo podobny i sprzęt, ale też i pod względem software'u Samsung stara się nadganiać to wszystko. No i teraz pytanie, jak mu to wychodzi? Mam wrażenie, że pod względem dostępności to jest jednak odrobinkę gorzej niż w przypadku Apple'a. Pytanie, czy to jest do końca też ich wina, bo tu mamy jeszcze Google'a, tak? Apple nie ma tego pośrednika w postaci
0: Google'a.
1: Tak, Apple nie ma Google'a, oni mogą sobie pozwolić bezproblemowo na wszystko, bo zarządzają w całości własnym systemem.
3: Wszystko mają, sami dostosowują, a tutaj
4: zawsze jeszcze musi być tak. Niestety kolabos pomiędzy Samsungiem a Googlem.
1: Dokładnie, więc tak, bo zawsze jest, zawsze można, jeden na drugiego może zwalać i nie zweryfikujemy
3: zwalać,
1: tego.
3: Tak, Samsung powie, że wina Google, a Google powie, że wina Samsunga, tak, a tak naprawdę wina może być po środku.
0: Problem jest taki, że wszyscy się jarali tą współpracą, że o, będzie to wszystko działało lepiej, bo wszystkim się wydawało, że po prostu oni będą rozwijać tą jedną aplikację. Tak jak w przypadku mamy na przykład teraz QuickShare i NearbyShare od Google'a, oni się połączyli na przykład w jedno i teraz działa to na zasadzie, że QuickShare działa na wszystkich telefonach androidowych. Jak przypominam, że QuickShare to jest coś jak AirDrop właśnie na iPhone.
4: Możemy udostępniać sobie pliki.
0: Aha. Między urządzeniami. I działa to bardzo fajnie, działa to przez Wi-Fi. Szybkie.
4: Potwierdzam.
0: To jest, bardzo mi się
4: korzystałem,
0: podoba.
4: Przerzucałem duże pliki.
0: No. I teraz na przykład im to akurat dobrze ta kolaboracja wyszła, bo połączyli się jakby w jedno.
3: No bo fajnie, bo właśnie gdy oni to rozwijają, żeby było jedno po prostu, nie wiem, jest aplikacja Samsung zrobił coś takiego, to czy na przykład współpraca, że jedna jest aplikacja, nie na przykład Samsung wypuszcza swoją wersję, nie wiem, coś do zdrowia, Google wypuszcza swoją coś do zdrowia, Samsung wypuszcza tego beka poprzerabianego przez siebie, Google ma zawsze i zawsze jakby, że to po prostu się rozjeżdża, gdzie powinno to iść po prostu numerek w numerek, Google ma to, Samsung ma to, zrobili to razem, to udostępniają to zarówno, może to być dostępne na, nie wiem jak się nazywa googlowski zegarek, Pixel Watch?
0: Tak.
3: No i jest to na Pixel Watch, jak i na Samsungu, jeżeli już jest kolabo, nie? A nie, że Samsung, o ja mam to, ja mam, Google ma to i Google może być, mamy dostępne, a Samsung dał ciała i nie ma dostępne, gdzie na przykład no, mogło na przykład Google się nie dogadać jakby w tej kwestii.
0: Ale mimo wszystko trzeba przyznać, że no Samsung bardziej niż Apple jest otwarty, bo
3: tak, no
0: korzystać...
3: bo mamy to dostępne na... Możemy odpalić, nie jesteśmy
0: na iOS aplikacji robić.
3: Nie jesteśmy zamknięci tylko na telefon Samsunga, że chcemy mieć zegarek Samsunga albo słuchawki Samsunga.
1: No tak, a czy w takim razie to oprogramowanie, które jest dostępne na, jak ten laptop się nazywa?
0: Galaxy Book.
1: Czy można sobie to oprogramowanie zainstalować na dowolnym komputerze z Windowsem?
3: Nie.
0: To jest właśnie czemu oni chcą, żebyśmy brali Galaxy Booki, bo tam jest to po prostu
3: zintegrowane. No niestety oficjalnej dystrybucji nie ma ich w Polsce.
0: No właśnie, to jest też wielki minus. A wracając do Galaxy Budsów, ja już chyba wiem czemu, z czego wynika to, że nowsze Galaxy Buds dwójki, trójki i tudzież dwójki, trójki Pro nie są dostępne w Galaxy Buds dla iPhone'a. Mi się na początku wydawało, że to dlatego, no, że po prostu ograniczyć, bo tak można się domyślać, tak intuicja podpowiada, że no, nie ma dla iPhone'a. A tu bardziej chodzi właśnie ten kodek SSC, bo na przykład Galaxy Buds Pro, pierwsze Galaxy Buds Plus i Live miały kodek AAC, którego właśnie Apple używa w iPhone'ach.
1: No tak, a tu jest inny kodek, który być może
4: autorski.
1: Po prostu nie jest wspierany.
3: No to jest tak, jakbyś połączył AirPods z jakimś innym urządzeniem.
0: I to maksymalnie były 16-bitowy dźwięk, ale dwójki Pro mamy już 24-bitowe audio w dwójkach Pro, 48 kHz, no tak więc no jest bardzo dobrze moim zdaniem. No jest po prostu więcej jest detali w dźwięku i jest większa dynamika.
1: No tak, tylko szkoda, że te wszystkie słuchawki, no, jest ekscytacja właśnie 24-bitowym dźwiękiem, dźwiękiem jakości audiofilskiej wręcz. Tylko wielka szkoda, że to wszystko bierze w łeb, jeżeli chodzi o no, rozmowy. Rozmowy, bardzo
0: no,
1: mało jest takich urządzeń.
0: No,
1: i to już nieważne, czy Samsung, czy Apple, czy jakakolwiek inna firma, bardzo mało jest takich urządzeń, które po prostu pozwalają na komfortową rozmowę z użyciem słuchawek.
0: Znaczy się, bo to też działa tak trochę po Wi-Fi, bo mamy też coś takiego, o, zapomniałem o tym powiedzieć, jak Music Share. I możemy po prostu ze znajomymi sobie słuchać na, każdy na swoich słuchawkach tego samego, się synchronizuje po prostu, dźwiękowo.
1: Czy to jest przywiązane do jakiejś konkretnej usługi streamingowej, czy...
0: Nie. Okay. To jest cały dźwięk systemowy, idzie. Muzyka, co tam sobie włączymy, na wszystkich idzie. To jest to takie, jak kiedyś było podawanie sobie słuchawki w nowoczesnym wydaniu.
4: Tak, można kilka osób słuchać grupowo na, tak. na tej samej muzyki. Testowane.
0: I jeszcze co mamy? No właśnie, mamy Wi-Fi i skanuje to nam na bieżąco, czy nie ma jakichś zakłóceń, żeby właśnie obniżać tą kompresję, żeby właśnie podnosić tą kompresję. I mamy też AuraCast protokół. Nie wiem, jak to działa, nie testowałem, ale jest to właśnie dostępne zarówno w dwójkach, jak i trójkach. I teraz... nie jestem pewien, bo właśnie Galaxy Buds 3 Pro ma jeszcze ulepszony ten kodek SSC. I teraz szukam, ale nie mogę znaleźć, ile one mają. Właśnie.
1: Ale ile mają czego?
0: Jaką mają jakby jakość maksymalną. No bo co tu mamy w trójkach? Są dokanałowe, Pro oczywiście, bo zwykłe mają, nie mają gumek, ale też mają ANC, czyli coś tak jak mamy w AirPodsach w sumie 4, czy jakoś tak? I w starszych chyba też, zresztą bez gumek, a mają ANC. Coś chyba takiego.
4: Ale są AirPods 4 teraz wyszły z ANC i bez ANC.
0: No właśnie. Mamy Bluetooth 5.4. A nie, mamy AAC. To ciekawe. To ciekawe. Czyli jednak nie to. Do 6 godzin działają na jednym ładowaniu. Etui 29 godzin. Podobno. Zasięg 10 metrów. Mamy kompatybilność z asystentem głosowym oczywiście. Inteligentna redukcja szumów. O, mamy. 24 bity, ale nie wiem ile kiloherców niestety. Wydaje mi się, że 96 kiloherców nawet może być. Mamy oczywiście tłumacz na żywo. To jest ta nowa funkcja AI właśnie. Może działać tam jako tłumacz.
1: I to działa, jak rozumiem, z jakimś lokalnym modelem.
0: Tak. Modele są właśnie... Większość rzeczy jest właśnie przetwarzane na naszym telefonie. Całe właśnie te AI się dzieje. Więc to jest też bardzo dobre, bo i to działa offline, i jest bardziej prywatne. Ale można sobie to też wyłączyć, żeby były dokładniejsze po prostu wyniki, żeby to przez chmurę szło.
1: No, gdzieś tam rzeczywiście też były takie pogłoski. Pytanie, czy rzeczywiście to pogłoski, czy to fakt, że w Samsungach S24, jak zostało to AI udostępnione, to za jakiś czas ma być wprowadzona opłata. Czy to się wyjaśniło?
0: Nie, oficjalnie nic nie wiadomo. Ale domyślam się, że tak, bo jednak to kosztuje utrzymanie takiego czegoś.
1: No ale ja wiesz, mówiąc, z drugiej strony lokalnie działające modele. O to mi chodzi.
0: Wydaje mi się, że tylko te działające w chmurze będą płatne. Okay. Bo mi się nie wydaje, że wszystkie funkcje będą płatne, tylko po prostu te najbardziej takie wykorzystujące chmurę. Ja szczerze mówiąc, z żadnych tych funkcji nie korzystam. Więc no, mi to jest i tak obojętne tak naprawdę. Będzie to, będzie, nie będzie, to nie trudno.
1: A miałeś okazję chociaż przetestować dostępność tego?
0: dostępność jest dobra, ale nie testowałem, jak to tłumaczy. Bo są właśnie te tłumaczenie na przykład podczas rozmowy w dwie strony, na przykład w rozmowach telefonicznych, ale to wtedy obie osoby muszą mieć właśnie telefony, które to obsługują. To nie działa,
1: czyli to nie jest tak, że nam to wszystko obsłuży.
0: No nie, niestety nie wypróbuję tego, bo obie osoby muszą mieć telefon, który to wspiera.
1: No to szkoda, bo taki Google na przykład, Google Translator, kiedy rozmawiamy sobie z kimś na żywo, no to jest tam ten tryb konwersacyjny i można sobie to włączyć. No działa to jak działa, ale
0: no tak,
1: mamy tam jakąś możliwość. No dobrze, słuchajcie, czy w takim razie coś jeszcze do ekosystemu Samsunga jako takiego? Czy coś tu możemy
0: Nie, ale
1: dodać?
0: Chciałem potwierdzić, że miałem rację, 24 bity 96 kHz.
1: Oczywiście przy słuchaniu muzyki. Pro.
0: Tak, to mogą wyciągnąć maksymalnie. Co jest, no, ciekawe jest, ale
4: to już
0: no
4: jest coś dużo, jak na bezprzewodowo.
0: I wydaje mi się, że przez te właśnie SSC, nie wiem, no muszę naprawdę przetestować te binauralne nagrywanie, bo mi to
1: No właśnie, to
0: nie
1: może
0: da.
1: Jeżeli przetestujesz, to potem jakąś próbkę byśmy jeszcze dorzucili, chociaż w komentarzu pod audycją.
0: No tak.
1: Bo jak jestem bardzo ciekaw tego dźwięku. Czy to będzie bulgot jak z podwody, tyle że binauralny, no to w zasadzie nic nam to nie wnosi
0: nie
1: do życia.
0: Się,
1: ale jeżeli źle byłby to faktycznie jakiś dźwięk dobrej jakości, no to
0: nie, no
1: to by
0: wydaje
1: super
0: mi się, że jednak postawiono bardziej na jakość niż na
1: tego jakoś bym sobie tego wydaje, bym sobie że życzył. I użytkownikom Samsunga w ogóle.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: No to wydaje mi się, żeby było na tyle.
1: Tak
0: wyszło
1: jest
0: dłużej niż się spodziewałem, naprawdę, bo fajnie wyszło. Podobało mi się, jak to wyszło właśnie. Bo
4: dużo powiedzieliśmy w sumie.
1: No miejmy nadzieję, że naszym słuchaczom również
0: też
1: się podobało.
0: Poruszyłem tematy poboczne, czyli słuchawki, zegarki. Także
4: szkoda, że nie mamy Galaxy Booka. Kurczę,
1: może kiedyś
4: uzupełnienie jakieś zrobić.
1: Może kiedyś trafi w wasze ręce albo w moje.
0: O telewizorze już kiedyś
1: okazja
0: było, więc też dobrze. Kiedyś był.
4: Tylko w tych telewizorach, tak jak mówiliśmy, niestety
1: tam się zmienia. To
4: tam się zmienia
1: widać
4: i producenci też. Ale ja widzę, na przykład mamy telewizor, ja mam tutaj dostęp do telewizora z 22 roku. Drugiego?
0: Tak, drugiego.
4: Drugiego. To więcej tych update'ów jest niż do telewizora na przykład z 2018 roku. Dłużej ten telewizor dostaje update'y,

0: przewaga Samsunga nad Applem, że oni rzeczywiście mają telewizory. Apple niestety nie ma, a szkoda.
1: Jeszcze nie ma.
0: No.
2: Jeszcze nie ma. Chociaż ja bym sobie chciał mieć... Ja bym się cieszył, jakby była przystawka do telewizora Samsunga.
0: No właśnie, a tego z kolei nie ma Samsung.
2: No właśnie, niestety nie ma. Ma za to odtwarzacze DVD, Blu-ray.
1: Produkują jeszcze takie rzeczy?
2: Wydaje mi się, że coś tam jeszcze jest, ale w sensie nowych modeli wydaje mi się, że nie ma, ale no coś tam na pewno na stanie.
1: To już powoli niestety jest martwy rynek.
2: Tak.
0: Czyli ale wiecie, nośniki cały czas są obecne jednak mimo wszystko, więc jak ktoś jakieś kino domowe na przykład sobie organizuje, to cały czas musi być coś, na czym to odtworzyć.
2: Jest mimo wszystko dużo, wbrew pozorom, osób, które się sprzeciwiają tej digitalizacji, zabieraniu nam jakby dostępu do rzeczy, za które płacimy, więc no. Na przykład jak ostatnio była afera, że jakieś tam mieli ludzie filmy wykupowane na stronie jakieś tam pożyczane, nie, chyba wykupione i strona się zawinęła. I,
1: wykupione. No. Wiem, o czym mówisz, była afera.
0: Tak, no. Tak, no. Ale to już temat na zupełnie inną historię, tak czy inaczej.
2: Ale jeszcze chciałem dopowiedzieć. Na telewizorach mamy dostęp do aplikacji Samsung Health. Na przykład jedziemy sobie na rowerku i widzimy i słyszymy swoje postępy. Na przykład.
1: A tego to nawet ja nie wiedziałem.
2: W jeżdżeniu na rowerku. W nowych telewizorach to jest, ja niestety nie mam jak przetestować. Ale naprawdę fajna sprawa.
0: No tak, można sobie coś oglądać i przy okazji...
2: No ja właśnie tak robię akurat, tyle że na zegarku mi się wyświetla. Mm-hmm. Ale lubię sobie popedałować na stacjonarnym rowerku i pooglądać jakieś tam seriale.
0: Jasne.
2: No. Także no tyle.
0: Cóż, być może na jakichś stacjonarnych rowerkach nas w tym momencie słuchali odbiorcy tej dzisiejszej
2: edycji. Może być, jest możliwe. Dla zdrowia, warto.
0: Tak jest. Popadało Miłosz Nowicki, Robert Rosiejka o ekosystemie Samsunga dziś opowiadali. Dzięki.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: To taka nowa piosenka, Administrator Elektro z płyty Ziemowit. Utwór zatytułowany był w telewizji. I właśnie ta piosenka rozpoczyna kolejne wydanie programu RTV. To już jest wydanie numer 119.
5: Jak ten czas leci.
0: To już tyle lat.
5: Tak, i tyle odcinków naszego programu. Wracamy do Was po tygodniowej przerwie, w zasadzie dwutygodniowej, ale tydzień temu nas nie było, dlatego też sporo mamy zaległości do nadrobienia, dlatego sporo czasu zapewne dzisiaj z Wami spędzimy, ale mamy nadzieję, że się cieszycie, bo my całkiem.
0: A i owszem, i mamy nadzieję, że Wy również z nami spędzicie ten czas. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy, zaczynamy, a zaczynamy od tematu, o którym mówiliśmy w poprzedniej audycji
5: i jeszcze w poprzedniej audycji.
0: A
5: i
0: jaki
5: wszyscy
0: to temat?
5: Już zapomnieli, bo to było tak dawno temu, no ale skoro dwa tygodnie nas nie było, no to nie skomentowaliśmy, jak to się wszystko zakończyło. Być może część z Was się już domyśla, o czym będzie mowa, a ci, którzy się nie domyślają, to już na pewno będą wiedzieli, kiedy usłyszą dżingiel.

0: Kiedyś wśród naszych słuchaczy był Krzysztof, nie wiem czy jeszcze jest, jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy serdecznie, ale Krzysztof jest ogromnym fanem Eurowizji i myślę, że byłby po prostu w siódmym albo jeszcze tam którymś niebie na myśl o tym, że my tyle czasu poświęcamy temu konkursowi.
1: Tak, bo rzeczywiście mimo tego, że minęły 2 tygodnie, już część ludzi zapomniała, że jakaś Eurowizja była, to myślę, że do

0: kilku rzeczy warto się odnieść, bo przypominam, że ostatni raz spotkaliśmy się tuż przed finałem, rozmawialiśmy o naszych typach, o tym, jak to wszystko będzie wyglądało. No i już wiemy, kto zwyciężył. Wiemy, że to Italia, Włochy są tym zwycięskim państwem w tym roku. Jak ty w ogóle oceniasz? Bo chyba nie rozmawialiśmy. Ja coś wspominałam o włoskiej piosence, ale ty chyba nie przedstawiłeś swojej opinii, więc nawet, nie wiem, nawet poza anteną o tym nie mówiliśmy.
1: Szczerze powiem, tę propozycję. Szczerze powiem, szału nie ma, ale też jakiegoś wielkiego kwasu również. Ta piosenka jest dla mnie taka, no taka po prostu, jest rockowa, jest to mocne uderzenie, ale nie jest to nic, co by mi jakoś tak bardzo wpadło w ucho, albo co by mi bardzo, ale to bardzo się spodobało, ale też nie jest źle.
0: No to prawda, że to jest jeden z bardzo, bardzo wielu rockowych utworów na świecie, więc troszkę już na samym początku, kiedy widziałam, że on wzbudza takie duże zainteresowanie, nie rozumiałam dlaczego aż tak bardzo, dlaczego akurat ten utwór, bo nie wyróżnia się on aż tak bardzo na tle innych rockowych kompozycji, których wiele słyszeliśmy i jeszcze pewnie wiele usłyszymy, ale z drugiej strony jednak cieszę się, że to właśnie ta piosenka wygrała, bo to świadczy o tym, że ludzie chcą rocka i to jest krzepiące. I podoba mi się ta tendencja, że wygrało coś nie kojarzącego się z takim, wiecie, typowo eurowizyjnym kiczem.
1: Z takim plastikiem, tandetą.
0: Tak. I trudno się na tej podstawie doszukiwać jakichś zmian w tendencjach eurowizyjnych, bo tak naprawdę, gdyby przeanalizować od kilkunastu lat, co w tej Eurowizji wygrywa, to jest co roku coś innego. I czasem to jest coś typowo eurowizyjnego, jak na przykład Netta 3 lata temu, ale czasem właśnie coś takiego oryginalnego, jak 4 lata temu utwór z Portugalii, czy teraz właśnie utwór rockowy, a rockowego zwycięzcy dawno na Eurowizji nie mieliśmy.
1: Ja się szczerze mówiąc też cieszę, ale to taka moja prywatna opinia, że nie wygrała jakaś taka piosenka tym razem z tych tak zwanych wielkich, gdzie jest dużo takich wokali, z jakiegoś takiego śpiewu, tak, musical, tak, nie. Też nie lubię takiej muzyki, więc jeżeli już mam wybierać, no to naprawdę źle się nie stało, absolutnie źle się nie stało, że Włosi wygrali.
0: Ale czy musicalu było w ogóle w tym roku tak dużo w tych propozycjach?
1: Nie,
0: mam wrażenie, że nie. Że to jest taka tendencja jeszcze sprzed 7-8 lat. Wybaczcie, tak nie umiem dokładnie ocenić, bo tego nie badałam i nie porównywałam. Ale akurat jeżeli mówimy o tendencjach, to chyba tej nie ma w tym momencie. My byśmy ją kontynuowali, gdyby nas reprezentowała Alicja z tym utworem, co w zeszłym roku. Bo to właśnie był zupełnie
1: taki
0: ten
1: musical.
0: Nurt. Tak, tak, taka właśnie posągowa ballada bondowska, jak to się określa. Stało utwór Empires. Natomiast o takich tendencjach, jeżeli chodzi o to, kto wygrywa, nie możemy powiedzieć, więc należy po prostu przyjąć to, że Eurowizja jest nieprzewidywalna i nie wiadomo, jak się co kiedy potoczy, ale warto wspomnieć o tym, że po konkursie, kiedy informacja o tym, kto zwyciężył, się już rozeszła, no to sporo pozytywnych komentarzy można było przeczytać i usłyszeć od dziennikarzy muzycznych w naszym kraju, na przykład od Wojciecha Mana, bo w Radiu Nowy Świat była taka sytuacja ponoć, że w serwisie informacyjnym pojawił się fragment zwycięskiego utworu. Słuchaczom się spodobało, poprosili redaktora Mana, żeby piosenkę zagrał. On ją wyemitował na antenie i też mu się spodobała, więc to też tak, no, trochę poprawia ten wizerunek Eurowizji, która jednak było nie było z tym kiczem się kojarzy, a nawet osoby, które konkursu nie śledziły, mogą się przekonać, ha, coś naprawdę ciekawego, coś, czego się nie spodziewaliśmy, wygrało ten konkurs. Podobnie Leszek Gnoiński, muzyczny dziennikarz, również wyraził swoją aprobatę w facebookowym wpisie, aprobatę dotyczącą tego właśnie wyboru jury i publiczności. Jeżeli chodzi o to, kto jeszcze się znalazł w czołówce, to na drugim miejscu Francja, czyli moja faworytka.
1: No, tak jest.
0: Wolałabym, żeby to była ona, ale naprawdę nie rozpaczam. I na trzecim miejscu Szwajcaria, więc po pierwsze trzy naprawdę fajne moim zdaniem piosenki i po drugie warto podkreślić, trzy utwory nie po angielsku, z czego aż dwa w języku francuskim, bo francuski utwór i szwajcarski utwór były właśnie w tym języku, więc to się rzadko zdarza, bo jednak większość wykonawców na Eurowizji śpiewa po angielsku. A usłyszeć język narodowy to zawsze
1: coraz
0: fajnie.
1: Większa rzadkość, bo kiedyś to jednak było bardziej popularne, a od pewnego czasu jakoś tak niekoniecznie.
0: Bo kiedyś chyba regulamin w ogóle tego nie dopuszczał, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić, nie jestem aż taką specjalistką, tu pewnie właśnie Krzysztof by powiedział, ale no teraz można, z czego wiele narodów skrzętnie korzysta, w tym my. No właśnie, bo
1: no tak.
0: Wspomniałam wam dwa tygodnie temu, że tuż po konkursie poznamy pełne rezultaty, również dotyczące półfinałów, i dzięki temu dowiemy się, jak tak naprawdę poszło Rafałowi. Czy to jest tak, że się ledwo otarł o ten finał i na przykład znalazł się na 11 miejscu w półfinale i niewiele punktów zabrakło, czy też znalazł się zupełnie na dole tabeli. No i się okazało, że te niewdzięczne europejskie narody nie doceniły wspaniałej piosenki The Right w wykonaniu Rafała i zajął 14 miejsce. Więc tak zupełnie na końcu to nie był, tam niżej była Gruzja, była Łotwa i jeszcze jakieś państwa, ale to takie kraje, co do których się wszyscy tego generalnie spodziewali, bo to były słabe utwory. No ale Rafał, zaledwie to miejsce 14, ale powiem wam, że jest nadzieja, dlatego że jest jeden naród, który zagłosował jak należy, a przynajmniej ma on po prostu mądrych jurorów, bo przypomnijmy, że w głosowaniu 50% stanowią głosy jurorów, a 50% głosy publiczności, te, które oddajemy przez SMS. O głosowaniu to jeszcze sobie będziemy mówić. No i te wyniki, które my poznaliśmy, są takie szczegółowe. Wiemy, kto oddał ile punktów na Rafała, ile głosów, to znaczy no właśnie ile punktów w przełożeniu na tę eurowizyjną skalę. Wiemy, że sporo było takich państw, które w ogóle stwierdziły, że Rafał im się nie podobał i nie przyznały mu żadnego punktu, zarówno jurorzy, jak i widzowie, nie rozumiem tego, ale jest jedno państwo, które się poznało na tym talencie, na tej piosence i które jest naszym przyjacielem. To jest San Marino, które przyznało Rafałowi dużą ilość punktów, jeżeli chodzi o półfinał. No i to jest właśnie taka ciekawa historia, bo kiedy oglądaliśmy koncert finałowy z kolei i przyznawanie punktów, no to wiecie, według tej ceremonii że się łączymy z przedstawicielami poszczególnych państw, oni przedstawiają punkty od jurorów, w naszym przypadku to była Ida Nowakowska, no to Ida odczytała właśnie, że 12 punktów z Polski, od polskiego jury powędrowało, no gdzie, no właśnie do tego San Marino. I to jest bardzo ciekawe, bo podczas kiedy w półfinale San Marino, a konkretnie jury stamtąd przekazało Rafałowi chyba 12 punktów, tak nasze jury w półfinale dało mu 10, a w finale nasze jury tak przekazało w San Marino w półfinale 10 punktów, a w finale 12 chyba jakoś tak, bo San Marino się do finału dostało z piosenką o adrenalinie. Więc no przypadek, tak zapytam, nie sądzę,
1: chyba nie.
0: Ale warto wspomnieć o tym, dlaczego mogło się tak stać, a raczej już nie tyle dlaczego, ile że były jakieś takie przesłanki, takie, że reprezentantka San Marino była nie uczestniczką, tylko gwiazdą programu, jaka to melodia, który prowadzi kto? No nasz Rafał. I się ponoć tam nawet jakoś zaprzyjaźnili, więc oni się zaprzyjaźnili, delegacje się może też jakoś zaprzyjaźniły i jurorzy też się jakoś tam dogadali między tymi krajami. I gdyby nie te punkty od San Marino, to w ogóle Rafał byłby na dole tabeli, więc uczestniczyliśmy w takiej zmowie punktowej.
1: Więc myślę, że po prostu to jest nauczka na przyszłość dla prezesa Jacka, że musi teraz zrobić takie tournée z zaproszeniami do programu Jaka to Melodia po różnych krajach, pozapraszać trochę więcej gwiazd, no i wtedy może będzie szansa, żeby następnym razem było lepiej.
0: No właśnie, tak chyba trzeba zrobić, ale dobrze, że już mamy przyjaciela w Europie, prawda? Musimy się teraz trzymać razem.
1: Ja pamiętam, że tam kilka lat temu, czy tam nawet kilkanaście, to mi się piosenka z San Marino podobała. A nikomu innemu się nie podobała, ale ja już po prostu wyczułem trendy.
0: To dobrze, to dobrze. To nie jest tak, że to jest jedyny przejaw tego rodzaju postępowania na Eurowizji, bo chyba co roku tak naprawdę się coś takiego dzieje. Podobnie się zachowało kilka innych krajów i może się wydawać, że my też byliśmy w to zaangażowani. Chodzi o Mołdawię, Grecję i Bułgarię, bo tam z kolei chodzi o to, że piosenkę mołdawską i grecką przygotowała ta sama osoba, a właściwie ten sam tam team twórców, na czele którego stoi niejaki pan o nazwisku Kirkorow. To jest były mąż Ały Pugaczowej i były również reprezentant Rosji na Eurowizji w roku chyba 95. I on ma na koncie wiele utworów eurowizyjnych również i przygotował w tym roku te dwie piosenki dla Mołdawii i dla Grecji i dwa te utwory, a konkretnie dwa ich te zapasowe wykonania, to co wam mówiliśmy, że kraje musiały przygotować takie zapasowe wykonania na wypadek, gdyby nie dało się wystąpić, nie dało się przyjechać do Holandii z uwagi na COVID. I wspomniane kraje zarejestrowały te swoje wykonania w Bułgarii. Piosenki bułgarskie Kirkorow nie napisał, żeby nie było, ale no to już wystarczyło, żeby jakaś taka współpraca została nawiązana między tymi krajami i oni się tam też ładnie powymieniali państwami i wydaje mi się, w ogóle się tak może gdzieś tam wydawać, że my też próbowaliśmy się z nimi trochę zakumplować, bo było tak, że w półfinale od naszego jury sporo punktów przeszło do tych krajów, a w finale już nasze jury ulokowało te państwa dosyć nisko, więc coś tam też mogło zaistnieć, ale widzicie, warto może jednak sięgnąć po jakieś twórcze próby pana Kirkorowa, no bo jeżeli on by na przykład znowu współpracował z kilkoma państwami, to znowu by się stworzył jakiś taki zespół krajów, który by się wzajemnie wspierał i wtedy mielibyśmy więcej przyjaciół. Musimy z San Marino uderzyć do pana Kirkorowa i on nam wtedy pomoże znaleźć nowych kolegów.
1: Tak, to będzie szansa.
0: Tak, to jest opcja, bo myślę, że pan Kirkorow nie odpuści, no bo wiecie, to oczywiście nie jest tak, że piosenkę na Eurowizję musi skomponować twórca z danego kraju. No przecież Rafał miał utwór kompozytorów szwedzkich, więc obecność takich teamów, no to jest...
1: To
0: nie jest nowość, to jest to normalne, ale myślę, że warto było to podkreślić, bo no nie każdy może tak śledzić i może się wydawać, że skoro mamy polską piosenkę, czy rosyjską piosenkę, to że na pewno pisze ją polski czy rosyjski kompozytor, a to nie, to się sięga często właśnie po twórców szwedzkich, albo właśnie pan Kirkorow jest tutaj taki przodujący. Co jeszcze warto wspomnieć, jeżeli chodzi o finał? Ja muszę to powiedzieć, bo to po prostu

0: o poziom komentatorów Telewizji Polskiej w finale. Do momentu ogłaszania wyników było tak, jak było dotychczas, tak jak było w półfinale, nie będziemy już do tego wracać. Pan Sierocki po prostu niemalże odczytując notatki bez życia właściwie, bez jakiejś energii, którą miał w sobie pan Artur Orzech.
1: A mylił się dalej, tak? Czy już nie? Bo ja powiem szczerze, miałem akurat niestety mniej ciekawe, ale niecierpiące zwłoki zajęcia do oglądania, do zrobienia i nie oglądałem finału.
0: Wiesz, już od razu powiem. Chyba go nie przełapał na jakiejś tam pomyłce, ale coś tam chyba się motał. Czasami coś tak było, że zamulił, że tak powiem. Ale to nie jest jeszcze aż taki duży problem, bo to, co się działo w trakcie wyników, to już naprawdę mnie zirytowało, bo wyniki były szalenie emocjonujące, a już zwłaszcza odczytywanie tych punktów od widzów. Tłumaczyłam w poprzednim wydaniu zasady, jak te punkty są przyznawane i odczytywane w czasie finału Eurowizji, więc już nie będę tego drugi raz tłumaczyła, bo to troszeczkę czasu by zajęło. No ale to się dzieje państwami, tak? Więc najpierw się dowiedzieliśmy, ile punktów otrzymała Wielka Brytania, bo ona była ostatnia po przyznaniu punktów od jury ze wszystkich krajów. No i Wielka Brytania dostała punktów 0. Potem były Niemcy, które też dostały 0. Potem była Hiszpania, która dostała też 0 od widzów. I tu macie swoją Wielką Piątkę. Ja też już o tym mówiłam dwa tygodnie temu. No okej, dwa kraje z Wielkiej Piątki na górze. Czyli Włochy i Francja, ale trzy, no gdyby miały możliwość zmierzenia się w półfinale, no to ludzie, widzowie pokazaliby, co sądzą o tych piosenkach i na pewno w finale by się nie znalazły, a tak dzięki temu, że państwa płacą więcej, to w tym finale się pojawiło, ale za to no przegrywając tak już no bardzo boleśnie. A więc te trzy kraje dostały 0, potem chyba była Norwegia, która dostała 60 od widzów, a potem gospodarz Holandia, który też dostał 0. Więc już w ogóle myśleliśmy przecież, że coś zepsuło i że tu nikt nie dostanie żadnych punktów, albo zwycięzca dostanie.

0: nie wszystkie punkty. Więc rzeczywiście emocje były spore, a ci stwierdzili, Sierocki i Sikora, że oni sobie będą gadać. I to naprawdę było irytujące, bo oni wręcz no, zagłuszali tę panią prowadzącą z Holandii, która odczytywała te punkty.
1: Czyli już oni najgorszy... zamiast tłumaczyć to, co się dzieje, to tak, postanowili to sobie chcieli... uciąć pogawędkę.
0: A najgorszy, no wiesz, czasem coś przetłumaczyli, ale no, brakowało im refleksu, bo chcieli no, przede wszystkim właśnie gadać ze sobą i najgorsze było to jeszcze w czasie odczytywania punktów od jurorów odnośnie tej Wielkiej Brytanii, która też dostała zero punktów od jury. Od jury zero i od widzów zero, więc już rzeczywiście strasznie. I Marek Sierocki nie mógł tego przeżyć i autentycznie, słuchajcie, on ze 4 razy powiedział do Olka Sikory, ale zobacz Olek, no Wielka Brytania, no takie centrum przemysłu muzycznego i zero punktów. Mijają 3 minuty, okazuje się, że Wielka Brytania nie dostała żadnego punktu, ale no zobacz, widzisz to, Wielka Brytania, 0 punktów. Ja naprawdę nie wiem, czemu go to tak bolało, ale nie mam pojęcia, czemu to powtarzać aż 4 razy. A jakiś szczyt absolutny żenady, moim zdaniem, wystąpił, kiedy jeszcze właśnie w czasie przyznawania tych jurorskich punktów był taki moment, że bardzo wysoko była Szwajcaria. No ostatecznie skończyła wysoko, bo na trzecim miejscu, ale był taki moment, że się zapowiadało, że mogą nawet wygrać. I Olek Sikora wygłosił taką kwestię, zapytał pana Sierockiego, w zasadzie nie wiadomo czemu akurat to mu zaczęło chodzić po głowie, ale tak pyta, ciekawy jestem Marku, jak myślisz, jakby wyglądał konkurs Eurowizji zorganizowany w Szwajcarii. No nie wiadomo, czemu akurat to go zaczęło fascynować, bo równie dobrze o każde inne państwo, które gdzieś tam wychodziło na prowadzenie, mógłby zapytać. No,
1: może chciałby tam się wybrać na wakacje i po prostu liczył, że w przyszłości będzie taka możliwość.
0: Może. No ale dobrze, zapytał już o to. A na to Marek Sierocki. Ja myślę, że wszystko by tam działało jak w zegarku. Po prostu rozumiecie poziom tych wspaniałych żartów. Kiedy tu są emocje i my chcemy słuchać punktów, to oni sobie takie żarciki, troszeczkę jednak żenujące żarty prowadzących, mi się wydaje.
1: Jakby nie mogli sobie tak pogadać wcześniej, bo dialogu między nimi to raczej nie było. Każdy miał jakąś tam swoją rolę. Pan Sikora no po prostu wypełniał gdzieś tam to, co pozostało do wypełnienia. Pan Sierocki przedstawiał biografię tych gwiazd, które się pojawiały.
0: Tak, więc no moim zdaniem to nie jest dobry team. No chyba, żeby im ktoś powiedział panowie, ale na wynikach to się zachowujcie porządnie.
1: Jakiś producent czy ktoś taki? Tak, może jeszcze tak. W TVP ktoś został?
0: Więc może to jest jeszcze do odratowania, ale na ten moment, jeżeli tak by miało być też w przyszłym roku, to jednak chyba lepiej oglądać na YouTubie po prostu bez komentarza. Jednak wydaje mi się,
1: tylko
0: że
1: są,
0: nawet...
1: wiesz, poszkodowani wtedy ci wszyscy, którzy no, nie znają języków.
0: Nie znają języka.
1: A mamy jednak takie osoby, które nawet jeżeli jakoś tam języki obce znają, no to nie czują się swobodnie w oglądaniu materiałów po prostu tylko z samą ścieżką lektorską. Pomijając osoby niewidome, no które na przykład z napisów to wiadomo w ogóle niespecjalnie miałyby jak skorzystać, ale my też nie jesteśmy nauczeni oglądać materiały nawet z napisami, bo u nas no, jest ta instytucja lektora bardzo popularna, czego nie można powiedzieć o innych krajach. W części krajów po prostu takie zjawisko jak lektor to w ogóle nie funkcjonuje, więc ludziom jest tak trochę łatwiej.
0: Nie, no oczywiście zdaję sobie sprawę z tego problemu. Jeżeli mówię o osobach, które no, nawet rozumieją angielski w jakimś niewielkim stopniu i zrozumieją nazwy państw i liczby punktów, tak, no to wtedy są sobie w stanie poradzić oglądając na YouTubie. Jeżeli ktoś nie mówi wcale, ani jest na przykład właśnie w stanie zobaczyć tego, co się wyświetla na tej tablicy wyników, no to już ma w ogóle problem. Dlatego no, liczę na ucywilizowanie tego komentarza jednak w przyszłości.
1: Cały rok na to mają.
0: Tak, i liczę też na ucywilizowanie innych kwestii, bo zirytowaliśmy się oboje
1: tak.
0: W czasie tej Eurowizji. Pamiętacie, mam nadzieję, że 3 tygodnie temu, kiedy zapowiadaliśmy w ogóle ten konkurs, mówiliśmy wam o procedurze głosowania i wspominaliśmy, że my możemy tak sobie wygodnie zagłosować przez aplikację mobilną. Nie musimy się stresować, wyszukiwać tych numerów telefonów, numeru, jaki trzeba wpisać w SMS, tylko sobie klikamy w aplikację aplikacji i to jest takie fajne, bo możemy potem otrzymać podziękowanie od artysty, że dziękuję za twój głos i tak dalej.
1: Otóż nie.
0: No i, otóż nie. I pełni energii ruszyliśmy do głosowania, bo co prawda Eurowizji nie oglądałeś, ale no
1: potem, ale chciałam zagłosować,
0: znać,
1: tak.
0: Kiedy dałam ci znać, że jest problem, to chciałeś to zobaczyć i też no, miałeś jakieś kraje będące twoimi faworytami i chciałeś oddać swój głos.
1: No i w końcu i ja nie zagłosowałem.
0: I to się zrobił problem.
1: To by się jakoś udało.
0: A jestem zdeterminowana, tak. I zagłosowałam. To może opowiesz naszym słuchaczom, jak to teraz wspaniale wygląda.
1: Wiesz co, ja już nawet dokładnie nie pamiętam, jak to wygląda, ale nie da się oddać tego głosu. Nie da się kliknąć w to miejsce, gdzie, które powoduje wygenerowanie tej wiadomości. Bo to też tak działa, że wysyła nam się SMS odpowiednio spreparowany na odpowiedni numer. Zawsze tak to działało, a teraz po prostu zrobić się tego nie da. Można sobie klikać i
0: bo
1: co
0: to jest chyba tak, że jak wybierzesz państwo, które cię interesuje, to włącza się jakiś taki ekran, na którym właśnie jest...
1: Że regulamin, że TVP.
0: Tam, tak, tak dalej. I że vote i cancel, czyli zagłosuj albo anuluj, tylko że to wszystko jest jednym elementem. Nie ma tutaj jakichś wyodrębnionych, wiecie, przycisków.
1: I skakanie nawet po wyrazach, elementem. Znakach też nic nie daje.
0: Też nic nie daje, więc jedyną możliwością było wyłączenie voiceovera, stukanie w ten ekran gdzie bądź i wtedy się udawało po iluś tam próbach, mnie przynajmniej, wygenerować tego SMS-a. W międzyczasie no, stukałam jakichś, wiecie, literek dodatkowych na przykład, bo ten SMS się już odpalił wcześniej, a ja nie miałam o tym pojęcia. No i wtedy, jak już miałam tego SMS-a prawidłowego, to go mogłam wysłać. Wysyłałam, otrzymywałam to podziękowanie od artysty, ale wtedy się znowu pojawił taki ekran, że jak chcesz zagłosować z tego miejsca jeszcze raz na swojego ulubionego artystę, to możesz, więc znowu vote i cancel, zagłosuj albo anuluj. I to znowu będące jednym takim elementem bez rozróżnienia na przyciski. Więc jeżeli chciałam stąd wyjść, bo nie chciałam oddawać, albo no zresztą gdybym nawet chciała oddać drugi głos na tego samego artystę, jak chciałam oddać na kogoś innego, to znowu musiałam wyłączyć voiceovera i nastukać, żeby przejść do tego głównego widoku, na którym była lista całych artystów, wszystkich artystów i znowu cała procedura od nowa poszukiwania.
1: Nie, to jest
0: artysty,
1: po prostu tam ktoś naprawdę zepsuł tę dostępność, więc apelujemy, poprawcie, bo to jest, no, to jest żenuła, krótko mówiąc.
0: To jest bardzo rozczarowujące, tak. Bo Eurowizja jest takim konkursem, który propaguje wartości otwartości, różnorodności, gdzieś tam jest taki, jest ważny dla wielu mniejszości, też je wspiera i o tym jest mowa gdzieś tam często.
1: A jedna z mniejszości...
0: A jedna z tych mniejszości jest gdzieś tam zaniedbana, tak, bo nie ma tam osoby, która dba o dostępność. A ja głosowałam z użyciem aplikacji od 2017 roku. Nie wiem, czy ty wcześniej coś próbowałeś.
1: Ja chyba nawet wcześniej.
0: Tak mi się wydaje. A ja jeszcze wtedy nie dysponowałam iPhone'em. I naprawdę nie było żadnych problemów. A dlatego, że jestem taka rozżalona, bo przypomnijmy, że z głosowaniem na Eurowizję Junior też jest problem. Tam jest kapcza matematyczna, chyba, tak? Ja głosuję tam od 2018 roku, chyba tak, od występu Roxany Węgiel. I tam jest kapcza, czyli do rozwiązania działanie matematyczne na zasadzie 7 plus 2, tylko że ono no, wyświetla się w formie niedostępnej, no bo można by to tak zrobić, żeby ono było widoczne i odczytywalne przez
1: oczywiście
0: nasze programy, czy odczytu ekranu, ale nie jest. Więc osoba niewidoma nie zagłosuje, bo nie wpisze tej cyfry, o którą chodzi, tego wyniku działania, potrzebuje czyjejś pomocy. Dlatego jestem tak rozżalona, bo w obu tych głównych konkursach mamy teraz ograniczoną możliwość głosowania i w kontekście tych wartości Eurowizji, o których wspomniałam, to po prostu trochę nie styka.
1: To jest słabe.
0: Bo brakuje tam osoby, która by na tę dostępność zerknęła. Także jak macie jakichś znajomych tam w EBU, to wiecie, musicie pogadać, żeby
1: i najgorsze jest to, wiesz, najgorsze jest też to, że nie da się tego przetestować wcześniej i tak. O tym dowiadujemy się w momencie, kiedy start voting now, się pojawia komunikat, no i nie mamy możliwości, no co z tym wtedy zrobisz? No nic z tym nie zrobisz, bo nie zgłosisz tego nigdzie, nikt nie naprawi tego w ciągu kilkunastu minut, które mamy do zagłosowania, więc jeżeli tam coś zostanie popsute, no to na rok jesteśmy wykluczeni z procesu głosowania.
0: No wiadomo, teoretycznie można by po konkursie spróbować jakieś tam, wiecie, słać maile, tylko nie wiem do kogo i...
1: No i wiesz, no i tak naprawdę co z tego, kiedy twój głos już i tak nie został oddany. Oczywiście wiadomo, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, ale już w tym roku...
0: Tak, oczywiście. Jeżeli byłeś w stanie zagłosować...
1: No to już nie zagłosowałeś.
0: To się już nie wydarzyło. Ja zagłosowałam na wszystkich, kogo chciałam, ale co się umordowałam, to moje po prostu.
1: Ja po prostu nie miałem na to aż tyle czasu, bawiłem się tym kilka minut, nie udało mi się wklikać w ten przycisk, bo to też podejrzewam, że troszeczkę zależy od wielkości ekranu. Te przyciski też mogą być troszeczkę w innych miejscach.
0: Bo ty masz większy ekran.
1: Umiejscowione i no po prostu no, klikałem, nie wychodziło mi, to po prostu rzuciłem ten telefon i zająłem się pracą. No i tyle.
0: No oczywiście, nie było wyboru. Tak więc jeżeli ktoś z was liczył na to, że wygodnie zagłosuje z użyciem aplikacji, bo my mu powiedzieliśmy w audycji, że tak będzie, to przepraszamy te wszystkie osoby, które no, nieświadomie wprowadziliśmy w błąd.
1: Sami chcieliśmy tak zagłosować. Tak.
0: To jeszcze byłoby do odratowania, gdyby któreś z nas w półfinale zagłosowało, ale akurat tak się złożyło, że w półfinale nie głosowałam, nie mogłam. Stwierdziłam, no tam dobrze, w finale zagłosuję. Jakbym zagłosowała w półfinale, to już bym była mądra i bym was ostrzegła przed finałem i sama bym była na to psychicznie przygotowana. Ale głosowałam dopiero w półfinale, dlatego nie wiedziałam, co się tutaj wydarzy, więc ślijcie jakieś wiadomości do EBU albo tam, jeżeli macie znajomych, to rzeczywiście zagadajcie do nich i mamy nadzieję, że to się ogarnie już przy okazji juniora, który w tym roku odbywa się w Paryżu. No szkoda, że dwie Eurowizje nie będą w Paryżu, no co zrobić. Późno, bo chyba 19 grudnia w tym roku. Więc pewnie to dlatego, że oni czekają, w jakiej formie przeprowadzić tę Eurowizję, czy w takiej jak w zeszłym roku, z wysłanymi nagraniami poszczególnych państw, dokonywanymi właśnie w krajach, albo przecież reprezentanci nie przyjeżdżali do Polski, tylko nagrywali u siebie te wykonania, tylko musieli mieć taką samą scenerię. Jeszcze takim wydarzeniem poeurowizyjnym właśnie odnośnie tych nagrań zapasowych było to, co miało miejsce tydzień później na YouTubie, bo mogliśmy obejrzeć te nagrania zapasowe w ramach takiego Celebration, czy jaka tam była pełna nazwa tego widowiska. W zeszły piątek zostały udostępnione nagrania tych wykonawców, którzy nie dostali się do finału, w tym Rafała oczywiście, a w sobotę wszystkich finalistów, czyli mogliśmy zobaczyć, co by było, gdyby COVID kogoś pokonał i nie dałby ten ktoś rady przyjechać do Rotterdamu i zostałoby to pokazane to zapasowe nagranie pokazane w kraju tej osoby. To oczywiście szczególnie chyba atrakcyjne dla osób, które widzą, bo mogą sobie porównać, czym się różniła tamta scenografia. Jeżeli chodzi o warstwę audio, to mam wrażenie, że jednak te wykonania zapasowe, czy nazywane po angielsku live on tape, no to, że one jednak są troszeczkę podrasowywane wokalnie, to znaczy może nie ma tam jakiegoś, wiecie, autotuna czy czegoś, ale że jednak się tam trochę kombinuje, próbuje, bo Rafał brzmiał dużo lepiej niż brzmiał w Rotterdamie i była słyszalna różnica, a jeżeli chodzi o te różnice wizualne, no to ponoć one też istnieją, były kraje, które przygotowały te nagrania tak, że one wyglądały no niemalże tak samo, jak to, co zobaczyliśmy na scenie w Rotterdamie, a były na przykład takie jak Izrael, gdzie ten występ ponoć wyglądał, jakby był, nie wiem, w naszym pytaniu na śniadanie. Więc rzeczywiście to robiło różnicę. Jedni się postarali bardziej, jedni pewnie stwierdzili, no jakoś to tam będzie, oby nikt nie zachorował na COVID, nie będziemy się do tego przykładać. Ale też co ciekawe, dwa kraje stwierdziły, że no po prostu nie zasłużyliśmy chyba na to, żeby obejrzeć ich występ live on tape i chcą być zapamiętane z tego, co pokazały w Rotterdamie, to jest Wielka Brytania i Irlandia. No po wyniku Wielkiej Brytanii to się troszkę nawet nie dziwię, że już nie chcą mieć z tym nic wspólnego i one się wycofały, nie zobaczyliśmy ich w tym widowisku, tak więc nie wiemy, jak wyglądały ich zapasowe nagrania.
1: A także ciekawe, jeżeli... czy mieli przygotowane, czy po prostu odmówili publikacji?
0: Odmówili. Każdy musiał mieć przygotowane, więc oni po konkursie już powiedzieli, że się nie bawią w to. Aha, po prostu. No. Także jeżeli to was
1: strzelili
0: ciekawi...
1: focha.
0: Tak. Także jeżeli to was ciekawi, pewnie no właśnie szczególnie osoby widzące, myślę, od tej strony wizualnej, bo od strony audio to nie jest jest jakieś szczególnie interesujące, no to być może warto sobie zerknąć. Chyba wspomnieliśmy o wszystkim, że ten temat Eurowizji to po prostu grillujemy 3 tygodnie.
1: Tak, no jeszcze tam była afera związana z liderem zespołu włoskiego, którego za moment wysłuchamy, że tam niby jakieś narkotyki, że coś. On się poddał testom później, testy wyszły ujemne. Tak, natomiast on się tym testom poddał dopiero po powrocie do Włoch, więc trochę czasu tam minęło z tego, co słyszałem, także to też różnie mogło być, no ale to raczej nie wyglądało na to, żeby coś tam rzeczywiście było. To była bardziej taka aferka dla portali plotkarskich, mam wrażenie, niż cokolwiek.
0: Ale wiesz, co poszło, to poszło.
1: No
0: nie?
1: Co poszło, już to tam, poszło, owszem.
0: Co wokół człowieka narosło, no to już narosło, więc my zostawiamy te takie plotkarskie klimaty. I dla tych wszystkich, którzy być może Eurowizji nie oglądali, bo na przykład myślą, no to nie dla mnie, to taki kiczowaty festiwal. Teraz ten utwór, który wygrał, na dowód tego, że Eurowizja nie musi być kiczowata, może być różnorodna, ciekawa i również rockowa, a w przyszłym roku Eurowizja, no właśnie w związku z tym we Włoszech, ale nie wiadomo jeszcze gdzie, raczej to nie będzie Rzym. Kilkanaście państw walczy o to, aby być organizatorem konkursu. Mówiło się jeszcze przed konkursem chyba, że to mógłby być Turyn, więc zobaczymy, jakie to miasto, jakiemu miastu organizowanie konkursu zapewnił zespół Maneskin za sprawą kompozycji Cittie Buoni.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Skończyliśmy o Eurowizji, ale nie skończyliśmy o TVP, zwanym Imperium Prezesa Jacka.
0: Bo, Imperium tak. Prezesa Jacka, ty tak nie umiesz.
1: No ja tak nie umiem, zostawiam to tobie. Natomiast rzeczywiście o TVP dziś jeszcze będzie i to przez najbliższe, czekaj, dwa wejścia?
0: Chyba tak. I mało tego, że nie skończyliśmy skończyliśmy z Eurowizją, nie skończyliśmy z TVP, to nie skończyliśmy też z wydarzeniami muzycznymi, bo o takim teraz będzie. I to również będzie wydarzenie, które już było. Ono odbyło się w zeszłym tygodniu, ale w związku z naszą nieobecnością nie zdążyliśmy was na nie zaprosić, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Już tutaj mówiłam o grze w zadowolenie i takich rzeczach, żeby wszystkim można się dobrych stron dopatrzeć, ponieważ w związku z tym mogę się z wami podzielić moimi wrażeniami z tego wydarzenia. No i również to nie jest tak, że to się wydarzyło i już nie da się w ogóle tego obejrzeć.
1: I więcej tego nie będzie, zapoznać. W dobie VOD i specjalnych życzeń
0: i
1: widzów.
0: I powtóreczek z okazji specjalnych życzeń widzów. No to oczywiście możliwości jest szereg, bo gdyby to było tak, że tego się nie da obejrzeć, no to oczywiście nie byłoby sensu, żeby wam tutaj robić smaka. A może nie tylko ja to widziałam, ale inne osoby również. I możecie do nas pisać na Facebooku, na naszej stronie internetowej o waszych wrażeniach dotyczących koncertu zatytułowanego Jak przeżyć wszystko jeszcze raz? The Best of Krzysztof Krawczyk. Koncertu, który miał mieć początkowo inny tytuł, bo początkowo w tym tytule miało być odniesienie do innej piosenki wspomnianego artysty, czyli Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Później to zmieniono na Jak przeżyć wszystko jeszcze raz. No i zapoznamy się z tym, co mówiono, co pisano o koncercie jeszcze przed nim i odniesiemy to do rzeczywistości, przynajmniej do tego, co mi się gdzieś tam udało wyłapać. Telewizja Polska w zapowiadanym na dwuczęściowe, o tym też będzie później, ale początkowo ono miało być dwuczęściowe, to widowisko muzyczne i w nim telewizja miała przypomnieć największe hity Krzysztofa Krawczyka. No to się istotnie stało. I to miał być hołd dla artysty i jego twórczości. W repertuarze Krzysztofa Krawczyka usłyszeliśmy m.in. Edytę Górniak. Tak, Edyta Górniak zastąpiła inną Edytę, mianowicie Edytę Bartusiewicz i wykonała utwór Trudno tak. Naprawdę to się tutaj wydarzyło. Była też Maryla Rodowicz w piosence Rysunek na szkle. Maryla miała na sobie sukienkę z wydrukowanym tekstem tego utworu. Była też Natalia Kukulska. No tutaj chyba wybór był oczywisty. Śpiewała To, co da on nam świat, a więc utwór napisany z myślą o jej mamie Annie Jantar. Była Halina Młynkowa, Sylwia Grzeszczak i wśród zapowiedzi była tutaj Roxana Węgiel, ale albo ja czegoś nie wyłapałam, albo jednak jej nie było. Piszcie, jeżeli coś wiecie o tym więcej. Była też Paula, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Kiliański, Piotr Kupicha, Andrzej Krzywy, Łukasz Zagrobelny. No i był on, był Rafał. No, myślę, że nie mogło go tutaj zabraknąć. Zresztą prezes Jacek zapraszał Rafała i informował o udziale jego w tym widowisku tuż po Eurowizji w swoim twecie, że zaprasza go właśnie do Amfiteatru Opolskiego, bo to tam się odbył ten koncert, na widowisko upamiętniające Krzysztofa Krawczyka i ja wtedy pomyślałam, że to będzie część w ogóle Festiwalu Opolskiego, który nas czeka chyba za kilka tygodni. Nie sądziłam, że to będzie osobne wydarzenie, dlatego też dwa tygodnie temu wam o nim nie wspominaliśmy, bo ja nawet nie myślałam, żeby szukać jakichś szczegółów, bo myślałam, że jeszcze trochę do tego zostało, ale się okazało, że to jednak właśnie coś osobnego, a może szkoda, może warto by było w ramach tego polskiego festiwalu Krzysztofa Krawczyka upamiętnić. Wróćmy do tego, kto tutaj jeszcze wystąpił. Raz Luta, no bo przecież Krzysztof Krawczyk nagrał ten utwór Pół wieku człowieku, wraz z nim i Norbi, też był taki duet z Norbim w karierze Krzysztofa Krawczyka.
1: Tak, piosenka Piękny Dzień.
0: Tak. Na scenie amfiteatru wystąpili też, ja nie wiem czemu te osoby są w osobnym zdaniu, w osobnej grupie, ale tak było w każdej zapowiedzi, którą czytałam, dlatego tak właśnie o tym mówię. Marcin Daniec, no tutaj z piosenką Pokochaj moje marzenia, która się stała integralną częścią programów Marcina Dańca, duet Sławomir i Kajra. I Sławomir między innymi wykonał utwór no z takich czasów Krzysztofa Krawczyka, które niektórzy chcieliby zapomnieć, czyli tych takich disco polo, bo trochę bardziej italo disco, czyli Amore mio, moje kochanie. I to moim zdaniem było fajne zestawienie Sławomira, trochę kojarzącego się z taką estetyką, właśnie no, z tym akurat rodzajem twórczości. No, jeżeli wspomniać Krzysztofa Krawczyka, no to po całości. Miał taki epizod?
1: Miał.
0: Można go różnie oceniać, ale no, nie należy gdzieś tam udawać, że tego nie było, prawda? Był też zespół Pectus, był Warius Manx i Kasia Stan. Tutaj również mieliśmy takie zastępstwo, bo Krzysztof Krawczyk na jednej ze swoich ostatnich płyt nagrał duet z Kasią Nosowską i tutaj Kasia Stankiewicz zastąpiła Kasię Nosowską w duecie. Grupa Gang Marcella. Boże, czy ktoś jeszcze pamięta grupę Gang Marcella?
1: Ja pamiętam, bo to...
0: Ty, prezesie, odkopałeś.
1: Ja pamiętam, bo to przedstawiciele polskiego country, to...
0: No właśnie. I była też ponad 50-osobowa orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia, która towarzyszyła wykonawcom. No właśnie, skoro jesteśmy przy wykonawcach i generalnie wykonaniach, no to można dostrzec to, tak jak już zasygnalizowałam, skoro mieliśmy takie zastępstwa w tych duetach, o czym zaraz będę wspominała, duetach wykonanych z Krzysztofem Krawczykiem, który gdzieś tam, którego wizerunek się wyświetlał i głos można było usłyszeć, no to widać, że no to jest trochę tak zwana krótka ławka, czyli no chyba nie wszyscy chcą współpracować z Telewizją Polską i skład tego koncertu mógłby być większy, mogłoby się w nim więcej sław pojawić. Może nie wszyscy chcieli, może nie do wszystkich Telewizja Polska się odezwała, tego nie wiemy, ale było kilka takich osób, które wykonały dwa utwory, a jednak myślę, że ciekawiej byłoby, gdyby tych wykonawców było więcej i tych naprawdę dużych nazwisk, niczego nie umując Krzysztofowi Kilińskiemu czy zespołowi Gang Marcella, ale ich generalnie to już od dłuższego czasu nie widać. Więc to nie są takie, wiecie, gwiazdy największego formatu i z jednej strony fajnie zobaczyć kogoś, kogo się dawno nie widziało, ale z drugiej no tak trochę prezes wykopał, no co by tu dużo nie mówić. To Edyta Bartosiewicz czy Kasia Nosowska to nie są jedyne osoby, których zabrakło, o czym za chwilę, bo tutaj też już są takie małe aferki, ale jak jeszcze zapowiadano ten koncert? Dzięki nowoczesnym efektom wizualnym i technicznym wykonawcy zaśpiewają w duecie z artystą, no to się rzeczywiście wydarzyło w przypadku tych piosenek, które były przeznaczone na duet, ale nie tylko, pewnie tam, gdzie były takie możliwości, gdzie się zachowała ścieżka z głosem Krzysztofa Krawczyka, którą można było gdzieś łatwo wyodrębnić. No i zapowiadano też, że nie zabraknie materiałów filmowych z prywatnych i oficjalnych archiwów Krzysztofa Krawczyka, wspomnień rodziny i przyjaciół, a całość dopełni wyjątkowa oprawa choreograficzna oraz multimedialna scenografia. No właśnie, o choreografii się nie wypowiem, bo się nie znam, ale tak szczerze to nie wiem, czy tam były jakieś właśnie interesujące materiały filmowe. Może były pokazywane jakieś zdjęcia, czego ja nie odnotowałam, ale to jest właśnie coś takiego, czego mi trochę brakowało brakowało mi jakichś wypowiedzi artysty, których na pewno w archiwum telewizji polskiej jest dużo, tylko trzeba tego poszukać. Już sporo ciekawych materiałów odkopano na potrzeby filmu Całe moje życie, ale tak jak na przykład TVN współorganizuje od kilku lat ten festiwal wspominający Zbigniewa Wodeckiego, Wodecki Twist Festival, i tam te koncerty wyglądają w ten sposób, że chyba nie ma konferencjera, jak nawet jest, to wyjdzie i coś powie na początku i na końcu, natomiast w środku, pomiędzy piosenkami, my słyszymy jakieś archiwalne wypowiedzi Zbigniewa Wodeckiego, jakieś anegdotki, coś śmiesznego, coś może inspirującego, i to jest fajne. I chciałabym, liczyłam, że tutaj też coś takiego się pojawi, a wszystko generalnie nam ubarwiała konferencjerka Tomasza Kamela, który rzeczywiście przywoływał jakieś tam anegdoty, nawet ze swoim udziałem, jak mu Krzysztof Krawczyk załatwił strasznie dużą ilość materiału na garnitur, materiału pod nazwą Mięso. Naprawdę. Ale no właśnie liczyłam na więcej jakichś takich osobistych wspomnień. Rozumiem, że pani Ewa Krawczyk, która była na widowni, mogłaby nie być gotowa, żeby wspominać ze sceny swojego męża, bo to wszystko wciąż dla niej jest dużym przeżyciem. Ale no w takim razie można byłoby się posłużyć większą ilością tych archiwaliów. No właśnie, kwestia rodziny, bo tutaj wybuchła afera rodziny i współpracowników. No bo na widowni była pani Ewa Krawczyk, jak wspomniałam. Nie było na niej syna artysty, czyli Krzysztofa Juniora, Krzysztofa Igora Krawczyka. No Krzysztof Krawczyk, no to przecież nie zaczynał od kariery solowej. Gdzie zaczynał Krzysztof Krawczyk?
1: Trubadurzy.
0: No Trubadurzy, a Trubadurów też nie było. Wiązankę przebojów zespołu Trubadurzy wykonał zespół Pektus. No i to już takie no trochę przykre, choć wiemy, że jeżeli chodzi o kwestię związaną z Krzysztofem Juniorem Krawczykiem, no to tamte relacje nie były łatwe. My nie będziemy w to teraz wchodzić, bo nie jesteśmy brukowcem. Odnosimy się tylko dlatego, że ma to związek z koncertem. No i Telewizja Polska wydała oświadczenie w sprawie nieobecności na koncercie Krzysztofa Igora Krawczyka oraz żyjących członków zespołu Trubadurzy. No i jeżeli chodzi o Krzysztofa Igora Krawczyka, to napisano, że jemu chciano przekazać zaproszenie, ale no chyba jakoś im się nie udało z nim skontaktować, tak to jakoś było niejasno napisane, więc podjęto próbę i skontaktowano się z Krzysztofem Cwynarem, pod okiem którego Krzysztof Igor Krawczyk uczy się śpiewu w Studiu Integracji w Łodzi. I Krzysztof Cwynar powiedział, że przekaże to zaproszenie. Czy to zrobił? Tego nie wiemy, nie mamy takich informacji, więc tutaj ponoć została podjęta próba kontaktu. Jeżeli chodzi zaś o Trubadurów, no to tutaj są dwie wersje wydarzeń. Telewizja Polska twierdzi, że Trubadurzy zgodzili się, żeby wziąć udział w koncercie, natomiast chyba w czwartek dali znać, że jednak rezygnują. Zaś Trubadurzy twierdzą, że w ogóle nie otrzymali zaproszenia i na pewno Krzysztof Krawczyk, jak na to patrzy z nieba, to jest mu przykro, że w koncercie, który ma go uczcić, nie wspominają go Trubadurzy.
1: No i tu wiadomo, no mamy klasyczne słowo przeciwko słowu.
0: Tak, jak było, nie wiemy. Nikogo z nas tam nie było, nie słyszeliśmy nagrań, nie mamy dowodów. Wiemy, że tam są trudne te relacje, jeżeli chodzi właśnie o Krzysztofa Igora Krawczyka, no to jego temat jest ostatnio gdzieś tam podejmowany przez tabloidy i inne tego typu media w uwadze, był ten temat, że on tam nie ma z czego żyć i tak dalej. Nie będę w to teraz wchodziła, bo to nie ma związku z naszą sprawą. Jak chcecie, to sobie znajdziecie w internecie. Zresztą Krzysztof Igor Krawczyk, jak również była mowa w tym oświadczeniu, otrzymał zaproszenie do filmu Całe moje życie, ale go nie przyjął, nie wypowiedział się w tym filmie. Natomiast jeżeli chodzi o Trubadurów, to tam też jest jakiś konflikt z panią Ewą Krawczyk, bo tam Marian Lichtman coś się jakoś zachował niewłaściwie na tym pogrzebie, coś powiedział, więc też jest tam po prostu napięta atmosfera wśród tych wszystkich bliskich Krzysztofa Krawczyka i to również mogło mieć jakiś wpływ na decyzje konkretnych osób dotyczące tego, czy się pojawić, czy nie. Jak było, tego nie wiemy, no ale musieliśmy odnotować, że się takie oświadczenie było, jak w nim napisano. Obecne zaczepki w sprawie koncertu w Opolu odbieramy jako motywowane niskimi pobudkami próby zakłócenia atmosfery społecznej, wspólnotowej empatii po odejściu wybitnego artysty. Ja lubię takie wielkie zdania z tych oświadczeń TVP, dlatego musiałam wam to zacytować. Kiedy w ogóle to można było obejrzeć? No to było w zeszłym tygodniu, jeżeli chodzi o premierową emisję. No i najpierw poinformowano nas w ramówkach i innych mediach, że koncert Jak przeżyć wszystko, jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk, będzie pokazany w niedzielę 30 maja. O godzinie 20.15 będzie część pierwsza, a o 21.20 będzie część druga. No to by było za proste, słuchajcie, bo jestem naprawdę pod wrażeniem tego, w jak kreatywny sposób do tworzenia scenariuszy i planów koncertu podchodzi prezes Jacek. To już nie jest pierwsza taka sytuacja. Dość przypomnieć sprawę koncertu zespołu Boys z okazji 30-lecia ich istnienia, koncertu pokazanego w drugi dzień świąt chyba, o tym już mówiliśmy.
1: Oj tak, tam było ciekawie.
0: Mieliśmy pierwszą część, później drugą i później rzekomo na specjalne życzenie widzów część trzecią, która była tak naprawdę powtórzoną częścią pierwszą. No to tutaj mieliśmy...
1: Trzeba przyznać, prezes umie.
0: Ubię w matematykę. I tutaj mieliśmy podobnie kreatywne podejście do matematyki i planowania, bo tak, mieliśmy istotnie część pierwszą, potem część drugą, na końcu której pojawiły się chyba dwa utwory, które już zostały wykonane wcześniej. I też tam coś Tomasz Kamel zaczął mówić o specjalnym życzeniu. To chyba było jak minął dzień w wykonaniu Łukasza Zagrobalnego i coś jeszcze. Potem była część trzecia, na końcu której wystąpił znowu wspomniany Łukasz Zagrobelny z utworem To wszystko sprawił grzech i przed nim Tomasz Kamel powiedział, że teraz będzie na specjalne życzenie widzów część czwarta. No ale wiecie, ta część trzecia no, skończyła się tym utworem To wszystko sprawił grzech, a nie to jakiś największy utwór Krzysztofa Krawczyka. Zakończenia koncertów często nam się kojarzą z jakimś takim wspólnym wykonaniem utworu. Tutaj czegoś takiego nie było, a już można się było domyślić, że skoro mamy część na specjalne życzenie widzów, no to będzie to chyba coś, co już widzieliśmy. Rzeczywiście tak było, bo część czwarta okazała się powtórzoną częścią drugą. Naprawdę tak było. No i chyba potem się skończyło. Ja to się zawsze boję w takich sytuacjach, że jak oni powtarzają część drugą jako czwartą, to że będą teraz tak powtarzać kolejne części na specjalne życzenie widzów i że to się nigdy nie skończy i ja włączę to rano i będzie jakaś część 28 na specjalne życzenie widzów, która będzie powtórzoną częścią na przykład trzecią, bo czemu nie? I że to się tak już na wieki zapętli i że będzie po prostu TVP Krzysztof Krawczyk. Ale to tak się nie stało na szczęście.
1: No ty jesteś, jak wiemy, fanką Krzysztofa Krawczyka, więc akurat myślę, że nie sprawiłoby ci to jakiegoś wielkiego problemu. Gorzej, gdyby tak było z Boysami, to podejrzewam, że byłabyś bardziej niezadowolona.
0: No ale ile można? Podobny lęk miałam w dniu pogrzebu artysty, bo rozumiem jak najbardziej potrzebę uhonorowania jego twórczości, ale wieczorem mieliśmy właśnie odtworzenie iluś utworów Krzysztofa Krawczyka i one się już też potem zaczęły powtarzać i zaczęły się powtarzać te same wykonania i ja też się bałam, że to się nie skończy, ale się skończyło też. Także z każdej sytuacji jest wyjście i zawsze takie zapętlenie można skończyć. Ale to jest rzeczywiście ciekawe i kreatywne podejście do sprawy. Brawo prezesie Jacku, nikt przed tobą tego wcześniej nie wymyślił. No i wspominaliśmy o tym, że na szczęście to nie jest tak, że jak nie obejrzeliście, bo wam o tym nie powiedzieliśmy, bo nas nie było, to wszystko stracone, bo no jest taka instytucja w Telewizji Polskiej jak specjalne życzenie widzów. Już mieliśmy powtórkę w czwartek w porze klanu. Zauważyłeś, że nie było klanu w czwartek.
1: No niestety.
0: No właśnie, bo był koncert. Ale o tym no, wam też nie zdążyliśmy powiedzieć. I jutro mamy kolejną powtórkę, tym razem w telewizyjnej dwójce. Najpierw była informacja, że o 21.15, ale później, jak patrzyłam w ramówce i również na profil facebookowy Bądźmy Razem TVP, to o 22.30 jest ta powtórka. Chyba się kończy trochę przed północą, więc to chyba nie będzie całość. Już nawet ta wersja, która została pokazana w czwartek, to nie była całość, bo tam trochę tych błyskotliwych komentarzy Tomasza Kamela wycięto. No ale z większością się będziecie mogli zapoznać, no plus do tego oczywiście serwis VOD TVP.pl, w którym pewnie koncert można znaleźć, ale wybaczcie, nie wiem jak to będzie zarówno w telewizji, jak i w internecie, jeżeli chodzi o te części, czy tam one są po kolei, czy to jak już na przykład włączycie to na komputerze, to czy to się wam zapętli, bo mieliście takie specjalne życzenie i prezes Jacek o tym wie i już po prostu będziecie zawsze oglądać Krawczyka. Nie ręczę za to, także
1: zawsze, jeżeli będziecie, zawsze jeżeli będziecie mieli specjalne życzenie, żeby obejrzeć jeszcze raz, pamiętajcie, klawisz odśwież w przeglądarce działa cuda.
0: Naprawdę, a może prezesowi trzeba to powiedzieć też. Ale właśnie gdyby na telewizorach były klawisze odśwież, to on by nie musiał tego tak robić.
1: To jest taka opcja. Ewentualnie, jeżeli korzystacie z cyfrowego Polsatu, bo oni tam ostatnio wprowadzili nagrywarkę w chmurze, taką nową ofertę, coś o tym czytałem, więc można sobie to ewentualnie, wiesz, nagrać i później zapędlić.
0: No właśnie, to też jest taka opcja, także poradzicie sobie, mamy nadzieję, mimo że serwis TVP VOD jest dostępny, no tak właśnie jak wszystko, jak ta Eurowizja. A
1: aplikacja
0: w ogóle już,
1: to w ogóle najgorzej z wszystkich.
0: Tylko się ości płakać. Więc dlatego no troszeczkę miałam wyrzuty sumienia, że wam nie zdołaliśmy powiedzieć przed premierą, no bo nie wszystkim naszym słuchaczom, szczególnie niewidomym, może udać się to obejrzeć w internecie, ale mamy nadzieję, że chociaż ta powtórkowa emisja w telewizyjnej dwójce wam w tej kwestii wystarczy i że ci, którzy będą chcieli widowisko nadrobić, to je sobie nadrobią. Ono też było takie nieuporządkowane trochę, to znaczy ja rozumiem, że nie ma obowiązku, aby piosenki były ułożone chronologicznie, ale miałam wrażenie, że ta kolejność była jakaś taka absolutnie przypadkowa, tak jak właśnie ta końcówka z tym to wszystko sprawił grzech, że to absolutnie wszystko by tam można było pozamieniać i to miałoby generalnie tyle samo sensu, tak nie wynikało jedno z drugiego. Oczywiście no ci, którzy pamiętają koncert Zielodom i ku czci Agnieszki Osieckiej, no to wiedzą, że tam no chyba jednak była chronologia w znacznej większości, jeżeli nie w całości.
1: Z drugiej strony wiesz, łatwo z takiego miszmaszu coś wyciąć, bo na przykład materiał jest za długi i wtedy absolutnie nie ma żadnej straty, bo i tak tam nie ma żadnej chronologii.
0: No też racja. Także podsumowując, wydaje mi się, że być może takie widowisko można byłoby zrobić trochę lepiej, z trochę większym porządkiem, z trochę lepszą oprawą właśnie taką, jeżeli chodzi o materiały archiwalne z działem Krzysztofa Krawczyka i może z trochę jeszcze większym i lepszym składem. Tak mi się wydaje, że mogłoby to zostać zrobione lepiej. Pozostając przy muzycznych wydarzeniach w Telewizji Polskiej, to jeszcze w czwartek mieliśmy koncert w Dzień Bożego Ciała, ale on nie był związany z Bożym Ciałem. Ja to muszę powiedzieć, bo to mnie troszkę ostatnio fascynuje. Otóż już kilka tygodni temu mieliśmy w Telewizji Polskiej koncert, który miał upamiętnić 40. rocznicę zamachu na papieża, a teraz w czwartek mieliśmy rocznicę, znaczy mieliśmy upamiętnienie 30. rocznicy jednej z pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski i z tej okazji był koncert. Żebyście nie zrozumieli mnie źle, ja jak najbardziej rozumiem, że papież dla wielu osób jest postacią ważną. Ja teraz nie kwestionuję, czy zasłużył na to, czy nie, bo to w ogóle nie jest o tym program, to jest dyskusja na długą debatę, więc ja w ogóle teraz to pomijam. Ale nie masz wrażenia, że to jest... No troszeczkę może jest przesada, że teraz będziemy świętować jubileusz każdej rocznicy, każdej pielgrzymki?
1: No jest to. Ja mam wrażenie, że może właśnie dlatego, że wokół osoby Karola Wojtyły też ostatnio zgromadziły się jakieś takie trochę czarne chmury, no to może właśnie dlatego Telewizja Polska coś takiego robi. Może to w tę stronę idzie.
0: Może, tak, żeby gdzieś tam te zarzuty zagłuszyć. Ja naprawdę rozumiem upamiętnienie setnej rocznicy urodzin, tak jak mieliśmy w zeszłym roku. Rocznicy śmierci, rozumiem Dzień Papieski, który jest obchodzony w Polsce co roku od tam już wielu lat. Ale jednak fakt koncertu w 40. rocznicę zamachu, to wiem, że on tak u wielu ludzi wywołał taki zgrzyt na zasadzie, to czy my teraz świętujemy tę rocznicę zamachu, czy dlaczego tak. To się w ogóle dzieje. Ale myślę, że ci, którzy będą zainteresowani tym widowiskiem, to też je pewnie znajdą w TVP VOD, no bo chyba z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, takich rzeczy na specjalne życzenie się nie powtarza. Pozostając przy wydarzeniach muzycznych, bo wspominaliśmy, że Rafał był jednym z wykonawców w koncercie Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, to musimy coś sprostować, bo jakiś czas temu wam przekazaliśmy ploteczkę, że Rafał będzie trenerem kolejnej edycji The Voice of Poland i że zastąpi tam Michała Szpaka. Otóż już wiemy, że nie będzie tym trenerem, będzie prowadził kolejną edycję The Voice Senior, tak jak prowadził poprzednie odsłony tego programu, więc tutaj akurat plotka się okazała nieprawdziwa. Ja bym nawet do tego nie nawiązywała, no ale skoro już coś powiedzieliśmy, no to musimy to sprostować, żebyście nie trwali w błędzie, ale do kolejnej edycji tak jeszcze sporo czasu. Co do składu jurorskiego The Voice of Poland, to wiemy także, że nie będzie w nim Urszuli Dudziak. Wspomnieliśmy też Wam o powrocie programu You Can Dance, o takim transferze, można powiedzieć, bo ten program przez lata emitowała stacja TVN i mówiliśmy, że teraz się Telewizja Polska przymierza. Okazuje się, że to będzie You Can Dance w trochę innej formie, bo to będzie wersja z dopiskiem Nowa Generacja, czyli wersja dla dzieci utalentowanych tanecznie. No i w jury nietrudno zgadnąć, no skoro Telewizja Polska pozyskała Agustina Egurole, no to nietrudno zgadnąć, że on w jury zasiądzie. Tyle na razie wiemy. Skoro mówimy o takich zmianach personalnych dotyczących talent show i trochę wybiegamy w przyszłość, ale takie informacje się już pojawiają, to Wam je tutaj szybciutko sprzedajemy, to na momencik się przenosimy do TVN-u, no bo od już dłuższego czasu zastanawiało wiele osób, kto w programie Mam Talent zastąpi Szymona Hołownię, który wybrał karierę polityczną. Mówiło się, że będzie to Filip Heizer, ale na szczęście nie. Znaczy zresztą Filip Heizer zmaga się z problemami psychicznymi, więc

0: opozycyjnej działalności Jarosława Kaczyńskiego w latach 70. i 80. Skąd my to wiemy, że w ogóle takie coś ma być? Od Bogdana Borusewicza, który otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w tym filmie i do opowiedzenia o tej działalności opozycyjnej, ale odmówił, bo jak napisał w mailu, on poznał Jarosława Kaczyńskiego w 88 roku, nie znał go
1: w tych czasach. To tak trochę późno.
0: Tak, trochę późno, więc on się nie będzie wypowiadał. No i szykuje się dobry materiał filmowy, ponieważ film ma reżyserować pani Ewa Świecińska, która była reżyserką filmu Pucz. Pamiętacie jeszcze takie coś, prawda? Telewizja Polska to lubiła pokazywać. I również była jedną z reżyserek Smoleńska.
1: Ja pani się w ogóle dziwię, dlaczego sam Jacek Kurski tego nie reżyseruje, wszak no on ma
0: nocną zmianę zrobił,
1: to może by chciał znowu.
0: Była wczoraj chyba znowu, po 4 czerwca.
1: No to...
0: Jak to ktoś stwierdził na Twitterze, każda telewizja ma swojego Kevina samego w domu, prawda? I
1: no tak.
0: W tym rzeczywiście jest.
1: Tak jest. Ale to myślę, że byłoby ciekawie i może wróciłby sobie, przypomniał, jak to jest być reżyserem, wspomniałby tak sobie siebie sprzed 30 lat, bo to już prawie tyle.
0: No właśnie, na pewno byłby to bardzo dobry film, bo talenta prezesa Jacka są duże.
1: I może by na gitarze coś zagrał jeszcze przy okazji.
0: No, ale już tytuł jest dobry. Człowiek zbuntowany, prawie jak zbuntowany anioł. Chyba jak się to pojawi, będziemy musieli zagrać Karol
1: Natalię, Dolor. Tak, Natalię Oreiro.
0: Tak, ale w ogóle co do prezesa Jacka, to też słuchajcie, tak się mówi, zaczyna się o tym mówić w portalach medialnych, pisać, że nie wiadomo, co z nim dalej będzie, bo to, wiecie, nic nie trwa wiecznie i taka kadencja prezesa Telewizji Polskiej czy osoby w zarządzie telewizji czy jakiejś innej takiej medialnej instytucji, to nie trwa wiecznie. I generalnie ta kadencja upłynęła w październiku zeszłego roku, ale mandat wygaśnie w dniu przyjęcia sprawozdania finansowego spółki. To się z reguły odbywa w czerwcu, ale w tym roku przedłużono termin ze względu na COVID, więc może jeszcze przez jakiś czas prezes Jacek jest bezpieczny, natomiast no, w najbliższym czasie coś się prawdopodobnie wydarzy. Natomiast na ostatnim posiedzeniu Rady Mediów Narodowych dyskutowano na temat tego, w jaki sposób powinien być wybierany prezes Telewizji Polskiej i w ogóle prezesi, członkowie zarządów takich spółek. No i Juliusz Braun, on już od długiego czasu forsuje pomysł, żeby to były konkursy. No powinno przecież tak być, tak byłoby sprawiedliwie. Ale chyba pan Krzysztof Czabański powiedział, że bez sensu, bo z konkursami są same problemy. Także
1: no tak, bo jeszcze
0: konkursów.
1: Mógłby nie wygrać ten, co powinien wygrać, a ten, co ma kompetencje. Chociaż tak zupełnie serio mówiąc, to myślę, że gdyby Jacek Kurski w tym momencie kandydował rzeczywiście w jakimś konkursie, no można mówić wiele na temat tego, jak w tym momencie funkcjonuje TVP od tej warstwy informacyjnej, ale też nie można powiedzieć, i to tak zupełnie serio, Jacku Kurskim, że nie jest sprawnym menadżerem, bo rzeczywiście jest. I no, jeżeli chodzi o oglądalność Telewizji Polskiej, o tego typu kwestie, no to zrobił, myślę, że sporo dobrego dla spółki jako takiej.
0: No dla spółki jak najbardziej. Jeżeli to brać z tej strony, to pewnie, że tak. No ale wiecie, żeby na pewno było dobrze i bezpiecznie, no to po prostu chyba się wtedy tak odbywa, że członkowie rady rekomendują, tak, osoby, które by widziały na stanowisku, jest głosowanie. Także można przypuszczać, że w najbliższym czasie nas coś takiego czeka i oczywiście trzymamy kciuki, żeby się wszystko dobrze skończyło i nastrajamy się pozytywnie, słuchając Krzysztofa Krawczyka oczywiście, bo to on był głównym bohaterem tego wejścia. Z reguły się staramy przy takich okazjach nawiązywać na przykład do tytułów widowisk, no skoro tytuł się odnosił do piosenki. No ale my wysłuchaliśmy piosenki Jak przeżyć wszystko jeszcze raz. Ona też się pojawiła w koncercie i ona właśnie zwieńczyła część pierwszą i była chyba wspólnie wykonana przez artystów, więc teoretycznie ta część pierwsza by bardziej pasowała na ostatnią w związku z tym. Mówiłam, że ten scenariusz to taki był trochę chyba, ktoś tam wrzucił jakąś opcję wylosu i tak ułożył te piosenki. Natomiast słuchaliśmy tego utworu i jakby to tak powiedzieć łagodnie, no chyba
1: Krzysztof Krawczyk
0: ma
1: lepsze piosenki w swoim
0: lepsze
1: dorobku.
0: Miał piosenki. No chyba, że ten utwór doczekał się jakiejś wersji jeszcze wcześniejszej na jednej z 50 płyt Krzysztofa Krawczyka, a my do niej nie dotarliśmy. Natomiast tak jak on teraz brzmi, to tak w tej wersji powszechnie dostępnej, to troszeczkę to takie jest plastikowe. No miał Krzysztof Krawczyk taki etap, że nagrywał utwory w takich elektronicznych, może nie najlepszych jakościowo aranżacjach, dlatego stwierdziliśmy, że skoro mamy tak duży zasób utworów do wyboru,

0: no to zagramy coś innego, coś lepszego. I ja w ogóle, ty nazwałeś mnie fanką Krzysztofa Krawczyka, ale ty też jesteś chyba cały czas w grupie Parostatki Krawczyka, czy się wypisałeś już?
1: Wiesz co, chyba jeżeli jestem, a nie przypominam sobie, żebym się z niej wypisywał, to jakoś Facebook nie podrzuca mi ostatnimi czasy
0: postów. Nie podrzuca, bo oboje polajkowaliśmy fanpage Krawczykonators
1: tak
0: i się wypisywaliśmy do grupy Parostatki Krawczyka, więc też nie uciekniesz od tego Krawczyka tak zupełnie.
1: To piękny rejs.
0: Tak, to nie jest tak, że jestem taką, wiecie, super fanką, no bo jak widzicie, nie znam wszystkich 50 płyt na pamięć, ale ja lubię te utwory, te właśnie takie najstarsze, te wszystkie Byle było tak, szczególnie Byle było tak, sam jeszcze nie wiem jak, to mi się tak podobało zawsze. Bo ja właśnie lubię, bo one się tak właśnie nadają do jakiejś, wiecie, posiadówy, do jakiejś imprezki, czegoś takiego, przy tym się super śpiewa się głośno. No, akurat tobie to może w swoim przypadku to nie jest wskazane.
1: Nie, no.
0: Myślę, że potwierdzisz. I takim chyba moim ulubionym utworem właśnie do takich zastosowań jest Rysunek na szkle. Tak więc no mamy sobotnie popołudnie, co prawda jest wcześniej, ale jeżeli macie tam jakieś winko, to możecie sobie wziąć, się pokołysać i pośpiewać z Krzysztofem Krawczykiem.
1: A ja będę śpiewał o.
0: Nie.
2: Trzy pokolenia muzyki. Radio THT.
1: No patrz, ja zapomniałem, że jeszcze w tym utworze jest la la la la i to jeszcze to
0: może
1: jest
0: może to i lepiej.
1: To jest jeszcze ten moment, gdzie mógłbym coś wokalnie przedsięwziąć, ale...
0: Nie trzeba, nie. Ten utwór Maryla Rodowicz wykonała na koncercie, więc...
1: Prezes ją odmroził.
0: No, tak, prezes ją... No i widzisz, i mi taką sukienkę miała specjalną z tekstem.
1: Tak, żeby nie zapomniała.
0: Najnowszy krzyk mody.
1: No proszę.
0: Tak jest. Zostajemy w telewizji polskiej poniekąd i teraz, no też u nas już było europejsko na początku, ale będzie dalszy ciąg tej europejskości, bo mieliśmy Eurowizję, a teraz będzie bez wizji, czyli Euro. Temat, na którym się znamy, tak wiecie, już to o naszych sportowych fascynacjach mówiliśmy wielokrotnie, ale postarałam się zebrać dla was to, co wiadomo, jeżeli chodzi o transmisję tegorocznych mistrzostw. Nie będę tutaj wchodziła w tematy, kto ma szansę u bukmacherów i tak dalej, bo nawet tego w żaden sposób nie skomentuję. Także rozpatrujmy to Euro w kwestii takiej, no gdzie to można, o której to można, kto skomentuje i tak dalej. 11 czerwca ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn Euro 2020. No mamy co prawda 2021 rok, no ale z powodów oczywistych w zeszłym roku mistrzostw nie było i zostały przełożone na rok obecny. Mistrzostwa rozpoczną się, jak wspomniałam, 11 czerwca, czyli to jest przyszły chyba piątek, i potrwają do 11 lipca. Gospodarzami Euro 2020 nie jest tak, jak no, ja kojarzyłam, że to zawsze jest, że to, tak jak no, w naszym przypadku organizowaliśmy to z Ukrainą, tak? Więc że jest jakieś państwo albo kilka państw, dwa państwa. Nie, tutaj mamy 11 miast w 11 krajach. Imprezę będą gościć Dania ze sprawą Kopenhagi, Holandia, konkretnie Amsterdam, Rumunia i jej stolica, czyli Bukareszt, Hiszpania, konkretnie Sewilla, Węgry, tu również stolica, czyli Budapeszt, Szkocja, konkretnie Glasgow, Niemcy, a w nich Monachium, Azerbejdżan, a tam Baku, Rosja, a tutaj Petersburg, Włochy, a tutaj Rzym, no i Londyn, oczywiście wiadomo, że w Anglii. W Euro 2020 zagrają 24 reprezentacje, podzielone na 6 grup. Łącznie rozegranych zostanie 51 meczów, w tym 37 spotkań grupowych i 14 pojedynków finałowych. No to już tam się wliczają te półfinały, finał i tak dalej, wiemy. Jeżeli chodzi o nas, to my jesteśmy w grupie E, tak nas wylosowali. No i z kim będziemy grać i kiedy? W fazie grupowej polska reprezentacja zmierzy się 14 czerwca o 18 ze Słowacją, 19 czerwca o 21 z Hiszpanią i 23 czerwca o 18 ze Szwecją. Ja w ogóle nie sprawdziłam, czy San Marino bierze udział w tym turnieju. To byłoby...
1: Dobrze, że z nami nie grają, bo to mogłoby prowadzić do jakiegoś konfliktu, wiesz,
0: no właśnie,
1: Eurowizji.
0: Dokładnie tak. Lepiej jednak zostańmy na tym etapie przyjaźni. Tak. Już tutaj wspomniałam, jakie godziny mamy tych meczów i już to troszeczkę mówi na ten temat. Generalnie mecze będą się odbywały o 15, 18 i 21. I spotkania będzie można oglądać w TVP 1 i TVP 2 i w tych dwóch kanałach będzie możliwość obejrzenia spotkań z audiodeskrypcją i z napisami. Będzie też TVP Sport i nie mam pewności, czy tam będzie audiodeskrypcja, bo znalazłam tę informację odnośnie tych dwóch pierwszych kanałów. I będzie też kanał TVP 4K, który uruchomiony zostanie 11 czerwca specjalnie z okazji mistrzostw. O nim później opowiem trochę więcej. No ale dobrze, skąd wiadomo, co można gdzie obejrzeć? Co w jedynce, a co w dwójce? Generalna zasada jest taka, i tak to od początku planowano, że mecze o 15 i 21 emitowane będą w jedynce, a o 18 w dwójce. Ale to tak do końca nie będzie, bo się szykuje kilka wyjątków od tej reguły, na przykład z uwagi na transmisję zmagań siatkarzy, a więc tutaj jeden sport wchodzi drugiemu w drogę. Więc chyba najlepiej, jeżeli Was interesują konkretne spotkania, to chyba sprawdzać po prostu, w którym kanale on jest emitowany. Można się tego domyślać mniej więcej, ale zawsze jednak warto zweryfikować i się upewnić. Co również ważne, w dni, w które telewizyjna dwójka będzie pokazywać mecze o 18, no to mogą być rozczarowani fani programu Panorama, bo on wówczas będzie pokazywany tylko w TVP Info. I tak ma być przez kilkanaście dni w czerwcu, bo chyba potem mecze będą, zdaje się, że tylko o 15.21, dlatego już to nie obowiązuje, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to w tej fazie grupowej jest takie duże zagęszczenie tych meczów, więc wtedy no najprawdopodobniej większość dni o 18 będzie mecz właśnie zamiast Panoramy, ale tak jak wspomniałam, zawsze warto to sprawdzać. No i oczywiście wszystkie mecze będzie można oglądać w TVP Sport. Tutaj chyba nie ma zdziwienia. No i ponadto warto też wiedzieć, że kanał sportowy Telewizji Polskiej w trzeciej kolejce fazy grupowej, gdy dwa spotkania odbywają się o tej samej porze, tak to jest, żeby wiecie, no kiedy już wiadomo, na czym poszczególne drużyny stoją i żeby nie było tak, że powiedzmy podglądają wynik jakichś innych drużyn z grupy i potem grają tak, żeby jakoś się odpowiednio pod to ustawić, dlatego te spotkania się odbywają jednocześnie i wtedy, kiedy tak będzie, kanał TVP Sport pokaże transmisję łączoną. Skoro jesteśmy przy TVP Sport, no to warto powiedzieć, co oni jeszcze szykują, no bo to oczywiście nie jest tak, że oni tylko mecze nam pokażą, skoro jest takie duże wydarzenie, no to muszą poświęcić większą część ramówki, jeśli nawet nie całą. TVP Sport specjalny program poświęcony Euro 2020 emitować będzie od 8 rano już. Kanał nadawać będzie m.in. Euro debatę o 9 rano i łączy nas Euro na temat polskiej reprezentacji. To będzie o 13, a wśród pozycji w tym bloku, który nazwałam około południowym, czyli tak wiecie rano, ale jeszcze ewentualnie troszkę po południu, znajdą się także m.in. Studio Euro i Klub Reprezentanta. Z kolei wieczorem pojawiać się ma Euro Wieczór, czyli specjalne wydanie sportowego wieczoru. Będąc przy TVP Sport, należy wspomnieć, że dedykowanych rozgrywkom europejskim audycji nie zabraknie także w social mediach tej stacji. I na przykład na kanale YouTube będą dostępne Out of Context Euro. Teraz jest taka moda, można powiedzieć, na różne profile w mediach społecznościowych typu Out of Context, na przykład PiS albo Lewica. Czyli ktoś wrzuca jako screeny, to zawsze są niestety screeny, jakieś wypowiedzi wyjęte z kontekstu osób lewicowych na przykład, czy polityków z PiSu i takie, które są jego zdaniem głupie czy śmieszne, a już szczególnie, jeżeli są głupie poza kontekstem. I tutaj będziemy mieć takie właśnie Out of Context Euro i to ma być takie pokazanie mistrzostw z przymrużeniem oka. Mnie się to już kojarzy z tym, co Mietczyński zrobił 3 lata temu, czy kiedy to było, kiedy mieliśmy, tak, w 2018 roku mieliśmy mundial w Rosji. Wtedy jeszcze Mietczyński współpracował z Weszło.
1: Z Weszło,
0: i tam
1: tak
0: miał
1: jest.
0: Taki cykl na YouTubie, nie pamiętam już tytułu, w którym komentował to, co się działo wokół mistrzostw, kto co na przykład głupiego powiedział, kto jakoś głupio skomentował. I ja wiecie, jak stoję z piłką, ale to oglądałam wszystkie odcinki, bo to było ciekawe
1: to
0: i śmieszne
1: zabawne,
0: po prostu.
1: Dokładnie.
0: Kto tam się, wiecie, skompromitował i tak dalej. W jakiejś prawicowej telewizji tam przecież było pamiętasz? O, właśnie ten cytat na rosyjskim mundialu.
1: Na rosyjskim mundialu, tak.
0: Bo ktoś tam zabłysnął inteligencję, już nie pamiętam, co dokładnie powiedziano. To tam chyba u Marian Kowalski tam coś uczestniczył.
1: I to chyba właśnie, czy przypadkiem ten cykl się tak nie nazywał na rosyjskim mundialu? Bo on tak, bo ten, przynajmniej ten cytat, to on był chyba w każdym odcinku.
0: Tak, w czołówce. Ale czy taki był tytuł, to tego nie pamiętam, ale być może. Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie, czy to będą, no właśnie, mają to być mistrzostwa z przymrużeniem oka, więc chyba to nie będzie komentowanie tego, co ktoś powiedział, tylko no, w zasadzie to nie wiem co. I będzie też program poświęcony mniej znanym drużynom. To cały czas jesteśmy przy tych social mediach TVP Sport, a skoro jesteśmy przy internecie, to warto też wspomnieć, jaka tam będzie możliwość oglądania, bo też będzie, nie tylko w telewizji. TVP w serwisie tvpsport.pl umożliwi przy transmisji spotkań wybór czterech tak naprawdę ścieżek. Będzie ścieżka z komentarzem polskim, z komentarzem angielskim, bez komentarza lub z audiodeskrypcją. Cieszymy się, czyli widzicie, to nie jest tak, że wszyscy zaniedbują dostępność. Jednak tam prezes Jacek u nas dba. Tak. No i widzicie, wy się dziwicie moim uczuciom po prostu. Jakby telewizja polska organizowała Eurowizję, to od razu wszystko by było dostępne. Musi ktoś wygrać za rok. Mecze pokazywane będą też między innymi w aplikacji mobilnej TVP Sport, aplikacji telewizji hybrydowej i w aplikacjach na telewizory Smart TV. Spotkania można będzie oglądać w trzech konfiguracjach, ze studiem lub bez oraz z kamerą 180 stopni. Kolejna kwestia, o której mówiłam, że będę ją szerzej rozwijać, to jest to, kto skomentuje w polskiej telewizji mecze Euro 2020. A zatem wiemy, że będą to Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski, Mateusz Borek, Maciej Iwański, Michał Zawadzki, przepraszam, tak się upewniam, bo nie wszystkie te nazwiska są mi znane, a nie chciałabym przekręcić, i Sławomir Kwiatkowski. Z kolei grono ekspertów będzie liczyć ponad 50 osób. Wśród z nich znajdą się stale współpracujący z TVP Sport Sebastian Mila, Maciej Szczęsny, Marcin Żewłakow, Andrzej Strejlał i Robert Podoliński, a także między innymi Sławomir Peszko, Jakub Wawrzyniak, Kamil Kosowski, Jan Tomaszewski, Michał Listkiewicz, Piotr Świerczewski, Łukasz Trałka, Tomasz Kuszczak, Tomasz Iwan, Jacek Krzynówek, Tomasz Kłos, Kazimierz Węgrzyn, Arkadiusz Onyszko, Waldemar Fornalik i Marek Papszun. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie przekręciłam. W studio przy meczach Euro 2020 na widzów będą czekały materiały od reporterów z Aren Euro, a także elementy VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Być może odnośnie jeszcze tych komentatorów interesuje Was to, a przypuszczam, że no, takich już zapalonych kibiców może interesować, kto skomentuje te spotkania, w których nasi zagrają. No, na razie możemy mówić o rozgrywkach grupowych, zobaczymy, jak im dalej pójdzie. Bądźmy optymistami, no to tyle nam zostało. I poinformowano, że pierwszy grupowy mecz Polaków, to jest ten mecz ze Słowacją, on się odbędzie w Sankt Petersburgu i skomentują go Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. Komentatorami pojedynku z Hiszpanią w Sewilli będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński, a w spotkaniu ze Szwecją, również w Sankt Petersburgu, co my tam tak lubimy być, widzowie usłyszą Dariusza Szpakowskiego i Andrzeja Juskowiaka. Kolejna kwestia, którą zasygnalizowałam, jest taka, że 11 czerwca Telewizja Polska uruchomi nowy kanał TVP4K. Kanał specjalnie uruchomiony z okazji tych mistrzostw. W ramówce TVP4K znajdą się transmisje większości spotkań Euro 2020 oraz studia przed- i pomeczowe. Ponadto stacja pokazywać będzie powtórki meczów mistrzostw Europy, a więc no, te mistrzostwa wypełnią całą ramówkę i nic się tam więcej nie wydarzy. Na antenie no, będą się pojawiać reklamy, niestety. Emisja będzie prowadzona przez 14 godzin na dobę. No ale dobrze, był sobie taki kanał i co, i on zostanie wyłączony już po mistrzostwach? bo przecież można by na przykład to zostawić już, żebyśmy już mieli na zawsze taki kanał, tylko go wypełnić produkcjami jakimiś, niekoniecznie sportowymi. No tak do końca się nie da. Po zakończeniu mistrzostw kanał będzie dostępny jeszcze przez miesiąc. Znajdą się w nim wówczas wyłącznie powtórki meczów.
1: Ojej.
0: Dalibóg nie wiem po co, skoro to już będzie po mistrzostwach, już wszyscy będą wiedzieli, kto wygrał.
1: No ale gdyby sobie ktoś chciał obejrzeć
0: 4K. Ludzie, którzy oglądają. Tak, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy oglądają nawet jakieś mecze sprzed 20 lat, jakieś klubowe rozgrywki. Ja nie muszę tego rozumieć, ale, no, ale tak jest. Więc być może i te rozgrywki Euro znajdą takich swoich fanów, że, którzy jak już w 4K, to już w ogóle będą chcieli do tego wrócić. No ale jeżeli kojarzycie i śledzicie ten rynek medialny i słuchacie uważnie nas, to, to pamiętacie, że to nie jest już pierwszy raz, kiedy ta stacja się pojawiła, bo ona była przy okazji wspomnianego już rosyjskiego mundialu i wtedy również ona się pojawiła tylko no, na miesiąc na mistrzostwa i później chyba też były powtórki przez miesiąc. Tym razem stacja pojawi się na multipleksie testowym Telewizji Polskiej, nadającym w systemie emisji DVB-T2. On obejmuje swoim zasięgiem 90% populacji Polski. O tym mówiliśmy, o tych testach, że one trwają. Kanał będzie dostępny także w ofertach operatorów satelitarnych i kablowych UPC, Toja, Inea i AstaNet. Zobaczymy, czy gdzieś jeszcze się pojawi. No właśnie, taki kanał już mieliśmy, jak wspomniałam, przy poprzednich mistrzostwach. No a co w przyszłości? No, czy możemy liczyć na oglądanie większej ilości treści w 4K? Na razie nie ma możliwości uruchomienia takiego kanału na stałe, ponieważ no, nie ma właśnie tak zwanego kontentu na ten moment. Trwają starania, by było to możliwe w 2020 roku. No, prezes Jacek liczy, że do tego czasu już się uda mu poszerzyć na tyle tę bibliotekę treści, aby rzeczywiście miał czym ten kanał wypełnić i żeby to nie był tylko sport. No, okej, ale teraz mamy Euro, ale niedługo czeka nas inna sportowa impreza, czyli olimpiada. No i skoro oglądamy Euro w 4K, to czy olimpiady też nie moglibyśmy, a może tak będzie? Może kanał znowu do nas wróci w lipcu? No otóż nie, to też nie jest możliwe, ponieważ Telewizja Polska posiada jedynie sublicencję na pokazywanie olimpiady. Główną licencję pozwalającą na transmisję w 4K ma tylko Eurosport, który w niektórych krajach ma kanały 4K, więc tam to będzie pokazywać. W Polsce chyba nie ma, więc no, nie będzie możliwości raczej obejrzenia tej olimpiady 4K u nas. No ale o ile w przypadku olimpiady mamy sublicencję, tak w przypadku Euro jest dużo lepiej, bo jak powiedział prezes Jacek, mamy te mistrzostwa na wyłączność.
1: Na wyłączność.
0: Nie ma żadnych tak. sublicencji i na terenie Polski można te mecze obejrzeć tylko u nas i bardzo dobrze, tak właśnie ma być.
1: Ale warto tu o tym jeszcze wspomnieć, że to jest też zarobek dla TVP, bo TVP za na przykład jeżeli chcemy sobie, jeżeli prowadzimy bar jakiś albo pub, i chcemy emitować mecze w ramach Euro, to musimy od TVP nabyć stosowną licencję, bo to nie jest tak, że możemy sobie telewizor włączyć i prezentować to ludziom, to po prostu trzeba dodatkowo zapłacić, to tam jest parę tysięcy złotych, taka licencja kosztuje i TVP takie licencje udostępnia.
0: Mm-hmm. No i też jeszcze warto wrócić do tego, co prezes Jacek powiedział, bo wspomniał też o wzmacnianiu narodowej wspólnoty wbrew wykluczeniu i podziałom, że te mistrzostwa to robią, rozumiesz? Także to no, dobrze chyba. Jak chcesz wzmocnić wspólnotę, to musisz oglądać.
1: No, to, zwłaszcza, że jest z audiodeskrypcją, no to okej, to można oglądać, tak?
0: Ale oczywiście no nie może być nigdy spokojnie, prawda? Musi być jakaś drama, inba, czy jak to tam wolicie nazywać.
1: I będzie spot.
0: No w zasadzie to już chyba jest inny, ja go nawet, no nie wiem z czego on się składa, ale jest element kontrowersji, a takie kontrowersje wzbudził spot, jakim Telewizja Polska chciała promować mistrzostwa. Otóż minutowy spot Telewizji Polskiej utrzymany został w konwencji gry w pokera z paleniem cygara i piciem mocnego alkoholu. Przeplatany był fragmentami archiwalnych spotkań piłkarskich. No i jak to ludzie zobaczyli, no to skrytykowali to ostro, no bo łączenie sportu z hazardem jest niewłaściwe. Tutaj no, różne są głosy, czy to jest łamanie jakichś tam praw, czy pod to to nie podchodzi, ale nawet jeżeli nie podchodzi, to zostało to ocenione, że to jest w bardzo złym guście. I Marek Szkolnikowski, czyli dyrektor TVP Sport, poinformował na Twitterze, tu cytat, skoro spot wzbudził takie skrajne emocje, to nie wejdzie do oficjalnej kampanii Euro. Jutro, no to już było jakiś czas temu, jutro zaprezentujemy bardziej jednoznaczną wersję. No to już ją pewnie zaprezentowali, bo do mistrzostw mamy niecały tydzień. No ona się pewnie opiera na jakichś, wiecie, znów wizualnych elementach, więc trudno nam ją zweryfikować, ale nie mówi się już o niej więcej, więc przypuszczam, że już kontrowersje nie wzbudza i jest bardziej neutralna.
1: A sport obok hazardu tak czy inaczej zawsze stoi, wszak wszelkiego rodzaju zakłady bukmacherskie czym są tak naprawdę?
0: No ale to Eurowizja też stoi.
1: No tak, oczywiście, no już wiadomo.
0: W każdym razie to jest tyle, co mi się udało wyłuskać. Mam nadzieję, że wszystkie kwestie ważne wam podałam. Jeżeli jesteście kibicami i wiecie, że są jeszcze jakieś ważne sprawy odnośnie transmisji Euro, to piszcie do nas, chętnie uzupełnimy, a my teraz pozostajemy w klimacie piłkarskim i teraz wreszcie opowie o czymś Michał.
1: Tak, bo ja sobie tu tak siedziałem, a teraz w końcu jest czas na to, żebym ja wam o czymś opowiedział, konkretnie o widowisku, które będzie miało miejsce dziś o godzinie 20 na antenie telewizyjnej Dwójki, bo właśnie ta stacja telewizyjna zaprasza na galę poświęconą legendzie polskiej piłki nożnej. Kazimierz Górski, urodziłem się dla piłki, gala w setną rocznicę urodzin. Tak zatytułowany jest ten program i jest to wydarzenie rozrywkowe, którego bohaterem będzie jeden z najwybitniejszych trenerów polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Widzowie będą mogli przenieść się do czasów Orłów Górskiego, czyli drużyny, która podbiła serca kibiców na całym świecie. Przypomnijmy, że ówczesna reprezentacja Polski triumfowała na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 w Monachium. 4 lata później grała w finale Igrzysk Olimpijskich w 1976 roku w Montrealu, a także zajęła 3 miejsce na Mistrzostwach Świata 1974 w Niemczech Zachodnich. Sylwetka trenera tysiąclecia zostanie zaprezentowana we wspomnieniach, anegdotach jego córki Urszuli, syna Dariusza, kolegów oraz podopiecznych z reprezentacji. Między innymi, i tu mamy sporo nazwisk, Włodzimierza Lubańskiego, Lesława Ćmikiewicza, Jana Tomaszewskiego, Grzegorza Lato, Andrzeja Strejlała, Pawła Janasa, Jerzego Engela, Michała Listkiewicza czy Jerzego Gorgonia. W programie nie zabraknie też materiałów archiwalnych i fragmentów najważniejszych spotkań piłkarskich. Sportowym wspomnieniom będą towarzyszyć występy gwiazd polskiej sceny muzycznej. Maryli Rodowicz, Andrzeja Dąbrowskiego, Kamila Bednarka, Cleo, Eleni z zespołu Tulia, Trewocji i Stanisława Karpiela-Bułecki.
0: Gdzie jest Rafał?
1: No właśnie, gdzie jest Rafał? Rafał jeszcze odpoczywa po Eurowizji, daj mu spokój. Odpoczywa, musi się...
0: No ale wystąpił tam u Krawczyka.
1: Ale...
0: Tak, w tamtym koncercie.
1: A wy w ogóle ale teraz wiecie, odpoczywa.
0: Wy w ogóle wiecie, ja zapomniałam wam o tym powiedzieć, bo no, prezes Jacek jest dla mnie autorytetem, jak wiecie, i on powiedział w szansie na sukces ostatnio w trakcie finału, zapowiadając właśnie ten koncert Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, że Krzysztof Krawczyk był najlepszym powojennym wokalistą polskim, także
1: no, Zenek?
0: Musi tak być. No właśnie, trochę tutaj jestem zdziwiona i zastanawiam się, jak w takim razie wygląda podium. Ja myślę, że na drugim miejscu jest Zenek, a na trzecim jest Rafał chyba, co?
1: Chyba tak, chyba na to by no wyglądało. To znaczy, a na czwartym Maryla, żeby jeszcze chciała występować w ogóle.
0: No właśnie.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o prowadzących, no to będą to też osoby związane ze sportem, z komentowaniem wydarzeń sportowych, bo galę poprowadzą Przemysław Babiarz i Maciej Kurzajewski. Także dziś po godzinie 20, jeżeli macie ochotę powspominać, jak to nam za czasów pana Górskiego dobrze szło, to jest okazja.
0: jak tam pójdzie teraz, zobaczymy. No zawsze jest taka niewiara w tę polską reprezentację, ale pamiętam te mistrzostwa, kiedy to było w 2016, to też chyba było Euro. To my tam szczęścia mieliśmy sporo i tam jakoś daleko nam się udało zajść, więc może byśmy utrzymywali tę dobrą passę, inspirując się orłami górskiego.
1: Oby.
0: Ale my schodzimy teraz na ziemię i do dzisiejszych czasów wracamy, no bo każda taka piłkarska impreza ma swój hymn. Piosenek piłkarskich jest sporo, nieoficjalne hymny też zawsze powstają, ale my sobie zagramy oficjalny hymn Euro 2020, które się odbywają w 2021 roku.
1: Tak jest. I to będzie utwór razem z Martina Garrixa, wyśpiewany i wygrany razem z Bono i The Edge, utwór zatytułowany We Are The People. Już teraz przed wami.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tyle o sporcie, teraz nie będzie o sporcie, a będzie o tym, co się z ludźmi dzieje. Ludźmi telewizji, ludźmi radia. Zaczynamy
0: sporo
1: od telewizji.
0: Jest
1: sporo jest transferów, a i owszem. Pamiętacie kogoś takiego jak Igor Sokołowski? On w TVN24 pracował i na kolei też zajmuje się bezpieczeństwem ruchu. To jest w ogóle ciekawe połączenie zawodów. Tu prezenter telewizji, wizyjny dziennikarz, no a też właśnie pracujący na kolei. I właśnie ten pan, który, jak wspomniałem przed momentem, niegdyś pracował w TVN24, od czerwca będzie prowadzącym pasma W Rytmie Dnia. Program jest emitowany na antenie Polsat News i jest emitowany codziennie, ale o różnych porach się zaczyna, bo tak, od poniedziałku do piątku zaczyna się o godzinie 9, w sobotę o godzinie 11, a w niedzielę o godzinie 12.30 i ten program, to pasmo właściwie, trwa do popołudniowych magazynów publicystycznych stacji. Jak zapowiada nowy prowadzący, w programie pojawi się więcej tematów spoza stolicy, więc rzeczywiście każdy znajdzie coś dla siebie, bo no już bardzo często się mówi, że media to tak żyją tylko tym, co się dzieje w Warszawie, a przecież Polska no to nie jest tylko Warszawa i fajnie, żeby było więcej takich tematów spoza głównego naszego miasta. No i rzeczywiście w tym paśmie ma tych tematów więcej się pojawić. Pan Igor, no jest oczywiście pełen optymizmu, nadziei i nie może się doczekać, kiedy znowu pojawi się za kamerą. No to czekamy.
0: Tak, bo TVN24 odszedł chyba kilka miesięcy temu, więc miał jakiś tam okres tej przerwy. No i teraz jak widzimy, wraca, chyba już wrócił. Zdaje się, że 1 czerwca w czwartek miał miejsce jego debiut we wspomnianym przez ciebie paśmie, czyli W Rytmie Dnia. Ale ekipa Polsat News rośnie w siłę i to tak zacnie, bo zasiliła ją kolejna osoba znana z innej stacji. Michał Cholewiński odszedł z Telewizji Polskiej i przeszedł właśnie do Polsat News. Już wiadomo, że on z kolei poprowadzi poranne pasmo Nowy Dzień z Polsat News. Po raz pierwszy pojawił się w nim w czwartek, 3 czerwca. My o tym panu mówiliśmy kilka miesięcy temu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, w jakim kontekście, więc pozwolę sobie przypomnieć, że on od kilku miesięcy nie prezentował serwisów informacyjnych Telewizji Polskiej. Zniknął z anteny po tym, gdy pod koniec października 2020 roku skrytykował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tam jeszcze była taka sprawa, że przecież jego żona zniknęła z anteny, Agata Biały-Cholewińska, i mówiliśmy o tym, że ona przecież nic nie zrobiła, nic nie powiedziała, a przecież kto w ogóle wie, czy ona podziela jego poglądy, przecież może nie, prawda? Ale też zniknęła z anteny i na razie się o niej nie mówi w ogóle, co z nią się dalej dzieje. No ale przypomnijmy pokrótce jeszcze sylwetkę. Pan Michał Cholewiński rozpoczął karierę medialną na antenie TVP3 Łódź. W 2006 roku dołączył do ekipy TVN24. Początkowo był reporterem, później zaczął prowadzić serwisy informacyjne. W 2014 roku przeszedł do Telewizji Polskiej. prezentował informacje w TVP Info, a później również w Teleekspresie. Współprowadził także poranny program TVP 1 Dzień Dobry Polsko. I to o tym też wtedy mówiliśmy, to jest taki ciekawy przypadek, bo podczas kiedy w 2016 roku była wymiana ekipy w Telewizji Polskiej, większość Starej Gwardii odeszła, przyszli nowi na ich miejsce z Telewizji Republika i innych takich wylęgarni talentów, to pan Michał Cholewiński z żoną zostali, więc on pojawił się w Telewizji Polskiej za Platformy, że tak powiem, i tak trwał aż do teraz i znalazł sobie nowe miejsce. Pozostając w tym kontekście, w kontekście Polsatu, w kontekście informacji, wiemy już troszkę więcej o tym nowym kanale, który ma zadebiutować we wrześniu w miejsce Superstacji, czyli o kanale Wydarzenia 24, że taki pomysł będzie, że Superstacja zniknie, mówiłam o tym w poprzednim wydaniu, więc możecie tam wrócić. A teraz uzupełniając, co wiemy. Wiemy tyle, że Superstacja do 18 czerwca będzie emitować programy na żywo, więc niedużo iż im czasu zostało. Wydarzenia 24 mają, jak wspomniałam, ruszyć we wrześniu i w kanale nie będzie pracował obecny dyrektor programowy Superstacji, czyli Grzegorz Jankowski. Ale to nie jest tak, że on kompletnie traci pracę, no bo on pracuje też w Polsat News, ma tam swój codzienny polityczny program Punkt Widzenia, więc będzie go dalej prowadził i ma się po prostu na nim skupiać. No ale to trochę jednak zaskakujące, że skoro mamy mieć telewizję informacyjną, a on tutaj w tej polityce siedzi, no to że nie będzie tam pracował. Nowy kanał, no już tak jak mówiliśmy, że są takie plotki, ma się pojawić w naziemnej telewizji cyfrowej i wtedy myśleliśmy, no ale dobrze, w jakim miejscu, co oni tam wyrzucą, czy po Super Polsat zabiorą nam, czy co, ale nie pomyśleliśmy o najprostszym rozwiązaniu, nie wiem, czy takim fajnym dla wszystkich. Otóż ma zastąpić Polsat News, który od kilku lat jest obecny w kilku największych miastach, ale no, myśli się o tym, żeby poszerzyć zasięg i żeby dzięki temu Wydarzenia 24 docierały już no, do większego grona potencjalnych odbiorców. Także no wiecie, zobaczymy, jaki to będzie produkt, tak? Czy to będzie zmiana na lepsze, czy na gorsze dla widzów. No i też wiemy już tyle, że na antenie mają się pojawić informacje bez publicystyki. To może dlatego tego pana Jankowskiego nie będzie, bo on tak bardziej w tej publicystyce, a mamy mieć same informacje. No to jednak sugeruje produkt trochę bardziej okrojony.
1: To się zgadza. I ja tak się zastanawiam, czy przypadkiem to nie chodzi o to, żeby ludzie sobie pomyśleli, że, no, że na tym 24 tak się trochę zafiksowali. No bo mamy TVN24, tak? To ktoś sobie pomyśli, a dobra, to taki w sumie znany kanał jest. To mamy go teraz w telewizji, tak? W naziemnej telewizji. Mamy coś z 24. To może oni idą tą drogą i dlatego chcą, bo Polsat News to może być mniej kojarzona nazwa, chociaż myślę, że już zdążył się zakorzenić w umysłach Polaków.
0: Myślę, i oni mówią, no, że bardziej im chyba chodzi o to, żeby Polsat News wciąż pozostawał tym kanałem, za który jednak sobie musisz zapłacić, tak? Więc który jest dostępny, no wiesz, to nie jest Kanal Plus, tak? Ale takim kanałem, który, no żeby mieć, to musisz mieć jakiś pakiet w cyfrowym Polsacie, no tak, czy gdzieś. Tak. Że nie ma tak, że za darmo, że postawisz antenę i że on już będzie. Więc no dlatego dla tych, którzy płacić nie chcą, no tak jak widać, taka wersja okrojona, kojarzona z tą marką Wydarzenia, a jeszcze 24 się rzeczywiście kojarzy z TVN24. Wersja taka właśnie okrojona z samymi informacjami. Więc to, no mówi się wprost właśnie o takim myśleniu, że Polsat News ma jednak pozostać takim kanałem nie dla wszystkich.
1: No to zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: A my teraz zagramy, no skoro pan Igor Sokołowski będzie, już jest obecny w paśmie W Rytmie Dnia, to jest sztandarowe pasmo od kilku lat w stacji Polsat News, no i no, było nam trudno w ogóle tutaj wybrać utwór, bo utworów o newsach, jak już wspominaliśmy, nie jest wiele, ale właśnie Michał wpadł na pomysł nawiązania do tego Rytmu Dnia, bo wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy o tym utwór.
1: Tak, o tym utwór, to będzie taki klasyk jazzowy, Rhythm of the Day, a zagra go specjalnie dla was teraz Rhythm Nichols and His Five Pennies. Tak nazywa się ten zespół. Oj, to stare nagranie, zresztą usłyszycie, że jest stare, trzeszczące, skrzypiące, no ale udało nam się je dla was troszeczkę odrestaurować, efekty już teraz na antenie Radia DHT.
2: Radio DHT.
1: no takich dźwięków to swego czasu w moim rodzinnym mieście, czyli w Iławie, to można było sobie słuchać, bo przecież Old Jazz Meeting, Złota Tarka, festiwal jazzu tradycyjnego, to w Iławie się odbywał i to nie raz. Także nad Małym Jeziorakiem w amfiteatrze można było sobie, zresztą amfiteatr w ogóle imienia Louisa Armstronga u nas, także.
0: No proszę.
1: No, to jest, jest coś dla tych, którzy lubią takie klimaty. Ja szczerze mówiąc jakoś bardzo nie przepadam, bo to jeden utwór takiego jazzu tradycyjnego usłyszysz i potem masz wrażenie, że to jednak się te kolejne specjalnie od siebie nie różnią. No,
0: no
1: ale to
0: jest akurat.
1: Tak, to jeden na audycję.
0: Wolisz Krawczyka.
1: Tak, wystarczy, wystarczy. Zdecydowanie.
0: Wolisz Rafała i The Ride.
1: Tak, tak.
0: Oczywiście, nie odpowiadaj nawet inaczej. A my teraz idziemy do radia na dłuższą chwilę, a potem wrócimy do telewizji. Dlatego idziemy do radia w tym konkretnie miejscu, że chcemy wam powiedzieć o kolejnych transferach i odejściach. Mieliśmy takie interesujące transfery telewizyjne, ale w radiu pod tym kątem również sporo się dzieje i to konkretnie, jeżeli chodzi o radio RMF FM. No tego się nikt nie spodziewał, ale no tak się wydarzyło, że z RMF FM żegnają się dziennikarz Marcin Zaborski i szef warszawskiego oddziału Bartłomiej Eider, chyba tak się go czyta. Tego drugiego pana przyznam, że nie kojarzyłam jakoś za bardzo, no ale pan Zaborski, no to wiadomo. No i powiem wam, że głosów rozżalenia jest trochę po różnych stronach barykady i myślę, że to najlepiej świadczy o jakości pracy pana Zaborskiego, bo różni dziennikarze, no, którzy pracują w różnych redakcjach, tak, sympatyzujących z różnymi gdzieś tam nurtami, podkreślają, że szkoda, bo były to dobre, bezstronne wywiady, bo to właśnie prowadzeniem wywiadów politycznych pan Marcin Zaborski się zajmował i one rzeczywiście były dobre, szczególnie mój ulubiony był wywiad z panią minister Marleną Malą, który myślę, że go pamiętasz, jak ona tam miała strasznie dużo do powiedzenia, ale niekoniecznie chciała odpowiadać na jego pytanie.
1: A było,
0: próbował
1: było,
0: przywoływać
1: tak.
0: do porządku.
1: Tak.
0: I tam to była bardzo ładna scenka. Marcin Zaborski będzie związany ze stacją do końca czerwca. Odejdzie wraz z końcem obecnego sezonu ramówkowego. Z kolei Bartłomiej Eider pozostanie w rozgłośni do końca lipca. Oba rozstania odbywają się w zgodzie za porozumieniem stron. Podobno w obu przypadkach o opuszczeniu radia zadecydowali sami zainteresowani, nikt ich nie wyrzucił. Jeżeli chodzi o pana Zaborskiego, to on nie chciał komentować tej sprawy dla wirtualnych mediów, a z kolei z panem Eiderem portalowi się nie udało skontaktować, więc ich komentarzy w sprawie nie mamy. Pan Zaborski do zespołu RMF FM dołączył we wrześniu 2016 roku. No i wciąż prowadzi wywiady emitowane od poniedziałku do piątku, tuż po godzinie 18. No to za jego sprawą wprowadzono tę popołudniową rozmowę, bo wcześniej mieliśmy tylko poranną, obecnie prowadzoną przez Roberta Mazurka. No i właśnie, skoro to był taki jego program od początku tak naprawdę, to co z nim dalej? Czy ktoś przejmie tę popołudniową rozmowę? Tego jeszcze nie wiadomo. Nie wiemy, czy ten cykl jesienią zostanie w ramówce, a jeżeli tak, to kto go poprowadzi. Jak przekazał rzecznik stacji, informacje o decyzji w tej sprawie pojawią się pod koniec sierpnia, kiedy będzie zapowiadana jesienna ramówka stacji. Natomiast przed pracą w RMF FM Marcin Zaborski przez 16 lat oczywiście był związany z Radiową Trójką. To było jedno z takich pierwszych odejść w tym 2016 roku z Radiowej Trójki. Był tam jednym z gospodarzy porannego salonu politycznego Trójki. Ponadto prowadził Kafę Historia w TVP Historia, pisał artykuły do Dziennika Gazety Prawnej i Newsweek Psychologia. A jeżeli chodzi o jego działalność naukową, bo taką też prowadzi, jest doktorem nauk humanistycznych, politologiem, adiunktem w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS. Z kolei Bartłomiej Eider, szefem warszawskiego oddziału RMF FM, został w połowie 2014 roku. Przedtem przez rok pracował jako wicedyrektor Biura Public Relations Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2005-2013 był dziennikarzem telewizji Polskiej Polsat, między innymi współtwórcą i wydawcą programów To był dzień na świecie i Polska nadawanych w Polsat News, zastępcą szefa zespołu, korespondentów krajowych i producentem programu Wydarzenia. Wcześniej z kolei był związany między innymi z Newsweekiem i radiostacją. No właśnie, nie wiemy, jakie będą losy programu pana Zaborskiego i też nie od początku wiedzieliśmy, jakie będą losy tej warszawskiej redakcji RMF FM, kto ją przejmie, ale kilka dni po informacji o odejściu pana Bartłomieja powiadomiono opinię publiczną, że nowym szefem warszawskiego oddziału będzie Krzysztof Berenda. On pracuje w RMF FM od 2009 roku, jest reporterem i prowadzącym Fakty Ekonomiczne. Wcześniej od 2006 roku był dziennikarzem redakcji ekonomicznej TVN24. Początkowo był reporterem, później także kierownikiem produkcji i producentem magazynu Fakty, Ludzie, Pieniądze oraz Bilans. A więc osoba jak najbardziej z anteny RMF FM dobrze znana. Ale życie, jak to zwykle bywa z życiem, nie znosi próżni. I kolejny dziennikarz w stacji się pojawi, dziennikarz polityczny.
1: Tak, bo to nie jest tak, że mamy same odejścia z RMF FM. Mamy transfery też w drugą stronę. I tak oto Roch Kowalski rozstaje się z Tok FM, a od lipca będzie pracował właśnie dla Żółto-Niebieskich, czyli dla stacji RMF FM. Roch Kowalski w Radiu Tok FM pracował od jesieni 2013 roku. Zajmował się przede wszystkim tematyką krajową, polityczną. Relacjonował wydarzenia z parlamentu. Był jednym z prowadzących takich programów jak Wywiad Polityczny czy Pierwsze Śniadanie w Toku. Wcześniej był związany z Akademickim Radiem Uniwersytetu Łódzkiego. No i cóż, być może to właśnie on jesieni
0: tak
1: będzie prowadził te wywiady. Być może przez wakacje jakoś tam się zaaklimatyzuje, bo wcale się nie zdziwię, jeżeli na wakacje to te wywiady znikną po prostu.
0: No tak, oczywiście.
1: No bo tam więcej muzyki, ale wiadomo.
0: Tak zawsze tak jest.
1: No chyba. Dokładnie. Dajmy ludziom odpocząć od polityki. Całkiem od niej się odpocząć nie da, ale przynajmniej spróbujmy.
0: No tak, ale Sejm ma przerwę letnią.
1: Tak, dokładnie. No to czegoż tu chcieć? No i być może właśnie od września pewnie wróci ten wywiad i wcale się nie zdziwię, jeśli to właśnie pan Roch Kowalski będzie prowadzącym wywiadów popołudniowych.
0: No to są, wiecie, takie nasze podejrzenia, bo nikt tego jeszcze wprost nie powiedział, ale to tak się samo kojarzy, chociaż w ostatnim czasie się zdarzyło, nawet nie wiem, czy nie więcej niż raz, że Marcina Zaborskiego zastąpił niejaki Paweł Balinowski w tych wywiadach popołudniowych, więc też można brać pod uwagę jego kandydaturę, a może na przykład się będą wymieniać od września. Zobaczymy
1: całkiem
0: jeszcze,
1: możliwe,
0: jak to się ułoży. Będziemy to śledzić. Na momencik się wychylimy z RMF FM, żeby zaraz jeszcze do niego wrócić, ale skoro mówiliśmy o panu Kowalskim, który odchodzi z Tok FM, to wieść o tym, co tam się dzieje. Pamiętacie być może, że kilka miesięcy temu mówiłam wam o serialu dokumentalnym Piecza, takiej wstrząsającej dość produkcji, pokazującej patologię polskiego systemu w kontekście pieczy zastępczej. I w kontekście tego, co nie działa i dlaczego dzieciom nie zapewnia się godnych warunków, dzieciom i tak poszkodowanym przez los. I ten serial doczekał się kontynuacji, konkretniej drugiego sezonu. Premiera miała miejsce we wtorek 1 czerwca w samo południe na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM. Emisja z kolei miała miejsce na antenie Radia Tok FM o godzinie 20 w audycji Mikrofon Tok FM. Kolejne odcinki dostępne będą we wtorki zawsze w samo południe na platformie podcastowej i wieczorem w eterze. No to chyba tak podobnie było chyba również we wtorki, jeżeli chodzi o pierwszy sezon, który mieliśmy kilka miesięcy temu. Myślę, że temat szeroki, wymagający opracowania tego, żeby ktoś o tym powiedział, więc to dobrze, że produkcja jest kontynuowana.
1: Czy były też te odcinki emitowane na antenie Tok FM? Mam wrażenie, że nie.
0: Tego serialu chyba było, nie było tego serialu o szkole.
1: A, całkiem możliwe.
0: Tego o szkole w czasie pandemii.
1: Może rzeczywiście.
0: A pieczy
1: tak.
0: Wydaje mi się, że były.
1: Okej, no ale w każdym razie to dobrze, że nie tylko aplikacja, że ci wszyscy, którzy mają ochotę posłuchać sobie tego na antenie TOK FM, to będą mieli taką możliwość. No tylko wiadomo, po prostu trzeba się nastawić na to, że to będzie o konkretnej godzinie emitowane. A teraz wracamy do żółto-niebieskich i znowu będzie o Rzeszowie, ale nie zagramy wam znowu
0: piosenki. No właśnie nie zagramy wam. Rzeszów to nie takie znów małe miasteczko. Musiałam, przepraszam, ale nie będzie piosenki o Rzeszowie, nie. Bo oni tam wciąż debatują, bo szykują się już do wyborów, które niebawem.
1: Tak jest i będą znowu debatować na antenie RMF FM. W najbliższy czwartek Radio RMF FM zorganizuje debatę Rzeszów ma głos. Drugie starcie przed wyborami na prezydenta stolicy Podkarpacia. Debata odbędzie się w rzeszowskim ratuszu, a prowadzą ją dziennikarze Faktów RMF FM Paweł Balinowski, czyli właśnie ten pan, o którym wspominałaś, że Marcina Zaborskiego zastępował kilka razy prowadząc wywiady, a drugim prowadzącym debatę będzie Grzegorz Kwolek. Transmisja rozpocznie się w południe na antenie RMF FM, a jej kontynuację będzie można śledzić w kilku miejscach. Na portalu rmf24.pl, w internetowej stacji newsowej radio rmf24.pl i na facebookowym profilu stacji oraz na kanale RMF FM w YouTubie. Pytania do kandydatów będą podzielone na bloki tematyczne, a każdy z uczestników będzie miał tyle samo czasu na wypowiedź. Pytania mogą zadawać też słuchacze. Od wczoraj działa specjalny formularz na stronie internetowej rmf24.pl i można tam właśnie zadawać za jego pomocą pytania, jeżeli ktoś miałby na to ochotę. Uczestnictwo w dyskusji potwierdzili wszyscy zarejestrowani przez PKW, kandydaci, a są to, przypomnijmy, Grzegorz Braun z Konfederacji, Konrad Fiołek, wspólny kandydat partii opozycyjnych, Ewa Leniart, Prawo i Sprawiedliwość oraz Marcin Warchoł, Solidarna Polska. Transmisja debaty, przypomnijmy, właśnie 10 czerwca, czyli w czwartek na antenie RMF FM oraz w internecie. Natomiast to nie jest pierwsze tego typu wydarzenie, bo w Rzeszowie było dość głośno i RMF FM już coś takiego transmitował wcześniej, tylko wtedy to były zdalne rozmowy z konkretnymi kandydatami. Także no, nie było to w formie takiej debaty, bo wiadomo, wtedy jeszcze nie można było tego tak sprawnie przeprowadzić z powodów pandemicznych. Teraz już coraz więcej obostrzeń nam schodzi, odchodzi i jest możliwe, żeby się spotkać i żeby tych uczestników debaty chwycić w krzyżowy ogień pytań.
0: A Grzegorz Braun, jak wygra wybory, to ogłosi Rzeszów strefą wolną od koronawirusa i nie będzie obostrzeń.
1: No tak, od plandemii. Tak. Dokładnie.
0: A my żegnamy RMF FM i przechodzimy do Imperium tego drugiego. Ja już miałam w ogóle taki plan, żeby tę audycję rozpocząć od pytania w kierunku Michała, jak tam szczepienie. I no bo przypomnijmy, że mówiliśmy o tym, że Michał miał się szczepić pod koniec maja, tam 27 czy którego.
1: Tak jest.
0: I no bo liczyliśmy na to chyba wszyscy, że ten chip, który mu tam szczepią, to jakoś wreszcie wpłynie na jego uczucia do prezeski Agnieszki. Ale to, że tych uczuć nie ma, to nie dlatego, że chip nie działa, tylko dlatego, że szczepienie mu opóźniono.
1: Tak jest. I to w jakiś taki naprawdę dziwny sposób, bo dosłownie najpierw dostałem wiadomość, że tak, już jutro, a po 45 minutach, że jednak nie.
0: I zaproponowano ci termin na najbliższe tam, za najbliższe dwa dni, on ci nie pasował.
1: Dokładnie.
0: Jak nie, to 23 czerwca.
1: Jak nie, to 23 czerwca. Dokładnie tak, więc po prostu jeszcze trzeba poczekać na swoją
0: Więc czekamy dawkę. Na te objawy uczucia.
1: Ja bardziej mam nadzieję, że mi po prostu internet zacznie szybciej działać.
0: No to wiesz, to wszystkie opcje będą.
1: Okay,
0: także czekamy do wydania pod koniec czerwca. Ty będziesz miał pierwszą dawkę, jak ja już będę 5 dni po drugiej. A tymczasem, no właśnie, co się dzieje w tym imperium? Mamy taką aferę związaną, no nie, tym razem nie z trójką, tylko ze studiem reportażu i dokumentu. No nie spodziewaliście się tego, nikt się tego nie spodziewał, bo no co prawda, no mieliśmy już odejścia z tego studia reportażu, kilka odejść. Część z tych osób trafiła do Radia 357, ale no teraz jest rzeczywiście dosyć gorąco. Zaczęło się od tego, że Janina Jankowska i Irena Piłatowska, czyli panie no zasłużone w dziedzinie reportażu, zostały wykreślone z komisji artystycznej i z jury konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory, organizowanego przez Polskie Radio. Zdecydowała o tym prezeska Agnieszka, a jest to tym boleśniejsze, że pani Jankowska jest pomysłodawczynią tego konkursu, a ją wyrzucono, rozumiecie? Ona taki post opublikowała na Facebooku, że ją drugi raz wyrzucono z Polskiego Radia, po raz pierwszy w stanie wojennym, drugi raz teraz i no, że to jest takie generalnie przykre. Sprawa się zrobiła tak głośna, że z prośbą o podanie przyczyn tej sytuacji do prezeski Agnieszki zwrócił się zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, sobie wyobraź. W proteście z jury odeszła Anna Sekudewicz, czyli kolejna wybitna reportażystka. No i kolejny głośny element tej historii był taki, że z Polskim Radiem rozstała się sekretarz redakcji studia reportażu i dokumentu Agnieszka Walewicz. Ona opublikowała post na Facebooku. Nie będę wam go tutaj całego przytaczała, jest dosyć długi, ale ona chyba na tym Facebooku się nazywa Aga Walewicz, więc myślę, że znajdziecie ten post, a może się już na niego natknęliście, bo był on udostępniany przez no, może nie jakieś takie duże grono osób, ale jednak można było na niego trafić. Ale tak podsumowując to, w poście przedstawiła swoje stanowisko w sprawie, no bo ona odeszła po 20 paru latach z Polskiego Radia, no więc ma szeroki ogląd na to, co się dzieje. Napisała o zmasakrowaniu redakcji, no odnosząc się tu szczególnie do rządów pana Mirosława Rogalskiego, o którym za chwilę będzie, bo on przez kilka miesięcy rządził tą redakcją. Wyliczyła przejawy niekompetencji, nieprofesjonalizmu nie tylko jego, ale no generalnie osób zarządzających w Polskim Radiu, a więc między innymi spychanie reportażu na późne godziny, skracanie czasu na niego przeznaczonego, zastępowanie go audycjami krewnych i znajomych królika, jak to określiła, poganianie dziennikarzy, jak to stwierdziła, no nie da się pracować z ludźmi, którzy nie rozumieją, że słowo reportaż i na jutro się wykluczają.
1: Że to są reportażyści, a nie reporterzy. To tak. Po prostu. Tak, to jest jednak pewna różnica.
0: Tak. Przywołała też historię związaną z tym, kiedy ekipa związana z reportażem chciała, aby kierowała tą redakcją reportażu Olga Mickiewicz. I tak tam już coś pisali, jakieś prośby i tak dalej, to usłyszeli, że koleżankę sobie chcą powołać. No, chcieli kogoś kompetentnego, tak, kto by rzeczywiście na tym reportażu się zna. Pani Olga jest teraz w 357. I jeszcze przywołała sprawę, która przelała czarę goryczy w jej przypadku, to znaczy no nie odeszła po tym, no bo odeszła dopiero teraz, ale rzeczywiście to już było dla niej trochę za dużo, czyli chodzi o sytuację w październiku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, kiedy, jak relacjonuje, wszystkie odcinki reportażu miały być antyaborcyjne, absolutnie wszystkie. No to no, nie jest to przedstawianie rzeczywistości w pełni, tylko jakiejś jednej z jej stron, prawda? Więc no, chyba rzeczywiście nie o to chodzi też, żeby narzucać twórcom reportażu punkt widzenia. No i do sprawy odniósł się wspomniany pan Rogalski, który udzielił długiego wywiadu wirtualnych mediom. My również go tutaj nie będziemy cytować w całości. Znajdziecie go sobie, możecie go przeczytać. Odniósł się tam zresztą nie tylko do sprawy tego reportażu, ale także do słynnego notowania listy przebojów trójki, bo to on był tym panem, który występował na słynnej konferencji prasowej z prezeską Agnieszką. Ale jeżeli chodzi o kwestię wypowiedzi pani Agnieszki Walewicz, to on stwierdził, że w pani Agnieszce nie było dynamizmu i kreacji i generalnie to było tak, że zespół chciał odcinać kupony od dawnych osiągnięć, a no, ludzie teraz mają inne oczekiwania, bo się świat zmienia i on chciał unowocześnić reportaż, żeby reportaż był na YouTubie i Facebooku, no co akurat No okej, fajnie, że się gdzieś tam poszerza
1: fakt,
0: ten obszar.
1: Faktem, na kanale Polskiego Radia jest trochę tych reportaży. Zaczęły się pojawiać od no, kilku tygodni, miesięcy może nawet. Coś tam zaczęło się ruszać w tej kwestii.
0: No to pytanie, czy to jeszcze za jego kadencji, bo jego tam już od kilku miesięcy nie ma przecież.
1: No właśnie.
0: No ale on tyle chciał generalnie zrobić, a z zespołem się nie dało współpracować. Jeżeli chodzi o wydarzenia październikowe, to jego wersja jest taka, że ponieważ on wiedział, że od zespołu nie uzyska tego, no, co, na czym gdzieś tam może by mu zależało, a media wszystkie przedstawiały no, konkretny obraz rzeczywistości, czyli sprzeciwiający się wyrokowi Trybunału, to sięgnięto po odcinki archiwalne. Ja nie wiem tak naprawdę, jakie tam były odcinki, bo nie słuchałam wówczas reportażu w Trójce, w Jedynce ani nigdzie, więc nie wiem, czy rzeczywiście była archiwalia, czy były reportaże na bieżąco tworzone o tej sytuacji. No i znowu mamy też słowo przeciwko słowu i nie nam rozstrzygać, bo nas tam po prostu nie było. Więc rzeczywiście sprawa się zrobiła głośna i studio reportażu i dokumentu znalazło się w centrum uwagi. I jeszcze raz polecam wam post pani Agnieszki Walewicz na Facebooku i wywiad z Mirosławem Rogalskim w wirtualnych mediach.
1: Też w ogóle pan Rogalski to taki rozżalony, mam wrażenie, był trochę na panią prezes Agnieszkę Kamińską,
0: tak.
1: Że ona jakoś z nim no, tak od pewnego czasu nie chciała za bardzo rozmawiać, że no, nie bardzo wiadomo, co tam się dzieje, że ten reportaż, no te, tu się powtarza to, że on był rzeczywiście spychany gdzieś tam na to, to był też jeden z zarzutów.
0: Tak, a to nie od niego akurat zależało.
1: Tak,
0: były jego decyzje.
1: Tak, ale że jakiś taki w ogóle brak kontaktu, że no może rzeczywiście i coś w tym było. Nikt z panem Rogalskim nie chciał rozmawiać, nawet prezeska Agnieszka nie chciała z nim rozmawiać, no.
0: Jezu, to straszne, jak tak cię nikt nie lubi. Ja to zawsze prosiłam, że mnie nikt nie lubi, ale chyba jeszcze nie jest tak źle.
1: Widzisz, jakbyś poszła do Polskiego Radia i zrobiła tyle, co pan Rogalski, i liczyła na jakąś wdzięczność może władz, a potem nawet one nie chcą z tobą rozmawiać, to już tak w ogóle nie fajnie. To,
0: no
1: to nic, tylko wracać do TVP, tam zajmować się Alarmem.
0: Tak, i magazynem Ekspresu reporterów.
1: Tak,
0: bo, więc bez pracy pan Rogalski oczywiście nie został. A co dzieje się w postimperialnym, posttrójkowym projekcie, czyli w Radiu 357? Ano dzieje się na przykład to, że audycje muzyczne, te prowadzone przez

0: słuchaczom się spodoba, no jednak głos patronów tutaj się chyba liczy, ale wcześniej się te wakacje zaczęły, prawda? To chyba ma związek też z tym, że no niektórzy artyści chcą grać koncerty w wakacje.
1: Jak i dużo się da, bo nigdy nie wiadomo, kiedy znowu jakieś obostrzenia wrócą.
0: No właśnie,
1: wrócą.
0: Teraz mamy to otwarcie, to wiele osób chce korzystać i dlatego gdzieś tam może sobie daje ten czas przerwy, a niektórzy no gdzieś tam ten tydzień, chociaż tę godzinę w tygodniu jednorazowo są w stanie znaleźć, stąd być może taki pomysł na zmianę formuły. Kolejna zmiana już się w sumie dokonała wcześniej, bo wam nie mówiliśmy, że audycja Marka Brzezińskiego prowadzona wraz z jego córką ma przerwę bodaj do lipca. To program emitowany o 9 rano w niedzielę. W pierwszym tygodniu, kiedy tego programu nie było, audycję poprowadziła Marta Kula, natomiast w zeszłym tygodniu pojawiła się nowość, Radio Klancyk. To audycja będąca przejawem teatru improwizowanego, eksperymentalnego. Ja tego nie słuchałam, więc trudno w ogóle mi opisać, jak to może wyglądać. Słuchaczom niekoniecznie wszystkim się podoba i niektórzy chcą w ogóle wyłączać radio i gdzie są Brzezińscy. Ale no, wychodzi na to, że to zostanie przynajmniej na razie w czerwcu. No, widzicie, ten głos patronów tam to różnie się liczy, ale no, pewnie jest jeszcze jakaś część, której się podoba. Nie wszystkim oczywiście się dogodzi. No i zresztą, skoro jesteśmy przy takich teatralnych kwestiach, no to chyba można również podciągnąć to, że zespół Radia 357 nagrał słuchowisko Szkoła Latania, oparte na motywach komiksu z serii Kajko i Kokosz. W nagraniach wzięło udział niemal 50 osób z zespołu. Premiera fragmentów słuchowiska miała miejsce w Dzień Dziecka na antenie Radia 357, więc może słyszeliście i możecie podzielić się opinią. Natomiast całość jako podcast jest dostępna dla patronów radia. Tak więc, no, jeżeli interesuje Was, jak to wygląda w całości, no to trzeba już rzeczywiście zapłacić. No i fajnie, że się tak postarali. W ogóle takie jakieś elementy słuchowisk, bajek, to widziałam, że w większej liczbie stacji były na Dzień Dziecka w RMF Classic. Artur Andrus coś czytał, w Vox FM chyba nawet coś takiego przygotowało, więc rzeczywiście ta oferta była bogata, ale no już Dzień Dziecka za nami, tych rzeczy chyba nie odsłuchamy za bardzo, więc nie ma co do nich wracać, a Szkołę Latania wysłuchać można chociażby za pośrednictwem podcastów, dlatego o niej wspomnieliśmy. A skoro jesteśmy przy stacjach internetowych, no to jest taka nasza ulubiona stacja, prawda?
1: Tak.
0: Która się bardzo rozwija.
1: O której mówiliśmy kiedyś bardzo, bardzo ciepło, bo rzeczywiście tak kibicowaliśmy od samego początku Halo Radiu, kibicowaliśmy rozwojowi tej stacji, natomiast no teraz to ona się zwija. Ona się zwija bardzo, chociaż oczywiście no, pan Mariusz Rokos, czyli obecny redaktor naczelny tej stacji, jest zupełnie innego zdania. I tak, obecnie na antenie Halo Radia od poniedziałku do piątku to możemy usłyszeć muzykę i powtórki. Głównie felietony, no i też różnego rodzaju audycje, które są nagrywane.
0: Jakieś takie wywiady, tak. Wiecie, ale to już nie ma absolutnie tej formuły, która była wcześniej, że mieliśmy dwugodzinne na audycję, po nich jakiś felieton 10-minutowy, to jest po prostu taki zbiór krótszych lub dłuższych nagrań, czyli z reguły 5-10-minutowych felietonów plus jakichś takich dłuższych wywiadów, ale no jednak znaczną część tego, co jest na antenie, wypełnia muzyka, no i to wszystko jest nagrane wcześniej, co mam od poniedziałku do piątku.
1: Tak jest.
0: Czasami się zdarza coś nieaktualnego, na zasadzie we wtorek oni mówią na przykład, że dzisiaj się odbędzie tam dzisiaj prezentacja Polskiego Ładu, a przecież Polski Ład był w sobotę, prawda? Więc
1: owszem.
0: Wszyscy zapomnieli.
1: W sobotę mamy materiały premierowe, a w niedzielę mamy muzykę, samą muzykę. Zdaniem Mariusza Rokosa to taki profil pozwala na jeszcze lepsze dotarcie do słuchaczy Halo Radia obecnych. Halo Radio też zrezygnowało z transmisji wideo. Na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych to już mamy tylko przekaz audio do dyspozycji. A takie miało być radio z wizją. I zresztą w ogóle aranżacja studia pierwotna, która została wykonana, no to rzeczywiście prezentowała się całkiem fajnie i była ona stworzona specjalnie po to, żeby to radio z wizją istotnie realizować. No, mi to już, powiem szczerze, od samego początku średnio grało to, że te transmisje na YouTubie były bez muzyki, ale w końcu mieliśmy

0: Mixclouda, pojawił się Mixcloud, dzięki któremu można było i muzykę transmitować, i obraz transmitować, i wszystko było przez chwilę. No teraz już tego nie ma. Ale Halo Radio nie kończy swojej działalności. I...
1: Nie, skąd ten pomysł?
0: Nie, absolutnie nie. No i pod koniec roku ma zaproponować lepszą ofertę. To chyba wtedy...
1: Który to już raz.
0: To chyba będzie wtedy ta oferta, to już sama muzyka będzie.
1: Nie, no, naprawdę, panowie, zamknijcie to już, bo szkoda czasu i pieniędzy tej garstki osób, która jeszcze wprowadza te, i wpłaca tę niewielką ilość pieniędzy.
0: Tam jakieś 3000, no może 5, nie wiem ile tam teraz, trzeba by było to policzyć, czy jeszcze w ogóle na Patronite ktoś wpłaca i na zrzutce, no tam 100 ileś osób generalnie finansuje.
1: Więc już dajcie radio, spokój, także, no. albo nie udawajcie, że to jest radio, jak chcecie, to róbcie jakieś podcasty, bo no okej, te wywiady, no spoko, one są, ale to już przestaje trochę przypominać i mieć w ogóle sens jako radio, tak gdzieś tam to odbieram, bo po co mam słuchać no, czegoś w takiej formie, takie radio oczekiwałam słowa.
0: Okaże się niedługo, że Tyflo Podcast w Tyflo Radio robi więcej materiału na żywo w ciągu tygodnia niż Halo Radio.
1: Jakby się przeliczyło jeszcze z długim Tyflo Przeglądem plus RTV, panie.
0: Tak, no to właśnie.
1: Panie.
0: No.
1: Ale Jakub Wątły w ogóle nie daje nic po sobie poznać, jest aktywny i wymyśla nowe rzeczy.
0: Jakub Wątły wymyśla nowe rzeczy. Ostatnio właśnie oglądałem film na Facebooku, na profilu Kuba Wątły TV3.
1: I tam, co to jest TV3? Ja tylko nigdy
0: Bo było już wcześniej TV i chyba TV1 i TV2, tylko mu zbanowali. Znaleźć to jakoś
1: TV3
0: tak.
1: TV3 się trzyma od tylu lat.
0: Tak, TV3 się trzyma. Przynajmniej na razie. Może będzie niedługo TV4, któż to wie.
1: 4K.
0: Tak, 4K i HD. Ale w każdym razie Kuba Wątły będzie organizował webinary. Teraz na Facebooku i na stronie kubawątły.pl, czyli kubawatly.pl. Na razie to, jak wejdziemy na tę stronę, bo ja przed momentem to zrobiłem, no to pojawił mi się Felicitations Votre Domaine, coś tam po francusku, strona OVH, takiego dostawcy tego typu usług, więc tu na razie pustki mamy, ale to jakoś w czerwcu chyba ma ruszyć ta oferta Kuby Wątłego, oferta webinarowa, natomiast nie będzie ona za darmo, nie, bo chodzi o to, żeby nie wszyscy mieli do tego dostęp. Bo jak wszyscy mają do tego dostęp i jak mają za darmo, to wtedy ludzie tego nie szanują i są dziwne komentarze. A tak jak ludzie zapłacą, to będą szanować. Tak twierdzi Kuba Wątły.
1: No, współczuję jednak tym osobom, ale jest jeszcze takie małe gronko ludzi, którzy zostali przy Wątłym.
0: Ja myślę, że nawet wcale nie takie małe. Akurat profil Kuba Wątły TV3 to tam... To...
1: No tak, bo niekoniecznie ci, którzy słuchali Halo Radia, to są ci sami, którzy...
0: Dokładnie, bo niektórzy przychodzą, niektórzy nawet i do Halo Radia przychodzili tylko na audycję Kuby Wątłego. No, ma grono fanów takie dość żelazne. Także są tam ludzie. Też ostatnio Kuba opublikował na swojej stronie dość kontrowersyjny materiał związany z tym, jak to jedna pacjentka bardzo się skarżyła na swoją panią doktor, psychiatrę. I też ten temat mam wrażenie, że potraktował bardzo po łebkach, bo ja akurat widziałem to też z innej strony. To z kolei o tym pisał Dawid Ciemięga, to jest taki lekarz bardzo mocno zaangażowany w walkę z antyszczepionkowcami. No i ta sprawa wcale nie była taka jasna i tu od dziennikarza myślę, że warto by było oczekiwać jednak spojrzenia na temat z dwóch stron. No tu tego
1: nie
0: było.
1: Ja to muszę zobaczyć, bo ja jeszcze chyba dzień przed tym, jak to wątło udostępnił, widziałam to na profilu jednego mojego znajomego, więc sobie chętnie przeczytam inny punkt widzenia, jeżeli mówisz, że taki jest.
0: Bo jest i to rzeczywiście na to, to jest znowu słowo przeciwko słowu, no bo nikogo tam nie było, ale warto temat jednak, myślę, na temat spojrzeć z dwóch stron, bo oczywiście no, na panią doktor się wylał hejt, czy słuszny, no to nie nam to oceniać, bo nie byliśmy przy tym, natomiast wydaje mi się, że no, z takiego dziennikarskiego obowiązku warto by było jednak ten temat zgłębić, a nie tylko tak udostępniać po prostu wypowiedź jednej ze stron. Tym bardziej, że druga jest dostępna.
1: Słuchajcie, ale Wątpy w ogóle udostępnia i pisze straszne głupoty na tym Facebooku swoim. Skoro już zacząłeś ten temat, no to przecież to, co w poniedziałek się tam wydarzyło odnośnie tej pani, wiesz, i odnośnie krzyża.
0: I tak.
1: Jakub Wątpy, jeżeli to jest prawda, bo ja w to nie wierzę, ale jeżeli on naprawdę to zrobił, to znaczy, że jest głupi. On poszedł, że poszedł do urzędu, w którym wisiał krzyż, no i on, wiecie, jest taki, no ogólnie chyba widzi w kościele cały złotego świata. Ja rozumiem, że jest sporo takich rzeczy, ale mam wrażenie, że on trochę widzi Kościół i nic poza tym, że Kościół w ogóle wszystkiemu zawinił i nie ma innych złych rzeczy. No i chciał zdjąć ten krzyż, co tam wisi, a pani mu chyba zaczęła mówić, że nie można i tak dalej, a ta pani była taka no przy sobie mocno i do tego trzymała pączka w jednej, a kole w drugiej ręce i zaczął się czepiać jej tej wagi, że dlaczego ona to je, że przecież ona ma dla kogo żyć i tak dalej. W ogóle naprawdę macie tak, że spotykacie jakąś panią w urzędzie i widzicie, że ona jest gruba, to jej mówicie, komentujecie jej wygląd i to, co ona je? Serio?
0: No, to bardzo, bardzo dziwne zachowania redaktora Wątłego.
1: A potem udostępnił jakiś inny post. Tam chyba była jakaś modelka i jakaś, nie pamiętam kto, jakaś astronautka czy ktoś. I no, trudno było mi wydyskować, ale chyba no, ta modelka, no to pewnie wyglądała jak stereotypowa no, modelka, a ta druga no, chyba była jakaś właśnie troszkę większa. No i właśnie i cały tam komentarz, że my teraz mamy wdrukowane takie kanony piękne, niewłaściwe i my przekazujemy młodym ludziom, że trzeba przekazywać dobre wzorce, no bo że przecież to tam ta druga tyle więcej osiągnęła, a mimo że jej wygląd może nie jest taki atrakcyjny, więc zdecyduj się człowieku, albo się czepiasz tuszy, w ogóle obcych ludzi, albo jesteś taki no jednak otwarty i szanujący i wspierający do osób, które różnie wyglądają i udostępnianie tych dwóch postów jednego dnia po sobie trochę było jednak zabawne i jakoś nikt tego nie
0: ewentualnie dostrzegł. Zarządza tą stroną kilka osób i po prostu nie konsultują się ze sobą, bo to też tak może być, że nie wszystko udostępnia sam zainteresowany.
1: No, może tak być. I w ogóle chyba przeczytał ostatnio albo obejrzył opowieść podręcznej, prawda?
0: Tak. Cały czas po prostu jest, że opowieść podręcznej, o opowieści podręcznej cały czas można przeczytać na profilu Jakuba.
1: W tym sensie, że wiecie, że nam szykują te krainy
0: ten świat, opowieści podręcznej. Tak, opowieści podręcznej. No, także słuchajcie, no, rzućcie czasem sobie uchem na to, co zostało po Halo Radiu. Absolutnie nie będziemy was namawiać na to, żebyście uczęszczali na płatne webinary do Jakuba Wątłego.
1: No, każdy sobie robi z pieniędzmi, co
0: dokładnie,
1: chce.
0: No, każdy jest, tak. Ale nie będziemy po prostu namawiać do tego w żaden sposób, bo to, bo po prostu tu jedną szansę ode mnie i myślę od ciebie zresztą też, Jakub dostał na stworzenie medium i więcej już jednak szansy chyba nie damy. Bo to jak widać trochę nie o to chodzi, ale swoją drogą to mnie jakoś zastanawia, co z tą książką Iwo Wuko.
1: Właśnie miałam pytać, gdzie jest Iwo Wuko?
0: Gdzie jest Iwo Wuko, gdzie jest książka, gdzie jest wszystko, bo to miało być, a jakoś nie ma.
1: No właśnie, jakoś w ogóle Iwo się nie odzywa po usunięciu tego fanpage'a. No dziwne, właśnie. To jest dziwne. Dobrze, nie będziemy tu snuć teorii, tylko zagramy piosenkę, bo długo było o radiu, a chcemy jeszcze wrócić na dwa wejścia do telewizji. Trudno nam było wybrać, bo szereg tematów, a żaden taki, do którego łatwo byłoby utwór dobrać. Ale skoro mamy teatr eksperymentalny, improwizowany w Radiu 357, to teraz właśnie o teatrze będzie, ale chyba wydaje mi się, że o teatrze takim bardziej tradycyjnym.
0: Wiecie,
1: z kurtyną i z takimi rzeczami, więc trochę coś innego niż ten teatr w Radiu 357, ale prawdopodobnie o jednym i drugim można powiedzieć, że uczy nas żyć i to właśnie o tym zaśpiewa Zbigniew Wodecki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: 119. wydanie programu RTV cały czas na naszej antenie. No to było o radiu, to teraz będzie o telewizji.
1: Tak, no i było TVP, o Polsacie, zahaczyliśmy o TVN tak bardzo przy okazji. No a teraz zatrzymamy się tutaj troszeczkę na dłużej, konkretnie więcej powiemy o TVN7, o ich letnich propozycjach. Otóż byłam bardzo zaskoczona, kiedy przeczytałam te pierwsze informacje. Otóż telewizyjna siódemka wycofała z letniej ramówki premierowe odcinki serialu 19+. Byłam zaskoczona, że one się w ogóle w niej znalazły, ale to chyba taka nowość, w tym sensie, że one miały tam być, to chyba wcześniej tak nie było. Produkcja na antenę stacji ma powrócić w jesiennej ramówce, więc to nie jest tak, że oni w ogóle z niej rezygnują. Emisja tego sezonu trwała do 2 czerwca, czyli tuż przed Bożym Ciałem się skończyła. Z kolei, no dlaczego tak się stało? No bo jak deklarują Państwo z TVN-u, jest kilka innych produkcji, które oni ciągną latem i tak mogą tę antenę wypełnić i przyciągnąć widza. No i na przykład, ja nie wiem po co, ale na lato został przedłużony serial Zakochani po uszy, który się nie może skończyć.
0: A miał się już kończyć.
1: Chociaż no, mam nadzieję, że tu chodzi o to, że on po prostu będzie trwał do końca sierpnia, czy coś w tym guście, bo mówiło się już wcześniej o tym, że jesienią pojawi się nowy serial zatytułowany Papiery na szczęście, który właśnie Zakochanych po uszy zastąpi, więc mam nadzieję, że to będzie taki koniec, ale no, nic by się chyba nikomu nie stało, jakby się to już teraz zdarzyło, ale ja tak mówię, mimo że tego nie oglądam od roku, może tam się, wiecie, jeszcze ktoś poprawiło pod koniec, może ktoś dostał jakiejś inwencji, żeby pisać ten serial dobrze, to znaczy no dobrze, tak odmurzająco, tak jak to było wcześniej, ale chociaż na jakimś poziomie realności tej fabuły. Więc może jest lepiej, dajcie znać, jeżeli oglądacie, co sądzicie. No i teraz przechodzimy do kolejnego programu, o którym mówiliśmy Wam 2 tygodnie temu odnośnie tego, że zadebiutować miał w Playerze i że będzie emitowany na antenie TVN7, ale nie znamy jeszcze konkretnych dat. No i po naszym programie kilka dni je poznaliśmy, więc już teraz możemy to uzupełnić. Pierwsza emisja miała miejsce wczoraj, a mówię o programie One Night Squad, czyli to ten program pojawiający się w Playerze, później właśnie w telewizji, w którym celebryci znani z różnych innych reality show typu Hotel Paradise, Love Island, Top Model, Warsaw Shore i coś tam chyba jeszcze, Big Brother, którzy no, zbierają się w tym jednym programie i ma być tak...
0: Na Zanzibarze.
1: Ma być jakby luksusowo, Marian, a się okazuje, że jednak ten luksus to tak nie dla wszystkich
0: i nie
1: zawsze za darmo, bo trzeba jakieś tam zadania wykonać, żeby na niego zasłużyć. Ten program emitowany jest od 4 czerwca. W każdy piątek po godzinie 20 emitowane są 2 odcinki. Te odcinki są takie niewymiarowe, bo mają 45 minut, więc łącznie to trwa do 21:30. No i w związku z tym, że 2 tygodnie temu mówiliśmy o tej produkcji, a dzisiaj no już wiemy, ona jest w telewizji, no to obejrzeliśmy to wczoraj, żeby się podzielić z Wami naszymi wrażeniami. No i co powiesz?
0: Ja mam na określenie tego programu tylko jedno słowo. On jest sztuczny. Strasznie sztuczny.
1: No to jest prawda. To znaczy ja Wam powiem, że... No dobrze, przyznam się do tego, bo już poza anteną Michałowi przyznałam. Ja nie zaprzyjaźniłam się jakoś z dwiema pierwszymi edycjami zarówno Love Island, jak i Hotelu Paradise, bo w tych programach jest męczące, szczególnie z perspektywy osoby niewidomej, to, że musisz ogarnąć jakoś w miarę jak najszybciej, który z uczestników jak ma na imię, a to nie zawsze jest takie proste, kiedy masz powiedzmy 12 osób i 12 głosów do zapamiętania.
0: Bo w trakcie Big Brothera na przykład to jeszcze można jakoś, szczególnie jak masz ten dostęp, bo...
1: Jak masz dostęp playera, tak, możesz sobie to obejrzeć, kiedy chcesz. A jak masz jeden odcinek dziennie przez 5 dni, to nie zawsze jeszcze, jak są charakterystyczne jakieś osoby, no to je zapamiętasz, ale żeby wszystkich, może się pojawić problem. I no, wtedy mi się nie udało z tymi programami zaprzyjaźnić też dlatego, że one mnie męczyły. Ale z trzecimi edycjami obu tych programów, które były emitowane w tym sezonie, poszło mi lepiej. Jakoś tak mam wrażenie, że było sporo uczestników takich normalnych, w sensie niekoniecznie, wiecie, wydurniających się, takich wiecznie najgłośniejszych, w centrum uwagi i tak dalej. Natomiast tutaj, no, można się było domyślać, że tak będzie. Do One Night Squad zostały wybrane właśnie takie osoby. I coś takiego mnie męczy i ja tego nie czuję i nie lubię, po prostu.
0: Dokładnie. Tam są co chwilę jakieś konflikty, bo ktoś z kimś no jeszcze w takich warunkach nie może się dogadać. Jest awantura o to, kto ma przygotowywać jedzenie. Jakieś takie seksistowskie wręcz komentarze później się pojawiają. No, tak. No w tym pierwszym odcinku tak to szczególnie bardzo. Więc no... Ale poza tym, tak jak powiedziałem, no jak się bohaterowie programu dowiadują, co się tak naprawdę ma dziać, no to przynajmniej ja to tak odbieram. Oni tak bardzo udają, że jest to dla nich zaskoczenie, że no nie wiem, no ja bym nie uwierzył po prostu w to. To jest sztuczne.
1: No,
0: i tyle.
1: Już się z tego troszeczkę nabijaliśmy, prawda?
0: Że tak, no, ale teraz była okazja, żeby to wiesz, obejrzeć, widać, no. I żeby to potwierdzić. Czy to rzeczywiście tak jest, czy jednak no może nie, ale no właśnie jednak to potwierdziło nasze podejrzenia, że to jednak wszystko jest ukartowane i tam zero jakiejś improwizacji tak naprawdę.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o to, co teraz można oglądać wieczorami w TVN7, no bo skończył się Hotel Paradise, no to od poniedziałku do czwartku mamy przerwę przez 3 tygodnie, bo 28 czerwca zadebiutuje ten program. Ta nowość, która mnie nawet ciekawi, w której będziemy mieć do czynienia z budowaniem relacji, z randkowaniem osób w różnym wieku, więc takie, wiecie, przełamywanie stereotypów trochę. O tym programie powiemy sobie na pewno więcej bliżej jego premiery. I jeszcze zahaczając o TVN Główny o wakacje, tak jak w poprzednich latach, bez wakacyjnej przerwy emitowany będzie serial Na Wspólnej. No to już tradycja od kilku lat. A teraz pozostajemy w klimacie TVN-u, ale przenosimy się do internetu.
0: Tak jest, bo przenosimy się do TVN24GO, czyli do tej aplikacji, którą to TVN ma w swoim arsenale, która dostępna jest taka tak sobie, z tendencją do słabo, natomiast no, są tam ciekawe materiały, więc jeżeli macie ochotę powalczyć, to może i warto, bo mamy kolejny program, który ma swoją tamże premierę. Jest to program Andrzeja Zauchy, byłego moskiewskiego korespondenta TVN. Właśnie w TVN24GO ukazuje się ten program prowadzony przez tego pana o nazwie Wiatr ze Wschodu. Jak czytamy w opisie, jest to program o najważniejszych wydarzeniach za wschodnią granicą od Lwowa i Brześcia do Władywostoku i Pietropawłowska-Kamczackiego. Jakie działania podejmuje Władimir Putin, co dzieje się na Ukrainie i z jakimi problemami mierzą się Białorusini? O tym wszystkim Wietrze ze Wschodu opowiada Andrzej Zauch, wieloletni korespondent Faktów TVN i TVN24BIS w Moskwie. W pierwszym odcinku Zaucha zajął się tematem reformy rosyjskiej armii rozpoczętej w 2008 roku. Analizował też defiladę z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa i przypomniał masakrę w szkole podstawowej w Kazaniu. Andrzej Zaucha, korespondentem Faktów w Moskwie, został w 2007 roku, a wcześniej przygotowywał podobne relacje dla RMF FM i Gazety Wyborczej. Warto tu jeszcze w tym miejscu dodać, że przed Zauchą rosyjskim korespondentem TVN był Wiktor Bater,
1: którego już wśród nas nie ma, o czym mówiliśmy. No tak, a kilka miesięcy temu tę placówkę w Moskwie zlikwidowano.
0: W Paryżu zresztą też.
1: W Paryżu też. W przypadku właśnie Moskwy to tak argumentując, że pan Zaucha będzie się bardziej skupiał na sprawach wschodu szerzej pojętego. Właśnie też Białoruś, Ukraina i tak dalej. Więc to nie jest tak, że on wówczas stracił pracę, a teraz mu gdzieś tam dali program na pocieszenie, tylko po prostu no, gdzieś tam się zmieniły warunki.
0: W strukturach pozostał.
1: I w strukturach jak najbardziej pozostał. Dobrze. Skoro więc był związany z Moskwą i tam przez lata pracował, no to my sobie teraz piosenki o Moskwie posłuchamy, konkretnie o tym, co pod Moskwą, o podmoskiewskich wieczorach.
0: Tak jest. I to swoją drogą wspomniałaś Wiktora Batera. Ja tak sobie przypomniałem, że my tę piosenkę graliśmy też przy okazji wspomnień
1: o
0: nim.
1: A ja się zastanawiałam, mi się wydawało, że my to kiedyś graliśmy i nie mogłam sobie przypomnieć kiedyś, sobie pomyślałam, nie. To chyba mi się coś wydawało, ale tak jak widać mi się nie wydawało, ale chyba nie zaszkodzi, że ją powtórzymy, prawda?
0: No to jest ładna piosenka.
1: No owszem.
0: No to posłuchajmy.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
0: Tak jest. To nawet chyba kiedyś polska wersja tej piosenki była chyba przez Jaromira Nochawicę śpiewana pod Moskiewska Wieczerza. To w Trójce, pamiętam. Artur Andrus ją prezentował. Tak, takie jakieś mam wspomnienia. I chyba w ogóle ten motyw muzyczny po raz pierwszy wtedy usłyszałem. A dopiero później sobie skojarzyłem, że to chyba w oryginale to jakoś inaczej jednak powinno być.
1: A to ja tu miałam jakąś kasetę z rosyjskimi piosenkami. Stąd wszystkie hity, wszystkie bubliczki, Suliko i wszystko to już znam od 9 roku życia.
0: A, także... widzisz to.
1: Dobrze. My teraz mamy dla was ostatnie wejście o stacjach telewizyjnych, o jednej nowej i o jednej takiej, która poszerza swój zasięg. Ta nowa to też nie taka nowa, bo ona wychodzi z czegoś, co już mieliśmy wcześniej, bo coś musi zniknąć z rynku, aby ten nowy kanał się pojawił. No i tak się właśnie wydarzyło. We wtorek o godzinie 6 rano w miejscu MTV Music 24 zadebiutował kanał Nick Music, skierowany do dzieci od 6 do 11 roku życia. Także nie jesteśmy w targecie, to już nie ma się co próbować oszukiwać. To już nie dla takich osób w starszym wieku jak my. Nadawcą stacji jest amerykański koncern Viacom CBS. W ofercie Nick Music znajdują się teledyski takich popularnych wśród młodzieży. A przecież to nie jest młodzież. Już mówiłam kiedyś, że pani katechetka nas nauczyła w szkole, że młodzież to jest klasa trzecia gimnazjum. To jakie 6-11 lat? Uspokójcie się. No więc w każdym razie...
0: To się teraz zmienia ten
1: wskaźniki. To trzeba powiedzieć, bo nie wiem, co tam teraz mówi tym dzieciom na religii. No więc tacy wykonawcy, takie teledyski takich wykonawców się znajdą jak Ariana Grande, Ed Sheeran, Dua Lipa czy Justin Timberlake.
0: A ja to pamiętam, że za moich czasów to Majka Jeżowska na przykład dla takiej młodzieży młodszej.
1: Ale tak, wyście naprawdę słuchali tej Jeżowskiej, także nie wiem, no rzeczywiście dzieci w wieku 8-9 lat słuchały tej Jeżowskiej.
0: Wiesz co, wtedy to ma wrażenie, że się jeszcze tam czasem posłuchało. Oczywiście na zmianę z jakimś tam, nie wiem, pierwszym Kazikiem, tak? Albo Big Cycem.
1: Bo ja pamiętam, że jak mieliśmy w szkole na apelu śpiewać Wszystkie dzieci nasze są, to niektóre dziewczynki to takie trochę były zirytowane, że ta piosenka jest taka dziecinna dla nich, a to miałyśmy po 8 lat. A z kolei hitem balu karnawałowego, jak była w trzeciej klasie, no to był utwór Drago Stadin Tej i to był absolutnie ulubiony utwór mojej klasy, więc to były nasze hity, a nie tam Majka Jeżowska.
0: No bo ty to już później jednak troszeczkę...
1: No oczywiście, tak, no ale wiesz, kasety Majki Jeżowskiej miałam w domu i to się znało i to rzeczywiście się śpiewało czasami na jakichś tam szkolnych uroczystościach i tak dalej, ale mówię o takim, wiesz, włączy sobie w domu muzykę albo do czego młodzież będzie chętniej tańczyć. No to jednak
0: no to nie, no to wiesz...
1: Takie niekoniecznie tworzone z myślą o dzieciach,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, że tak. To się
1: jest chyba ta tendencja. Być może kiedyś, tak jak wspominałeś, że wy to w zasadzie normalnie jeszcze słuchaliście, nie wiem, dyskoteki Pana Jacka, to wydaje mi się, że później te tendencje trochę osłabły. Chyba jest też tak, że trochę brakuje tej nowej, takiej dobrej muzyki dla dzieci,
0: tak,
1: która
0: no, bo
1: byłaby
0: to...
1: równa poziomem.
0: Oczywiście, że tak, no bo to teraz mamy piosenki dla dzieci, ale to są dla takich rzeczywiście małych dzieci, a nie ma już dla takich nieco starszych.
1: No właśnie, dlatego jest Dua Lipa jest słuchana, ale Timberlake, przecież on jeszcze, właśnie jak ja miałam 10 lat, to on już był popularny, także jeszcze trafia do, widzicie, takich dzieci, czy tam młodzieży, jakby to zwał. Ale jest jeszcze gorzej, bo nie brakuje również hitów znanych z TikToka, takich jak na przykład Banana. Nie no, TikTok to jest już w ogóle świat przeze mnie absolutnie nierozpoznany, także pozwólcie,
0: ja sobie muszę w końcu założyć tam konto. Kiedyś.
1: A czy to dla nas jest atrakcyjne?
0: No właśnie zastanawiam się, ale wiesz, nad samą dostępnością po prostu aplikacji, czy cokolwiek jesteśmy w stanie tam zrobić, bo jestem aż ciekaw. Tak po prostu.
1: Wcześniej ten kanał pojawił się już w Stanach Zjednoczonych, Belgii i Holandii. Viacom CBS tłumaczy zmianę wprowadzeniem oferty dla kolejnych pokoleń. W portfolio nadawcy znajdują się bowiem m.in. MTV 90s czy MTV Hits. My mówiliśmy tam o powstaniu tego MTV 90s, to pamiętam. Wiem, że są tacy słuchacze, którzy bardzo się śpieją, jak ja mówię o tych wszystkich telewizjach MTV, bo w ogóle wszyscy się już gubią, jakie istnieją, które zniknęły, o co w ogóle w tym chodzi.
0: Kiedyś było jedno MTV, było dobrze.
1: Tak, nikt nie narzekał, teraz nie ma czasu.
0: Ale teraz w głównym MTV są jakieś tam nastoletnie ciąże i inne takie dziwne programy. To...
1: Ten nowy kanał, no właśnie, jest adresowany do młodszych odbiorców, stąd chyba nie dziwi decyzja, że nie przerywa programów blokami reklamowymi. Stacja jest dostępna w cyfrowym Polsacie, Canal Plus, Orange TV, UPC Polska, Vectrze i innych sieciach kablowych na pozycji dotychczas wykorzystywanej przez MTV Music 24, czyli tym kanale, który zniknął. Stacja ta, o której wspomniałam, czyli MTV Music 24, warto przypomnieć jej bardzo długą historię, no skoro już jej nie ma, no to, to śpij spokojnie, Aniołku. Ta stacja ruszyła 3 marca 2020 roku, także widzicie, rzeczywiście długi był jej los, zastępując wówczas MTV Music. Jak się z tego nie śmiać? Emitowała przede wszystkim popularne na świecie teledyski, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No właśnie, ale jeszcze można by się zastanowić, no Nick Music, ale dlaczego Nick? Skąd tutaj w ogóle jakiś Nick w nazwie? To jest odniesienie do marki Nickelodeon, czyli kanałów dziecięcych i młodzieżowych, który również należy do koncernu Viacom CBS. No i wybiegając już w przyszłość, warto wspomnieć, że wprowadzenie Nick Music to nie koniec zmian w portfolio amerykańskiego koncernu, bo 1 sierpnia Viacom na polskim rynku uruchomi nowy kanał MTV Zero-Zero-S, czy jak to tam powinno się czytać, stacja zastąpi VH1 Europe. A też tak miałeś, że widząc ludzie ci czytali, że teraz jest kanał VH1 i potem jak się okazywało, jak to się wymawia, to jednak miałeś, aha, dobra, to jednak inaczej.
0: No właśnie.
1: Wszyscy zawsze VH1. No tak, ale jak to obejrzysz, no to oni tam mówią po angielsku, więc VH1.
0: Ja tak samo miałem kiedyś z kanałem ProSieben.
1: To jest straszna historia.
0: Tak, to jest właśnie, ja myślałem, że się ten kanał, bo zawsze to, pamiętam z czasów analogowej satelity, jeszcze ten kanał, to no, ktoś mi zawsze tam musiał przeczytać z rodziców czy innych członków rodziny, jak tam się ten kanał nazywa, czy w ogóle co jest w danym momencie odtwarzane, no i zawsze było, że jest ProSiedem. No to ja myślałem, że najpierw, że to ProSiedem, a później się okazało, że jednak nie.
1: Tak, tak, ale u mnie też to czytali ProSiedem i mojej babci się coś kiedyś stało w telewizorze, że na 100 kanałów chyba od 55 tam do końca już było tylko ProSiedem.
0: No to nie było innego. No po prostu wysyp knurów.
1: Tak, tak, tak, chyba ewidentnie. I też taka ciekawostka, no bo wydawałoby się, no dobrze, oni sobie tyle zmieniają w tym Viacomie, ale przecież normalnie to jest tak, że trzeba zapytać Krajową Radę, czy wolno. No to oni tak pytają ich ciągle, no otóż nie, bo nie muszą. Viacom CBS nie potrzebuje zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na zmianę w swoich kanałach, ponieważ nadaje w oparciu o czeskie koncesje. Sprytne, tak? I dzięki temu właśnie nie muszą się starać o te zmiany, a dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej jest możliwe tego rodzaju, prawda, rozwiązanie, więc tak to sobie obmyślili i obeszli.
0: I ciekawe, czy TVN24 nie będzie musiało w końcu do tego
1: właśnie,
0: się uciec, bo przecież
1: cały czas,
0: bo tam cały
1: się
0: czas
1: wydarzyło.
0: Tak, cały czas ta stacja koncesji nie dostała przedłużenia koncesji od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No to ciekawe, co się w końcu wydarzy. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej. Do stacji, która od niedawna działa, od początku maja, jak dobrze pamiętam. To jest stacja Red Top.
1: My o niej wspominaliśmy.
0: Tak, tak, wspominaliśmy.
1: Że powstała, a teraz jest ekspansja. Proszę,
0: jest ekspansja zasięgu, bo jak informuje serwis radiopolska.pl, we wtorek 1 czerwca w godzinach popołudniowych do stacji transmitujących swój program w lokalnym śląskim multipleksie nadawanym przez telewizję TVT dołączyła stacja Red Top TV. Program skupiający się na klasyce kinowej i telewizyjnej oraz serialach do tej pory był dostępny w sieciach kablowych, no a teraz mamy w końcu gdzieś dostęp ze zwykłej, najzwyklejszej anteny. Oprócz Red Top TV w śląskim multiplexie dostępne są jeszcze Red Carpet, czyli też stacja z tej samej grupy medialnej. Ona taka bardziej o modzie jest, jak dobrze kojarzę. TVN HD, TVN 7 HD, Stars TV, SK TV Extra, TV Okazje oraz TVT. Multiplex dostępny jest w okolicach Rybnika i Ordontowic, bo właśnie z tych miejscowości prowadzona jest emisja programu. Są dwa nadajniki tego multiplexu, więc jeżeli mieszkacie gdzieś w okolicach Rybnika bądź też Ordontowic, no to na pewno jesteście w zasięgu i możecie sobie oglądać różnego rodzaju propozycje serwowane przez Red Top i inne stacje nadające w tym MUX-ie.
1: A Red Top to filmy i seriale, bo tak. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy, tak. To przypomnieć dla tych, którzy nie słuchali filmy, naszego seriale. Wydania na początku maja, kiedy przedstawiałeś szerzej naszym
0: słuchaczom. Szpital na peryferiach na przykład będą wznawiać z jakąś taką współczesną wersją lektorską. Niewolnice Izaury chyba też.
1: Graliśmy z tym okazji, fragment muzyczny. I to tyle, co nam się udało uzbierać przez dwa minione tygodnie. Sami widzicie, że sporo rzeczywiście tego nam wyszło. Czy spotkamy się z wami w przyszłym tygodniu? Tego nie wiemy, jeżeli już to na pewno nie na żywo. No i trudno nam powiedzieć, czy uzbieramy odpowiednią ilość informacji. Jeżeli nie, to na pewno za dwa tygodnie, bo wówczas będzie trzeba się już przygotowywać do festiwalu Polsatu w Sopocie, który wraca po przerwie spowodowanej COVID-em, więc wam na pewno opowiem, co tam się wydarzy, kto zaśpiewa i jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało. Tak więc śledźcie naszego Facebooka, tam będziemy informować, kiedy kolejne 120. już wydanie magazynu RTV.
0: To już tyle odcinków. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. I jeszcze na koniec mamy, co mamy?
0: Piosenkę. Tak. Mamy Katy Perry z piosenką Smile.
1: A dlaczego, to nie jest przypadek.
0: A dlaczego to gramy?
1: A dlatego to gramy, że to był pierwszy utwór, który pojawił się na antenie nowej telewizji, czyli Nick Music.
0: No to teraz to już rzeczywiście na tyle. Na pożegnanie od nas dla was Katy Perry. My słyszymy się za tydzień, bądź też dwa. Trzymajcie się, do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Cukierek albo psikus. No podejrzewam, że wielu z nas miało okazję to dziś usłyszeć. Dziś, czyli ostatniego dnia października, 31 października, w czwartek. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Dobry wieczór, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie po raz kolejny, chyba drugi w tym miesiącu, jak dobrze liczę, też?
0: Zdaje się, że tak. I znowu będzie o sprzęcie komputerowym konkretnego typu. Tobie się bardzo te handheldy, widzę, spodobały.
4: Spodobały to jedno, ale bardziej ja myślę o tych urządzeniach w kategoriach, po pierwsze tego, że to jest coś innego niż mieliśmy do tej pory. Zawsze mieliśmy laptopy, mieliśmy stacjonarki i tak naprawdę ewentualnie all-in-one'y. No później właśnie weszło to i to jest też inna sprawa, a druga sprawa jest, co powiem sobie teraz, ostatnio prezentowane urządzenie One X Player, które było właśnie kategorii, słuchajcie, obecnie jest moim laptopem podróżnym, nazwijmy to w ten sposób. I tak, jest to jak najbardziej możliwe. Mam klawiaturę zewnętrzną, ale na ekranie dotykowym też można, tutaj Michał był świadkiem, jak wpisywałem hasło do Wi-Fi normalnie z dotyku. I normalnie, słuchajcie, można na tym też działać jako komputerze przenośnym, który nie oszukujmy się, będzie mniejszy, nawet z moją klawiaturą będzie to po prostu mniejszy zestaw niż typowy laptop. bo po prostu będzie.
0: Zgadza się. I dziś kolejne urządzenie z tej kategorii, czyli urządzenie tym razem od firmy MSI, nazywające się Clue. Piszemy to Clav. Więc,
4: czyli po prostu pazur.
0: Tak, czyli po prostu pazur. A czy ma ten pazur, czy ma to coś, no to będziecie mieli okazję ocenić w naszej dzisiejszej audycji, która jest na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania, to 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest też Facebook, jest YouTube i kontakt.tyflopodcast.net. Za chwileczkę będzie. No i to są wszystkie drogi, które pozwalają wam na kontakt z nami, zarówno w tej formie tekstowej, jak i w formie głosowej. Zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli macie do Patryka jakieś pytania. No a teraz ja będę miał parę pytań. Na dobry początek, to co tym razem charakteryzuje to urządzenie? Co my tam właściwie mamy dziś na warsztacie?
4: Urządzenie, które chciałbym zaprezentować dziś, jest to chyba jak na razie, tym przynajmniej ostatni handheld, który będzie prezentowany, i to ten, o którym zawsze mówiłem, ale nigdy go nie miałem, czyli MSI Claw właśnie. Urządzenie pod każdym względem nietypowe, bardziej niż konkurencja, bazujące na procesorach AMD. Ponieważ MSI Claw jako jedyny, oficjalnie, no bo nie liczę chińskich różnych rozwiązań, ale ja mówię o tych, co możemy kupić w Polsce, czyli no Legion i ROG tak naprawdę głównie. I Steam Deck zresztą też. Używając procesorów firmy AMD. Natomiast MSI postanowił iść w ogóle w innym kierunku i użyć do swojej konstrukcji procesora firmy Intel. I to nie byle jakiego, ponieważ procesora z rodziny Core Ultra. Czyli de facto jednego z najnowszych ich dzieł.
0: No to rzeczywiście robi to wrażenie, a teraz pytanie, czy rzeczywiście czuć te różnice?
4: Powiem tak, jest to sprzęt troszeczkę no, inny, jednocześnie bardzo podobny do innych, ale właśnie z drugiej strony są zupełnie odmienny, ponieważ zastosowanie procesora Intela miało parę skutków, na przykład jak chodzi o wydajność energetyczną, o wydajność rdzenia, który tutaj jest inny.
0: Inny na plus czy inny na minus?
4: Zależy dla kogo. Jeżeli jesteśmy graczami, którzy używają sprzętu na najwyższych detalach graficznych, grając na najnowsze gry, no to powiem tak, raczej nie będziemy zadowoleni, ponieważ bateria po pierwsze zleci nam w... tak, o. Po drugie, wydajność nie będzie aż taka świetna. Ale jeżeli jesteśmy pracownikami biurowymi, co może brzmi absurdalnie, to są sprzęty dla każdego. Jeżeli jesteśmy ludźmi no niewidomymi, którzy no nie potrzebują, zagramy nawet powiedzmy w takie Diablo, tylko że nie potrzebujemy najwyższych ustawień graficznych, bo i tak tego nie zobaczymy. Zagramy w inną grę i też ustawimy na niskie. Ja na przykład mam taki, słuchajcie, już nawyk, żeby w każdej grze, którą gram, ustawiam ustawienia graficzne na niskie. Po prostu po co mam płacić grafikę, skoro i takiej nie używam?
0: No to prawda.
4: Wolę na przykład tej moc przeznaczyć, nie, na obliczenia z AI, które mi się faktycznie mogą czegoś przydać.
0: I co, i faktycznie w takiej sytuacji, jeżeli nie żyłujemy tego układu graficznego, nie wykorzystujemy tego do gier, a do takiej codziennej pracy, czyli przeglądarka, jakiś pakiet biurowy, poczta elektroniczna, to rzeczywiście czuć te różnice na plus?
4: W pewnym sensie tak. Ponieważ mimo wszystko to mamy troszeczkę więcej tych rdzeni i na prostsze zadania możemy używać tych rdzeni energooszczędnych, te rdzenie efficiency, które no są jakby słabsze, one nie są hiperdredowane, czyli nie mają hiperwątkowane, więc mają jakby tylko jeden rdzeń, jeden wątek, nie tak jak performance, czyli rdzenie wydajne. No a te wydajniejsze rzeczy idą na performance, który też bardziej obciąża sprzęt. No i wiadomo, nadal nie osiągniemy wyników rzędem laptopów niektórych, które potrafią wytrzymać 10 godzin, ale hej, jest to sprzęt, który jest mniejszy od wielu laptopów, który tak naprawdę wejdzie do mniejszej torby. Na ramię mój OneX Player spokojnie się mieści do torby z wieloma rzeczami, słuchawki, jeszcze jakaś woda i dużo kabelków i dokumenty i tak dalej, wszystko do takiej torby na ramię średniej wielkości wchodzi, jeszcze jest miejsce. I z laptopem mógłby być, nie mówię, że musiałby, ale mógłby być po prostu z tym problem.
0: To jeżeli chodzi o procesor. Co teraz poza tak. tym mamy w środku?
4: A propos procesora, ponieważ urządzenie, jak zresztą sam zauważyłeś przed jakby poza anteną jeszcze, ma, jest jakby dostępne w kilku wersjach, jak się o to pytałeś.
0: Ponieważ zgadza się. Przeglądając Google'a na przykład trafiłem na ten model z jedynką gdzieś tam powiedzmy, czyli ten Claw One i jeszcze tak. kilka innych różnych, więc o co tu chodzi?
4: Chodzi o to, że mamy tak jak w ROG Ally, mamy dwie wersje procesorowe, które nie różnią się tak to niczym. Mamy wersję z procesorem Intel Core Ultra 125H, albo jak to był 1.25H, czyli po prostu pierwsza generacja, 25, no i H, czyli wysokowydajny, oraz procesorem Intel Core Ultra 7 155H. Reszta specyfikacji, no poza grafiką, która też się różni, ale to jest grafika zintegrowana, bo to są procesory APU tak zwane, czyli chyba, o ile pamiętam, to Advanced Processing Unit. I to są fakty. Po prostu APU czymś różni od zwykłego CPU. APU ma być po prostu CPU z dobrym GPU, czyli po prostu procesorem z dość dobrą grafiką zintegrowaną. I to Intelowi akurat się udało też i MSI-owi montując ten układ wyszło to. No to reszta specyfikacja jest taka sama. Mamy 16 GB pamięci RAM LPDDR5X 6400 MHz taktowania, albo jak to woli megatransferów, różnie na to mówią. Mamy dysk 512 GB, mamy Wi-Fi 7, co ważne, Wi-Fi 7, karta Intela, Killer, Intel Killer Wi-Fi, dysk mamy Kioxi, czyli to Shiby. Co mamy? Mamy 7-calowy ekran z rozdzielczością 1920x1080, tak jak w rogu, z doświadczeniem 120 Hz. Mamy dwa analogi wykorzystujące efekt Hala, tak jak w Legionie i tak samo jak w One X, no nie tak jak w rogu.
0: Znaczy, czyli, one w rogu się, tak, ale... czyli one się nie będą zużywać, tak?
4: Tak, tak. Tak samo mamy triggery. Ja zawsze się myliłem, słuchajcie, bo ja zawsze myliłem trigger z bumperem. Trigger to jest ten taki guzik, co głęboko wchodzi, nazwijmy to. On jest regulowany. Mamy też tam efekt Hala w tych triggerkach tutaj. Mamy dwa dodatkowe przyciski, łopatki tak zwane. Tak jak w rogu, tego też nie było w One X-ie. Mamy port USB-C 3.2 generacji drugiej z funkcją ładowania, z Thunderboltem tak naprawdę. Czyli mamy ładowanie, możemy podpiąć monitor, mamy czytnik kart pamięci, mamy czytnik linii papilarnych, przycisków łącznika. No i chyba, nie wiem co to, no, mamy dwa głośniki, mamy dwa mikrofony.
0: Wspomniałeś o tym, że mamy 16 GB RAM-u i mamy 512 dysku SSD. Czy na przykład, jeżeli ktoś by potrzebował więcej pamięci operacyjnej, jest szansa na dołożenie, czy nie da rady?
4: Jeżeli my jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami lutownicy i znamy się elektronicy, umiemy lutować
0: nie,
4: kości RAM,
0: to ale okay. Chodzi mi o to, że wiesz, że kupując
4: nie,
0: takie urządzenie...
4: I... Tutaj akurat to rozumiem, głównie przez to, że no tu trzeba było płytę główną zminiaturyzować. O ile w laptopach mnie to częściej denerwuje, to tutaj to mogę zrozumieć, no bo samo urządzenie nie jest duże. Jeżeli by tu wrzucić pełnowymiarowe kości, nawet sodim, to już zajmie nam z 5 cm 6, jak nie więcej, spokojnie przestrzeni wolnej. Jedna nad drugą, czy położymy, czy jedna obok drugiej, jeśli na drugą, to jeszcze, ale będą się bardziej grzały, więc lepiej po prostu przylutować kosteczki do płyty i mamy dzięki temu więcej miejsca nawet na samo chłodzenie.
0: No tak.
4: Dysk jest wymienny, dysk jest w standardzie 2230, czyli tym najmniejszym, co jest pierwszym z problemów. Drugim problemem jest to, że jeżeli chcemy wyjąć dysk, musimy komputer wybebeszyć tak naprawdę na drugą stronę, wyciągając wszystko. A więc jeżeli chcecie zmienić dysk, to przygotujcie sobie też pastę termoprzewodzącą, bo trzeba wszystko wydubać, trzeba baterię wydubać, zdjąć chłodzenie i w ogóle zrobić wszystko inne.
0: No więc zabawa...
4: Nie wiem, po co zostało to zrobione, no. Skoro na przykład w rogu jest to wiele prościej zrobione, wystarczy zdjąć klapeczkę i tam od razu jest dysk. Nie wiem, po co to tak, szczerze mówiąc, no ale no cóż. No.
0: A nie oni pierwsi, nie ostatni.
4: Tak, tak.
0: No dobrze, czyli to mamy w środku, a co na zewnątrz? Jak to urządzenie w ogóle wygląda?
4: Urządzenie w ogóle przechodzi w kartoniku, który jest troszeczkę podobny do tego legionowego. On jest taki po prostu dość twardy. Wielkościowo, powiedzmy, jest to pół pudełka od butów, ale karton otwieramy, wysuwając takie skrzydełka, podnosząc górną część tego kartonu. W kartonie mamy od góry taką jakby kartonową wkładkę, która osłania ekran urządzenia, który jeszcze zabezpieczony jest oczywiście folią ochronną. Pod tym mamy urządzenie całe w folii. Pod spodem jest zasilacz na USB-C do tego urządzenia 65W, dosyć mały. Różne papiery i w sumie to chyba wszystko. A, zasilacz też jest w folii.
0: Okej, okay, to mamy w opakowaniu.
4: Nawet tu i nic nie ma.
0: Okej, okay, to mamy w opakowaniu, a jak samo urządzenie wygląda?
4: Jak wygląda MSI Klo? MSI Klo jest urządzeniem wielkościowo bardziej zbliżonym do ROG Ally niż do One X Playera Mini Pro. Mam wrażenie, że troszkę większym. Tak szczerze mówiąc. I na pewno cięższy. To się czuje, ponieważ waga... Duża część tej wagi stanowi jakby dolną część. W dolnej części urządzenia czuć taką po prostu, jak się trzymają za boki, no, za te elementy utrzymania, no to czuć po prostu, że to jest ciężkie. Na górnej części mamy dużo wylotów chłodzenia. Przycisk power zbudowany przeciw linii papilarnych. Potem mamy slot karty pamięci microSD do 2 TB. Port USB typu C. Kraterzyki ochronne dla mikrofonu. Jack oraz wszystkie głośności.
0: Jack combo, dołu, jak rozumiem.
4: Oczywiście. Od dołu nie mamy nic, że głośniki sprzęt ma umieszczone, jakby to powiedzieć.
5: Spacja.
4: Głośniki są umieszczone na górze. One są ustawione do nas tak, że no jakby do góry one są ustawione po prostu. Po z tyłu mamy oczywiście, mamy lewy trigger. Już wiem, że to jest trigger. Mamy taki bardzo specyficzny skok. Nad tym mamy bampery.
5: Menu pas.
4: Słychać?
0: Tak, cały czas.
4: Okej, bo tak się zastanawiałem, że coś się nie popsuło przypadkiem. Na spodzie mamy te dwie łopatki. Tak klikają.
0: Aha.
4: Lewa strona to ogólnie jest gałka lewa. Pod gałką jest krzyżak, który powiem szczerze jest paskudny. Tragiczny jest.
0: A co z nim jest nie tak? Źle się go
4: wciska? Po prostu
0: wciska,
4: jego jest skok. źle zrobiony i ma zły skok. Mhm. Nad tym mamy dwa przyciski systemowe, o których później. Po prawej stronie też takie są. Ale po prawej stronie znajduje się też prawa gałka i przyciski A, B, X, Y. Jak to w prawdziwej każdej konsoli do gier powinno być. I w sumie to wszystko na spodzie. Jeszcze mamy taką kratę, z której powietrze uchodzi. I mamy tam takie wielkie logo MSI. Taki smog. Czy to głowa smoka, czy coś tego typu.
0: Mocno się grzeje ten komputer?
4: Zależy, co na nim robisz.
5: Kontrolowanie maszyny zdalnej.
4: Tutaj właśnie się nie uśpił przypadkiem. Bo się właśnie uśpił. Powiem tak, nie to, żeby się grzał. No, przede wszystkim nie wyje wentylatorami. Co jest bardzo fajne w tym przypadku. Ale...
0: W międzyczasie widzę, że mamy jakiś telefon, więc może spróbujmy ten telefon odebrać i ty będziesz miał okazję w międzyczasie być może okiełznać sprzęt. A kogo witamy po drugiej stronie?
6: Dzień dobry, z tej strony Zuza.
0: Cześć, witaj, słuchamy.
6: Więc słuchaj, Patryku, może akurat źle słuchałam czy coś, no bo mówiłeś to jakby, że to jest taka konsolka, jo?
4: No, można tak powiedzieć.
6: Jakie to
4: i tak można sobie zrobić nawet mappingi, powiedzmy, pod gry audio. Znaczy, ludzie robili głównie pod Roga, ale robili, słuchajcie, gry pod gry na przykład stylu Anamony, w stylu Crazy Party. I szczerze mówiąc, uważam, że granie na przykład z Crazy Party czymś takim jest o wiele przyjemniejsze, ponieważ możemy mieć przewagę analogu. Możemy, po pierwsze, mamy płynniejsze działania, po drugie, kiedy na grę skaczemy, czyli na przykład robimy coś na wskazówkach zegara, możemy dosłownie zakręcić tym analogiem.
6: Czekaj, tylko jak to jakby działa mniej więcej?
4: Wtedy po prostu przesuwasz głos, powiedzmy, w górę i potem dosłownie już nim tylko kręcisz. Po prostu wykonujesz ruch dwóch palców, no, obrotowy. Tak jak na gałce, nie wiem, PlayStation, tak? W Xboxie. Czy w innym
0: jakby
4: podobnym.
0: Jakby przetaczasz ją po tym okręgu po prostu.
4: Tak, tak, tak, dokładnie. I to dosłownie.
6: Co,
4: i to faktycznie...
6: Trochę jak kontroler jakby?
4: Tak, no bo to jest kontroler.
6: A.
4: Bo to jest kontroler.
0: No tak, tam. Czy chciałabyś się jeszcze czegoś dowiedzieć?
6: No nie, na razie tyle, ale powiem, że ciekawy sprzęt, no nie powiem.
4: Na pewno jest po prostu nietypowy.
0: A to zdecydowanie, chociaż ostatnimi czasy mieliśmy okazję już kilka takich sprzętów zaprezentować. Ale...
4: To samo jak nietypowe jest jego zachowanie w tej chwili.
0: Tak, a to bardzo nietypowe.
6: No klątwa smoka. Jakoś.
0: Tak. No tak, tu sprzęt nam się jeszcze zdążył w międzyczasie zawiesić, ale udało
4: ale
0: się go okiełznać, tak jest. No więc dobrze, skoro mamy już sprzęt działający, to...
4: Powiem, no to co się stało, słuchajcie, po prostu Windows postanowił, że będzie Windowsem i się zawiesi, bo mam taką ochotę, wystarczyło go zrestartować. Co też dość interesujące, bardzo interesujące, to teraz akurat na przykład przy starcie zawibrował.
0: A, ktoś do nas tutaj dzwoni, tylko nas nie słucha, albo słucha nas, ale nie tam, gdzie powinien, bo słucha nas chyba w radiu.
7: Co byście państwo polecili z tego podcastu? Pozdrawiam ale... serdecznie w ogóle.
0: No, a kto jest z nami? Kto jest z nami? Bo dopiero w tym momencie...
7: Jakbym miał coś takiego kupić kiedyś, bo myślę za 8 miesięcy, za pół roku jakoś, nie wiem, kupić takie coś.
4: Osobiście
0: czyli
4: od siebie...
0: handheld?
4: Osobiście od siebie polecałbym kupić. Jeżeli chcesz coś mainstreamowego, to Rock Ally X. Jeżeli nie jest dla ciebie problemem AliExpress, to jakiś One X Player, jakieś Aya Neo, ponieważ są to sprzęty mające więcej często pamięci RAM, więcej USB i no po prostu myślę jednak lepsze.
7: Jak coś, to ja, Patrykus, możesz mi później ten opisać specyfikację, możesz mi później wysłać gdzieś na
4: tam. Mogę, bo słuchajcie, ja mogę w komentarzach zrobić. Mogę gdzieś nawet jakiś komentarz zrobić, jakiś taki prosty spis.
0: A chociażby, to myślę, że jest dobra opcja.
7: No, i dziękuję.
4: Spis tych wszystkich rzeczy. No nie ma za co, no.
7: Pozdrawiam, nie będę również przeszkadzał.
4: Również pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: Tak. I w sumie jak coś już przy tym jednej rzeczy, słuchajcie, najpierw, a propos przycisków, właśnie, bo teraz ostatnio się o przyciskach. Ja wam pokażę, bo tego nie ruszałem, bo w rogu ruszałem, ale jaki jest domyślny mapping przycisków? Jest całkiem ciekawy.
5: Strzałka w dół, strzałka w górę, strzałka w lewo, strzałka w prawo.
4: To jest krzyżak i to faktycznie krzyżak. Ma sens.
0: Aha, no tak.
4: Teraz tak. Gałka w dół.
5: Folder w... Microsoft TD.
4: Gałka jest do sterowania...
5: Folder w...
4: Kursorem. Myszy.
5: Folder w...
4: I kliknięcie nie robi nic.
5: Folder w...
4: Prawa gałka.
5: Strzałka w dół, strzałka w górę, padełp, padedown.
0: O!
4: Nie wiem po co to jest. Może dać home end po prostu.
0: No właśnie.
4: ABXY.
5: Padedown.
4: ABXY mamy.
0: To chyba nic SCP. Nie robi. O, jest gdzieś
5: okno.
0: Escape.
5: Ulpi SCP.
4: Escape jest na X-ie.
5: Stuknięcie. Zgłasza obiekt i treść bezpośrednio pod palcem.
4: Boże drogi, bampery? Nic?
5: Control plus numeryczny minus. Control plus numeryczny plus.
4: To są triggery, nie wiem po co to jest.
5: Control plus numeryczny minus. Control plus numeryczny plus.
4: Nie wiem po co to jest. Lewa łopatka, prawa. No i przycisków, jeszcze przyciski systemowe.
5: Rozmachnięcie w lewo, tab. Nieznane 39, nieznane 3A.
0: O, tu jakieś komendy, których NVDA nie rozpoznaje.
4: Tak to właśnie.
5: NV, o, zamykasek.
4: Wygląda pod kątem przycisków,
5: które będą się mapowane. Kosz pole wyboru nie...
0: Czy ten sprzęt ma jakieś swoje oprogramowanie?
4: Oczywiście, że ma. Mamy tutaj tak zwany MSI Center M.
5: 63%, 6 godzin i 33 minuty pozostało niepodłączone.
4: Nie wierzcie w to w żadnym razie, to nie ma sensu. Ja w ogóle podłączę ładowarkę po raz kolejny, ponieważ po prostu w razie czego, gdyby coś się miało zepsuć, to wiecie, to lepiej, żeby był pod prądem podłączony.
0: No tak.
4: Więc zaraz to sobie weryfikujemy, podłączymy.
5: Pulpit lista ma fokus z...
4: Nie używam coś dla
5: czorgowalnego, podłączone 62%.
4: Bo nie używam na razie od One X Play, ale to spokojnie, bo to są po prostu 65W ładowarki i one sobie radzą spokojnie dobrze. Dla dociekliwych jeszcze pokażę menedżer urządzeń.
5: Zainstalować opcję menedżer.
4: Może to być ciekawy.
5: Menedżer urządzeń. Ok. Poziom 1 baterie z Blue Eto od
4: Her. Ciekawszych rzeczy mamy.
5: Poziom Intel Air Wireless z Blue Eto od Her.
4: Tak jak
5: poziom
4: wiem,
5: Intel Air Wireless z Blue Eto od Her 2 z 4.
4: Intelowski Bluetooth.
0: Bluetooth czujniki. Intela, tak.
5: Poziom 2. Kolekcja czujników Hit V2 1 z 2.
4: Mamy
5: kolekcja
4: czujników
5: z karty graficzne z poziom 2. Intel Air Arctem Grab Hits 1 z 1.
4: Tak też mamy Arka, nie jest to Intel UHD żaden.
5: Z karty sieci. Rozwinie Killer TM Wi-Fi 7B1750X320MHZ Wireless Network Adapter B200NGW 2 z 10
4: czyli poziom 2. Tak jak Wi-Fi 7 już?
5: Zwinięte. Klawiatury.
4: No i Killer, więc jest to naprawdę dobry adapter sieciowy.
5: Kolejki wydruk komputer z kontrolery kontrolery maga kontrolery uni poziom 2 główny kąt zwinięty. Myszy neural obiekty neural procesors zwinięty.
4: A właśnie, mamy to, bo to jest, no tak, procesor ten posiada też MPU. Czyli jednostki do obliczania sztucznej inteligencji.
5: Poziom 2 Intel Air iBoost 1 z 1.
4: I tego nie ma większych procesorów, to jest nowość.
0: W praktyce do czego można to wykorzystać?
4: Tutaj do czego? Na przykład do... To ja pozwolę, że to pytanie na to nie odpowiem ci za jakieś kilka minut.
0: Dobrze.
4: Procesor, tak jak mówiłem?
5: Poziom 2 Intel Air Core TM Ultra 7155H1 z 22.
4: Procesor ma... 16 rdzeni, 20, nie, ma 20, 18 rdzeni, 22 wątki, jakoś tak? Szczerze mówiąc, zawsze się mylę w tych nowych procesorach Intela.
5: Składniki programowe, stacje dysków, no i... poziom 2 NVMe KBG 50 ZNS 512 G Kioxia 1 z 1.
0: I poziom tu jest dysk.
4: Teraz to do programowania, no... I przy okazji teraz jeszcze powiesz, dlaczego chciałem ominąć troszkę ten temat tych procesów NPU.
5: Start okno. Przypięt wszystkie aplikacje. Wszystkie ads, alar, apac, cent, slicor, eg, xxf, fam, fil, fol, ig, inter, j, j, k, kale, kal, kilkop, l, lin, m, map, microsoft, microsoft, wszystkie, microsoft, microsoft, mixe, folder, MSI, center, m, 9 z 9.
4: Mamy program MSI, center, m, który otwieram teraz właśnie enterem. Trzeba chwilkę poczekać, zanim się...
5: MSI Centerem okno, lista, UC Game Library item 2 z 2.
4: Mamy załadowany program. Program jest po angielsku z jakiegoś powodu, w sumie to jest ciekawe dlaczego. No ale jakby to jest halniejszy problem, myślę, prawda?
0: No, ważne, żeby był dostępny, a czy będzie?
4: I no z tabulatorem.
5: MSI, schort cud to blue, to odch przycisk. Schort cud to wifi
4: przycisk.
5: Tu mamy
4: szybkie skróty, które możemy sobie zmieniać do szybkich ustawień.
5: Minimize przycisk.
4: Tu możemy sobie zminimalizować program.
5: Zlose przycisk.
4: Zamknąć.
5: User scenario przycisk.
4: User scenario, czyli po prostu scenariusz wewnątrz użytkownika, czyli taki nasz profil, który po prostu sobie robimy dla wydajności, dla ustawień klawiszy, no tak jak trochę jak w rogu.
5: Control mode przycisk.
4: Control mode, czyli chodzi o ogólne ustawienia trybów tego kontrolera, który tutaj jest. Controller mode.
5: Quick settings editor przycisk.
4: No właśnie, te szybkie ustawienia, których przed chwilą pokazywałem je.
5: Blue to odch przycisk. Wi-Fi przycisk.
4: Ikonki Bluetooth Wi-Fi.
5: Settings przycisk.
4: Ustawienia ogólne.
5: Steam przycisk.
4: Mamy też ikonkę Steama.
5: Schort cud to blue to odch przycisk. Minimize przycisk. Zlose przycisk.
0: Na razie nie wygląda to źle.
5: Schort cud to blue. Minimize. Zlose. Wi-Fi przycisk. Settings. Wi-Fi. Blue to odch. Quick control mode przycisk. User scenario przycisk.
4: Wejdźmy tutaj.
5: A engine przycisk opcji oznaczone.
4: No i właśnie pytałeś mnie o to NPU. Właśnie do tego ono może wrócić.

0: Czekajcie, muszę go wypuścić, bo teraz po prostu będzie mi robić jazdę.
1: Lili, chodź tu. No idź, idź.
0: I po prostu komputer uczy się tego, co robimy na nim. I wtedy normalnie możemy na przykład przy odpaleniu do jakiejś aplikacji lub jakiejś gry, komputer już sam wie, jakie ma ustawić ustawienia dla tej aplikacji lub gry. Nie wiem, jako podświetlenie ekranu, czy chcemy, żeby nam świeciło, czy nie chcemy, jakie przyciski nam powinny nam najbardziej pasować i tak dalej, i tak dalej.
2: No dobra, marketingowo brzmi świetnie, a w praktyce to zauważyłeś, żeby to działało?
0: No tak. Ja jestem ten, który lubi sobie wszystko ustawić samemu, ale ogólnie no to jakoś to działa. Nie jest to może idealne, ale faktycznie potrafi w niektórych momentach tak bardziej rozpędzić komputer albo zmniejszyć wydajność, kiedy taka potrzeba po prostu występuje. Więc jest okej, nie jest idealnie, ale nie mogę też powiedzieć, że było jakoś bardzo źle.
2: No dobra. Tu widzę, że mamy na przykład ustawienie do jakiejś maksymalnej wydajności, maximum performance i parę jeszcze innych. To są takie, jak rozumiem, predefiniowane ustawienia, że chcemy mieć wydajnie, to sobie wybieramy. Chcemy mieć oszczędnie, to też.
3: Manual przycisk
0: tak,
3: opcji.
0: Manual, super bateria.
3: Balanced przycisk. Ekstremy performance. Advanced settings przycisk. Shortcut to blue. Advanced settings przycisk.
0: No i mamy zaawansowane.
3: Manual. Ac przycisk opcji oznaczone.
0: Teraz tak.
3: TDP adjuster. Ac przy... DC przycisk opcji.
0: Mamy teraz bardzo ważną rzecz.
3: Ac PL1 przycisk opcji nie... Ac... Manual przycisk...
0: Ponieważ.
3: DC przycisk... Ac przycisk... Brak obiektów wewnątrz. TDP adjuster.
0: TDP adjuster, czyli regulacja tej mocy.
3: A mode for users to cust manual przy super
0: opisy,
3: balance
0: chyba.
3: Extreme perf
0: I dobra, słuchajcie, wiem jak zdobyć opisy.
3: Aktywu extreme perf balsu manual fit advanced fit hint to optimize user mode via MSI engine automatically.
0: Opisy są dalej, czyli po prostu automatycznie sobie reguluje wszystko.
3: Manual przy
0: aktywu. Manual.
3: A mode for users to customize settings.
0: No i mamy, idę to jakby teraz kursor myszki w prawo, czyli tak naprawdę dotykowo jakbym szedł palca w prawo.
3: TDP adjuster, ac przycisk op, DC przycisk op, ac PL1, PL1, ac PL1, suwak 20.
0: I teraz co to jest ACDC? Masz jakiś, jakiś pomysł?
2: Prąd stały, prąd zmienny, tak?
0: Tak, czyli co to oznacza?
2: No, z jakim napięciem mamy do czynienia?
0: Też, ale w tym przypadku co to oznacza?
2: A tego nie wiem.
0: A no, ustawienia dla baterii, dla zasilacza.
2: A w ten sposób. A co to jest te ACPL1 jeszcze na przykład?
0: No to znaczy, że jest po prostu teraz podpięty pod prądem i on to widzi, że jest po prostu podpięty, więc jest zadokowany.
2: Czyli
0: i...
2: tu są tylko dwie...
3: ACPL1 suwak 20.
2: Dobra, okej, okay, bo to 20. jest... Rozumiem.
3: 40, 20. ACPL2 przycisk opcji nieoznaczony.
0: Tutaj mamy drugi profil.
3: PL2. ACPL2 suwak 20, 20, 40, 20. Default przycisk. Apply przycisk. Grafika. Back. Grafika. No i... Enter. Shortcut to blue. Eto od. AC przycisk opcji oznaczony.
0: To jest podstawowe, ale zobaczymy, słuchajcie.
3: Manual przycisk.
0: To po prostu mamy tak naprawdę ten drugi tryb możemy ustawić sobie też jak chcemy. Mamy takie dwa proste jakby profile, które może się przełączać na szybko. O.
3: Super batery przycisk.
0: W sensie,
3: manual przycisk.
0: Dwa profile wydajności, nie? Na zasilacz. Tak samo dwa dla baterii. Jeżeli to jest jedna bateria, to po prostu będzie to samo tylko dla baterii.
3: Super balance, ekstreme performance.
0: Sobie extreme performance.
3: Ekstreme performance przycisk opcji oznaczone.
0: Tak jest na zasilaczu, więc.
3: Balance, balance, super, manual przycisk opcji, auto przycisk opcji nieoznaczone.
0: No, jest auto.
3: Advanced przycisk.
0: Troszkę jak, ale.
3: Advanced przy auto przycisk opcji nie oznacza.
0: Ale auto jest.
3: Fan sped.
0: A, dobra, nie, przepraszam bardzo.
3: The best system. Manual przy the best system performance for multitasking and heavy duty. Fan sped. Auto
0: fan
3: przycisk
0: speed.
3: Opcji. Grafika. Auto. Advanced.
2: Dobrze, przy... ale może, Patryku, uporządkujmy. Teraz tak. Wybierasz sobie profil.
3: Advanced przycisk. Auto przycisk. Advanced przycisk.
2: I potem idziesz tabem, jak rozumiem, tak? Po kolejnych.
3: Auto przycisk
2: ustawienia.
3: Opcji. Manual tak. Przycisk opcji nieoznaczone.
0: I w niektórych aspektach lepiej posługiwać się tutaj kursorem NVDA, no bo nie wszystko jest
3: super,
0: tak pięknie.
3: Balancet przycisk opcji, ekstreme performance przycisk opcji oznaczone.
0: Oznaczone, więc po prostu jeżeli coś tam nie pasuje, to zawsze możecie po prostu palcem po ekranie.
3: Grafika, balancet, grafik,
0: i
3: super,
0: tak.
3: Grafik, super battery przycisk, grafika, manual przycisk, grafika, the best system performance for multitasking and have fun sped.
0: Prędkość wentylatora.
3: Auto przycisk opcji oznaczone. Grafika. Advanced przycisk opcji nieoznaczone.
0: Czyli możemy po prostu wyregulować sobie samemu, jeżeli chcemy.
3: Grafika. Back. Grafika. Enter. Shortcut to blue.
0: No i tutaj to wszystko.
3: Shortcut to blue.
2: No to wiele nie było.
0: To chyba.

0: Tu dalej mamy poziom baterii.
1: 69, grafika, 19:49.
0: Godzinę.
1: Minimize przycisk, minimize, slose przycisk, slose. Widżet, start,
0: no
1: przycisk,
0: wszystko,
1: przełączania, balans, super baktery, lista, uc game library, schort, cud, schort, minimize, slose, przycisk, user, scenario, przycisk, control mode, przycisk.
0: To jest w tym control mode.
1: Gamepad mode, przycisk.
0: Mamy tryb kontrolera.
1: Desktop mode, przycisk.
0: I tryb komputera, dokładnie tak jak w rogu.
1: Schort, cud, desktop, slose, game, desktop.
0: Myślę, że nas bardziej interesuje tryb desktopu, prawda?
2: Raczej.
1: Mapping, przycisk opcji oznaczone. Stick, przycisk opcji nie
0: oznaczone. Teraz tak.
1: Kermap, schort, cud, to blue, kermap, stick, kerm, schort, cud, to combination, kres, przycisk, schort, cud, co, stick, przycisk, kermap, ping.
0: Key mapping, czyli klawisze, czyli przyciski A, B, X, Y i tak dalej.
1: Stick, przycisk opcji nie oznaczone. Combination, kres, przycisk.
0: Klucze, kombinacje klawiszy.
1: Schort, cud, to... Schort, cud, combination, stick, przycisk, kermap, ping, przycisk opcji oznaczone.
0: Więc interesuje się teraz key mapping.
1: Zlose, kermap, ping, przycisk.
0: Prawda?
2: Dokładnie.
1: Grafika. Stick, przycisk opcji. Grafika, przycisk niedostępne. Grafika nie do przycisk. Grafika nie do przycisk niedostępne. Grafika
0: nie do
1: przycisk
0: nie do.
1: Grafika nie przycisk. Grafika przycisk. Grafika przycisk. Grafika grafik przycisk niedostępny. Grafika nie przycisk. Grafika nie przycisk niedostępny. Grafika nie przycisk
0: nie.
1: Grafika
0: nie
1: przycisk
0: nie
1: do. Stick, przycisk. Combination jest przycisk. Schort. Mini. Los. Kermap ping. Przycisk opcji oznaczony. Stick, zombie, schorcu,
0: zombie. Powiesz, pewien problem.
1: Grafika, select, przycisk, back, przycisk, back, przycisk.
0: Ponieważ,
1: schorcu,
0: niestety...
1: to był przycisk, back, przycisk, select, grafika, zombie,
0: na widać...
1: grafika, nie przycisk, nie dost, grafika, nie przycisk, nie, grafika, nie
2: jest
1: przycisk,
2: jest tam jakiś
1: nie,
2: select, grafika, ale o co w nim grafika, chodzi?
0: Ten select jest po prostu jakby taki, ok, enter.
1: Grafika, przycisk, niedostępny.
0: Ponieważ...
2: Ale grafika, tak naprawdę to wygląda na to, że tu się w ogóle nic nie da zmienić.
1: Desktop mode. Z MSI Center Pulpit okno. Kermap pin, desktop
0: mamy
1: mode.
0: Desktop mode.
1: Kermap pin, przycisk opcji oznaczony. Grafika. Stick, przycisk opcji nie oznacz. Grafika. Kermap pin, przyaktywuj. Grafika. Stick, przycisk, przycisk niedostępne. Grafika niedostępne. Przycisk niedostępne.
0: Tutaj, niestety...
1: Grafik, przycisk niedo... Grafika niedostęp. Przycisk niedostępny.
0: Problem.
1: Grafika niedostępny. Przycisk niedostępny.
0: Który jak właśnie
1: grafika niedostępny. Przycisk niedostępny.
0: Te przyciski są z jakiegoś powodu niedostępne.
1: Grafika nie przycisk niedostępny. Grafik, przycisk niedostępny. Grafika, grafika. Przycisk niedostępny. Grafika
2: nie. Wiesz, gdyby nawet one były dostępne, grafika, to co z tego, skoro nie wiemy w zasadzie jakiego elementu dotyczy dany przycisk. One nie są w żaden
1: grafik,
2: sposób podpisane.
1: Niedostępne.
2: No trzeba grafik, by się ewentualnie tego uczyć na pamięć.
1: Grafik, przycisk niedostępny.
0: No, to jest troszkę problem.
1: Grafika, combination, jest przycisk. Grafika.
0: Możemy też
1: select, przycisk.
0: Ewentualnie
1: grafik, combination, jest przycisk. Wywołaj. Dialog, combination, jest wfklb. Sfit, macro, combination, jest funkcjon, com...
0: Ale tutaj jest jeszcze gorzej, bo...
1: Combination, jest wfklb. Sfit, funkcjon. Combination, jest virtual keyboard. Task Manager, schow desktop.
0: Mamy jakby ikonki, to jest czym?
1: Task ma virtual zombie funds, wfkl, combinatjonke, dialog combinatjonke, combinatjonke, combinat, virtual task manager, schow desktop, task viewer, take as trends, schow windows notificatjonce, projection mode, start recording, M1 or M2 up, M1 or M2 down, M1 or M2 left, M1 or M2 rig, M1 or M2. M1 or M2B, M1 or M2X, M1 or M2Y, back przycisk, back. Back
0: tutaj
1: przycisk.
0: Jest, trzeba po prostu kogoś widzącego poprosić, żeby najprościej nam te klawisze pozmieniał, bo niestety no jest z tym, jak widzicie, po prostu problem. No. I mam nadzieję, że coś w końcu też zostanie z tym zrobione, bo... No bo... Szkoda, nie?
2: Jakby, a dobrze no się trochę... zapowiadało, jeżeli chodzi o wygląd tej aplikacji.
0: Aplikacja sama w sobie jest dostępna, tylko niestety, jak widzicie, mamy te niedostępne części jakby aplikacji.
1: Schort, cud, to... Zlosep, kermap, stick, desktop, mode, przycisk. Gamepad mode przycisk.
0: Żeby mi tu wszedł?
1: Kermapping przycisk opcji os, stick trigger vibration.
2: To mamy tak naprawdę to samo, tylko
0: nie do końca, ponieważ
2: jeszcze
0: mamy
2: trochę
0: jeszcze
2: więcej opcji.
0: Przycisk triggera, opcji, vibration,
1: macro przycisk opcji,
0: makro.
1: Left stick button przycisk.
0: I tutaj?
1: Up button przycisk.
0: Tak naprawdę tutaj możemy sobie ustawić co chcemy.
1: Down button przycisk, left button przycisk, right button przycisk, LT button przycisk, LB button
0: już,
1: przycisk.
0: Nie wiem, czy to widzisz, ale
1: LB
2: tak,
1: button
2: tu wszystko jest normalne. I jest to podpisane.
0: I teraz szczerze, przyznam się, że tego nie wiem, czy szczerze, ponieważ tego nie sprawdziłem, jeżeli tutaj, czy jeżeli tutaj zmienimy coś, to wtedy to zadziała normalnie w systemie, czy tylko w grach.
1: A button przy B
0: ale
1: button.
0: Ale może to łatwo sprawdzić.
1: X but Y but Richtstick button default przycisk. Combination case przy short cut to blue.
0: Ale jeżeli możemy też wrócić do domyślnik. Bardzo dobrze. Powiedzmy spróbujemy sobie wcisnąć
1: Richtstick Y button X B but A button przycisk.
0: A chcemy zmienić.
1: Dialog A button. U nas signet przycisk. RT button przyć, RB button, Y but, X but, B button, A button, Richt, stick down przyć, LT
0: button. No niestety
1: but,
0: chyba możemy tylko left, w obrębie left, gamepada
1: left,
0: zmieniać.
1: Left, upar row, left arrow,
2: czyli
1: Richt,
2: jakby po prostu na, zamienić na, znaczenie RT tych klawiszy.
1: A button, tak. B button przyć, A, RB but, RT but, LB but, LT but, Richt.
0: To się może do kogoś przydać, nie powiem, że nie.
1: Left but, down but, up but, left, gamepad, desktop
0: tylko,
1: mode przycisk.
0: Tylko dlaczego w tak nie
1: możemy? Mapping przyć, stick, kery.
0: No boli, nie powiem, że nie, ale to boli.
2: No tak.
0: Chyba bardzo jest po prostu bardzo niedopracowane i dlatego tak jest.
1: Desktop, schort, cud, to minimizę.
0: No niestety
1: przycisk.
0: Nic z tym nie zrobimy.
1: Zlose przycisk. Gamepad mode przycisk. Desktop, schort, cud, schort, minimizę, zlose, pase.
0: Zamknął nam się program, ale z go otworzymy.
1: Stem. Imsfia, zobacz, wyszukaj.
0: Od nowa.
1: Stem. MSI Centerem.
0: Także to jest taki pierwszy, poważniejszy zawód chyba. Wydaje
2: no,
0: mi się.
2: Zobaczymy, no, co dalej.
0: W tym sprzęcie, nie?
1: Centerem okno.
2: Wiesz, to jest dość istotny problem, jeżeli nie możesz sobie, powiedzmy, poustawiać tej klawiszologii takiej, jak sobie życzysz.
0: Też tak uważam, natomiast no niestety no, nic tu nie możemy zrobić. Cud, nie?
1: Minimizę, losę,
2: no control, mode przycisk. Zobaczmy, co jeszcze można zrobić. A czego nie można?
1: Wi-Fi, settings, przycisk.
0: Ustawienia.
1: Steam, przycisk.
0: Raczej Steama raczej nie będziemy tutaj używali teraz. Cud,
1: tobl, schort, min, losę, settings, przycisk. A engine, przycisk, opcji oznaczone.
0: Ustawienia tego silnika.
1: Mystic League,
0: i teraz tak,
1: przycisk,
0: tutaj mamy zakładki w formie pól wyboru, znaczy przycisków radiowych.
1: Noise cancellation. Media gallery przycisk, system info przycisk opcji, live update przycisk opcji, serwice przycisk opcji nieoznaczone.
0: Czekaj opcje, które zaraz opowiem, że mamy AI engine.
1: General settings przycisk opcji nieoznaczone. Utilize AI to learn from your behavior, providing real time optimize system adjustments based on heus age context. MSI engine eliminate stchened for out of it levit various settings, saving time and effort, pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest to, co właśnie mówiłem, czyli po prostu pozwól AI robić wszystko za ciebie, tam się nie przejmuj, niczym ma tutaj nasz procesor zrobi wszystko za ciebie.
2: Jest wyłączone.
0: Ja to teraz wyłączyłem, no bo...
1: Schort cud to blue to
0: no bo tutaj nie ma też co ustawiać, po prostu możemy to przełączyć, jakby nie
2: no
0: wiem...
2: tak, można włączyć i ciekawe, jak AI zrozumie, że my chcemy na przykład przemapować klawisze.
0: Nie wiem tylko, nie wiem tylko, po co jest osobna sekcja ustawień na to tak naprawdę.
2: No tak.
0: No ale...
1: Schort minimiz zlose ING Mystic Licht przy...
0: Ustawienia światła, co nas to może interesować? To tylko chyba jedna opcja.
1: Noise media system live.
2: Żeby to wyłączyć.
1: General settings profile 1 przycisk. Profile 2 profile 3 przycisk. Steady przycisk. Breath przycisk. Solor cycle. Wawę przycisk. Off przycisk.
0: Ale mamy wszystko off, który wystarczy wcisnąć i nie ma nic, nie?
1: Schort,
0: to jest akurat proste, to jest akurat dobra, no co będzie mówić.
2: Aczkolwiek schort, nie wiemy, że to zadziałało tak do końca, bo nie jest to w żaden sposób oznaczone, tak?
0: No jest canceling, tutaj za dużo nie ma.
1: Live, serve, gene, speaker, noise, cancellation, pole wyboru nieoznaczone. Micropchone, noise, cancellation, pole wyboru nieoznaczone. Back,
0: no i to wszystko.
1: Schort, minimiz, los, no, media, media, galeria.
2: Szumu dla głośników, tak. Zarówno jak i dla mikrofonu. Swoją drogą, testowałeś mikrofon?
0: Mikrofon bardzo przyjemny, co będzie mówić.
2: No to szkoda w sumie, że nie udało ci się nagrać jakiejś próbki.
0: No niestety nie miałem za bardzo warunków, jak robiłem testy, no bo robiłem testy w internecie, to nie było tak za bardzo jeszcze...
1: Delete przycisk.
0: Tutaj możemy po prostu mieć...
1: Media galery.
0: Po prostu media galery.
1: General set.
0: Czyli no, galerię naszych plików. I jakby tutaj nie ma w ogóle co mówić, no po prostu możemy usunąć tutaj i tyle.
2: Dobra, skąd? Ale pliki skąd? Z...
0: Zdjęcia, muzyka, aha, z dysków w ogóle. Okay. Można gromadzić do galerii i po prostu można ewentualnie wyczyścić.
2: No jasne.
1: System info, przycisk opcji. Nie...
0: System info.
1: Live, serwit, general set, system info. OS. Microsoft Windows 11 Home 64-bitowy. Product name. Clafa 1M.
0: A1M, czyli to jest jakby pełna nazwa kodowa.
1: BIOS version E1T41 IMS 102. BIOS release date 2024-01-25.
0: Czyli 1 stycznia.
1: EC version 1T41 IMS 1.3 serial number 9S71T4 Windows product kel 40
0: build. Tak, jest nawet klucz do Windowsa, można sobie wyciągnąć, aby ktoś bardzo chciał. Nie wiem po co, no ale można.
2: Mamy pytanie od Patrykusa. Czy tu mamy Ethernet, czy tylko Wi-Fi?
0: Tylko Wi-Fi, ale można po USB podłączyć na przykład stację dokującą, która taki Ethernet będzie mieć.
2: No tak, albo po prostu kupić sobie kartę, ale ważne na USB-C.
0: No chyba ze przejściówka, masz, no, chyba że przejściówkami będziemy się bawić. To wtedy
2: o, no tak.
0: Są tacy, co tak robią, słuchaj, sobie czasy też, ale
2: wtedy mamy takiej kolekcję przejściówek.
0: Ja myślę, że też takiej robiłeś. Chyba każdy tak robił kiedyś.
2: Wiesz co? Nie.
0: O proszę.
2: Nie miałem MSI potrzeby.
1: Center M version.
2: Aż tak
1: tekst.
2: Często.
1: MSI Center MSDK. 102401700
0: to
1: schort minimiz los system info.
0: Najmniej, myślę, że tak jednak najmniej potrzebna informacja, no chyba, że ten klucz produktu. Faktycznie można kiedyś się komuś przydać wyciągnąć ten klucz.
1: Live update, serwice, general settings, serwice, live ser system info.
0: Live update, tutaj możemy po prostu pobrać,
1: general set, scan przycisk.
0: I ten skan, jeżeli coś jest, to wiadomo, pobiera nam wszystkie aktualizacje sterowników, tego softu, BIOS-u, wszystkiego, co jest do zaktualizowania. Prosta rzecz, to trochę jak w OneXie, no bo po prostu klikamy i działa. I to wszystko.
2: No tak.
1: System, media gallery, system, live update, serwice, przycisk. Serwis. General, registration, przycisk opcji, support, przycisk
2: czyli
1: opcji, nie oznaczony.
2: Wsparcie techniczne generalnie.
1: Przycisk.
0: Tak.
1: Schort, cud, MSI members, sub, regis, serwice, przy, live update,
0: general settings.
1: General settings. Set MSI Center M must have default startup screen, pole wyboru nieoznaczone.
0: Ustaw MSI Center M jako domyślny ekran startowy.
1: All of MSI to co let's process and use our product information in order to improve our user experience, pole wyboru nieoznaczone.
0: To po prostu telemetria mówiąc wprost.
1: Schof all on screen display notifications, pole wyboru oznaczone.
0: Wszystkie powiadomienia wyświetlające się na powiadomienia na ekranie, po prostu wyświetl.
1: Version. Tekst.
0: Wersja bez wersji.
1: Copy Richt 2023 Microstar Intel Co Ltd. All Richts Reserved. Privacy Policy przycisk. Terms of Use przycisk. MSI Official Website przycisk. Schort cud
0: to... No i to wszystko!
2: I czy to wszystko, jeżeli chodzi o to oprogramowanie, czy mamy gdzieś tam w menu coś jeszcze?
0: To już jest wszystko, nie, menu nie ma, to UWP.
1: System Alt Spa.
0: To już nic nie ma, to jest wszystko.
1: Pasek zadań.
2: Czyli niewiele... Ale no robi co ma robić, tylko szkoda, że niestety ta jedna opcja jest niedostępna dla nas.
0: To jedna z najważniejszych opcji.
2: Dokładnie. Czy jeszcze mamy jakiekolwiek inne oprogramowanie tutaj, czy...
0: Możemy używać oprogramowania firm trzecich, tak jak w przypadku Lenovo, czy na przykład Handheld Companion, ale no to już są programy, które pokazywałem, jak działają.
2: No jasne. Więc tak naprawdę no... W sumie tyle. Urządzenie, nie wiem, tak Patryk, z twojej perspektywy, ono się wyróżnia czymś?
0: Intelem.
2: No dobra, ale ten Intel co nam będzie dawał? Ja już mówię o takim zastosowaniu, załóżmy, nie do grania, tylko do takiego codziennego działania.
0: Jedna rzecz, drobna, a właściwie to nawet dwie rzeczy bym powiedział. Mhm. Po pierwsze, montowana na starcie karta Wi-Fi Intela, to ma trochę znaczenie, bo te wszystkie mediateki montowane w Rogu i w Legionie są, więc brzydko, po prostu kijowe, żeby nie użyć jeszcze gorszego słowa, ale są po prostu słabe. Inna sprawa. Można bez problemu wyłączyć ten stan uśpienia S0, o którym kiedyś wspominaliśmy chyba z Robertem.
2: Czyli to oznacza, że on rzeczywiście będzie wtedy faktycznie się
0: usypiał jak... Powinien, tak. Jest oczywiście, to nie jest tak, że to jest włączone na start, trzeba zrobić skryptem, ale o ile w tych, znaczy inaczej, w tych konsolkach AMD też się da. One X Player miał na start, ale słuchajcie, w tamtych, żeby to zrobić, trzeba użyć specjalnego BIOS-u, czyli trzeba mieć kogoś widzącego pod ręką.
2: No tak.
0: Tutaj, no, wystarczy zwrócić skrypt do PowerShell, zrestartować system i nagle wszystko działa jak powinno.
2: A to może być przydatne, istotnie.
0: Więc no, to są dwie rzeczy. No i przede wszystkim to, jeżeli ktoś bardziej woli Intela, jeżeli na przykład powiedzmy i tak używa klawiatury zewnętrznej, ma, że tak powiem brzydko, gdzieś to, że musi używać zewnętrznej, bo nie użyje tych przycisków tak jak chce, no to można brać śmiało.
2: No to teraz, ile ta przyjemność kosztuje?
0: I to jest akurat, powiem szczerze, za tą cenę to ja nawet powiem szczerze, tak. Wersja, którą ja mam najlepsza, można nową spokojnie dostać za 2000, a pewnie i taniej.
2: No to sztukę. Rzeczywiście nie jest to aż tak wiele.
0: I szczerze, jak miał kupić laptopa za nowego, nowy sprzęt, laptopa za 2000, a to wolałbym kupić swoją klawiaturę. Ponieważ laptop za 2000 nie da nam takiej wydajności. Przede wszystkim nie da nam Ultry, która jest mocnym procesorem. A druga sprawa, laptop za 2000 będzie miał gorsze wykonanie i będzie podstawką, bo co da się kupić za 2000? Tak naprawdę nic bardzo konkretnego. No są to często rzeczy bardzo podstawowe, na bardzo podstawowym poziomie. Tak. Z i3-kami, czy z podobnymi procesorami, które no, są ok, ale... skoro to mogę mieć już coś lepszego i to za takie pieniądze. Zwłaszcza, że można nawet, słuchajcie, kupić za półtora, jak się poszuka na przykład słabszą wersję.
2: Mhm. A to jest słabsza, jeszcze bardziej. Czym się charakteryzuje?
0: No ma Intel Core Ultra 5, a nie 7.
2: Okej.
0: Okay. Czyli ma tam dwa rdzenie chyba mniej troszkę niż tak, no i gorszą grafikę. Ale ja uważam, że jeżeli ktoś szuka komputera do 2000, można to rozważyć jako komputer przenośny, bo sama stacja dokująca, na przykład taki tani wariant stacji, to jest 119 zł. Klawiatura przecież nie musi być jakaś świetna, nie wiem, koło stówki, czy nawet jeszcze mniej, ma powiedzmy za 200-300. No dość unikatowy, co będzie powiedzieć, komputer, na którym przy okazji możemy sobie zagrać w gry na normalnym padzie, bo to przecież normalnie wykrywa jako pad, więc możemy na przykład wziąć to po prostu w ręce, jak gramy w gry, to grać normalnie jak na konsoli. A może powiedzmy, nie wiem, z kimś widzącym sobie zrobimy klawisze i też mamy spokój.
2: No, rzeczywiście. 2000 z kawałkiem za komputer. Na temat tej wydajności jeszcze bym chciał trochę cię popytać. Czy na przykład do obróbki jakichś multimediów to się twoim zdaniem nada, czy to jest jednak za słaby
0: To procesor? Audio myślę, że tak. Jeżeli to się zada term audio, myślę, że raczej nie będzie miał problemów.
2: No, raczej wśród naszych słuchaczy nie sądzę, żeby było wielu maniaków obróbki
0: konwersja
2: wideo.
0: Konwersja audio na wideo w celach archiwizacyjnych, no w sensie YouTube na przykład, też raczej nie powinna sprawić problemu. Mhm. Tak jak mówię, też gry też jako tako nie sprawiają problemu. Jeżeli ktoś chce pograć, to jak najbardziej można i to nie jest problem pod tym kątem.
2: I system generalnie zachowuje się wydajnie.
0: System nie przycina się, nie zdarzy się. No chyba, że teraz, ale to wiesz, to jest Windows, on po prostu czasem tak ma i to nie ważne, czy aby komputer za złotówkę, czy za 5000 tych złotówek. Po prostu czasem Windows musi się zacząć, bo jest Windowsem. No.
2: Oby jak najrzadziej.
1: Sterowanie
2: oby jak najrzadziej. No dobrze.
0: Zdjęło się dźwięk tak w ogóle? Aha, okej.
2: No dobrze, to myślę, że w takim razie możemy powoli kończyć tę naszą dzisiejszą audycję. A czy wam się ten sprzęt spodobał? No to już pozostawiamy waszej ocenie.
0: Ja jeszcze pozwolę sobie teraz tak ustawić konsolki
2: w jakimś takim rankingu.
0: Powiedzmy. Tak. Moim zdaniem najgorszy był niestety Legion Go, ze względu na totalną niedostępność programowania, na wyższą cenę i troszkę nieporęczność. Mhm. Dalej właśnie ustawiłbym Claw, który jest, no ma oprogramowanie, które jest w jakiś sposób dostępne, ale nie jest to dostępność na wysokim poziomie, no ale jest, a właśnie teraz, słuchajcie, no jest w miarę okej. Okay. Potem ROG Ally, który był bardzo fajny sprzętem pod kątem softu, ale miał wadę w postaci jednego USB tylko, co uważam, że jednak było problemem.
2: No tak, podepniemy na przykład klawiaturę na USB i już nawet pendrive'a sobie nie podłączymy.
0: No i na szczycie wszystko One X Player, bo to ten sprzęt pokazał, udowadnia, że można w dość ciekawy sposób dać nawet 3 USB-ki, można zrobić wiele fajnych rzeczy, które nie zrobić tak po prostu.
2: Ale to kosztuje.
0: I po prostu ja... No niestety, no słuchajcie, ale to jest... Na przykład Legion też ma swoją cenę i trzeba się po prostu z tym liczyć, tak?
2: Dokładnie. No w każdym razie teraz mamy ten sprzęcik od MSI, Claw. Czy wam się spodobał, czy nie? To dajcie znać w komentarzu, bo pod transmisjami teraz więcej już pytań nie widzę. Chociaż jeszcze tutaj mamy pytanie od Patrykusa. Czy jest jakiś dobry mini PC, który to ma? To znaczy co?
0: Co ma?
2: Ethernet? To w zasadzie każdy.
0: Mini PC to raczej każdy będzie miał.
2: Tak, bo takie komputery no po prostu no mają te podstawowe złącza i one są raczej przewidziane do tego, że będą gdzieś tam stały, na przykład obok telewizora albo po prostu gdzieś na biurku, więc one zwykle mają Ethernet. Także o to się nie musisz martwić. Zaglądam jeszcze do innych źródeł kontaktu, czy coś tutaj mamy, ale nie. Więcej pytań nie mamy, zatem cóż, na dziś ci, Patryku, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i jeżeli byście mieli jakieś pytania, no to zadajcie je w komentarzach.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji na tej Tyflo Radia. Przed mikrofonem Patryk Chojnacki, a dziś mamy 7 maja 2025 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Dziś powracam do tematu, który przewijał się dość często, bym powiedział, ostatnimi czasy, czyli do komputerów przenośnych. Tylko tym razem nie będzie to taki typowy komputer typu, powiedzmy, handheld. Natomiast klasyczne, obecne urządzenie kategorii UMPC. O czym będziemy dokładnie mówić? O urządzeniu nazywającym się GPD Win 2 Max model 2025, czyli obecny z obecnej linii produktowej GPD. Zanim przejdziemy jakby dalej, ja też się omówię, czym tak naprawdę jest UMPC, czym to było i czym jest teraz. UMPC, czyli skrót od Ultra Mobile Computer, no po prostu Ultra Mobile Personal Computer, albo jak niektórzy mówią Ultra Mobile PC, były to urządzenia kierowane do użytkownika chcącego osiągnąć jak najwięcej w jak najmniejszej obudowie. Zachowały się one jak najmniejszymi wymiarami przy zachowaniu jak największej elastyczności użytkowania tak naprawdę, gdzie te urządzenia miały zawierać po prostu wszystko to, co może zawierać nasz laptop czy też komputer stacjonarny. Wydawane one były i produkowane w mniej więcej czasach netbooków, czyli w latach 2007, 2010, 2011. Natomiast w przeciwieństwie do netbooków miały oferować większą wydajność, ale były od nich też mniejsze. No i były bardziej premium. Często miały ekrany o mniej więcej przekątnej 4, 5, 6 do 8 cali. Często były to matryce dotykowe. Często wszystko miało zintegrowany Bluetooth, Wi-Fi, żeby no po prostu było jak najbardziej kompletne, jak najbardziej przenośne. Kategoria ta w pewnym sensie zniknęła z rynku przez tablety, przez smartfony, no i przez to, jak to wszystko teraz się rozwinęło, gdzie tak naprawdę większe rzeczy możemy zrobić na smartfonie, które robiliśmy kiedyś na komputerze, przecież teraz możemy robić w banku, możemy sobie zarządzać bankowością elektroniczną, możemy płacić, nie wiem, rachunki, zakupy robić przez internet, przez telefon. Natomiast oczywiście dalej są użytkownicy wierni idei komputerowej. I chociaż nie do końca dla nich, ale tak naprawdę to, co uważamy obecnie za UMPC, to też są handheldy, czyli urządzenia prezentowane tutaj. Czyli prezentowałem je sam, czy z moim dobrym kolegą i też przy okazji naszym kolegą redakcyjnym Robertem, który dzisiaj z nami miał być, no niestety się nie pojawi z uwagi na problemy techniczne. I nie tylko. Komputery głównie kierowane do graczy, mówię oczywiście o handheldach, które mają zapewnić długi, no, jak najdłuższy możliwy czas pracy na baterii przy zachowaniu wysokiej wydajności oraz poręczności, które sprawiają, że możemy grać w gry AAA tak zwane, czyli te takie gry wydawane przez największe studia, na przykład Blizzard, ogólnie Microsoft, czy Sony, czy Nintendo, czy okrewne firmy EA, Ubisoft. Myślę, że te firmy raczej znacie, coś wam to mówi. Gry, które są dość wymagające. No i żebyśmy mogli grać w nie wszędzie. Urządzenia takie jak Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw, One X Player Mini Pro, Zotac Gaming Zone, czy troszkę mniej, ale też GPD Win 4 prezentowałem. Omawiałem ich wady i zalety i jak ją na nie pogląd. Natomiast dziś wchodzimy w kategorię UMPC tak naprawdę na pełnej, ponieważ urządzenie, które mam przed sobą, tak jak powiedziałem, GPD Win Max 2 2025 jest urządzeniem bardziej zbliżonym do klasycznego laptopa niż do handhelda. Dlaczego? O tym powiem za chwilę. Ale zanim to, chciałbym oczywiście wam powiedzieć, że możecie się z nami skontaktować. Jest strona kontakt.tyflopodcast.net, na której możecie pisać. Jest także oczywiście YouTube, jest Facebook, jest także WhatsApp dla tych, którzy chcą pisać. Natomiast dla tych, którzy chcą dzwonić, mamy też dostępną linię telefoniczną pod numerem 663 883 600 663 883 600. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, no bo po to też audycje na żywo są, żebyście mogli to, co się wam nasunie, zapytać i uzyskać szybką odpowiedź, a nie czekać na komentarz. No dobrze, więc czym tak dokładnie jest to GPD Win 2, Win Max 2? Czym się charakteryzuje urządzenie? Pierwszy GPD Win Max powstał w 2021 roku i był to jakby była to próba wejścia. Sama firma GPD, o której nie wszyscy musieli słyszeć, ponieważ jest to firma dosyć no mała, jest to jeden z takich chińskich producentów, który co ciekawe jako pierwszy wprowadził w pewnym sensie handheldy do gier. Nie liczę rzeczy typu PlayStation Vita czy PSP, bo to jest inna kategoria. Mi chodzi o takie pełnowymiarowe komputerowe handheldy. Oni pierwsi, chyba w 2017 roku, wprowadzili swój pierwszy model. I to był GPD Win, który bazował na procesorze Intel Atom. Jak dobrze pamiętam, X5Z8350, ale nie jestem tego dokładnie pewien. Chyba 4 GB RAM-u i jakiś tam dysk 28 GB, coś takiego. Urządzenie bardzo ciepło przyjęte. No i później pojawiły się inne modele, pojawiły się też inne kategorie. Były GPD Pocket, czyli dosłownie malutkie laptopy konwertowalne, czyli z obracanym ekranem, pozwalającym nam ekran położyć nie tylko na płasko, ale także wywrócić go na plecy i stworzyć z laptopa tablet lub postawić pozycję na miodo, czyli klawiatura po jednej stronie, ekran po drugiej. I no wtedy jest można lepiej oglądać filmy, z tego co wiem. Jest to po prostu przyjemniejsze. Był też GPD Win Micro, czyli po prostu malusieńki komputerek. Taki malutki, naprawdę malutki, taki prawie że kieszonkowy. Był GPD Win, czyli handheld. Był też GPD Win Mini, czyli handheld, ale bardziej jak Nintendo DS, czyli po prostu z otwieraną klapą. Trochę jak laptop, ale nie do końca z uwagi na konstrukcję, budowę, zawias oraz to, że oferował nam jakby kontroler do gier na równi z klawiaturą, czyli po jej bokach. Troszkę jak w Winie, czwórce. Nie jak w klasycznym, powiedzmy. Tak jakbyście po prostu wzięli handhelda, ekran na zawiasie, ale dali klawiaturę w miejscu tego ekranu, a sam ekran by był umiejscowiony wyżej na ruchomym zawiasie. To mniej więcej coś takiego, możecie sobie tak to wyobrazić, że przy zamknięciu nic nie widać, a kiedy otwieramy, no to mamy dostęp do pada oraz do klawiatury na dole i do ekranu na górze. Natomiast właśnie w 2021 roku powstał też Win Max, czyli w pewnym sensie szczyt możliwości firmy, a rozwijając to, urządzenie będące laptopem, małym laptopem, o, chyba wtedy była to wersja tam 8-calowa, który może stać się handheldem, kiedy tego chcemy, ale generalnie jest bardziej laptopem. Dlatego mówię, że jest to typowe UMPC. Urządzenie, które oferowało nam pełną klawiaturę, oferowało nam gamepady, oferowało nam bogaty zestaw złącz, nawet port Ethernet i procesor Intel Core i7 1195G7 oraz 1185G7, czyli obecne na tamten czas topowe jednostki Intela niskonapięciowe z dość wydajną kartą graficzną Intel Iris, który faktem nie był to jakiś szczyt możliwości, ale było to coś, co było już było to przede wszystkim o wiele lepsze niż Intel HD Graphics stosowany dotychczas i dalej już są stosowane, natomiast w tym segmencie tych procesorów z literami G, Iris był standardem. Później Iris zaczął być w pewnym sensie standardem w procesorach z literą H, czyli na przykład 12500H, Intel 13500H, 13700, 13700H. Też nie jest to jakby reguła, ale było bardzo często, no a teraz mamy Arki, które są już jeszcze mocniejsze. Oczywiście mówię o zintegrowanych Arkach w procesorach Core Ultra. Natomiast w 2022 roku GPD odświeżyło swój WinMax i zrobiło dość dużo zmian w tym urządzeniu. Po pierwsze zastosowali procesory na tamtą też, czyli najnowsze, czyli było do wyboru Intel Core i5 lub i7, ponieważ były dwa wzięte, był i5 1240p i i7 1260p, czyli de facto rozwinięcie tej linii 11G, także z Irisem, oraz nowość w postaci procesora AMD Ryzen 7 6800U, który oferował grafikę AMD Radeon 680M. Była to na tamte czasy, zresztą nadal jest grafika, która szokowała swoimi możliwościami. Jak na zintegrowaną kartę potrafiła odpalać gry te AAA, no oczywiście na niskich ustawieniach, ale sensownie dało się grać i nie trzeba było mieć specjalnie osobnej do tego karty graficznej. I to był taki trochę szok. Wtedy też dużo firmy nagle, że tak powiem, obudziło się chińskich, takich jak Ayaneo, chociaż oni też już byli, ale teraz wtedy zaczęli bardziej. Ayaneo, Aozo, One X, One Netbook właściwie. jeżeli iść w ten segment, ponieważ te procesory naprawdę pozwalały już nam pograć. Oczywiście procesory takie jak na przykład Ryzen 5800U też pozwalały, no ale to był naprawdę dość duży przeskok do przodu, do góry. Urządzenie zaczęło też oferować więcej miejsca na dyski twarde, SSD, ponieważ pierwszy GPD Win Max oferował nam jedno miejsce na dysk, możliwość zamontowania modułu LTE, miał chyba do 16 GB pamięci LPDDR4X, no bo to oczywiście był wtedy pamięć DDR4 tylko. Miał Wi-Fi 6, miał Bluetootha 5.2, wszystko było oparte o Intela AX200, czyli bardzo dobry układ Wi-Fi 6. Natomiast dla nich było WinMax 2 dał też chowane kontrolery, to znaczy obecnie nie mamy ich na wierzchu, to znaczy one są po prostu pod takimi osłonami, które możemy zdjąć. I kiedy mam zamknięte osłony, tak naprawdę nie widać, żeby to było urządzenie skierowane w jakikolwiek sposób do gracza. Oczywiście z tyłu mamy przyciski, których nie możemy zakryć, są przyciski, triggery i bumpery, ale one się nie rzucają tak w oczy. One są z tyłu. Więc zostało to zrobione interesująco pod tym kątem, że taki komputer nagle stał się bardziej uniwersalny. Można było go spokojnie zabierać, nie wiem, na uczelnię czy do pracy, bez obawy o to, że ktoś się zapyta, dlaczego ty masz jakąś konsolkę tutaj. Obudowa została poprawiona, zostało poprawione przede wszystkim też chłodzenie. RAM został zwiększony maksymalnie do 32 GB. LPDDR 5X już. Pojawił się port USB 4, w ogóle pojawiły się dwa porty USB-C. Pojawiły się dwa porty USB-A. I w tym pierwszym modelu, tak samo jak w Winie 4 z 2022 roku, pojawił się port USB też 1.3.2 Gen 1 z tyłu. Pojawił się HDMI pełnowymiarowy, licznik kart pamięci. No i czytnik linii papilarnych, którego też wcześniej nie było. Została też ulepszona klawiatura, która nie była zła, ale została jeszcze bardziej ulepszona. Została też dodana kamera wideo, o której wiem później, bo to jest dość śmieszne. A propos tej kamery, i uważam, że to troszeczkę jest przerost formy nad treścią. Ale o dlaczego to powiem, to troszkę później będziemy omawiali już, jak to wszystko wygląda i jak wszystko się sprawuje. Okej, zatem przechodząc tak podsumowując ten cały dość długi i dla niektórych może być to nudny wstęp, ja wiem, ale chciałem wprowadzić w temat. GPD Win Max 2. Też obudowa się bardzo niewiele zmieniła od tamtego czasu. Jest to komputer 10-calowy, przekątnej 10 cali, właśnie jak na Surusu. Laptop z dotykowym ekranem, pełną klawiaturą, oczywiście bez bloku numerycznego, no ale nie oszukujmy się, w takiej obudowie po prostu nie dałoby się było szybko zmieścić. Z tak naprawdę trzema w pewnym sensie miejscami na dyski, z bogatym zestawem złącz i schowanymi pod metalowymi osłonami kontrolerami do gier, które możemy też wykorzystać jako przyciski dodatkowe. Dzięki programowaniu. Modele 2023-2024, tak jak w Winie 4, zmieniły głównie procesor. Natomiast była też zmiana taka, że został dodany nam port Oculink zamiast jednego tego portu USB z tyłu, co uważam, że tutaj jeszcze jest do wybaczenia, ponieważ o ile w Winie no, nie mieliśmy żadnego USB-A przez to, tutaj dalej mieliśmy dwa porty USB-A. Pojawiło się tylko złącze graficzne z tyłu. Całkiem przydatne w niektórych sytuacjach. Model 2025 wprowadził dwa największe ulepszenia oraz dwa pomniejsze. Największe ulepszenia, czyli wcześniej, tak jak powiedziałem, mieliśmy jeden port USB 4, drugim portem USB-C było USB 3.2 generacji drugiej. Teraz mamy dwa porty USB 4.0 do 400 gigabitów na sekundę. Mamy ulepszony system chłodzenia z wentylatorem klasy PC, co faktycznie daje radę i zmienia troszeczkę jak to wszystko działa, ponieważ z racji na oczywiście upakowanie elementów na płycie głównej, które też nie jest aż tak małe jak u zwykłym Winie, ale no jednak jest. Trzeba dobrze schłodzić i to tutaj faktycznie jest zrobione dobrze. Wentylator potrafi być oczywiście głośny przy obciążeniu wysokim, ale tak normalnie jest on cichutki. Zresztą teraz możecie go też słyszeć, ponieważ tak, ja nagrywam to wszystko, jest transmitowane do Was z mikrofonów tego urządzenia. Podkreślam, mikrofonów. Jest to jeden z tych UMPC, prawdziwych UMPC i no, ostatnich urządzeń, które pokazywałem, który ma faktycznie sensowną jakość mikrofonów. Będę podkreślał, ponieważ wszystkie mamy po jednym. Tutaj mamy stereo, gdzie to naprawdę da się tego słuchać już.
2: Tak, tylko dodajmy jeszcze, żeby ktoś nie był zdziwiony, wysyłamy w tym momencie dźwięk monofoniczny do was, ale on jest zbierany z dwóch mikrofonów.
0: On jest zbierany z dwóch mikrofonów i myślę, że nawet w jakimś komentarzu czy coś pewnie podrzucimy dla was jakąś próbkę stereo, żebyście mieli podgląd na to. Jakiś link do pobrania nam pliku, gdzieś go wrzucę, żebyście mieli po prostu ogląd. Albo na końcu audycji, myślę, jak już wyjdzie po prostu w archiwum, to myślę, że nie będzie problemu, Michale, żebyś dokleił na koniec gdzieś jakąś próbkę. I zobaczycie sobie, jak to wtedy brzmi w stereo. Oczywiście bez ulepszeń. Został też zmieniony kodek dźwięku, co jest dosyć interesujące, ponieważ jest to pierwsze urządzenie, w którym to się stało i nie używa to Realteka. Używa to czegoś, co zwie się Scenario Audio. Po dłuższym przeszukaniu internetów dowiadujemy się, że jest to modyfikacja pewnego układu Sabre. Dokładnego modelu teraz nie pomnę, natomiast jest to o tyle ważne, że Sabry uważane są za jeden z lepszych kodeków dźwiękowych, które są montowane na płytach głównych, czy dotyczy to telefonów, przepraszam, czy to laptopów, tych lepszych laptopów, dużo lepszych, czy to komputerów stacjonarnych, czy też kart dźwiękowych zewnętrznych, dedykowanych. Niektóre nawet Realteki, tak naprawdę te wysokie, premium, na przykład 4080, 4082, wykorzystują już Sabre jako podstawę. Zostały też zmienione silniki wibracyjne, ponieważ oczywiście z racji na to, że mamy tu kontrolery, kiedyś mieliśmy zwykłe silniki, teraz mamy silniki liniowe. To też zmienia to, że mamy haptykę, co jest świetne, informacja dla nas. Na przykład, kiedy używamy czytnika linii papilarnych, urządzenie nam potrafi komunikować właśnie haptycznie, że został właśnie system Windows zalogowany. Ale nie tylko, no bo to można w wielu aspektach wykorzystać. Głównie w grach oczywiście, aczkolwiek też nie to, że tylko. Więc co oferuje ogólnie takie urządzenie? Urządzenie zaczyna od tego, że jest sprzedawane obecnie w dwóch wersjach. I to są wersje dość znacząco różniące się. Mamy wersję z procesorem AMD Ryzen 7 8840U, czyli procesorem zeszłorocznym. To jest ten sam procesor, który był w Zotaku Game Zone. Procesor 8-rdzeniowy, 16-wątkowy, oparty na architekturze Zen 4. Bazowe taktowanie 3,3 GHz, maksymalne 5,1. 16 MB pamięci podręcznej L3, czyli cache. Procesor wyposażony jest w możliwość regulacji jego TDP, czyli poboru mocy od 5 do... znaczy ogólnie od 15, ale jakby minimalnie, maksymalnie. Od 5 do 35 W, oficjalnie 15, 35, a czasami 28, ale 35 osiąga. Oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, który posiada 12 jednostek CU, czyli Computer Units, czyli jednostek przetwarzających z traktowaniem do 2900 MHz, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na układ zintegrowany zwłaszcza. Procesor wykonany w litografii 4-nanometrowej, który jest tak naprawdę przedłużeniem 7840U, który był na przykład w GPD Winie Win 4. Tak naprawdę różni się tym, że posiada system jednostki NPU, czyli Neural Processing Units, jednostki przetwarzania neuronowego, do sztucznej inteligencji. Tak jak Ultra posiadała swój AI Boost, tutaj mamy Compute Accelerate Engine. To też nazywa się czasami IPU, czyli Interpreting Unit. O mocy 16 TOPS-ów, czyli teraflopsów, czyli trylionów operacji na sekundę tak naprawdę. W dużym rozwinięciu. Trylion operations per seconds. Ten procesor NPU raczej nie był jakoś specjalnie nam, nie wiem, czy on był w ogóle potrzebny, czy użyteczny. Tak szczerze mówiąc, ja go nigdy nie używałem, mając możliwość w tych procesorach. On też nie był jakiś mocny, co akurat no, rozumiem. Procesor sam w sobie jest bardzo dobry. Nie ma co mówić, że jest to zły. Mamy 8 rdzeni, mamy 16 wątków, mamy dobre zegary, mamy dobrą wydajność energetyczną i termiczną. Kilka godzin spokojnie na taki procesor pozwoli podziałać. Urządzenie takie możemy kupić z pamięcią 32 GB LPDDR5X RAM-u, taktowanie 7500 MHz, megatransferów właściwie, z dyskiem 1, 2, 4 terabajty. 1, 2, 3, 4 nawet. 2280 PCI Express 4.0 razy 4 NVMe 1.4, jak chcę być dokładni. Czyli naprawdę bardzo dobrze. Urządzenie takie możemy też zakupić w mocniejszej wersji z procesorem AMD Ryzen 9 AI HX 370. Ta nazwa jest strasznie pokrętna i mi się strasznie w ogóle przypomina Era Core 2 Duo, jak mówię tą nazwę, jaką przypomina sobie, bo jak ci, co są troszkę starsi, pewnie pamiętają, jak były nazywane procesory w tamtych czasach. Na przykład mieliśmy, nie tak jak teraz, że mamy, powiedzmy, Intel Core i5, no teraz też jedynie, ale przykładowo tak, i5, 12400K. To jest przykład, taki procesor nie istnieje, tak, ale jakby daję przykład. Albo 12700KF, czyli procesor taki, który już faktycznie istnieje. A kiedyś mieliśmy po prostu Core 2 Duo E8400, czyli pozmieniane te znaczniki. Czy to ma znaczenie? Nie o to chodzi, bardziej jest to po prostu mylące. Procesor oparty na najnowszej architekturze Zen 5, posiadający 12 rdzeni, 24 wątki. Tak, dobrze słyszycie? 12 rdzeni, 24 wątki. Minimalny zegar 2 GHz, maksymalny 5.1. Mamy 8 rdzeni Zen 5 Compact, 4 rdzenie pełne, też Zen 5. Megabajtów pamięci potrzebują 24. 16 dla tych rdzeni kompaktowych i 8 dla rdzeni dużych. L3. Mamy też, jest to procesor wykonany w 4 nanometrach, jak chodzi o litografię, ale wyposażony w grafikę AMD Radeon 890M. Z 16 jednostkami wykonawczymi, z taktowaniem do 2,9 GHz. Dwuaktowali 2900 MHz. I to już jest naprawdę potężny układ graficzny zintegrowany, dorównujący RTX-owi 3050. No, może nie jest to jakaś świetna karta, ale zauważcie, że jest to coś, co jest zbudowane w procesor, więc naprawdę jest moc, jak to się mówi. W procesorze mamy też NPU o mocy 50 tych TOPS-ów już, czyli dużo mocniejsze, jakby ktoś potrzebował. Wersja ta sprzedawana jest z 32 lub 64 GB pamięci LPDDR5X 7500 megatransferów MTS z dyskiem tak samo 1, 2, 4 TB. Wersje różnią się tylko tym, znaczy głównie to chodzi o procesor i ewentualną pamięć RAM, no i oczywiście o cenę. Wersja z starszym Ryzenem kosztuje mniej więcej 4100-4200 zł w wersji 1 TB. Wersja, która jest mocniejsza, no to koszt ponad 5000 zł, myślę 5,5, troszkę w górę, troszkę w dół, zależy od kursu dolara i od tego, gdzie dostaniemy. Oczywiście możemy też na etapie zakupu lub później dobrać moduł LTE, jeżeli chcemy, lub dodatkowy dysk. Nie ma problemu, jest to wykonane. Ja mam wersję mocniejszą z AI HX-em, 32 GB pamięci oraz 2 TB dyskiem, bez LTE, jeżeli kogoś to interesuje. Miała być wersja z Ryzenem zwykłym 7 8840U, natomiast no, z przyczyn technicznych jej nie będzie, ponieważ no, dużo się tam działo z nią. Więc mam ten AIHX, co może nawet jest lepsze, bo mam lepszy pogląd na wydajność też procesora. No i jest też coś nowego, czego już nie było. Jeszcze nie było, tak? Bo jest to obecna najnowsza architektura, jest to Strix Point tak zwany, nie jest to Hawk Point. Opowiem też troszkę więcej może o wydajności energetycznej tego procesora. Tak jak działa sobie z baterią i wydajnością, czy jest jakaś faktyczna różnica względem poprzedniego modelu, który dalej i tak uważam, że jest w zupełności sensowny, wystarczający dla większości ludzi. Jeżeli nie chcecie mieć wszystkiego najnowszego, nie musicie mieć, albo nie potrzebujecie NPU, albo po prostu no nie musicie tyle wydawać czy coś, to kupcie sobie ten Ryzen 7. To jest dalej bardzo fajny procesor, bardzo dobrze się utrzymuje na rynku. Skoro wydajność oczywiście tutaj jest, ale też nie jest jakiś nie wiadomo jaki. No chyba, że ktoś potrzebuje tych 64 GB RAM z jakiegoś powodu, no to wtedy musi kupić AIHX. Także tak, myślę, że jest to kwestia wyjaśniona i kwestia troszeczkę do rozważenia, ale tak jak mówię, no w większości Ale jeżeli chcecie mieć najnowsze, jeżeli dowiecie też o dobrych pieniądzach, uda wam się go złapać, no to jak najbardziej AI HX jest po prostu bardziej przyszłościowy, no bo jest nowszy. Ok, co dostarczone jest w pudełku z urządzeniem? GPD Win Max 2 przychodzi w takim pudełeczku, trochę podobnym do Wina 4. To jest takie pudełko nieco Apple'owe, które po prostu podnosimy w nim wieczko. Od góry mamy zawinięte w taki jakby foliowy pokrowiec, taki rękaw samo urządzenie. Pod spodem mamy taką teczkę z dokumentami, która dosłownie wygląda jak u Apple'a, jeden do jednego. I pod tym znajduje się zasilacz 100-watowy na USB-C, z kabel USB-C, USB-C do przejściówka europejska. No, jeżeli taką rzecz zamówimy, raczej zamówimy. No bo zasilacz sam sobie niestety ma złącze chińskie, co jest troszkę przeszkodą, po prostu robi nam się większy z tą przejściówką. No ale trudno. Nie jest to ten One X Playerowy, malutki, 65-watowy. Jest on większy, ale też ma większą moc. I faktycznie też daje radę. Mogę potwierdzić, że jest to zasilacz, który daje radę. W zupełności napędza procesor jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Pudełko skromne, ktoś powie, a no jeszcze jeżeli otworzymy matrycę, no to w sensie pokrywę, no to mamy też taką osłonkę, klawiaturę. Dosłownie jak w laptopach, identyczny materiał. Więc pudełko dosyć skromne, pytanie, czy potrzeba więcej? No nie wiem, można się pokusić o stwierdzenie, żeby się przydał jakiś pokrowiec, można to taki faktyczny albo jakaś stacja dokująca, czy coś w takiej cenie zwłaszcza, ale uważam, że jest to jak najbardziej kompletny zestaw, który po prostu wystarczy nam do działania. Teraz przejdę do opisu wyglądu tego sprzętu. Cała budowa wykonana jest z aluminium anodowanego oraz stopów magnezu. I w niektórych miejscach elementy plastikowe, dokładnie jest to ABS. Na przyciski tak naprawdę. Urządzenie jest wielkości mniej więcej zeszytu. To troszkę większe, ale można je porównać do zeszytu. Jeżeli byśmy położyli sobie zeszyt wertykalnie, horyzontalnie, przepraszam, czyli poziomo, to mam mniej więcej ogląd na wymiary tego urządzenia. No oczywiście jest ono troszkę dłuższe i grubsze przede wszystkim, ale nie jest to duże. Jest to też dużo mniejsze od netbooków, które mieliśmy. Jest to bardziej ewentualnie taki tablet po prostu wielkościowo. Taki iPad 11-calowy. Albo ten iPad Edu, tak zwany, czyli po prostu iPad zwykły, ten 10-calowy właśnie. Nie jest to duże, jak tam oczywiście laptopa. Jest to duże jak na handhelda, nie jest duże jak na laptopa. I cała budowa, tak jak powiedziałem, wykonana jest z aluminium oraz elementów magnezowych. Na lewym boku znajduje się czytnik kart pamięci SD dużych oraz nad nim jest microSD. Jeden maksymalnie może działać naraz. To znaczy, jeżeli włożymy taką kartę i taką, no to nie zadziała. Jeżeli mamy jedną kartę w slocie, którymkolwiek, w sensie jednym z nich, no to zadziała nam bez problemu karta pamięci. Będzie wykrywana przez Windowsa czy przez system, który zainstalujemy. Z tyłu znajdują się lewy trigger oraz lewy bumper. To są właśnie też te elementy plastikowe. Mamy dwa porty USB 4. Przed nimi jeszcze jest wentylacja, wylot wentylacyjny, potem mamy pod USB 4. Mamy HDMI 2.1, okulinka oraz jacka 3,5 mm na sławki mikrofon. No i prawy trigger bumper. Prawa krawędź zawiera w sobie dwa porty USB 3.2 generacji drugiej, czyli do 10 gigabitów na sekundę przepustowości. Na froncie mamy tylko po prawej przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem biegi papilarnych, a także na bocznych krawędziach blisko przodu oraz na przedniej krawędzi mamy po dwa głośniki. Urządzenie wyposażone jest w 4 głośniki, które naprawdę dają radę i to też jest poziom wyżej, dużo wyżej niż GPD Win 4. Nie jest to może poziom premium, ale jest to na pewno, myślę, poziom takiego S25 Samsunga mniej więcej. Da się tego słuchać, nie urywa, nie bolą uszy. Do posłuchania trochę muzyki, czy oglądania jakiegoś filmu, myślę, że bez problemu wykorzystać można. Na spodzie mamy dwa przyciski akcji, tak jak w GPD Winie, tylko one też mają inny kształt. Tam były takie jakby wtopione troszkę w obudowę, takie kwadraty, tutaj mamy takie wystające delikatnie. Coś, ja nie umiem nazwać tego kształtu. Mamy też cztery gumowe nóżki, które nam podnoszą sprzęt. Jeżeli go położę na biurku, przy okazji też na wtedy nie wcisną się guziki akcji same z siebie. Mamy duży wlot zimnego powietrza. Na spodzie mamy też naklejkę tam AMD Ryzen z modelem też tego urządzenia, czyli pewnie jest tam, mamy tam napisane GPD One Win Max 2025 AMD Ryzen 9 AI HX 370, czyli 32 GB, 2 TB dysk, 2 TB SSD, tak? Informacje po prostu takie producenta typowo tak są na tej naklejce. Mamy tam też oczywiście śrubki do otwarcia budowy, gdyby ktoś potrzebował. Ważne jest to, że jest naklejona fabryczna plomba gwarancyjna na jeden śrub. Zerwiemy, no to najprawdopodobniej tracimy gwarancję. Nie jestem pewien, ale uczulam na to. Natomiast mamy też z tyłu dwie takie metalowe klapki, które są przykręcane na jedną śrubę każda. Tak jak powiedziałem, do urządzenia możemy włożyć więcej dysków. W teorii jeden slot jest na dysk SSD M2 PCI Express 4.0x4, ale w formacie 2020-2030, czyli najmniejszym, a drugi na moduł LTE. Natomiast z tego, co mówią ludzie, możemy włożyć dwa dyski. I to też ruszy. Więc możemy mieć w wersji trzy dyski. Główny slot na dysk, ten 2280, jest w środku. Tak samo jak miejsce na wyprowadzenie anten do modułu LTE. Jakby ktoś chciał je podłączyć. A, na prawie krawędzi mamy też taką dziurkę, do której możemy włożyć igłę i zresetować BIOS. Jest tam przycisk BIOS Reset. Gdyby coś się stało na przykład, albo gdybyśmy potrzebowali przywrócić ustawienia fabryczne BIOS-u, no to możemy przytrzymać ten guzik przez 5 sekund przy wyłączonym urządzeniu i wtedy nam się BIOS zresetuje do ustawień fabrycznych. OK. Teraz troszkę takiej dokładnej, typowo specyfikacji. Ekran 10,1 cala o rozdzielczości 2,5K, czyli to jest 2560x1200 pikseli. Procesor, tak jak powiedziałem, AMD Ryzen 7 8840U lub AMD Ryzen 9 AI HX 370. Pamięć RAM 32 lub 64 GB w lepszym modelu LPDDR5X 7500 megatransferów na sekundę. Dysk od 1 do 4 TB. SSD, tam PCI Express 4.0 i tak dalej. Już nie będę powtarzał. Klawiatura QWERTY. Gamepad z drążkami oraz spustami opartymi o efekt hala, czyli nie będę dryfować. Podwójne linearne silniki wibracyjne, haptyczne. Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania. Mikrofony stereo. 4 głośniki, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, bateria 67 Wh pojemności, obudowa wykonana z aluminium oraz magnezu, podświetlana klawiatura, oczywiście ekran dotykowy, pokryty Gorilla Glass 5 dla ochrony, kamera wideo 720p ukryta w zawiasie, za chwilę powiem dokładnie w jakim miejscu i o co chodzi. System Windows 11 Home, dwa porty USB 4, 40 gigabitów na sekundę, dwa porty USB 3.2 generacji drugiej, 10 gigabitów na sekundę, port OCooling, złącze jack, czytnik kart pamięci SD oraz microSD, HDMI 2.1. Wydaje mi się, że jest to taka naprawdę pełna specyfikacja, którą powinniście znać. No teraz właśnie, co to w ogóle pokrywa? Pokrywa jest też metalowa. Na pokrywie mamy wyryte logo GPD. Po jej otwarciu mamy takie delikatne miejsce pod spacją, które możemy po prostu podhaczyć. No bo właśnie, jeżeli przyjrzymy się temu urządzeniu otwartemu, to trochę to się nam wyda dziwne, bo wiecie, jak wygląda klasyczny laptop. Mamy palmrest, na którym kładziemy nadgarstki, mamy touchpad na środku palmrestu i nad tym jest klawiatura. Natomiast tutaj nie do końca. Tutaj mamy troszkę odwrotnie, z racji na te pokrywki zdejmowane na pady. Mamy klawiaturę na dole, nad nią są pokrywy, które trochę mogą wyglądać jak palmrest i pomiędzy tym mamy touchpad. Więc układ jest odwrócony, co przeszkadza. Uważam, że jest to dla nas właśnie widomych najlepszy układ, bo dzięki temu nie ma szans, że będziemy haczyć nadgarstkiem czy czymś po touchpadzie. Może być włączony sobie, jak jest potrzebny, ale nie będziemy nim haczyć, bo nie możemy, klawiaturę mamy poniżej. Nadgarstki podczas na przykład pisania opieramy na biurku. No tutaj jest minimalizacja oczywiście przestrzeni dzięki temu. Uważam, że to nie jest złe rozwiązanie, to jest niskie. Jeżeli mieliście dostęp do niskoprofilowej klawiatury kiedyś, czy to membranowej, czy mechanicznej, uważam, że ten układ, rozwiązanie wyda też wam się naprawdę świetne. Kładzie się nadgarstki na stole, na biurku, czy tam po prostu

0: sobie nie mówić, ale będzie widać nas bardziej z dołu, nie wiem, naszą brodę albo nos, jak to na notebook checku ktoś określił, chyba nose kamera, albo klatka piersiową tak naprawdę. Nie wiem, to po prostu pewnie było takie w Zotaku, że po prostu dali ją, żeby pokazać, że można. No, nie ma też żadnej funkcji Windows Hello z nią związanych, czyli nie możemy rozpoznawać komputera twarzą, logować się rozpoznaniem twarzy. Gdyby było coś takiego, to jeszcze bym zrozumiał tą kamerę w tym otworku zawiasie, no ale dobrze, no jest. Co do klawiatury, klawiatura ma bardzo przyjemny skok. Ja bym troszkę porównał nie do końca może ThinkPad, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna klawiatura. I skok jest taki trochę dość, jest płytki, ale jest sprężysty i mięsisty, odczuwalny. Da się tym pisać tak. Jest to całkiem wygodne, jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że jest to klawiatura w mniejszym układzie, no bo jest bardziej ciasna z uwagi na też przekąt tam ekranu. Na tym można dość komfortowo pisać, zwłaszcza jak leży na biurku. Testowałem, zdarzało mi się już pisać parę razy różne maile, czy też do ludzi po prostu. I da się. Bez większego problemu możemy pisać. Co zabawne, jak może pamiętacie, GPD Win 4 miał klawisz menu kontekstowego, chociaż był malutki. Tutaj z dziwnego powodu tego klawisza już nie ma. Czy jest to problem? Nie. Mamy prawy kontrol, żeby ją przełapować. Albo użyć jednego z klawiszy specjalnych do tego. O czym za chwilę powiem, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy tu pokrywy. Myślę, że nawet to słychać, jak uderzam po prostu w te pokrywy. Na mikrofonach. One są magnetycznie wysuwane. Możemy po prostu zrobić coś takiego i z drugiej strony. I w ten sposób mamy dostęp do pełnowymiarowych przycisków gamepada. Gałki są zagłębione w obudowę, no, żeby dało się to wszystko przykrywać. Ale są wygodne, można ich spokojnie używać. Mamy oczywiście D-pad, mamy przyciski A, B i Y, mamy też przyciski menu, home i view, albo jak to woli bardziej klasycznie start, select, menu. Mamy też switch, tak jak w Win 4, tryb pracy, mysz, klawiatura, gamepad. I tak samo mamy programowanie Win Controls, które też jest niedostępne, to jest dokładnie samo programowanie, w którym możemy te przyciski sobie mapować. Ale możemy też stworzyć zewnętrzną aplikację, o czym nie powiedziałem wtedy w przypadku Wina 4, ponieważ nie robiłem tego jeszcze wtedy. O tym też opowiem zaraz. Możemy tutaj to zaprogramować. Możemy na przykład kontekstowi na spodzie, a możemy też na przykład mieć specjalnym programem na przykład na tych triggerach z tyłu. No na bumperach, tak? Na przykład na prawym bumperze, który mamy dość łatwy dostęp do niego mamy, ponieważ założę pokrywy. O. Mamy też łatwy dostęp, bo tak naprawdę musimy tylko nieco bardziej rękę wyciągnąć i mamy bumperki. Co też ważne, ekran nie jest zamontowany jakby na chłodzeniu. On jest podwyższony w ten sposób, nawet jak jest rozłożony maksymalny zawias, to system chłodzenia nie jest zasłonięty ekranem. Dalej jest odsłonięty ten wylot ciepłego powietrza. Zawias chodzi bardzo sztywno, delikatnie oczywiście sprężeje, no ale tak musi być. I tak uważam, że nie ma to się czym martwić, bo trzyma się sztywno w takiej pozycji, w jakiej go ustawimy. Ja tak tylko zapytam na wszelki wypadek, czy cały czas mnie dobrze słychać.
1: Cały czas.
0: Okej, wolę po prostu upewnić. A było słychać, jak uderzałem w te pokrywy na...
1: Tak, było słychać i to dosyć głośne jest. Jak na przykład zdejmowałeś te pokrywy, no to mikrofon dość intensywnie to zbiera.
0: Oczywiście możemy też je zdjąć podnosząc. Będzie ciszej. Proszę bardzo, teraz drugą. To też wysunąć jest je łatwiej. No ale że jest to magnetyczne, to wystarczy je po prostu podnieść. Chcemy wystarczy po prostu wsunąć na miejsce, kiedy już ich nie potrzebujemy. Padów. Wsunąłem jakby taką szynę. I magnes nam już dociągnie do końca. Pokrywy możemy też, jeżeli są wysunięte, możemy trzymać na spodzie. Poniżej chłodzenia. Możemy je tam po prostu umieścić, zaś też magnetycznie przyczepią. I nie będą nam przeszkadzać, jak na przykład gramy. No bo oczywiście możemy to wziąć w ręce i grać jak na handheldzie. Dlatego mówimy, że to może być handheldem. Ale może też leżeć na łasko i na przykład gramy jakąś grę, gdzie potrzebujemy tylko krzyżaka albo chcemy go wyjść właśnie jako przyciski dodatkowe.

0: Jest to bardzo fajne rozwiązanie też dlatego, że na przykład mamy Reapera czy coś. Mamy klawiaturę pełną, ale chcemy mieć jakieś konkretne przyciski na konkretne akcje, więc mało tego, że mamy dostęp do pełnej klawiatury, możemy sobie zmapować te przyciski na konkretne akcje. Co jest jeszcze bardziej, myślę, uniwersalne niż typowy handheld. A wielkościowo to nie jest aż tak duża różnica. Win 4 oczywiście był troszkę mniejszy, no ale gdybyśmy z niego wyrzucili kontrolery, to by był malutki. Zwracając, że je miał, no to był też większy. Tutaj mamy kontrolery, ale są schowane, mamy też klawiaturę, ale całość jest, nie jest aż tak dużo większa. A, no i całość waży troszkę ponad kilogram, tam 1005 gramów, chyba czy 1010. Na dłuższą metę może być uciążliwe do trzymania, no ale raczej tego też nie będziemy trzymali cały czas, bo to głównie będziemy pewnie trzymać na biurku lub na kolanach. Tak więc uważam, że wygoda jest jak najbardziej na plus w tym urządzeniu. Użytkowania czy to klawiatury, czy to kontrolerów. Co do tego mapowania. Jeżeli macie handhelda, który na przykład ma niedostępne oprogramowanie czy coś, możecie użyć takiej bardzo prostej aplikacji Joy2Key. Joy2Key pozwala nam na przemapowanie przycisków gamepada na przyciski Windowsa. Aplikacja jest w teorii płatna, natomiast deweloper nawet określa to na swojej stronie, że w sytuacji, kiedy jesteśmy osobą niepełnosprawną w jakimś stopniu, możemy do niego napisać o darmowy klucz licencji. Ona nie jest droga, tam kosztuje chyba z $10 czy z 8, ale możemy, napiszemy i on często daje, bo to jest człowiek, który jest bardzo uczciwy, bardzo kontaktowy i nie ma nigdy problemu, żeby licencję dać. Program pozwala na przemapowanie klawiszy gamepada, na nasze wszystkie systemowe lub kombinacje klawiszy, czyli w skrócie, jeżeli na przykład macie Wina 4, ja potrafiłem sobie zrobić na przykład build, który bez wyciągania w ogóle klawiatury, jego klawiatury, mogła spokojnie obsługiwać system Windows, nie wiem, zmieniać muzykę w odtwarzaczu, przeglądać maila czy coś, bo miałem dostęp do wszystkich potrzebnych klawiszy. I tutaj możemy zrobić dokładnie to samo. Możemy oczywiście poprosić, tylko pamiętajcie, że Win Controls nam zmieni tylko część przycisków, nie zmieni nam triggerów, bumperów, nie zmieni nam ruchu prawej gałki i przycisków menu, tam home, start select właściwie. Co jest akurat dziwne, no ale nie zmieni nam tego. Na pewno warto dolne przyciski sobie ustawić, bo to możemy zrobić tylko tam, ale jeżeli na przykład nie gramy, albo gramy co jakiś czas, możemy sobie mieć profil w takiej aplikacji Joy2Key i ustawić sobie wszystko. Jak ustawiamy w aplikacji Joy2Key? W tym momencie nie jestem w stanie wam tego do końca pokazać, natomiast opowiem to szczegółowo. Instalujemy sobie aplikację Joy2Key. Kiedy się zainstalujemy i otworzymy, mamy listę z przyciskami. Pad zostaje nam automatycznie wykryty, jeżeli urządzenie jest w trybie pada. I mamy tam określone przyciski, na przykład A, B, X, Y, które po prostu klikamy menu kontekstowe, assign key, enter, wciskamy co chcemy i to już jest ustawione. Niestety z D-padem, czyli krzyżakiem, jest troszkę gorzej i z ruchem gałek, to znaczy ja dokładnie nie wiem nigdy, co jest czym, bo mamy na przykład POF 1, POF 2, POF 3, POF 4, ale nie powiedziane jest, które z które. To możemy łatwo sprawdzić, po prostu mapując na przykład jakiś klawisz i sprawdzając go wtedy. Musimy przejść na pulpit, ponieważ w menu aplikacji Joy2Key właściwie w całej aplikacji, no te skróty nie działają, dlatego, że sobie trybiamy mapowania, więc musimy przejść na przykład na pulpit, włączyć sobie pomoc klawiatury i sprawdzić na przykład, czy ta jedynka to była w górę, czy w dół, czy w lewo, czy w prawo. Jeżeli jest OK, no to zostawimy, jeżeli nie, no to po prostu zmieniamy. Joy2Key pozwala też nam eksportować profile. Jeżeli chcecie, mogę wam taki profil wysłać. Mam taki profil, który sprawia, że D-pad to strzałki, lewa gałka też nim jest, prawa gałka to home and page up, page down. Wciśnięcie lewej gałki jest klawiszem caps lock, wciśnięcie prawej jest klawiszem delete. A to Enter, B to Escape, X jest spacją, Y jest backspace'em. Lewy bumper jest tabulatorem, lewy trigger shiftem, prawy bumper jest... Z tego co pamiętam... A i literą D, po co teraz powiem? Prawy trigger jest lewym kontrolem, start jest Windowsem, select jest menu kontekstowym. I właśnie dlatego też zrobiłem to w literaturze, można to po prostu na pulpit przejść, tak? Windows D. Uważałem, że nie ma sensu robić Windows D jako sobie skrót. W sumie po co może być literę D i jakby wszystkie dwa klawisze, tak? To nie jest problem. Jeżeli taki profil chcecie, to mogę go podrzucić. On działa ze wszystkimi GPD, z OneX playerami, z rogalejami i z podobnymi maszynami. Nie ma problemu, mogę się podzielić. Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że na przykład w okienkach, kiedy mamy tak zwany bezpieczny pulpit, no czyli UIC, UAC, no nie użyjemy tego z uwagi na to, że system nam na to nie pozwoli, nie załaduje nam tego. No i żeby to działało tak, jak powinno, musi być uruchomione sprawę administratora i fajnie jakby startował razem z systemem, czyli należałoby dodać zadanie do harmonogramu zadań w Windowsie. Mogę napisać jakiś poradnik w komentarzu, czy coś, jak to wszystko ustawić. Myślę, że to zrobię dla potomnych, bo warto. Też trwają prace, też się przyznam, troszeczkę już powoli robię dodatek NVD, który by przejął taką funkcjonalność i pozwolono nam mapowanie klawisz pada, co nam sprawi też, że będziemy mogli używać tego w okienkach UIC. Bo ci, co mają skopiowany config NVD do systemowy, to wtedy mogą używać swoich klawiszy i w ogóle dodatków, tak? Chodzi o to, że dodatków NVDA w oknie na przykład logowania do Windowsa albo czegokolwiek. No więc wiadomo, że wtedy będziemy mieli dostęp do tego. Więc jeżeli poczekacie na to dodatek, pewnie wyjdzie. Nie wiem dokładnie kiedy, może w tym roku, może w przyszłym. Pewnie w tym. Aczkolwiek Joytuki dalej jest bardzo dobrą opcją. No oczywiście najbardziej niskopoziomową, czyli najwyższy priorytet ma WinControls. To trzeba ustawić raz. I działa. Ale się da. Niemniej jednak, wracając do tego błędu kontekstowego, mnie troszkę bawi to, że Win 4 pomimo rozmiaru miał ten klawisz. Dziwne miejsce miał, a tutaj pomimo większego rozmiaru tego klawisza nie ma. Ale okej, okay, jakby nie jest to też tak, że nie da się nic zrobić, bo się da. Klawiatury mamy tak, to zupełnie pełno wymiaru. Mamy klawisze Efek, których tam na przykład nie było. Trzeba było za fanem klikać cyfry, to mamy normalnie F-ki, mamy delete, backslash, backspace, enter. Układ klawiszy jest zwykły, to jest ANSI-US, czyli ten z długimi shiftami, długim enterem. Często uważany za najlepszy. Klawiatura brzmi mniej więcej w ten sposób. Musicie przyznać, że jest to po prostu taki laptopowy skok i to pewnie nawet słychać, że to tak po prostu tak laptopowo brzmi ta klawiatura, bo ona taka właśnie jest, nożycowa, wygodna.
1: Mi to nawet bardziej przypomina takiego netbooka ze względu na to, że to jest mniejsze, to przynajmniej tak to słyszę, że to bardziej taki netbook nawet niż laptop, ale rzeczywiście no fajnie, że jest ta klawiatura.
0: Parę osób nawet zgłosiło, widząc, że to urządzenie jest dla nich podobne do netbooka. Ja się z tym zgadzam. Ja to mówię na to, że to jest po prostu netbook na miarę 2025 roku. Takie, które jest malutkie, ale oferuje nam dużo w środku. No bo właśnie, wydajność procesora. Procesor ogólnie, sam, bo to sobie się mówi o HX-ie, pozwala na regulację mocy, która może wycierać ciepła, tak, termicznego TDP, od 15 do 54 W. Oczywiście tutaj z racji na wielkość sprzętu i to, że mam jeden wentylator i teraz jest też to wszystko po prostu upakowane, chociaż jest to wszystko i tak lepiej zorganizowane niż było wcześniej i dzięki temu przeprojektowanemu systemowi chłodzenia, to mamy procesor, który ma tak naprawdę maksymalnie 35 W od 15. Znaczy to tak naprawdę od 3, ale to już są niuanse. Skutek tego jest taki, że no jakby nie osiągnie on pełnej mocy. Chociaż oczywiście możemy to wymusić. Ten także nie możemy, tylko czy to ma sens? Nie wydaje mi się. Procesor i tak przewyższa Ryzena 7 8840U, zwłaszcza grafiką, no i wydajnością wielorodzeniową, ponieważ po prostu rdzeń jest więcej. Bateria trzyma troszkę krócej. Niedużo. To jest rzędem kilkunastu minut. I to przy maksymalnym obciążeniu, ponieważ w teorii, w jakichś tam testach obciążeniowych, wersja z procesorem Ryzen 7 wytrzymała godzinę 50 minut uśredniona, uśredniając, natomiast tutaj mamy godzinę 20. ale to się zaciera jakby w miarę tego, co na nim robimy, jakie te DP mamy ustawione. Bo im mniejsze jakby wykorzystanie, no to też ten dłuższy czas pracy, te 7-8 godzin, zwłaszcza naszego użytkowania, gdzie ekran czasami wyciemniony, klawiaturę wyłączoną, chodzi o podświetlenie i tak dalej, mamy, myślę, no zużycie możemy jeszcze bardziej ograniczyć, gdy te 8 godzin wyciągnąć. Jest to do zrobienia. Nie jest to, mówię, jakby reguła, ale jest to do zrobienia. Co do podświetlenia, tak jak zresztą wspomniałem też tutaj przed audycją na antenie, jakby przed anteną jeszcze w sumie, urządzenie ma jedną upierdliwą wadę, której nie miał Win 4. Mianowicie nie ma możliwości permanentnego wyłączenia podświetlenia klawiatury. To znaczy, za każdym razem, kiedy go wyłączymy i włączymy, ono nam się załączy i musimy wcisnąć dwa razy FN plus spację, żeby je wyłączyć. Po co? Nie wiem. Nie ma ani switcha w BIOSie, ani żadnej aplikacji, ani nigdzie indziej. Mało tego, nie możemy tego oskryptować, ponieważ pamiętajcie, że przycisk FN nie jest przekazywany do Windowsa, tylko do sprzętu, do kontrolera CE, czyli tego, który odpowiada za w ogóle niskopoziomową obsługę sterownika. Na poziomie BIOSu tak naprawdę. Czyli w teorii można by zmodyfikować BIOS, to, no ale myślę, że mało kto będzie to potrafił zrobić i trzeba po prostu czekać, aż GPD może wyda jakąś aktualizację, która będzie pozwalała na wyłączenie permanentne tego podświetlenia. Nie wiem, dziwne podejście. Uważam, że to po prostu jest dziwne. Jakby jest to upierdliwe, bo da się to wyłączyć. Uciążliwe to troszkę, tak jak mówię, jest, da się to wyłączyć. Po prostu w sensie podświetlenia, tak? Trzeba po prostu pamiętać, żeby wyłączyć za każdym razem. Wcisnąć ten dwa razy FN plus spacja i wtedy się wyłączy. No bo szkoda marnować energię, tak? Jakby nie ma to sensu. A propos ciekawostka. GPD miałem naładowany do 80% baterii i jadę teraz na baterii. Ja nagrywam to właśnie z niego i jestem z baterii. Obecnie mam 68% baterii i w teorii ma to działać przez jeszcze 7 godzin 22 minuty, co nie wierzę, bo jest to po prostu nierealne. Aczkolwiek bateria i tak będą rzeczy ma bardzo dobrze. Czy widzę różnicę w porównaniu na przykład do GPD Win 4? Tak, zwłaszcza w temperaturach. Po pierwsze, tutaj też bardzo, bardzo przyjemna rzecz zrobiona. Procesor nie jest umiejscowiony pod klawiaturą, tylko pod sekcją gamepada i touchpada. Czyli nieważne jakby się rozgrzał do czerwoności, klawiatura będzie raczej zimna. Cieplejsza może robić się sekcja grania, do której sięgamy jakby rzadziej, więc uważam, że jest to rozwiązanie jak najbardziej optymalne. W sumie laptopy też mogłyby przenosić chłodzenie w jakieś takie miejsca mniej inwazyjne. Chociaż wiem, że tam jest też problem z tym, że no jednakoż trzeba tego chłodzenia większego, no bo często ładujemy też dedykowane karty graficzne i jest tego też więcej do zasilenia. Ja sobie z tego zdaję sprawę, natomiast no jest to bardzo dobrze rozwiązane. O ile w Winie 4 było to irytujące z uwagi na to, że chłodzenie było po prawej stronie i zawsze nagrzewała się prawa część urządzenia, zwłaszcza prawa część klawiatury, tutaj ten efekt nie występuje. Ekran też się nie będzie nam nagrzewał z uwagi na to, że jest podwyższony względem obudowy, więc go to temperatura nie dosięga. Jak to w ogóle wygląda temperaturowo? Wygląda bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ciężko tu przekroczyć temperaturę 80 stopni. Jest to oczywiście do zrobienia, zwłaszcza kiedy usuniemy właśnie ten limit mocy 35 W, no to nawet do setki dojdziemy, ale mi się te 80 nawet nie udało tu wrzucić. Próbowałem, uwierzcie mi, ale nie udało mi się. 70 tak, ale nie 80. Oczywiście, kiedy chłodzenie musi działać na pełnej, no to będzie nam to szumieć. Nie jest to też pisk, jest to zwykły szum wentylatora. Mamy też dwie rurki cieplne odprowadzające w ogóle to ciepło. No i to, jak widać, sprawdza się. To się po prostu sprawdza. W Idlu, to tak jak teraz widzicie, mam odpalonego Zooma, mam odpalonego Notepada, mam odpalone handheld Companion, o którym będę też za chwilkę. Już mówiłem, ale oczywiście przypomnę. No, nie wydaje mi się, żeby było słychać jakieś specjalne wycie wentylatora teraz na audycji. Ja tego nie
1: słyszę. A z ciekawości, jakie masz zużycie procesora teraz?
0: Zużycie procesora mam obecnie w teorii 5-7%, ale myślę, że to też nie do końca jest miarodajne z uwagi na to, że mamy tutaj rdzenie, rozłożenie rdzeni i tutaj mimo wszystko bardziej mi się sugerował tym, co ma pokazy na Windows niż na VDA, bo oczywiście VDA ma ten swój dodatek Resource Monitor, ale on jest pisany po prostu, ogólnie pod wszystko. on nie wydziela nam pomiędzy piko, no, pomiędzy rdzeniem te małe i duże. I czy to ma znaczenie? Ma pod tym kątem, gdzie kiedy to zmieszamy, to może nam wychodzić dziwna wartość, no bo każdy rdzeń ma inne napięcie, inne zegary, nie?
1: No jasne.
0: Więc uśredniając to, no powiedzmy, że jest 5, ale pewnie byłoby, jakby tak faktycznie dodał...
1: Pewnie byłoby mniej.
0: Tak myślę, że 2 może, nie? No teraz nie będzie, mogę później nawet zrobić taki test. Jeżeli kogoś interesuje, mamy zużycie RAMu, zużywanie całe 5 giga RAMu w tym momencie.
1: A ile tu masz RAMu, przypomnij, w ogóle?
0: 32 GB, z tego 4 są dla pamięci graficznej.
1: Graficznej, jasne.
0: Aha, i teraz informacja też ważna dla was. Mamy też bardzo ciekawą opcję w BIOSie, które chyba nie były wcześniej, żeby ograniczyć maksymalny procent naładowania baterii. Do 75%, 80%, 85%, 90%, 95% lub 100%. Fajnie, że jest to na poziomie BIOSu. Bo faktycznie, jeżeli chcecie sobie wydłużyć żywotność akumulatora, w sensie nie długość pracy, tylko żywotność samego akumulatora, no to można tak zrobić. I też ważna informacja, jeżeli ktoś chce sobie przydzielić i jakby pamięć graficzną inną, niestety nie zrobi tego aż tak prosto jak w Ryzenie 7 8840U, gdy wystarczyło otworzyć BIOS, przejść strzałką w prawą zakładkę Advanced, tam w GFX Configuration, tam był UMA Buffer Size i tam było dokładnie do wyboru. Tutaj trzeba zrobić tak, wchodzimy w BIOS, Alt F5, zapisujemy zmiany, resetujemy urządzenie, wchodzimy jeszcze raz w BIOS, zakładka Chipset, NORF, Bridge i tam dopiero to jest. Znaczy, ogólnie te ustawienia dotyczą mostka północnego, natomiast one były wcześniej łatwiej dostępne. Ale to jest raczej zmiana podyktowana trochę AMD, mi się wydaje, bardziej. Ponieważ ten procesor ma mieć też taką opcję przydzielania dynamicznego VRAMu, która oczywiście była już wcześniej, tylko tutaj oczywiście, jak dobrze wiemy, wszystko jest teraz promowane, że ma AI, więc oczywiście ta funkcja też je ma. No w końcu mamy też procesor neuronowy do tego, więc... który niestety dalej nie jest nam zbyt użyteczny, ponieważ... technologie AI oparte na NPU raczkują. Wtedy, kiedy na przykład przejdziemy z GPU na NPU na rzeczach typu LM Studio, czy nawet RVC, czy Copilocie, uważam, że będzie to bardzo ciekawe, bo NPU będzie nam też mniej energii zużywało. No i nie będzie obciążało grafiki, jeżeli będzie czegoś jeszcze potrzebna. Prawda? No ale niestety musimy na razie czekać, aż się wszystko przepisze. Aż deweloperzy przepiszą software na NPU do możliwości wykorzystania. Pewnie zajmie to jeszcze parę najbliższych lat. To się rzeczywiście dzieje powoli, no ale zajmie też trochę czasu. Wtedy uważam, że będzie to naprawdę interesujące doświadczenie. Co tam... A właśnie, słuchajcie, niestety... jeżeli kogoś, komuś to potrzebne, stan uśpienia S3 dostępny nie jest. Z uwagi na to, że tak naprawdę AMD już w procesorach 6000, chociaż tam jeszcze dało się to dobrze wymusić, porzuciło wsparcie dla S3. I albo mamy 0, albo nic. Ja po prostu nie chcę mieć tego, więc w ogóle nie mam opcji uśpienia w komputerze, bo takim jest lepiej. I takie nie używam, a po prostu nie chcę mieć tego S0, tak? No ale to już jest trochę specyfika komputerów. Tutaj chociażby GPD bardzo chciało, musieliby własny BIOS, napisać własny firmware. A to by mi się nie opłacało finansowo, bo to wymaga dużo roboty, dużo pracy, dużo nakładu. Gdzie oni i tak dużo robią, nie oszukujmy się, bo muszą projektować oprogramowanie i jeszcze sprzęt w pewnym sensie. No to ja się wcale nie dziwię, że tego nie robią. Teraz tak jak zawsze, klasycznie pokażę wam menedżer urządzeń. W tym celu udostępniam wam oczywiście... udostępniam wam dźwięk, już to robię.
2: Poziom 1 aparat, poziom 0, Twin Max 2 rozwinięte 1:1.
0: No i tak.
2: Poziom 1 aparaty fotograficzne, poziom 2 USB camera 1:1.
0: Jak powiedziałem.
2: Poziom 1 baterie zwinięte.
0: No tutaj jest klasyczne jakby Microsoftowe baterie zasilacze.
2: Blue Etoad, poziom 2 Intel Air Wireless Blue Etoad Air 1:1.
0: Tak jak powiedziałem, mamy Wi-Fi AX210 od Intela.
2: Poziom 1 czujniki zwin, poziom 2 Bose Accelerometer 1:1.
0: Z Bluetoothem 5 trzeba, akcelerometr Bosch'a jak w E4.
2: Poziom 1 karty graficzne, poziom 2 Amd Radeon TM 890 GHz 1:1.
0: To co powiedziałem, tak, mamy grafikę tą naprawdę najlepszą obecnie, znaczy inaczej. Mamy procesory z lepszą zintegrowaną grafiką, są to procesory AMD Ryzen AI Max Plus, ale to są procesory... Tak naprawdę to są układy graficzne z wbudowanym procesorem. No i tutaj to by termicznie po prostu nie wytrzymało. Zresztą nie jest to też potrzebne. Jest to po prostu bardzo wysoki poziom układu zintegrowanego i przez pewien czas był to najwyższy, najlepszy możliwy zintegrowany układ. Dla porównania, tu mamy mniej więcej wydajność 3050, tam mamy wydajność 4070, ale 60W takiej. Czyli jak na zintegrowany układ, on ma w ogóle 40 jednostek wykonawczych i oba są oparte na architekturze RDNA 3.5, tego też nie powiedziałem, przepraszam. Radeon 480M był na RDNA 3.0, mamy też XDNA 2.0 jako NPU, a Ryzen 8840 ma XDNA 1, po prostu.
2: Poziom 1 karty sieciowe, poziom 2 Intel Air Wi-Fi 6AX 210 160 MHz 1 z 9.
0: Jak powiedziałem.
2: Klawiatury z poziom 2 standardowa klawiatura PS2 1 z 3.
0: Ciekawe, bo mam się wśród 3 urządzenia zawsze.
2: Urządzenie klawiatury Hit 2, urządzenie klawiatury Hit 3.
0: To jest wynik tego, że tak jakby ten gamepad potrafi też się jakby identyfikować jako klawiatura. I tutaj go o to poprosimy przełącznikiem fizycznym, który jest pod lewą. Przełącznik jest pod lewą klapką, lewą pokrywą kontrolerową, natomiast przyciskiem menu start select są po prawą. No i te przyciski tylne, jakby osobne jeszcze urządzenie, które jest aktywne zawsze jako klawiatura, więc dlatego mamy trzy.
2: Kolejki wydruku zwinien, komputer zwi, poziom 2 GPDG 1619-051-2.
0: Takie są jakby określane, nazwijmy to fabrycznie.
2: Komputer oparty na architekturze, kontrolery dźwięk. Poziom 2 Amp Hik Definition Audio Device 1 z 5. Amp Streaming Audio Device Scenario Audio 3 z 5.
0: Tak, to co powiedziałem.
2: My... Womic Device Scenario
0: Audio, po prostu Scenario Audio.
2: Kontrolery magazyn. Poziom 2 kontroler miejsc do magazyn. Standardowy kontroler NVM Express 2 z 2. Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej zwinięte.
0: Tutaj mamy oczywiście USB 4 też.
2: Poziom 2 Amp USB 3.10 Extensible Host Controller 1.20 Microsoft 1 z 6 Amp.
0: Ale chodzi o to, że mamy...
2: Rodzajowy router główny USB 4 1.0 10 z 16 poziom 2.
0: No właśnie, mamy też tak. Mamy dwa takie.
2: Monitory zwinięte. Poziom 2 Integrated Monitor GPD 1001H 1 z 1.
0: Czyli to jest ekran. Jeżeli ktoś się wczyta w to, to 1001 to jest po prostu 10.1. Tak naprawdę. 1001.
2: Mysz i inne rozwinięte. Dwa elementy. Poziom 2 mysz zgodna z HID. Mysz zgodna z HID. Zwinięte.
0: Analogicznie prawa gałka potrafi działać jako mysz, natomiast oczywiście mam też tutaj touchpad, który też działa jako no, mysz. No, touchpad, tak.
2: Neural processor zwinie. Poziom 2 input computer accelerator device 1 z 1.
0: To co powiedziałem?
2: Obiekty przetwarzania dźwięku zwinie. Poziom 2 DTS audio effects component 1 z 2. Scenario audio effects 2 z 2 poziom.
0: Mamy oparte na rytykowym troszeczkę.
2: Zwinięte.
0: Ale też nie do końca, mamy DTS-a jako dźwięk przestrzenny i ulepszenia, które możemy używać w głośnikach, warto je mieć, w słuchawkach niekoniecznie.
2: Oprogramowanie układowe, procesory no rozwinięte, i... 24 elementy, poziom 2 Amp Ryzen i9HX370 w Radeon 891 z 24.
0: Wiecie, mi to nie wygląda potężnie.
2: Amp Ryzen i9HX370 w Radeon 892 z 24 składniki programu, stacje dysków
0: dysk
2: zwinięte,
0: mamy,
2: 20, 27 poziom 1.
0: Ciekawe i teraz tak. Pamiętacie, Win 4 miał dysk WD Blue SN580 2TB. Na pewno wiem, że Ryzenowe 7-ki mogą mieć też ten dysk. Ale nie wiem, że to nie jest tak, że te dyski są żadne zamiennie, bo tutaj mamy...
2: Rozwin poziom 2 Kioxia Xperia plus G3 SSD 1 z 1.
0: To jest 2TB nośnik. Mamy Kioxia Xperia, czyli Toshiba, no czyli japoński dysk, też bardzo, bardzo dobry.
2: Poziom 1 urządzenia biometryczne rozwinięte. Poziom 2 HIPSA Link Fingerprint USB Driver 1 z 1.
0: No to jest nasz licznik link popularny.
2: Poziom 1 urządzenia interfejsu HIT z poziom 2 ekran dotykowy z Microsoft.
0: No, no, chcą, tak
2: pióro zgodne z HIT, płytka, pióro zgodne z HIT, płytka dotykowa z urządzenie I2C HIT, urządzenia programowe z WINI, urządzenia systemu, urządzenia technologii pamięć, poziom 2 Genesis Logic Cetsard Reader Device 1 z 1.
0: On jest podpięty jako jeden układ, właśnie dlatego jest jeden i dlatego też nie działa w karty jednocześnie. Jeżeli włożymy dwie karty jednocześnie, wykrywana jest ta, która jest włożona jako pierwsza, po prostu.
2: Urządzenia zabezpieczeń, poziom 2 Amp PSP 11.0 Device, Microsoft Pluton Security Processor 2, moduł TPM wersja 2.0, z wejścia...
0: No i tak naprawdę to jest chyba wszystko z tego menedżera urządzeń oczywiście, co warto wiedzieć. Wydaje mi się, że to jakby więcej nie muszę pokazywać, no bo też jakby wszystko jedno jest takie samo tak naprawdę, jak w każdym innym komputerze, czy na stacjonarnym, czy laptopie. Aplikacja towarzysząca jest dokładnie taka sama, jak była w przypadku GPD Wina 4, czyli mamy Motion asystenta i mamy handheld companion, ewentualnie mamy ten Wind Controls, więc myślę, że tu nie ma za dużo sensu też się wgłębiać w to wszystko. Aż tak, ta audycja jest bardziej porównawcza względem Mina 4 i pokazująca, co można zrobić inaczej. Stworzyć sprzęt bardziej kompletny, który trafi do większego grona odbiorców. Bo o ile handheld może kogoś niepokoić, że taka obudowa, wydaje mi się, że dla laptopa będzie więcej osób chętnych. I takich, które faktycznie, ja na przykład uważam, że ten komputer spokojnie może zastąpić mojego obecnego laptopa. Ja zamierzam mojego obecnego laptopa po prostu się wyzbyć w jakimś czasie i używać tylko tego jako przenośny komputer, bo w zupełności wystarcza. I udalność jest na tyle duża, że uważam, że nie potrzebuję dodatkowego laptopa. Mam w domu komputer stacjonarny, a na podróże i tak dalej mogę wybrać coś takiego, co jest malutkie. A zrobi mi wszystko, co mi zrobi duży laptop. 16-calowy, tak? Bo tutaj też mogę czy to obejrzeć YouTube'a, czy zagrać sobie w grę, czy nie wiem, czy poprogramować, jakby mi się chciało, czy popisać na GPT, czy z ludźmi popisać, czy na TikToka wejść. No czy właśnie prowadzić audycję, jak widzicie, ostatnio prowadziłem z mojego roga, teraz prowadzę właśnie z GBD. Bez problemu, ja uważam, że nie ma też sensu rozdrabniać na tyle różnych urządzeń. Wspomnijmy, baterii mam obecnie
2: 66%, 6 godzin i 37 minut pozostało niepodłączone.
0: Temu bym akurat nie ufał, aczkolwiek pokazuję w ramach też ciekawostki, ile nam wyświetla czasu, który w teorii powinien. Też myślę, że jeszcze to kilka dobrych godzin spokojnie by wytrzymał. Bez najmniejszego problemu. Czyli klej papilarnych jest szybki i działa dość dobrze. Niestety nie jest to wrażenie na sam poziom co w Winnie 4, jest to troszeczkę jakby inna liga i to czuć, ale działa dobrze. Czytniki kart pamięci mamy sprężynowe. Kiedy schowamy kartę, nawet prawie w ogóle nie widać, co jest dobre, ponieważ nic nam się nie stanie z nią. Możemy na przykład, jak ktoś bardzo chce mieć taką kartę cały czas włożoną, jako jakiś tam magazyn danych, powiedzmy. Pisanie cewek. Też mam wrażenie, że mniej piszczą cewki niż w Winnie 4. W Winnie 4 bardzo z prawej strony piszczało. Tutaj jest to o wiele mniej zauważalne. Co też się chwali. Znaczy wiadomo, że budowa też jest większa siłą rzeczy i może sobie pozwolić na lepsze wychłodzenie się i też no, nie musi się tak obciążać to wszystko w środku, bo jest więcej miejsca. Moduł Wi-Fi oczywiście przylutowany, ale jest bardzo dobry, więc uważam, że nie ma czym się przejmować. Nie jest to może Wi-Fi 7, ale też kto potrzebuje tego Wi-Fi 7, kto w ogóle ma w domu router Wi-Fi 7, na przykład nie mam, wówczas mam Wi-Fi 5 w ogóle, więc uważam, że to Wi-Fi 6S, Bluetooth 5.3 to jest dobry kompromis, zwłaszcza że układ Intela, który jest po prostu niezawodny. Nie jest to jakiś Mediatek, których jest obecnie bardzo dużo wszędzie dookoła. Ładowarka tam dostarczona jest, dlatego nie powiem, że ona nie jest duża. Ona jest większa od na pewno od OnePlayerowej, natomiast wielkościowo ja bym tą kostkę porównał do pudełka papierosów, troszkę większa są fajki, paczki fajek, takich typowej, nie no, troszkę większa, bardziej dwie w sumie. Albo jak chcecie tak pewnie słuchać dokładnie, to na przykład jak ktoś widział HiFi Walkera H2 otwaracz MP3, to jest grubsze troszkę od tego, ale o, wiecie do czego ją porównam? Grubsza kaseta magnetofonowa. To jest taka wielkość. Po prostu grubsza kaseta magnetofonowa. W pudełku. Od niej. No myślę, że raczej też pewnie nie wszyscy widzieli kasetę, no ale na pewno jest więcej widzących kaset niż HiFi Walkera. Okej, teraz tak szybko przejdę po ustawieniach, które warto zrobić sobie w tym handheld companion, ponieważ oczywiście nie każdy musiał słuchać Wina 4. Pewnie byli tacy, co to robili, natomiast wiem, że to nie każdy to robił i nie będę odsyłał specjalnie to z osobnych. Mamy handheld companion. W ustawieniach.
2: Headsquarup on przycisk przełączania wciśnięty.
0: Polecam włączyć sobie opcję
2: off. On przycisk application will start automatically w Hany Signin to Windows.
0: No właśnie, czyli żeby nam
2: on przycisk przełączania the application will initially start minimize and appear on the taskbar.
0: Będzie zminimalizowany.
2: On przycisk przełączania the application will be minimized instead of closed.
0: Żeby ale wtedy nie zamknęło tego przez przypadek.
2: On przycisk przełącza the desktop profile will be automatically enabled on application start.
0: To można akurat wyłączyć.
2: Spacja, nie wciśnięty, spacja,
0: ale
2: wciśnięty.
0: Uważam, że profil, czyli profil przycisków lub też ustawień.
2: Lista rozwijana USE System Setting zwinięta.
0: Tu mamy motyw.
2: Lista rozwijana MIDS. Lista off przycisk przełączania niewci. Enable or disable USE Sound Son Navigation.
0: Możemy mieć dźwięki.
2: Off przycisk przełączania niewci. Enable telemetry datatobe automatycalny besentin case of acrasch.
0: Wiadomo, że im mniej o nas wiedzą, tym lepiej.
2: Lista rozwijana HIC zwinięte.
0: Tu mamy priorytet. Oczywiście musi być wysoki.
2: Lista rozwijana Richt zwinięte.
0: Położenie okienka.
2: Lista rozwijana Generic PNP Monitor. Display. Lista rozwijana MICA zwinięte.
0: Też o coś do motywu.
2: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Get notifications from the application in the Windows Station Center. Spacja. Wciśnięty.
0: Możemy włączyć.
2: On przycisk przełączania wciśnięty. Automatycalny turner TSS off hand companion is closed.
0: Reva Tuner Statistics, czyli jakby cały taki pakiet, który nam optymalizuje ustawienia, które było tutaj. Więc to jakby trochę łączy z BIOSem, ale nie do końca. Bardziej ogranicza Windowsa.
2: Back przycisk. Closed Navig. Controller 1 z 7.
0: No i ustawienia kontrolera też mamy parę do zrobienia, ponieważ...
2: Handheld controller. Virtual controller settings. Controller status. Hange virtual controller status. Lista rozwijana Discon Netstead.
0: Warto go odłączyć, ponieważ mamy fizyczny, więc postęp wirtualny. Warto też wyłączyć opcję jedną.
2: Controller type. Hange virtual. Lista rozwijana emulated Xbox. Vibration strength. Hange controller. Pole edycji. Suwak przycisk. Przycisk. Controller management. Automatycalny manage controller order for off. Przycisk off. On. Hysical controller set. Vibrate controller on. Vibrate off. Przycisk off. On. Hide controller on. Next. Hide hysical controller w hencon nested. Off. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
0: Ja polecam to po prostu wyłączyć, bo to będzie nam utrudniało życie.
2: Device 2, performance, profil.
0: I tak będę możemy ewentualnie sobie w performance settings, a to są ustawienia takie jak to chcę, ustawić limit na przykład poboru, tak, limit wataży na przykład na 10, 15 watów, 20. Ale to już dla tych, co faktycznie chcą, ja tu pokazałem te opcje, które naprawdę warto ustawić sobie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Co do instalacji Windowsa, o ile na przykład, bo też warto o tym powiedzieć, w Winie 4 był taki problem, że trzeba było zainstalować Windowsa 7, Windowsa 10 i potem nałożyć 11, ponieważ było problem ze sterownikami. Na szczęście tutaj, czy to w wersji 8840 uczy w tej wersji AIHX, tego problemu już nie ma. Możemy zainstalować 11, na czysto, zainstalować do tego pakiet sterowników dostarczany przez GPD, zainstalować zestaw sterowników do DTSS-u, DTS i dociągnąć sobie sterowniki do chipsetu oraz grafiki ze strony AMD. Bo zawsze warto mieć najnowsze i trzeba to zrobić. Wtedy komputer jest w zupełności gotowy do użytku, ewentualnie można na przykład wyłączyć sobie uśpienie, czyli wyłączyć NS0 odpowiednim skryptem, do którego link też mogę dać w komentarzu. Jest hostowany na mojej stronie. On tam wisi tak naprawdę zawsze, nie ma ryzyka, że on sam zniknie. Po prostu zbyt często jest wykorzystywany. Ja w tym momencie ustawię na 10 W pobór energii z uwagi na to, że po prostu nie potrzebuję większej wydajności do pracy takiej podstawowej, nie wiem, jakiś internet, muzyka, czy właśnie nadawanie do tego radia. Aczkolwiek oczywiście możemy ustawić większe. Tutaj nie ma aż tak jak w Winie na przykład, że no, trochę strach włączyć wyższe pobór energii. Tutaj spokojnie możecie sobie włączyć na przykład te 20 W nawet i uważam, że 25 i spokojnie na baterii nawet działać, na zasilacz też w ogóle, bez problemu, system chłodzenia wyrobi. Troszkę może oczywiście poszumi, ale też nie tak, że zawsze. Chodzi o to, że pod obciążeniem, bo w normalnym stanie to on też nie będzie brał maksymalnie tego. To jest wiadomo, maksymalny pobór. To, że ustawię sobie nawet 30 tych watów, to też on mi bierze 30 watów ciągle, tylko wtedy, kiedy mu na to pozwoli Windows, kiedy będzie taka potrzeba. Czyli kiedy na przykład odpalimy jakąś grę albo aplikację typu LM Studio, która wymaga po prostu więcej mocy, no to wiadomo, że to wszystko się zacznie grzać, kręcić wentylatorem, siłą rzeczy. Nie oszukamy fizyki. I tak przechodzę też powoli myślę do podsumowania tego sprzętu. Czy polecam GPD WinMaxa? Na pewno jest to urządzenie bardziej kompletne niż Win 4. Pod kątem jakby elastyczności działania, ale Win 4 był już bardzo dobry. Tutaj mamy tak naprawdę kompletne urządzenie. Mamy laptopa tak naprawdę o małej przekątne ekranu z dobrą wydajnością i bogatym zestawem złącz. Przypomnę, dwa USB duże A, dwa USB C 4.0 czytnika w pamięci. Możemy dołożyć dyski. Możemy włożyć LTE. Jak dla mnie w pewnym sensie przepis na sukces. Gdyby cena była troszkę niższa, no ale niestety po pierwsze, że GPD jest niedużą firmą i po prostu no, nie jest to firma taki moloch jak Asus, MSI czy Lenovo, który może sobie pozwolić na cięcia, bo wie, że sprzeda tych sztuk nie, 2 miliony. GPD musi mieć mało tego, że na jakąś tam reklamę, no to jeszcze musi mieć na to, żeby się utrzymać na rynku, więc niestety cena musi być troszkę wyższa. Inna sprawa, myślę, że dobry laptop z Ryzenem tym 8840U i takim RAM-em tak dalej może tyle kosztować. Coś oczywiście można kupić taniej. No z HX-em jest problem też taki, że te procesory same w sobie są dość drogie. Niestety, w sensie naprawdę nawet laptopy z tym... Słuchajcie, miałem w rękach coś takiego jak HP Omnibook Ultra, który miał procesor AMD Ryzen 9 AI HX375, który różni się tylko tym, że ma po prostu 55 teraflopów tej mocy, TOPS-ów, tej grafiki NPU. Tak, to jest dokładnie to samo. On kosztował 6000 zł, teraz kosztuje 600 zł, kosztuje 6200. 32 GB RAM, terabajt dysku. 14-stolowy komputer. Nawet mini PC chińskie raczej nie schodzą powiedzieć tych 3500 z tym HX-em. No trzeba po prostu poczekać też podanie procesoru, pewnie coś się stanie. Pamiętam, że architektura Zen 4 też była dość droga początkowo. Więc zostaje nam po prostu czekać i ewentualnie po prostu ci coś chcą kupić. Ja osobiście szczerze mówiąc polecam. Jeżeli ktoś chce po prostu kompletny, malutki sprzęt do zabrania wszędzie, na którym zrobi wszystko, jak najbardziej uważam, że nie ma co szukać, bo i tak nie znajdziecie czegoś bardziej kompaktowego. Znaczy znajdziecie, tak? Na przykład Win Mini, który będzie jeszcze mniejszy, ale to będzie miał jeszcze większe problemy termiczne z uwagi na malutki system chłodzenia. Jedna rurka cieplna, malutki wentylatorek, 35 mm chyba, 45. To jest naprawdę mały. Możemy też, nie wiem, szukać się GPD Pocketa, chociaż z nimi jest obecnie problem. W sensie nie wiem, czy wyszły. Chyba nie ma, albo są na jakichś procesorach typu Intel N150, czyli totalnie inna liga. No 4 wątki kontra 12, 24, nawet 8, 16. Ja myślę, że jest różnica bardzo duża, nawet kolosalna w pewnym, tak naprawdę. A grafika też w ogóle. Oczywiście możemy kupić większy laptop, co czasami może być lepsze, nie wiem, ale iBooka, jakiegoś HP, jakiegoś ThinkPada, jakiegoś... Nie wiem, nawet Galaxy Booka, Huawei Mindbooka, Surface'a bodaj, ale no to będzie większe, tak? To będzie po prostu większe. I siłą rzeczy, no jakby ja powiem wam szczerze, bo ja chciałem mieć sprzęt, który będę mógł trzymać w torbie, takie na ramię podręcznej i do której mogę też włożyć też takie woda, słuchawki, jakieś kable do ładowania telefonu, właśnie tego, ładowarka i tak dalej, chusteczki do nosa, jakiś portfel. I szczerze mówiąc, z tym ja to zupełnie osiągam. Ja mogę spakować elektronikę swoją w torbę, którą mam na ramieniu, jeszcze butelkę wody zmieścić i na przykład, nie wiem, jak wyjeżdżam, mieć powiedzmy w plecaku same ubrania przykładowo i wtedy no, jest to komplet. Inna sprawa, takie urządzenie możemy używać dosłownie wszędzie, bo jest na tyle małe, że no, zmieści, tak jak mówię, no, nawet panie mogą sobie do torebki go włożyć. Ja zresztą moja jedna z osób, które teraz mają ze mną zajęcia, stwierdziła, że jest to komputer idealny do torebki. Ja się z tym zgadzam, bo jest on po prostu kompaktowy, oferując przy okazji bardzo sensowną wydajność. Czy w rozsądnej cenie? Tutaj musimy sobie odpowiedzieć już sami na to pytanie, ponieważ musimy wziąć pod uwagę też czynniki miniaturyzacji, czynniki tego, jaką firmą jest GPD, no i czynniki cen procesorów najnowszej generacji.
1: A ta cena to jest jaka w tym momencie?
0: Tak jak powiedziałem, przy wersji z Ryzenem 7 8840U granice 4000 do 4500, mniej więcej w zależności oczywiście od tego, jaki mamy dysk i czy mamy LTE. No tutaj zaczynamy od powiedzmy z 1TB dyskiem, 62 GB z HX-em, nie wiem, około 5100-5200. Do tych 5800, 5900 pewnie da się dobić na wyższych konfigach, mi się wydaje. Jest to dużo, ja wiem o tym, ja tego nie ukrywam, jest to dość dużo. Tylko z drugiej strony, tak jak mówię, na przykład taki Omnibook też kosztuje 6000 i dużo laptopów, sub notebooków tak zwanych, tych z wyższej półki, no to są takie koszta. Pytanie, czy bardziej zależy na przykład na rozmiarze, czy na, nie wiem, prestiżu, elegancji i tak dalej? No to pytanie trzeba powiedzieć sobie już samemu. Moim zdaniem to jest sprzęt, gdyby nie było tego problemu z podświetleniem klawiatury i nie to, że czytnik linii papilarnych nie jest aż tak dobry, jak był w Winie 4, co jest dziwne akurat, ale okej. To ja bym dał mu 10 na 10, dałem mu takie 9,5 na 10. Z uwagi na jedną rzecz, którą da się poprawić bez problemu software'owo. Drugą, oczywiście producent musi to zrobić, ale się da drugą rzecz, która jest niestety już hardware'owa, ale jest do przebolenia, bo też nie jest to czytnik linii. W Winie miał dużo większy też sens, no bo tam, żeby pisać hasło, żeby klawiaturę wyciągać albo na ekranowej pisać, albo sobie nie ustawić profil, nie można by było WC. A tutaj po prostu, tak, jakby to możemy też pisać hasło z klawiatury, bo i tak siłą rzeczy, jak używamy, no to musimy tego laptopa otworzyć, nie? Więc uważam, że to jest jeszcze do przełknięcia. Z podświetleniem, no po prostu irytująca wada, że nie można go wyłączyć na stałe, bo trzeba o tym pamiętać. Żeby przy każdym ruchu byli wcisnąć FN, trzymać FN, wcisnąć dwa razy spację, to nam podświetlenie bez problemu wyłączy. No ale nie na stałe. Tak więc, cóż, czyli tak jak mówię, czy polecam? Tak. Jest to urządzenie lepsze od Wina 4, bardziej kompletne to na pewno i oferujące też port USB-A. Wyższą wydajność z racji po pierwsze lepszego procesora, ale też po drugie po prostu fizyki czystej, mamy więcej miejsca na wychłodzenie się. Na pewno oferuje lepszą jakość mikrofonów i głośników. No, co do głośników tego z racji słyszycie, ale mikrofony na pewno słyszycie. Jeżeli sobie włączycie teraz arcarchiwum, bo z tego co mi się wydaje już jest o GPG Winie 4 w archiwum audycja, to tam macie próbkę dźwięku z jego mikrofonu i zauważycie, że to...
1: No tam było gorzej, znacznie gorzej. To,
0: totalnie innego dźwięku.
1: To też nie jest, powiedziałbym, mikrofon współczesnych laptopów, ale już jest zdecydowanie
0: taki
1: lepiej.
0: Taki tablet, taki telefon trochę, coś takiego. I co jeszcze? No i tutaj mamy oczywiście, tak jak mówię, obudowę w pełni tak naprawdę. No z wyjątkiem przy klawiszy oczywiście metalową, aluminium magnez, gdzie Win 4 miał metalowy szkielet, metalową ramkę wyświetlacza, ale tak naprawdę głównie był plastikowy, co nie jest oczywiście złe samo w sobie. Bo dużo laptopów na przykład gaming też jest plastikowa. Po prostu ja, jakby metal jest taki przyjemniejszy też dotyku i wydaje się taki trwalszy, solidniejszy. Więc ja myślę, że możemy skończyć na dziś tę audycję, że jest chyba wszystko. Jeżeli nie ma żadnych pytań...
1: A nie ma.
0: Jeszcze pokażę wam, żeby nie było. Mamy teraz godzinkę. Zaczęliśmy jakoś po 19, powiedzmy, że 10 po, uśredniając.
2: Schowek 20.35.
0: Mamy godzinę 20.35. Baterii miałem 80 przed 19, powiedzmy w pół do 6. Przepraszam, w pół do 7 miałem baterii. Z 80%, teraz mam baterii.
2: 63%, 6 godzin i 28 minut pozostało niepodłączone.
0: Wyciągnijcie z tego wnioski. Myślę, że mój wniosek jest taki. Bateria trzyma. I to bardzo dobrze trzyma, zważywszy na to, że teraz komputer coś jednak robi. I to, że dalej, no stale wysyła dane w tym momencie, i OTF nawet też odbiera, jak chodzi o internet. Ma włączonych trochę usług.
1: A Zoom wcale nie jest takim programem bardzo mało zasobożernym. On jednak tam trochę bierze tego procesora.
0: Wiadomo, nie jest to Teams, który był mistrzem w zżeraniu procesora i RAMu. Ale dalej... No i mamy, mówię, też te usługi systemowe różne, tak? No i te zewnętrzne, typu właśnie RTSS, czy Handheld Companion, które mam odpalone w tle, bo chcę mieć odpalone w tle. Nie są oczywiście one konieczne do działania, ale warto je mieć. I on dalej fajnie sobie radzi. Ja dzisiaj też go trochę, tak powiem, wymaglowałem. W ciągu dnia już był ładowany później, ale był wymaglowany. I naprawdę fajnie sobie radził za baterii. W zasilaczu oczywiście możemy, tak jak mówię, podkręcić moc. I ja polecam to zrobić, tak? Mieć na zasilaczu po prostu ustawione wszystko na wyższe limity, bo to się będziemy ograniczali. No ale bateria dla mnie, dla bateria jest do korzystania na baterii. To znaczy w mobilnym środowisku, gdzie liczy się też troszkę bardziej czas pracy, więc mogę poświęcić część wydajności, której i tak mam dużo. Tak więc co? Ja wam bardzo dziękuję za to, że słuchaliście. Ja jestem Patryk Chojnacki i zapraszam was do następnego spotkania w pewnie jakimś w miarę bliskim czasie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No i teraz moje podstawowe pytanie. Czy poczułaś się jak na Sylwestrze Marzeń?
5: No prawie, że prawie. Tak jakoś tęczowo mi się zrobiło wręcz tutaj wokół. Za chwilę to uzasadnię. Także wrócił ten wspaniały nastrój, jaki towarzyszył mi w zeszłym tygodniu. I za chwilę wrócimy sobie do tego rzeczywiście to bardziej szczegółowo omawiając. Takim oto akcentem nietypowym, bo z reguły zaczynam od piosenek telewizyjnych czy też radiowych, ale tak nam się to ułożyło, że takim właśnie akcentem rozpoczęliśmy 173. wydanie programu RTV, a tym samym pierwszy odcinek w roku 2023.
1: Tak jest. Witamy Was bardzo serdecznie, jak w prawie każdą sobotę po godzinie 16. Milena Wiśniewska.
5: W piątek godzina 20, czasami różne są sytuacje, natomiast teraz już rzeczywiście postaramy się, żeby to było porządnie co tydzień. Tak, ja się nazywam Milena Wiśniewska, to się zgadza, natomiast ta druga

0: zapraszamy. I oczywiście jeszcze jedna informacja porządkowa. Jesteśmy na żywo, tak więc jeżeli mielibyście ochotę coś do nas napisać, no to Facebook i radiodht.com poleca się i jest do waszej dyspozycji. Możecie się tam z nami kontaktować.
1: A co, ty się poczułeś jak na Sylwestrze? Bo rozumiem, że oglądałeś Sylwester Marzeń.
0: Tak, tak. Przerzucaliśmy się tak trochę między dwójką a Polsatem. Nie,
1: no tak,
0: nie trafiliśmy na telewizję Republika, na Szopkę, ale wiesz co, miałem okazję obejrzeć sobie Szopkę później na YouTubie.
1: Aha.
0: Powiem tak, no cóż, zupełnie inny klimat niż tradycyjnej Szopki. Tam prowadził sam Marcin Wolski i to była taka Szopka na zasadzie, no powiedziałbym, była to Szopka bardzo budżetowa, bo zwykle między tymi piosenkami to tam się pojawiały takie dialogi, albo nawet więcej osób tam występowało i każdy miał jakąś kwestię do powiedzenia, a tu po prostu, no to był taki, można powiedzieć, koncert, tak? Kilka osób śpiewających i Wolski jako konferansjer i wszystko.
1: Okej, okay. Natomiast nie da się ukryć, że to nie para Szopka w telewizji Republika emocjonowała publiczność, emocjonowała w ogóle polską opinię publiczną, więc my też musimy od tego zacząć, co tę opinię publiczną emocjonowało, chociaż wszyscy już to skomentowali na szereg stron, natomiast choćby po to, żeby odnotować dla potomnych, to i my swoje trzy grosze dorzucimy i sobie uporządkujemy, co się właściwie wydarzyło. Dodać jedynie muszę jeszcze tylko tyle, że nasze dzisiejsze wydanie nie będzie tak obszerne jak chociażby to dzień przed Sylwestrem, kiedy się z wami w piątek spotkaliśmy.
0: Bo postaramy się wyrobić do 17:20.
1: Tak, postaramy się wyrobić do konkretnej godziny, którą Michał wspomniał. Jaki jest tego powód? To nie jest przypadkowa godzina. To nie jest to tak, że się spieszymy na autobus. To się wyjaśni gdzieś tam w trakcie, więc już przechodźmy do rzeczy ważkich, bo naprawdę co roku Sylwester Marzeń wzbudza tyle emocji, już po prostu czekam zawsze, co to się nowego wydarzy, bo to tak po prostu nie może być, że to jest wiecie, impreza, jeden wieczór, no występują sobie artyści, potem wszyscy o tym zapominają. Nie, to nie może być tak prosto, bo już w czasie oglądania Sylwestra wiadomo było, że to jest temat, który nas przez kilka dni nie opuści. Przypomnijmy, że główną gwiazdą imprezy był zespół Black Eyed Peas i to właśnie od ich piosenki zaczęliśmy. Całą tę genezę, jakże oni się tutaj pojawili, znaczy no trudno mówić o genezie, bo tutaj też są różne przypuszczenia, kiedy oni zostali zakontraktowani, jak wyglądały te ustalenia, ale że początkowo jeszcze inna gwiazda się tam miała pojawić, to wszystko streszczaliśmy w ostatnim wydaniu przed sylwestrowym, więc do tego już nie będziemy wracać. Także przypomnijmy sobie ten legendarny moment, kiedy oni już stanęli na scenie w Zakopanem, więc było wiadomo, że tak, występują, nie wycofali się, no też przecież plotki krążyły, jak ogromne pieniądze za to zainkasowali. Stanęli na tej scenie, no i co?
0: No i wystąpili z tęczowymi opaskami.
1: I tęcza, panie.
0: Tęcza,
1: no, tęcza,
0: tak.
1: Która się kojarzy jakoś tam jednoznacznie. Tak, wiem, że kojarzy się również jako symbol przymierza z Bogiem, tak? Zdaje się coś takiego, natomiast nie oszukujmy się, przede wszystkim barwy tęczowe.
0: Ale to ponoć jakaś

0: Inna tęcza, to
1: tak, znaczy, tak, z błękitem maryjnym Kajagodę, jak kiedyś tłumaczyła. Natomiast barwy tęczowe jednak przede wszystkim najbardziej się kojarzą ze społecznością LGBT, do której wiemy, jaki Telewizja Polska ma stosunek, co w wielu materiałach się przejawiało, nie tylko Telewizja Polska, ale ogólnie.
0: Prawa
1: rządząca
0: strona.
1: Władza, tak, prawa strona, już tak szerzej zjawisko ujmując. To również nie spodobało się przecież Melanie C, więc kiedy ją o tym poinformowano, to stwierdziła, że nie wystąpi. No więc to było wielkie zaskoczenie w pierwszym momencie, że oni z tymi opaskami wyszli. Jaki jest twój stosunek do tej sprawy? Czy oni zrobili dobrze, niedobrze? Czy to nie ma znaczenia? Czy lepiej by było, gdyby odwołali ten występ? Tak jak Melanie C, czy taki gest wsparcia właśnie jest istotny, czy w zasadzie jak?
0: Wiesz co, z biznesowo takiego PR-owego punktu widzenia, to wydaje mi się, że to całkiem rozsądny ruch, bo po pierwsze hajs się zgadza, a po drugie jednak jakiś gest solidarności został wykonany, więc cóż im można zarzucić? No oczywiście wiadomo, że znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie powinni tego robić, nie powinni w ogóle występować w telewizji publicznej, w koncercie organizowanym przez telewizję publiczną, ale powiedzmy sobie też szczerze, no cóż, zarówno Black Eyed Peas, jak i Melanie C, to mam wrażenie, że jednak lata świetności mają już za sobą, więc tak nie do końca być może mogą wybrzydzać w różnego rodzaju propozycjach. Melanie widocznie mogła, albo kwestia LGBT była dla niej bardziej istotna, no a tu postanowili tak jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No tutaj, tak jak wspomniałam, są różne hipotezy, bo po już imprezie wiele portali się rozpisywało na ten temat i próbowało dociec, jak było. Onet chyba właśnie wysnuł taką hipotezę, że po tym, kiedy się okazało, że Melanie nie zaśpiewa, to się udało zakontraktować Black Eyed Peas. Oni powiedzieli, spoko, wystąpimy, ale okazując solidarność społeczności LGBT z tymi opaskami, na co Mateusz Matyszkowicz powiedział, no dobra, jak już musicie, no to tak zróbmy, no bo jest, dosłownie mówiąc, za 5:12
0: i trochę nam się pali
1: innego artysty, ale może w takim razie chociaż oprócz tego gestu solidarności, to jeszcze pokażcie jakąś solidarność i powiedzcie coś miłego osobom, które wspierały Ukraińców w czasie wojennych działań. No i oni rzeczywiście to zrobili. Nie przewidzieli jednak organizatorzy z Telewizji Polskiej, jeżeli rzeczywiście to tak było, jak Onet napisał, że to się nie skończy na opasce wyłącznie, ale że również panowie będą mieli coś do powiedzenia. No ale po kolei, było to pierwsze wejście, w którym oni zaśpiewali wyłącznie, po którym odezwał się był Tomasz Kamel, który powiedział, że ucinając wszystkie spekulacje, wszystko tutaj było zaplanowane, łącznie z każdym elementem stroju.
0: Ehe, no i trzeba było to tak bardzo podkreślić.
1: Dlatego się tłumaczysz, tak? Jakby ktoś wyszedł w sukience czy garniturze jakiego bądź koloru, to by się jakoś z tego chyba nie tłumaczył, tak mi się wydaje, więc... Więc jakby to nie miało znaczenia, to też nic byś w tej kwestii nie mówił, jak sądzę. No i słuchajcie, to co w ogóle wydarzyło się w tym czasie z polskim internetem, to było absolutnie wspaniałe, bo niektórzy ludzie, nie oszukujmy się, nie bawili się w czasie Sylwestra. To znaczy, no ja też akurat nie miałam jakichś zabawowych planów, ale grono polityków, zwłaszcza partii Solidarna Polska, tak bardzo, nawet jeżeli chcieli się bawić, to tak im ta sytuacja popsuła nastrój, że musieli temu dać wyraz na Twitterze. My się zastanawialiśmy, czy tutaj cytować tweety Jadusza Kowalskiego na przykład, ale stwierdziliśmy, że może już bez przesady, to jest jednak program o mediach, nie o polityce, choć jak już mówiliśmy wiele razy, te rzeczywistości się zazębiają. I dajmy już temu spokój, może tylko tego Marcina Warchoła, bo mi to przychodzi do głowy jako pierwsze. On stwierdził, że to nie jest Sylwester marzeń, tylko Sylwester wynaturzeń w tej sytuacji. A odezwał się również Samuel Pereira, który powiedział, napisał właściwie, że to jeszcze nie koniec i czekajcie, co się wydarzy dalej.
0: No i się wydarzyło.
1: Czekamy, no to my czekamy do drugiego wejścia Black Eyed Peas. Czy oni dalej z tymi opaskami wystąpią? Tak, wystąpili, ale oprócz tego, tak jak już też wspomniałam, mieli to i owo do powiedzenia, przekazując właśnie swoje słowa uznania dla Polaków, którzy pomagali Ukraińcom, a także dla społeczności LGBT, i to właśnie im zadedykowali piosenkę Where is the Love, którą my rozpoczęliśmy z tego właśnie powodu.

0: A w tym TVN-ie, jakby ktoś chciał wystąpić z Marią na piersi, to by pewnie nie pozwolili. I rzeczywiście podobna narracja szła w różnych wypowiedziach komentatorów w Telewizji Polskiej typu Miłosz Manasterski, albo w wypowiedziach premiera chociażby, ale Zbigniew Ziobro to tam jeszcze dalej przez 3 dni to przeżywał, także naprawdę to nam zapewniło szampańską zabawę, chyba większą niż same piosenki Black Eyed Peas, ale oni... nie dość, że wystąpili na scenie, to oni tam jeszcze mieli więcej do powiedzenia, bo chociażby było to nagranie bodajże z Instagrama, prawda, w którym oni mówili, że oni są Black Eyed Peas, w sensie literowali to po angielsku P-A-S, a nie Black Eyed Peas, w sensie P-I-S-y. Więc rzeczywiście ktoś ich tam musiał nieźle poinformować i było to nawet już zabawne do pewnego momentu. Ja nie wyraziłam swojego zdania, bo ty swoje wyraziłeś na temat tego, czy to dobrze, czy to źle, ale wiecie co? Jest taki przywilej, o którym często zapominamy, że można nie mieć zdania w jakiejś kwestii i ja tak trochę rzeczywiście chyba z tym mam, bo tak jak powiedziałam, można to na wiele różnych stron rozpatrywać. Z jednej strony fajnie, że w ogóle jakiś gest wsparcia, solidarności się pojawił, z drugiej nie jestem osobą LGBT, tylko sojuszniczką, więc nie muszę się zastanawiać nad tym, czy taki gest wsparcia w ogóle mnie wspiera i czy mi odpowiada, bo zapewne mógłby być jakiś tam gest wsparcia jeszcze większy, pojawiły się też głosy, a przecież mogliby przekazać część honorarium na jakieś hostele interwencyjne dla osób LGBT wyrzucanych z domu, no to byłoby jeszcze większe, rzeczywiście już takie wymierne wsparcie, więc w zasadzie no, konstatacja jest chyba taka podobna do tej, którą ty wypowiedziałeś, że biznesowo się to opłaciło, no bo zarobili, nic nie stracili.
1: Wizerunkowo tam... też.
0: No też nie, bo może w oczach niektórych coś tam zyskali, a że tam sobie coś Solidarna Polska pogadała, oni w ogóle tam z nimi na Twitterze gadali, ten jeden z tych muzyków, to już naprawdę absolutnie komicznie weszliśmy w ten rok. Jeżeli taki był początek, to już się boję, co nas czeka w kolejnych dniach i miesiącach.
1: Także... No i co będzie w następnego Sylwestra, marzeń?
0: Och, to już w ogóle jest nie do przewidzenia. Także podsumowując, rzeczywiście to im się ostatecznie opłaciło, natomiast też nie oczekujcie ode mnie nie wiadomo jakich zachwytów, że wow, zrobili taką niesamowitą rzecz, no bo no
1: ja od zachwytów daleki,
0: opaskę.
1: Wiesz, ja od zachwytów daleki też jestem, bo no tak naprawdę czym tu się zachwycać? No po prostu tym, że ktoś po prostu pokazuje jakieś człowieczeństwo.
0: Tak,
1: takie,
0: przyzwoitość.
1: No przyzwoitość, no to są normalne gesty, tak? I nie ma w tym absolutnie niczego dziwnego.
0: Jasne, że tak. No nie każdy by to rzeczywiście zrobił, no ale co mieli do stracenia? Nic nie mieli do stracenia. A jeżeli to rzeczywiście było uzgodnione, jak Onet twierdzi, no to już w ogóle.
1: Także to już w ogóle,
0: prawdy się nie dowiemy, ale będzie to na pewno legendarne wydarzenie, które będziemy wspominać w kontekście tego Sylwestra. A skoro przełączałeś pomiędzy jednym kanałem i drugim, jeżeli chodzi o te sylwestrowe zabawy, to masz jakieś refleksje ich dotyczące?
1: Mam wrażenie, że bardziej zróżnicowany był jednak Sylwester zaproponowany przez Polsat.
0: Ale no, pojawiły się też takie określenia, że taka trochę stypa tam była, bo tam dla odmiany było tak trochę mniej tanecznie.
1: To prawda.
0: Jakiś Lady Punk czy coś, no to nie są może
1: rytmy
0: takie najbardziej taneczne.
1: Lady Punk, występ Lady Punk,
0: no tak.
1: Który tak naprawdę polegał na proszeniu publiczności o to, żeby śpiewali zamiast nich, no to faktycznie to nie było nic dobrego.
0: Więc my już też mówiliśmy o tym w sylwestrowym wydaniu między innymi i dużo wcześniej na antenie też była o tym mowa u nas, że tańczyć można do wszystkiego i do bardzo różnych rytmów, natomiast rzeczywiście te alternatywno-popowe brzmienia może nie do końca wszystkim by odpowiadały i sprzyjały temu tanecznemu nastrojowi. No natomiast w Dwójce było bardzo tanecznie, bo tego disco i disco polo było sporo.
1: Tak.
0: Zenek wciąż te same wyjścia z tymi samymi piosenkami. Maja Chyży i Kuba Szmajkowski z playbacku z jakimiś coverami. To już też jest jakaś legenda i internet trochę ich obśmiewa. Także no jakoś nie zaskoczyły mnie te Sylwestry w żadną stronę. To co miało być, to czego się spodziewałam dostać, to dostałam. Tak jak mówiłam w zeszłym roku, że dla mnie ten Sylwester dwójkowy to jest za dużo playbacków i za dużo disco polo, to tak dalej jest. Także no trwamy w tym sobie, ale no publiczności się podoba, wyniki oglądalności o tym świadczą, chociaż też kogo zapytacie o tę oglądalność, to wam coś innego powie. I jeszcze co do Sylwestra w dwójce i zamieszania, no to jeszcze Justynie Steczkowskiej się dostało za zdjęcie z członkiem

0: członkiem zespołu Black Eyed Peas, na którym jakoby miałaby zasłonić tę tęczową opaskę.
1: Tak, ona potem gorąco zaprzeczała, jakoby.
0: Tak, ale też się pojawiły głosy, że no to już jest w zasadzie przesada i doszukiwanie się problemu, gdzie on nie istnieje, że po prostu tak go złapała i tyle. Ja nie będę już tego roztrząsać, bo nie ma to sensu. Dość powiedzieć, że potem Justyna pisała jakieś rzeczy typu, że wyłączcie telewizor, bo to jak nas w jakąś złą energię wprowadza, więc ona chyba jednak by się dogadała z tą Edytą Górniak,
1: no właśnie,
0: którą
1: może,
0: się tak nie lubi.
1: Może to jest jakiś zaczątek pokoju.
0: A poza tym ostre słowa jak na kogoś, kto sam często w telewizji występuje, jeszcze niedawno przez kilka miesięcy był jurorem w programie telewizyjnym.
1: Otóż to.
0: W telewizji publicznej, a z drugiej strony twierdzi jednak, że tak uwielbia i wspiera właściwie osoby LGBT. Także też odnotowujemy, że tutaj taka odnoga tej afery była. Czy my coś jeszcze chcemy do tego sylwestrowego zamieszania dodać?
1: Myślę, że nie. Ja jedynie dodam tak na podsumowanie. Wspomniałaś o tym, że kogo zapytasz o te wyniki oglądalności, to otrzyma się różną odpowiedź. Ja co najwyżej widziałem, że jednak publiczności tej przed telewizorami podobał się bardziej Sylwester Marzeń z Dwójką, co mnie trochę nie dziwi, natomiast no, dla mnie samego, jak już musiałbym wybierać, to jednak ten Polsat.
0: No tak, nie dziwi to, biorąc pod uwagę gusta, ale jak wiemy, o gustach się nie dyskutuje, bo każdy ma swoje i każde należy uszanować, a telewizja publiczna, co by o niej nie mówić, trafia w te upodobania, jakie są w społeczeństwie najbardziej popularne. Mimo tego, że już przypomnijmy, bo nie możemy też o tym zapomnieć, że to już nie te czasy, nie te najsłuszniejsze czasy telewizji polskiej.
1: Nie te czasy państwa Kurskich,
0: państwa
1: tak naprawdę
0: Kurskich,
1: można
0: no
1: by
0: właśnie
1: powiedzieć.
0: Tak, bo ten noworoczny okres przyniósł nam jeszcze jedną stratę. Joanna Kurska już z pytaniem na śniadanie nie jest związana.
1: Ale nie wyjeżdża z Polski, będzie się chciała zająć kwestiami charytatywnymi.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Jakaś fundacja albo coś, tego typu rzeczy.
0: No także, no nie jest wesoło, powiem wam szczerze, natomiast Telewizja Polska dalej się bawi i dalej poszukuje talentów w różnych grupach wiekowych, prezentując nam kolejne odsłony swoich znanych już widowisk i pierwsze z tych widowisk, jego nowa odsłona miała premierę wczoraj i to jest właściwie coś, o czym chyba wszyscy zapomnieliśmy, bo gdybyśmy pamiętali, to powiedzielibyśmy wam o tym już w zeszłym tygodniu, ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie ten niewielki poślizg. Otóż program You Can Dance, nowa generacja, nie wiem, czy ktoś pamiętał w ogóle, że to rzeczywiście na antenie się ma pojawić z drugim sezonem. Premierowe odcinki tego widowiska w ramówce Dwójki można oglądać w piątki o godzinie 20:35, począwszy od 6 stycznia. Program poprowadzi Edyta Herbuś. Względem pierwszej odsłony widowiska zastąpi w tej roli Idę Nowakowską, która w drugim sezonie będzie jedną z jurorek programu. W zasadzie, no tak powiedziałam, jakby tam miał być skład wyłącznie żeński, no tak akurat nie będzie, więc już zostańmy przy tym, że zasiądzie w gronie jurorskim. A oprócz tego znajdą się w nim Katarzyna Cichopek i nie Maciej Kurzajewski, tylko Agustin Egurola. On będzie przewodniczącym tego składu konkretnie. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji jurorami byli również Agustin Egurola, a towarzyszyli mu tancerze Klaudia Antos i Michał Kostrzewski. I tak powiedziałam o tym, że kto w ogóle pamiętał, że ten program ma się pojawić z drugim sezonem, w obliczu tego, że w przypadku pierwszego sezonu odnieśliśmy wrażenie, że coś im tam, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie pykło, jeżeli chodzi o oglądalność, więc tym samym decyzja o kontynuacji formatu wydała nam się jakoś tam zaskakująca. Skąd te wnioski? Wnioski wypływają z rzucania tym formatem po ramówkach, mam na myśli zmiany pól emisji oraz kanałów, w których on był nadawany, więc przypomnijmy to sobie, że pierwszy sezon You Can Dance, nowa generacja, początkowo na antenie TVP2 oglądać można było w piątki o godzinie 20. Po dwóch tygodniach zmieniono to na 20:35, a wraz z początkiem października 2021 roku w trybie nagłym przesunięto emisję You Can Dance, nowa generacja, do jedynki, czyli rozumiecie, z dwójki do jedynki, z piątku na niedzielę i z godziny tam 20 z czymś na 17:15.
1: Dziwne rzeczy się tu dzieją.
0: Tak, a teraz, wiecie, i nie zagrał im ten termin wieczorny właśnie, piątkowy, w pierwszym sezonie, po czym co robią, po czym drugi sezon postanawiają umieścić dokładnie w tym samym czasie, który im jakoś nie zdał egzaminu w pierwszym sezonie. Nie wiem, czy to pamięć złotej rybki, czy po prostu nie ma prezesa Jacka, który by dopilnował tych ludzi.
1: Ale on to jest
0: pamiętał,
1: w ogóle...
0: jak to tam było.
1: Ale to jest w ogóle bardzo dziwne, to co się dzieje z tymi roszadami w ramówce. Kiedyś nie było takich sytuacji, że programami rzucano po ramówce, a telewizja miała znacznie większą oglądalność niż ma teraz, bo przecież no, było zdecydowanie mniejsze zagęszczenie, a właściwie no, rozdrobnienie się widzów na różnego rodzaju kanały. Kiedyś telewizja polska no to po prostu dominowała, jeżeli chodzi o oglądalność. Była jedna ramówka, widzowie byli przyzwyczajeni do tego, a teraz nie dość, że oglądalność jest mniejsza, bo jest więcej kanałów, na które trzeba to dzielić, to jeszcze tym słuchaczom, widzom, przepraszam, robi się wodę z mózgu i rzuca tymi programami po antenach.
0: No, pozostaje mieć nadzieję, że tym programem, tym drugim sezonem już nie będą rzucać i że jednak jakoś to się sprawdzi bardziej niż w tym pierwszym sezonie, bo to znowu potem powoduje zamieszanie i to na pewno nie jest dla nikogo korzystne. Natomiast sądzę, że jeżeli chodzi o drugi program, o którym teraz powiem, no to mu nie grozi już taki los, bo on ma ugruntowane miejsce w ramówce, bo tak jak powiedziałam, Telewizja Polska szuka talentów w różnych grupach wiekowych, w grupie juniorskiej talentów tanecznych, a teraz w grupie seniorskiej będzie szukać talentów wokalnych. I już dziś będzie miała miejsce premiera czwartego sezonu The Voice Senior, z pewnymi zmianami względem sezonów poprzednich. Po pierwsze, ma być chyba ona minimalnie dłuższa, tam o tydzień czy jakoś tak, więc chyba po prostu większą liczbę kandydatów zobaczymy. Po drugie i chyba najważniejsze, co nieco się zmieniło, jeżeli chodzi o skład trenerski. I tak oto, nową trenerką show jest Alicja Węgorzewska, a nowym trenerem jest Tomasz Szczepanik. Może nie wszyscy kojarzą po nazwisku, ale to jest jeden z braci Szczepaników tworzących zespół Pectus. Mnie to naprawdę zastanawia, to jest The Voice Senior, naprawdę, a połowa tego składu, bo przypomnijmy, że pan Cugowski jeszcze tam zasiada, no i pani Rodowicz, okej, okay. Ale Piotr Cugowski, żeby nie było, nie Krzysztof, i Tomasz Szczepanik, no to oni jednak są z innego nieco pokolenia niż ci uczestnicy, którzy tutaj będą startować.
1: Mam wrażenie, naprawdę, że seniorami jeszcze nie są.
0: No jeszcze chyba nie, więc czy naprawdę nie dało się znaleźć jakichś panów, no bo tutaj mamy skład parytetowy, czy nie udało się znaleźć jakichś panów, artystów w wieku senioralnym, którzy by chcieli podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a przy okazji pooceniać uczestników? No nie wiem. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie zasiadał Witold Paszt w tym gronie, który zdaje się, że niedługo po emisji tego programu umarł i trenerką w trzech pierwszych odsłonach show była Alicja Majewska i dla mnie no to jest taka zmiana, do której na pewno się będę długo przyzwyczajać, z całym szacunkiem do pani Węgorzewskiej, ale jeżeli chodzi o Alicję, to chyba jednak Alicja Majewska jakoś bliższa jest mojemu sercu, lubiłam ją w tym programie oglądać i szkoda, że już się nie pojawi. Nie natknęłam się na informację, jaki jest tego powód, czy ona sama zrezygnowała, czy co się tam z tym wydarzyło, bo to bywa różnie w przypadku takich programów, też nawiążemy sobie do tego wątku później jeszcze dzisiaj w kontekście Polsatu dla odmiany. Tak więc no, na pewno będzie się trzeba do tych zmian i do tego składu przyzwyczaić, jak również do zmiany w gronie prowadzących, bo programu nie poprowadzi już kojarzona z seniorskimi formatami Telewizji Polskiej Marta Manowska, zastąpi ją kojarzona z wieloma innymi różnymi formatami Telewizji Polskiej Małgorzata Tomaszewska, natomiast jej towarzyszem będzie obecny w programie już w poprzednich jego sezonach boski Rafał Brzozowski. Tak więc, no ja chyba sobie popatrzę, już widziałam jakieś tam zapowiedzi, jakąś jedną uczestniczkę nowego sezonu i śpiewała ona, śpiewa naprawdę dobrze, więc czekam na prezentację innych uczestników. Dla fanów Sanatorium Miłości coś się znajdzie, bo niejaki Piotr Hubert, który był w poprzednim, przepraszam, sezonie Sanatorium Miłości, miłości na, podczas zadania wokalnego, jakie wtedy zadano uczestnikom, odkrył w sobie talent wokalny, więc postanowił skierować swoje kroki do kolejnego programu i tak oto zobaczymy go w Voice Senior. Kogo jeszcze zobaczymy? To się okaże już dzisiaj po godzinie 20 w telewizyjnej dwójce i będzie się okazywać co sobotę. Natomiast tak jak powiedziałam, w trenerskich fotelach zawsze tak się waham, żeby nie powiedzieć tego, co ty kiedyś powiedziałeś, tak, bo miałeś taką wspaniałą wpadkę, że były fotelskie trenery.
1: Czyli, tak.
0: Więc w fotelskich trenerach, tak jak powiedziałam, zobaczymy osoby, które będą w tej roli debiutować. No więc teraz posłuchajmy Tomasza Szczepanika, jak on śpiewa, on nas zabierze do Barcelony. No, myślę, że oprócz tego, że jakimś tam doświadczeniem scenicznym się będzie mógł z uczestnikami podzielić, to oprócz tego będzie mógł przekazać im tę swoją złotą myśl z piosenki, że szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: A na antenie radia DHT teraz będą informacje między innymi o tym serialu, względem którego postaramy się wyrobić o czasie.
0: Staramy się bardzo, więc już przechodzimy do rzeczy, to może ja zamilknę, bo zaspoiluję, chociaż nasi uważni słuchacze mogą kojarzyć ten wątek. Michał jest gwiazdą, więc proszę, gwiazdo, opowiadaj, dziel się, relacjonuj. Teraz wyjdę stąd.
1: Gwiazda to może za duże słowo, zdecydowanie nawet powiedziałbym za duże, bo ja tam mam rolę w drugiej części, w drugim sezonie serialu Pasjonaci, zaledwie w dwóch odcinkach, w 8 i 9. No ale rzeczywiście pojawiam się, będzie mnie można zobaczyć w telewizyjnej dwójce za parę tygodni, bo dziś właśnie o godzinie 17.20 rusza drugi sezon serialu Pasjonaci. Jeżeli chodzi o opis tego serialu, który mamy w programie telewizyjnym, i ja powiem szczerze, że ja wiele więcej nawet nie mógłbym zdradzić, bo nie mam dostępu do jakichś materiałów związanych ze scenariuszami kolejnych odcinków, więc ja tu wiele więcej powiedzieć nie mogę. Natomiast jak czytamy w opisie, jest to druga seria losów członków integracyjnego teatru aktora niewidomego w Krakowie. Bohaterowie mierzą się z kolejnymi problemami, pokonują przeszkody. Krzysiek i Monika mieszkają razem, parze daje się jednak we znaki samotność matki mężczyzny. Ela zaś traci wiarę w siebie i cierpi na depresję. Mietek marzy o miłości, ale musi zajmować się swoją chorą matką. Z kolei Alicja tęskni za Gdynią, ma dylemat i rozważa rozstanie z Mietkiem. Codzienność zmusza wszystkich do podjęcia trudnych decyzji. Twórcy serialu prezentują problemy oraz wyzwania, jakie los stawia na ich drodze. A w pierwszym odcinku Bruno, czyli Artur Dziurman, zaprasza bohaterów na próbę spektaklu Wesele, który ma być zrealizowany dzięki dotacjom. To na pewno się pojawi w pierwszym odcinku Pasjonatów już dziś o godzinie 17.20 na antenie telewizyjnej dwójki, także no, w Pasjonatach zobaczycie osoby niewidome, ale i słabowidzące, bo to nie jest tak, jest nazwa integracyjny teatr aktora niewidomego, czyli teatr ITAN, ale tam słabowidzący też uczestniczą w tych spektaklach. No i oczywiście również zawodowi aktorzy, tak samo zresztą jak i w Pasjonatach, bo zobaczymy również nie tylko Artura Dziurmana, ale także inne znane nazwiska.
0: Ewę Kuklińską, Zbigniewa Suszyńskiego, czyli Igor Rutka z Klanu, ale
1: tak jest.
0: Zdradziłeś mi, że ty nie miałeś okazji się z nim na planie zetknąć.
1: Nie. Tam akurat przede wszystkim z aktorami teatru była okazja się spotkać, no i z innymi osobami niewidomymi. Jan Szuster też będzie w tych scenach, w których ja się pojawiam, więc bardziej tu z osobami niewidomymi miałem okazję na planie się zetknąć, ale też parę znanych nazwisk gdzieś tam się pojawi, także obserwujcie, oglądajcie, zachęcamy do tego, no bo to taki rzeczywiście nietypowy serial, który myślę, że może trochę pokazać, mimo tego, że oczywiście część z tych wydarzeń to są fakty, część jest dopisana, no, to wszystko nie wygląda tak w życiu jak na ekranie, no bo na przykład ja tam gram dziennikarza, który no, pracuje, tak by można było wywnioskować, w Radiu Kraków, tak, więc no, to zupełnie nie tak wygląda. Program dotyczący osób niewidomych też na antenie Radia Kraków nie gości, no ale wiadomo, ta prawda serialowa trochę musi być podkoloryzowana. Chociaż tam chyba nawet Tyflo Radio, bo to tak, to jest, że nie Radio Kraków, tylko tam gdzieś pojawia się ten napis Tyflo Radio, ale Studio Radia Kraków, o, w ten sposób. Więc to tak wszystko jest pomieszane ze sobą, no ale będzie o radiu, będzie o radiu, nawet jeden odcinek, bodajże 9 jest zatytułowany Radio właśnie.
0: Ale podkreślmy to dla osób niezorientowanych w temacie, że rzeczywiście silnie ta fabuła czerpie z rzeczywistych doświadczeń aktorów, bo integracyjny teatr aktora niewidomego rzeczywiście istnieje.
1: Owszem.
0: Rozumiem, że jakieś problemy właśnie z tym uzyskaniem
1: lokalowe,
0: siedziby,
1: tak,
0: wokół,
1: cały czas.
0: Się kręci od pierwszego sezonu, one istnieją.
1: I one cały czas istnieją, tak.
0: Tak, i często doświadczenia właśnie osobiste, o których jest tutaj mowa, bazują na jakichś tam przeżyciach, doświadczeniach, które mają miejsce w życiu tych osób, które tych aktorów, którzy w serialu występują, no tylko rzeczywiście jakoś tam są dostosowywane często zapewne, jakieś elementy są zmieniane, żeby to miało jakąś sensowną, fabularną całość, ale tak, rzeczywiście to nie jest brane tak wszystko, wiecie, zupełnie z
1: wymyślane,
0: powietrza.
1: Nie, te scenariusze, jak to się, część tego scenariusza, jak to się ładnie mówi, pisze samo życie.
0: Tak, tak jest. No i oczywiście, tak jak w przypadku pierwszego sezonu, tutaj również będzie audiodeskrypcja, także pamiętajcie, żeby ją sobie włączyć, jeżeli ktoś nie ma tego ustawionego jakoś tam automatycznie, bo jej się na pewno możemy spodziewać, w pierwszym sezonie też była. I zmiana jest taka, jeżeli chodzi o porę emisji, prawda, względem pierwszego sezonu, bo on się pojawił na przełomie lat 2019-2020, jakoś w grudniu to było, ale też w zimowej ramówce, też w soboty, ale to było jakoś
1: wcześniej,
0: tak przed południem.
1: Tak, tak.
0: Godzina 11, coś takiego. Teraz mamy 17:20, więc niestety to się będzie troszkę zazębiało z naszym RTV, bo nie zawsze tak będzie, że nasze wydania będą krótkie, czasami no będą dwugodzinne. No a doszliśmy do wniosku, że no co prawda wiemy, że grupa docelowa nas i pasjonatów z oczywistych powodów ma sporą część wspólną, natomiast nie będziemy już tutaj robić zamieszania i przesuwać naszego programu, ponieważ zarówno nas, jak i pasjonatów można sobie nadrobić potem w dowolnym miejscu i czasie.
1: Oczywiście, że tak, co prawda z nadrobieniem, z audiodeskrypcją może być nieco większy problem, jeżeli chodzi o pasjonatów. No ale cóż, takie to jest życie. Jeżeli wybierzecie pasjonatów zamiast nas, to się nie pogniewamy absolutnie. Odsłuchacie sobie nas po prostu później.
0: Aczkolwiek jak będą te odcinki z udziałem Michała, to będzie trzeba coś pomyśleć, słuchajcie. Czy my tu wtedy będziemy ten program robić? Czy przyjdziemy na godzinę, czy co? Ale to się w ogóle okaże, czy wtedy będzie zapotrzebowanie na
1: dokładnie,
0: odcinek.
1: Bo to różnie może być.
0: Może akurat nie będzie tematów i sprawa sama się rozwiąże. Zobaczymy. Jak to mówi Michał, pożyjemy, zobaczymy. To już tak sparafrazuję samego zainteresowanego.
1: Owszem.
0: Czy coś jeszcze byś tutaj chciał dodać odnośnie samych nagrań? Kiedy to było? Kiedy ty nagrywałeś sceny z twoim udziałem, ile to trwało?
1: To było w lipcu i tak naprawdę to były dwa dni zdjęciowe. Dwa dni zdjęciowe. No rzeczywiście...
0: Bo to dwa weekendy chyba były jakoś, tak? Było to jakoś podzielone.
1: Wiesz co, tak naprawdę to było wcześniej, bo to było w piątki chyba.
0: Aha.
1: Tak, to jak dobrze pamiętam. Cóż, akurat to drugie nagranie skończyło się nieprzyjemnie, bo potem wróciłem z COVID-em. No, ale rzeczywiście samo nagranie, sama praca na planie, powiem to szczerze, spodobało mi się, bardzo, bardzo przyjemna też i atmosfera, taka luźna, aczkolwiek no, jeżeli ktoś myślałby o tym, żeby spróbować swoich sił nawet w takim serialu, który ma pewne elementy, ja bym powiedział nawet paradokumentu w sobie, gdzie no tu nie jesteśmy, przynajmniej część z osób nie jest zawodowymi aktorami, to tak czy inaczej to się po prostu gra jedną scenę ileś razy, jest tych dubli sporo, więc no po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę kilka scen to się kręci przez cały dzień od rana do wieczora. A już później ten drugi dzień zdjęciowy był nieco krótszy, bo też i do zagrania było znacznie mniej materiału, ale jednak no jest to czasochłonne, trochę też męczące, ale całkiem przyjemne.
0: No, czyli może, jeżeli w przyszłości by się pojawiła propozycja, jeżeli chodzi o trzeci sezon, to rozumiem, że chętnie.
1: Zdecydowanie tak, nie powiedziałbym nie, bo jest to dla mnie absolutnie niestresujące. Może dlatego, no też, że co prawda z kamerą jakiegoś większego doświadczenia nie miałem, no ale czy ja się tym przejmuję? No nie. No i tak tego nie widzę. A po prostu to, że mówię do mikrofonu już od iluś ładnych lat, no to powoduje, że no stresu nie mam gdzieś tam występując, tak? A zwłaszcza, że nie jest to na żywo, można zrobić tyle powtórek, ile mamy ochotę. I już.
0: A dostawałeś jakieś uwagi właśnie warsztatowo odnośnie tego, w jaki sposób coś powiedzieć, żeby to było lepsze, czy tak?
1: Jeżeli chodzi o mówienie, to nie było jakichś specjalnych uwag, tam może w paru miejscach, natomiast no więcej powtórek wymagały te sceny, gdzie tam się gdzieś wchodziło, przemieszczało, poruszało, no był to na przykład dla mnie też nieznany teren, więc tu było więcej z tym zabawy, natomiast tak jakoś specjalnych uwag nie było.
0: No nie ukrywam, że jeszcze wówczas, kiedy te nagranie miały miejsce, to ci zazdrościłam, natomiast skoro to już nie jest Imperium Prezesa Jacka, no to no, sami rozumiecie, ale zupełnie serio domyślam się, że przygoda fajna.
1: Przygoda
0: jeżeli
1: fajna,
0: słuchają nas
1: tak.
0: Inne osoby, a chyba mamy w gronie słuchaczy, prawda? Krzysztofa czasami słucha
1: tak,
0: nas.
1: Tak, Krzysztofa i Monikę, którzy zresztą no właśnie wystąpią w pierwszym odcinku już dziś. Pozdrawiamy.
0: Więc jeżeli słucha nas Krzysztof lub inne osoby związane z pasjonatami, które się nie ujawniały w komentarzach jeszcze dotychczas, to też jesteśmy ciekawi waszych opinii, refleksji na temat pracy na planie, na temat aktorstwa jako takiego. Piszcie do nas, bardzo chętnie to odczytamy. Czy my coś jeszcze w tym wątku chcemy uzupełnić?
1: Może tylko tyle, że jeżeli nie oglądaliście pierwszej części pasjonatów, to zapraszamy, żeby nadrobić zaległości chociażby w aplikacji VOD TVP. Ja już nie będę powtarzał, co sądzę o tej aplikacji.
0: No właśnie, do czego ty namawiasz?
1: No właśnie, no ale nie ma innej możliwości, żeby obejrzeć ten serial niestety, więc...
0: No, na stronie internetowej no może tak, jakiejś tej aplikacji, no,
1: ewentualnie,
0: ale to też
1: jest daleko od ideału. Oczywiście, że tak. No a jeżeli chcecie posłuchać audycji na temat pasjonatów, no to jest w Tyflopodcaście. Warto sobie wejść, posłuchać, tam opowiadamy przez dobre 2 godziny. Jak nie więcej na temat pierwszego sezonu tego serialu. A teraz już możemy przejść dalej. I znowu będzie o TVP VOD.
0: Tak, nie zaplanowaliśmy tego przejścia, ale wyszło fantastycznie.
1: Tak, bo teraz przenosimy się konkretnie do tej aplikacji, w której od 12 stycznia będzie można oglądać nowy reality show zatytułowany Camper Polska. Program poprowadzi Izabela Krzan. No i jak myślisz, o co może chodzić w programie, który nazywa się Camper Polska?
0: No chyba tytuł już mówi nam co nieco tutaj, prawda? Coś sugeruje, że tu camper będzie miał istotne znaczenie, więc możesz nam opowiedzieć, tak, przekazać szczegóły.
1: Bardzo mi się spodobał ten opis, to zdanie z wirtualnych mediów bodajże, które opisuje ten program. Camper Polska to program, w którym 5 duetów influencerów podróżuje camperami po Polsce.
0: No przecież nie po Rosji, nie?
1: No właśnie. Każda para uczestników będzie miała swój osobisty i osobny kamper. Uczestnicy w trakcie podróży będą wykonywać różnego rodzaju zadania. Ich trasa rozpocznie się na Helu, a zakończy w Bieszczadach. Uczestnikami pierwszej edycji reality show będą bloger Podziarany

0: i jej przyjaciółka Kasia oraz influencerzy Ania i Czarek Czaruje. A gospodynią...
1: Ja to jestem stara i nikogo nie znam.
0: Ja też nie, nie przejmuj się. Gospodynią nowego programu będzie prezenterka Izabela Krzan, która między innymi w telewizyjnej dwójce współprowadzi Pytanie na śniadanie oraz Koło Fortuny. Premiera reality show odbędzie się w najbliższy czwartek, także już niedługo. Natomiast też mała aferka się zrobiła wokół tego programu, bo niektórzy użytkownicy Twittera zarzucili twórcom reality show, że zgapili pomysł na program od Friza, czyli Karola Wiśniewskiego, jednego z najpopularniejszych polskich influencerów, bo na przełomie września i października minionego roku Friz zorganizował wyścig kamperów, w którym uczestniczyły duety złożone z gwiazd internetu, a na zwycięską parę czekała wygrana w wysokości 100 tysięcy złotych. No więc to tak.
1: Czyli zbyt podobne, żeby spać spokojnie.
0: Tak, tak, tak. No ale ekipa się już tam rozwiązała ostatnio, także a to już można. To już można.
1: No niech im będzie, że tak. Także nie wiem, czy będziecie oglądać, dajcie znać, czy ktoś w ogóle sięga do takich rzeczy jak własne produkcje TVP VOD, zarówno ich seriale, jak i coś takiego właśnie jak program, który trafia tam i nie trafia do telewizji. Czy to w ogóle znajdzie swoich odbiorców, czy ma na to szansę. Nie wiem, a skoro tak mówię, to chyba znaczy, że mam jakieś tam wątpliwości w głowie.
0: Ja
1: nie
0: też
1: je podzielasz. No to pozostawiamy was z tym, może macie inne zdanie i będziecie już pędzić, żeby w przyszłym tygodniu to oglądać. My jednak muzycznie nie o kamperze, tylko nawiążemy do pasjonatów, bo wymieniliśmy kilka osób, kilku niewidomych aktorów, których zobaczymy w produkcji, ale nie padło jeszcze jedno nazwisko niewidomej, właściwie na co dzień to bardziej wokalistki niż aktorki. Pytałam ciebie, ale chyba nie masz wiedzy dotyczącej tego, jak jej postać w serialu będzie wyglądała.
0: Nie,
1: czy ona będzie
0: nie
1: śpiewać, czy też będzie tutaj właśnie jakoś aktorsko się prezentowała. No ale myślę, że jej talent wokalny zostanie tutaj wykorzystany. Mam na myśli Patrycję Malinowską, która ma na koncie już dwa swoje autorskie single, dlatego teraz posłuchamy pierwszego z nich, który w ogóle trafił, to jest wspaniała historia, bo on trafił na szczyt gorącej dwudziestki. Ja nie wiem, czy ty znasz tę historię.
0: Nie.
1: Był ten motyw związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ciekawe, czy będzie on znów, że można było wylicytować możliwość wyemitowania jako numeru jeden gorącej dwudziestki w Radiu SK, czyli listy przebojów, jakby ktoś nie wiedział tego radia, dowolnej piosenki, byleby tam ona nie zawierała przekleństw, nie była dłuższa niż 6 minut i tak dalej. I za pierwszym razem, właściwie nie wiem, czy to był pierwszy raz, ale 2 lata temu my o tej akcji mówiliśmy, wtedy ktoś zadecydował, że tym pierwszym miejscem będzie Marchewkowe Pole, Lady Punk. No to rzeczywiście, no trudno, żeby w dzisiejszych czasach, w innych okolicznościach to się znalazło na
0: listy
1: przebojów, zwłaszcza w SC. A właśnie w kolejnym roku wylicytował ten utwór ktoś, kto no chyba właśnie zna Patrycję i stwierdził, że zrobi też jej taką miłą niespodziankę. I tak oto Nie dogonisz mnie znalazło się na pierwszym miejscu gorącej setki, a teraz znajdzie się na antenie Radia DHT.
0: Radio, music and memories. DHT. Wracamy do was jeszcze w tematach telewizyjnych.
1: Tak, to wejście będzie jeszcze telewizyjne. Wspomniałam, że zahaczymy o Polsat i tak rzeczywiście będzie, bo jeżeli kogoś dzisiaj nie satysfakcjonuje kolejny sezon w Voice Senior, a interesuje się sportem, czyli nie my, no to może oglądać w Polsacie, jak rozstrzygnięty został bodajże 88. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. Tak, kolejna odsłona gali mistrzów sportu przed nami, więc przekonamy się, kto tym najlepszym sportowcem został uznany przez głosujących, czy Iga Świątek, czy Robert Lewandowski, czy jeszcze inne osoby. My tutaj nie będziemy analizować poszczególnych kandydatur, no bo się na tym znamy, jak wiecie, jak to się mówi, świnia na gwiazdach, czy kura na pieprzu. Więc darujemy to sobie może, pozostawimy wszelkie analizy wam bardziej zainteresowanym, którzy będziecie chcieli te telewizory po godzinie 20 włączyć i się przekonać, jak to się tam rozwinęło. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o Polsat, no to jest, powiedziałabym, drama. My poza sezonem raczej nie omawiamy szczegółowo takich propozycji jak twoja twarz brzmi znajomo, chociaż pojawiają się czasami jakieś newsy o, dajmy na to, uczestnikach nowych odsłon, ale my raczej zbieramy to wszystko, kiedy już te wieści są kompletne i je przekazujemy wam jakimiś większymi partiami. Tymczasem jednak należy chyba nawiązać do tego wątku, bo szykują się rewolucyjne zmiany. Pierwsza może nie tak rewolucyjna, bo dowiedzieliśmy się, że w gronie jurorów nie zasiądzie już Michał Wiśniewski. On tam był przez jakieś dwie edycje czy coś takiego, no więc okej, takich zmian w ostatnich odsłonach mieliśmy kilka, bo przecież był i Krzysztof Cugowski jurorem na przykład, też dosyć krótko, więc no takie rzeczy się dzieją, uznali po dwóch sezonach, że ich zdaniem się nie sprawdził. No on był takim jurorem, no mnie trochę denerwował, bo trochę miałam wrażenie, że się czepia bezpodstawnie, no ale z drugiej strony przynajmniej się czepiał, a nie zachwycał się wszystkim jak leci, więc może i to jakąś wartość miało, a że się z nim niekoniecznie zgadzałam i wydawało mi się, że przesadza, no okej, no i ile osób, tyle opinii i możemy się przecież pięknie różnić. Natomiast druga zmiana, no wydawało się, że nigdy się już nie dokona, że Katarzyna Skrzynecka jest związana z tym programem po wsze czasy i że nigdy się nie wydarzy coś takiego, że jej w nim zabraknie, bo w pierwszym sezonie była uczestniczką, a przez kolejnych 17, jeśli dobrze liczę, pełniła funkcję jurorki i się okazało, że już jej w programie nie zobaczymy. Nie wgłębiałam się w ten fakt, w to, czy to ona się rozstała, czy z nią się rozstano. Okazuje się, że jednak to drugie, bowiem gruchnął był w internecie post innej osoby kojarzonej z tym formatem od samiutkiego początku, Piotra Gąsowskiego, który prowadził Twoja twarz brzmi znajomo od pierwszej edycji i zawsze tak wykrzykiwał ten tytuł, do czego my też nawiązywaliśmy nieraz. I on napisał, że w związku z sytuacją, w której podziękowano Katarzynie Skrzyneckiej, to on również dziękuję już za realizację tego programu, jego już tutaj nie będzie. Także no, zapowiadają się spore rewolucje. Jakoś, no nie wiem, czy to tak rzeczywiście należy kojarzyć, ale jeden z portali medialnych też jakoś zawzmiankował to w podobnym tonie. No przypomnijmy, że trochę w samym Polsacie się zmieniło. Mamy Edwarda Miszczaka i może on ma jakiś inny pomysł na ten program, na skład osobowy.
0: I chyba coś takiego też zasugerowała gdzieś tam w jakimś swoim wpisie Katarzyna Skrzynecka.
1: No więc właśnie, może coś tutaj być na rzeczy. Przypomnijmy, że zmian to w ogóle tutaj będzie szereg, bo jeszcze odbył się ten casting na uczestnika, ósmego uczestnika show, który nie będzie się rekrutował z celebrytów, tylko właśnie spośród widzów programu, którzy chcieliby też spróbować wcielania się w różne role. No ale kto to wszystko teraz poprowadzi, kto będzie krzyczał, twoja twarz brzmi znajomo? Niezależnie od tego, czy lubimy Piotra Gąsowskiego, czy nie, no to już na pewno nie będzie to samo bez niego. Możemy się przenieść do tej grupy medialnej, w której pan Miszczak był, ale już go tam nie ma, czyli do grupy TVN, a konkretnie do kanału TTV, bo tutaj mamy nowość zatytułowaną Osadzone Blok F. Nowość wystartuje nie w tym najbliższym tygodniu, tylko w kolejnym jeszcze, ale po pierwsze nie mamy pewności, czy na przyszły tydzień zgromadzimy odpowiednią liczbę informacji, a po drugie, no jest jeszcze jeden powód, dla którego mówimy o tym trochę wcześniej, ale coś za chwilę wyjaśni. Najpierw kwestia od kiedy tak w ogóle premierowo, od 16 stycznia, a kiedy w ramówce? Od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 TTV emitować będzie nowy, jak to tutaj określono, docu-scripted, no czyli chyba paradokument należy powiedzieć.

program bazujący na jakichś tam rzeczywistych postaciach i doświadczeniach, tylko może w jakimś tam zakresie czerpiący z tego, co się wydarzyło, natomiast przede wszystkim jednak to fikcja literacka będzie. A no jednak tytuł w tym kontekście byłby jakoś tam frapujący, gdyby to miał być program, prawda, w którym ktoś z kamerą by wszedł rzeczywiście i z tymi osadzonymi porozmawiał, bo się już możemy domyślić, kto tutaj będzie bohaterem.

0: Tak, ale dla uporządkowania powiem, że akcja osadzonych rozgrywa się w zakładzie karnym dla kobiet, które, aby przetrwać, muszą nauczyć się walczyć o swoje. Mnie się to kojarzy z czymś. Mam wrażenie, czy ty też, że TVN chwyta się wątku, który im odniósł jakiś sukces. Mam na myśli serial Skazana, gdzie mieliśmy właśnie w takiej formie serialu premium wątek tego kobiecego więzienia.
1: Zgadza się.
0: Wątek, którego dotychczas nie było w polskich produkcjach, więc jakoś tam na pewno unikatowy. Serial się spotkał z dobrym przyjęciem, więc stwierdzili, że pociągną to, ale w innej formie, w innym ujęciu, takim właśnie już paradokumentalnym. Jak czytamy w opisie, w świecie, którym zdrady, zbrodnie i zemsta ścierają się ze sobą codziennie na więziennych korytarzach, ciężko o porządek. Dlatego strażniczki i strażnicy wykorzystają wszystkie dostępne narzędzia, by opanować sytuację i zapobiec kolejnym przestępstwom. W każdym odcinku widzowie poznają historię innej osadzonej z tytułowego bloku F. DocuScripted jest realizowany w fikcyjnym więzieniu, więc rzeczywiście jest to paradokument do potęgi. To nie jest tak, że bazują na jakichś wnętrzach, które taką rolę wcześniej pełniły. Grupa TVN specjalnie stworzyła na potrzeby produkcji takie właśnie więzienie. Seria zadebiutuje na antenie TTV, tak jak powiedziałam, 16 stycznia, czyli nie w ten poniedziałek, co teraz będzie tylko kolejny. Odcinki emitowane będą, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o godzinie 20. Cykl dostępny będzie również oczywiście w playerze, ale wspomniałam, że jest jeszcze jeden powód, dla którego mówimy o tym już wcześniej. Otóż 12 stycznia, czyli w czwartek o 22.40 główna antena TVN pokaże przedpremierowo jeden z odcinków serialu, czyli tak, aby zachęcić, zafrapować, przyciągnąć do anteny TTV było, nie było popularnej, ale wciąż nie tak jak główny TVN, to oni to pokażą. Choć pytanie, ilu TVN ma widzów o tak późnej porze. No ale pewnie stwierdzili, że nawet jeżeli nie jest to taka liczna widownia, jak byłaby choćby godzinę czy dwie godziny wcześniej, to jakoś tam im się to opłaci. I warto jeszcze dodać jedną ciekawostkę, że od najbliższego tym razem poniedziałku, 9 stycznia, widzowie TVN będą mogli oglądać poprzednie sezony programu TTV Google Box przed telewizorem, w którym, powiedzmy dla tych, którzy nie znają, bohaterowie komentują programy i seriale telewizyjne. W TVN Google Box przed telewizorem będzie pokazywany od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. No nie oszukujmy się, Google Box to jest już od kilku dobrych lat hit TTV, więc jako takie wypełnienie ramówki TVN-u myślę, że się może sprawdzić, bo ile można powtarzać te same paradokumenty.
1: Dokładnie.
0: Bo antenę TTV, no to ten program wypełnia z sukcesami od dłuższego już czasu, bo tych odcinków nakręcili sporo i tam powtórkę pogania. Więc jeżeli można to pokazać w TVN-ie i na czas właśnie takiego pasma, no nie oszukujmy się, nie będącego prime time'em, przyciągnąć jeszcze jakichś widzów, no to czemu nie?
1: Zawsze warto spróbować. A tymczasem przenosimy się do multiplexów grupy MWE, bo tam wraz z nadejściem nowego roku pojawił się nowy kanał. Otóż grupa MWE dodała do swoich multiplexów nową pozycję, a jest to identyfikujący się jako test kanał z telezakupami, któremu nie towarzyszy żadne logo, więc nie wiadomo, co to jest tak do końca, ale wiadomo, co na przykład można tam kupić. Otóż wśród oferowanych widzom produktów znalazł się m.in. planetarny robot kuchenny w trzech kolorach za jedyne 599,99 zł.
0: A ciekawe, czy mówią te ceny, czy tak jak było ze starych...
1: Którą podajemy na ekranie.
0: Tak, że cenę, którą podajemy na ekranie.
1: A to trzeba by było...
0: Pewnie zmieniała.
1: To trzeba by było obejrzeć, ale chyba nie jesteśmy w zasięgu, bo na taką ofertę mogą się skusić widzowie eksperymentalnych multiplexów w Katowicach i Szczecinie oraz MUX-u L1 w Jeleniej Górze i MUX-u L4 we Wrocławiu i Świdnicy. No więc nie,
0: no to rzeczywiście
1: nie, nie kupimy.
0: Nic.
1: Nie kupimy takiego robota. Natomiast jak donoszą użytkownicy różnych forów internetowych, w momencie dodania nowego programu zmienione zostały parametry korekcji błędów. No i nie obyło się to bez wpływu na jakość odbioru, bo u części osób po prostu ten kanał nie dał się wyszukać, nie dało się go oglądać, więc tu rzeczywiście no nie był to chyba najlepszy ruch, szczególnie dla tych widzów, którzy mają być może jakieś mniej standardowe odbiorniki, albo po prostu są na granicy zasięgu tego multiplexu, a właściwie tych multiplexów. W dolnośląskich multiplexach zaszła ponadto jeszcze jedna zmiana, mianowicie zwiększono rozdzielczość programu TVC do HD.
0: No i to jest news.
1: Tak, dodatkowo w MUX-ie L4 dodano Power TV HD w wersji SD.
0: Kocham, tak.
1: Nie rozumiem tego ruchu, ale okej. Okay.
0: No, ale tak się właśnie wydarzyło, więc pozostaje nam się cieszyć i radować. I zagrać piosenkę nawiązującą nie do telezakupów, tylko do tematu, który zostanie poruszony w Osadzonych, chociaż nie w kontekście więzienia kobiecego, bo takich utworów nie znaleźliśmy, chyba że wy takie znacie, to mogło się nam przydać na przyszłość, jeżeli
1: to telewizja podrzućcie.
0: TVN czy inny nadawca będzie kontynuował ten wątek kobiet w więzieniach. Natomiast my z takim bardziej ogólnym przekazem właśnie jakoś tam kojarzącym się z aresztem, Czarny chleb i czarna kawa.
1: I strachy na lachy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i będziemy już kończyć powoli to nasze 173. spotkanie z wami w programie RTV, ale zanim sobie stąd pójdziemy oglądać pasjonatów, to jeszcze kilka słów o radiu, a właściwie o radiach.
0: Tak, to wejście, niektórzy by się pewnie z tobą kłócili, że to nie po polsku, ale przypomnijmy, że słowo radio już można odmieniać przez przypadki, więc chyba przez liczby też, ale bezpieczniej będzie powiedzieć, że w
1: stacjach radiowych.
0: Tak, chyba
1: jest.
0: Też jednak jestem bardziej przekonana do tej formy. I najpierw będzie o stacji internetowej, choć zahaczymy też pod kątem wspomnień o stację nadającą wciąż analogowo. Mowa o Radiu 357 i o nowym głosie, jaki na antenie można będzie usłyszeć. Otóż dziennikarz obecnie TVN24 Marcin Gutowski dołączył do gościnnie prowadzących audycję Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Powiedziałam, że obecnie TVN24, natomiast przypomnijmy, że Gutowski przez 11 lat był związany z radiową Trójką. O tym, że Marcin Gutowski dołączy do prowadzących Plac na Rozdrożu, poinformowano w Radiu 357 w czwartek w audycji popołudniowej, a to był ten dzień, w którym rozgłośnia świętowała drugą rocznicę od momentu rozpoczęcia regularnego, stałego nadawania. Tak, to już 2 lata minęły, moi drodzy, jak my się szybko starzejemy. Jak skomentował to sam zainteresowany na Twitterze, no i poszło w świat, od wtorku znów na falach eteru, ależ to będą przyjemne wieczorne oddechy. Dziękuję Radiu 357 za zaproszenie i jeszcze raz najlepsze urodzinowego. Przypomnijmy, że Plac na Rozdrożu jest emitowany w Radiu 357 we wtorki i czwartki, bo to się tam zmieniało. Kiedyś to było od poniedziałku do czwartku, teraz jakoś inaczej gospodarują te wieczory, ale została godzina 21 i to, że to trwa godzinę. Audycje prowadzą w zależności od tematu wydania różni dziennikarze związani z rozgłośnią, jakoś tak bardziej związani lub bardziej luźno, tak bym to powiedziała, bo zarówno są to ci redaktorzy, których można tam regularnie usłyszeć w różnych innych programach i którzy kojarzą nam się choćby z dawną Trójką, ale nie tylko, bo to, co na przykład do mnie jakoś nie dotarło, to to, że w maju zeszłego roku do gospodarzy dołączył reportażysta Mariusz Szczygieł, a we wrześniu Jacek Hugo Bader. No i takich gościnnie pojawiających się osób i głosów jest na pewno więcej, no a pan Marcin Gutowski, jako że już ma innego pracodawcę, no to pozostaje mu taki gościnny udział, jeżeli chce dalej pozostać w telewizji, bo tam, na tym polu również jego działalność jest istotna, jest rozpoznawalny i sukcesy odnosi. Marcin Gutowski od 5 lat jest związany z TVN24. Przede wszystkim przygotowuje reportaże do Czarno na Białym. W połowie 2021 roku wyemitowano cykl jego materiałów Bielmo o pedofilii w kościele. Ukazała się też książka o takim samym tytule. A do jesieni 2017 roku Gutowski przez 11 lat pracował w radiowej Trójce. Zajmował się głównie tematyką zagraniczną. Prowadził autorskie audycje Przyciasny Beret, Znaki Zapytania i Pępek Świata, napisał kilka książek, w tym tę szczególną. Myślę, że warto byłoby do niej kiedyś w końcu zajrzeć, chociaż ja pamiętam cykl audycji obecny w poranku trójkowym, codziennie, jakoś w okolicach godziny 7:35, coś takiego, kiedy to trójka obchodziła 50. urodziny i właśnie nadawany był taki wspominkowy cykl Trójka z dżemem palce lizać. Właśnie przygotowywał go pan Marcin Gutowski i ukazała się książka zatytułowana Trójka z dżemem palce lizać, biografia pewnego radia. No ale pan Marcin ma zainteresowania szerokie, jak widzicie, bo dochodzi do nich również kwestia Izraela i Palestyny, bo właśnie na ten temat też książkę napisał. Nazywa się ona Święta Ziemia opowieści z Izraela, przepraszam, i Palestyny, i ona zawiera wywiady i reportaże dotyczące tej właśnie tematyki. Współpracował też z innymi mediami, z TVP Info choćby w przeszłości, w Drodze, więc jakieś więzi też, takie bardziej katolickie media, także rzeczywiście szereg różnorodnych zainteresowań, także w tych tematach publicystycznych na pewno będzie miał sporo do powiedzenia i sporo pomysłów na interesujące audycje. Zahaczyliśmy o polskie radio tak wspominkowo, no to warto byłoby się zorientować, co tam się dzieje teraz, prawda?
1: Oj,
0: w tym
1: tak,
0: imperium. Się on dzieje. Źle się dzieje w państwie prezeski Agnieszki.
1: A Monika Kuś mówiła co innego, że będzie fajnie.
0: Monika Kuś zawsze, ona jest właśnie, wiesz, jest jakiś taki znany tekst w internecie, że będzie wszystko dobrze, chłopaki dobrze robią, coś tam. To jest właśnie Monika Kuś, ale po kolei, z czego tym razem jej się kazali tłumaczyć. Radiowa Czwórka. Mówiliśmy o niej ostatnio, że tam jakoby jakoś tak postanowiono okroić program z wiadomości z kraju i ze świata.
1: I to stacja i bliska tej pani, bo ona kiedyś tam serwisy informacyjne czytała.
0: I się, to tego nie wiedziałam. I się okazało, że nie tylko serwisów właśnie na antenie już będzie brakować, bo zawartość merytoryczna samego programu jakoby wydawała się również uboższa, choć to się tak dzieje wszystko bardzo po cichu, po wielkiemu cichu. Nie ma oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Czwórka od nowego roku ma znacznie uboższą ramówkę. Wirtualne media jakoś tak chyba wykryły ten temat i go uporządkowały, choć widzę, że również na forum radiopolska.pl jest to zagadnienie szeroko omawiane przez osoby, które jeszcze z tą czwórką zostały i jakoś tak nadążają za tym, co tam było, a czego ma teraz na antenie zabraknąć. A zlikwidowano wiele audycji, wydłużono pasma bez prezenterów, a części pracowników nie przedłużono umów. W tej sprawie wypowiedziały się na razie w social mediach dwie osoby, na przykład Marcin Harper. Wiecie, ja nie słucham radiowej czwórki, ale to nazwisko to nawet ja kojarzę, że taka osoba w czwórce była.
1: Tak,
0: przez
1: no bo on
0: lata,
1: długo z nimi był.
0: I to jak to jeszcze nie była czwórka, tylko Radio Euro, Radio Bis i w ogóle wszystko. I on, jak napisał na swoim Facebooku, już przed świętami z powodu odgórnych systemowych cięć nie przedłużono mi w Polskim Radio umowy o pracę. Tuż po okazało się, że nie jestem nawet współpracownikiem czwórki. O północy, w pierwszej sekundzie nowego roku, zniknęła moja radiowa skrzynka pocztowa, wygasła karta do radia, i nie mogę już nawet wejść do budynku.
1: Zastanawiam się, wiesz, jak czytałem, bo też czytałem tę wypowiedź, zastanawiam się, czy on naprawdę tego próbował w pierwszej...
0: On tam stał.
1: Tak.
0: On tam był, nie?
1: Ja sobie po prostu od razu to wyobraziłem. Stoisz przed drzwiami budynku Polskiego Radia, minęła północ, zamiast odkorkowywać szampana, próbujesz wejść. Nie mogę.
0: Nagle pstryk i stałem się tam obcy spoza. Podobno niby tymczasowo, ale sami wiecie. Tak jak wspomniałam, długi był staż dziennikarza w rozgłośni, bo aż 16 lat. I w podobnym tonie 2 stycznia odezwał się niejaki Kuba Sojka. On napisał tak. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca był dniem, kiedy przez godzinę prezentowałem wam największe i najciekawsze utwory, najświeższe, przepraszam, i najciekawsze utwory z naszego elektronicznego podwórka. Dzisiaj niestety nie pojawię się w wieczorze rezydentów i nie wiem, czy w przyszłości to się zmieni. Nie wszystko zależy od nas samych, a często bywa się na łasce innych osób, które decydują o dalszym kierunku programu radia. Nie zmienia to jednak faktu, że czas spędzony w czwórce był dla mnie świetną przygodą i lekcją, o której zawsze marzyłem. W ogóle ci panowie są jeszcze związani w ten sposób, sposób, że pan Harper był wydawcą audycji tej, którą pan Sojka prowadził, o której właśnie tutaj napisał. Kuba Sojka wypowiedział się też w tej sprawie dla Wirtualnych Mediów i powiedział: nie tylko ja pożegnałem się z radiem z końcem 2022 roku, w stacji nie wyjaśniono mu przyczyn nieprzedłużenia umowy. No i tak jak powiedziałam, nie ma oficjalnych informacji o tych zmianach, to się wszystko dzieje cichaczem, ale ktoś z Wirtualnych Mediów sobie zadał trud i przestudiował tę ramówkę dzień po dniu, ramówkę zamieszczoną w internecie, i na tej podstawie dokonał analizy, jakie audycje zniknęły, które zmieniły porę nadawania, które skrócono, bo to też się dokonało. Także bazujemy na tym, co ten ktoś z Wirtualnych zaobserwował, to jest nasze źródło. Natomiast nie jest wykluczone, że to nie są wszystkie audycje, które dotknęły zmiany, bo na Radio Polsce zdaje się, że pisano o jeszcze większej liczbie programów, także czystki naprawdę są spore. No bo tak, wydłużono nocne pasmo muzyczne, kosmiczne wibracje, ono nie ma prowadzącego.
1: No teraz to najłatwiej jest nadawane, było zrobić.
0: Tak, teraz jest nadawane codziennie od 23 do 6, czyli już mamy mniej tego autorskiego kontentu. Skrócono sporo wieczornych audycji autorskich, po zmianach trwają one tylko godzinę, natomiast całkowicie znikają za to takie programy jak Off Control, Bastion, Kalendarium Gracza, Artystyczny Wybieg, Offbeat, Niedzielna Sesja, Muzyczne Nowości Czwórki, teraz K-pop, Beat Maszyna, Muzyczne Biuro Podróży, In English Please. No i tak jak wspomniałam, to prawdopodobnie nie jest wszystko. Gdzieś tam naliczono w ogóle 17 tytułów, których już w ramówce nie znajdziemy. Są miejsca w weekendowej ramówce, gdzie wpisano po prostu audycja muzyczna. Także nie wiadomo, czy tam ma grać, wiecie, muzyka bez prezentera, czy to chodzi o to, że jeszcze nie zaplanowano, kto to miejsce zagospodaruje. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, Monika Kułuś mówi, że wszystko jest dobrze i nic konkretnego nie mówi, także nawet nie będziemy jej cytować, bo to szkoda czasu. No są te czystki zaskakujące, czy to by oznaczało jakieś dalsze plany, nie wiem, zwijanie się radia? No ale co by oni potem mieli z tym zrobić? I tak to już jest w cyfrze, no to...
1: No ja wiem, tak sobie myślę, że po prostu ktoś tam ze względu na to, że jednak środki na radio publiczne nie są tak duże jak na telewizję publiczną, to pomyślał sobie, no ale przecież tego radia to i tak praktycznie nikt nie słucha, a to nadaje 24 godziny na dobę prawie z prezenterem, no tam od północy do szóstej nie ma żywego człowieka. No to dobra, no to chyba trochę za dużo. To te środki lepiej przeznaczyć na te anteny, które mają faktycznie zasięg.
0: No, prawdopodobnie tak rzeczywiście było. Update, jeżeli chodzi o zegar, jest 17.21, czyli właśnie zaczynają się pasjonaci. Mówimy o tym celowo, no bo wiemy, że wśród naszych słuchaczy mogą być osoby zainteresowane śledzeniem tej produkcji. Także jeżeli włączycie teraz pasjonatów, no to my nie będziemy się obrażać, ponieważ końcówkę naszego programu będziecie mogli nadrobić z Tyflo Podcastu, YouTube'a, Mixclouda, czy gdzie wam tam będzie wygodniej, żeby wam nic nie umknęło, a my dołączymy do oglądających, jak jeszcze skończymy prezentację tych informacji, które przygotowaliśmy, a już nie zostało ich wcale tak dużo, no bo czwórka, no to tak jak już powiedzieliśmy, sporo czystek, ale wątek czystek w publicznym radiu to się zaczął tutaj u nas tydzień temu, jeżeli chodzi o nieprzedłużenie umowy Robertowi Mazurkowi, potem Elizie Olczyk. Teraz mamy tyle przypadków w czwórce, a to w ogóle się okazuje, że to jeszcze nie jest koniec, bo Polskie Radio, znowu bez podania konkretnej przyczyny, na zasadzie umowa się skończyła i już, nie przedłużyło umowy jeszcze z dwoma swoimi pracownikami i pierwszą taką osobą jest Joanna Recewicz. Ona od początku 2020 roku w programie pierwszym Polskiego Radia była jedną z prowadzących przedpołudniowego programu Cztery Pory Roku. Oprócz tego jeszcze z Polsat News jest związana, ale jakoś tam od dłuższego czasu nie pojawia się na antenie. No i mamy jeszcze jedną osobę, którą spotkał podobny los.
1: Tak, jest to Antoni Trzmiel, który był związany z Polskim Radiem 24 od początku 2019 roku, ale to nie jedyna jego działalność na antenie publicznego nadawcy, bo pracował też w programie pierwszym Polskiego Radia, gdzie był jednym z prowadzących debatę jedynki. Na tej antenie prowadził też rozmowy w audycji w samo południe oraz magazyn Po Hejnale Europa Środka.

0: chyba dla nas nieszczególnie istotna z perspektywy słuchacza, ale
1: przeprowadzkę robią.
0: Tak, będąca zwiastunem istotnych zmian, że oni się przeprowadzili z tego budynku, w którym nadawali dotychczas, związanego z Polsatem, do właśnie studia ZPR-ów. Od poniedziałku będzie jakaś tam kolejna tymczasowa ramówka z trzygodzinnymi pasmami, czyli mamy na przykład chyba Pegaza 10-13, potem ktoś od 13 do 16, Halomuzo 16-19, czyli jakiś taki układ trochę bliźniaczy do tego, co w ST Rock, no ale raczej to jeszcze nie będzie SK Rock, jak można wywnioskować z komentarzy na Facebooku, tego, co piszą dziennikarze stacji, no to jeszcze należy na to przez chwilkę poczekać, aż to się rzeczywiście zmieni formalnie, no chyba, że nas zeskoczą jednak w poniedziałek o 6 rano przywitamy na tych częstotliwościach SK Rock.
1: No ale na razie nie ma żadnej informacji, tak, nie ma żadnej informacji oficjalnej ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a takie rzeczy są jednak publikowane, więc aż tak dobrze to nie będzie.
0: Więc to jeszcze nie jest ten moment, ale już niedługo. A my teraz, jak to najczęściej pod koniec naszego programu, robimy sobie podróż po Polsce i zaczynamy ją od miasta, w którym byliśmy całkiem niedawno, od Ostrowca, no bo tutaj mamy, można by powiedzieć, rekordowe zamieszanie, więc już nie będziemy przypominać całej jego genezy, dość powiedzieć to, o czym mówiliśmy ostatnio, że tam nadawały dwa radia Rekord, Radio Rekord Ostrowiec i Radio Rekord Kielce, czyli ta emisja, która ruszyła kilka tygodni temu i której która miała w mieście pozostać, a w związku z przyznaniem tej częstotliwości Radio Rekord miało zaprzestać nadawania na tamtej poprzedniej, na tej, którą pozyskało kilka lat temu jako właśnie Radio Rekord Ostrowiec, żeby po prostu nie mnożyć bytów i też dać szansę innym, którzy by chcieli w tym mieście w eterze zaistnieć. I tak oto po 4 latach i 8 miesiącach częstotliwość 89,6 w Ostrowcu Świętokrzyskim ponownie stała się wolna. Nadające testowo od 27 kwietnia 2018 roku, a oficjalnie od 8 czerwca, oczywiście roku tego samego, Radio Rekord Świętokrzyskie zakończyło swoją działalność. Nadajnik wyłączony został w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Stało się to na skutek uzyskania przez nadawcę innej częstotliwości w tym mieście. Przypomnijmy, tam nadają na 109 jako Radio Rekord Kielce, tak jak już wspomniałam. Emisja programu tworzonego w stolicy województwa pojawiła się konkretnie 5 grudnia ubiegłego roku, tak moi drodzy, jeszcze nie do wszystkich pewnie dotarło, że 2022 to rok ubiegły, ale tak rzeczywiście jest. Tak więc to mamy już uporządkowane i eter ostrowiecki też uporządkowany został, byty się już nie mnożą i mamy jeden rekord z Kielc. A teraz gdzie jedziemy? No na północ, moi drodzy, do województwa zachodniopomorskiego. Ostatnio tam byliśmy, mówiąc o rozgłośniach diecezjalnych, a teraz będzie o rozgłośniach publicznych, lokalnych, bowiem jak donosi serwis radiopolska.pl, ponownie bazujemy właśnie na informacjach tam zawartych, Studio Kołobrzeg, czyli znana słuchaczom Polskiego Radia Koszalin audycja przygotowywana przez kołobrzeską redakcję rozgłośni, to od poniedziałku 2 stycznia codzienne okienko w programie regionalnym nadawane w Kołobrzegu na częstotliwości równe 91,0. Oraz w multipleksie DAB+ Polskiego Radia w Kołobrzegu i Koszalinie. Program nadawany jest od poniedziałku do piątku przez 3 godziny od 7 do 10. Nadajnik Polskiego Radia Koszalin w Kołobrzegu działa od lat 15, natomiast dotychczas emitował po prostu to, co szło z Koszalina, bez żadnych wyjątków i specjalnie produkowanych treści. Natomiast strumień o nazwie Studio Kołobrzeg w koszalińsko-kołobrzeskim multipleksie Polskiego Radia pojawił się przed Bożym Narodzeniem. Zastąpił tam Radio Słupsk, czyli analogiczny program tworzony we wschodniej części regionu, tak, bo przypomnijmy, że Radio Koszalin już ma doświadczenie w tworzeniu takich właśnie treści dla innych miast regionu, specjalnie dla nich profilowanych. Jeżeli chodzi o Słupsk, no to my kilka lat temu mówiliśmy, że dostali pozwolenie na takie rozszczepienie, a teraz właśnie czas

0: na Kołobrzeg, no to nie są przecież wyjątkowe praktyki od choćby Radio Białystok, tam na studio Suwałki się rozszczepia po dziś dzień chyba, więc no to myślę, że to dobrze, bo są to przecież, no co prawda nie tak duże miasta, jak te, w których nadaje, że tak powiem, centrala, ale jednak dosyć spore ośrodki, w których na pewno dużo się dzieje.
1: I jest to czym robić lokalny program.
0: Więc rzeczywiście można poświęcić temu trochę uwagi, a na pewno mieszkańców Kołobrzegu najbardziej interesuje to, co się dzieje u nich w mieście, a w jakiejś tam nieco dalszej kolejności, co jest w samym Koszalinie.
1: Tak jest. A teraz przenosimy się do Łodzi. Między innymi do Łodzi, bo kilka informacji na temat tego, co tam w multiplexach radia cyfrowego ma miejsce. I tak oto, jak informuje serwis radiopolska.pl, obok waszego radia również twoje radio i nasze radio nostalgicznie.
0: Twoje, moje, nasze,
1: tak,
0: wasze,
1: to się naprawdę
0: wszystko się pogubia.
1: Można pogubić. Od piątku 30 grudnia dostępne są na liście programów w odbiornikach cyfrowego radia w Łodzi. Choć w przypadku nostalgicznej stacji, no to tam na razie tylko nazwę mamy, bo aktualnie nadawany jest jedynie pusty strumień o tej nazwie. Ale nowości w ofercie eksperymentalnego multiplexu spółki PSN Infrastruktura jest więcej. Do 7 nadawanych od listopada poprzedniego już roku stacji, czyli Radia Parada, Popradia, waszego radia, muzycznego radia, Radia Jasna Góra, Radia Profeto i Radia Bezpieczna Podróż, dodano 4 nowe stacje. Oprócz wspomnianego przed momentem twojego radia ze Stargardu i naszego radia nostalgicznie z Sieradza, są to Strefa FM z Piotrkowa Trybunalskiego i Radio Rekord Kielce.
0: A, czyli wszystko się zgadza.
1: No, tak jest. A każdy strumień nadaje z przepływnością 128 kilobitów na sekundę.
0: Czyli ujdzie.
1: Zmiany nie ominęły też eksperymentu PSN Infrastruktura w Opolu. Tam jednak do 7 nadawanych stacji, czyli Radia Doksa, Radia Imperium, Muzycznego Radia, Radia Parada, Radia Jasna Góra, Radia Profeto i Radia Bezpieczna Podróż. Dodano tylko 2 nowe stacje i jest to Radio Rekord Kielce i twoje radio ze Stargardu. I tam również, jeżeli chodzi o jakość, no to mamy 128 kilobitów na sekundę, czyli też dobrze.
0: Jak najbardziej. I tą radosną informacją kończymy. To 73. wydanie programu RTV. Tak to właśnie się dzisiaj ułożyło i tyle to trwało. Myśleliśmy, że zdążymy na premierę Pasjonatów, no ale będziemy nieco spóźnieni. Pozostanie nam ewentualnie później nadrobić sobie ten początek w internecie. Skoro wam mówiliśmy, że jest taka opcja, no to sami przecież możemy z niej skorzystać. Ale zanim przeniesiemy się do integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego, to jeszcze was zabierzemy raz do Kołobrzegu. No teraz, co prawda, w kalendarzu wszyscy wiemy, jaka pora roku jest, za oknami no to różnie, natomiast wyobraźmy sobie, że ta pogoda jest nieco inna niż teraz i mamy lato, czyli podsumowując, rewelacje na Bałtyku, lody, lody na patyku, i o tym właśnie jest ta pieśń.
1: Zespół
0: lato
1: Skaner.
0: W Kołobrzegu śpiewał ją zespół Skaner, więc na cześć rozszczepienia, bo tak to się nazywa, Radia Koszalin, które emituje właśnie teraz studio Kołobrzeg dla mieszkańców tego miasta. No to my właśnie teraz zaprezentujemy ten utwór i przeniesiemy was w takie letnie klimaty. A kiedy my się z wami spotkamy po raz kolejny, tak jak mówiłam, się okaże, będziemy śledzić ten medialny świat. Także nie mamy gwarancji, czy to będzie przyszła sobota, czy za soboty dwie, ale nasz Facebook jest tutaj podstawowym źródłem informacji. I
1: warto obserwować.
0: Tak, na kolejny odcinek będziemy zapraszać. Teraz z kolei zapraszamy na Pasjonatów oraz do wysłuchania piosenki zespołu Skaner. Dziękując wam za te wspólnie spędzone minuty, półtorej godziny łącznie się uzbierało, a byli z wami jak zwykle Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła w kalendarzu, mamy środę, to jest 6 dzień listopada 2019 roku. Michał Dziwisz, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie łącza mój dzisiejszy gość Wacław Rosa. Witaj Wacku, dawno się nie słyszeliśmy.
4: A dobry wieczór, dobry wieczór. Tobie Michale i dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
1: Tak, dziś będziemy oglądać telewizję.
4: Tak, będziemy oglądać telewizję. No cóż można robić wieczorem po godzinie 19? No,
1: różne rzeczy, ale na przykład można oglądać telewizję, a i owszem, tak, jak tak. najbardziej. Zwłaszcza
4: ale typowy
1: jeżeli...
4: Polak, tak. typowy Polak po 60 roku życia najczęściej, albo i też młodszy, ogląda wieczorem telewizję.
1: Tak, i w zależności od tego, co tam woli, to ogląda albo telewizję polską, TVP, albo TVN tak. na przykład, albo Polsat, albo jakieś inne kanały z tej opcji, chociażby telewizji
4: opcji
1: naziemnej.
4: Takiej, tak,
1: tak, bo, właśnie, bo mamy tak. tego coraz więcej. Niektórzy też przecież mają dostęp do kablówek. No, ale właśnie, skoro o dostępie mowa. Problem jest taki, że ta telewizja jest dla nas dostępna tak sobie. Mowa tu oczywiście o samej kwestii oglądania tora, ale o kwestii dostępności odbiorników telewizyjnych to dwa. Problem jest z tym, żeby na przykład dowiedzieć się chociażby o tym, co nas czeka w ramówce danego programu. Osoby widzące mogą sobie bez problemu z tego skorzystać, bo przecież przewodnik telewizyjny, czyli EPG, to już nie jest pierwszyzna. Mamy to już od jakiegoś czasu, są też różne inne funkcje, no i z dostępnością ich to my mamy tak sobie. To nie jest nie do zrobienia, ale się trzeba zaopatrzyć w odpowiednie urządzenie. I takim przykładem jest posiadany przez ciebie telewizor firmy Samsung.
4: Tak, telewizor firmy Samsung. Dlaczego Samsung? To nie robimy tutaj jakiejś reklamy, ale z rozeznania, które robiłem na różnych stronach internetowych, listach dyskusyjnych, grupach, dowiedziałem się, że podobno firma Samsung zrobiony ma tenże przewodnik głosowy, o którym będziemy dzisiaj mówić. Najlepiej i w sposób najbardziej rzetelny jest ten przewodnik wykonany.
1: Tak, bo my już kiedyś pokazywaliśmy jakiś telewizor z przewodnikiem głosowym. Teraz nawet nie pomnę, jakiej to marki było, ale coś pokazywaliśmy swego czasu. No, ale jeszcze...
4: Chyba Panasonic.
1: Chyba był. Tak, a widzisz, to masz lepszą pamięć ode mnie. Ale to może dlatego, że ja telewizję oglądam w zupełnie inny sposób, który tu kiedyś omawialiśmy, także na antenie Tyfloradia. Ja przede wszystkim korzystam z takiego oprogramowania jak DVB Viewer i korzystam z karty satelitarnej, co nie jest rozwiązaniem dla każdego, bo to nie jest wcale takie proste, żeby to wszystko działało. Tam się trzeba zdecydowanie więcej naklikać, naustawiać, nakonfigurować, a u ciebie, w twoim przypadku, to po prostu włączasz i działa.
4: Tak, włączam i działa. Znaczy ja powiem szczerze, że w ogóle ten telewizor mam w innym pokoju niż komputer. Oczywiście mam tutaj laptopa też w drugim pokoju, tego Zenbooka, którego też omawialiśmy w Tyflopodcaście, ale no, ja nie jestem jakimś, nie wiadomo jakim fanem oglądania telewizji w dużych ilościach. Chciałem mieć telewizor, żeby sobie czy z rodziną, czy z dziewczyną, czy tam jak ktoś do mnie przyjdzie, czy obejrzeć mecz, czy pooglądać jakieś filmy, czy wieczorem przed spaniem sobie pooglądać. No taki paradoks, że teraz niewidomym się poprzewracało w głowę i chcą sobie telewizory oglądać. Tak.
1: Dokładnie, no co to się dzieje? Ale trudno, żeby się nie poprzewracało, skoro mamy dostęp do jakiejś tam jednak ilości materiałów, które są dla nas w pełni dostępne. Wszak audiodeskrypcja żyje i ma się, może jeżeli nie rewelacyjnie, to jakoś tam się ma.
4: Tak,
1: i można sobie, dobrze.
4: Tak, nawet,
1: można sobie to ją obejrzeć.
4: Nawet już takie filmy dosyć... które wymagają większej takiej mobilizacji od twórców audiodeskrypcji. Jakieś takie filmy sensacyjne już się spotkałem, że są z audiodeskrypcją, co kiedyś jeszcze parę lat temu audiodeskrypcja była na przykład w kabaretach, co było w ogóle śmieszne, bo po co mi w kabarecie audiodeskrypcja, że pan w czerwonej koszuli wchodzi na scenie, prawda?
1: No tak, to akurat jest może mało istotne, chociaż jestem sobie w stanie wyobrazić, że na przykład takiego występy takiego Ireneusza Krosnego chociażby, który w zasadzie nic nie mówi, to przydałoby się, żeby miały audiodeskrypcję.
4: Tak, no wiadomo, od każdej reguły są wyjątki, to zawsze się znajdzie jakiś kabareciarz, no niemniej jednak mnie na przykład najbardziej zależy na audiodeskrypcji w jakichś filmach, zwłaszcza w filmach, w których akcja się jakoś tam wartko żywo toczy, to chciałbym wiedzieć. O, na przykład taki film Wołyń, no to nie wyobrażam sobie oglądania go bez audiodeskrypcji.
1: No dokładnie, zwłaszcza, że ja zauważam taki trend, który dla nas wcale nie jest fajny, albo po prostu to człowiek z wiekiem robi się coraz bardziej wymagający, mianowicie, że po prostu w filmach jest coraz mniej dialogów, coraz mniej tekstu, a bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy jest pokazywane za pomocą obrazu. I mamy takie całe, no dość długie fragmenty filmu, kiedy to emitowana jest po prostu jakaś muzyka i coś tam się dzieje, tylko tak naprawdę to nie bardzo wiadomo co. Kiedyś było tego mniej, albo może człowiek na to zwracał mniej uwagę, teraz jest tego, mam wrażenie, więcej i coraz bardziej mi to, szczerze mówiąc, przeszkadza, zwłaszcza jeżeli mamy materiały bez audiodeskrypcji, no i niestety dotyczy to tych tak zwanych filmów klasy premium, czy seriali na przykład.
4: No bo teraz mamy kulturę obrazkową. Ja mogę zobrazować ten trend nawet takim kawałem, że kiedyś na zajęciach z matematyki rozwiązywały dzieci zadanie, że pociąg wyjechał z miasta A do miasta B i trzeba było obliczyć, kiedy te pociągi się miną. A teraz no to już będzie, że pociąg z miasta A do miasta B wyjechał, no i pokoloruj pierwszy wagon. Także taką mamy kulturę.
1: Dobrze, Wacku, ale wyszło, że dwóch zgredów po prostu, którym się nic nie podoba, siadło, dodało się do mikrofonu i zaczyna marudzić. To może przejdźmy już do rzeczy. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest programem na żywo, jeżeli słuchacie oczywiście nas w dniu premiery, i można do nas zadzwonić. 123 834 835, 123 834 835. A teraz już przechodząc do meritum naszego dzisiejszego programu, to jakiż to telewizor sobie kupiłeś?
4: Kupiłem sobie telewizor Samsung 43-calowy, ponieważ mniejsze już nie były dostępne. Jeszcze 2-3 lata temu telewizory mniejszych rozmiarów można było zakupić, a teraz najmniejszym telewizorem, jaki możemy od Samsunga nabyć, jest telewizor 43-calowy. Jest to telewizor Samsung UE43RU7172. Jest to model w sumie z całej tej serii prawie że najtańszy, bo mi nie zależało na nie wiadomo jakich fajerwerkach. Mam w nim przewodnik głosowy, jakość dźwięku całkiem niezłą. Również mam dostęp do aplikacji różnego rodzaju internetowych. Przetestowałem tylko i wyłącznie aplikację YouTube, o czym powiemy później. No i mam funkcję audio Bluetooth, to się tak fachowo Samsung sobie nazwał. Jakbym chciał sobie zorganizować jakieś towarzyskie, posiedzieć przy głośniejszej muzyce, a nie miałbym do dyspozycji na przykład wieży, no to mogę sobie na przykład podłączyć za pomocą tego Bluetooth audio głośnik Bluetooth, na przykład jakiś JBL czy inny model, jaki tam w zależności kto posiada.
1: Jakikolwiek, byleby po prostu działał.
4: Tak. I wtedy mamy telewizor z dźwiękiem całkiem niezłej jakości.
1: Zgadza się. To ja jeszcze tak zapytam, skoro już mówimy o parametrach, to zapytam o parametr cenowy. Ile mniej więcej tego typu sprzęt będzie nas kosztował?
4: Ja uważam, że cena tego telewizora jak na obecne czasy nie jest zbyt wygórowana, bo ja za telewizor dałem około 1650 zł. Także nawet te telewizory są dostępne w systemie ratalnym 0%. Jak ktoś chce sobie bardzo kupić, a nie ma środków, żeby sobie ten telewizor zanabyć, no to wtedy
1: można na raty.
4: Może sobie skorzystać z takich rad i wtedy płaci kwotę rzędu tam 30 zł, czy czy niewiele więcej. I ma całkiem dostępny, można powiedzieć w 100% dostępny telewizor dla osoby niewidomej.
1: A powszechnie wiadomo, że przecież telewizor to nie jest zakup na rok, na dwa, to jest zakup z reguły na kilka, jeżeli nawet nie na kilkanaście lat. Więc myślę, że spokojnie można się liczyć z tym, że taki telewizor jak sobie kupimy, to trochę w naszym domu postoi. No oczywiście o ile coś nam się w międzyczasie nie zepsuje, ale to chyba nie są jednak mimo wszystko, mimo tego pędzącego trendu elektroniki, który to od nas poniekąd wymaga, że co parę lat zmieniamy na przykład smartfona, to chyba jednak telewizorów aż tak bardzo to nie dotyczy i nie wygląda to aż tak źle, żebyśmy musieli co chwilę zmieniać odbiornik telewizyjny, no chyba, że przechodziliśmy z telewizji analogowej na cyfrową. No to była zmiana, ale ona już za nami i raczej nieprędko będziemy musieli sobie to w jakiś drastyczny sposób modernizować. No dobrze, to moje kolejne pytanie jest takie. Dostajemy ten telewizor, wyjmujemy go z pudełka, stawiamy, podłączamy i co?
4: No i ja, kupując ten telewizor, zanim ten odbiornik zakupiłem, miałem w domu telewizję naziemną. A że właśnie zainwestowałem w telewizor dla siebie, dla własnego użytku, to skorzystałem z usług firmy UPC i zakupiłem sobie pakiet telewizji kablowej. No i przy instalacji tej telewizji kablowej pan z UPC już ten telewizor skonfigurował. Z tego co wiem, to gdy pójdziemy do sklepu i wciśniemy tak zwany klawisz dostępności, to niestety przewodnik głosowy nam nie przemówi, a to dlatego, że jednak osoba widząca musi nam wybrać język w ustawieniach tego telewizora. I wtedy jak już ktoś wybierze nam język, wybierze język polski, to wtedy już ten przewodnik głosowy można sobie bez problemu uruchomić. Jak nie skrótem dostępności, to za pomocą ustawień należy wejść w ustawienia, informacje ogólne, dostępność i tam pierwsza opcja to jest właśnie przewodnik głosowy, który należy sobie włączyć.
1: A czy w tym momencie to działa tak, że ty możesz sobie ten przewodnik głosowy włączać i wyłączać w zależności od tego, czy korzystasz z tego telewizora ty, czy na przykład ktoś widzący, kto nie potrzebuje takiego przewodnika?
4: Tak, to jest właśnie bardzo fajne w tych telewizorach, że w bardzo prosty sposób możemy ten przewodnik głosowy włączyć i wyłączyć. Nawet możemy go włączyć na czuja. W przedostatnim rzędzie klawiszy, ja mam taki pilot prostokątny, długi, on nie ma tam żadnej klawiatury specjalnej, normalna jest klawiatura numeryczna i w drugim rzędzie od dołu, trzeci klawisz od lewej, wciskamy ten klawisz i później po naciśnięciu tego klawisza wciskamy środkowy klawisz na pilocie, ten, który znajduje się między strzałkami prawo, lewo, góra, dół, ten środkowy, który służy do
1: potwierdzania
4: poleceń, tak, wciskamy i wtedy automatycznie przewodnik głosowy się uruchamia, ale jak już wciśniemy ten klawisz dostępności, to całe to menu, gdzie tam jest napisy i przewodnik głosowy, jest to wszystko udźwiękowione. Ja może zademonstruję, tutaj
1: no mamy właśnie
4: dźwięk.
5: Cyfrowa kablowarka, kanał 484, Zomyl Central HD. Teoria wielkiego podziemia sześciowca. 21.17.30 do 18.00.
4: No właśnie tutaj
5: głośność
4: 18. Podgłośnimy, żeby było wszystko.
5: Głośność 25.
4: Czy dobrze słychać?
1: Dobrze wszystko słychać, głośno i wyraźnie.
4: Także tutaj wciskamy przycisk dostępności.
5: Skróty dostępności elementów. 17. Przewodnik głosowy włączony. Opis audio włączony. Napisy włączone.
4: Funkcja opis audio włączony to jest nic innego, tylko audiodeskrypcja.
5: Opis audio włączony. Przewodnik głosowy włączony.
4: I tutaj
5: przewodnik głosowy włączony.
4: Przewodnik głosowy wyłączony. Wychodzimy z tego. I normalnie telewizor działa w trybie standardowym dla osoby widzącej. Zmieniamy kanał.
6: Że ta rogiem jest restauracja.
4: O. Nic nam nie mówi.
1: Nic nie mówi, zgadza się.
4: Nic nie mówi. I teraz chcemy przewodnik włączyć od nowa, wciskamy przycisk dostępności.
5: Skróty dostępności elementów. 17 przewodnik głosowy.
4: I chociaż ja tego przewodnika jeszcze nie włączyłem, to menu jest
1: zawsze udźwiękowione.
4: Tak.
1: No to bardzo mądrze to jest zrobione. powiem szczerze.
4: I tutaj przewodnik głosowy. Włączony. Wychodzimy. I wtedy już nam wszystko mówi.
1: Tu masz taką informację, że to jest cyfrowa telewizja kablowa. To jak rozumiem, to żeby z tego skorzystać, to nasz dostawca telewizji kablowej powinien nam dostarczyć nie swój własny dekoder, tylko ten moduł CI, tak, który się wkłada do tego telewizora, jeżeli ktoś na przykład ma kablówkę.
4: To jest podstawowa sprawa, żeby nam ten przewodnik głosowy działał w pełnej swojej funkcjonalności, to nie możemy korzystać z dekodera, który standardowo oferują dostawcy, ale musimy swojego dostawcę internetowego, w tym wypadku UPC, musimy poprosić, żebyśmy nie dostali dekodera, tylko kartę CI bądź CI.
1: Czy jest z tym problem, tak z ciekawości, na przykład w przypadku UPC?
4: Nie, w żadnym wypadku nie ma problemu. Nawet się pytałem konsultanta, dlaczego zawsze w pierwszej kolejności proponowane są dekodery, a on mi powiedział, że no, taki jest zwyczaj, tak się utarło, z reguły ludzie na tych dekoderach chcą sobie nagrywać różne filmy. No ja przez to, że mam tę kartę CI, to nie mogę sobie niestety nic nagrać, bo nagrywać można tylko i wyłącznie przez dekoder. I mówił też konsultant, że argumentem rozstrzygającym za tym, że ludzie biorą dekodery, jest to, że za pomocą dekodera można też korzystać na przykład w UPC z wypożyczalni filmów, czego ja zrobić nie mogę,
1: a no tak,
4: posiadając kartę.
1: To też się zgadza i to gdzieś tam jakieś takie minusy, no ale gdybyś posiadał dekoder od UPC, to nie mógłbyś tak naprawdę skorzystać praktycznie, rzecz biorąc, z niczego. Wszystkiego trzeba byłoby się uczyć na pamięć, a to no, w dzisiejszych czasach komu by się chciało.
4: Znaczy, konsultant poinformował mnie, że na przykład w hotelach te karty z CI są bardzo popularne.
1: Mhm, rozumiem.
4: Bo właśnie nie chcą hotelarze, żeby ludzie bawili się tymi dekoderami, ustawiali jakieś różne swoje dziwne opcje, także najczęściej.
1: No tak, a być może na przykład ta wypożyczalnia filmów niekoniecznie jest darmowa i tak, wtedy na przykład hotel dostawałby jakieś rachunki trochę większe niż powinni dostawać.
4: Na przykład.
1: Jasne. No dobrze, to w takim razie tak, wiemy, że ten telewizor mówi i co z tego? Czego my możemy się dowiedzieć, jakie informacje możemy uzyskać za pomocą tego telewizora?
4: Mając telewizor podłączony do dekodera, nie mając tej karty, nie możemy skorzystać, tak jak już wspomniałem, z pełnej funkcjonalności przewodnika, ale możemy skorzystać z wszystkich ustawień, które telewizor ma. Możemy sobie wyregulować kolory, możemy sobie ustawić dźwięk w odpowiedni sposób i możemy tutaj korzystać z ustawień telewizora, tak jak ja tutaj zaraz uruchomię ustawienia.
5: Smaku elementów, 3TV na żywo kablowe. Menu elementów, 5, 1 obraz.
4: Moje teczki. Obraz, mamy ustawienia obrazu.
6: Idziesz?
4: Dźwięk.
5: 3, nadawanie.
4: Nadawanie, możemy sobie na nowo wyszukać kanały.
5: 4, ogólne.
4: Ogólne, tutaj właśnie w ogólnych jest dostępność. Pomoc techniczna. Może wejdziemy w ogólne.
6: W hotelu
5: ogólne elementów. 8.1. Sieć, skonfiguruj połączenie sieciowe TV, elementy podrzędne.
4: Możemy sobie skonfigurować sieć.
1: Swoją. Właśnie, jak to się łączy z internetem? To jest sieć bezprzewodowa, przewodowa?
4: Nie, to jest sieć Wi-Fi bezprzewodowa. Hasło wpisujemy za pomocą klawiatury ekranowej. Jest to klawiatura specjalnie zrobiona przez Samsunga także i obsługiwalna przez ludzi widzących. I chodzimy sobie strzałkami pilota lewo-prawo po literach. Mamy klawiaturę QWERTY A, D, S i tak dalej. A, S, D, F, G, H, J.
1: I wybieramy.
4: Jak damy strzałkę w górę, to mamy Q, W i tak dalej. I jeśli konkretna litera nas interesuje, wtedy klawiszem służącym do zatwierdzania wybieramy konkretną literę.
1: Jasne. I tak można sobie wpisywać, czy na przykład wyszukiwać pewnie na YouTubie, tak?
4: Tak, tak.
1: Chociażby. No dobra. I tu mamy ustawienia. teraz jesteśmy w menu ogólne, tak? Jak rozumiem.
4: Tak.
1: I co my tu mamy ciekawego, oprócz tej sieci bezprzewodowej na przykład?
4: Telewizor sobie automatycznie wyszedł już z tych ustawień, jak sobie rozmawialiśmy. Muszę w niej jeszcze raz wejść. Menedżer systemu mamy. Menedżer urządzeń zewnętrznych. Ustawienia Apple ID. Rozwiązania Echo. Dostępność. Tutaj w dostępności, jak sobie wejdziemy, mamy ustawienia przewodnika głosowego, ustawienia opisu audio włączony, jeśli chcemy odbierać audiodeskrypcję, musimy to sobie włączyć. I tutaj mamy też opis do każdej opcji.
5: Wysłuchaj opisu głosowego tego, co dzieje się na ekranie. Ta funkcja jest dostępna tylko wraz z transmisjami oferującymi tę usługę. Elementy podrzędne, opis audio.
4: Czyli wysłuchaj opisu tego, co dzieje się na ekranie.
1: Ten telewizor dość szybko mówi. Jak rozumiem, ustawione masz to tak, bo ty to rozumiesz. No ja też to rozumiem, ale gdyby ktoś z naszych słuchaczy, na przykład chciał wolniej, to czy się da?
4: Tak, oczywiście, oczywiście. Ja zaraz tutaj zademonstruję.
5: 12.1. Ustawienia przewodnika głosowego elementów. 4.1. Przewodnik głosowy włączony, włączona głośność średnia.
4: Głośność średnia, tutaj mogę.
5: Głośność elementów, 3.2.7. 3 cichy. Osła, 2.7. 1 głośno.
4: Głośno.
5: Ustaw na głośno.
4: Tak.
5: 3 szybkość, bardzo szybko.
4: Szybkość mam bardzo szybko.
5: 5.1, ustaw na bardzo szybko. 4 ton 7. Dostosuj ton przewodnika głosowego. 3 szybkość, bardzo szybko. Dostosuj szybkość elementów. 5.1, bardzo szybko.
1: Może zwolnijmy to trochę, skoro już tu jesteśmy, żeby.
5: Normalnie.
4: Tak, teraz jest normalny.
1: To. Myślę, że...
4: Ton średni, możemy sobie ton...
5: Ton elementów. 3, 2, średni. 3, niski.
4: Niski oraz wysoki.
5: 2, średni. 1, wysoki. 2, średni. 3, niski. Ustaw na nisk.
4: Tutaj jest właśnie ton niski. Teraz mamy ustawiony.
1: Okej.
5: Dostępność elementów. 12, 1. Ustawienia przewodnika głosowego włączone. Skąd 2 ustawienia opisu audio włączone. Wysłuch 3 wysoki kontrast wyłączony.
1: To dla słabowidzących pewnie?
5: Między tak, tekstem tak. A tłem dla smart hub i menu ustawienia.
7: Może coś wielkiego z małych rzeczy.
4: No i to
5: 4,
4: mamy.
5: Odcienie szarości.
4: O, odcienie
5: wyłączone.
4: Szarości.
5: 5 odwrócenie koloru wyłączone.
4: Odwrócenie kolorów, koloru też opcje dla niedowidzących.
5: 6 powiększ wyłączony.
4: Powiększ.
5: 7. Naucz się korzystać z pilota.
4: Naucz się korzystać z pilota, to jest funkcja, którą włączymy.
1: To jest całkiem fajne.
4: W NVDA, że wtedy nam mówi, jaki klawisz naciskamy na pilocie.
5: 8. Poznaj ekran menu.
4: Poznaj ekran.
5: Poznaj menu na ekranie telewizora. Po włączeniu telewizor przekaże Ci informacje o strukturze i funkcjach wybranych menu. 9. Ustawienia napisów włączone.
4: No, ustawienia napisów.
5: Ustawienia napisów element.
4: Nie wiem dlaczego, jak się wyłączy, to domyślnie po uruchomieniu telewizora się zawsze włącza.
5: 10. Wiele
1: w sensie napisy.
5: Wyłączone, tak. Wyłączone. 11. Ustawienia powiększenia okna języka migowego.
4: Ustawienia powiększenia okna języka migowego.
1: Czyli jak widać, ta dostępność jest taka uniwersalna.
4: Tak.
5: Wyłączone, skonfiguruj ustawienia powtarzania przycisku. Po włączeniu funkcja spowalnia. Częstotliwość powtórzenia przycisku podczas przytrzymywania go na pilocie. Elementy podrzędne.
4: On do tutaj nam może powtórzyć
5: powtarzanie przycisku,
4: nazwę przycisku.
5: Smart hub elementów.
1: To chyba nawet jest bardziej dla tych, którzy mają jakieś manualne problemy i powiedzmy nie są w stanie szybko wciskać klawiszy, jeżeli jest wymagane naciśnięcie kilku klawiszy po sobie, żeby coś wywołać.
4: Na przykład. Oprócz tego mamy funkcję programu telewizyjnego. Nie musimy skakać po kanałach, żeby nam mówił telewizor, co po sobie następuje, tylko wciskamy przycisk programu.
5: Program telewizyjny, filtruj według wszystkie.
4: Tutaj mam filtruj według wszystkie, można sobie wyfiltrować na przykład radio albo samą telewizję.
5: 482, ale Kino Plus w HD z Tieklarsson. Mężczyzna, który grał z ogniem obc. 2, 19, 10 do 20, 10, 12. Stieg Larsson jest znany na świecie jako przedwcześnie zmarły autor bestsellerowej trylogii kryminalnej Millennium.
8: Pisarz sam zajmował się dokumentowaniem aktywności ugrupowań neonazistów. Larsson jest znany na świecie jako przedwcześnie zmarły autor bestsellerowej trylogii kryminalnej Millennium.
1: To nam zaczęło czytać to jeszcze raz.
4: Tak, bo zawsze czyta dwa razy. To samo. I potem,
1: To trochę niefajnie. Dobrze, może zróbmy sobie na moment przerwę, bo mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
9: Dzień dobry. Podolski się kłania.
1: Witaj, Pawle.
9: Bardzo fajnie, że jest właśnie podcast na temat udźwiękowionego telewizora, bo tego jest mało, bardzo mało jest jakby urządzeń na rynku, które są dostępne dla wszystkich z funkcją udźwiękowienia jakby przy okazji. W większości to jest sprzęt specjalistyczny dla nas projektowany, prawda?
1: To się zgadza.
9: I teraz no, jedyne, czego mi brakuje w tym telewizorze, szczerze powiem, to na przykład, że nie da się wyfiltrować programów z audiodeskrypcją. Tam właśnie Wacław przechodził do ustawień przewodnika po programach. I nie ma możliwości właśnie wyfiltrowania z audiodeskrypcją, a jak ci, co się interesują, to wiedzą, że na stronie na przykład Grzegorza Złotowicza możemy sobie bardzo łatwo sprawdzić to, kiedy jest audiodeskrypcją. Jak ktoś lubi, no to możemy słuchać.
1: Tylko i wyłącznie tych programów, tak, które są dla nas dostępne. Bo ty, Pawle, jak rozumiem, jesteś również posiadaczem tego telewizora, dokładnie tego samego, tak?
9: To znaczy, no jeszcze nie, ale miałem z nim dużo do czynienia, bo znajomi mają i ja też niedługo będę miał, więc to jest tylko kwestią czasu.
1: Bo czy ja dobrze kojarzę, bo to tak przy okazji, może powiedzmy, bo przecież ukazała się tak zupełnie przy okazji prezentacja twoja, którą razem z Sylwią Pogwist zrobiliście na Blight iPhone'ie, na blightiphone.pl.
9: No, chciałem tego tutaj...
1: A dlaczego?
9: No bo to wyszło przy okazji jakby. Tak, zrobiliśmy taką prezentację techniką bineuralną i pokazaliśmy no praktycznie to samo, co tutaj Wacław pokazuje.
1: No to zawsze, jeżeli ktoś będzie chciał sobie porównać na przykład...
4: Na przykład jak nas ktoś bardzo nie lubi, to
1: na przykład
4: posłucha kogo innego.
1: Albo vice versa, tak?
9: Nie, to, myślę, że to są strony, które się uzupełniają i bardzo dobrze, że tak jest.
1: Dokładnie. Natomiast... i ja wychodzę z tego samego założenia i dlatego tak od razu zapytałem, bo przecież to nie chodzi o to, żeby gdzieś tam o sobie nie mówić, czy nie wiem, czy siebie jakoś wzajemnie podgryzać. Im więcej materiałów dostępnych dla osób niewidomych, im więcej różnych opisów dostępnych dla osób niewidomych, tym lepiej. Ja wychodzę z takiego założenia. Więc jeżeli ktoś ma ochotę również się z drugą prezentacją zapoznać, no to blindiphone.pl, blindiphone.pl, tam jest także prezentacja tego urządzenia.
4: Kolega nam podkradł...
9: Także zapraszam, natomiast do czego nie udało mi się pokazać, to właśnie tych funkcji związanych ze Smart Hub, czyli... Smart TV, czyli te wszystkie YouTube'y, playery. Tutaj słyszałem, że z dostępnością tych usług bywa różnie, niestety.
1: Z tego co wiem, YouTube'a działa... pokażemy, tak, Wacławie?
4: Tak. YouTube'a pokażemy.
9: No i troszeczkę jestem rozczarowany, że właśnie przy karcie CI Plus nie można nagrywać. Zastanawiałem się jakby, gdzie jest problem, jeżeli chodzi o te dekodery telewizji kablowej wszystkie. Przecież ten tam sygnał jest transmitowany po HDMI. No to dlaczego nie jest transmitowane, nie są opcje przewodnika głosowego i dlaczego to nie działa? Przecież przez kabel idą wszystkie informacje.
1: Wiesz co, bo wydaje mi się, że tam idą tylko informacje dotyczące obrazu i dźwięku, a żadne inne informacje nie idą z tego dekodera. Ja się co prawda na sygnałach telewizyjnych aż tak nie znam, bo to nie moja działka, natomiast takie jest moje przypuszczenie.
4: Znaczy ja bym się nie zdziwił.
9: Zastanawiam się właśnie, czy mając telewizję naziemną, byłaby możliwość nagrania czegoś z tego telewizora, bo takie funkcje widziałem. No ale nie miałem jak tego za bardzo właśnie przetestować, czy na naziemnej jest możliwość nagrania. Niemniej jednak, co mogę powiedzieć, to na pewno każdej osobie niewidomej z czystym sumieniem ten telewizor polecę, bo nie widziałem rozwiązania, które by można było od początku do końca praktycznie skonfigurować, poustawiać. Każdy element menu jest odczytywany, więc nawet jak ktoś jest mało zaawansowany technologicznie, to tamto menu ekranu, w którym byliście przed chwilą, tam jest wszystko pokazane, w którym menu co jest, gdzie można coś ustawić. Każda funkcja jest wyjaśniona, nawet jest rozbudowana bardzo pomoc, więc jakby tak całość to pokazywać, no to 2-3 godziny minimum, ale myślę, że taki podcast...
1: Tak, taki bardziej przeglądowy, tutaj... bo też nie będziemy pokazywać wszystkiego, myślę, bo tu nawet podejrzewam, że też i Wacław z wszystkich funkcji tego telewizora też nie miał okazji skorzystać, bo nie zawsze jest taka potrzeba,
4: no ja
1: żeby...
4: na przykład z menu pokazania ekranu nie korzystałem, bo jak typowy Polak... obsługiwałem wszystko na tak zwaną pałę bez żadnej instrukcji, no bo po co czytać instrukcje?
1: Po co czytać instrukcje, tak, skoro można wszystko gdzieś tam się wszystkiego domyślać przy okazji.
9: A najlepiej znaczy, się to jak właśnie znaczy, ja uczy w ten tak. sposób, że się eksperymentuje i poznaje. Tak. Też tak myślę.
1: Tak jest, a ja zawsze powtarzam, urządzenia elektroniczne nie mają czegoś takiego jak funkcja zepsuj mnie.
4: Tak. I mi to wpoił no, to kolega, który...
9: Ja znam takie osoby, które czego się dotkną, to różnie bywa.
4: Mnie akurat takie zachowania eksperymentów wpoił właśnie kolega, który tutaj zadzwonił, bo lata temu to właśnie on wprowadzał mnie w świat komputerów i on szkolił mnie w obsłudze mojego pierwszego komputera w życiu, także przy okazji mogę pozdrowić swojego pierwszego nauczyciela.
1: No, no widzicie, czyli wszystko w rodzinie, panowie, zostaje.
4: Tak, tak.
1: Dobrze, Pawle, dzięki serdeczne.
9: Na pewno telewizor serdecznie polecam wszystkim. Dziękuję uprzejmie.
1: My również się do tego polecenia dołączamy i wracamy do prezentacji. Ja jeszcze tylko nasz numer telefonu przypomnę. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, 123 834 835. No dobrze.
4: Ja powiem tak, jeszcze wracając do tego nagrywania, to nie wiem, czy telewizory z tak zwanej wyższej półki cenowej to nie miałyby w swojej funkcjonalności możliwości nagrywania na przykład czy na pendrive'a, czy na dysk.
1: A tu nie ma takiej możliwości, żeby to podpiąć, żeby podpiąć jakiegoś pendrive'a na przykład? Nie.
4: Znaczy, ja to pokażę. Pendrive'a można podpiąć, ale nie ma możliwości, żeby na niego nagrywać.
1: A czyli można tylko czytać, nie można zapisywać?
4: Na przykład można, ja sobie nieraz przed snem lubię posłuchać jakiegoś audiobooka o zgrozo na telewizorze.
1: Na telewizorze, no proszę, no. Jak widać, uniwersalne urządzenie, nie tylko do oglądania, ale też i do słuchania można je wykorzystać. No dobrze, to wróćmy do prezentacji, co tam jeszcze mamy ciekawego?
4: No właśnie zademonstruję, jak to można skorzystać z pendrive'a.
10: 15, źródła elementów. 5TV.
4: Tutaj klikamy w taki przycisk znajdujący się koło włącznika. Mamy funkcję źródła.
10: Mas storage.
1: Aha, czyli to pewnie będzie to.
4: Tak.
10: Mas storage, ładowanie. USB, mas storage, 3 elementy, Pro 2 Amorat Mol. Filipiu Kandrzej Kroniki.
4: O, mamy tutaj kroniki Jakuba Mędrowicza.
10: Pawlak. Pinipiuk Andrzej, 001 Andrzej Pinipiuk Trucizna, 01 Andrzej Pinipiuk Trucizna, L1 psikus pauza przycisk, głośność 16.
11: Andrzej Pinipiuk Trucizna, czyta Grzegorz Pawlak.
4: No i możemy sobie audiobooka słuchać.
10: Dalej przycisk.
4: Możemy również wyłączyć sobie ekran podczas słuchania tej książki. Możemy zapauzować.
10: Pauza przycisk, dalej przycisk. Wyłącz obraz.
4: O, wyłącz obraz.
11: Strzepnął sklep niewidzialny.
1: No tak, żeby nam to prądu nie mardowało, skoro i tak idzie tylko audio. Dobrze,
4: żeby
1: mamy...
4: nam się piksele nie wypalały.
1: A, no to swoją drogą. Mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Kogo witamy tym razem? Halo?
12: Dobry wieczór Państwu, Rafał Giwak z tej strony.
1: Dobry wieczór, Rafale.
12: Dobry wieczór. Ja również jestem posiadaczem... chciałem powiedzieć telefonu, to już skrzywienie zawodowe, telewizora Samsung 07392 chyba, tak? Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem. Ale mam konkretne pytanie do Wacława, jeśli mogę, bo mówicie tutaj o właśnie karcie CI. Co prawda na razie korzystam z telewizji naziemnej naprzemiennie z dekoderem Orange'a. Ale też o tej telewizji, o tym adapterze CI myślę gdzieś. Natomiast za Chiny Ludowe nie wiem, gdzie go podłączyć. Czy mógłbyś coś ewentualnie na ten temat powiedzieć? Jak
4: tak.
12: to wygląda?
4: Karta, sama karta wygląda bardzo podobnie jak karta bankomatowa. Ale do telewizora dostaje się, a jak nie do telewizora, to również dostawca sieci kablowej, ma taki jakby futerał na tą kartę. Wkładasz tą kartę do takiego futerału i ten futerał umieszcza się w takim, w takiej podłużnej szczelinie w telewizorze. U mnie akurat to znajduje się z tyłu, w telewizorze starszego typu, który użytkuje moja mama, ale to nie jest udźwiękowiony telewizor, ma tą szczelinę, bo on jest, wiadomo, troszeczkę grubszy, bo to starszy model. I on ma szczelinę tą do karty CI z boku, troszeczkę z tyłu za ekranem.
1: A w twoim przypadku, w przypadku tego telewizora, o którym mówimy, to jest z tyłu po prostu gdzieś, tak?
4: Tak, to jest z tyłu koło wejścia USB, bo wejście USB jest tak jakby z tyłu, z boku, na takiej listwie, a karta CI jest w takiej jakby kieszeni, trochę podobnej, jak kiedyś się taśmy magnetofonowe wkładało. Jest, tylko tej kieszeni się nie zamyka. Jest taka jakby kieszeń,
12: no
4: do której to wsuwamy, i ta karta jest umieszczona w pionie w moim modelu.
12: Mhm. Przeoglądałem cały ten mój telewizor. CI ma na pewno możliwość, ale gdzie to się wkłada, to ja nie wiem.
4: To jest taka...
12: No i nie pozostaje nic innego, jak się chyba zapytać u źródła, bo po prostu... Aż przykro się poddawać.
4: A ile lat ma? Ile lat ma ten model?
12: Wiesz co, to jest NU, to jest 2018.
4: To na pewno ma.
12: Na pewno ma, tak, ja wiem, że ma.
4: Wydaje mi się, że to będzie z tyłu taka jakby plastikowa kieszeń, gdzie będziesz miał, jakbyś sobie takie prostokątne pudełeczko dokleił do telewizora z tylnią ścianką boczną, tylnią, i góra jest taka, no taka kieszonka plastikowa.
12: Bo ja właśnie z tym telewizorem dostałem taki jakby adapter na, no właśnie pasuje.
1: Czyli właśnie ten futerał pewnie, o którym mówi Wacław.
12: Z tym, że ni cholery też nie wiem, gdzie by go ewentualnie tam wpiąć, i tu jest też zagwozdka.
1: A to jest ciekawe. To znaczy ja mogę powiedzieć tak, ja mam telewizor nieudźwiękowiony, który ma już ładnych kilka lat i też ma wejście na moduł CI albo CI, jak to woli. I on jest tak bardziej z tyłu, z boku, na bocznej ściance.
4: Tak, no to taki jak ten starszy model.
1: No. Więc ja bym tam też próbował szukać. Ale to jest, wiesz, Rafale, no, to jest ciekawa sprawa, o której mówisz, bo ten moduł jest raczej dość łatwo wyczuwalny, więc jeżeli ty go nie jesteś w stanie wyczuć, a nie podejrzewam kolegi, żeby były jakieś problemy z wyczuwaniem różnych rzeczy, no to jest...
12: No ja siebie też nie, aczkolwiek powtarzajemy się. No to...
4: Znaczy, wiesz, ja jeszcze mam taki pomysł, że ten twój konkretny model telewizora ma to wejście zaślepione jakąś zaślepką i trzeba jakąś zaślepkę wyciągnąć,
1: też
4: żeby
1: możliwe
4: uzyskać dostęp do tego wejścia.
1: Też możliwe. Tak, jakiś tak. Kawałek takiego, wiesz, plastiku, który trochę, nie wiem, się różni fakturą.
12: Bo jest taki kawałek...
1: Albo takiego miękkiego czegoś, takiego pseudoplastiku,
12: jest
1: takiej gumy bardziej.
12: Jest tak jakby zaklejone.
1: Aha.
12: Jest jakby coś takiego zaklejone i może tu faktycznie...
1: I to prawdopodobnie, wiesz, nie będzie... I to prawdopodobnie nie będzie nawet zaklejone, wystarczy to podważyć paznokciem i to tak odsłonisz. Nie żeby to odrywać, tylko po prostu odsłonisz. To będzie taka jakby gumowa,
12: tak, taką
1: uszczelka.
12: Tak, jakby naklejki, dlatego mówię, że to jest zaklejone. Nawet,
1: I to tak wygląda, ale ja o tym mówię, jak to się prawdopodobnie zachowa. To będzie taka jakby, wiesz, uszczelka zakrywająca ten otwór.
12: Wtedy możliwe, że ten futerał, o którym mówił Wacław, tam by pasował. No, to fajnie, to się cieszę. A druga rzecz jeszcze, którą chciałem powiedzieć... Nie wiem,
4: ja bym proponował jeszcze wracając do tego twojego problemu, ja bym jeszcze proponował zadzwonić na infolinię Samsunga. To wiadomo, jak tam jest z poziomem merytorycznym, ale mimo wszystko bym proponował. Podałbym im numer tego swojego modelu, i mniej więcej, żeby cię nakierowali, czy to jest z tyłu, z boku, jakoś tam z telefonem przy uchu, żebyś to spróbował znaleźć.
12: Tak, ja to korzystam z sytuacji, że akurat o tym mówicie, bo no na razie mam ten oręż, trochę z tym orężem jeszcze muszę być, to jakby to się nie pali, ale no skoro tutaj opowiadasz o tym, no to postanowiłem się też jakby podpierać.
4: Wiesz, no to nie jest jakiś problem, jakbyś zmieniał operatora kablowego, no to przyjdą panowie z Media Expert przysłowiowi i ci to zamontują. To potem jak już zamontują, to będziesz wiedział, gdzie to jest.
12: Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, bo tu o samej obsłudze, no to pewnie powiesz wszystko, to nie będę się wtrącał, może nawet więcej niż ja, ale Co mnie uderzyło na początku, jak odpakowałem ten telewizor, bo konfigurowałem go samodzielnie, to znaczy moja córcia wybrała mi tylko język, to co mówił Wacław właśnie, że trzeba wybrać język. I później już cała konfiguracja poszła. Uderzyło mnie audio w tym telewizorze.
1: Na plus czy na minus?
12: Takie małe... Na plus.
4: Na plus.
12: Że takie małe głośniczki 10-watowe, a to naprawdę całkiem ładnie gra.
4: Tak, to się zgadza.
12: I to w ogóle ten telewizor jest bardzo niepozorny, bo to taka tafla, on jest dość cienki, duże to, prawda, zajmuje dużo miejsca, a naprawdę piękny, znaczy no może piękny to przesadziłem, ale ładny dźwięk się z tego telewizora.
1: Szczerze powiedziawszy, to ten, to jedyne zastrzeżenie, oczywiście to jest wiadomo, że Wacław teraz jest z telefonu i tak dalej, i tak dalej, to ja jedyne co, i to chciałbym od razu się zapytać, bo ja mam takie trochę... negatywne wrażenie odsłuchowe, jeżeli chodzi o ten przewodnik głosowy. Ten przewodnik jest taki strasznie zbasowany, mam takie odczucie. I o ile do filmów czy tego typu rzeczy, to raczej nie będzie problem, o tyle taki ten dźwięk jest tego przewodnika, no nie jest taki aż za bardzo fajny. Czy bezpośrednio, w bezpośrednim kontakcie z tym telewizorem macie podobne odczucie, czy to tylko tak przez to, że to transmitujemy tak, a nie inaczej?
4: Masz bardzo dobry słuch, tak. Najbardziej to widać na JBL-u, jak jest podłączony. To tym basem daje po uszach strasznie.
12: Potrafi przybasować, aczkolwiek ja to lubię, także mi to zupełnie nie przeszkadza.
1: Jasne.
4: Ja się też przyzwyczaiłem. Na początku może jakoś mnie to troszeczkę może irytowało, ale po chyba połowie dnia się przyzwyczaiłem.
1: Aha. To...
12: Dokładnie.
1: To miejmy nadzieję, że się wszyscy ci, którzy będą zainteresowani tym urządzeniem, też przyzwyczają.
4: Moja rodzina prędzej mówi, że ten przewodnik ma taki płaczliwy głos bardzo, jakby się miał rozpłakać zaraz.
1: Aha, a to z kolei ja nie zwróciłem kompletnie na to uwagi. No ale może dlatego, że do tego typu mowy jesteśmy przyzwyczajeni.
12: Trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć i już się urywam a propos tego nagrywania. W ogóle... Samsung nagrywając zabezpiecza te swoje pliki znakiem DRM, także można je tylko i wyłącznie odtworzyć na tym konkretnym telewizorze.
4: Tak.
12: Oczywiście to się da, wszystko się da, ale...
1: Ale jest zabawa.
12: Lepiej, prawda? Ale jest zabawa, dokładnie. Natomiast co mnie zaskoczyło, InPlus widzi 4-terowy podpięty dysk pod USB. Nie ma z tym żadnego problemu, można sobie przeglądać.
4: Aha. Ale czy ty, Rafał, próbowałeś nagrywać tym telewizorem?
12: Nie, w moim telewizorze jest... Nagrywa się, kiedy wejdziesz do przewodnika głosowego, nie do przewodnika, tylko przewodnika TV, przytrzymując klawisz OK przez 3 sekundy. Aha. Tam powinny wyskoczyć opcje do nagrywania. Jeśli właśnie odczytujesz programy prawo-lewo, chodzisz strzałkami po tym, co będzie... i przytrzymasz przez 3 sekundy klawisz OK, to powinny wyskoczyć właśnie opcje do nagrywania. Natomiast mój telewizor też nie nagrywa. To od razu wiedziałem, kupując go, jakby, że akurat ten model nie nagrywa.
4: No właśnie mój też.
1: Czyli co, wyskakują opcje, ale nie można ich użyć, tak?
12: Wyskakują opcje na przykład programu i oglądanie, czyli możemy sobie...
1: Aha, że nam się przełączy po prostu.
12: Prawda, Dokładnie tak.
1: Jasne.
12: I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała już, bo mówiłeś, Wacławie, o dostępności, o klawiszu dostępności. Dostępność można również uruchomić poprzez naciśnięcie klawisza wyciszania przy trzymaniu go dłużej. Klawisz wyciszania znajduje się nad klawiszem manual. Między przełącznikami do kanału.
4: Tym klawiszem.
12: Tak. Dokładnie tak.
1: No to też warto znać taki alternatywny sposób.
12: Tak, dokładnie.
1: Pewnie.
12: Dokładnie tak. Dobra. Miłego wieczoru życzę. Dziękuję Państwu bardzo. Pozdrawiam.
4: A dziękujemy również.
1: Dzięki, Rafale, za telefon. Pozdrawiamy Cię. Do usłyszenia. I wracamy do prezentacji.
4: No ja właśnie tutaj patrzę, czy pokażą mi się te opcje nagrywania.
1: Aha.
4: Ale nie, ale mi się jakoś...
1: Czyli w ogóle u Ciebie tego nie ma.
4: Tak. Mi się jakoś jakoś te opcje nagrywania nie pokazują. Zaraz jeszcze wypróbujemy.
10: Smart Hub Elementów. 3TV na żywo kablowe. Program telewizyjny Filtruj Web 480. Zaczęło się w środę od 1. Zaczęło się w środę od 1.
4: No nie, no nie.
1: Nie działa.
4: A nie, jest Programuj Oglądanie.
1: Aha.
10: Wyświetl szczegóły.
4: Programuj
10: Oglądanie.
1: I te dwie opcje tylko.
10: Programuj Oglądanie.
4: Tak.
1: Czyli też ten telewizor nie ma możliwości nagrywania, jak widać.
4: Tak.
10: Programu zostanie edycja czasu, oka, przycisk.
4: No to wyjdziemy z tego. Tak. Wiedziałem, że on nie ma możliwości nagrywania, dlatego mi właśnie na tym nagrywaniu nie zależało, bo wiedziałem, że można to odtworzyć tylko i wyłącznie na tym telewizorze. Gdyby to było normalnym plikiem, który można sobie przenieść na komputer.
1: No to inna sytuacja.
4: No to byłaby inna sytuacja, na pewno bym taki telewizor kupił. Ale skoro to nagrywanie ma taki ograniczony tryb, no to stwierdziłem, że jednak nie warto.
1: Jasne. No dobrze, to co możemy jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o ten sprzęt?
4: No w sumie zaraz przejdziemy do pokazania YouTube'a, ale jeśli chodzi o takie... mogę pokazać jeszcze, jak skonfigurować sobie połączenie głośnika bezprzewodowego,
1: okay.
4: Bo inne rzeczy, no to tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy. Pokazaliśmy, jak sobie coś z pendrive'a, wiemy, jak sobie przejrzeć listę kanałów, wiemy, jak sobie przełączyć te kanały. Wyszukiwanie kanałów jest bardzo intuicyjne, bo klikamy w programowanie i kreator nas prowadzi za rękę, można powiedzieć. No to myślę, że pokażemy, gdzie można sobie ten głośnik Bluetooth z tym telewizorem połączyć. Musimy wejść w ustawienia.
10: Głośność 13. 2.
4: Dźwięk.
10: Dźwięk elementów. 4. 1. Wyjście dźwięku telewizyjne. Wybierz preferowane urządzenie wyjściowe audio. 2. Tryb standardowy.
4: I tutaj.
10: 3. Ustawienia dźwięku przestrzennego. 4. Ustawienia eksperckie. Skonfiguruj zaawansowane ustawienia dźwięku. Elementy podrzędne. Balans.
4: Tutaj mamy korektor. Tutaj jak wejdziemy w wyjście dźwięku.
10: Wyjście dźwięku. Wybierz urządzenie audio z listy, aby odtwarzać dźwięk optyczny.
4: I tutaj mamy optyczne.
10: Lista głośników
4: Bluetooth. I on nam się automatycznie paruje. Gdy to jest pierwsze uruchomienie, to automatycznie mamy sparowany głośnik. Tylko musimy włączyć sobie właśnie przycisk
1: parowania.
4: Przycisk parowania.
1: Mhm. Czyli tu nie ma wtedy takiej możliwości, żeby na przykład wybrać urządzenie bezprzewodowe z listy.
10: Aby urządzenie odtwarzało dźwięk z telewizora, połącz przycisk. Włączenie z JBL Harget. JBL Harget 3.
1: I teraz, jak słychać.
13: Tego Amerykanina ścigają od wczoraj dwaj uzbrojeni ludzie. Dwa zestrzały. Proszę o pozwolenie na integrację. Dalej macie ryzę?
4: No i tak to sobie działa.
10: Optyczne. Lista głośników Blue Echo.
13: On jest zagrożony.
10: Ustaw na urządzenia audio. Trwa wyszukiwanie jeden item z JB.
1: A, czyli jednak.
4: Tak.
13: Macie śledzić wyłącznie ją, zrozumiano?
4: Wydaje mi się, że można sobie wybrać z listy, bo ja kiedyś...
1: No tak, bo on tu wyszukuje, bo jest wyszukiwanie, tak, więc...
4: Tak, bo ja kiedyś miałem połączoną słuchawkę Bluetooth swoją, którą używam nawigacji i można było razem z tym głośnikiem i wtedy przemieszczać się po liście.
1: Po liście, mhm.
4: Tak. No to teraz sobie wyłączymy głośnik i automatycznie on się przełączył na głośniki telewizyjne.
1: Co też jest całkiem fajnym rozwiązaniem, bo no inaczej to byśmy zostali bez dźwięku po prostu.
4: Tak, a jak już mamy sparowany głośnik, to wystarczy sobie włączyć głośnik i on się nas pyta, czy chcemy się połączyć z tym głośnikiem. Wciskamy OK na pilocie i wtedy mamy to połączenie już automatycznie. Raz mi się chyba tylko zdarzyło, że dźwięk w telewizorze zamilkł i w głośniku też nie było. dźwięku, ale po chyba 20 sekund i głośnik przemówił.
1: I wrócił. Do
4: telewizor. Tak.
1: Jasne. No dobrze.
4: Teraz może przejdziemy do YouTube'a.
1: Okay.
4: I pokażemy, jak tutaj działa YouTube.
10: Cyfrowa kanał 480 Axenblatt. Axis 8
4: grupa. Trudno odróżnić, bo objawy są podobne. Tak. Właśnie dlaczego nieraz...
1: A co się w tym momencie dzieje?
4: Nie, no nic się nie dzieje, tylko nie mam tej opcji pod strzałką.

0: aplikacji.
1: A i tu od razu takie ostrzeżenie, tak, że przewodnik głosowy nie jest dostępny dla wszystkich aplikacji.
2: Ale właśnie niestety nie ma listy aplikacji, które działają z przewodnikiem głosowym. Aha. I tak naprawdę wiemy, czy jeśli coś zainstalujemy, czy to będzie działało, czy nie będzie zainstalowało.
3: Adholat. Ferratelwetzams. Najpopularniejsza kategoria.
2: No i tutaj mamy.
3: Netflix zamiast.
2: Netflix.
3: Bogo zamiast. Ipla.
2: Ipla.
3: TVP VOD. Ime wideo zamiast.
2: No i tutaj mamy różne aplikacje, które instalować, no tylko mówię, niestety trzeba by się bawić w testera i sprawdzać
1: co jest
2: przewodnikiem
1: głosowym.
2: Tak, YouTube, ja się kiedyś nawet dowiadywałem, jak z tego YouTube'a korzystać. Poradzono mi, żebym najlepiej sobie dźwięk ze smartfona przerzucał telewizor. Mnie się tego dokonać nie udało jeszcze, ale stwierdziłem, że jak aplikacja jest, telewizorze, no to dlaczego z niej nie korzystać? No i okazało się, że całkiem fajnie można sobie z niej korzystać. No i klikamy YouTube.
3: Na czasie
1: gdybyś mógł może troszeczkę podgłośnić.
2: Tak, właśnie podgłośniam.
3: Głośność 20.
2: Tak chyba wystarczy.
3: Kabaret moralnego niepokoju, temat prof. Turysta z Chin, kabaret moralnego niepokoju.
2: No i tutaj mega sobie
3: dobre
2: klikamy.
3: Kabarety. 397.
2: No nam się odtwarza.
3: Wyświetleń. Jeden tydzień temu. Głośność 22.
4: Co się gra na Węgrzech? Nie wiem. Wagelberg.
2: No i odtwarza nam się normalnie film z YouTube'a.
1: A moje pytanie jest takie w takim razie. Jeżeli na przykład chciałbyś czegoś poszukać na tym YouTubie, niekoniecznie...
2: Dajemy wstrzymaj.
1: Aha.
2: A jeśli chciałbym czegoś poszukać... To zaraz.
3: Kabaret Moral TV.
2: Przełączymy się.
3: Elementów. 3TV na żywo, YouTube ładowanie.
2: I zaraz pokażę wyszukiwarkę.
3: Posłuchaj jeszcze raz, prof. Akcent przez twoje oczy zielone oficjalnie.
2: O, proszę bardzo.
3: W tym akcent after party la mówię cel. Wybrane dla ciebie top 10 wszystkiego, prof. Wybrane dla... Posłuchaj jeszcze raz, prof. Akcent przez twoje oczy zielone. Tak. Wybrane dla ciebie top 10 przy TVP VOD, prof. Widzowie kanału Czadoman, główna tam.
2: O, tutaj...
3: Szukaj tam.
2: O, mamy przycisk szukaj.
1: Szukaj. Aha.
3: Ostatnie wyszukiwania. A Woodstone. B Woodstone. C Woodstone.
1: I tu mamy tę klawiaturę.
2: Tak, mamy tutaj klawiaturę. No i co wpisujemy?
3: D Woodstone. E Woodstone.
1: Chyba coś...
2: Może wpisujemy...
3: Mm-hmm.
2: Może wpiszemy niewidomi. Zobaczymy.
1: Aha.
3: F Woodstone.
2: No tutaj to troszeczkę wolno działa.
1: To trochę trwa, tak.
2: Tak.
3: N-Woodstone. A Woodstone, B Woodstone, C D Woodstone, E Woodstone.
2: E?
3: L Woodstone, M Woodstone, N Woodstone, U Woodstone. T Woodstone, S Woodstone, R Woodstone, Q Woodstone, P Woodstone, O Woodstone, V Woodstone, F Woodstone. X Woodstone, P Woodstone, I Woodstone. B Woodstone, C Woodstone, D Woodstone. K Woodstone, R Woodstone. S wód, T wód, S, R wód, Q wód, P wód, O wód.
1: O, już jesteśmy blisko.
3: O wód, K wód, I wód, J wód, K wód, L wód, M wód, N wód, N 123 wód, N wód, M wód, L wód, K wód, J wód, I wód. Co się śni niewidomym Nicole? Kulesza Tchewojce of Poland 2018.
1: No tak, i mamy...
3: 2 minuty i 24 sekundy. P. Woodstone.
2: Tak.
3: I

0: Szukaj tam. Propozycje niewidome.
1: No i tutaj sobie klikamy.
0: Osoba niewidoma, zadaj pytanie 1. Gazeta.pl.
2: I mamy już wyniki. I możemy sobie te wyniki odtwarzać.
1: Tak, dokładnie.
2: Jeżeli mielibyśmy na to ochotę.
0: O. Mecz reprezentacji. Łączy nas piłka. 5 minut i 18 sekund w celu.
1: No i mamy film. To pisanie, wiadomo.
3: Ktoś się mnie pyta, co tak naprawdę daje ci granie w piłkę. Ja wtedy odpowiadam, że granie w piłkę...
2: No to pisanie nie jest szybkie, to wiadomo, ale można, jeżeli mamy trochę czasu. A powiedz mi, tu jak rozumiem, możemy zalogować się naszym kontem Google'a i na przykład mieć jakąś, nie wiem, historię obejrzanych filmów, jakieś nasze subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest.
1: Jak nam się będzie chciało wpisywać swoje dane, no to oczywiście, że się zalogujemy, tak, bez problemu.
2: Okej. No dobrze, to czy o czymś ważnym jeszcze warto by było wspomnieć przy okazji naszej prezentacji tego telewizora?
1: No myślę, że już najważniejsze rzeczy omówiliśmy. Jeśli byśmy chcieli jakieś ważniejsze rzeczy omówić, no to i chcielibyśmy skorzystać z aplikacji, które oferuje nam ten telewizor, no to pozostaje nam tylko zabawa i metoda prób i błędów i testowanie, czy dana aplikacja jest dostępna z przewodnikiem głosowym, czy też nie jest. A wszystkie rzeczy pozostałe, no to ten telewizor jest na tyle intuicyjny, że myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Jedynie co, no to trzeba nauczyć się kilku, ale to kilku, nie wszystkich, kilku klawiszy na pilocie, czyli tego przycisku z ustawieniami, przycisku dostępności, głośniej, ciszej, gdzie znajduje się przycisk włącz, wyłącz i kolejny przycisk, ten obok włącznika, pozwalający nam wybrać źródło, czyli czy chcemy oglądać telewizję, czy chcemy odtwarzać coś na przykład z pendrive'a i jeszcze potrzebny jest nam przycisk do wejścia w program telewizyjny. No i wiadomo, strzałki lewo, prawo, góra, dół, zatwierdzamy OK. I wszystko tak naprawdę polega na chodzeniu po ikonach.
2: Okej. No to przypomnijmy jeszcze na koniec model tego telewizora.
1: Model telewizora nazywa się Samsung UE43RU7172.
2: Tak. I cena tego odbiornika to około 1600
1: zł. Około 1600-1650. Kolega właśnie wczoraj kupił sobie w RTV Euro AGD Samsung UE43RU chyba 71-128. To się różni tylko tym od mojego modelu, że inny jest dystrybutor tego telewizora, bo to jest tak naprawdę ten sam telewizor, tylko że z innego dystrybutora. Wszystkie telewizory z serii UE43RU71, te dwie ostatnie cyfry, tam 72 czy 128 i tak dalej, to tylko oznacza dystrybutora.
2: Rozumiem. I 43 cale, tak?
1: 43 cale. No chyba, że ktoś chce większy, no to wiadomo, że też może się...
2: To inne cyferki w modelu, ale też i cena będzie inna. Tak, i oczywiście. Na pewno nie mniejsza.
1: I podobno z tego, co zapewniają na infolinii Samsunga, wszystkie teraz telewizory z 2019 roku, wszystkie telewizory z tej serii RU mają ten przewodnik głosowy w standardzie.
2: Co cieszy z pewnością, tak, bo to zawsze jakiś kolejny dostępny sposób, jeżeli chodzi o oglądanie telewizji przez osoby niewidome. No i z pewnością sposób prosty, bo tak jak mówię, są oczywiście alternatywy, są inne metody, żeby oglądać telewizję, ale no na przykład ta moja metoda, z której ja korzystam, to ja jej tak z czystym sumieniem osobom, które nie są jakoś bardziej biegłe technicznie, nie polecę, bo ona nie jest wcale prosta, nie jest wcale łatwa. Ja na przykład, żeby DVB Viewera sobie odpowiednio skonfigurować, to musiałem poświęcić na to trochę czasu, poszukać różnych tam rzeczy, dozbroić go jeszcze odpowiednio i dopiero to wtedy sensownie działa. Oczywiście działa bardzo fajnie, ale jednak mimo wszystko ma to, rodzi to pewne ograniczenia. A tu po prostu wyjmujemy sprzęt z pudełka, podłączamy, konfigurujemy. Działamy i oglądamy.
1: No dokładnie, zwłaszcza, że wtedy nie musisz mieć w pokoju nawet komputera.
2: Bo zgadza się.
1: Wystarczy taki telewizor i wtedy przyjdzie ciocia na kawę przysłowiowa i
2: można jej włączyć. Tak.
1: i oglądasz
2: sobie. I sobie pooglądać, jasne. Telewizor przedstawiał na antenie Tyfloradia Wacław Rosa. Dziękuję Ci, Wacku, bardzo za udział
1: dziękuję
2: w audycji.
1: Dziękuję bardzo również.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem 14 lutego we wtorek. Spotykamy się wyjątkowo po godzinie 20, żeby poopowiadać o kolejnym interesującym urządzeniu. To będzie urządzenie zwłaszcza dla tych, którym się nie chce sprzątać, tak myślę. Albo może się okazać, że to urządzenie dostarczy nam jeszcze więcej powodów do sprzątania. To się o tym wszystkim opowiedzą moi dzisiejsi goście, czyli Dorota i Tomasz Bileccy. Witajcie ponownie.
5: Dobry
6: wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. To o czym... O, widać, że zima. Się trzyma. To o czym dziś?
5: Dziś o odkurzaczu.
2: O odkurzaczu.
5: Bardzo znane. Tak, i o mopie w jednym.
6: Odkurzacz o mopie.
5: Odkurzacz bardzo, prawda, znanej, tak? Firmy Manuel? Tak to się chyba czyta? Przynajmniej tak czytał pan w sklepie, w którym to kupowałem. Odkurzacz... automatyczny, samojeżdżący, czyli takie coś jak Rumba. Tylko, no, innej firmy.
2: No
6: i
2: właśnie.
6: I dodatkowo ma mop.
2: I dodatkowo ma mop, czyli... No, Rumba też ma urządzenie mopujące, ale to sobie trzeba osobno kupić.
5: Ma urządzenie, ale to osobne urządzenie. Natomiast tak. Tutaj to jest
2: to wszystko
5: w jednym. Tak.
2: Okej. Okay. W takim razie pierwsze moje pytanie... Takie podstawowe i myślę, że które zadają sobie w tym momencie także i nasi słuchacze. No, jest Rumba, jest sprawdzone urządzenie. Co was skłoniło, żeby kupić co innego? Taka natura testerów,
5: no właśnie,
2: czy...
5: chyba właśnie to, że no to jest jakby coś, co ma jedno i drugie. To znaczy mopa i odkurzacz jakby w jednym.
6: No i jeszcze jedna kwestia, ma komunikaty głosowe.
5: Znaczy ma więcej komunikatów głosowych niż Rumba.
6: Tak.
2: A to jest bardzo dobra wiadomość. To teraz kolejna wiadomość, nie wiem czy dobra, ile to urządzenie kosztuje. Rumba wiemy, tania
5: znaczy,
2: nie jest.
5: W naszej wersji, bo tak jak Rumb jest kilka, tak Manueli też jest kilka. My akurat mamy najdroższą wersję, czyli Rumba ME777. Tak, Manuel, czy Manuel ME770 Pro. I to kosztuje skromne 3000 zł bez złotówki. Oprócz tego jest kilka odkurzaczy i na przykład ten ME770, ale bez tej końcówki Pro. Ja zaraz powiem, czym to się wszystko różni. Kosztujesz 2500. Też bez złotówki oczywiście. Bez kamery, bo ten odkurzacz ma kamerę wbudowaną, żeby sobie robić mapę pomieszczenia. I bez tej kamery kosztuje 2000. A bez mopa chyba 1400 czy 1000, jakoś tak. I chyba jest jakieś coś jeszcze chyba za 1100 czy coś takiego.
2: Rozumiem.
5: No generalnie od 1000 z kawałkiem do 3000.
2: Okej, okay, no i teraz zdecydowaliście się na najdroższą opcję. Moje pytanie jest takie, co nam to w praktyce daje? Podejrzewam, że kamera to jest bardzo istotny element w tym urządzeniu, prawda?
5: Kamera daje to przede wszystkim, bo tak, Z tego, co przynajmniej wiem, bo nie testowaliśmy rumby jakoś tam bezpośrednio, natomiast te wszystkie rumby i inne odkurzacze jeżdżą takimi ruchami dosyć chaotycznymi.
6: Okrężnymi raczej. Taki.
5: Jakieś takie trochę zygzaki, jakieś kółeczka, jakieś takie coś. Natomiast ten odkurzacz w naszej wersji, znaczy z wersji z kamerą, on jeździ ewidentnie prostymi ruchami i co ważniejsze równoległymi do ścian. Bardzo rzadko się zdarza, że on jeździ jakimiś takimi skosami. On rzeczywiście wie, gdzie są ściany i stara się tam sprzątać właśnie w taki sposób, który widać, że jest uporządkowany.
2: Czyli nie ma takiego chaosu, że on się tam kręci w kółko, tylko jednak stara się tak bardziej metodycznie.
5: Nie. Rzecz druga jest taka, że on teoretycznie potrafi. My tego nie sprawdziliśmy, bo nie mamy na tyle dużego mieszkania, ale w momencie, gdy odkurzacz się rozładuje w trakcie odkurzania, potrafi dojechać najpierw do stacji dokującej, co nie jest żadną nowością, bo wszystkie odkurzacze te takie drogie to potrafią, ale po naładowaniu potrafi teoretycznie z powrotem dojechać w miejsce, w którym skończył odkurzanie i kontynuować proces.
2: A z ciekawości, ile taki odkurzacz się ładuje?
5: No, w zależności w której wersji, bo tutaj też dochodzimy do różnic wersji tą wersją Pro i wersją nie Pro. Wersja Pro między innymi charakteryzuje się 2 razy większym akumulatorem. Normalnie odkurzacz, jeżeli mamy ustawiony tryb takiego standardowego odkurzania, chodzi godzinę, jeżeli mamy włączony tryb turbo, to 40 minut. No i jeżeli mamy tą 2 razy większą baterię, no to te czasy są dwukrotnie dłuższe. No i w związku z tym, a ładowanie jest chyba godzina, albo chyba 2 godziny w przypadku tej dłuższej baterii, ale nie pamiętam dokładnie.
2: Rozumiem. To ja tak zapytam teraz z własnego podwórka i wiem, bo miałem okazję testować rumbę u siebie i wiem, że no rumba sobie z tym zdecydowanie nie radziła. Podejrzewam, że wy też macie ten problem, mianowicie kable. Dużo kabli.
5: Potrafią się kable wkręcić, aczkolwiek jest komunikat głosowy, który mówi, co się stało. To znaczy, komunikaty są, przynajmniej na razie, w języku angielskim. Jest ponoć szansa, że to się zmieni, że będą komunikaty również po polsku. Znaczy, tych języków tam jest chyba z 5 czy 6, bo tam jest oprócz angielskiego jakiś tam hiszpański, włoski, niemiecki, rosyjski, nie wiem, czy jeszcze jakiś. W każdym razie tych komunikatów tam jest ponoć 50 i jestem w stanie się z tym jakoś zgodzić, że tych komunikatów jest tyle, bo jeżeli na przykład kabel się wkręci w szczotkę, to jest komunikat chyba check mine brush czy coś takiego, czyli tam sprawdź główną szczotkę. Albo jeżeli się wkręciło w koło, to też coś tam, że check the wheel czy jakiś taki ponowny komunikat. Więc jakby wiadomo...
6: Wiecie sprawdzać.
5: Co tam się mniej więcej stało i gdzie szukać.
2: No to jest dobre i rzeczywiście użyteczne. Czy jeżeli nam się kabel wkręci w coś, w jakiś element tego odkurzacza, jest trudno go stamtąd wyplątać? Bo z rumbą to nie do końca było takie łatwe. On tam bardzo potrafił zassać sobie coś i wkręcić dość mocno to,
6: ja
2: co mu tam
6: co
2: się nie podobało.
6: Jak my żeśmy odkurzali, to on bardziej miał kłopot nawet nie z wkręceniem kabla, tylko wjechał na niego, nie mógł wyjechać, bardziej tego typu rzeczy. Natomiast wkręciła mu się jakaś chusteczka higieniczna. Ja bardziej to pamiętam, że to tak było, ale ostatecznie nie zawsze byłam przy tym, jak on chodził, ten odkurzacz, więc może ci się to Lecki wkręcił jakiś kabel.
5: Chyba jakiś mi się wkręcił. Nie, no było to możliwe. może to nie było tylko pociągnąć i już, ale stosunkowo niedużo było roboty.
2: Rozumiem. Okej, to mówiliście przed momentem właśnie o jakichś głównych szczotkach i tak dalej. Teraz może warto opowiedzieć o samym urządzeniu. Jak ono wygląda?
5: Aha, moment.
2: Aha.
5: Jeszcze te różnice między modelami, dobra, bo one są dosyć ważne.
2: Dobra, okej. Tak. To jeszcze zostańmy przy tym.
5: W wersji Pro mamy jeszcze jakieś tam dodatkowe ściereczki do mopa.
6: Z mikrofibry.
5: Mamy, tak, takie z mikrofibry. Mamy... co jeszcze? A, przede wszystkim, co mi się w sumie spodobało.
6: Powiedz.
5: Tak, bo te odkurzacze można wysłać do polskiego dystrybutora na konserwację. I oni muszą by tak co roku mniej więcej to zrobić. Tak na razie czego. Normalnie to kosztuje 80 zł. Natomiast w przypadku wersji Pro i 5 konserwacji jest za darmo.
2: Czyli 5 lat spokojnie.
5: Jeszcze jedna rzecz. No tak. Jeszcze jedna rzecz. Gwarancja. Z tego co wiem, rumby mają 3-letnią. Te manuele mają 5-letnią gwarancję. Oprócz baterii, bo to jest pół roku, jak wszędzie. Aha, i jeszcze jest drugi filtr HEPA w tym odkurzaczu. W tej wersji Pro.
6: A tak, dodatkowo.
5: Natomiast jest jeszcze wersja, to się jakby technicznie niczym nie różni i też jest wersja jakby Standard i Pro, ale jest jeszcze dopisek Style, czyli style.
6: Mamy series.
5: Broń Boże tego nie kupować.
2: Dlaczego?
5: Cenowo to się niczym nie różni, technicznie to się też niczym nie różni, różni się tylko wyglądem, a w zasadzie przyciskami. Wersja Style ma przyciski dotykowe. Przy czym, jak kupowaliśmy ze sklepu, przesłali nam na początku właśnie tą wersję Style, więc stąd wiemy, że to jest dotykowe.
2: Rozumiem. No to rzeczywiście problem. Dla nas zdecydowanie mniej przyjazne. I te przyciski dotykowe, jak rozumiem, to jest po prostu jakaś gdzieś tam płytka, totalnie nie do obsłużenia.
5: Znaczy... No na upartego...
6: Niby można wyczuć takie...
5: Gdyby ktoś się bardzo uparł...
6: Ale...
5: To pewnie by się dało, ale... Ale no to jest rzeczywiście na płaskim czymś i trzeba wiedzieć dokładnie gdzie,
6: sensu,
5: dokładnie jak.
2: No jest druga wersja oczywiście i wersja lepsza. Zdecydowanie tak. Dla nas.
5: Nie dla nas.
2: Tak. No jeżeli ktoś lubi, teraz takie modne są te przyciski dotykowe, no to zawsze może być taki.
5: Natomiast
2: stylowy.
5: W razie czego... Gdyby się okazało, że nie wiem, no mieszkamy z kimś widzącym i ktoś to kupuje, po prostu już kupił i już poszło, no to pewnie by się dało. Poza tym jest pilot do odkurzacza.
2: Pilot nie ma przycisków dotykowych, jak rozumiem.
6: Nie.
5: Pilot ma przyciski fizyczne. W ogóle z pilota da się zrobić troszkę więcej niż z odkurzacza.
2: No proszę.
5: Ale o tym za chwilę.
2: To co, to jeszcze coś o różnicach, czy możemy o wyglądzie teraz?
5: Chyba można w wyglądzie.
2: Dobrze. To jak to urządzenie wygląda? Co tam mamy?
5: No wygląda w zasadzie jak każdy odkurzacz, albo prawie każdy odkurzacz taki samojeżdżący.
6: Okrąglutki.
5: Czyli no taki futurystyczny
2: takie UFO.
5: Talerz.
2: No tak.
5: Takie UFO. Na górze jest jakiś wyświetlacz, który ma kilkanaście ikonek, jakichś wskaźników, czegoś. Są trzy przyciski. Jest klapa, którą się otwiera, żeby wyjąć pojemnik na śmieci.
6: I do niej też jest przycisk.
5: I do niej też jest taki przycisk, żeby to wyjąć. I to w wersji Style też jest przycisk.
2: To jest pojemnik.
5: To jest po prostu mechaniczny przycisk.
2: Właśnie, to jest pojemnik, to nie, tam nie ma żadnego worka, nic takiego.
6: Nie.
2: Pojemnik, który...
5: To jest bezworkowe, jak wszystkie tego typu odtwarzacze. 600 ml, bez szału.
2: Ale na strzału, wysprzątanie, ale... na taki jeden cykl sprzątający mieszkania wystarczy.
5: Tak, spokojnie. Przy czym my mamy psa, przewodnika, labrador. Troszkę tamtej sierści, zwłaszcza ostatnio trochę zostawał. I nie było problemu.
2: Okej. Okay. Mamy trzy przyciski.
5: Ale rzeczywiście warto, przynajmniej jeżeli ktoś ma takie duże mieszkanie jak my, to jest około 80 metrów, i psa, to warto w razie czego po każdym cyklu ten pojemnik opróżnić. Pewnie jakoś by się dało dwa cykle, ale lepiej opróżnić.
2: On jakoś będzie sygnalizował, jeżeli będzie już pełen pojemnik?
5: Ponoć ma jakąś sygnalizację, aczkolwiek...
6: Jeszcze nie testowaliśmy. Nie doprowadziliśmy do czegoś.
5: Myślę, że zanim będzie miał sygnalizację, to jego wydajność mocno spadnie.
2: No też fakt. Też fakt. Okej, okay. Mamy trzy przyciski. O tych przyciskach to za chwilę pewnie sobie więcej powiemy. Wspominaliście o tym, że jest jakaś główna szczotka. Czy coś jeszcze on tam ma oprócz
6: jeszcze
2: tej jednej szczotki?
6: Jeszcze jest jeden przycisk zasilający.
2: A zasilający.
6: Z boku.
5: A tak.
2: Okej.
5: Okay. To jest z boku.
6: Pomiędzy...
5: A, no i na górze jest też obiektyw kamery.
2: No tak.
5: Kamera zasadniczo patrzy w górę. W ogóle też producent się chwali, że odkurzacz ma 40 sensorów. Różnych.
2: I za pomocą tych sensorów sobie tam bada otoczenie, tak? W jakiś sposób.
5: Tak, bo on bada teoretycznie, czy podłoga jest dobrze wysprzątana, jakiś ma jakiś sensor. Bo na przykład jak trafi na śmieci, to często się zatrzymuje, próbuje to wysprzątać jak umie i dopiero jak stwierdzi, że jest ok, to idzie do przodu.
2: Rozumiem. Czyli mamy, mamy przyciski, mamy kamerę. A co jest odpowiedzialne za to sprzątanie?
5: Jest szczotka główna, plus oczywiście stanie. Są boczne szczotki, takie wąsy, które się kręcą po dwóch stronach odkurzacza i zagarniają, co się da pod tę główną szczotkę. No i można nałożyć tą, to się, oni to nazywają głowica mopująca. Mhm. Czyli po prostu taki pojemnik, tam jest, tam się wlewa wodę. Doczepia się tą szmatkę, tą ścierkę z mikrofibry i on tym sobie jedzie.
2: Czyli najpierw odkurzamy sobie, na przykład można, jak ktoś ma w sobotę trochę więcej czasu, to sobie najpierw puszcza taki odkurzacz, gdzieś tam potem...
5: Ewentualnie można zrobić jedno i drugie naraz.
2: No, a,
5: czyli
2: na,
5: on sobie
2: naraz.
5: Jedzie...
6: Można, tak, bo... ale z tego, co zaobserwowałam, to faktycznie najlepiej odkurzyć.
5: Tak, lepiej jest najpierw odkurzyć,
6: a najlepiej
5: a potem...
6: na noc puścić mopa i on sobie będzie... I to w ogóle jeszcze najlepiej zrobić tak, że faktycznie wlać wody do tego mopa, a ściereczkę zamoczyć jakimś tam Ajaxem, Sidoluxem, czym tam jeszcze, nie wiem.
5: Tak, bo oni też
6: nie
5: mówią...
6: Nie wolno wlewać do mopa płynu.
5: Tak.
6: To jest...
5: Jeszcze jedna rzecz.
6: Jest istotna informacja, ale z tą ściereczką namoczoną on sobie super radzi, fajnie to myje. No i w nocy nikt mu nie przeszkadza, on sobie tam jeździ.
2: I nie jest to jakieś
6: jak
2: mocno hałaśliwe...
6: Nie, to jest bardzo cichutkie, tylko właściwie...
5: A to sprawdzimy.
6: To pewnie. Potem pokażemy właśnie.
2: Super.
5: To wszystko będzie można pokazać.
2: Oczywiście.
6: Ale to jest dużo cichsze od odkurzania.
2: No, tak się właśnie domyślam, bo odkurzacz to raczej nie jest...
5: Choć z tego co wiem, odrobinkę głośniejsze od Rumby. Rumba jest chyba najcisza z tych odkurzaczy.
6: No tak, ale mówię o mopie.
2: Dokładnie, mi bardziej tu
5: a mop tak.
2: Mi bardziej tu o mopa chodziło.
5: Bardzo.
2: Nie, no odkurzacz to...
6: Kręcenie kółek, no właściwie aha. Tylko to słychać.
2: Dobrze. To teraz może co nieco na temat tych przycisków. Skoro już wiemy, to jak rozumiem, tam jeszcze gdzieś sanie, to pewnie pod tym odkurzaczem, tak? Jakieś dysze takie sące.
5: Tak, tak. Znaczy dysze, to jest taka szczelina po prostu, która...
2: Aha. Kółek? Pod, ile to ma z ciekawości?
5: No to jest, znaczy takie napędowe ma chyba dwa.
6: Tak, dwa plus... takie gumowe i ile tych małych było? Takich kuleczek jakby.
5: To kilka takich pomocniczych, żeby on miał na czym jeździć.
2: I chyba, żeby skręcać mu było też łatwo dość.
6: Tak.
5: Też.
2: Okej. To co to są w takim razie za przyciski, o których wspomnieliście na samej górze tego odkurzacza? Co tam mamy? Do czego to służy?
5: Na środku mamy włącznik, wyłącznik. To jest kwadratowy przycisk.
2: Czyli to jest tak, najpierw wciskamy przycisk zasilania, żeby go uruchomić w ogóle. A
5: tak,
2: później jeszcze
5: to jest w ogóle
2: włącznik.
5: taki typowy mechaniczny włącznik, jak na przykład z tyłu na komputerze.
6: Tymi, jak je nazwać, wentylatorami.
5: Te otwory wylotowe,
6: tak.
5: którymi wylatuje to wszystko.
6: On jest pomiędzy nim.
5: I to jest pomiędzy tym. I teraz są trzy przyciski na górze, jest włącznik, wyłącznik. Zresztą jak się odkurza, włącza, on też taki mały dźwięk wydaje, aczkolwiek, bo rumby często... Ups, momencik. Muszę odrzucić połączenie. Bo przez chwilę was nie słyszałem.
2: Okej.
5: Tak. Ale do rzeczy.
2: O tych przyciskach.
5: O tych przyciskach. Jest włącznik, wyłącznik. I teraz tak, rumba. Często gra jakieś melodyjki. Tu są dźwięki. Zresztą to też pokażemy. Które mówią, czy się to włączyło, kiedy się włączyło i tak dalej. I potem po obu stronach są dwa przyciski. Jest przycisk mode, którym wybieramy tryb, w jakim odkurzacz ma pracować. I po drugiej stronie też taki trójkątny przycisk, którym włączamy proces, że tak powiem, sprzątania.
2: I działa.
5: I z odkurzacza to tyle.
2: I tyle.
5: Jeśli chodzi o przyciski.
6: No i zderzak ma z drugiej strony, z boku.
5: No tak, no ma, no toż te wszystkie sensory, żeby nie uderzał, coś, bo na przykład też rzeczywiście ma jakiś wskaźnik, to jest opatar na podczerwieni, wskaźnik przeszkód. I rzeczywiście dojeżdża do ścian, ale nie uderza w te ściany, nawet, nawet lekko. On dojeżdża tylko do ścian i hamuje no, tuż przy ścianach.
2: No, czyli
5: natomiast ponoć mówią, że w instrukcji jest napisane, żeby na przykład raczej go nie używać w pomieszczeniu, w którym ściany są jakieś tam lustrzane, bo czujnik podczerwieni może tego nie wykryć.
2: Rozumiem.
5: I wtedy to może wjechać.
2: A jak w sytuacji, kiedy mamy jakieś tam, no nie wiem, jakieś szafy, pod tymi szafami, on się jest w stanie jakoś tam zmieścić, czy to nie bardzo?
5: To jest w ogóle ponoć, przynajmniej oni to tak reklamują, najniższy odkurzacz na rynku. On ma 8,5 cm wysokości, więc jeżeli mebel jest wyższy, znaczy ta dziura, szczelina pod meblem, no to wtedy tam wjedzie. Jeszcze z takich danych technicznych, progi maksymalnie do 1 cm i tutaj rumba wygrywa, bo rumba teoretycznie do 2 cm, do 1,5 wysokości, ale rumba jest wyższa.
2: No tak, rumba też ma jakieś takie urządzenia typu latarnie, którymi można, one mogą działać zarówno jako latarnie, czyli jako takie urządzenia przywołujące ten odkurzacz do stacji ładującej, ale też, i to mnie zastanawia, czy w przypadku tego odkurzacza ma to sens, jako takie ściany, żeby na przykład,
5: mówią,
2: jeżeli
5: nie
2: chcemy,
5: ma.
2: Żeby tam nie jeździł.
5: To znaczy, oni mówią, że, bo zazwyczaj te latarnie to są głównie używane ponoć mimo wszystko, żeby wiedział, że tu jest jeden pokój, tam jest drugi, żeby najpierw podał jeden, potem drugi. Tutaj mówią, że te latarnie nie są potrzebne i zasadniczo ich się nie używa, nie ma ich w komplecie i chyba w ogóle nie ma, nie, chyba ten odkurzacz w ogóle nie obsługuje tych latarni, chociaż nie wiem. Ale mówią, że to nie jest potrzebne i w ogóle, więc nie ma.
2: Jak rozumiem, nie odczuwacie braku.
5: Na razie nie. Bo nawet jak mamy miski psie, to jakoś nie wjedzie w nie. A przynajmniej na pewno nie na tyle, żeby tam się cokolwiek wylało. Z tych
6: nie,
5: misek.
6: Nie, omijał zawsze.
5: Więc jest okej.
2: Okay. Super. To co, to może teraz jakaś taka praktyczna demonstracja możliwości.
5: Część praktyczna. A jeszcze pilot.
2: A właśnie, no jeszcze, został. Tak, jeszcze pilot. A myślałem, że pilot, że będziesz chciał pilota jakoś zaprezentować w trakcie. Chyba, że okej, okay, możemy omówić. Dobra.
5: Bo tutaj można wtedy też omówić kilka trybów tego odkurzacza.
2: Dobrze.
5: To może Dorka? Bo Dorka ma tutaj...
6: Pilot wygląda jak trochę taki... Od telewizora się śmieje. Chwila, ja sobie tylko włączę mowę w komputerze, bo... Dobra. On ma przycisków... No, w sumie 17. I teraz tak. Myślę, jak je tu opisać. U góry pierwsze trzy są ułożone takie, taki stożek jakby. Środkowy jest najbardziej wysunięty w przód, no i po bokach dwa są trochę niżej, po lewej i prawej.
7: To jest taki
2: trójkąt. Nie,
6: taki trójkąt. Kółeczko jest później.
7: Ale przyciski.
6: Przyciski w kształcie kółka, tak, takie okrągłe. No i u samej góry jest włącznik w ogóle. Po lewej jest wybór trybu, po prawej jest start-stop.
7: Czyli jakby to samo, co...
6: Czyli jakby to samo, co w odkurzaczu. I to już jest koniec tego, co w odkurzaczu.
2: No teraz zaczynają się funkcje dodatkowe.
6: Tak. Dalej są strzałki w górę, dół, prawo, w lewo i w środku taki większy, okrągły przycisk. I ten okrągły przycisk jest do włączenia trybu ręcznego. No i to właśnie było śmieszne na początku, bo na początku stwierdziliśmy, że przetestujemy, jak to w ogóle jeździ. No... Właśnie włączając mu ten tryb ręczny.
5: A czy tryb ręczny polega na tym, że mamy sobie strzałki, góra, dół, lewo, prawo i w środku przycisk, który włącza jakby
2: sterowanie
5: szczotkę, ręczne, sanie i tak dalej. Mhm. Myślę, że to jest w sumie dobry sposób, czy dobry, nie wiem, funkcja dla na przykład osób nawet widzących, ale na wózkach, które mają problemy z odkurzaniem takim standardowym. Moment, a czemu nie słyszę? O, nie słyszę. Mogą sobie wziąć takie osoby pilota i po prostu odkurzaczem sterować na zasadzie właśnie pilota.
6: Po prostu nim jeździć pilotem.
5: Do przodu, do tyłu, skręcaj w prawo, w lewo.
2: No bo dla nas, zacznij. Kiedy nie widzimy, to średnio to przydatne chyba.
6: No, akurat to tak.
5: Raczej tak. Ale jest.
2: Jest, można. Można popróbować pojeździć odkurzaczem. A czy jeżeli jeździmy tym odkurzaczem, jeżeli nim sterujemy, to on nadal będzie omijał różne przeszkody? Czy wtedy, albo jeżeli dojedziemy nim do ściany, to czy on w nią uderzy, czy wtedy też jednak jakoś się zachowa?
5: Uderzy, ale ma z kolei tutaj takie czujniki zderzeniowe, że jak lekko uderzy, ten czujnik mu się tam włączy, to on natychmiast stopuje i jakby ta siła jest mimo wszystko mniejsza niż mogłoby być, mam takie wrażenie, bo to jest elastyczne dosyć.
2: Rozumiem.
5: Ale tak, to już... Proszę bardzo, chcesz?
2: Okej.
5: Okay. Masz.
2: Boom. Dobrze. Tak.
6: I zostało jeszcze 9 przycisków. One już są do trybów różnych. I one są ustawione jakby odwrotnie niż te trzy pierwsze. Też taki jakby stożek, tylko w dół. Czyli jak sobie układam trzy palce, wskazujący środkowy, serdeczny, no to wskazujący i serdeczny są jakby na górze, a środkowy jest lekko w dole. No i teraz przycisk w pierwszym miejscu po prawej stronie to jest do sprzątania w rogach.
5: Znaczy wtedy, przynajmniej z tego co z instrukcji wyczytałem, bo nie testowaliśmy jeszcze tego, odkurzacz jedzie sobie wzdłuż ścian i sprząta w każdym rogu, jaki znajdzie.
2: Co nie znaczy, że nie sprząta tak normalnie tam, ale po prostu czyści jakoś dokładniej, jak rozumiem.
5: Nie, znaczy właśnie tu chodzi o sprzątanie tylko w rogach. Mhm. Typu, że na przykład w zasadzie jakoś posprzątał, ale zazwyczaj te odkurzacze automatyczne często mają problem właśnie przy ścianach, w rogach. I tutaj, żeby nie sprzątać wszystkiego dokładnie, to po prostu jedź przy ścianach i zgarnij wszystko, co w rogach.
2: Rozumiem. Raz na jakiś czas się przyda.
5: Tak.
6: Po środku jest mop. Sam mop po prostu.
5: Czyli żeby tylko mopował bez odkurzania.
6: Tak. Po lewej stronie jest ładowanie.
5: Znaczy ładowanie, czyli żeby
6: gdziekolwiek
5: odkurzacz...
6: on jest, żeby on jechał do ładowarki. Do bazy.
5: I rzeczywiście raczej dojeżdża do tej bazy.
6: Tak, trochę się nakręci, ale dojedzie.
5: Nawet jak jest w innym pokoju, co sprawdziliśmy. Choć zasięg bazy jest teoretycznie, znaczy on jest przełączalny. 5 metrów albo 8 metrów.
2: A dlaczego, czemu ma służyć ten zasięg bazy i jego przełączanie, żeby...
5: Ponoć, znaczy bo tak. Najlepiej im więcej miejsca ma ta baza po prawej i lewej stronie, tym lepiej. Optymalnie jest metr, żeby nie było niczego. I teraz, jeżeli tego miejsca jest mniej, z różnych powodów, bo jest małe mieszkanie i po prostu tą bazę trzeba gdzieś wcisnąć, no to dobrze jest mimo wszystko przełączyć ten tryb na ten jakby krótszy, bo wtedy będzie mniej jak pewnie jakiś odbić, mniej tego wszystkiego.
2: Rozumiem.
5: No bo odkurzacz sobie musi co do centymetra zlokalizować tą,
2: no tak,
5: tą bazę, a odbicia tak wszelkiego rodzaju raczej nie służą.
6: Dobra, drugi rząd teraz, od prawej, to jest podwójne sprzątanie.
2: Cóż to takiego?
5: Czyli po prostu to samo, tylko dwa razy, żeby dokładnie sprzątać.
6: Dwa razy.
5: Znaczy, on tak naprawdę jeździ dwa razy w standardowym sprzątaniu. A tu jest jakby dwa razy po dwa razy, czyli każde miejsce przejdzie cztery razy.
2: No, to już chyba rzeczywiście dobrze wtedy jest wysprzątane. Ile to wtedy trwa, z ciekawości?
5: Zależy, jakie mieszkanie.
2: U was?
5: U nas to standardowe, no, trwa rzeczywiście no niecałą godzinę, więc podejrzewam, że wtedy będzie trwało trochę ponad półtorej.
2: Całkiem możliwe.
6: Kolejny przycisk środkowy to właśnie jest, dobrze mówię, środkowy, czyszczenie pod meblami właśnie.
5: Czyli on to jest tak zwany shadow cleaning, czyli sprzątanie w cieniu, czyli on próbuje sobie znajdować wszelkie miejsce pod biurkami, pod szafami, pod łóżkami i tam ma sprzątać.
6: A po lewej stronie jest turbo.
5: Tak. Turbo jest domyślnie włączone, kiedy on odkurza tylko, ale jest wyłączone i chyba nawet niedostępne, gdy sprząta jakby razem z mopowaniem. Po prostu jest większa siła ssania włączona.
2: I czy coś jeszcze mamy? Mamy.
6: I trzeci rząd.
2: Trzeci rząd.
6: Pierwszy, no, po prawej stronie to jest wykrywanie progów.
2: Czyli on sobie wtedy dzieli na pomieszczenia. Bo tak to...
5: A czy dzieli jak może... Dzieli jak dzieli. Chodzi o to, że może albo przejeżdżać przez progi, albo nie przejeżdżać przez progi. I na przykład w trybie mopowania odkurzacz w ogóle nie przejeżdża przez progi. Po prostu oni stwierdzili, że no... Nie wiadomo, no jeżeli ktoś ma, nie wiem... Część powierzchni takie, które można mopować, inne, których się nie da pomopować, no to domyślnie jest włączone tak, że w czasie mopowania progi nie są włączone i przez żaden próg odkurzacz nie będzie przejeżdżał.
2: Ale można mu to zmienić oczywiście, nawet i w mopowaniu.
5: Można mu to zmienić. Chyba w mopowaniu można mu to zmienić. I teraz z tymi progami też jest różnie. Jeżeli jest taki standardowy próg, drewniany, który ma po prostu, no, ma taki przekrój prostokąta, to on raczej wie, co to jest, czym to jest i tak dalej, i nie przejeżdża tego. Ale jeżeli jest taki próg w rodzaju, my na przykład kilka takich mamy, przekrój taki półokrągły, taki łuk jakby.
2: Aha.
5: To w górę to tak z reguły nie wjedzie, ale w dół, bo my na przykład mamy parkiet i płytki i parkiet jest wyższy, więc ten próg jakby od strony parkietu jest bardzo niski i on potem takim łuczkiem sobie schodzi na dół. I nawet z wykrywaniem progów ten odkurzacz przez ten nasz próg przejeżdża.
2: W ten sposób to wygląda. No to rzeczywiście, no, zmyślę urządzenie tej kwestii.
6: I no, czy jeszcze coś można jeszcze? Można wyłączyć komunikaty głosowe kolejne.
2: No tego akurat chyba byśmy nie chcieli.
5: Tak, ale da się.
6: I ostatni. To jest programator czasowy. Można ustawić, że na przykład codziennie o tam 15 sprzątasz.
2: Z ciekawości, tak,
5: z tym,
2: czy jest
5: tym się to... jeszcze nie bawiliśmy.
2: Aha, bo chciałem zapytać, czy jest to dostępne i czy jakoś udźwiękowione.
5: Nie. Znaczy z tego co wiem, to nie jest udźwiękowione. To znaczy inaczej. Kiedy ustawimy, bo tam są chyba dwa tryby, że za godzinę od teraz i on wtedy mówi, że ponoć przynajmniej mówi, że wystartuje za godzinę od teraz, albo jest drugi tryb, nie tak skomplikowany jak ma na przykład Roomba, bo w Roombie można sobie ustawić w konkretne dni.
2: No tak, cały taki harmonogram.
5: W poniedziałek, a tak. A tutaj po prostu jeździ co 24 godziny, czyli w każdy dzień o konkretnej godzinie i tyle. I on po prostu tylko mówi, że zostało to ustawione. Na którą, jak, tego już nie powie.
2: Rozumiem. I to cały pilot.
6: Tak.
7: I cały pilot.
2: Pilot zasilany na jakieś takie standardowe baterie.
6: Dwie baterie
5: A.
6: Tak.
2: Okej. No to co? To przechodzimy do części praktycznej?
5: Do części praktycznej.
6: Chcesz pilot?
5: To ja sobie...
8: Teraz mnie będzie słychać dwukrotnie. Chyba.
6: Tak.
2: Tak, słychać cię dwukrotnie. Podwójnie.
8: I sobie podejdę w takim razie do tego odkurzacza. Może do rogadami pilot, to tam wtedy...
2: To jest, proszę państwa, technika.
8: Mam tylko pilota w ręku.
2: Mikrofon bezprzewodowy nam się uaktywnił.
8: Tak. I teraz tak, jestem właśnie przy odkurzaczu. I teraz po włączeniu tego całego cuda. On wyjechał z bazy i wydał taki dźwięk. I mniej więcej taka głośność jak przed chwilą była, jest w momencie, kiedy on jedzie do bazy i troszkę podobnie też pracuje wtedy, kiedy mopuje.
2: Moje pytanie tylko takie. Ty musiałeś w tym momencie nacisnąć ten przełącznik czy ten przycisk u góry?
8: Nie, przełącznik nacisnęliśmy w zasadzie tylko raz w momencie, kiedy ten odkurzacz do nas przyjechał.
2: Aha, a później już jest cały czas włączony.
8: W tej chwili jakby włączony. Wyłącza się odkurzacz, nie wiem, wtedy, kiedy się wyjeżdża na wakacje, po prostu, żeby nie czerpał w razie czego baterii, żeby tam się z nim nic nie działo teoretycznie.
2: Okej.
8: On teraz jest jakby włączony, ma włączone zasilanie i jest włączony. Jakby nie jest tym takim standby, tylko no po prostu jest włączony. On się po jakimś czasie sam wyłącza. Nie pamiętam, minuta to jest, czy jakoś. Bo można go oczywiście włączyć przyciskiem. W ten sposób.
6: Nie, i w tej chwili jest włączony.
8: Tak, teraz go wyłączyłem.
2: Tak. I towarzyszy to temu też dźwięk.
6: Tak.
8: I teraz go znowu włączam. On wyda dwa dźwięki. Pierwszy, że został włączony. Drugi, że jest gotowy jakby do pracy. O właśnie. I w tym momencie już można mu wybierać jakiś tam tryb. Albo można mu wystartować. I domyślnie, jeżeli jest mop odłączony, to startuje w trybie odkurzania. Po prostu takiego standardowego. A jeżeli jest wpięty do niego mop, to jest odkurzanie z mopowaniem jakby jednocześnie. I to jest domyślny tryb taki, no on tak jakby ma zawsze. Jest na domyślnych też ustawieniach w tym wszystkim. Czyli jeżeli teraz nacisnę start, tylko nie pytam, czy to jest... Nacisnąłem mu ten przycisk start.
2: Ruszyła maszyna.
8: I w trybie turbo zaczyna... Tak. I zaczyna odkurzać. Dobra, ja go może wyłączę.
5: bo teraz on by przez 40 minut
2: po prostu
5: jechał.
2: Ale przynajmniej proszę, wiecie, jaki to odkurzacz. Jak to brzmi.
5: I teraz on powiedział, clinic is cancelled, czyli jest przerwane jakby odkurzanie i mogę je z powrotem wznowić tym samym przyciskiem. Dobra, wyłączę mu, bo nie ma co. I teraz jeszcze raz go włączę. I teraz tym drugim przyciskiem, to jest, jeżeli jakby jestem od strony tyłu jakby odkurzacza, czyli te... to jakby prawy przycisk to jest wybór trybu i każde wciśnięcie powoduje wydanie dźwięku i teraz lewym startuje w trybie następnym. I to jest widocznie mopowanie, dlatego że on powiedział please attach to the mop, czyli proszę dołączyć mopa.
2: Mop jest odłączony, więc stąd ten komunikat.
5: Tak, następny tryb. Moment, on się chyba... Tak? Tak, tu jest jeszcze jeden tryb, Intensive Cleaning. I to jest tryb, w którym odkurzacz jakby jeździ sobie po obszarze takim metr na metr. Na przykład oni to opisują, nie wiem, rozsypały się płatki gdzieś, albo mąka, albo coś tam się rozsypało, albo nie wiem, ten taki, to miejsce, w którym się wchodzi do domu i tam zawsze jest powiedzmy ten taki metr takiego największego brudu, tej śmieci, tego wszystkiego, żeby on po prostu taki obszar metr na metr posprzątał.
2: Okej, okay, i to się przydaje.
5: I nawet, tak, i to jest najważniejsze, jak wyłączę odkurzacz i włączę i nacisnę start, on zawsze zaczyna z trybu domyślnego, czyli vacuum cleaning, czyli to standardowe odkurzanie. I teraz po prostu kolejne wciśnięcia tego przycisku, tego przycisku mode, to jest wybranie kolejnych trybów po prostu po kolei. Więc jeżeli powiedzmy, nie wiem, nie pamiętam, gdzie jest odkurzanie w rogach, bo tutaj też można wybrać ten shadow cleaning, corner cleaning chyba, no kilka tych trybów jakby, które on tam ma, jakby każdy z tych trybów można włączyć wciskając odpowiednią ilość razy ten przycisk mode. A oprócz tego na pilocie mogę włączyć te tryby po prostu wciskając odpowiedni przycisk od tego trybu, który jest na pilocie. A teraz jeżeli go z pilota włączę, właśnie go włączyłem z pilota. I teraz rzecz ciekawa, w tym trybie jakby manualnym, jeżeli nacisnę strzałkę, bez jakby włączania go w trybie manualnym, on jedzie.
2: To on sobie będzie jeździł po prostu.
5: Jak samochodzik za mnie sterowany.
2: O, ty zabawka.
5: Właśnie jadę gdzieś tam. Właśnie próbuje mi ominąć nogę, ale mu się średnio udaje.
6: Aha.
5: No chyba przejechał przez zabawkę psią.
2: Słyszałem, że ma taki klakson. Uwaga, jadę.
5: Tak. I teraz, jeżeli mu włączę tryb ręczny... On nic nie powiedział. I w tym momencie włączył mu się sprzątanie. Znaczy jakby włączył mu się szczotki.
2: No tak, i teraz możesz nim sterować.
5: Ale stoi w miejscu. Aha. Jeżeli teraz będę jechał... Mogę mi po prostu odkurzać. Bez trybu turbo.
2: To działa tak. No to nie jest jakieś bardzo głośne.
5: Turbo. I tak on zacznie jechać.
2: Sprząta zabawkę.
5: Może troszkę odwrócę do
6: nocy. Pies sobie będzie miał wszystko za mało.
2: Tak.
5: A właśnie tu pies przyszedł. A nie. No i ja chcę wyłączyć, naciskam znowu, że się odwołuje przycisk, albo mogę mu turbo włączyć. Jest moc.
2: Obroty się zwiększyły.
5: Chcę go wyłączyć, proszę bardzo. On jest w tej chwili jakiś, powiedzmy, 60-70 cm od bazy. Tylko nie pamiętam, wiem, który to jest przycisk. I teraz mu włączę
8: Teraz mu włączę opcję, żeby on dojechał do bazy. On jest właśnie niecały metr od bazy. Przy czym też jeżeli on dojeżdża do bazy, to lepiej mu ani nie pomagać, ani nie przeszkadzać, ani nawet zbytnio nie obserwować po naszemu, znaczy po niewidomemu. Dlatego, że on sobie najpierw jakoś robi jakąś taką, nie wiem, triangulację, radiolokację, coś takiego, on sobie mierzy pewnie jakiś sygnał, coś. Więc sobie chwilę odjedzie, podjedzie, odkręci się w jedną, w drugą stronę. Musi sobie sprawdzić, gdzie ta baza jest. I jeżeli ja się jakby zacznę przesuwać, to ten sygnał mu się zacznie nie zgadzać z tym, co on robi, więc będzie musiał jeszcze raz sprawdzić, odjechać, podjechać i to trwa wtedy dużo dłużej, jeżeli ktoś mu tam... O, właśnie się wyłączył sam. Więc po prostu najlepiej jest włączyć mu przycisk.
2: Zostawić w spokoju.
8: Tam sobie. Dokładnie, ja mu w takim razie włączę. I teraz... mu powiedział, że zaczyna jechać do ładowarki. I teraz zaczyna ten proces jazdy. A właśnie się chyba mniej więcej zaczyna jakoś tam ruszać. Ale tak sobie bardzo tu w ogóle powoli, i to jest dużo. Przynajmniej jak się zbliża do stacji tej bazowej, to naprawdę bardzo wolniutko jedzie do tej stacji bazowej. Czasami też nie za pierwszym razem jedzie, czasami potem się musiał cofnąć. Zdarzało nam się, że z pięć albo więcej razy jakby jechał do tej bazy, zanim on w nią wjechał.
2: Jeszcze szuka.
8: Chyba gdzieś tu jest. Tak, on w ogóle gdzieś teraz pojechał w drugą stronę od tej bazy. Nie wiem z jakiego powodu. On tak czasem ma. I on czasem chwilę sobie musi pojeździć, zanim o to znajdzie. Czemu? Nie wiem. Być może coś mu jest sygnalnie. Tak, kiedyś na przykład się jakoś zapętlił i przez chyba dwie minuty w ogóle gdzieś był koło drzwi. Gdzieś w ogóle tam szukał tej bazy i w ogóle coś mu było. Może nie tak. Z kolei innym razem jakby wciągnął kabel od zasilacza od bazy i jakby nie dał rady do tej bazy potem wjechać, bo po prostu mu się ta baza jakoś odwróciła i nie mógł, jakoś nie dał rady.
2: Ta baza jest w ogóle jakaś taka stabilna? Czy nie bardzo?
8: Średnio, to znaczy... mi się nie raz, nie dwa, już w tej chwili nie 10. On gdzieś w ogóle teraz jedzie koło pokoju, nie wiem czemu. Może mu telefon przeszkadza.
2: No, może.
8: Odsunę z tym telefonem. Odsunąłem się teraz z telefonem od niego i zobaczymy. O, coś wraca, więc chyba mu telefon troszkę poprzeszkadzał.
6: No Boże, biedactwo. Nie,
8: znaczy, coś on dzisiaj wybić. Nie kombinuje. Nie, on coś... Ewidentnie ma jakiś dziwny problem ze sobą. Dobra, nie myć się. Proszę pana, stop.
2: To akurat mu nie wyszło.
8: Spróbuję.
6: Ja myślę, że tam jest chyba nie naśpisz do
8: sobą. A, on w ogóle gdzieś w ogóle wjechał w pudła chyba i nie może z tych pudeł wyjechać. Bo my tu mamy jeszcze pozostałości po różnych rzeczach.
2: I zaczyna się problem dla odkurzacza.
8: Jest jakiś problem. Dobra, spróbujemy mu drugi raz.
7: Mów pan.
2: Może teraz mu się
6: uda. Daj mu spokój.
2: Ja tak jeszcze dodam, że jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, to jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net. Proszę dzwonić i się dopytywać. Zapraszamy serdecznie. Na razie odkurzacz zmierza do bazy. Taka historia.
8: Nawet faktycznie jest jakoś blisko tej bazy.
2: Aha.
8: Ale chyba mu ten telefon coś nie służy.
6: No bo wiesz, że... jakoś tam, jak ja byłam...
8: Ale to jest ta złośliwa rzeczy martwych. To jest jakoś nie pierwszy raz, kiedy w czasie dokładnie tyflo podcastu coś się psuje.
2: Coś nie działa. Prawa Marfiego.
6: O, siada chwilę wody.
8: Tak, o! Tak.
2: Pięknie.
8: I teraz powiedział, że starting to charge, czyli zaczął ładowanie, charging is complete, czyli ładowanie zakończone.
2: No bo wiele nie potrzebował.

0: Teraz jak go potrąciłeś,
1: jak
0: to...
1: go lekko potrącam...
0: To mu nic, ale gdybyś go jakoś tam mocniej troszkę, to już by zareagował.
1: Tak, gdybym go trochę potrącił, to on by mógł wyjechać i by mu to zajęło, ja wiem, ze 20 sekund. Tak w sumie to cała jego krzątanina.
0: Rozumiem.
1: Chwilowa. No i tak, mamy dywan. Po tym dywanie jakoś umie jeździć, jakoś go tam sprzątam.
0: A czy macie jakąś informację od kogoś, kto widzi, jaka jest jakość tego sprzątania? Właśnie, bo mówisz jakość.
1: Mamy... Moment, ja może wyłączę się z telefonu, bo to jednak chyba mikrofon to chyba nie jest najlepszy pomysł.
0: Okej.
2: Okay. O, teraz już jestem tylko z jednego, tylko trochę ciszej, więc się przybliżę do mikrofonu. O, jestem.
0: Jesteś. Słychać.
2: Mamy informację od osoby słabowidzącej.
0: Aha.
2: Że no, jest okej. Okay. Znaczy, jak tak patrzę sobie nawet ręką, to mi się wydaje tak. Jeżeli przyjeżdża do nas teściowa, która jest, załóżmy, super pedantem i wymaga błyszczącego mieszkania, to trochę za mało. Natomiast na przykład tak jak my mamy tego psa i trzeba po prostu pozbierać tą sierść, pozbierać jakoś, no takie codzienne odkurzanie, to jest w zasadzie okej.
0: Z ciekawości, jak często odkurzacie?
2: No my dosyć często, no bo mamy psa, no, więc powiedzmy jest, co tak, dwa dni.
0: Rozumiem.
2: Więc no, jak co jakieś dwa dni. Natomiast na zwykłą odkurzaczę też by trzeba było tak...
0: odkurzać.
2: Tak często mieszkać. Tak często odkurzać. I teraz w momencie, kiedy no oboje jakby chodzimy do pracy i nas długo nie ma w domu i teraz w zasadzie przychodzimy po to, żeby zrobić odkurzanie, obiad, kolację i tak dalej, to jeżeli przynajmniej nam odpada ten czas poświęcony na odkurzanie, no to już jest dużo. Zwłaszcza, że tą chałupę mamy sparą.
0: No tak,
2: jak
0: oczywiście.
2: Na mieszkanie.
3: Znaczy, jak kiedyś faktycznie się go w nocy na to mopowanie puściło, oczywiście uprzednio było odkurzone, no to naprawdę fajnie to zrobił. To fajnie podłoga wyglądała. I osoba słabowidząca powiedziała, że bardzo fajnie to wygląda.
0: Czyli warto, tak, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście jakiś taki ładnie to posprzątane, jeżeli chcemy mieć dom ładnie posprzątany, to fajnie z tego mopowania też skorzystać.
3: Jednak tak.
2: Tak, przy czym to mopowanie no, jest mniej więcej takiej głośności, jak jaką tam macie do bazy.
3: Tak, to jest dokładnie taka głośność.
2: Więc jakby...
0: No tak bardzo cicho.
2: Włączyliśmy to o drugiej w nocy.
0: To nie jest, ale...
2: Nie, ale można przy tym, znaczy, jak zwłaszcza jak zamknęliśmy drzwi od sypialni,
3: to w ogóle nie wiedzieliśmy,
2: tam sobie
3: kiedy do bazy
2: mopował. On tam coś robił, a my sobie spaliśmy.
0: W ten sposób.
3: No, a rano podłoga była czysta, więc... Fajnie. Tak. Miło się wstawało.
0: No. I nie zaklinował się nigdzie, no... nic tam się z nim złego nie działo. To jeszcze właśnie o tego mopa tak trochę zapytam, bo wspomnieliście, że tam jest jakaś ściereczka. Jak w ogóle ta głowica mopująca wygląda i jak wygląda obsługa tego?
2: Jest sobie... Jak to nazwać? Takie plastikowe... taki moduł, pudełko, takie coś. I to ma taką gumową uszczelkę, ni to coś. To się otwiera trochę jak takie duże, jak są te gumki, które w telefonach albo w czymś złącza zakrywają, tylko tak duże to jest.
0: Rozumiem.
2: To się otwiera i tam się nalewa wody. Przy czym tam tylko czysta woda. Żadnych detergentów, żadnego niczego.
3: Znaczy to w ogóle jest tak, że... Mnie się kształt tej ściereczki i tego pudełka kojarzy z takim jakby grzybkiem.
2: Troszkę. Tylko wybitnie grubej nóżce.
3: Tak? I no jednak wiadomo, siłą rzeczy
2: i taki
3: zaokrąglonym tym kapelusiku. No bo ten kapelusik to jest jakby obwód, tak, to jest taki... No bo... Jezu, jak to opisać? Dobra. To jest

0: Także jak przymocowuje się to do odkurzacza, to brzeg tego mopła, czyli coś, co ja nazywam kabelusikiem, jest grubszy i do niego się wlewa wodę. A ta nóżka, coś, co ja nazywałam nóżką, to jest po prostu płaski taki plastik. On przylega do spodu odkurzacza. I on sobie po prostu jest po to, żeby ta szmatka mogła być przymocowana do niego i się trzymała. I tam jest, ona niby się przymocowuje do takiego jakby rzepu. To jest właśnie śmieszne, bo to jest bardzo nietypowy rzep. No, nie wiem, jakieś takie wypusteczki, takie coś. To mniej więcej tak wygląda. Ale faktycznie szmatka siedzi dość mocno i solidnie.
1: Przy czym rzeczywiście ta szmatka, bo nie mogę, żeby tą szmatkę najpierw zmoczyć, na wszelki wypadek, zostawić i niech on sobie tam z tym zaczyna łapować. I faktycznie ta szmatka jest gruba i bardzo trudno schnie. Naprawdę jak zostawiliśmy ten odkurzacz, to po 24 godzinach jeszcze to było wilgotne. Jeśli nie mokre.
2: Może dlatego, żeby po prostu w trakcie mopowania, które też pewnie swoje trwa, gdzieś tam to nie wyschło, żeby odpowiednie nawilżenie tej szmatki było.
1: A druga podejrzewam rzecz, no to jeżeli ustawimy sobie też, żeby sprzątował i mopował co 24 godziny, to po prostu wychodzimy do pracy z naładowanym odkurzaczem i zmoczonym mopem i on ma jeszcze zacząć, kiedy ten mop jest mokry.
2: No zgadza się. I jak rozumiem, na tę szmatkę możemy sobie nalać jakiegoś tam płynu, tak?
0: Tak.
1: Na to już tak.
2: Na to lejemy.
0: Ja ją na przykład tak zmoczyłam, żeby, że tak powiem, można było wycisnąć ją. No żeby jeżeli on będzie mopował, on trochę to mopuje, bo on bardzo wolniutko, on się wcale nie spieszy, bo do czego. On sobie tam linia po linii pojedzie, pomyje po tego. Więc chciałam, żeby mu faktycznie tego płynu starczyło. No. Nie no. Ja z mopowania, fajna sprawa, ja jestem zadowolona.
2: Często tak praktykujecie takie działanie? Czy to znaczy, tak dla testów
0: na
2: było?
0: Na razie jeszcze nie.
1: Bo w ogóle mamy ten odkurzacz od tygodnia,
0: na razie on
1: więc
0: jest
1: teraz go testujemy.
2: No tak.
1: Na różne sposoby. Ale... Natomiast takich kilka moich rad. Lepiej jednak być wtedy, kiedy ten odkurzacz sprząta, po prostu dlatego, że jest możliwe, że on w coś się wplącze, na coś, na niedzie i to sprzątanie mu w połowie gdzieś tam, coś tam. Z drugiej strony w ogóle myślę, że polecałbym to głównie osobom, które mają dużą chałupę i pewnie jakiegoś psa i nie bardzo mają czasu na sprzątanie.
2: No tak, bo to w takiej sytuacji się rzeczywiście może przydać. Ale też myślę, że no nie wiem, jak wam się wydaje, czy jest on w stanie sprzątnąć lepiej od kogoś, kto nie widzi i kto nie będzie i komu się naprawdę nie do końca chce do każdego kąta gdzieś tam zaglądać, czy aby coś tam się nie stało, czy to jednak jeszcze nie jest ten level?
1: Możliwe, że efekt będzie jakoś w miarę podobny. Choć no też zależy od odkurzacza i są ludzie, którzy to mimo wszystko sprzątają dobrze, są ludzie, którzy sprzątają źle, niewidomi. I to chyba zależy od człowieka, od wymagań.
2: Po prostu, no jeżeli ktoś jest wygodny, chce mieć czysto w domu, to taki odkurzacz sobie dobrze, żeby sprawił, no bo wiadomo, takie odkurzanie, gdzieś tam sprzątanie pochłania nam ileś czasu, zawsze.
1: Coś w tym roku. No.
2: Można go spożytkować.
0: Jeżeli ktoś ma zwierzaka, no bo to jednak, kurczę, czasem ciężko. Tu włosy, tam coś, Boże, to czasem można już zwariować. No,
2: no tak, to jest
0: co
2: też fakt.
0: O tym nie powiedzieć.
2: To jest też prawda.
0: miłe zwierzaczki są, ale po prostu już te włosy czasem to...
2: Aczkolwiek ja zauważam, że te odkurzacze samojezdne, no to nie jest już domena ludzi, którzy tylko i wyłącznie mają zwierzęta. Na przykład moi rodzice akurat mają Rumbę i sobie ją chwalą, mimo tego, że żadnego zwierzaka nie ma, ale po prostu jest to wygodne.
0: No tak, no bo raz na tydzień można, wiadomo, fajnie jakieś takie generalne już odkurzanie zrobić. No bo jednak co człowiek przejedzie tym odkurzaczem, to jednak żeby o tym nie mówić. No ale na co dzień, czy tam co drugi dzień...
1: A to jest mimo wszystko dużo mniej roboty.
0: To jest jednak wygodne.
2: Oczywiście.
0: No.
1: Zwłaszcza przy dużym mieszkaniu i przy psie.
0: No, dokładnie.
2: Zgadza się. No i oczywiście, jeżeli komuś nie żal 3000.
0: No tak.
2: Bo to nie są, no, bo to nie są
1: lub
2: tanie
1: rzeczy. Bez tej wersji Pro.
2: No tak.
1: Tudzież dwóch bez mopa.
2: Dobrze, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, jak się tu kwestia przedstawia z różnego rodzaju częściami zamiennymi. No bo tak, mówimy na przykład o tych...
1: Są.
2: O tych kwestiach tych szmatek. To nie może być byle jaka szmatka, że jak nam się ta zużyje, to
0: nie.
2: Sobie zamocujemy.
1: Nie, bo ona musi mieć po pierwsze mop, po pierwsze ten rzep, po drugie kształt i wielkość.
2: No tak.
1: Generalnie 50 zł za szmatkę to się wydaje dużo.
2: Pytanie, jak często tę szmatkę trzeba zmieniać.
1: Czy za dwie? Raczej rzadko.
0: One są porządne te szmatki, poza tym no. Jeżeli ktoś kupi, inaczej, jak ktoś nie kupi wersji Pro, to chyba ma jedną jeszcze dodatkową.
1: Dwie, tak. Znaczy jedną. W sumie dwie.
0: W sumie dwie, no jedną zakłada, jedną ma. A my tak. Dostaliśmy dwie jeszcze, w sensie w sumie
1: dodatkowo,
0: mamy cztery.
1: Czyli w sumie cztery.
2: Na bogato. W końcu Pro.
0: Otóż to.
1: Tak. Z akcesoriów dodatkowych jest filtr HEPA.
0: Tak.
1: Który notabene bardzo łatwo się wyjmuje, bardzo łatwo się czyści i w ogóle z tym nie ma problemów. Znaczy tak naprawdę, żeby wysypać śmieci, trzeba wyjąć filtr i te śmieci wysypać. I wtedy można sobie delikatnie ten filtr przyczyścić. Można kupić szczotkę główną, komplet szczotek bocznych. Można kupić pilot, stację bazową, zasilacz. Można kupić... nie wiem, czy można pojemnik na śmieci. Na pewno można akumulator, przy czym ten większy i ten mniejszy można jakby kupować osobno i wkładać do tych odkurzaczy. No, to jest jakby ten sam odkurzacz i pasuje jeden i drugi akumulator. Po prostu w wersji Pro jest w standardzie ten większy.
2: Rozumiem.
0: Ach, jeszcze o jednym nie powiedziałeś. Ma porty USB ten
1: odkurzacz. A tak, ma porty USB.
2: Co
1: ja
2: nam dają porty
1: znaleźć,
2: USB?
1: Ale mi się jakoś nie udawało. Znaczy, jest port USB dla użytkownika, przez który można dokonać aktualizacji firmware'u tego odkurzacza.
2: Ulala.
1: Ponoć właśnie tą drogą ma... Może będzie język polski do dostania do tego odkurzacza. I są ponoć jeszcze jakieś porty serwisowe, takie diagnostyczne. Takie. W ogóle, żeby było ciekawie, jak sobie rozmawiałem z panem w sklepie, to ponoć ta firma ma dosyć ciekawe podejście do... czujnikologii stosowanej.
2: Czyli?
1: To znaczy ten odkurzacz ma masę czujników, ale w związku z tym, że to jest dosyć nowy sprzęt, nie wszystkie te czujniki są wykorzystywane. Na razie.
2: Ale za jakiś czas w jakimś oprogramowaniu następnym, w nowym firmware'ze coś mogą jeszcze włączyć.
1: Tak, bo na przykład ponoć odkurzacz ma żyroskop, który na razie nie jest wykorzystywany.
2: No proszę.
1: Więc podejrzewam, że w którymś firmware'ze ten żyroskop się pojawi, i coś tam będzie dodatkowego.
2: No to fajnie, to rzeczywiście może jeszcze efekty sprzątania będą lepsze. Jeszcze lepiej będzie sobie radził z poruszaniem się. Bo...
1: W ogóle jak tak sobie zacząłem szukać informacji o tym odkurzaczu, to w ogóle nie znalazłem żadnego, literalnie żadnego polskiego testu tego urządzenia.
2: Jesteśmy pierwsi. To brzmi dumnie.
1: Tak jest. Bardzo dużo jest filmów na YouTubie niemieckich.
2: Z ciekawości, skoro tak to jest w ogóle mało znane w Polsce, skąd się o tym dowiedzieliście?
1: Od znajomego, pozdrawiam Pawła Podolskiego, który może nas słucha, który nas powiedział o tym sklepie I właśnie w tym sklepie są rumby i są te odkurzacze właśnie te. I oni w ogóle jakoś, mam wrażenie, no chwalą bardzo te odkurzacze i je lubią sprzedawać.
2: No, sprzedawać to lubią, myślę, wszystko, bo w końcu z tego jest zysk.
1: Tak, ale proponują często tak, klientom.
2: Zgadza się. No i poza tym, ile może być cały czas rumba, bo kiedy słyszymy o jakimś odkurzaczu samojezdnym takim, no to wiesz, to nie rumba, rumba, tak, tylko rumba, nic innego, tylko rumba. Jest konkurencja i to dobrze, bo może dzięki temu też i rumba coś nowego za czas jakiś nam zaoferuje. To przypomnijmy może...
1: Nie, rumba to ciągle oferuje. Przecież teraz są modele z dziewiątką, które zresztą też mają kamery.
2: Aha.
1: Jest Samsung, są jakieś... Jeszcze kilka innych firm takich mniej znanych.
0: Tak, bo my testy.
1: Nawet to Xiaomi, czyli Xiaomi się
2: pisane. Oni też mają?
1: Oni też mają odkurzacz. Zresztą w ogóle chyba dosyć tani, bo kosztuje chyba $250, tylko ma jeden problem.
2: No.
1: Można go kupić tylko na... tych wszystkich serwisów typu AliExpress i tak dalej. No, nie ma ich w Polsce.
2: Przesyłka

0: części zamienne też tylko na tych tego typu serwisach, więc na razie niestety jest problem, ale zobaczymy.
1: Tak do końca może się to, do końca może się to nie opłacać, jak tak policzyć wszystko i jeżeli potem jakieś części serwisowe trzeba będzie nagle kupić.
0: Na przykład.
1: No, to się zgadza. No ale dobrze, że
0: ale jest,
1: jest. Dobrze, że jest. Dobrze, że jest wybór. Przypomnijmy może jeszcze, jak to urządzenie się nazywa. Co my tu, o czym my tu dziś opowiadaliśmy.
0: Manuel, czyli Monewal, to jest w ogóle jakieś konsorcjum niemiecko-koreańskie, czy jakieś takie. Monewal ME770. I my akurat mam wersję Pro. I nie Style. W żadnym wypadku.
1: Bo ma przyciski dotykowe, a po co nam
2: to? Serious. Tak. Tak. Mamy serious.
1: Dorota i Tomasz Bileccy prezentowali to urządzenie. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękujemy.
1: A ja jak zawsze byłem ten od niewygodnych pytań. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Na zegarze mamy godzinę 20 i to nawet 6 w kalendarzu. Środa, 25 dzień października 2023 roku, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Przeglądem. Ostatnie w tym miesiącu, na to by wyglądało, natomiast oczywiście nie ostatnie w ogóle. Mam nadzieję, że jeszcze tych Tyflo Przeglądów będzie sporo, a wszystko na to wskazuje, bo dziś rozpoczynamy audycję numer 206. Także sami przyznacie, trochę już tych audycji za nami.
4: No nie wiem, jak tam uczniowie innych ośrodków, bo ja to jestem po krakowskim i ja mam flashbacki, bo to już zaczynają się numery pokojów. Na nowym internacie.
2: No. Ale no wiem, na 100 też były pokoje.
4: Na 100 były, ale jakoś tak mi to... Może dlatego, że ja w 109 mieszkałem przez 5 lat. Potem w 6 klasie była przeprowadzka właśnie do 203 i potem to już na tym starym internacie się trochę trzymało, było 203, 200 tam jakieś 7, 202. No i dopiero pod koniec gdzieś tam w czwórce wylądowałem na nowym internacie, ale te pokoje 200 na nowym to były właśnie te takie wyżej, to tam też mieszkały osoby różne. Nie wiem, czy to były pokoje dziewczęce, te 200 na nowym, dobrze pamiętam? Nie, ma nie tylko. To te 400, coś tam na samej górze.
2: To ja nie wiem, nie
4: ja już szczerze mówiąc nie pamiętam.

0: działa.
1: Jak to się wszystko z różnymi rzeczami może kojarzyć, słuchajcie, nawet...
2: No to kolejny odcinek będzie twoim pokojem.
1: Nawet 206. audycja Tyflo Przeglądu. Głosy już podejrzewam, że doskonale znacie, ale gdybyście nie wiedzieli, kto do was mówi, Paweł Masarczyk, Paulina Gajoch, Michał Dziwisz.
2: Witam się po długiej nieobecności.
1: Tak, witamy cię, Paulino, witamy. Publicznie powiem, że ostatnio obiecywałaś, że będziesz się częściej pojawiać.
2: Obiecywałam i planuję tej obietnicy dotrzymać, ale studia nie zawsze są łaskawe.
1: No, coś o tym wiem, bo
0: tak
1: jeszcze...
0: Chcesz? My tu pracę mamy.
2: No, ale praca jest prawda. Od godziny do godziny, a studia, no to
1: studia
2: jak
1: teoretycznie
2: ci wykładowca
1: też
2: wymyśli, no to wymyśli.
1: W każdym razie, słuchajcie, mamy dla was dziś troszkę informacji. Na dobry początek skrót, w którym to skrócie już od razu powiem, że zdecydowanie nie ma ich wszystkich, ale posłuchajcie przynajmniej mniej więcej, o czym będziemy dziś mówić. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Obszary w mózgach niewidomych służące do przetwarzania informacji wizualnych wcale się nie marnują. To właśnie dzięki nim szybka synteza mowy nie jest nam straszna. Potrzebujesz dostępnego klienta SSH na iOS? Użyj ISH. Niedługo na poręczach niemieckich dworców może pojawić się więcej brajlowskich napisów. Prezentacja udźwiękowionych systemów rozrywki w liniach lotniczych United Airlines. Francuski Związek Niewidomych założył Obserwatorium Stanu Dostępności Usług. Explore, nowa funkcja w Envision. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Na pewno będzie znacznie więcej tematów, chociaż dziś raczej Tyflo Przegląd będzie krótszy niż dłuższy, ale możecie oczywiście również podrzucać swoje informacje, jeżeli tylko macie na to ochotę, jeżeli chcielibyście się z nami czymś podzielić, to jesteśmy do waszej dyspozycji, antena Tyflo Radia jest również. Możecie do nas dzwonić za pomocą telefonu 663-883-600, tu telefon, FaceTime oraz WhatsApp polecają się waszej uwadze. Możecie nam także wysyłać wiadomości głosowe i również będziemy je odtwarzać w trakcie programu. Natomiast jeżeli macie ochotę do nas pisać, to są komentarze na YouTubie, są komentarze na Facebooku i kontakt.tyflopodcast.net. Te wszystkie metody są do waszej dyspozycji. Możecie z nich korzystać, do czego was bardzo serdecznie zachęcamy. A teraz przechodzimy już do tematów, które są w naszej rozpisce. Jeżeli interesuje was w ogóle dyskusja na temat jakości Deli, to zapraszamy was na poprzednią audycję, do poprzedniej audycji, a właściwie do sekcji komentarzy, bo tam się taka dosyć interesująca dyskusja wywiązała i okazuje się, że to jest więcej osób, które na sprzęt tej marki narzekają, a kiedyś byli z niej zadowoleni, więc jeżeli sobie chcecie o tym poczytać, to Tyflo Przegląd, odcinek 205 na stronie tyflopodcast.net, warto, żebyście sobie obejrzeli i obejrzeli konkretnie komentarze. No a teraz przechodzimy do tematów bardzo bieżących, bardzo aktualnych, bo światło dzienne ujrzała już oficjalna wersja systemu iOS 17.1. Ja sobie nawet zaktualizowałem przed momentem ten system, więc jeszcze nic na jego temat nie wiem, ale wie na ten temat co nieco portal AppleWiz i Paweł, który tam zajrzał.
0: Tak, ja bardzo chętnie o tym opowiem, ale nie wiem, Michale, czy tak publicznie można ten, ale zaryzykuję, nie mamy się czym pochwalić, bo WhatsApp chyba udostępnił opcję tworzenia kanałów. Tak,
1: tak. Jest kanał Tyflo Podcastu, tylko zastanawiam się, jak go po prostu szerzej ludziom udostępnić, bo to jest link i ten link jest taki mało przyjazny, żeby go podyktować. Ale
0: czyli
1: to,
0: WhatsApp, tak, WhatsApp tak. Nie daje linków jakichś takich user-friendly do kanałów?
1: Nie,
0: to szkoda.
1: Nie.
0: A można wyszukać kanał?
2: To by byli jakimś skraszaczem linków.
1: Wiesz co, właśnie powiem szczerze, jeszcze nawet się tym nie bawiłem, ale chyba coś się da, chyba da się wyszukiwać kanał Tyflo Podcast.
0: Ja może spróbuję, czy to zadziała.
1: No to spróbuj, zobacz.
0: Przepraszam, że mój e-speak taki nieprzygotowany, trochę szybki taki, ale no.
1: To chyba uaktualnienia, tak. O.
0: Gdybym tu wpisał.
1: Czy to zadziała?
0: Orientacja. No również syntezator nie do końca dziś przygotowany. Ojej.
1: To chyba tu trzeba wejść.
0: No dobrze.
1: I no chyba dobra. Tu.
0: No nie, no nie.
1: Zobaczy, czy się dobrze wpisało. Jest.
0: No tak, nie ma. Nie ma nas, nie ma nas.
1: Nie ma nas, nie ma nas. Być może z jakiegoś powodu, bo na pewno kanał udało mi się stworzyć. No, ale fakt faktem ten link jest taki mało wdzięczny. Ale spróbuję jakoś namówić was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał na WhatsAppie, bo tam też mam w planie, tak jak na przykład na Telegramie, bo na Telegramie mamy swój kanał. Mam w planie też wrzucać tam informacje dotyczące tego, co się u nas będzie działo i może jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy. To w zależności od tego, jak to wszystko się rozwinie. W każdym razie kanał Tyflo Podcastu rzeczywiście jest.
0: A z ciekawości, czy kanał Tyflo Podcastu daje możliwość jakiegoś kontaktu w drugą stronę? Czyli można go jakoś z numerem powiązać, żeby na przykład ktoś...
1: Nie, właśnie jest informacja, że jedyna opcja i jedyna rzecz, której nie widzą użytkownicy, to jest numer telefonu. Więc to tak dziwnie.
0: Okej, czyli nie da się nawet, żeby wysłać jakby i to będzie jakoś zmapowane?
1: Nie.
0: No, może kiedyś to dobudują. Zobaczymy. No dobrze, no to przejdźmy do tego, do czego mieliśmy przejść, czyli iOS 17.1 jest, wyszedł. Może i ja się teraz skuszę, bo ja dalej 16-kowy, co może było słychać, bo jest tam nadal wszystkim już znany i lubiany błąd i nielubiany, że jak otworzy nam się jakieś pole edycji, ale my go ręcznie sami nie podświetlimy palcem, no to ono niby jest, a jakoby go nie było i jakieś pisanie w Braille'u może tam nam specjalnie nie wyjść, więc tego błędu już w 17 ponoć nie było, no a ja jeszcze się z nim męczę, zobaczmy, czy opłaca się do tego 17.1 przejść. Więc mamy tu informację i informacje o tym, że to właśnie wyszło dziś, iOS oraz iPadOS 17.1. No i napisali tu autorzy, że mają takie doświadczenia, że te wersje .1 bardzo często zawierają poprawki do błędów dostępnościowych, które w wersjach tych 0, w tych inicjalnych, początkowych się pojawiły. No i rzeczywiście tak jest, nie inaczej jest teraz, bo też błędy zostały poprawione i mamy tutaj 13 błędów na liście, które zostały poprawione. A jakież to błędy? W 17.0 i iPadzie i iOSie weszła możliwość transkrypcji wiadomości dźwiękowych w aplikacji wiadomości, czyli iMessage'ów. I te transkrypty w tej początkowej wersji nie były dostępne, a teraz już są. Zostało to naprawione. Natomiast no pewnie nie działa to w języku polskim, także no my na razie na co nie mamy się na co cieszyć. No może z czasem się to zmieni. Problemy z nawigacją i fokusem w aplikacji Pogoda zostały również naprawione.
1: Używanie to już nas opcji... dotyczy, jak
0: tak,
1: najbardziej.
0: To już jak najbardziej dotyczy. Opcja przeciągania w pokrętle VoiceOver, która używana jest na przykład do przestawiania ikon na ekranie głównym, no to już zostało też naprawione. Nadchodzące powiadomienia banery już nie przerywają mowy voiceovera, kiedy włączona jest opcja odczytywania powiadomień. To jest to, o czym mówił też Patryk, że bardzo się z tego cieszy, że zostało to naprawione, no więc trzeba się cieszyć. Voiceover znów będzie nam oznajmiał czas, kiedy go wybudzimy, a jeżeli na ekranie blokady są jakieś powiadomienia do odczytania, to też super. Na pewno wiele osób się będzie z tego cieszyło. Przy podpowiedziach podczas pisywania tekstu ustawienia szczegółowości będą się zachowywały tak, jak zostało to skonfigurowane. Wykonywanie wyszukiwania voiceoverowego za pomocą monitora brajlowskiego działa jak należy. Pewnie chodzi albo o wybór rzeczy i tam wyszukiwanie, albo no chyba o to, bo nie ma chyba innej opcji przeszukiwania ekranu, czy jest. Teraz mi umknęło. nie działała opcja zaznaczania niektórych akcji w arkuszu udostępniania jako ulubionych z VoiceOverem. Teraz już to działa jak należy. Teraz już wszystkie przyciski w centrum sterowania powinny mieć etykiety. Nie miały wcześniej. VoiceOver już nie ma problemu z oznajmianiem właściwego poziomu głośności, kiedy dostrajamy tę głośność przez panel, przez centrum sterowania. VoiceOver już prawidłowo oznajmia status maili jako przeczytane, kiedy oznaczamy maile jako przeczytane pokrętłem w aplikacji domyślnej natywnej maila systemowej. Dwukrotne stuknięcie na zakładkach w Safari lub w folderach w trybie edycji działa jak należy, czyli pewnie zaznaczają się elementy. VoiceOver już nie poprzedza stron w Safari. Czytujemy zakładki tekstem remove, czyli usunięte, czy usuń. No wcześniej taki błąd występował. I no, na ten moment dwa nowe błędy się pojawiły, o których wie zespół AppleVis. Być może tych błędów jest i więcej. A mianowicie, jeżeli piszemy maila Braille'em, w tym trybie stołowym, takim Perkinsowym, czyli dwie ręce obok siebie, w czasie pisania może skakać kursor. Może nam się przemieszczać samoczynnie kursor. To jest niefajny błąd. Znaczy ja akurat używam tego trybu odwróconego, tego, gdzie jest no, ekranem do przodu. I w tym trybie no, rozumiem, że tego błędu nie ma, mam nadzieję. No, byłoby super, bo jednak zdarza mi się pisać maile. Inna sprawa, że ostatnio te maile w ogóle u mnie na iPhonie lubią sobie się nie wysłać. Klikam wyślij, niby, że poszło. Możliwe, że mam mało stabilny internet, bo miewam. Ale już mi się zdarzyło, że ważny bardzo e-mail, który nacisnąłem wyślij, wszystko ten, i to chyba nie był pierwszy raz, po prostu się nie wysłał. Nawet go w wysłanych nie ma, więc widzę, że teraz muszę po każdym wysłanym mailu sprawdzać folder wysłany, czy aby na pewno wszystko tam jest jak należy.
1: A z ciekawości pojawia ci się dźwięk wysłanej poczty, czy nie?
0: Ja pamiętam, że tak, ale jakbyś teraz przeskanował moje wspomnienia, to nie byłbym ci w stanie tego na 100% powiedzieć.
1: Bo ja zauważyłem też problem z wysyłką maili w Outlooku, natomiast on raczej nie sprowadzał się do tego, że tego maila wysłać się nie dało, co bardziej do tego, że wysyłały się no, z takim opóźnieniem, i to nie było opóźnienie sięgające 2-3 sekund, tylko tam nawet i pół minuty do minuty, ale to się wysyłało.
0: Rozumiem, no to jest ciekawe. To jest ciekawe, zwłaszcza, że iOS ma te funkcje jakieś tam wycofywania przez jakiś czas tych maili, które gdzieś tam pomyłkowo wysłaliśmy i tak dalej.
1: To prawda.
0: Więc pytanie, czy tutaj coś ten system nie nawala? No nie wiem. W każdym razie już miałem sytuację, że mi mail niestety się nie wysłał. Ktoś na niego bardzo czekał, zniecierpliwił się, no więc warto patrzeć gdzieś tam i ten. No, drugi błąd może nas mniej dotyczy, bo dotyczy tego, kiedy mamy ustawiony 12-godzinny format zegara. No, okazuje się, że jest błąd taki, że w zależności od tego, czy mamy otwartą aplikację, czy jesteśmy na ekranie głównym, to na pasku stanu tam u góry no, mamy albo z AM, PM, albo bez. Jak na ekranie głównym jesteśmy, to nie ma, tylko jest sama godzina. Taki śmieszny błąd. No i to tyle. No, wyszły też nowe wersje WatchOS-a, tvOS-a, macOS-a, Sonomy, ale tutaj nic o zmianach dostępnościowych mowy nie ma, no więc też jakoś specjalnie o tym nie wspominałem, aczkolwiek pewnie warto zaktualizować.
1: Z pewnością warto zaktualizować, a teraz takie pytanie do was w kontekście korzystania z syntezy mowy. Używacie raczej szybko, czy raczej wolno?
0: Szybko, szybko.
1: Paulino?
0: Znaczy nie jest to jakiś eloquence, ale syntok.
1: A jak u ciebie?
2: Ja w zasadzie nawet w konfigu podbiłem RH Voice'y po to, żeby móc je ponad przeciętnie wymaksować, więc myślę, że szybko.
1: No ja może nie jakoś przesadnie wolno. Nie powiedziałbym, żeby ten akurat mój Apollo był bardzo, bardzo szybki, ale też raczej powiedziałbym, że szybciej niż wolniej. No i okazuje się, że niemieccy naukowcy odkryli, czemu my jesteśmy w stanie to robić, nie widząc, a osoby widzące, czy jakkolwiek posługujące się wzrokiem, mają z tym problem. Bo okazuje się, i do tego doszli już 13 lat temu, A dopiero teraz udało mi się gdzieś tam w internecie trafić na wynik tego badania. Naukowcy z Uniwersytetu w Tübingen i oni zbadali osoby niewidome oraz osoby widzące. Wyszło i porównując ich aktywność mózgową w trakcie słuchania różnych rzeczy, także i przyspieszonych, jeżeli chodzi o syntezę. No i wyszło na to, wyobraźcie sobie, że za to, że my potrafimy i że jesteśmy w stanie słuchać syntezy w naprawdę szybkim tempie, odpowiadają te same ośrodki w mózgu, co w przypadku osób widzących za przyjmowanie bodźców wzrokowych. Więc okazuje się, że to się nic nie marnuje. I nawet jeżeli my po prostu nie widzimy, bo siłą rzeczy tych bodźców wzrokowych nie jesteśmy w stanie odbierać, no to mózg się w jakiś sposób do tego adaptuje i pozwala nam na wykonywanie różnych czynności, między innymi właśnie słuchanie tekstów w bardzo, bardzo dużym niekiedy przyspieszeniu. I właśnie to może być powodem tego, że osoby widzące, czy na przykład słabowidzące, i to akurat potwierdzam, bo znam kilka osób słabowidzących, które ewidentnie mają problem z szybką syntezą mowy. No po prostu mają z tym kłopot, mają kłopot z takim odbieraniem szybkim, bardzo szybkim tekstów, które są wypowiadane przez komputer. No bo po prostu wzrok w tym przeszkadza. To dosyć ciekawe wnioski.
2: Ale z drugiej strony ja też znam sporo osób, znaczy no dobra, nie sporo, ale są takie osoby widzące, które na przykład przez czas, który przebywały z niewidomymi, już tak się osłuchały tej syntezy, że są w stanie ją rozumieć, więc to w sumie jest ciekawe, co mówisz, ale mi się wydaje, że to jest generalnie kwestia treningu, no bo na przykład ja pierwszy raz, jak usłyszałam Mispika, to w sumie tak rozumiałam połowę. I dopiero musiałam stopniowo zacząć od Agaty, potem tam przyspieszać ją. Potem jak już była za wolna, to tam jakaś Maja. No i potem dopiero jakiś e-speak czy coś.
1: To znaczy, wiesz, trening to na pewno, bo jeżeli rzeczywiście tak jest, co wyszło z tych badań, to no też i jakoś tam na pewnym etapie życia ten nasz mózg przystosowuje się do odbierania jako takich w ogóle bodźców wzrokowych, natomiast właśnie pytanie, czy na przykład te osoby, które przyzwyczajają się do korzystania z tej syntezy w dużym tempie, to czy po prostu dla nich to korzystanie jest komfortowe? Czy po prostu no, są w stanie zrozumieć? No bo słuchasz tej syntezy, to siłą rzeczy prędzej czy później nauczysz się jakoś rozumieć to, co mówi. Ale czy to jest dla ciebie na tyle wygodne, że byłabyś i że chciałabyś w ten sposób z tego korzystać? Tu podejrzewam, że może być problem. Bo dla nas...
2: No i też przez długi czas.
1: No właśnie. Bo dla nas to jest komfortowe. No po prostu ja sobie odpalam syntezę na tej swojej tam ulubionej prędkości, ja mogę tak pracować cały dzień, wy zapewne też. Natomiast ktoś, kto nie jest do tego przyzwyczajony, to podejrzewam, że dla niego to jest jeden wielki bełkot.
0: Na dłuższą metę. Jestem ciekaw, czy to jest jakoś w jakiś sposób różne u różnych osób niewidomych i od czegoś tam zależy. No bo na przykład, no, ja używam Syntoka i Syntok to był dla mnie już od lat nastoletnich taki wyznacznik szybkiej syntezy, bo dla wielu osób widzących w moim otoczeniu po prostu jest to ufoludek. Dla mnie jako niewidomego, jak pierwszy raz go usłyszałem, to też byłem taki przerażony. Jak można tak szybko? Po czym chwilę tego posłuchałem, popracowałem z tym i już tak zostało. Natomiast wiem, że da się szybciej, bo e-speak podbity, zwłaszcza jak się ten mnożnik szybkości mu tam podkręci i w NVDA tą opcję boost, czy to jakieś podbicie prędkości zaznaczy, no to już naprawdę nie brzmi jak ludzka mowa. A domyślam się, że są ludzie, którzy korzystają z tego typu rozwiązań. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się domyślam? Bo przecież gro amerykańskich niewidomych czyta na tak zawrotnych prędkościach rzeczy eloquensem, że ja naprawdę jestem ciekaw, w jaki sposób oni są w stanie zrozumieć to wszystko, bo to jeszcze dla mnie jest no, dość znany język, ale jednak obcy, więc...
2: Przecież powiedziałem, że jakbyś podbijał o jeden każdego dnia.
0: Pewnie jakoś tak to działa, ale zastanawia mnie to, jak można dojść do takiej wprawy właśnie, że aż takie prędkości się osiąga na tych syntezach, bo to jest dużo, dużo szybciej. Ten syntok wcale nie brzmi w porównaniu aż tak szybko.
1: To prawda.
2: A co do brzmienia i speaka, jak jeszcze go używam na telefonie, teraz twojego głosu, Michale, używam, ale jak jeszcze używam i speaka, no to w sumie dwie takie opinie widzących mnie rozśmieszyły. Jedna to jest, że słucham, jak szemrze strumień, że co to tam, jakaś woda płynie.
1: A to prawda. I wiesz co? I w tym artykule właśnie, do którego link pojawi się w komentarzu, też pojawi się takie porównanie, że ludzie rozumieją to tak, jak właśnie taki jakiś bulgot szemrzącej wody.
2: Tak. A druga to jest, że po prostu coś mi się zepsuło. I że dlatego to tak bulgoszy, bo normalnie to przecież...
1: Tak, i to akurat ja pamiętam z własnych doświadczeń, bo kiedyś na potrzeby jednego z klientów robiłem taki audyt typowo dotyczący po prostu dostępności i tam trzeba było akurat nagrać to, co się robiło. No i nagrałem taki materiał, pokazałem, jak ja wykonuję jakieś czynności, wysyłam to do pani, która odbierała ten materiał, dostaję informację od pani: proszę pana, tu się chyba coś zepsuło. Mówię, ale jak to się coś zepsuło? Bo ja pana słyszę, ale tam są jeszcze jakieś zakłócenia. Ja mówię, proszę pani, ale to jest synteza, ja tak pracuję. A nie dałoby się tego jakoś wyraźniej...
0: Co to było? To był Apollo?
1: Nie. Właśnie najciekawsze, słuchajcie, jest to, że był to głos Microsoftu.
2: Aha.
0: Okej, okay, ale to też
2: to nawet nie na 100% to nie brzmi jak zakłócenia.
1: No właśnie, też się zdziwiłem.
0: Z tymi głosami ludzie są chyba zaznajomieni, bo one się często w jakichś produkcjach YouTube'owych pojawiają jako element nawet dworcach. Żartu. No tak.
1: To są ciekawe rzeczy, naprawdę, jak ludzie czasem rozumieją i interpretują w ogóle to, czego my słuchamy na co dzień. Chociaż ja wam powiem, że jak ja pierwszy raz usłyszałem Apolla, to absolutnie tego głosu też nie byłem w stanie zrozumieć. I tak chyba z dzień mi zajęło zrozumienie. Ale jak już zrozumiałem, to do dziś używam. Mamy kilka komentarzy od Maćka. I pierwszy komentarz to w ogóle od Mojsiora, który wspomniał, że na YouTubie nie nadajemy. A widzisz. Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, dzięki bardzo, już odpowiedni przycisk wciśnięty i powinno już to działać, mam przynajmniej taką nadzieję. A teraz już przechodząc do komentarzy od Maćka. Witajcie, nadsyłam tutaj informację o nowym kanale na YouTubie, który utworzyła Aga Juraszek, a oto jej post z Facebooka z jednej grupki. Wklejam tutaj moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Witajcie, utworzyłam kolejny kanał na YouTubie o nazwie Dostępny Domek. Na nim będą się pojawiać filmy o dostępnych urządzeniach, które możemy się zaopatrzyć lub takie, które możemy dostosować do naszych potrzeb poprzez na przykład odpowiednie ich oznakowanie. To urządzenia AGD, takie jak zmywarki, pralki i tak dalej, pompy ciepła, klimatyzatory i tym podobne. Utworzyłam go, ponieważ wiele osób pyta o dostępne dla nas urządzenia dla niewidomych lub słabowidzących lub jak można je przystosować. Jeżeli również posiadacie tego typu urządzenia do mieszkania lub ogrodu, to bardzo zachęcam do nakręcenia filmiku. Może on być w wersji audio lub nagranie wideo. Jeśli zdecydujecie się taki nagrać, to podeślijcie mi to nagranie na adres mailowy dostępny.domek@gmail.com. Będzie mi bardzo miło, a też każdy z nas będzie wiedział, czego użyć bez zbędnego szukania informacji na różnego rodzaju stronach internetowych. Na kanale jak na razie jest jeden filmik o grillu, który jest dla nas bardzo ładnie dostępny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam do kontaktu i nadsyłania filmów. Zależy mi, by te były w jednym miejscu. Pozdrawiam was bardzo cieplutko i życzę miłego odsłuchu oraz miłego wieczoru. Dzięki Maćku za te informacje. Pozdrawiamy również Agę i ja dodam od siebie, że my bardzo chętnie też w Tyflo Podcaście, żeby ta informacja szerzyła się jeszcze bardziej, opublikujemy takie prezentacje. To jeżeli Aga będzie się chciała też z nami takimi materiałami podzielić, to bardzo serdecznie również zapraszam, bo myślę, że to rzeczywiście ważne, żeby jak najwięcej ludzi dowiadywało się o fajnych, dostępnych sprzętach. Kolejny komentarz od Maćka. Witajcie, bardzo się cieszę, iż kanał na WhatsAppie wystartował. Teraz tylko do szczęścia potrzebny jest link. Byliście dotychczas na Telegramie, którego mieć nie zamierzam, lecz teraz macie kanał na WhatsAppie, którego mam i mieć zamierzam. To świetnie. Poczujcie zewsząd mą radość. Serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiamy cię również, Maćku, i ten link myślę, że znajdzie się po prostu w komentarzu pod podcastem, bo tak chyba będzie najłatwiej. Kolejny komentarz od Maćka. Tryb ekranu z przodu oraz tryb pulpitu, jeśli chodzi o wejście ekranu Braille'a, to tu napisał do nas Maciek chyba właśnie
0: tak, dzięki.
1: W ramach sprostowania.
0: No, dziś jakieś takie jasność pomroczna czy coś i pomroczność jasna i w ogóle różne inne zjawiska i mi się nazwy różnych rzeczy mylą. Dzięki, dzięki. Zawsze warto mieć ludzi na posterunku.
1: I kolejny komentarz od Maćka. Ja jeszcze w iOS 17.0 miałem błąd z ginącym kursorem VoiceOvera i wejściem ekranu Braille'a. W 17.1 istotnie został on w większości naprawiony, jednak miewam sytuację, że on jeszcze występuje w niektórych polach. I to są wszystkie komentarze, które się pojawiły u nas, a Teraz nie będzie komentarz, teraz będzie telefon, bo do nas ktoś się dodzwonił. Kogo witamy?
3: Jednak nie mam sytuacji.
1: Tylko prosimy wyłączyć radio.
4: Właśnie.
3: I to są wszystkie komentarze.
1: No, w ten sposób to my się nie dogadamy, moi drodzy.
4: Anonimowego słuchacza.
1: Kto jest z nami?
4: Anonimowy słuchacz.
1: Anonimowy słuchaczu, słuchamy cię.
4: Generalnie chciałam przedstawić. Zrecenzować. Pamiętam, jak wspominałam tutaj o Linuxie niedawno. Testowałem. No i jeżeli ktoś ma, jak ustawić język polski? Bo się nie da.
0: Ale jaka dystrybucja?
1: Jaka dystrybucja? Jaki Linux?
4: Elementary OS. Ten najnowszy, co wyszedł dla nas.
0: No to ty, Michale, chyba miałeś doświadczenie, nie? I mówiłeś, że trzeba było OCR-em, bo tamten instalator nie był zbyt dostępny, prawda?
1: To znaczy, czekaj tylko, czy to był Elementary OS? Czy...
0: Tak, to co w wirtualu odpalałeś
1: tak,
0: ostatnio.
1: To tak. Trzeba tam było jakoś kontrol tabem przechodzić po tych elementach. Ale ja dotarłem do jakby instalacji, a nie mogłem już go skonfigurować niestety. Tylko udało mi się go zainstalować. I poszedł restart i przestało to działać.
4: W ogóle zainstalować też się nie da według mnie.
1: A widzisz, czyli też masz problem z tym.
4: Jest jakiś ten scroll pane, potem i już nic więcej.
1: A no to ciekawa sprawa.
4: Więc... Jeżeli ktoś myślał, że to będzie alternatywa lepsza jakaś dla Windowsa, to nie. Nie będzie to lepsze.
1: To w ogóle z Linuxem niestety jest tak, że alternatywa dla Windowsa z niego jest... No, jakaś tam na pewno jest, bo tych dystrybucji jest sporo i podejrzewam, że niektóre mogą być nawet całkiem fajnie dostępne, tylko że po prostu no do tego, żeby sobie dobrze skonfigurować tego Linuxa, trzeba przede wszystkim mieć dużo takiej wiedzy i chęci odkrywania samodzielnie różnych rzeczy, bo jednak ta społeczność Linuxa w porównaniu do Windowsa, mam wrażenie, a zwłaszcza w przypadku dostępności, no jest mniejsza. Ty, Paulino, przecież kiedyś, jak dobrze pamiętam, to byłaś bardzo zafascynowana
2: tak,
1: Linuxem i
2: kiedyś używam
1: co ci z tej,
2: tajniku.
1: Że tak zapytam, fascynacji pozostało?
2: Z fascynacji pozostał mi WSL.
1: A graficznie?
2: Nie, tekstowo.
1: No właśnie.
2: Michał, niestety na tajniku...
4: Jak ci się udało to zainstalować?
2: WSL-a? To nie jest dystrybucja Linuxa, to jest...
4: Elementary OS.
2: A, Elementary OS, ale nie, ja nie używam Elementary, ja używam Ubuntu, Minta i tego jeszcze, co był dla niewidomych. Jakże to się nazywa?
4: Nie, Linux?
2: Nie, taki starszy, który już jest nawet nierozwijany.
1: Linux? Linux może.
2: Linux, właśnie Linux. Także bardziej takie, bo Elementary w sumie jest niezależną dystrybucją, ale możesz teoretycznie spróbować jeszcze jakichś innych dystrybucji, bo
4: no tak.
2: I bazowane na Archu jakieś Antergosy, chociaż nie Antergosy już jest nierozwijane, ale Manjaro i chyba są też jakieś dla niewidomych oparte, chociaż nie wiem, czy one się jeszcze rozwijają. I właśnie na Ubuntu, znaczy na Debianie, na to Ubuntu, Mint, Coconut właśnie też przez Nalina rozwijany. Jest zresztą grupa na Telegramie tego Coconuta, więc tam też możesz wysyłać jakieś sugestie i tak dalej. No i cóż jeszcze więcej mogę? No chyba, że potrzebujesz samego tekstowego interfejsu w Linuxie, tak żeby nie na daily go używać, tylko do specjalnych zadań, no to właśnie albo jakaś maszynka wirtualna, tak. albo Windows Subsystem
4: Linux. Ale kiedy ja chciałam zobaczyć, czy Linux nadaje się ten nowy elementary, co wyszedł na daily, no to ostrzegam, nie instalujcie na głównej maszynie, jeżeli nie jesteście pewni, co robicie.
1: To znaczy ja w ogóle przed tego typu zabawami to bym ostrzegał, jeżeli chodzi o instalację takiego systemu jakby obok nawet naszego Windowsa. Od tego mamy maszyny wirtualne.
2: To w ogóle trzeba wiedzieć,
1: tak, co się robi. I fajnie od tego zacząć, a nie instalować po prostu od razu na hura na dysku twardym jako system.
4: No tak. A ty, Michale, jak udało ci się zainstalować Elementary OS, jak się nie da?
1: No właśnie mówię, że udało mi się go zainstalować, bo u mnie ten instalator jakoś tam się odzywał. Wcisnąłem ten skrót, który tam był...
4: A co zrobiłeś, kiedy trzeba było dysk wybrać? Normalnie ci przeczytało select disk?
1: Klepnąłem Enter, bo było wirtualny miałem już ten system partycji tam przygotowany odpowiednio, więc tam nawet niczego nie musiałem specjalnie wybierać, po prostu jak dobrze pamiętam, bo teraz pytasz mnie o takie szczegóły, gdzie ja, wiesz, robiłem to parę tygodni temu,
4: wiadomo.
1: Trudno, żebym zapisywał to, co ja tam dokładnie robiłem. Że nie było to oczywiste. I taką podstawową rzeczą, która była dla mnie dziwna, to, że trzeba było wciskać w pewnych momentach Ctrl-Tab.
4: Ale ostrzegam, jeżeli na przykład nowy komputer czy coś, to najpierw polecam Windowsa, bo...
1: Nie, no oczywiście, że tak. Windows no najpierw i to myślę, że generalnie Windows najpierw, a potem ewentualnie na Windowsie jakaś wirtualna maszynka i na niej bawmy się systemami, których nie znamy i co do których działania nie jesteśmy pewni. To jest w ogóle taka podstawa, jeżeli chodzi o tego typu eksperymenty, zwłaszcza w naszym przypadku, no bo... mamy jakby więcej do stracenia. Jak nam komputer przestanie mówić, to mamy dość duży problem.
4: Mi tak się raz Windows wykrzaczył, bo coś... Ale lepiej faktycznie nic coś takiego nie robić, bo... No właśnie.
2: Tak jak mam być szczera, to uważam, że na daily Linux albo nadaje się dla osób, które po prostu, nie wiem, sobie przeglądają internet i tak dalej, albo dla osób, które wiedzą dokładnie, że wszystkie programy, których one potrzebują, te osoby, na Linuxie się znajdą. Bo ja, szczerze mówiąc, jak teraz jestem na studiach, no jeszcze tam w podstawówce, w liceum, to spoko, ten Linux na daily mógł mi iść. Natomiast teraz na studiach niestety nie mam takiej opcji. Potrzebuję po prostu niektórych rzeczy, które są tylko na Windowsie, albo tylko na Windowsie są dostępne i nie przeskoczę tematu. A też kwestia jest tego typu, że co do zabawy z systemami, no to kiedyś w sumie nie widziałam o BBIS-ie i miałam wyłączoną wirtualizację w BIOSie, więc instalowałam tak na łapu-capu na głównej partycji. I potem jak coś, to przeinstalowałam do Windowsa fabrycznego i ustawiałam wszystko od nowa. Ale teraz już wiem, że można inaczej i właśnie inaczej też polecam, żeby próbować, żeby najpierw się upewnić na wirtualce, jeżeli wiemy, że o, dobra, to jest coś, co chcę, co lubię, no to jedziemy z główną partycją, ale żeby nie bawić się w to z samego początku, bo potem
1: nie, bo
2: przywracanie tych ustawień...
1: To jest zdecydowanie proszenie się o kłopoty po prostu.
2: No dokładnie.
1: Czy możemy ci jeszcze w jakiś sposób pomóc? chyba słuchacz.
2: Zapytamy się chrzczotki PT.
1: Tak. Chyba słuchacz nam już też podziękował za telefon. No to okej. W takim razie w porządku. Dobrze, słuchajcie, bo mamy tu jeszcze wiadomości od naszych słuchaczy na WhatsAppie, więc posłuchajmy pierwszej wiadomości, która do nas przyszła.
5: Nagrywanie bez przycisku. Wyślij przycisk.
6: Dobry wieczór. To prawo po drugiej stronie. Mam takie pytanie. Czy znacie rozwiązanie, żeby alt nie był wciśnięty? O co konkretnie chodzi? O to chodzi, żeby w przeglądarce, przeglądarce Google Chrome, jak się naciska alt, żeby otworzyć się menu, to zero jest reakcji, a później jak się naciśnie jakiś dowolny klawisz, na przykład strzałkę w lewo, na przykład, to mówi alt, strzałka w lewo, tak? To jakby alt był wciśnięty. No. Czy znacie właśnie rozwiązanie, żeby ten alt nie był wciśnięty, żeby się normalnie zachowywał? Taki właśnie problem się dzieje. Od czasu do czasu, nie wiem, czy to, czym to jest spowodowane, ale tak się dzieje. No. To tyle.
1: To tyle, to chciał wiedzieć Rafał.
2: Moja propozycja jest taka, bo... Znaczy zauważyłam, że nie zawsze mi alt wskakuje, ale nie wiem, czy potem jakbym wcisnęła strzałkę w lewo, to mi się zrobi wstecz, czy nie. Natomiast ja po prostu dociskam drugi raz ten alt, żeby otworzyć menu i... No i w zasadzie tyle. Nie wiem, z czego to wynika i czym to jest spowodowane, ale...
1: Mi się ale wydaje, tak, że to coś z NVDA czasem chyba ma wspólnego, bo to się po restarcie NVDA czasem potrafi też naprawić. Nie wiem, czy też się spotkaliście z tym. Więc może ewentualnie
0: ja
1: właśnie...
0: Ja na szczęście jeszcze nie miałem tego problemu. Mi pierwsze, co przyszło do głowy, to przytrzymać ten alt, bo może on się gdzieś tam blokuje jako modyfikator albo klawisz trwały.
1: Być może.
2: To chyba szybciej wcisnąć dwa razy w sumie.
0: Aha, no to widzisz. Ja zawsze przytrzymywałem te klawisze, które mi się blokują i to pomagało. Okej.
1: No okej, to mamy jeszcze jedną wiadomość na WhatsAppie, właściwie dwie, tylko jedna po drugiej, więc teraz zobaczmy, co tutaj się pojawiło.
7: Dobry wieczór, z tej strony Milena. Nawiązując do poprzednich wiadomości z poprzedniego tygodnia, to tak. Sprawa pierwsza, co do AirPodsów, tutaj mogę powiedzieć Maciejowi, że owszem, jak tą opcję w ustawieniach AirPodsów przestawię, no to ona przez jakiś czas wszystko jest git. I normalnie mogę rozłączyć i odbierać połączenie, naciskając raz tą nóżkę słuchawki AirPods. Natomiast w pewnym momencie to się przestawia, więc to nic nie zmienia. To jest raz, dwa. Co do dźwięku w moim laptopie, ten dźwięk jest taki, jak się tego słucha, jakiejś muzyki, czy nawet syntezatora mowy, no to ten dźwięk jest po prostu przesterowany. Ja zaraz postaram się wysłać próbkę, mam nadzieję, że to przesterowanie po prostu będzie słychać. Pozdrawiam, życzę miłego wieczoru.
5: Wyślij przycisk.
1: Zobaczmy, czy się próbka odtworzy. Chyba się próbka odtworzyć nie chce i muszę chyba ją po prostu ręcznie, że tak powiem, uruchomić. Jest ta próbka. Zobaczmy.
7: Próbka nagrania. I tu powinno być słychać, jak harczy.

0: Okej. No mi to, powiem szczerze, po prostu najzwyczajniej w świecie brzmi tak, jakby te głośniki miały problem z przekazaniem aż tak głośnego dźwięku. Pytanie, czy na przykład jeżeli ten dźwięk jest cichszy, to czy on jest również przesterowany, ale za takie działanie to ewidentnie, moim zdaniem, to odpowiadają faktycznie jakieś ulepszenia. Być może, i tu podkreślę być może, one są do wyłączenia tylko w jakiejś aplikacji Della jako takiej. I trzeba by skorzystać z pomocy osoby widzącej, żeby się przeklikać po prostu przez ten interfejs, bo być może właśnie tak jest. Ja no niestety nie mam komputera Della, żeby jakoś coś konkretnego powiedzieć i podpowiedzieć, gdzie i jak tego szukać. Natomiast być może właśnie to są jakieś po prostu ulepszenia, jakaś automatyczna regulacja dźwięku, ewentualnie jakieś podbicie pewnych częstotliwości. Tak mi na to wygląda przynajmniej to, co słyszę. Chyba, że któryś z was jeszcze ma jakieś sugestie?
1: Nie, no chyba to wyjaśniłeś tak dosadnie.

0: gra inspirowana jednym z jego pierwszych tytułów, czyli Castaways. No, gra, w której sobie zakładamy naszą wyspę, osadzamy na niej budynki, zarządzamy wszystkim, co się na tej wyspie dzieje, czyli jakąś gospodarką, zasobami, jakie posiadamy i tak dalej. Tworzona przez niewidomego dewelopera, to jest pierwszy projekt tej osoby, Ricardo Herrera. No i gra jest na razie w test flight'cie. Jest też Discord tej gry, bety wychodzą no, mniej więcej dwa razy w tygodniu. Autor się dopiero pewnych rzeczy uczy, więc no, można się spodziewać, że będą jeszcze takie błędy wieku dziecięcego, bolączki wieku dziecięcego. No ale na ten moment można już właśnie tymi wyspami zarządzać i tam tym wszystkim. No więc warto się podłączyć w grę. Grą można sterować za pomocą klawiatury Bluetooth oraz ekranu dotykowego. No więc zapowiada się ciekawy kawał rozrywki, zwłaszcza, że no, gra chyba Castaways też się dość ciepło przyjęła w społeczności. No więc jeżeli jest to wasz typ gry, no to warto się zainteresować. W komentarzu będzie link do dyskusji na forum Apple This. No a już w tej dyskusji zarówno Discord, jak i Test Flight.
1: Teraz informacja dla tych, znowu o Linuxie będzie, znowu o Linuxie i o Linuxie, z którego mogą chcieć korzystać użytkownicy iOS-a. Ja naprawdę szukałem dość długo czegoś dla siebie, bo czasem mam taką potrzebę, żeby zalogować się zdalnie na jakiś serwer z użyciem SSH. No i chciałem móc to zrobić, nawet jeżeli nie mam dostępu do komputera. Oczywiście wiadomo, że to będzie wolne, że może niekoniecznie będzie to efektywne, ale czasem jestem w takiej sytuacji, że po prostu muszę coś zrobić na danym serwerze, a jedynym narzędziem, jakie mam pod ręką, jest telefon. No i co w tej sytuacji? Wcale nie jest dobrze, jeżeli chodzi o dostępne klienty SSH dla VoiceOvera na iOS-ie. Jakieś tam gdzieś widziałem rekomendacje z Apple Visa, natomiast no, nic z tego nie spełniało moich oczekiwań, po prostu źle się czytało ekran. Jakiś czas temu, jak dobrze pamiętam, Piotr w audycji jednej z wspominał o takim Linuxie, który można sobie postawić na iOS-ie. Jest to po prostu aplikacja, która się nazywa ISH i ta aplikacja jest po prostu takim Linuxem, do którego sobie wchodzimy. To jest Alpine Linux, jak dobrze pamiętam. No i możemy tam po prostu odpalać różne polecenia. No, to tak sobie pomyślałem, bo bawiłem się trochę tą aplikacją, pomyślałem sobie, że skoro tak, to może da się jeszcze jakoś połączyć za pomocą SSH z innym serwerem. No i na samym początku nie dało się, bo domyślnie w Alpine z jakiegoś powodu nie był zainstalowany SSH. Natomiast wystarczy wydać jedną prostą komendę, mianowicie to jest komenda apk spacja add spacja open ssh. Instalujemy sobie właśnie tę paczkę, nam dociąga tam odpowiednie zależności i już mamy po prostu działający klient SSH. Wtedy sobie wpisujemy tylko SSH, no i potem to zgodnie ze składnią, tam użytkownik, małpa host, w zależności od tego, czy logujemy się hasłem, czy jakimś certyfikatem się logujemy, to trzeba już sobie to doczytać w readme. I jest jedna bardzo fajna rzecz w tym kliencie, mianowicie taka, że ma dostępne strzałki kursora. I to jest dostępne i to działa także tak po prostu, kiedy korzystamy z tego Linuxa, ale działa nam to też zdalnie. I mamy taki bardzo fajny wybieracz, którym sobie regulujemy. Przesuwamy na przykład strzałki w górę, w dół. Jak go klikniemy, to się przełącza na strzałki lewo-prawo, ale możemy sobie po prostu po tej historii się przemieszczać i wykonywać polecenia, które były już na danym serwerze wydawane wcześniej. A strzałkami lewo-prawo, wiadomo, możemy sobie te polecenia jeszcze przy okazji edytować, czyli tak jak w każdym terminalu. To jest rzecz naprawdę bardzo fajna. A druga fajna rzecz to jest fakt, że ten ISH wspiera wejście ekranu Braille'a.

0: maila. Więc jeżeli mamy do wpisania jakieś polecenie, to możemy sobie wpisać je bardzo szybko z poziomu ekranu Braille'a. To jest jedna dobra wiadomość, mniej dobra i mniej pozytywna jest taka, że niestety, ale opóźnienia, zwłaszcza na serwerach zdalnych, do których się gdzieś tam łączymy, jeżeli się jeszcze łączymy gdzieś w trasie za pomocą łączności komórkowej, no to potrafią być duże i tu trzeba trochę jednak cierpliwości. To nie jest tak, że sobie coś szybko wstukamy i to się zadzieje. Musimy wtedy poczekać, aż ten voiceover przemówi, aż nam potwierdzi, że wpisaliśmy na pewno to, co chcieliśmy wpisać i że to po prostu nam wszystko zadziała. Ale moim zdaniem to jest naprawdę jeden z lepszych, przynajmniej dla mnie. Być może wy znacie też jakieś dostępne klienty SSH. Jeżeli macie coś lepszego do polecenia od ISH, no to jestem jak najbardziej otwarty, ale ja powiem szczerze, szukałem i jakoś znaleźć nie mogłem niczego ciekawego, więc ISH, instalujemy OpenSSH i po prostu działamy sobie zdalnie. Więc ja osobiście polecam. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem nowości Polskiego Związku Niewidomych. Pawle.
1: Tak, na trzy w tym tygodniu się zdecydowałem z tego, co się działo. No i pierwsza, no jak to często z takimi nowościami bywa, dotyczy Warszawy. Tym razem mamy spektakl z audiodeskrypcją i Touch Tour. Touch Tour, czyli no możliwość zwiedzenia sceny przed spektaklem i zapoznania się dotykowo z rekwizytami, ze strojami, ze scenografią. Czyli no, możemy rzeczywiście w pełni tego przedstawienia później doświadczyć. No i poczytajmy, jak to wygląda. I to no już dość szybko, bo to chyba teraz już w sobotę tą, więc jeżeli nas słuchacie na żywo, to się bardziej załapiecie, no ale podajemy. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów zaprasza na spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy. Dla osób niewidomych i słabowidzących przygotowano specjalną atrakcję – Touch Tour – możliwość wejścia na scenę i zapoznania się z układem dekoracji. Wydarzenie odbędzie się 28 października bieżącego roku. Bilety 10 zł. Spektakl pod tytułem Henio, czyli Sposób na babcie. Żyjemy w trudnych czasach wolnego rynku i ostrej konkurencji. O własny biznes trzeba dbać wszelkimi dostępnymi sposobami. Tylko co zrobić, gdy pracujesz w branży pogrzebowej, w twojej firmie nagle zabrakło miejsca dla nowych klientów, a do pomocy masz jedynie żółtodzioba i emigranta zza wschodniej granicy? Z takich tarapatów może cię uratować tylko jedna osoba – babcia. Spektakl dla widzów od 14 roku życia. Okej. Spektakl odbędzie się 28 listopada. A moment. A co było wyżej? Bo ja tutaj... Tu jest napisane października, a tu mam poniżej napisane, że listopada. To trochę czuję się skonfundowany, nie ukrywam. Listopada o godzinie 18, a to... Touch Tour o 17. Wstęp płatny 10 zł, bilety dostępne na tutaj www.biletyna.pl w sekretariacie właśnie Domu Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów. Tak, oraz biletomacie w holu głównym Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ulica Kajakowa 12B. 02803 Warszawa. Telefon 22 125 56 02. No to jeśli chodzi o kwestię rozrywkową, a teraz wracamy do kwestii trochę bardziej poważnych i które już nie dotyczą tylko Warszawy, aczkolwiek w Warszawie odbyło się spotkanie, konferencja dotycząca tego, o czym będziemy mówić, czyli o tym, no czy coś się zadzieje w kwestii naszych, bo osób z niepełnosprawnością, praw i tego, co się może dla nas zmienić, bo odbyła się 9 października konferencja dotycząca wdrożenia konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, czyli taka no już dość trochę lat mająca, kilkanaście konwencja, takie zgoda wielu państw, umowa, że coś się w naszych kwestiach zmieni i to nie tylko Unia, nie Unia, to cały świat to wdraża, w różnym stopniu się to w różnych krajach realizuje, natomiast no, nas interesuje w tym momencie Polska i to, co nas może bądź nie może czekać. Na konferencji w Warszawie podsumowana została seria propozycji zmian w nowej ustawie wdrażającej konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nad projektem pracowało 40 ekspertów. Zaplanowano zmiany w 168 ustawach. Konferencja pod tytułem Konwencja Praw ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce, dalsze wyzwania, miała miejsce 9 października bieżącego roku w Warszawie. Nad projektem nowej ustawy pracowało 40 ekspertów reprezentujących organizacje pozarządowe, urzędy DPS-y, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz uczelnie. Efektem jest analiza faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz propozycje nowych zasad prawnych w formie obszernej dokumentacji. Najdłuższy dokument liczy 814 stron, a prace dotyczyły m.in. dostępności cyfrowej i informacyjnej i komunikacyjnej, zdrowia oraz budżetów osób z niepełnosprawnościami, ich aktywności zawodowej i sytuacji mieszkaniowej. Omawiano także centra niezależnego życia oraz wsparcie w środowisku lokalnym. Specjaliści zaproponowali zmiany aż w 168 ustawach. Uzasadnienia zostały zawarte na 99 stronach. Jedna z propozycji to zmiana w systemie orzecznictwa. Orzeczenie wystawiane osobom z niepełnosprawnościami powinno zawierać nie tylko informacje o tym, do czego ta osoba jest niezdolna, ale także czego potrzebuje, aby mogła w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Taka informacja będzie przydatna m.in. dla pracodawcy, który na tej podstawie będzie mógł opracować i dostosować stanowisko pracy, tłumaczyli prelegenci. Koszty wdrażania nowych rozwiązań oszacowali eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli m.in. Małgorzata Wójcik z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Monika Wiszyńska-Rakowska, pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw osób niepełnosprawnych, dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, a także reprezentant Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: Instytut.
1: Tak jest napisane w artykule.
0: Instytutu? No to...
1: Tak.
0: No to nie. Zdecydowanie
1: też
0: nie Fundacji
1: mi się wydawało,
0: Instytutu. Fundacji Instytutu
1: też mi się wydawało,
0: Rozwoju Regionalnego.
1: Ja tak przeczytałem za osobą, która napisała ten artykuł. Dobrze, no, więc ktoś z FIR-u był również. To też miło słyszeć. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Centrum Komunikacji Polskiego Związku Niewidomych. No i to... Tyle, co się dowiemy, więc na razie są to propozycje. No, zobaczymy.
0: Co z ich wdrożeniem?
1: Co z ich wdrożeniem i jak się to wszystko przyjmie na szerszym forum. No i na koniec są nabory wniosków do programu Uczelnia Otwarta dla osób z niepełnosprawnością. No i co tutaj się zadzieje? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dobór wniosków do dofinansowania projektów realizowanych przez uczelnie wyższe oraz podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem tego przedsięwzięcia jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji dla osób z niepełnosprawnościami. Wnioski są przyjmowane do 18 stycznia 2024. Celem naboru pod tytułem Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego jest usuwanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Działanie jest adresowane m.in. do jednostek szkolnictwa wyższego, które nie realizowały projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna w programie POWER. na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego przeznaczono kwotę 150 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Uczelnie mogą składać wnioski aplikacyjne wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków SOF. SOWA EFS. Nabór wniosków rusza 23 października i potrwa do 18 stycznia 2024. Szczegóły dotyczące naboru, w tym pełna dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie. I tutaj jest link podany, który będzie oczywiście w artykule, a artykuł w komentarzu, jak zwykle. No i to wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o nowości opublikowane przez Polski Związek Niewidomych.
0: A my zaglądamy na naszego WhatsAppa, zobaczymy, kto do nas tym razem nagrał wiadomość, a nagrał nam wiadomość, z tego co widzę, Bartek. No to posłuchajmy, co Bartek ma do powiedzenia.
2: Witam. Chciałbym jeszcze zadać pytanie w temacie poprawek w iOS 17.1. Czy wiecie może, czy został już naprawiony problem ze znikającą klawiaturą podczas przenoszenia danych z iPhone'a na iPhone'a? Pytałem o to w zeszłym tygodniu. Zastanawiam się, czy kiedy będę wracał do mojej 13, będę mógł wybrać ponownie opcję przenoszenia danych z iPhone'a na iPhone'a. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy cię, Bartku. No tu w tych informacjach o rozwiązanych problemach, które przytoczył Paweł, nie było takiej informacji, że ten błąd został naprawiony, więc trzeba będzie niestety, obawiam się, sprawdzić własnoręcznie. No dobrze, to teraz kolejny temat. Temat od naszych zachodnich sąsiadów, bo to okazuje się, że na poręczach niemieckich dworców całkiem możliwe, że pojawi się już niedługo więcej brajlowskich napisów. No, na chwilę obecną takie napisy, z tego co czytałem, występują. Ty, Pawle, możesz to jakoś potwierdzić?
1: Tak, no jak najbardziej. Na poręczy są napisy, które informują o tym, dokąd prowadzą schody. Na przykład, że na peron jakiś tam numer. I to widziałem na pewno Düsseldorf, ale myślę, że trochę więcej większych miast ma takie rzeczy. Zastanawiam się, co tutaj jest innego, bo w Polsce przecież też się to pojawia. Albo na poręczy, albo gdzieś na wysokości naszej klatki piersiowej twarzy na ścianach, bo teraz jak są dworce odremontowane, to też te oznaczenia brajlowskie wchodzą w Polsce, z tego co pamiętam.
0: Zgadza się. Natomiast ponoć przynajmniej ta technologia, która była do tej pory wykorzystywana przez twórców takich napisów na niemieckich dworcach, no była droga, była mało efektywna, a teraz ma być lepiej. Jest sobie taka firma, która nazywa się CFK i właśnie ona doszła do porozumienia z Deutsche Bahn i będzie produkować poręcze na niemieckie dworce. To wszystko za pomocą specjalnej technologii, która nazywa się Laser Beam Powder Bed Fusion. Bardzo mądrze to zostało nazwane, a w praktyce polega to na tym, że na taką poręcz jakby nanosi się napisy i tu co ciekawe, albo w brajlu, albo w czarnym druku, w zależności od tego, co chcemy, bo wypukłe litery będą mogły być i takie, natomiast nanosi się to z użyciem specjalnego proszku, który następnie podgrzewa się z użyciem lasera. Takie napisy mają być trwalsze, mają być też prostsze, jeżeli chodzi o ich wykonanie. No więc całkiem możliwe, że tych napisów po prostu będzie się pojawiało jeszcze więcej, bo może do czegoś jeszcze będzie można je wykorzystać. To jest informacja sprzed kilku tygodni, więc tak naprawdę jeszcze podejrzewam, że na konkrety i na konkretne produkcje tego typu poręczy trzeba będzie trochę poczekać, no ale fajnie, że została opracowana jakaś technologia. Swoją drogą ciekawe, jak to u nas w Polsce wygląda, jak te napisy się tworzy od takiej strony technicznej. Czy to też no jakiś tak, właśnie taki proszek, czy to w jakiś inny sposób się to wykonuje. No ale może rzeczywiście też i gdyby w Polsce coś takiego zastosować, to dałoby się tego typu poręcze przygotować chociażby szybciej. Chociaż tak się zastanawiam, bo niektóre te poręcze, zwłaszcza na starych dworcach, to są drewniane jeszcze. No więc na takiej poręczy jakby tam laserem to przygrzać, to mogłoby się okazać, że będzie problem.
1: Pewnie zostaje tylko mur.
0: Tak jest. To jesteśmy już na świecie, to na świecie pozostańmy. Pawle, jakież tam wieści ze świata masz dla nas?
1: To ja może poproszę prawo do udostępniania dźwięku.
0: Już je masz.
1: Pierwsza rzecz, już je mam. To jest troszeczkę, przesuniemy w czasie naszą niespodziankę z końca. Zazwyczaj na koniec puszczam wam różne dźwięki z różnych krajów, ale teraz uznałem, że warto to w regularnych newsach uwzględnić, bo rzecz jest ciekawa. Otóż mamy...
0: Pawle, nie słyszymy cię.
1: O, a teraz?
0: O, teraz tak.
1: Tak. Dzięki mojemu znajomemu, który ostatnio miał okazję lecieć w ten sposób, mamy informacje o tym, jak wyglądają takie ekrany, jak kojarzycie samoloty, jak się leci samolotem, zwłaszcza jakichś takich bardziej bogatszych linii lotniczych, jakich Narodowy Przewoźnik i tak dalej, no to tam są takie całe centra rozrywki, gdzie można sobie, no oczywiście zobaczyć, jak samolot leci, poczytać jakąś tam ofertę, pooglądać jakieś filmy na takich dłuższych lotach zwłaszcza, wezwać nawet obsługę, bo takie samoloty już nie mają często tych przycisków takich do wywołania obsługi, a mają ekrany dotykowe, gdzie wszystko się robi. No i okazuje się, że to
3: rozpoczęte.
1: Tutaj już moja synteza jest. No dzięki odpowiedniemu ustawodawstwu i odpowiednim ustawom w Stanach, które są, a w Europie, z tego co wiem, jeszcze ich tak do końca nie ma, no przewoźnicy tacy właśnie globalni są zobligowani do tego, żeby jeżeli latają po Stanach lub jeżeli w Stanach mają założoną działalność, żeby udostępnić wszystko, co się da. No więc w tym też ekrany dotykowe tego typu. No i właśnie znajomy ostatnio miał okazję lecieć United Airlines, czyli chyba taki największy albo jeden z większych przewoźników amerykańskich. Tak, to ten, który obrajlowił ostatnio miejsca siedzące, bo o tym też mówiliśmy, to chyba ty, Michale, o tym mówiłeś, albo Piotr, już teraz nie pamiętam. I okazuje się, że oni mają również dostępne takie serwisy. A że tak powiem, nie mamy jeszcze za wielu dobrych praktyk w zakresie dostępnych terminali jakichkolwiek i tych kiosków, no to zawsze tego typu przykłady są na wagę złota. No i ja właśnie wam puszczę taki przykład.
3: Audycja 200, audycja ZOM call Unita Dialines, audio position at start. Audio position 1 seconds. Audio position
1: Czyli trzy razy dwoma palcami stukamy delikatnie w ekran, powoli, i włącza się nam talkback, bo na talkbacku na Androidzie bazuje cały ten system. No więc słuchajmy dalej.
4: Audible confirmation, talk back on, and a teal border will appear to indicate that text-to-speech mode has been activated. For best results, use a gentle to medium touch in the center of the seatback screen. Talk back on. To quickly deactivate text-to-speech mode, use one finger to swipe left, then down in one gesture.
1: No, czyli w lewo i w dół gest wyłącza ten tryb. My go najpierw włączamy tym gestem, o którym mówiłem wcześniej, słyszymy talk back on, no i też pojawia się jakiś taki symbol na ekranie, który wskazuje nam, że ten system jest aktywny. No a pociągnięcie w lewo i w dół, takie powolne, sprawia, że no, tego systemu mowy już nie ma.
4: Hear an audible confirmation, talk back off, and the teal border will disappear. Once text-to-speech mode is activated, talk back on. You can navigate through the interface by using one finger to swipe left and right anywhere on the screen. This moves the focus between the items on the screen. To activate an item in focus, double tap with one finger anywhere on the screen. By default, all of the text...
1: No czyli typowo jakbyśmy się spodziewali, tak, w talkbacku. Przesuwanie palcem w prawo lub w lewo przemieszcza nas po elementach, dwukrotne stuknięcie aktywuje element.
4: Within a focused element will be read. To change the granularity of the readout, to read only a paragraph, line, word, or character at a time, swipe up or down with one finger. This
1: no, czyli mamy szczegółowość talkbackową wyjaśnioną również, czyli palec w górę, palec w dół przełącza nas po różnych szczegółowościach, tam znaki, wyrazy, akapity i tak dalej. No są swoją drogą chyba jeszcze stare gesty, bo nie wiem, czy teraz, jak są wprowadzone gesty wielopalczaste w nowszych Androidach, to czy to nie zostało przypadkiem, ale może się mylę, zmapowane na coś innego. Natomiast no tutaj tak jest.
4: It will be retained for all items and pages until you change it again. In the vision section of accessibility settings, you can also turn the explore by touch feature on and off. Explore by touch is activated by default, which enables the reading of each selectable item as you slowly drag one finger across the screen or single tap on a selectable item. When you
1: No, czyli jest w opcjach dostępności, w sekcji wzrok, opcja eksplorowanie dotykiem, no, która pozwala też po prostu palcem wskazywać na ekranie elementy, one będą przeczytane. I ja się zaczynam zastanawiać, jaka tam jest wersja Androida, bo ile to już minęło czasu, odkąd ta funkcja w ogóle zniknęła. No nie da się jej wyłączyć, bo po prostu no, rozumie się samo przez się, że jak włącza się talkbacka, no to działa jednocześnie eksplorowanie ekranu, zarówno gesty, jak i eksplorowanie, bo no to już nie są czasy telefonów z klawiaturą, gdzie główną metodą nawigacji była klawiatura, a ten dotyk to był taki sobie dodatek. To mówimy o czasach Androida 4.0, 4.1, więc albo ten Android jest jakiś bardzo stary, albo jakiś mocno modyfikowany. No ale okej, okay. Ważne, że działa.
4: You tap a selectable item, it will read it out and directly move the focus there. To adjust various text-to-speech settings, like voice volume, pitch and speed, swipe until you arrive at settings in the bottom right of the screen, then double tap to activate. Swipe to the accessibility section within the settings panel and activate it. Then swipe to the vision section to browse the available text-to-speech options. For more details and swipe gestures, visit the help section.
1: No i to w zasadzie tyle, bo dowiedzieliśmy się jeszcze, że możemy dostosować parametry syntezy mowy, takie jak głośność, prędkość, wysokość. No i żeby to zrobić, trzeba donawigować do ustawień naszego ekranu dotykowego, dalej wejść w sekcję dostępność, dalej w sekcję wzrok, no i tam już te opcje wszystkie znajdziemy. No niestety kolega przynajmniej do tej pory nie zameldował mi się jeszcze z przykładami tego, co na takim ekranie można zrobić i jakie te różne opcje są, więc na przykład no, nie posłuchamy sobie, jak się wchodzi w jakieś tam sekcje, nie wiem, filmów, seriali, catering, może tam się da zamawiać jakieś jedzenie do naszego stolika, wezwać obsługę i tak dalej. No może kolega jeszcze jakieś nagrania dodatkowe dośle, jeżeli je posiada. Jeśli tak, to z chęcią je puszczę, bo mam na to pozwolenie. No a jak nie, no to może ktoś z was kiedyś poleci albo z nas do Stanów i będzie dane nam lecieć United Airlines i wtedy się przekonamy, jak to wszystko działa w dużo większym szczególe. To jeśli chodzi o Stany, a teraz przeniesiemy się znacznie bliżej, bo do Francji, bo tamtejszy Związek Niewidomych, Avec de France, właśnie otworzył niedawno taki serwis Observatoire de Accessibilité numérique i to jest obserwatorium dostępności cyfrowej. I jest to bardzo ciekawy koncept, bo no, zazwyczaj różne organy takie państwowe, które zajmują się ewaluacją dostępności, wypuszczają takie raporty zbiorcze. No przynajmniej w Austrii wiem, że taki raport wyszedł, nie wiem, Michale, w Polsce też pewnie coś jest jakoś dokumentowane, czy nie, o tym na przykład, że jakieś audyty zostały przeprowadzone i że ty taki, powiedzmy, taki procent instytucji, które powinny...
0: Tak, no pojawiają się takie raporty.
1: No, dokładnie. No to tam podejście jest troszkę inne, bo oczywiście oprócz tego, że takie dane zbiorcze są podane, to również publikowane są, wytykane są palcem konkretne instytucje i mamy podział na kategorie, mamy instytucje administracji publicznej, mamy też firmy prywatne, no bo no już w międzyczasie te ustawy europejskie powoli rozszerzają się też na te instytucje, na firmy prywatne z konkretnych sektorów i jest zapotrzebowanie na takie audyty. No i mamy podział właśnie też, czy to są dostawcy żywności, czy to są dostawcy multimedialnych treści, czy to są uczelnie, czy to są firmy transportowe i tak dalej. I możemy sobie po kategorii przeglądać i zobaczyć sobie, ile instytucji z danej kategorii spełnia wymogi w 100%, a ile nie, ale możemy też przeglądać indywidualnie oceny dla konkretnych instytucji. No i tutaj już mamy dostęp na przykład do tego, kiedy wykonano audyt, czy dana instytucja, w jakim stopniu, jaka jest ocena, czy to jest instytucja dostępna, częściowo dostępna, czy niedostępna. Mamy też link podany do deklaracji dostępności. Mamy też informację, kiedy ta deklaracja została napisana, na jaki dzień jest jakby aktualna, czy jeszcze jest aktualna, bo pamiętajmy, że ustawy również wymagają, żeby te deklaracje co kilka lat aktualizować i informować o postępach.
0: Co roku nawet u nas.
1: O, widzisz, no to tak. I w takiej sytuacji, no po prostu można przejrzeć sobie, jak dana instytucja sobie radzi. No i z jednej strony jest to ciekawe, żeby sobie porównać, że we Francji to jest tak, a w Polsce to jest tak, ale z drugiej strony jest tam dużo firm, które no nie tylko działają na rynku francuskim, ale też międzynarodowo, a bardzo często strony na przykład francuskie to jest po prostu podstrona strony globalnej. Na przykład tak jest w przypadku firmy Danone. Jak patrzyłem, to francuski Danone to jest danone.com/fr.html. No więc jest bardzo duża szansa, że jeżeli tam przeczytamy jakąś deklarację dostępności, no to być może będzie ona też obowiązywała całą resztę strony Danone. A firm jest tam trochę, bo jest Bonduelle, Barilla, Barilla, i tam jeszcze kilka innych, więc spokojnie można sobie przejrzeć takie firmy, które gdzieś tam globalnie działają i to nam też da jakikolwiek, ale obraz tego, jak to działa międzynarodowo i jak dana firma do tego podchodzi. Myślę, że też warto popatrzeć pod tym kątem, żeby sobie porównać, jak to działa we francuskich oddziałach konkretnych firm, które też działają na polskim rynku. No wszak na polskim rynku co działa z Francji? Orange, działa Crédit Agricole, działa Canal+, i wiele innych instytucji, które może nawet nie jest francuskim rodowodem, ale we Francji również działają i w Polsce też, chociaż pochodzą z jakiegoś innego kraju. I to nam da pewien obraz tego, na ile ta globalizacja tak naprawdę działa i na ile ta polityka korporacyjna danej firmy rozszerza się na inne kraje. No bo jeżeli na przykład takie, nie wiem, chyba ING też jest we Francji, bank, we Francji jest jakoś tam dostępny, i ma tą deklarację dostępności, która obiecuje coś, a w Polsce wygląda to inaczej, no to już na przykład daje nam to jakiś obraz tego, jak dana firma dba o to i na ile daje autonomię w pewnych decyzjach, ale też dba o to, żeby ta jej marka była dostępna na różnych rynkach. No więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe podejście do tematu. Ja, szczerze mówiąc, nie spotkałem się z tym jeszcze w innych krajach, a szkoda, bo to byłoby bardzo fajne narzędzie porównawcze, żeby no właśnie tak poprzyglądać się trochę, jak to jest wszystko rozpowszechnione i rozsmarowane, jak tak powiem, na tej kanapeczce, jaką jest ta nasza mapa świata. Więc polecam sobie z jakimś Google Translatorkiem zajrzeć i pooglądać, jak to wszystko się plasuje.
3: Program Manager. Unitedal, zoom, kolumna 2, zoom, no, audycja,
0: jeszcze
3: zoom,
0: musiałbyś, o, tak, właśnie już, sobie,
1: już,
0: Pawle,
1: już
0: wyłączyć, a propos dźwięku, to teraz posłuchajmy sobie, co ma nam do przekazania Grzegorz.
5: Cześć wam. Chciałbym się odnieść do anonimowego słuchacza. Nie mówię, że Linux ma zastąpić Windowsa, ale może być niezłym uzupełnieniem. Bo nigdy nie wiadomo, do czego narzędzia Linuxowe mogą nam się przydać. Po drugie, ja jakoś instaluję. W moim przypadku Linux Mint Maty na osobnej partycji obok Windowsa i działa jak należy. Co do Elementry, chyba lepiej instalować na bare metal, gdyż wirtualki mogą robić cuda. Jak to możliwe? Warto zaopatrzyć się w drugi komputer, a jak nie, do rozwiązania obok Windowsa, ciąg jest to trochę niewygodny, gdyż trzeba się przełączać między systemami. Pozdrawiam. Sorry za ten głos z Eleven Lands. Taki na początku stworzyłem, ale za niedługo nagram lepszy, nie taki przemulony.
6: Michał, serio, byłam pewna, że to Eleven
5: Lands. Bo bardzo ciężko znaleźć dostępną apkę do SSH, zwłaszcza na Androidzie. Dziękuję.
0: Dzięki, Grzegorzu. No, trzeba przyznać, że Eleven Labs robi robotę.
6: Byłam stuprocentowo pewna, że to jest Eleven w pierwszym zdaniu, ale nie chciałam przerywać.
0: Tak. I nawet całkiem nieźle się spisał, przynajmniej na samym początku.
6: Drugi model ma dużo problemów z przełączaniem języków. Właśnie przy okazji protip. Jeżeli widzicie, że wasz głos jest dobrze przetwarzany przez pierwszy model, to używajcie pierwszego modelu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będziecie szybciej dostawać te wyniki.
0: Głosy, dźwięk.
6: A po drugie dlatego, że pierwszy model ma mniej języków. A przez to, że nie da się, nie wiem, oznaczyć, wybrać języka i tam innych, przez to, że to jest jeden wielki miks, to im mniej jest języków w modelu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że AI sobie nagle wymyśli, że to jest w jakimś innym języku niż jest naprawdę i tam przełączy język właśnie tak, jak widzieliśmy u Grzegorza. Czyli właśnie, no jeżeli macie głos, którego pierwszy model niezbyt fajnie przetwarzony, no to drugi jak najbardziej, ale w innym przypadku no ten pierwszy będzie dużo bardziej wydajny.
0: Mamy jeszcze jedną wiadomość głosową, tym razem wiadomość od Rafała.
7: Ja chciałem tylko dodać co do tego altu, że to nie ma znaczenia, czy JOS, czy VDA i nie ma znaczenia, czy dwa razy go nacisnę, czy go przytrzymam. Cały czas jak go nacisnę, jest jakby wciśnięty. I właśnie jest tym pic polega cały, że nie wiadomo jak to zrobić, żeby go odcisnąć, bo w żaden sposób nie pomaga.
0: A to ciekawe, tak jak mówię, ja zaobserwowałem, że dzieje się tak w przypadku NVDA włączonego, czasem pomaga po prostu naciśnięcie Ctrl-Alt i wtedy to zaczyna prawidłowo działać. Tymczasem kolejny temat, mianowicie Envision i nowa funkcja w tej aplikacji. Nowa funkcja, która nazywa się Explore. Dziś się pojawiło Envision nowe i właśnie udostępnili takie narzędzie w swojej aplikacji. Cóż to takiego jest? Mam wrażenie, że to jest wykorzystanie bazy już tych różnych obiektów Envision, które zna, natomiast w trochę inny sposób. Otóż aktywujemy sobie te funkcje i w tym momencie Envision zaczyna nam mówić to, co znajduje się, o tym, co znajduje się przed naszą kamerą. Wystarczy to sobie włączyć, kierować kamerę gdziekolwiek i będziemy mieli informację na bieżąco dotyczącą tego, przed czym ta nasza kamera się znajduje. Ja może nawet spróbuję teraz to zademonstrować, jak to działa w praktyce. Działa to, powiedziałbym, różnie i raczej różnie jest z precyzją tego, natomiast no, spróbujmy się tym pobawić. Włączam funkcję Explore.
8: Telefon komórkowy, klawiatura komputerowa, klawiatura komputerowa, klawiatura komputerowa, klawiatura komputerowa, klawiatura komputerowa, klawiatura komputerowa, fortepian.
0: No, o właśnie. Mam przed sobą kontroler taki DJ-ski i on to interpretuje jako fortepian, tak?
8: Telefon komórkowy, telefon komórkowy, laptop.
0: Gdzie on tu widzi telefon komórkowy, to ja nie wiem. Telefon komórkowy to ja w ręku trzymam. Laptop? No, jest po lewej stronie. A teraz już nic nie powie. A po prawej?
8: Filiżanka kawy, filiżanka kawy,
0: zgadł.
8: Filiżanka kawy, filiżanka kawy, filiżanka kawy.
0: Mam tu na przykład jeszcze butelkę z wodą.
8: Butelka, butelka, butelka, butelka.
0: Takie podstawowe rzeczy.
8: Filiżanka kawy, klawiatura komputerowa.
0: To on jest w stanie wykrywać. Na przykład teraz...
8: klawiatura komputerowa, butelka. Butelka.
0: Teraz na przykład... O.
8: Ludzka twarz, ludzka twarz, ludzka twarz, ludzka twarz. Klawiatura komputerowa.
6: Klawiatura.
0: Tak, ludzka twarz. Jest coś.
6: Swoją drogą mógłby się mniej ten, bo na przykład tak nie ma. Jak teraz coś powie, to już nie powtarza tego jak mam.
0: Nie, on jest bardzo irytujący właśnie pod tym względem, że powtarza, ciągle powtarza, powtarza i nie da się go zmusić, żeby przestał.
1: Ale też zwróćcie uwagę, że lookout, połączenie internetowe niestabilne.
0: Ale słuchajcie, dobrze.
1: Okej, okay, lookout wskazuje nam również, na której godzinie mamy ten nasz obiekt, więc to jest bardziej użyteczne niż machanie kamerą gdzie bądź, zwłaszcza jak na przykład, nie wiem, idziemy ulicą i mogą być rzeczy, zwłaszcza jak sobie umieścimy ten telefon jakoś tam w jakiś, powiedzmy, no w jakichś szelkach czy gdzieś i idziemy sobie, powiedzmy, ulicą albo nawet przez jakiś większy pokój, no i słyszymy zapowiadane absolutnie wszystko, czyli z lewej, po środku, z prawej. I lookout był w stanie nam powiedzieć, na której godzinie, więc ja byłem w stanie stwierdzić, że nie wiem, coś jest przede mną, ale po prawej bardziej, albo centralnie. No a tutaj wiemy tylko, no co to jest. No i fajnie, ale no...
0: No to tu mam wrażenie, że dostaniemy informację tylko o tym, co jest naprzeciwko nas.
1: Aha, no chyba, że tak. No okej, okay. To lookout chyba to ma trochę lepiej rozwiązane.
0: Czy właściwie no informacje o tym, gdzie skierujemy kamerę, tak? No bo wiadomo... Tak. Możemy sobie tą kamerą machnąć w prawo i w jej obiektywie pojawi się, tak jak u mnie na przykład, u mnie szklanka, a właściwie kubek z kawą stoi sobie po prawej stronie, po mojej prawej ręce, no i skierowałem na niego kamerę, no to on powiedział, że to jest to, tak? Natomiast zastanawiam się, jakby to było, jeżeli chodzi o jakieś takie obiekty dalsze, no i czasem te opisy, powiedziałbym szczerze, są dość niepokojące, bo ja dziś na przykład w łazience robiąc zbliżenie na kabinę prysznicową, to usłyszałem jakiś opis w rodzaju tonięcie albo tonie, coś tego typu, no to tak niekoniecznie pozytywny opis i zdecydowanie niezgodny z prawdą, bo nawet woda się nie lała z tego prysznica.
6: Byś miał pytać.
0: Nie, właśnie nic tam nie było.
1: Brodzik suchy?
0: Brodzik suchy, tak. Brodzik był suchy, a kocią kuwetę opisał jako miskę.
1: No ale już nie wspomnę nawet o tym, że Seeing AI też ma podobny tryb, tylko że wspomagany lidarem i tam już nawet dostaniemy dość konkretne informacje o odległości od danego obiektu, także... No nie wiem, domyślam się, że to może działa inaczej na tych okularach Envision Glasses, ale...
0: Być może tak.
1: Jutro się może dowiemy więcej, bo jutro też Envision organizuje webinarium, na którym będą te nowe rzeczy, bo to nie będzie jedyna nowość, zarówno w aplikacji, jak i w okularach. I będą te nowe rzeczy tam ponoć wyjaśnione. Postaram się wziąć w nim udział, to może będę w stanie coś opowiedzieć więcej w przyszłym tygodniu.
0: No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, że coś jeszcze nam ciekawego zaprezentują, a tymczasem odbieramy kolejne połączenie, odbieramy kolejny telefon, tym razem Wojtek jest z nami, witaj.
9: Cześć, cześć. O, widzę, że jestem w książce adresowej, fajnie, nie jestem anonimowym słuchaczem, cieszę się, ale cieszę się, że też inni mogą mieć taką możliwość, żeby być anonimowi, jeśli tego chcą. I nic złego nie robią.
0: Jak będą grzeczni, to jak najbardziej.
9: Tak jest, tak jest. No, co do tego tonięcia, wydaje mi się, że to jest tłumaczenie maszynowe. Sync. Zlew może zobaczył.
1: Właśnie, ja się zastanawiałem, o które angielskie słowo chodzi. I drown mi się z niczym nie kojarzyło, a ty przyszedłeś, podpowiedziałeś sync.
9: No, tak.
1: Dzięki. No, tak.
9: Uwielbiam się tym bawić.
1: We are thinking about it.
9: Otóż to. No, ale teraz będę się jeszcze więcej bawił, bo jedna z moich świetnych studentek będzie pisała pracę o tłumaczeniu maszynowym form niebinarnych. Już jest ciekawie, tak jak żeśmy się bawili na seminarium.
6: Wow. Ja tą pracę chcę.
1: To jest ciekawe, bo
9: wiesz co,
1: ja brałem
9: jest po
1: udział
9: hiszpańsku. Jest po hiszpańsku, więc chętnie przekażę, bo wiem, że się uczysz.
6: No już, no to nawet takie już newsy krążą. No to jest ciekawe, chętnie, bo przy okazji się nowych słów jakichś nauczę o AI-ach na przykład.
1: Tak, bo nawet mówiąc o poza AI-owym kontekście, to odnoszę wrażenie, patrząc po dyskusjach internetowych, przy czym Reddit to jest prawdopodobnie średnia wyrocznia czegokolwiek, bo Czasem mam wrażenie, że tam jakość dyskusji równoleci, ale jest ciężko znaleźć jakiś konsensus, jak takie formy w ogóle wprowadzić w języku polskim. Także jestem bardzo ciekaw, co wam z tego wyjdzie.
9: No ona jest, że tak powiem, well-versed w tym, bardzo, bardzo się płynnie w tym porusza i po prostu zna się, także ja, to jest dla mnie nieustanna po prostu skarbnica wiedzy ta osoba i bardzo się cieszę, że z nią współpracuję już od kilku lat, ale dzwonię do was, żeby powiedzieć o czymś, co już było dawno, dawno temu, kilka tyfloprzeglądów temu. Zadzwonił Bartek i opowiadał o temacie obozu koncentracyjnego Stutthof i tam, że próbują dostępność robić w tym obozie. I ja chciałem się podzielić naszą wizytą sprzed wielu lat, sprzed 5 lat, wizytą w tym obozie Stutthof, ale może komuś to się przyda, jeżeli chodzi o załatwianie tego typu spraw. Taka historia z morałem. Otóż byliśmy tam, okazało się, że jesteśmy tam dosłownie 2 stacje, bo tam jest taka kolejka wąskotorowa, bardzo miła, i byliśmy tam 2 stacje, stamtąd mieszkaliśmy. No to oczywiście żadnych tam chamstw, prawda? Nie to, że przychodzimy i dawaj, tylko zadzwoniłem grzecznie, powiedziałem, że jesteśmy 2 osoby niewidome. Czy możecie nam kogoś załatwić, żeby nam po prostu pokazał, że to jest na pewno duża przestrzeń, gdzie można dotknąć, czego nie można dotknąć? No pani była bardzo miła, ale powiedziała, że ona niestety nic nie może zrobić, żebym zadzwonił, że tu zapyta się przełożonych, zapytała się, że nic nie da się zrobić, niestety możemy sobie kupić tylko przewodnika. No ale powiedziałem, że no bilety to chętnie kupimy, jakie by trzeba było, ale przewodnik no to nam nie jest potrzebny, bo nie potrzebujemy słuchać historii, tylko potrzebujemy, żeby ktoś nas tam doprowadził do tych konkretnych miejsc na tej dużej przestrzeni. No nie, to się nie da zrobić. Ale wiecie, co mi przyszło do głowy? Prosta sprawa. Zapytałem się, dobrze, a kto jest instytucją nadzorującą? No i okazało się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy tam czegoś innego, już nieważne. No to z tą informacją zadzwoniłem. Jeden telefon w Warszawie, z jednego przełączyli mnie na drugi, z drugiego na trzeci, aż w końcu dotarłem do pani, która powiedziała, że dyrektor tej placówki jest osobą jej znaną, że to jest bardzo rozsądny facet, że to na pewno tak nie jest, że ona zadzwoni, żebym jej dał numer. 10 minut później dzwoni do mnie ten dyrektor i mówi, proszę państwa, kiedy chcecie, pani z działu edukacji czeka, zapraszamy. No i tam ustaliliśmy, rzeczywiście, i to było dobre, bo gdybyśmy zamówili nawet tego przewodnika, to on by nam niewiele pokazał, bo tam wszystko było za pachołkami. I to było fajne i może czasem warto takie eskalacje, że tak powiem, robić, bo to może też im dało coś do myślenia. Oni tam mieli jakieś materiały w Braille'u, ale no to co to jest za przyjemność stać przed muzeum i czytać, nie wiem, 50 stron w Braille'u czy 20, bo to takie ilości.
0: No nie po to się idzie do muzeum, tak?
9: No a tam rzeczywiście było po prostu pusto, duże przestrzenie, więc w żadnym wypadku byśmy się tam sami nie odnaleźli. A właśnie swoją drogą, no to ta pani nam po prostu pokazała takie rzeczy, których nigdy żaden przewodnik by nie odważył się nam tego odsłonić, no bo na przykład tam ścianę, komina piecu krematoryjnego, no to nikt na pewno spoza pracowników muzeum by tego absolutnie nam nie pokazał. Ale cieszę się, że ten Stutthof jakoś to idzie ku dobremu, że coś tam jest. Mam wrażenie, żeśmy przetarli szlak.
1: No to ja ci, Wojtku, powiem, że ja miałem podobne doświadczenie, może nie aż tak wysoko, że doszliśmy, bo to też bardziej, tutaj bardziej moja historia to jest życzliwość ludzka pracowników, ale no będąc ostatnio w Atenach, próbowałem się dostać na Akropol. I Akropol no, reklamuje się nawet tym, że po angielsku nawet gdzieś artykuły znalazłem, że dostępność, że wprowadzili, że specjalna ścieżka prowadzenia niewidomych, że przewodnik audio rozszerzony po angielsku i po grecku, że jakieś brajlowskie tablice tyflograficzne, cuda na kiju. I my, koleżanka, Greczynka, zadzwoniła, bo no, najlepiej tam po grecku pewne sprawy załatwiać, zapytała. Kilka osób było przepytanych, zarówno telefonicznie, jak i na miejscu, i odpowiedź była w stylu, no my słyszeliśmy, że coś jest, ale nie jesteśmy państwu w stanie pomóc, gdzie dokładnie się ta trasa zaczyna, gdzie te tablice są i tak dalej. Więc weszliśmy zupełnie tak na przysłowiową pałę z koleżanką widzącą i poszliśmy tą tradycyjną trasą zwiedzania i trafiliśmy na gościa, który pracował po prostu w bramie samej tej świątyni na Akropolu, tej największej tam. I tak jak żaden turysta nie wolno było po prostu i było napisane tam po grecku, po angielsku, proszę nie dotykać, tak nam było wolno dotknąć tych kolumn, tych słynnych kolumn, które tam te doryckie, koryńskie, jońskie, mogliśmy ich podotykać i sobie je zbadać organoleptycznie, gdzie jak inni turyści to widzieli i zaczęli też dotykać, to gość zaczął wołać za nimi, że państwo, moi drodzy, nie wolno, proszę nie robić to, ja to robię dla niewidomych, to są niewidomi, oni inaczej nie mogą, państwo nie. No i dotknęliśmy. Po czym okazało się, że tak naprawdę... Aha, i dostaliśmy na koniec też brajlowskie materiały, mapkę tego akropolu podpisaną z jakichś przyczyn, znaczy no wiadomo z jakich, po grecku, więc mam kawałek greckiego brajla teraz w domu, który jest bardzo ciekawy. No i taki też dokument, czy powiedzmy taką mini książeczkę o tym akropolu po angielsku z jakimiś opisami też w brajlu. Po czym się okazało, że repliki tych kolumn, oczywiście w masywnym pomniejszeniu, są dostępne w Muzeum Dotykowym Tactile Museum w Atenach, które jest po prostu takim jednym z niewielu muzeów w Europie, które ma repliki różnych rzeźb właśnie ze znanych muzeów greckich i tych kolumn i masek teatralnych i wielu innych rzeczy. Zrobione te repliki są specjalnie właśnie, żeby osoby niewidome mogły doświadczyć tej sztuki. No ale Grecja to jest osobna opowieść na pewnie osobny w ogóle podcast, bo to jest też ciekawe doświadczenie.
9: To może właśnie kiedyś usłyszymy tę opowieść, bo jestem bardzo zainteresowany, byłem tam jakoś na wiosnę, ale to służbowo, a chętnie byśmy się wybrali tak już niesłużbowo albo mniej służbowo, żeby coś rzeczywiście zwiedzić. No kluczem rzeczywiście jest tutaj to złapanie tego pracownika, tak? No bo ona jak już dostała nakaz, że ma to zrobić, no to już było właściwie wszystko świetnie, tak? I spędziliśmy przemiłe 2 godziny. Z takich jeszcze rzeczy muzealnych to mogę polecić, byliśmy w Muzeum Latarni Morskich, Parku Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu. Strasznie miła, sympatyczna, młoda, chyba 18-letnia dziewczyna nas oprowadzała. Bardzo dużo takiej wiedzy, ale przede wszystkim właśnie takiej otwartości, nie? No to właśnie to jest to szczęście, że trafisz na kogoś fajnego i jest świetnie. I właśnie nie było problemu, że tu państwo sobie coś zrobicie, że tu nie wchodźcie, coś. No a to się niestety często zdarza w dalszym ciągu. Także no fajnie, że coś się dzieje i trzymajmy kciuki za to, żeby się działo więcej.
1: To skoro jesteśmy już przy dostępnych muzeach, ja wiem, że przeciągam strasznie temat, a wyszedł w ogóle od czego innego, ale chcę się tym podzielić, bo to było bardzo fajne. Oglądałem ostatnio, byłem w ramach no też obowiązków troszkę służbowych, w budynku Parlamentu Austriackiego. Jest to nowo otwarty, odnowiony budynek, chyba rok temu skończyli remont. I są oczywiście tam tablice takie tyflograficzne, w ogóle tyflografiki zrobione w taki sposób, że tyflografika to jest cały jakby taki stół postawiony gdzieś tam w tym centrum dla zwiedzających, więc można podejść do niego i tak sobie tą tyflografikę dotknąć. To jest cały taki stojący stół z szufladką, którą się wysuwa i ta szufladka wysunięta to jest kolejny jakby etap, kolejne piętro rozpisane w formie tyflografiki. I tam są też kody QR zaznaczone w sposób dotykowy, więc żeby zeskanować telefonem i coś tam doczytać. Ale to już pomijając to jest fajne, ale najlepsze jest to, że tam jest cała taka sala poświęcona parlamentom różnych państw na świecie. I to nie było robione z myślą o niewidomych, tak per se, więc niektóre z tych modeli są bardzo wysoko, ale są dotykowe modele, takie bardzo w miniaturze, parlamentów różnych państw, alfabetycznie posortowane, od tam Andory i jakiejś tam Armenii, Austrii, Australii, Azerbejdżan i tak dalej, Bośnia, Hercegowina, która wygląda jak głośnik, jak taka kolumna, taki subwoofer, czyli taki prostokątna taka bryła, pudełeczko, po środku taka okrągła kopułka. Bardzo fajnie to wygląda, obok Polski, która ma charakterystyczne takie dwie wieże wystające, też jest Pakistan, który wygląda jak w kształcie krzyża w ogóle, budynek parlamentu pakistańskiego. No niektóre rzeczy niestety były za wysoko, nie dało się dosięgnąć, ale zasadniczo bardzo fajny pomysł, bardzo mi się to podobało.
9: Ciekawe, że będą robili update'y, jak się spali jakiś parlament, bo to się zdarza w niektórych krajach dość często nawet. Się spali, no, taki budynek.
1: Trzeba będzie zobaczyć. Na szczęście to są takie malutkie, więc to nie jest, tak mi się wydaje, przynajmniej dużo roboty, bo to jest chyba druk 3D. Ten największy model, czyli Parlament Austriacki, oczywiście również jest w hali głównej, ale no to jest Parlament jeden austriacki. Co robią drogą, skoro już tak gadamy, to Parlament Austriacki wzorowany jest na świątyniach greckich, przed wejściem jest figura Pallas, dziewicy Ateny i w ogóle gdzieś tam w środku też jakieś figury Heraklesa i kolumny również nawiązujące do kolumn Akropolu. No, także gdzieś to wszystko się łączy.
9: Tak, ja jeszcze pozwolę sobie tak, tylko zwrócić uwagę na komentarze, które opublikowałem na Facebooku a propos właśnie kwestii kulturalnych, bo przed chwileczką dostałem taką informację z Nowego Teatru. Kilka sztuk jest ten komentarz na Facebooku, tam są linki. Jeżeli, nie wiem, będziecie mieli przestrzeń na to, to można to też odczytać. Nie same linki oczywiście, ale terminy, bo tam jeden jest 28 października, więc to już pewnie nie opublikuje się ten odcinek jak w czasie, żeby się załapać na tę sztukę. Ale wszystkich chętnych też odsyłam do tego komentarza. No, także to jest tyle z rzeczy innych. Jeszcze a propos sztucznej inteligencji, ja się pozwolę do ciebie odezwać, Paulino, bo ty na pewno masz bardzo dużą wiedzę na ten temat, a mnie jej po prostu brakuje. A rzeczy, które tutaj poruszałem jakiś czas temu, no to interfejs audio, ten Behringer. No słuchajcie, to już jest epopeja. Naprawili po 3 tygodniach i przychodzę na pewniaka na zajęcia we wtorek, że się podłączę, zrobię. Znowu nie działa. No więc oni twierdzą, że coś, jakieś są problemy w komunikacji. Ale co to są za problemy, to mi nie potrafili wyjaśnić. No, tak to jest z podwykonawcami, których się wynajmuje.
1: To a propos konferencji i różnych meetingów, czy to jest jakiś powszechny i znany błąd, że kiedy mam zdublowany obraz, że on idzie i na moim ekranie, i na rzutniku, i jednocześnie chcę go udostępnić na Zoomie, to że się cały Zoom wykrzacza?
9: Ja nic takiego nie znam, takiego błędu.
1: Ja wczoraj doświadczyłem i nie mam pojęcia, co zrobiłem źle. Niestety wiesz co, w wyniku tego...
9: Ja przeważnie korzystam z dużego i małego monitora, więc to non-stop by mi się działo, tak? No bo mam jakby mirror, mam tak, tego obrazu i to zarówno na Macu, jak i na PC-cie kiedyś, jak pracowałem, to nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło, żeby mi się Zoom wykrzaczył przy tym. Natomiast inna rzecz mi się zdarzyła i też wysoce niepokojąca i też szczerze powiedziawszy, o, to może będziecie widzieli, co tutaj jest winne. Mam 2 mikrofony i przełącznik w audio hijacku, żeby tam z jednego na drugi się szybko przełączyć. Wrzucam to przez kabel wirtualny na Zooma i wszystko działa pięknie na oryginalnym dźwięku, ale co pewien czas on takie robi, takie psz, psz, psz, takie jakby w połowie mnie nie słychać, a w połowie słychać. Czy to są te algorytmy Zooma, bo ja tam mam to w echo cancellation, mam tę redukcję echa. Czy to jest to, czy co, o co chodzi, kurczę, mu to nie jest.
0: Wiesz co, być może tak, a próbowałeś to wyłączyć i sprawdzić, czy wtedy?
9: No niestety to jest błąd, który dopiero co odkryłem, więc będę musiał to zrobić chyba.
0: Bo generalnie niestety z moich obserwacji czasem Zoom to chyba w zależności od tego na jakim systemie i w jakiej konfiguracji, nawet jak ma wszystko powyłączane, to on czasem coś tam sobie lubi samodzielnie jeszcze próbować wycinać. Natomiast tak, takie algorytmy no mogą coś takiego robić, tak mi się wydaje, więc... Ja bym poeksperymentował w ogóle z powyłączaniem wszystkiego, co się tylko da, tych wszelkiego rodzaju ulepszeń i sprawdził wtedy.
9: No to jest jakiś krok. No trochę się go boję, no bo to jest jednak zwrotka. Jak mam to na głośniki, ktoś mi zacznie mówić, no to może ten, ale to jest jakaś idea. No nic, to super, to bardzo wam dziękuję za uwagę i ten czas poświęcony i życzę miłej audycji, żebyście też skończyli w miarę wcześniej, żeby się wyspać można było, bo jutro też dzień roboczy przecież.
1: Ja mam jutro wolne, bo w Austrii jest święto.
9: No to.
1: Ale nie, też fajnie będzie się wyspać. Niemniej jednak.
0: Dzięki Wojtku za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia. Zaglądam na WhatsAppa, bo tu mamy kilka różnych, między innymi też jest wiadomość tekstowa od Piotra. Aktualizację Watcha. Przygotujcie się, że po aktualizacji do WatchOS 10.1 na początku zegarek będzie chodził bardzo wolno. Mój po restarcie leciutko przyspieszył i głównie chodzi o przeglądanie za pomocą voice-overa. Taka ta uwaga jest od Piotra. Wy tu do nas różne rzeczy piszecie też i nagrywacie wiadomości. Teraz sobie przejdę do tych wiadomości dźwiękowych, które do nas jeszcze nadsyłacie. Michał do nas nagrał wiadomość, więc teraz posłuchajmy wiadomości od Michała.
10: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. W nawiązaniu do muzeów, o których przed chwileczką tutaj była mowa, ja chciałbym się podzielić informacją, może nie tyle informacją, co takimi moimi mini doświadczeniami zeszłorocznymi, kiedy to byłem w Warszawie w Apple Muzeum. Apple Muzeum, bo tak to się nazywa, to jest instytucja zupełnie prywatna. Ona mieści się w niedawno otwartej fabryce Norblina. Na Woli już chyba, mówię już, bo nie pamiętam. No tak, to będzie chyba już Wola. Ja tam byłem no bardzo zadowolony z wizyty. To znaczy pisałem do nich wcześniej maile, na które mi nie odpowiedzieli. Jakoś tam telefony

0: od razu dali nam dwóch, znaczy dali, sami jakby nam powiedzieli, że wszystko, co będą mogli, mi pokażą. Wzięła mnie taka jakaś ekspresyjna pod rękę, jakaś taka ekspresyjna, no być może dla kogoś zbyt ekspresyjna, dla mnie chyba nie, no ale taka dość ekspresyjna przewodniczka, która może nie to, że zaczęła mnie ciągnąć, bo to by było brzydkie, ale tak dość ostro mnie wzięła pod rękę i dynamicznie zaczęła ze mną po tym muzeum iść. No to ja tu panu wszystko pokażę. I zaczęła, ten facet zaczął, znaczy tak mówię brzydko, ten facet, bo nie wiem w sumie, czy to był ten główny twórca, czy jakiś taki bardzo, bardzo obeznany, ale rzeczywiście obeznany pracownik tego muzeum, ale zaczął otwierać po kolei wszystkie gabloty. I właściwie skończyło się tym, że przez 1,5 godziny pokazali mi wszystko właściwie, co mogli. To nie było takie sobie oprowadzanie, to były takie aplowskie prawie, że warsztaty edukacyjne, gdzie pan pokazywał mi, ta dziewczyna pokazywała mi takie to, co gdzieś tam bardziej było takie złożone w całości, czyli jakieś stare komputery, stare urządzenia około Apple'owe, bo tego sporo było takie z początku lat 80., z końca lat 70. jeszcze. Ja w tej chwili nie przytoczę, co to dokładnie były za urządzenia, jakie to były modele, bo po prostu nie pamiętam, aż tak historii Apple nie znam. A pan mi potem przyniósł jakieś takie zagadki, co to jest, i mi pokazywał jakieś układy rozwalone, otwarte jakieś, nie wiem, modemy czy inne prototypy urządzeń Apple. I tak właściwie no, mogliśmy sobie pogadać, pooglądać wszystko. Tam za dużo nie było ludzi, więc też nie było większego problemu. Także szczególnie osoby z Warszawy polecam. Do tego Apple Muzeum warto iść. Pewnie jak się da, to no, warto się wcześniej zapowiedzieć, no ale mówię, my się nie zapowiedzieliśmy, a właściwie pokazali nam wszystko bardzo ładnie. Przy czym pewnie lepiej jechać, iść tam w tygodniu, tak? Bo no, sobota, niedziela to są jakieś albo wycieczki bardziej zorganizowane, albo po prostu więcej ludzi, a w tygodniu to jest pewnie dobrze. No tam w ogóle blisko jest też w fabryce Norblina salon Bank Olufsen, więc jeżeli kogoś interesują takie profesjonalne, znaczy profesjonalne, takie high-endowe, bo to nie chodzi o profesjonalizm taki muzyczny, ale wysokiej klasy urządzenia audio, czy jakieś takie słuchawki, czy sprzęty po 30, za 30-40 tysięcy złotych, to można sobie tam też wejść, połączyć się, odsłuchać i no wiadomo, że taki salon to no raczej tam większość ludzi ogląda niż kupuje, taka jest prawda, ale też pan, który tam jest, sobie, jak sądzę, z tego doskonale zdaje sprawę. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy Cię, Michale. Również dziękujemy za
2: Pozdrawiamy.
1: tę garść ciekawych informacji.
2: Tak, bardzo. Ja się cieszę w ogóle, to jest przepiękna wiadomość, że Muzeum Apple to warszawskie daje dostęp do tych gablot i że tam ludzie rzeczywiście chcą nas jakoś włączyć i jest opcja to zwiedzać, bo przed Muzeum Polskim odpalone było już no, lata temu muzeum w Pradze Apple, w czeskiej Pradze, nie warszawskiej. I my z naszym tu redakcyjnym kolegą Roberto Lombino próbowaliśmy się swego czasu tam dostać i dostaliśmy informację, że no, dla niewidomych to w sumie nic ciekawego tam nie będzie, bo wszystko jest za gablotami. No, możemy Państwu puścić film o Steve Jobsie, no ale to film to sobie Państwo mogą też w domu obejrzeć i tak ogólnie. Bardzo zostaliśmy potraktowani tak, że nie ma po co tam przychodzić, więc fajnie wiedzieć, że Warszawa staje na wysokości zadania.
1: Piszecie do nas, dzwonicie do nas, a właściwie też nagrywacie wiadomości głosowe. Teraz mamy od Mileny wiadomość na WhatsAppie.
3: Dobry wieczór, to znowu ja, Milena. Powiem tylko jeszcze tak, jeżeli się ten dźwięk sciszy, to ten przester owszem jest, ale dużo mniejszy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no zobaczę, ja spróbuję coś w internecie poszukać na temat tego, jak można ten dźwięk i w jakiej aplikacji Dela ogarnąć i postaram się to ogarnąć, dam znać, jak tę sprawę rozwiązałam, czy rozwiązałam. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
1: Pozdrawiamy i daj znać, czy udało się coś z tym zrobić. Być może dla tych, którzy korzystają również z Dela, będzie to jakąś wskazówką. Mamy jeszcze komentarze, więc teraz pozwolę sobie je odczytać. Witold do nas napisał. Dobry wieczór. Czy jest

0: gdzieś jakaś dobra instrukcja, jak zrobić sobie nagrywarkę radia internetowego w fubarze na Windowsie, a jeśli takiej nie ma, to czy mógłby ktoś napisać w Tyfloświecie albo nagrać podcasta? Zastanawiam się, czy w ogóle fubar jest akurat najlepszym narzędziem do robienia tego typu rzeczy. Tak nie, szczerze
1: da
0: mówiąc.
1: Się, dać się da. W sensie, jak się uruchomi opcję konwersji, bo to trzeba po prostu tak, odpalić sobie stream, on jest na playliście. Klikamy menu kontekstowe i tam jest konwerter. I rzeczywiście ten konwerter trzeba sobie najpierw ustawić, czyli tam wybrać, zwłaszcza jak chcemy w MP3, to wskazać mu chyba Lejma, bo no, jak to zwykle bywa, nie ma licencji, więc trzeba sobie Lejma
0: tak, wrzucić gdzieś
1: osobno
0: tam.
1: Dociągnąć. Potem są te presety, czyli jaki bitrate, jakie tam inne parametry, ale jest kilka gotowych. No i wybieramy to, klikamy OK i zasadniczo jest OK. Jedynie co, to interfejsowo wygląda to w taki sposób, że to jest taka konwersja, która nigdy się nie kończy, czyli mamy wywalone na wierzchu okno z opcją chyba stop, czy tam cancel conversion, które no nie znika, więc w tym czasie fubar jest zapchany, nie możemy nic innego nim chyba zrobić, o ile dobrze pamiętam, no i po prostu trzeba kliknąć to stop, jak już nie chcemy nagrywać i tyle, ile się nagrało, tyle zostanie nam zapisane tam, gdzie wcześniej w czasie konfiguracji tego wszystkiego zadeklarowaliśmy. No ale fakt, można by kiedyś coś, można by to kiedyś pokazać w ramach czegoś.
0: Tak, natomiast ja się, wiesz, zastanawiam dlatego, czy to jest najlepsze rozwiązanie do nagrywania, bo po prostu tego nie da się zaprogramować. Jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć jakieś takie zadanie, które coś takiego uruchomi, to będzie problem. Chyba, że da się to z linii poleceń wywołać, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak bardzo fubar na takie rzeczy pozwalał i tu zdecydowanie lepiej użyć czegoś innego, co ma więcej tych przełączników w linii komend, na przykład VLC albo w Geta po prostu. Ja powiem szczerze, ja na przykład radia internetowe często sobie po prostu nagrywam w Getem.
1: O, no widzisz, no można. No pewnie dałoby się jakiś makro zrobić, które by naciskało skróty klawiszowe, natomiast no chyba nie o to też w tym chodzi, po prostu.
0: No dokładnie, więc no ale to kilka takich opcji podaliśmy, ale fakt faktem można by było jakąś audycję na ten temat zrobić, coś pokazać, bo myślę, że warto, no Tapina przede wszystkim też warto przypomnieć, to jest co prawda płatna aplikacja. Zdaje się, że w darmowej wersji nie da się nagrywać, a przynajmniej nie da się zaprogramować nagrywania stacji radiowych. Natomiast w płatnej wersji Tapina jak najbardziej to jest możliwe. Akurat tak się zastanawiam po prostu, na co pozwala ta darmowa wersja, bo mam płatną, więc tak głośno myślę, ale też jest to jakaś opcja. Mamy jeszcze od Maćka wiadomość. Cześć, nadsyłam pewnego newsa, bardziej w ramach ciekawostki, a to ze względu po pierwsze na to, iż liczba miejsc jest mocno ograniczona, a po drugie pojawił się on w zeszły czwartek. Poza tym, gdy odcinek pojawi się na stronie Tyflo Podcastu, wszelakie terminy już miną. Informacja przyszła do mnie mailem od Reginy Mynarskiej, niegdyś związanej z Fundacją Siódmy Zmysł, a obecnie z Fundacją Pełni Kultury. Zaproszenie na testy wirtualnej rzeczywistości od firmy Accents. Dzień dobry, poniżej przesyłam zaproszenie do udziału w innowacyjnych testach. Zaproszenie firmy Accents do udziału w testach do doświadczenia VR zaręczyny Propose Game przy użyciu audiodeskrypcji. Teatr imienia Juliusza Słowackiego zorganizował wydarzenia w ramach Kultura Futura, interdyscyplinarne biennale sztuki i techniki przyszłości. W jego ramach prezentowane będą w październiku i listopadzie prace VR. Skrót pochodzi od nazwy angielskiej Virtual Reality, czyli rzeczywistość wirtualna. Serdecznie zapraszamy do przetestowania dostępności jednej z prac, mianowicie zaręczyny, do której przygotujemy audiodeskrypcję. Testy będą przeprowadzane z użyciem sprzętu do VR i wsparciem w postaci narracji audiodeskrypcji na żywo. testy. W ramach testów przeprowadzimy 10 osób z niepełnosprawnością wzroku przez scenariusz doświadczenia gry zaręczyny. Testy te będą realizowali doświadczenie w goglach do VR ze wsparciem audiodeskrypcji. Gra nie posiada dodatkowych funkcji dostępności. Naszym celem będzie sprawdzenie wrażeń z doświadczenia, zebranie w formie ankiety opinii użytkowników, w tym sugestii dotyczących ich oczekiwań w przyszłości. Testy powinny umożliwić sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących rozwoju dostępności VR dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dla kogo? Dla osób z niepełnosprawnością wzroku, chcących przetestować rozwiązanie VR z audiodeskrypcją na żywo. I kiedy? W dwóch terminach, 27 października do wyboru następujące godziny, 15.30 lub 16.15 i 31 października do wyboru następujące godziny, 12.45 lub 13.30 lub jeszcze jedna godzina, 14.15. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo i telefonicznie, zapisujemy na konkretną godzinę co 45 minut. Miejsce testów: Małopolski Ogród Sztuki, Galeria MOS przy ulicy Rajskiej 12 na poziomie minus 1. Teatr w Krakowie, PL, i tu jest link. Informacje dodatkowe. Każda osoba będzie korzystała z gry indywidualnie w konkretnym terminie. Przewidujemy, że test wraz z wypełnieniem ankiety zajmie od godziny do 75 minut. Z każdym testerem będziemy umawiali się na 15 minut przed rozpoczęciem testu. W razie potrzeby oferujemy asystę z przystanku przy Teatrze Bagatela. Za przeprowadzenie testów odpowiada firma Accents, za audiodeskrypcję Regina Mynarska i Dawid Górny. Udział w testach jest nieodpłatny. Firma Accents przewiduje drobne upominki. Pozdrawiamy, Regina Mynarska i Dawid Górny. I teraz szkoda tylko, że tutaj nie ma żadnej informacji odnośnie telefonu czy maila, bo to by się, myślę, przydało. No ale jak sobie wejdziemy, myślę, na teatrbagatela.pl, to też będzie można to znaleźć. Tak, Paulino?
2: Myślę, że Regina się nie obrazi, jeśli poda mi maila, skoro jest potrzebny. Już go mówię. Ale mam wrażenie, że to jest... Dobra, to muszę sprawdzić, bo teraz go nie mam.
0: Dobrze,
2: to... już okay. Mam. Już mam. Regina Mynarska ma @gmail.com. Razem.
0: Czyli pisane. Prosto. Prosto, najprościej jak się tylko da, Regina Mynarska, @gmail.com. I jeszcze mamy tu komentarze. Witold napisał, jak dla mnie w GET może być, tylko jak gdzieś kiedyś czytałem, konfiguracja była bardzo skomplikowana. Szczerze powiedziawszy, nie jest jakaś specjalnie skomplikowana. Ja mam nawet taki plik, który pozwala na zapisywanie jakiegoś konkretnego strumienia i to dosyć prosta składnia tego będzie. Postaram się zamieścić też w komentarzu pod audycją, jaka to ma być konkretnie składnia. Maciek napisał: do Mileny odnośnie AirPodsów. Niestety przez jakiś czas ustawienia słuchawek są zachowywane i działają według tego, co sobie ustalisz, jednak na skutek błędu wykonywany jest ich reset, wskutek którego działanie polegające na ściskaniu nóżek słuchawek wraca do ustawień domyślnych. Niestety jest to błąd, na który jak na razie nie można nic poradzić i tu trzeba poczekać na którąś z przyszłych aktualizacji rozwiązujących ten problem. Wspominałem swego czasu, iż mi co jakiś czas pojawia się samouczek wprowadzający do nowych funkcji AirPodsów, w tym włączanie, wyłączanie za pomocą ich wyciszenia mikrofonu i rozłączania połączenia. Stąd wniosek, że co jakiś czas ustawienia są resetowane, co objawia się tym, o czym mówisz, czyli co jakiś czas twoje ustawienia, czyli przez jakiś czas twoje ustawienia działają, a po pewnym czasie przestają. Jeszcze komentarz od Maćka. Ja się zapisałem na te testy gry. Zobaczymy, jak to będzie. Ciekaw jestem wrażeń. Być może w kolejnym odcinku Tyflo Przeglądu się podzielę spostrzeżeniami. A to będziemy oczekiwać z niecierpliwością, Maćku. Ty się, Paulino, wybierasz swoją drogą na takie testy?
2: Miałam się wpisywać, ale chyba mi termin nie spasuje, bo są konkretne sloty godzinowe i akurat w tych slotach nie mogę.
0: No to, Maćku, liczymy na ciebie i będziemy wdzięczni za jakieś refleksje. Paulino, ale mikrofonu wyłączać nie musisz, bo teraz twoja kolej. Kącik newsów sztucznie inteligentnych, to co tam nowego w świecie AI?
2: Dokładnie wam powiem 7 dorodnych newsów. Na dzisiaj przygotowałam szczęśliwa siódemka. Pierwszy taki, no nie do końca news, ale też coś, o czym uważam, że warto byłoby powiedzieć, ponieważ kupiłam sobie chata GPT Plus i chciałabym omówić to, co on w zasadzie daje, czy warto go kupić i tak dalej. Znaczy, czy warto, to wam nie powiem, w zależności od tego, jakie tam wasze są zastosowania i potrzeby, ale no ale cóż, kupiłam go już tak, no nie wiem ile, 2 tygodnie temu, może trochę dłużej. W każdym razie na dawno mnie tutaj nie było, więc też nie miałam zbytnio kiedy mówić o tych swoich coraz to kolejnych odkryciach. Natomiast co nam wchodzi w skład tego tego chata GPT Plus? No głównie ChatGPT 4, czyli bardziej inteligentny, bardziej wyuczony, bardziej spełniający nasze instrukcje model, bardziej
0: ładnie też kreatywny.
2: Po polsku, bardziej kreatywny. No generalnie duże ulepszenia względem 3,5. No więc to jest taka podstawowa rzecz. Druga rzecz, co nam wchodzi, to wchodzi nam oczywiście GPT-4V, czyli model przetwarzający zdjęcia, co już znamy trochę z OpenAI, znaczy z BeMyAI, więc ci ludzie, którzy go mają, to nie aż tak może tego potrzebują, ale ci, którzy nie mają, no to jednak mogą docenić, szczególnie, że jak, znaczy ja nie wiem, bo nie testowałam BeMyAI, bo nie mam, ale mam wrażenie, że jeżeli się wyśle zdjęcie, no to on się głowi nad tym, żeby wysłać nam po angielsku jakieś podsumowanie. I zanim on się nagłowi, no to musimy poczekać, żeby potem zadać pytanie na przykład po polsku, żeby nam podsumował. Natomiast ja...
0: To znaczy, to już jest nieaktualne. On już, on już po polsku opisuje te zdjęcia od razu.
2: Od razu, tak?
0: Tak.
2: A, to okej. To mi jedna przewaga zniknęła, bo ja tak na ogół, w związku z tym, że mam custom instructions po polsku, no to wystarczy, że wyślę pytajnik do czata i po prostu wcisnę enter. I mi się generuje odpowiedź już od razu po polsku. Kolejna rzecz, która jest fajna, to jest Advanced Data Analysis. I to jest jeden z takich, no, sub...
0: To znaczy, to jest jeden z tych tak zwanych eksperymentów, tak?
2: Jeden z trybów, w którym możemy używać czata. I ten Advanced Data Analysis pozwala nam na tworzenie i uruchamianie kodu w Pythonie. Natomiast ma też kilka innych opcji, które ja bardzo lubię. Na przykład w związku z tym, że oni mają tam zainstalowane w tym ich workspace'ie narzędzia do tworzenia chociażby prezentacji czy innych dokumentów właśnie poprzez kod pythonowski, no to ja sobie wrzucam tekst, mówię mu, że tam weź mi stwórz prezentację, tylko nie taką gołą, żeby tam były jakieś designerskie fajne rzeczy, no to on mi ją robi i nie muszę się męczyć z formatowaniem, wiem, że tam wszystko się mieści, czcionka jest ok. Jakieś tam właśnie też kształty, tło, coś, tego wszystko jest fajnie. To, czego troszkę się boję i czego chyba nawet nie mogę zrobić na obecny moment, to są, to jest umieszczanie obrazków w znaczy no jakichś tam zdjęć przy slajdach, bo wtedy, kiedy to próbowałam, chociaż nie wiem, czy nie próbowałam tego z jakąś wtyczką zrobić, to po prostu on mi ucinał tekst. Więc nie cały mój tekst był na slajdzie, a jednak tekst jest dla mnie najważniejszy, po pierwsze dlatego, że no ja się tym tekstem wspieram, tak? Jeżeli ja mam jakieś punkty wypisane na prezentacji, to ja chcę, żeby one były, ponieważ one są zarówno dla mnie, jak i dla moich słuchaczy. Natomiast no samo to, żeby po prostu zrobić sobie prezentację i nie męczyć się z formatowaniem, jest według mnie już dużą wartością dodaną.
0: A w jaki sposób on robi tę prezentację? On potem wypluwa PowerPointa, czy to jest...
2: Tak, wypluwa PPTX-a, on sobie tam mieli jakiś kod, hash, import, tam coś tam, utils, PPTX utils, czy jak to się tam nazywa. Mieli, tam jest taki przycisk show work i wtedy się wyświetla ten kod, który on tam sobie generuje. Wykonuję kod, daje mi PPTX-a jako link, pobieram sobie link i mam prezentację. I to już naprawdę w produkcji używam tego, co prawda raz, ale nikt się nie jakoś... Znaczy, no nie wiem, może się spostrzegł, ale żadnej negatywnej opinii nie otrzymałam. No, i to jest tak. Kolejna rzecz, która jest też spoko, to są Voice Conversations. Dostajemy to w aplikacji na Androida i na iOS-a. I to jest możliwość rozmawiania z naszym modelem czata GPT w naszym języku. Jest dostępnych 5 różnych głosów. Te głosy, w sumie mogłabym nawet pokazać, jak to wygląda, jak to działa. Czy nie?
0: Nie, no to pokaż. Jak masz możliwość, to pewnie, że tak.
2: No, to już sobie w sumie nie przygotowałam, a mogłam. Tylko, że kwestia jest jeszcze tego typu, niestety, że żeby na Androidzie włączyć ten, jak to się nazywa, voice conversation, zarówno na talkbacku, jak i na komentarze, żeby nie było, testowałam. To trzeba wyłączyć, w sensie znaleźć przycisk, gdzie on jest. On jest na w górnym prawym rogu ekranu. Wyłączyć tam talkbacka, zawiesić komentarze. No tak zrobić, żeby po prostu on nie przechwytywał naszych kliknięć. Kliknąć po prostu raz, tak jakbyśmy... I wznowić pracę czytnika ekranowego w każdym innym przypadku. Czy to kliknij bezpośrednio w komentarze, czy to kliknięcie dwoma palcami na kontrolkę, czy to zwykłe kliknięcie kończy się crashem całej aplikacji. No więc lecimy. Ja mam tu wybrany jeden głos, ale też będę mogła zaraz wejść do ustawień i pokazać pozostałe. Udało mi się? Udało. Cześć, czacie GPT. Opowiedz, jaka jest pogoda w Warszawie. Wiem, że mi nie odpowie, ale...
3: Przepraszam, ale nie mam dostępu do bieżących danych o pogodzie. A jeśli chcesz, mogę ci opowiedzieć, jak sprawdzić prognozę pogody w różny sposób. Jak cię mogę dalej wspomóc?
2: Do jakiej daty są aktualizowane twoje dane?
3: A moje dane są aktualne do stycznia 2022 roku.
2: Poprawili.
3: Nie mogę dostarczyć informacji po tej dacie. Czym jeszcze mogę ci pomóc?
2: Powiedz, ile to jest 300 tysięcy plus 1 018 tysięcy 3?
3: Suma 300 tysięcy i 1 018 tysięcy 3 wynosi 1 300 18 003. Pewność 100%. Czym mogę ci jeszcze pomóc?
2: Brawo, dzięki, to już tyle ode mnie.
3: Nie ma za co.
2: No to ja wam powiem.
0: Trochę dziwny ten język, taki
2: dziwny,
0: akcent.
1: Ale tak już intonuje i tak już taki, to jest taki pan prezenter. Tak,
0: tak, to tak jakbyś sobie tak, po prostu z kimś rozmawiała, rzeczywiście.
1: Tak, on to zachowuje ale taką tą niepewność w głosie. I to jest Eleven Lab, w ogóle to jakaś współpraca jest z Eleven Labsem?
2: Nie, to nie jest Eleven, to jest ich osobny model.
1: Okej.
2: Okay. Tylko, że oni powiedzieli, że oni nie chcą wydawać swojego modelu do przetwarzania głosów, dlatego, że Oni się boją o deepfake'i, o podszywanie i tak dalej. Zresztą, gdyby to był Eleven Labs, to on by nie robił czegoś takiego.
1: No, to zależy, bo głos Grzegorza dzisiaj był bardzo taki cioski.
2: Ale z drugiej strony Eleven Labs trochę inaczej odwzorowuje to na te nasze niepewności. Nie byłabym w stanie tego ze sobą pomylić. Natomiast wam powiem, że to się poprawiło i w sumie nawet nie wiem kiedy, ale jeszcze niedawno było, że na przykład, nie wiem, 2022 rok to był czytany 2022 rok. On to bardzo jakoś niewyraźnie czytał. Zresztą Eleven Labs też jakiś czas temu jeszcze miał problemy z cyframi napisanymi niesłownie po polsku. Więc tak to wygląda. Natomiast wejdę sobie jeszcze w te ustawienia i wam pokażę pozostałe głosy. One będą po angielsku, ale jak już widzieliście, jak one brzmią po polsku, to mam nadzieję, że... O, voice. Czasami to się też lubię. O, dobra, no to... To jest domyślne.
4: I'm really excited about teaming up with you and I'm all set to dive in. So how can I make your life easier?
2: To jest domyślne. No i wszystkie są tak samo zangielszczone jak ten mój.
3: Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know.
2: I mam wrażenie, że ten głos jest najniższej jakości.
4: Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together.
2: Ja nie wiem, czy to ma być taki ziomek, czy to ma być osoba niebinarna?
1: Jest taka opcja, że to są głosy bezpłciowe, takie nie bezpłciowe, przepraszam, no albo uniwersalne płciowo, w jakiś sposób, takie.
4: Dużo firm. Hey there! I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump in and help?
2: Kontynuuj, przepraszam, że ci przerwałam.
1: Nie, mówię, że ostatnio dużo firm takie oferuje, to no, wszystko zechciałem
2: tak
1: powiedzieć.
2: Okej. Okay. No i ten mój.
3: Hi there! I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait to get started. So what's the game plan?
2: Tak, no i confirm oczywiście. I tyle.
0: Natomiast, co ciekawe, to w GPT Plus już teraz oficjalnie, przynajmniej wczoraj była taka informacja, gdzieś wyczytałem, że GPT Plus ma oficjalnie dostać dostęp do internetu. Tak po prostu.
2: On już ma dostęp do internetu. W sensie ja już mam.
0: No, ale to jest, wiesz, to jest ciekawe, że on nie był w stanie ci na przykład podać pogody. Mimo wszystko.
2: Bo ja nie zaznaczyłam odpowiedniego trybu.
0: A, okej.
2: To jest jedno, okay. A drugie, że tryby nie są dostępne w konwersacjach głosowych.
0: Szkoda,
2: chyba.
0: Szkoda.
2: Chociaż w sumie... Sprawdzę jeszcze na szybko, żeby was nie kłamać. Ostatni czat. Ja wybiorę sobie teraz... Aha, bo na telefonie są inne tryby.
0: Aha.
2: Jest Dalet 3 beta, Web Browsing beta i tyle. Dobra, to zrobimy ten web browsing i zobaczymy, co się tu stanie. W sumie jeszcze mogę sprawdzić później, czy to się dalej crashuje, ale już nie chcę teraz, bo sobie wybrałam tryb. Co wiesz na temat obecnej wojny na Ukrainie? Jeżeli twoje informacje nie sięgają do roku 2023, użyj wyszukiwania w internecie. Szuka chyba.
3: Przepraszam, ale nie mogę przeszukać internetu.
0: Oj.
3: Moje informacje kończą się na styczniu 2022 roku.
2: O.
3: I nie mogę dostarczyć najnowszych danych na temat sytuacji na Ukrainie. Jeśli masz inne pytania lub potrzebujesz informacji na temat wydarzeń do tego czasu, chętnie ci pomogę.
2: no, bardzo miło, że to mówisz.
0: Coś z tym internetem, coś jednak... Ja miałem okazję bawić się tak po prostu tekstowo przeglądaniem tego internetu. Mhm. I też mam wrażenie, że on przynajmniej jeszcze parę tygodni temu, kiedy to było eksperymentem, a to nie było jeszcze tak oficjalnie wprowadzone przez OpenAI, że on też nie zawsze podawał aktualne informacje. Natomiast to już były informacje bardzo bliskie aktualnym. Na przykład kazałem mu powiedzieć, jaki jest najnowszy odcinek Tyflo Podcastu, to podał jeden wcześniej.
2: Okej. W sumie mogłabym to sprawdzić, chociaż tak jak widzieliście, dalej web browsing jest oflagowany jako beta. Z tym, że mogę to zrobić albo pluginem do wyszukiwania w Google, albo właśnie tym ich web browsingiem.
0: To znaczy, wiesz, pominamy się, że nie ma sensu teraz przeprowadzać, wiesz, iluś tam eksperymentów. Okay. Może bardziej po prostu powiedz, co jeszcze może ten chat GPT.
2: Miałam do tego przejść. Mhm. Właśnie miałam do tego przejść, bo w sumie to, co nam ostatnio zostało do omówienia, to jest dla mnie wisienka na torcie, czyli właśnie pluginy. Czyli wtyczki, które pomagają rozszerzyć funkcjonalność czata GPT. Tych wtyczek jest naprawdę zatrzęsienie. Mogę wam sprawdzić, ile dokładnie, ale z 300 stron po 5 wtyczek to było jeszcze niedawno. A to się cały czas rozszerza. Dobra, już nie będę sprawdzać. Ale jest tego naprawdę sporo. I co tutaj mamy takiego najważniejszego, chociaż w sumie otworzę, żeby listować te wtyczki, które ja mam, żeby o czymś fajnym nie zapomnieć. Plugins. Okej. No i ja tutaj mam 18 wtyczek zainstalowanych. No, o nie wszystkich będę mówić, bo niektóre były po prostu dla hecy, dla testu albo coś w tym stylu. Natomiast pierwsza rzecz, AI Search Engine, czyli wtyczka, która pozwala nam przeszukiwać Google'a pod kątem danych, no, które po prostu napiszemy w prompcie. Jest to szybsze niż szukanie Bingiem, ale szukanie Bingiem z kolei już na etapie generowania mówi nam, w co dokładnie klika, za czym szuka i tak dalej. W sensie to jest takie bardziej transparentne, natomiast tam jest po prostu using AI Search Engine i czekamy, aż dostaniemy wyniki. Oczywiście źródła są podane, no ale tak, no to możemy sobie śledzić, co tam się dzieje. No i plus tej wtyczki jest też taki, że Google, no, lepiej działa niż Bing, przynajmniej w moich zastosowaniach, więc dlatego używam tego. Kolejna wtyczka to jest Present It Show Me, to jest wtyczka do tworzenia prezentacji, ale w sumie bardziej niż ta wtyczka przydał mi się ten Advanced Data Analysis, więc to w sumie jest do wyinstalowania. Mobitrix, kolejna wtyczka, to jest dodatek, który pozwala nam szybko dostawać informacje na temat telefonów, chyba w ogóle nawet urządzeń jakichś elektronicznych, podejrzewam, że jakieś watchy, coś by też tam było. Aczkolwiek chyba w opisie jest na temat telefonów tylko. W każdym razie ja tego Mobitrixa jakoś nie pokochałam, ponieważ zapytałam się go, jakie telefony z gniazdem mini jack zostały wydane w chyba 2022 czy tam trzecim roku, nie pamiętam. No i na przykład powiedział mi o Samsungu Galaxy, który tego jacka na 100% nie ma, a nie powiedział mi chociażby o Asusie Zenfone, więc no jest to niewyczerpujące i nierzetelne, no ale jakieś tam, podejrzewam, mniej niszowe pytania mógłby na nie mógłby znaleźć odpowiedź. Więc też nawet myślę, że ten zwykły search engine by to zrobił lepiej, ale w sumie nie próbowałam. Gamebox to jest po prostu wtyczka, którą zainstalowałam typowo dla hecy. To jest coś jak Playroom, tylko że single i z czatem GPT. Jeżeli komuś nie odpowiada to, co jest na Playroomie, może tam troszkę jest innych gier w sumie, więc jeżeli ktoś by chciał potestować jakieś nowe gry, no to jest to jakiś tam sposób. Aczkolwiek mi to ostatnio nie chciało działać, więc nie wiem, czy to jest dalej możliwe do użytku. Exercise Consulting to jest wtyczka do no, do takiego poradnictwa siłowniowego, nie? Jeżeli byśmy chcieli sobie na przykład, no nie wiem, weź mi wymyśl taki półgodzinny trening na mięśnie brzucha albo na, nie wiem, mięśnie ud czy cokolwiek, no to on tam próbuje coś wymodzić. Tu są wtyczki dla hecy. Ok, Mixer Box Kalendar to jest wtyczka do integracji z naszym kalendarzem Google'owym. No i faktycznie ta integracja działa, ale chyba nie na tyle, żeby tworzyć nowe wydarzenia, bardziej na tyle, żeby sprawdzać, co tam w tym kalendarzu jest i tak dalej. No może się to jakoś przydać, chociaż ja w sumie to tak zainstalowałam, stwierdziłam, że fajne. Użyłam raz, żeby zweryfikować, czy to działa, i jakoś nie miałam czasu, żeby nad tym dłużej posiedzieć. Może faktycznie by się dało te wydarzenia tworzyć albo jakoś modyfikować, no bo w sumie to by się też mogło przydać. Minigames, kolejna wtyczka, która służy do grania. Ona już działała, tylko że tam jakiś problem też był dla mnie. A, że właśnie single, a ja myślałam, że to będzie multi. Chat OCR to jest czatowanie z OCR-em, czyli wrzucamy sobie plik do OCR-owania i później tam czat dostaje ten przeocerowany tekst, no i możemy z tym tekstem czatować. Podobno wspiera pismo ręczne, ale ja próbowałam to pismo ręczne, żeby sprawdzić, czy wspiera, i nie udało mu się. Oczywiście to pismo było po polsku, więc może z tym językiem po prostu jest jakiś problem, może po angielsku na przykład działało, no ale w każdym razie nie próbowałam jeszcze takiego zwykłego pisma drukowanego, więc może kiedyś jak spróbuję, to się coś dowiem więcej. Amazon Gift Chooser to jest wtyczka, która pozwala nam, znaczy pozwala, no ma nam ułatwić dobranie prezentu pod jakąś osobę. No i żeby ten prezent nam wybrać, przeszukuje Amazon, ale są też takie, które przeszukują tam chyba zakupy Google'a, czy coś tam, jakieś inne platformy sprzedażowe. No jest tego. AdWork AI to jest coś takiego, że możemy pytać się o dany produkt i ta wtyczka będzie przeszukiwała ten Google Shopping, czy jak to się tam nazywa, właśnie w poszukiwaniu informacji, cen i tak dalej. Shopping Tools, nie pamiętam, co to było. Easy Resume to jest wtyczka do tworzenia CV z użyciem czata GPT. On pewnie nam tam będzie jakoś przeprowadzał przez to krok po kroku, ale jeszcze nie wiem, bo nie testowałam. Email by Nylas to jest wtyczka do integracji z mailem. I w sumie co? No, wtyczka może czytać treść maili, poruszać się po folderach, ale nie może na przykład usuwać wiadomości czy wysyłać nowych. Ale na przykład, jeżeli, nie wiem, dostaniemy jakąś wiadomość i powiemy, no weź tam zobacz ostatnią wiadomość w odebranych, i spróbuj jakoś odpowiedzieć na nią, no to gdzieś tam ta odpowiedź zostanie stworzona. Niestety wysłać będziemy już musieli sami, ale to w sumie prawie tak, jakbyśmy otworzyli tego maila i przekleili stamtąd tą wiadomość. No ale cóż, w sumie miałam to usunąć, jakoś zapomniałam. No tych wtyczek jest naprawdę od groma. Ja teraz powiedziałam chyba o jakimś 1%.
0: No to po prostu trzeba przejrzeć sobie te bibliotekę i wybrać coś dla siebie.
2: Dokładnie.
0: ChatGPT potrafi też czytać pliki, prawda? Potrafi też czytać...
2: Tak, potrafi.
0: Różne formaty książek na przykład, że można sobie załadować
2: i sobie
0: powiedzmy odpytywać potem.
2: Aczkolwiek ja pozostaję wielką fanką MyReadera, bo mogę z całą biblioteką czatować i No i cóż.
0: Ja na przykład mam wrażenie, że to, co oferuje ChatGPT, bo też miałem okazję bawić się tą wersją Pro, to mam wrażenie, że niestety, ale on, jak mu nawet wczytamy jakąś książkę, to on udaje, że on ją przeczytał całą, a tak naprawdę przeczytał kilkanaście albo kilkadziesiąt pierwszych stron. I o rzeczy, które są gdzieś tam na końcu, no on twierdzi, że no, że on tego nie przeczytał, on tego nie wie. Więc jak dla mnie, ja nie mam jeszcze takiej stuprocentowej pewności, że na przykład gdybym go pytał o wszystko, co dotyczy jakiegoś pliku, który tam wrzuciłem, a ten plik byłby naprawdę duży, to że te informacje bym otrzymał. Takie wiarygodne.
2: Znaczy tam faktycznie jest jakiś limit, bo ostatnio wrzuciłam mu jakąś książkę i poprosiłam go, żeby mi przetłumaczył. No to on tak w sumie stwierdził, że po pierwsze to nie widzi jej całej, a po drugiej to w sumie musiałby to po kawałku, a no w sumie to nie, bo to by dużo czasu zajęło. No ale ja mu powiedziałam, że przecież jest ten Advanced Data Analysis, potłumacz sobie spokojnie, wyślij mi w kolejnym pliku, ja sobie poczekam. No to on stwierdził, ale nie, no jak to tak, no nie.
0: No po prostu prawdopodobnie tu chodzi o to, żeby nie zużywać nadmiernej ilości zasobów, ale no jest to niewątpliwie przyszłość, a już i teraz, jeżeli nie szkoda nam tej, tam powiedzmy, stówki miesięcznie, bo to mniej więcej tyle kosztuje,
2: właśnie,
0: prawda?
2: No, o cenie zapomniałem.
0: To już można się pobawić, a dla tych wszystkich, którzy nie chcą płacić, no to jest ten zwykły ChatGPT w modelu tam 3.5, tak? Czy 3?
2: Tak, 3.5.
0: I on już też naprawdę potrafi całkiem sporo, a ja podejrzewam, że OpenAI sukcesywnie będzie udostępniać różne rzeczy w tej wersji darmowej.
2: Tak, bo ja widzę, że oni mają taką politykę, że jak nowy model wchodzi do Pro, to stary model wychodzi z Pro. I to jest taka fajna rotacja. Natomiast jedna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałam w ramach pluginów, bo tej wtyczki nie mam, bo ją wyinstalowałam, ale jest wtyczka, która integruje, w sensie ich jest kilka, są wtyczki, które integrują ChatGPT z Notion. Co to jest Notion? Pewnie każdy wie, ale...
0: Ja myślę, że bardzo mało osób wie, co to jest Notion, zwłaszcza w naszym środowisku, dobra, dlatego że różnie z jego dostępnością jest, tego narzędzia.
2: O tym troszkę chciałam wspomnieć, że Notion to jest taka... No takie
0: baza wiedzy,
2: centrum,
0: tak?
2: Notatek, baza wiedzy, taki po prostu taka apka, która pozwala zespołom łączyć całą dostępną wiedzę w zespole na dany temat. Mamy tam jakieś, nie wiem, foldery, tagi, konkretne notatki, coś. Natomiast Notion ma bardzo słabą dostępność i ja marzę bezustannie o jakimś kliencie, który będzie mi w stanie tę dostępność poprawić, natomiast pomimo, że API jakiś tam jest, no to nic się w temacie nie dzieje, bo śledzę też GitHuba i patrzę, ale nic nie widziałam ostatnio. Natomiast to, co jest fajne, no to jest plugin do Notion, do czata GPT, tylko że nie zdołałam go niestety przetestować, dlatego że, żeby móc to zrobić, to admin workspace'u, czyli tej naszej konkretnej bazy, jednej z iluś, które możemy tam mieć, musi się na to zgodzić, a ja w sumie mam tylko jeden workspace, więc tylko jedną osobę mogłam o to spytać i ta osoba mi odmówiła. No i cóż... Póki nie będę miała jakiegoś workspace'u, który jest wypełniony jakąś treścią, to ja się nie dowiem, bo tam edycja jest tak mało dostępna, że ja średnio jestem w stanie cokolwiek zrobić. Okej, no mogę próbować tam, nie wiem, wpisać w notatniku i coś wklejać, ale w sumie jak mam się męczyć, no to...
0: No nie, no Notion dla nas po prostu jest bardzo słabo dostępne, zwłaszcza w edycji. Jeżeli chodzi o czytanie, to już coś tam można, ale to też...
2: Tak.
0: No, to też nie jest takie przyjemne.
2: To nie jest jakieś niesamowite. W sensie można na przykład eksportować do PDF i otwierać w przeglądarce i coś tam sobie czytać, no ale wtedy nie widzimy zmian na bieżąco. Tak samo jest zresztą z edycją. No nie wiem, mogę sobie przekopiować całe to, wrzucić sobie do notatnika czy do Worda, no ale wtedy po pierwsze rozwalam ludziom formatowanie całe, Najpewniej, a po drugie, jeżeli ktoś pisze razem ze mną, chociażby w drugim końcu dokumentu, to rozwalam tej osobie pracę, ponieważ jak będę wrzucać to, co ja napisałam, no to będę wrzucać z całością, czyli czyli jakby będę wrzucać starą wersję. Więc no niestety tego się zrobić na ten moment nie da. No i jeżeli coś będę miała, jakiś workspace, który będę mogła testować, to dam znać. Aczkolwiek tych aplikacji jest kilka, tych aplikacji, które mają integrację w addonach, więc jeżeli jest coś niedostępnego i widzicie, że nie ma nigdzie klienta, ani na GitHubie, ani na po prostu w Google, że nie ma nic nieoficjalnego, a macie ChatGPT+, to sprawdźcie, jakie tam są addony i na co one pozwalają, bo nasze te pluginy, bo to nas może wyratować z różnych takich opresji, no czego nam, jak i sobie samej życzę, no wam, znaczy. Kolejny news, bo tamten to był no, nadreprezentatywnie dorodny, aplikacja LM Studio, czyli coś, co odkryłam w sumie też kilka dni temu, to jest taka webowa apka, bardzo prosta w użyciu, do uruchamiania własnych, znaczy lokalnych modeli, no dużych modeli językowych LLM na swoim sprzęcie, na swoich zasobach. W sumie jedyne, co tam próbowałam uruchomić, to Code Llama, czyli taki model dla programistów. No i cóż, ten model ważył chyba tam 3 albo 5 giga. No mądry jakoś bardzo to on nie był. Zapytałam się go, co potrafi, a on mi wypluł chyba jedyne, co miał po polsku w całej bazie, czyli jakieś 10 zadań tam wypisz na ekranie swoje ulubione gwiazdy, wypisz na ekranie, ile cyfr ma twój PESEL i tak dalej, i tak dalej. Później zapytałam się po angielsku, co potrafi, to mi to przetłumaczył, potem stworzyłam nowy czat i napisałam, żeby mi stworzył wtyczkę do NVDA, a on mi zaczął pluć jakimś okomentowanym kodem w C++. To jest chyba po prostu różnął mi datasetem, wrzucał mi po prostu to, co miał w datasecie, więc jakoś bardzo długo nie potestowałam tej apki, bo stwierdziłam, że to jest głupi model i od razu go usunęłam, ale muszę sprawdzić, czy ta apka nie będzie w stanie obsłużyć Music Gen albo Music Gen Continuation, bo możemy sobie wrzucać linki z Hugging Face do tej apki, żeby ona je nam zainstalowała i zainterfejsowała, tak? Czyli żeby wewnątrz niej można było uruchamiać te modele, aczkolwiek no, tam jest napisane, że LLM, czyli nie wiem, czy tam, no bo w sumie Music Gen jest troszkę LLM-em, bo przetwarza językowo jakoś te komendy, natomiast nie wiem, czy dla multimodalnych tych LLM-ów jakiekolwiek wsparcie w tej apce jest, więc muszę się tym nieco bardziej pobawić, no ale czas niestety nie jest dla mnie ostatnio łaskawy. Kolejna rzecz, w sumie chyba dzisiejszy news, czyli to, że ChatGPT chce, znaczy OpenAI chce zwabić, jejku, nie umiem mówić. Dawno w tym przeglądzie nie było, mi konwersacyjne umiejętności spadły. Chce zwabić programistów do budowania ich aplikacji w oparciu o API ChatGPT, wprowadzając nowe funkcje i tutaj jest głównie mowa o dwóch. Mianowicie dodanie tego modelu ChatGPT-4V, czyli z możliwością przetwarzania zdjęć, do API. Czyli na przykład można byłoby stworzyć sobie apkę, tak rzucam, która byłaby w stanie tworzyć teksty alternatywne do zdjęć. No czyli co, na przykład robimy sobie prompta, że opisz to zdjęcie tak, jakbyś opisywał je osobie niewidomej, a jakby użytkownikowi dajemy prosty interfejsik, gdzie się wkleja obraz, czeka się i się dostaje tekst. Można go sobie oczywiście poprawić, no bo to jest tam w jakimś polu edycyjnym. I jak się da Ctrl-S, no to załóżmy, zapisuje się zdjęcie z podstawionym tekstem alternatywnym, tym, który tam w tym polu edycji był. I już można trzepać kasę na dostępności. Sprzedałam pomysł na biznes. Natomiast kolejna rzecz, która ma być wprowadzona w tym API, w sumie nie do końca zrozumiałam, o co tam dokładnie chodzi, ale chyba po prostu chodzi o zwiększenie jeszcze bardziej kontekstowości, czyli że więcej tokenów będzie możliwe do przechowywania w jednej sesji, a znaczy w jednym czasie, w jednej jakby konwersacji. A praktycznie mówiąc, chodzi o to, żeby tam on pamiętał, co było we wcześniejszych wiadomościach mówione, no bo jeżeli przekroczymy ten limit, który obecnie jest, no to on tak w sumie zostawi sobie te najnowsze wiadomości, ale te stare to już tak wykasuje, no i będzie tak bazował w sumie na tym, co jest teraz mówione, a to, co jest wcześniej, no to będzie tak próbował w sumie zgadywać z tego, co jest teraz.
0: Tak, on ma jakieś to swoje okno takie, tak? W którym, tak. W ramach którego po prostu to wszystko pamięta i to okno prawdopodobnie chodzi tu o to, że będzie rozszerzone.
2: Właśnie chyba tak, aczkolwiek było to jakoś tak mętnie wytłumaczone, więc nie wiem, czy to są jakieś nowe niesamowitości, czy też właśnie to jest to, co powiedziałam. Kolejno w sumie takie moje spostrzeżenie, że chyba jesteśmy krajem trzeciego świata, bo Anthropic Cloud, czyli ten cloud.ai, chyba też nawet dzisiaj wypuściło takiego newsa na Twittera, że no, jesteśmy dostępni w 95 regionach, państwach, także odwiedzajcie nas, super, fajnie, no i wszystko super byłoby, gdyby nie to, że na liście mamy Albanię, Algierię, jakaś Antigua i Barbuda, Argentynę, Australię, no to okej, okay, Bahamy, Bangladesz, Barbados i w ogóle wszystko, a Polski nie ma Polski.
0: Być może jesteśmy dla nich zbyt skomplikowanym językiem, żeby...
2: A może...
0: Żeby z nami się tu dogadywać. No kto wie. Dobrze, że inne...
1: Kraje, bo w sumie kraje unijne inne są, jak rozumiem, bo to może być kwestia jakichś praw EU.
2: Jeszcze patrz...
1: UE, EU, UE. Zobacz, gdzie... czy są jakieś kraje.
2: Może nie być w sumie. No nie ma Niemiec, nie ma...
0: No to może ojej. Właśnie... No widzisz, czyli właśnie nie jesteśmy takim krajem trzeciego świata, nas tu Unia i przepisy strzegą przed różnego rodzaju nadużyciami.
2: Japonia. No dobra, no to jakoś nie pomyślałam, żeby sprawdzić Meksyk, Mongolia, Mozambik,
0: no to Namibia. Nie, to...
2: Ale nie dobra. Nie widzę nic z Unii. Jeszcze tak patrzę po słowach kluczowych, ale nie widzę. Więc faktycznie. No ale 95 regionów, i tak myślę, dobra, no to już na pewno będzie Polska. Wchodzę, w sumie tak już nawet nie patrzę na listę, zapisuję się mailem, a tu...
0: Nie ma. Tak łatwo. No, rzeczywiście teraz kraje Unii Europejskiej coraz bardziej przyglądają się różnego rodzaju kwestiom dotyczącym sztucznej inteligencji i to rzeczywiście może mieć wpływ na to, jakie różnego rodzaju narzędzia będą dla nas dostępne.
2: Czasami chciałoby się zamieszkać w Mozambiku. Chociaż wtedy to i tak by mnie pewnie nawet...
0: No właśnie, ja mam wrażenie, że wtedy musiałabyś się zmagać z nieco innymi i zdecydowanie większymi problemami.
2: Większymi problemami, oczywiście. To było tak dla żartu powiedziane, oczywiście. Kolejna rzecz w zasadzie od twórców TikToka, czyli ByteDance. Rzecz nazywa się Salmon, przez 2N na końcu. I to jest model też LLM, czyli duży model językowy, który rozumie różne typy audio i jest w stanie na nie tworzyć tekstowe odpowiedzi. W zasadzie nawet przykłady na GitHubie są podane jako zdjęcia, więc nawet nie byłam w stanie zapoznać się z tym, jak tam to wygląda i jakiej to jest jakości. Ale... Znaczy, może byłabym w stanie, musiałabym ocerować, ale po prostu jakoś za szybko ten... Za późno ten news do mnie dotarł. Natomiast, cóż, no jest na GitHubie, można go sobie postawić. Może nawet w tej apce LM Studio by był do postawienia. No i cóż tu więcej? No tam w tych examples były jakieś... Była jakaś mowa, jakaś muzyka, kaczka i strzał. No i też oni mówili, że... Znaczy pisali w readme,
0: ale to on ma opisywać tekstem to, co dostaje na wejście?
2: Znaczy to chyba zależy od promptu, bo tam wysyła się prompt tekstowy, który mówi, co ma zrobić z danym dźwiękiem i dźwięk. Więc no to po prostu zależy pewnie od promptu i od jego możliwości. W każdym razie oni tam nawet piszą, że można wysłać mu audio, jak ktoś mówi, i nawet jeżeli język nie jest wylistowany jako nauczony w datasecie, no to on może próbować przetłumaczyć to na jakiś inny język, który już w tym datasecie jest, więc... No więc cóż, no rzecz warta przetestowania, ale w sumie nie znalazłam nigdzie tak na szybko żadnego Hugging Face'a, czy też innej platformy, na której mogłabym to przetestować, więc nie patrzyłam, ale... No, rzecz jest w Pythonie, jest jakiś tam plik demo.py, więc może, może jak wam się chce, to sobie odpalicie i dacie znać, jak to działa. Kolejna rzecz, fake you. W sumie tak sobie teraz, tak mi się rozjaśniło, że chyba może o tym kiedyś mówiłam, ale to jest usługa, która zawiera od groma modeli do konwersji, dla nas co najważniejsze, tekst, znaczy głosu na głos, czyli ja mówię jakimś głosem i to jest tam, nie wiem, w modelu głosu innej osoby, no i to brzmi tak, jakby ta inna osoba to mówiła, czyli coś jak VoiceMod, coś jak RVC, SVC i te inne takie. Natomiast druga rzecz to jest TTS, czyli po prostu modele do wymawiania tego, co wpiszemy w tekście. No i tam no i są jakieś darmowe, płatne plany. Tych modeli jest tam z 4000 czy ile. No tak sygnalizuję, bo nie testowałam, ale gdyby ktoś chciał, no to jest coś takiego. I ostatnia rzecz, która mi się gdzieś tam przytrafiła jako news, to jest silnik wyszukiwania modeli sztucznej inteligencji AIModels.fyi. I to jest fajne, bo tych modeli jest tam od groma. On przeszukuje jakieś główne strony z tymi modelami i chyba nawet można, tam jest przykład, żeby wpisywać językiem naturalnym to, co byśmy chcieli uzyskać, czyli na przykład nie musimy tak jak w Google, tylko no, chciałabym model, w sensie no, po angielsku oczywiście, ale chciałabym model sztucznej inteligencji, który będzie w stanie wymówić dla mnie albo nie wiem, skomponować dla mnie muzykę w oparciu o tekstowy prompt na przykład. No i on będzie przeszukiwał te główne bazy, które ma gdzieś tam wylistowane na głównej stronie, no i poda nam wynik. Przeszukiwanie nie testowałam, ale to, co zwróciło moją uwagę, to jest to, co jest w sumie środkowej bardziej, albo dolnej nawet części strony, czyli sekcja Last Added Models. I tam, no właśnie, nie wiem, czy ostatnio sparsowane, czy ostatnio dodane modele, no w każdym razie jakieś nowinki sztuczno inteligentne są, także to jest kolejny taki mój hub do sprawdzania, co tam nowego w tym kontekście. I jest jeszcze jakiś newsletter, do którego co prawda się nie dokopam, bo na głównej stronie go nie ma i też nie ma do niego jakiegoś linka w miarę transparentnego, w którym podobno dają jakieś tutoriale, jak czego używać i mówią o tym, co tam nowego się pokazało w ramach tych modeli. No i to by było na tyle.
0: No sztuczna inteligencja, jak widać, się rozwija. Teraz jeszcze dawka kultury od Wojtka, bo już jakiś czas temu napisał do nas na Facebooku: poniżej oferta dostępnych spektakli z Nowego Teatru w Warszawie. W nawiasach podaję adres do informacji o spektaklach. Tam są adresy stron internetowych, więc nie ma sensu tego czytać na antenie. Ale myślę, że te spektakle i daty warto. Goście Wieczerzy Pańskiej to 28 października o godzinie 19, a około 18 Touch Tour. Nie ma makiety, ale scenografia jest minimalistyczna. Tu mamy taki opis i taką informację. Odyseja, historia dla Hollywoodu. To z kolei 20.

0: która pilotuje tę sprawę w Nowym Teatrze. Podaję jej adres e-mail helena.swiegocka@nowyteatr.org. Dziękujemy Ci bardzo, Wojtku, za tę dawkę kulturalnych informacji. Teraz przechodzimy do kolejnych tematów, ale zanim, to jeszcze jedna wiadomość głosowa. Maciek tym razem do nas wiadomość wysłał. Posłuchajmy.
1: Cześć Wam wszystkim. Maciek się kłania. Maciek Walczak się kłania. Ja jeszcze z takim drobnym newsem. Tym razem postanowiłem się nagrać. Mianowicie, nie pamiętam tylko, czy wczoraj, czy przedwczoraj. Natomiast Amazon udostępnia, a właściwie zaczął udostępniać logowanie się przy pomocy kluczy dostępu. Ja szerzej też o tym mówiłem w audycji poświęconej bezpieczeństwu haseł. Tak ona została zatytułowana na łamach Tyflo Podcastu. Natomiast no, w Tyflo Przeglądach, nie jednym Tyflo Przeglądzie, już padało to stwierdzenie, to sformułowanie i czym te klucze dostępu są. Mówiąc w skrócie, logujemy się własnym telefonem przy pomocy odcisku palca bądź skanu twarzy do danego serwisu. No i to nasze urządzenie uwierzytelniające, w tym przypadku telefon, jest, powiedzmy, naszym kluczem. Jednym z naszych dwóch kluczy, drugi jest przechowywany na danym serwisie. No i właśnie wprowadził to Amazon. Generalnie nie pamiętam, gdzie ja to wyczytałem, czy na iCulture NL, czyli właśnie jednym niderlandzkim portalu dotyczącym Apple, czy na MacRumors, nieistotne. W każdym bądź razie od właśnie poniedziałku bądź wtorku, bądź wczoraj, raczej chyba wczoraj, bo no cóż, robiłem to na jednym z wykładów na uczelni, sobie bezwstydnie konfigurowałem tęże funkcję. Można to zrobić na razie z poziomu strony internetowej, Amazonu. Funkcjonalność pojawi się też w przyszłych aktualizacjach aplikacji mobilnej Amazonu dla systemu iOS i Android chyba też. W każdym bądź razie na razie dostępna opcja, możliwość ustawienia tegoż z poziomu strony internetowej, stricte z poziomu strony internetowej. Kiedy sobie rozwiniemy menu, pojawią się nam, naszym kursorom pojawią się niezliczone kategorie, dlatego należy sobie przejść w zasadzie na koniec strony i tam znajduje się sekcja ustawienia i pomoc, tam potem bodaj moje konto, czy jakoś tak. No i tam już logowanie i zabezpieczenia, możemy sobie te klucze dostępu włączyć. Oczywiście tradycyjnie w przypadku systemu macOS wygląda to tak, że możemy sobie albo, oczywiście VoiceOver mi się wtedy pokaże tabelka, w której mamy wybór, albo od razu skonfigurowanie sobie w pęku kluczy iCloud wszystkiego. I wówczas będziemy proszeni o odcisk palca, bądź też, jeżeli na iPhone'ie, to skan twarzy. Drugą opcją jest dostęp z innego urządzenia, czyli no właśnie poprzez skanowanie kodu QR. To, o czym w audycji pokazywałem. Trzecią opcją jest fizyczny klucz sprzętowy, zewnętrzny, taki wpinany po porcie USB, łamane na USB-C do komputera, bądź też zbliżenie na NFC do telefonu. To też, o czym mówiliśmy w audycji temu poświęconej. Więc no tak, generalnie można i Amazon poszedł w te ślady. Ja myślę, że słusznie, dlatego że no oni również są członkami FIDO, jak to się tam wymawia, w każdym razie tego całego sojuszu odpowiedzialnego za między innymi bezpieczeństwo właśnie haseł, którzy opracowali ten standard właśnie PASKIS, czyli kluczy dostępu. To by było na tyle ode mnie. Rozgadałem się jak zwykle, ale mam nadzieję, że jakoś też na coś się ta informacja przyda, zwłaszcza jeśli macie konto Amazon, kupujecie, no to myślę, że warto sobie coś takiego skonfigurować.

0: figurować, bo to zawsze jest bezpieczniejsza alternatywa niż tradycyjne hasła. Pozdrawiam Was serdecznie. No i cóż, pozostaje na nasłuchu. Maciek kłania się nisko.
1: Dzięki Maćku za wiadomość, pozdrawiamy Cię również serdecznie. No i pozostajemy w dalszym ciągu w tematach Apple'owych, bo Pawle, Ty masz teraz informację. Swoją drogą ten kącik newsów sztucznie inteligentnych przeniósł nas, jakbyście nie zauważyli, do technikaliów. I w technikaliach jesteśmy, tak. Będziemy jeszcze przez momencik, bo właśnie a propos nadchodzącej konferencji Apple, Ty Pawle masz dla nas wieść.
2: Tak, bo ledwo co dowiedzieliśmy się, że wyszły nowe iPhony, to nie było aż tak dawno temu. Ledwo co tu się ukazał jakiś nowy iOS. No a się okazuje, że Apple nas straszy i to tak dosłownie nas straszy, bo nową konferencję zapowiada i to 30 października, więc data nie jakaś przypadkowa, bo wszak to dzień przed Wigilia Halloween. No i nazywa się to wydarzenie Scary Fast, czyli przerażająco szybko ma być. No, domyślać się można tylko, co Apple będzie chciał na takim wydarzeniu zaprezentować. Najwięcej podejrzeń pada na to, że Maci, nowa seria Maców, w tym na przykład 24-calowy iMac, i w ogóle procesory M3, czyli no kolejna generacja, będzie jeszcze szybciej, no przerażająco szybko. Na to wskazują różne właśnie no, nazwa tego wydarzenia, jakieś przecieki, które się tu powoli pojawiały. No nowy MacBook Pro jest zapowiadany, więc no coś około Maców, więc jeżeli ostrzycie sobie ząbki na jakieś nowe Maci, no to może to będzie wydarzenie dla Was. Ono się odbędzie właśnie w poniedziałek i też w jakichś godzinach staje się no albo wieczornych, albo późnych popołudniowych naszego czasu. No i będzie to transmitowane zarówno w aplikacji Apple Developers, czy też na stronie Apple, jak i na YouTubie. Także będzie można sobie to spokojnie obejrzeć.
1: Mamy jeszcze kilka wiadomości od Maćka, tym razem wiadomości tekstowych. Asystent głosowy Amazonu, czyli Alexa, od niedawna obsługuje przeszukiwanie i odtwarzanie podcastów Apple w 40 nowych krajach, w tym u nas w Polsce. Ponoć można ustawić aplikację Apple jako domyślną. Ciekawe, czy rozpoznaje Tyflo Podcast, jak się powie. Ciekawe, ciekawe. W Krakowie pojawiła się nowa taryfa Ubera, mianowicie Uber Woman, czyli jak nazwa wskazuje, przejazdy pasażerek, również z kobietami w roli kierowców. Niestety u mnie w podkrakowskiej miejscowości taryfa ta nie jest dostępna. W Krakowie nie sprawdzałem jej dostępności, wiem jedynie o wprowadzeniu tej taryfy, gdyż Uber rozesłał odpowiedni komunikat drogą mailową, a zatem dobrych przejazdów po Krakowie z uberowczyniami. Drogie słuchaczki, drogie
3: tak,
1: pasażerki.
3: Tak, ja też to powiem,
1: no to widzisz, to nic tylko testować. I jeszcze jedna wiadomość od Maćka. Swoją drogą to już druga usługa Ubera wprowadzona na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, gdyż wcześniej została wprowadzona taryfa Uber XL, czyli przejazdy większymi autami 6 osób plus kierowca. To już na szczęście jest dostępne u mnie w tej mojej miejscowości, także chociaż tyle. I to tyle wiadomości od Maćka. Teraz jeszcze mamy tu od Grzegorza informację dotyczącą clouda. Paulina, co do clouda, to dziwna sprawa. Niby polski nie ma na liście, a normalnie działa po polsku. Tylko pierwszy raz trzeba wejść z VPN, zalogować się Googlem, a potem działa z polskiego IP i można gadać po polsku.
3: Jak trzeba wejść pierwszy raz?
1: Z VPN, przez VPN.
3: A, no z VPN, to wiadomo, że.
1: No to, no Paulino... To przecież... Teraz...
3: Ale nie wiedziałam w sumie, że tylko raz.
1: No widzisz, to Grzegorz... Zresztą Grzegorz chyba już o tym kiedyś wspominał, że to tak można obejść. I na koniec, Paulino, przynajmniej to, co w notatkach u nas jest, twoje wrażenia z nowego Outlooka, z testowania nowego Outlooka. Jest źle? czy jest dobrze?
3: W sumie nie masz odświeżonej strony, bo poza tym Outlookiem to są jeszcze dwa moje newsy.
1: A, okej, to już odświeżam, no spokojnie.
3: Jeden
1: to...
3: w cyfrowieściach, jeden w technikaliach.
1: Aha.
3: Aczkolwiek co do Outlooka, no to cóż, tak jak wcześniej mówiliśmy, w sumie mogłam to nawet dać z poprzedniej audycji, bo kiedyś mówiliśmy o tym, że poczta i kalendarz z Windowsa będą znikały. No i teraz już mamy na to produkcyjny dowód, mianowicie ukazał się już jakiś czas temu, no i znowuż się tu daje we znaki moja nieobecność. Jakiś czas temu ukazał się ten nowiutki Outlook, który nie jest dla mnie jakoś niesamowity, już od razu mówię. Mogę pokazywać, ale w sumie wolałabym nie, bo jakoś nie czuję się intuicyjnie w tym Outlooku. No w każdym razie, jest to webowa apka, która ma tam jakieś kilka dla nas ułatwień, na przykład można się tam w trybie no trybie edycji pod insert spacja przemieszczać po drzewie, po liście wiadomości i drzewie folderów. Shift Enter, jak się otworzy wiadomość, no to ona się tam pokaże w jakimś podglądzie, tylko że wtedy trzeba opuścić ten tryb edycji, wejść w tryb przeglądania, żeby

Wiadomość ma załącznik, to ten załącznik nie jest tam, gdzie podgląd, tylko chyba w ogóle jeszcze gdzieś indziej. Nawet nie wiem, czy on jest osiągalny z poziomu tego druka, bo nie chciałam się tam dobijać. No ale nie jest to w każdym razie jakieś takie mega fajne, intuicyjne i super. Ale działa ci działa. To, co na pewno nie działa i na co jestem zła niesamowicie, to jest to, że nie do końca, w sensie ten Outlook jest taki, no, fajny dla użytkowników, którzy mają jakiegoś tam maila na Gmailu, Yahoo, tam Microsoft 365 i tak dalej, ale gorzej jak chce się zrobić coś nieco bardziej zaawansowanego, bo no kwestia jest tego typu, że mój mail studencki wygląda tak, że to jest ten sam adres, ale w zależności od tego, czy połączy się do Microsoft 365, czy do IMAP-a na konkretnych portach i adresach, to widzę inne wiadomości. Bo na 365 widzę jakieś tam zaproszenie na wydarzenie na Teamsach, jakieś takie głównie powiadomienia z Office'a. Natomiast na IMAP-ie widzę całą swoją korespondencję, czyli to, co tam ktoś do mnie pisze, cały USOS, całą uszczelnianą platformę e-learningową, no wiadomości do mnie bezpośrednio, wiadomości wysyłane przez dziekanat i tak dalej. I teraz, jak ja wprowadzę tego maila do Outlooka, to on od razu widzi 365, dobra, dajemy 365. I nie jestem w stanie w żaden sposób osiągnąć tego, żeby on się mnie zapytał, jak ja chcę się do tego maila podłączyć. I jest jeszcze taka kwestia, że próbowałam się podłączyć jako swój numer albumu, bo to jest alias tego maila. I wtedy mi faktycznie ten IMAP wykrył i nawet pozwolił mi tam porty skonfigurować, ale z kolei tam powiedział, że to jest konto iCloud i tam skontaktuj się z kimś, bo jest błąd i w sumie to nie. Przy czym nie powiedział, jaki to jest dokładnie błąd, no ale błąd. Więc się nie udało. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, no to w sumie to, że właśnie ta poczta i kalendarz rozdzielone na dwie aplikacje według mnie są takie trochę bardziej

0: wydajny, no bo nie jest ten interfejs taki zawalony różnymi rzeczami. Po prostu chcę pocztę, otwieram pocztę, chcę kalendarz, otwieram kalendarz. No jakoś tak się przyzwyczaiłam i trochę... I trochę trudno mi jest z tego zrezygnować.
1: Zresztą... No tylko niestety, wiesz, w Outlooku takim faktycznie, który jest w pakiecie Office i z którego korzysta się zazwyczaj w warunkach firmowych, to już od dawna jest w ten sposób,
0: że to
1: tak wygląda, że tam się przełącza między tymi różnymi widokami. Tam jest kalendarz, jakieś listy zadań, maile i coś tam jeszcze chyba nawet.
0: Ja
1: więc...
0: wiem, tylko że w warunkach firmowych to jest jak najbardziej uzasadnione.
1: Mhm.
0: Natomiast w warunkach prywatnych mam wrażenie, że nie do końca. Nie zawsze poczta jest tak bliska kalendarzowi jak w firmach.
1: A to jest akurat prawda, natomiast ja tu tak przynajmniej myślę sobie, że Microsoft chce ujednolicić ten widok dlatego, że coraz więcej osób korzysta z tych narzędzi w pracy, z Outlooka gdzieś tam w pracy i chcą, aby ludzie się czuli jakby znajomo, korzystając z takich narzędzi w domu.
0: No tak.
1: Być może o to tutaj chodzi.
0: No i też podobno gdzieś tam w tym Outlooku jest możliwość proponowania nam odpowiedzi przez czata GPT, znaczy przez ten, no, Bing Chat, powiedzmy. Ale nie udało mi się do tego uzyskać dostępu, pomimo że próbowałam gdzieś tam się przegrzebywać przez ustawienia, mimo że jakieś wiadomości próbowałam pisać. Inna sprawa, że pisanie wiadomości też tam nie należało do jakichś ekstra wygodnych, ale w sumie też już nie pamiętam z jakiej przyczyny.
1: Ja w mobilnym Outlooku raz dostałem propozycję, że może mi AI pomóc napisać taką wiadomość. Akurat wtedy nie chciałem tego wykonać, nie chciałem tej pomocy, bo pisałem już tę wiadomość sam i chciałem, żeby tak zostało, więc odmówiłem i więcej już takiej propozycji nie dostałem.
0: Oj, no to AI się zraziło do ciebie.
1: Tak, obraził się na mnie.
0: No i cóż, chyba to jest tyle, jeśli chodzi o Outlooka. No teraz próbowałam go sobie na szybko postawić, żeby ewentualnie pokazać, ale w sumie on się zapętlił na tym, że logował się do konta Google'a i cały czas mówił, że się nie powiodło i te monity o logowanie mi wyskakiwały w ilościach masowych. Natomiast to konto było tam w sumie wstawione, więc nie wiem, o co on się tak buntował. Może po prostu zawiesiło go to, że próbował się logować do konta, które jest i w sumie Google mu nie udzielało żadnej informacji, że zezwolono i tak dalej. No i on się na tym jakoś pętlił. No ale to, co jest jeszcze fajne, w sumie co mi przyszło do głowy, to jest ten Unified Inbox, czyli że możemy sobie przeglądać jakby obydwa maile w jednej skrzynce odbiorczej posortowane tam na przykład po dacie, no i widzimy ze wszystkich maili odebrane albo ze wszystkich maili wysłane. No ale na ten moment według mnie ten Outlook nie jest jeszcze do użytku. Może jak coś się poprawi z tymi skrótami, z tym czytaniem wiadomości, z pisaniem, no to będę się gdzieś tam przesiadać z tego bekiego, ale na pewno wydajnością nie będzie dorównywał Beckiemu.
1: No, ja jakoś jak tak słucham o różnych przygodach, jakie teraz dzieją się użytkownikom z klientami pocztowymi, czy te jakieś takie problemy na chwilę obecną z Thunderbirdem, czy to, co się dzieje właśnie z Outlookiem. Ja się bardzo cieszę, że mam Becky i że z niej korzystam i po prostu, że ona działa. Co prawda, mam czasem z Becky problem z kontem Microsoft, które mam, a jedno mam konto służbowe właśnie Microsoft Office 365. I to jest problem taki, że co kilka miesięcy pojawia się komunikat o błędzie, że on nie może się połączyć, że... I to jest jakiś taki w ogóle śmieszny komunikat o błędzie, coś w rodzaju, że wystąpił błąd, ale nie ma błędu. Tak teraz bardzo swobodnie to tłumaczę i raczej jest to opis zaistniałej sytuacji, a nie dosłowne tłumaczenie tego komunikatu. Natomiast już teraz pamiętam, co należy zrobić, jeżeli coś takiego się stanie, ten błąd wynika przynajmniej u mnie, być może jestem jedynym użytkownikiem, który ma taki błąd, ale jeżeli komuś by również on się objawiał, to już podpowiadam, jest to wynika z tego, że czasem Becky z jakiegoś powodu nie może zapisać pliku JSON autoryzacyjnego właśnie tego mechanizmu OAuth, bo on się co jakiś czas aktualizuje. Tam co kilka miesięcy po prostu nam ten OAuth, ten klucz wygasa i Becky musi sobie pobrać z serwera nowy klucz. My musimy znowu zezwolić na dostęp, następnie po prostu trzeba, żeby ten plik został zapisany u nas na dysku. No i wszystko fajnie, ale z jakiegoś powodu u mnie to po prostu czasem nie chce działać. Trzeba wtedy poszukać tego pliku .json, który jest w folderze tego konkretnego konta pocztowego, usunąć go, zamknąć, otworzyć Becky i wtedy zacznie nam to wszystko dobrze działać. Będzie, on sobie już bez problemu pobierze, a właściwie ona, bo Becky to w końcu kobieta od Rebeki, zdrobnienie, i pobierze sobie ten program, ten plik i będzie już wszystko działało. Do następnego takiego przypadku, czyli znowu za kilka miesięcy trzeba się zastanawiać, co ja takiego zrobiłem, że mi to wcześniej działało, ale już
0: ja
1: teraz...
0: Ja z kolei mam w sumie inny problem z Becky, mianowicie jak otwieram link, to no jest takie pytanie, czy chcesz otworzyć ten link? Aha. I jeżeli się da na tym Enter, to jest już taki dźwięk zwiastujący to, że to okienko się pojawiło, ale okienko się nie pojawia. Trzeba dać tam, no przełączyć się na jakieś inne okno i znowu alt tap na Becky i wtedy to okienko się pokaże.
1: To nie, to
0: ale
1: ja nie mam takiego problemu.
0: Jest na to sposób, że da się shift enter i wtedy to okienko się pokazuje, ale po jakiejś sekundzie myślenia tego Becky. Nie wiem, może to jest jakaś inna funkcja, znaczy tej Becky, może to jest jakaś inna funkcja, która jest wywoływana w ten sposób. Może po prostu wystarczy wyłączyć to w ustawieniach, to pytanie się o linki. No ale mam taki błąd właśnie, który tym się objawia. Ale tak poza tym to bardzo...
1: Tak, bardzo dobry program i jeszcze raz podziękowania dla Łukasza Golonki za właśnie skrypt do NVDA, bo Łukaszu, no...
0: Ratujesz życie.
1: Tak, zwłaszcza coraz... Ludziom, którzy tak, chcą coraz bardziej teraz maili. To po prostu się docenia w momencie, kiedy różne rzeczy dzieją się z programami pocztowymi. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że jest ta Becky i że cały czas ten program jest jednak mimo wszystko rozwijany.
0: Rozwijany? To ja nie wiem, czy on
1: tak,
0: jest.
1: Tak, on cały czas jest rozwijany. Tam pojawiają się te wersje dosyć rzadko, tak mniej więcej raz na rok, ale autor cały czas nad tym pracuje. To nie jest tak, że on został zawieszony. Nie, nie, nie. Tam właśnie w tym sensie trzeba po prostu od czasu do czasu zajrzeć na stronę twórcy, bo wtedy się dowiesz, że jest nowa wersja.
0: Okej.
1: Okay. Tak to
0: może
1: działa.
0: Ja mam starą jakąś.
1: No, sprawdź sobie. Okay. Natomiast teraz przechodząc do kolejnych wiadomości, które mamy, to mamy na przykład wiadomość od Maćka. No to posłuchajmy.
2: No słuchajcie, konferencja Apple'owa, to ona nam się odbędzie mroczno, strasznie, scary fast. Podobno Think Apple portal nasz, rodzimy polski, pisał, że o godziny pierwszej w nocy, także już w zasadzie z 30 na 31, także w sam raz przed Halloween, także jest się czego bać istotnie.
1: O proszę, no to faktycznie... Osobliwa pora. Jeszcze widziałem przed momentem, że mamy tutaj jedną wiadomość do odsłuchania i to jest wiadomość od Michała. Już jej szukam i już ją odtwarzam.
3: Michał Kasperczak ponownie. A propos Outlooka i tego, co mówiła Paulina, co mówiłaś, że Outlook w takiej pracy prywatnej, że tam nie są jakby potrzebne aż tak te wszystkie funkcje i rozwiązania, tak jak proponowane przez Outlooka, w firmach, tak? Jakby pod no wiadomo, Outlook to jest program głównie gdzieś tam stworzony do pracy właśnie w korporacjach, w firmach, jakkolwiek. Ale to też tak myślę sobie nie do końca. Ja już nie używam jakoś tak Microsoft Outlooka, ale miałem taką chwilę, gdzie używałem tego programu. Trochę też to było spowodowane pracą zawodową, ale używałem go również do celów prywatnych. I muszę powiedzieć, że to wcale nie jest takie głupie, bo wyobraźmy sobie coś takiego. Podłączamy sobie w kontach Windowsowych nasze konto na przykład Microsoft, albo w ogóle konto jakieś, bo to można tak zrobić, żeby... Nie pamiętam, jak to się robiło, czy w ustawieniach Outlooka, czy jak, ale ja miałem tak zrobione, że miałem kontakty iCloud. To tak, bo to z samego dobrze, to z aplikacji iCloud można pod Windowsem jakoś to włączyć. Było przynajmniej tak kiedyś. Czyli tak, miałem w Outlooku kalendarz iCloudowy, kalendarz pracowy, miałem kontakty iCloud. Pamiętam, że tworzyłem i edytowałem jakieś kontakty, które mi się synchronizowały z iPhone'em, więc być może z kontaktami Google byłoby podobnie, ale tego nie pamiętam. Miałem notatki. Pomijam tam, że kwestia dostępności, bo tam były pewne problemy, ale notatki, czyli tworzyłem sobie w Outlooku notatkę, która mi się via konto Microsoft synchronizowała z notatkami na iPhone'ie. W dwie strony, tak? Normalna synchronizacja pełna i z poziomu iPhone'a mogłem edytować i tworzyć i z poziomu Microsoft Outlooka. Kontakt to, jak mówiłem, kalendarz przypomnienia, integracja Outlooka z przypomnieniami iOS. Co prawda to, no, ja nie lubię tego interfejsu przypomnień i kalendarza Outlooka, ale jest to możliwe. Także powiem tak, jak ktoś, nie chcę mówić, że się uprze, ale jak ktoś lubi albo się przekona, to może się okazać, że ten cały Microsoft Outlook, no to wcale nie jest takie głupie rozwiązanie. No a w tej poczcie Windows, tej podstawowej poczcie Windows 10, no tam też zdaje się mamy bliski taki dostęp szybki do kontaktów, do kalendarza, czyli no to jakaś taka koncepcja jest taka trochę taka sama, tak można by powiedzieć. Także no nie negowałbym tak do końca, tak, tego Outlooka. A nowy kiedyś testowałem trochę i na Macu i zdaje się, że na Windowsie też tam były spore problemy i z NVDA i jakieś tam, ale to było kilka w sumie dwa miesiące temu, więc mogło to się dużo, to się mocno zmienić jednak, więc może nie będę opowiadał, co było kiedyś, bo nie wiem do końca w sumie, jak to jest teraz. No i też wiadomo, że no, co by nie mówić, jeżeli chodzi o Office'a i Outlooka, no to JAWS nam oferuje lepsze doświadczenia użytkownika niż NVDA, choć do NVDA Outlook Extended wtyczka, no ona chyba tak istnieje nadal.
4: Wyślij przycisk.
0: Okej, to jeśli mogę się odnieść.
1: Jasne.
0: Generalnie fajnie, ja to rozumiem. Nie wiem, jak to z notatkami, ale zarówno kontakty, jak i kalendarz, jak i poczta jest. Tylko że teraz jest taki scenariusz. Otwieramy Outlooka i na przykład wszystko to, co robiliśmy tam albo na innym komputerze, albo na telefonie, albo na czymś, nam się zaczyna kojarzować. Zaczyna nam się, nie wiem, kontakty, notatki, kalendarz, poczta. Wszystko nam się zaczyna zgrywać do tego naszego Outlooka, do pamięci podręcznej. I w tym czasie zgrywania, no albo w ogóle Outlook się nie pokaże cały, albo mamy ograniczenie do, no jakby ograniczenia wydajności. Natomiast no, jeżeli odpalę kalendarz, no to synchronizuje mi się tylko kalendarz. Jeśli pocztę, to tylko poczta i nie tracę tego czasu, który on zabiera mi na wygrywanie do pamięci podręcznej rzeczy, których teraz nie potrzebuję. Jak ja potrzebuję zrobić sobie wydarzenie, otwieram kalendarz i mam za 2 sekundy go mieć, a nie czekać, aż mi się on wszystko posynchronizuje, tam jakieś inne rzeczy, które mi są teraz niepotrzebne, więc myślę, że stąd wynikało to moje negowanie, aczkolwiek no jeżeli ktoś lubi, no to oczywiście nie będę się z tym spierać. Bardziej mi po prostu chodziło o to, że według mnie jest to nieco bardziej wygodne i wydajne, ale co kto tam używa, to jest jego kwestia i nie zamierzam tego w jakikolwiek sposób kwestionować.
1: Okej. Okay. To w takim razie tu mamy kwestię związaną z Outlookiem. A teraz, Paulino, jeszcze informacja od ciebie o różnych certyfikatach.
0: Tak, to jest bardzo drobniutki news. Właśnie też mi przed chwilą przybył. To jest takie repozytorium na GitHubie z listą, taką tabelką. Tam aktualnie jest 116 elementów. I właśnie tam są darmowe kursy i certyfikaty, które możemy zdobyć z różnych z różnych dziedzin technologicznych, no to jest takie bardziej właśnie IT-kowe. I tam jest taki taka fajna w sumie cecha, że elementy na wierzchu tabeli, czyli tam te pierwsze wiersze, są poświęcone na certyfikaty, które, czy tam kursy, które mają podany termin, przed którym trzeba je zrealizować, albo tam no, zapisać się na nie, czy coś tego typu. Więc te pierwsze wiersze tabeli nam pozwolą na zapoznanie się z tym, co może już potem nie być dostępne. No i jeśli chodzi o to, jakie są kolumny w tej tabeli, no to jest technology, czyli no, z jakiej technologii jest certyfikat, provider, czyli dostawca tego kursu albo certyfikatu, description to opis, link, no to wiadomo, link i expiration, nie wiem, no w każdym razie wygaśnięcie, no termin wygaśnięcia, tak, czyli właśnie albo nielimitowany, albo nieznany, albo jakaś konkretna data.
1: Okej, okay. I to jak rozumiem tyle.
0: Tak, tak.
1: Dobrze. Teraz tu widzę, że jeszcze miałaś informację o Joshie, natomiast my o tym Joshie mówiliśmy już o tych nowościach, o Split Braille'u
0: i o tej funkcji.
1: Natomiast tu mamy jeszcze, tak, mamy jeszcze informację o Mathcacie, tak, czyli MathML w dokumentach. To
0: tak.
1: Nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy, chyba nie, ale ta nowa rzecz też się pojawi w Joshie 2024, czy właściwie się pojawiła już.
0: Znaczy ja nie chciałam też mówić o tych newsach, bo wiem, że mówiliśmy, tylko po prostu chciałam zasygnalizować, że ta wersja stabilna się ukazała, no i że tam mogą być jakieś rzeczy, które różnią ją od bet, o których wspominaliśmy, więc jeżeli chcecie, no to link jest...
1: No właśnie ten MathML widzę, że tu jeszcze nam doszedł. Więc też fajnie. Dobrze, i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o nasze notatki. Pytanie, czy coś jeszcze dodajemy?
5: Ja może szybko dorzucę, że Doug Lee, znany twórca skryptów do JOS'a, do różnych rzeczy, zaczął tworzyć skrypty dla VLC Media Playera. I na razie dostępnych jest parę skrótów klawiszowych do odczytu gdzieś tam głośności, paska stanu. Natomiast też poetykietowanych jest troszeczkę kontrolek, różne suwaki od efektów są teraz dobrze czytane, gdzieś tam po menu się wygodniej, łatwiej chodzi, więc jeżeli używacie VLC, a VLC to jest przepotężny kombajn, który potrafi dużo różnych rzeczy i ja się łapię na tym, że jak trzeba zrobić coś dziwnego z audio i nie do końca wiem czym i jak, to prawdopodobnie zrobię to VLC.
1: To VLC, tak,
5: przy czym,
1: tak.
5: Tak, przy czym jest to toporny program, no z NVDA, mimo tego, że istnieje dodatek mam wrażenie jeszcze pogarsza sytuację, bo się to jeszcze bardziej muli, to no może z JOS'em będzie to dzięki skryptom Doug'a, wszak Doug nie od dziś te skrypty tworzy, będzie to może działało płynniej i lepiej.
1: No to w takim razie...
0: Ja w sumie jeszcze mam news, o którym zapomniałam wspomnieć a propos tego naszego podsumowania ChatGPT+. Mianowicie udało mi się stworzyć działającą wtyczkę do NVDA przy użyciu ChatGPT-4. Nie wydawaliśmy jej jeszcze, bo też z kilkoma kolegami, z dwoma w zasadzie, współpracowaliśmy nad tym, żeby tam napisać jakiś readme, napisać jakieś tam inne rzeczy. Także jeszcze tego nie wydawaliśmy. Natomiast wtyczka służy do zarządzania kośćmi w RPG, w sensie dorzucania takich RPG-owych kości. Jest prosta, ale w zasadzie nie ma takiej, a no myślę, że najłatwiej zrobić jest coś podręcznego i szybkiego, właśnie jako wtyczkę do NVDA. No i na co ona pozwala? Mamy skrót w zdarzeniach wejścia nawet zdefiniowany do rzucenia kostką. I mamy też w ustawieniach osobną sekcję właśnie tej wtyczki, która nazywa się Dice Roller, w której tak naprawdę są dwa pola edycji. Pierwsze to jest jakby ile ścianek ma, znaczy nie pamiętam jaka jest kolejność. Pierwsza jest ile kostek jest na, ma być rzucony w jednym rzucie, za jednym zamachem. A druga to jest ile ścianek ma mieć jedna kostka. No i obydwa te pola edycyjne są pokrętłami, czyli możemy strzałką w górę i w dół zmieniać wartość o jeden. A także wpisywać swoją.
1: Z ciekawości, ile czasu zajęło stworzenie przy użyciu czata GPT takiej wtyczki?
0: Coś koło godziny, bo no najpierw, znaczy, no nie wiem, godzina, pół, bo to też tam jakieś testowanie, dodawanie nowych funkcji, pisanie rytmu i tak dalej. No ale co, no najpierw została stworzona wtyczka, która nie do końca działała, potem tam poprawiła się, potem dodaliśmy ten skrót do zdarzeń wejścia, potem ustawienia, potem się tam trochę jeszcze, no nie, no to troszkę może dłużej niż godzina, bo się tam trochę namotałam w zmiennych, bo tam też coś próbowałam edytować i powiedziałam, żeby on mi to naprawił. On trochę nie umiał tego naprawić, no ale w końcu mu się udało. A na koniec dodaliśmy sumowanie tego, ile wypadło na poszczególnych kostkach. No to już w sumie jest prościzna. No i taki jeden skrót, jak ja mam teraz ustawione 5 kostek i 100 ścianek, no to 11, 14, 71, 73, 10, total 179. No i to mi się wszystko posumowało. W sumie to, czego nie dodawaliśmy i co można byłoby dodać, ale też pewnie by trzeba było własnoręcznie, to jest niekolejkowanie audio. No bo jeżeli ja sobie wcisnę ten skrót kilka razy, to on mi będzie w kolejce czytał te wartości. Natomiast można byłoby dodać ustawienie, w którym on przerywa to, co aktualnie mówi i mówi coś kolejnego. I tak samo jest, znaczy w sumie to się ciekawie zachowuje, bo na przykład jak rzucę kostką i zrobię coś na komputerze, to on mi przeczyta pierwsze trzy rzuty, a później już mi powie to, co ma powiedzieć, czyli jest jakieś takie opóźnienie dziwne. No ale cóż, no dlatego trochę jeszcze tego tak nie wydajemy, bo chcemy to może jeszcze poulepszać, no i tak to wygląda.
1: W każdym razie, jak widzicie, można przy użyciu czata GPT nawet wtyczkę, działającą wtyczkę do NVDA napisać.
0: I funkcjonalną, no, taką no,
1: oczywiście, że
0: nawet.
1: Tak. To dla tych wszystkich, którzy
0: no, jak
1: lubią RPG.
0: No bo jak się jest na LTE, to się rzuca kostką skrótem, a jak się jest na przykład na TeamTalku, no to jest problem.
1: To jest problem, dokładnie. Okej, no to w takim razie tym optymistycznym akcentem kończymy 206. wydanie Tyflo Przeglądu. Mała uwaga dotycząca tego, co za tydzień, a za tydzień w środę akurat mamy dzień wolny, bo mamy Wszystkich Świętych, więc spotykamy się w czwartek. Będziemy w czwartek wam opowiadać o tym, co ciekawego w technologiach. Godzina niezmienna, godzina 20. Zapraszamy bardzo serdecznie, a tymczasem dziękujemy już za uwagę. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
9: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo podcaście. Dziś chciałabym opowiedzieć o tym, jak zrobić talarki z sera. Chodzi o ser zapiekany w panierce. Można zrobić te talarki zarówno z żółtego sera, w tym wypadku wędzonego, i z sera pleśniowego, na przykład typu camembert. Ja będę robiła akurat takie i takie, ponieważ mąż woli z sera żółtego, ja wolę z pleśniowego. Potrzebujemy do nich oczywiście oprócz samego sera, gdzieś na około 3 takie talarki do 15 deka sera żółtego lub jeden taki płaski, okrągły camembert wystarcza na zrobienie dwóch talarków. Na zrobienie panierki potrzebujemy tartej bułki lub miazgi z płatków kukurydzianych, no jajka, oczywiście soli i pieprzu, a także olej do usmażenia ich. I teraz bądź to smażymy na patelni na w miarę głębokim tłuszczu, albo wkładamy nasze talarki na kilka minut do frytownicy, ponieważ są miękkie. Trzeba to robić krótko, bo po prostu się rozpłyną. Zacznę może od przygotowania sera i panierki. Na początek pokroję żółty.

Teraz pora na camembert. Przekrawamy go tak, aby stał się dwoma jednakowej grubości plastrami okrągłymi.

Świetnie. Serę odkładamy. W tym czasie można już sobie nastawić frytownicę. Na około 150-160 stopni. Ponieważ nie będziemy zasypać mięsa, więc nie musi to być temperatura bliska 200. I włączę, żeby olej mi się już nagrzewał, podczas kiedy będę panierowała kolejne talarki. Przygotowuję tradycyjną panierkę z jajka i bułki tarte. 5 talarków potrzebuję 2 jajka, dlatego że będę je obtaczała w panierce dwukrotnie.

się pod ciepłą wodą i już mogę pijać obydwa. Można to oczywiście robić też, smażyć później na patelni, więc wtedy nie trzeba tak wcześnie nastawiać oleju, gdyż nie jest to głęboki tłuszcz i nagrzewa się znacznie szybciej niż w frytownicy. Do panierki dodaję sobie odrobinę soli. Mniej więcej z ćwierć małej łyżeczki. I trochę białego pieprzu, gdyż moim zdaniem dobrze się komponuje z żółtym serem i pleśniowym. Natomiast oczywiście tutaj pieprz czy inne przyprawy są kwestią absolutnie dowolną. Mieszam jajka z solą i pieprzem przy pomocy widelca. Wykonując w głębokim talerzyku małe okrężne ruchy, tak aby dokładnie rozmącić

do głębokiego talerza nie trzeba jej sypać aż tak dużo. Warto nasypać sobie troszeczkę mniej, po pierwsze po to, żeby przy obtaczaniu się nie wysypywała nam przez brzegi, a po drugie po to, żeby jej nie marnować, po prostu dosypać zawsze można, a z bułki lekko zmoczonej jajkiem nic już nie zrobimy. Dobrze, więc przystępuję do obtaczania po kolei talarków. Najpierw w jajku i w bułce. Obtoczę wszystkie 5. Warstwa nie musi być gruba, ale wszystkie ścianki powinny być lekko pokryte bułką tartą. Robię tak z każdym z 5 talarków. Zwracam uwagę, żeby zarówno jak i te ścianki większe, jak i boczne były jednakowo opanierowane. Opanierowane po raz pierwszy odkładam na deskę. Teraz pora na pleśniowy. Postępuję dokładnie tak samo. Najpierw do jajka, później delikatnie obtaczam w bułce tartej.

Dobrze. I druga runda. Już drugi raz zanurzę w jajku i bułce. Taka grubsza niż do mięs panierka jest potrzebna po to, żeby w trakcie frytowania czy też smażenia ser, który ma skłonności do rozpływania się, po prostu w tej grubej panierce utrzymał się w jednym kawałku. Oczywiście dietetycznym daniem takie talarki nie są, ponieważ tak gruba panierka wchłania bardzo dużo tłuszczu, ale smak przynajmniej moim zdaniem w pełni rekompensuje wyrzuty sumienia. I ostatni z pleśniowych. Olej mamy już nagrzany, można do frytownicy wkładać nasze talarki. Ja najpierw włożę te z żółtego sera. Wkładam na olej i po jakichś 4 minutach sprawdzę, czy już się wyfrytowały. Talarki z serka pleśniowego, ponieważ jest bardziej miękki i płynny, będę frytowała krócej. W tym czasie namoczę sobie talerze, panierki. Aby nie ładować później tartej bułki do zmywarki. Tak, można powoli zajrzeć do naszych talarków. Wyjąć koszyku. Olej musi troszeczkę okapać. I sprawdzamy widelczykiem. Jeśli panierka jest całkiem twarda, można wyjmować. Jeszcze nie. Więc powiedzmy jeszcze na 2 minutki fundujemy kąpiel w oleju naszym pierwszym talarką. Nie sposób jednoznacznie określić czasu, na jaki powinny być we frytownicy, ponieważ zależy to przede wszystkim od tego, jaki mamy olej, jaki mamy ser. Po prostu trzeba sprawdzić. Zaglądam po raz wtóry do talarków. Muszę zaczekać aż chwilę,

0: Wyjmuję koszyk. Delikatnie sprawdzam. Teraz panierka jest już chrupiąca, więc wysypuję nasze talarki na wierzch, na talerz i wkładam do frytownicy te przygotowane wcześniej serka camembert. Z nimi powtarzam całą zabawę. Po około 3 minutach, 4 zaglądam. Prawdopodobnie wtedy będą już gotowe, ponieważ pieką się szybciej. Jak widać, przygotowanie dania nie nastręcza najmniejszych trudności. Nie polecam go osobom na diecie, rzecz jasna. Na koniec tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, które były nam potrzebne do przygotowania talarków. Więc jeśli robimy z sera żółtego, to około 5 dekagramów na każdy talarek. Tak jak ja robiłam tutaj 3 z żółtego sera i 2 z serka camembert, jeśli jest to camembert, to przekrawamy go po prostu na pół i robimy 2 talarki. Do tego potrzebujemy 2 jajka, bułkę tartą, sól, ewentualnie pieprz i oczywiście tłuszcz do usmażenia na patelni lub frytowania we frytownicy. To właściwie wszystko. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego Tyflo podcastu. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować pod nick lub Tilka na Skype'ie. Mam nadzieję, że danie okaże się smaczne i zapraszam do wysłuchania kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, jak zawsze jesteśmy dla was 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście z nami byli, abyście nas słuchali. No i szczególnie ja zachęcam do tego, abyście słuchali nas w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21, bo właśnie o tej porze pojawia się audycja, której macie możliwość słuchania także i dziś. Dziś, czyli 7 maja 2012 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast w ogóle jako taki to jest strona internetowa i jest to zarazem pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. www.tyflopodcast.net. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby na tę stronę zajrzeć, jeżeli tam nie byliście, albo jeżeli byliście na przykład dawno, dawno temu, bo sukcesywnie dodajemy nowe audycje dotyczące wszystkiego tego, co może być istotne dla osób niewidomych lub też słabowidzących. A jeżeli nawet poruszamy jakiś temat, który no tak naprawdę może zainteresować każdego, to zawsze mówimy o tym z perspektywy takiego użytkownika, który nie widzi nic albo widzi niewiele. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o takim temacie, który od kilku lat jest tematem bardzo nośnym, bardzo modnym, jeżeli chodzi o informatykę, bo dziś rozmawiać będziemy o wirtualizacji, ale porozmawiamy sobie oczywiście o tej wirtualizacji również z perspektywy użytkownika, który jest niewidomy, bo dziś dwóch niewidomych zupełnie gości mamy na antenie Radia N. Witam Patryka Faliszewskiego oraz Tomka Kowalika. Witam was serdecznie.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
0: Dziś porozmawiamy sobie, tak jak mówiłem, o wirtualizacji, czyli no właśnie, co to jest ta wirtualizacja? Bo tak co jakiś czas, kiedy przeglądamy sobie jakieś informacje już od kilku lat, można się spotkać z takim hasłem, że wirtualizacja to jest przyszłość, że przetwarzanie w chmurze to jest przyszłość, że wirtualizacja to jest tak naprawdę cięcie kosztów w firmach i tak dalej, i tak
1: że
0: dalej.
1: Że nagle nowa technologia wirtualizacji, szybkiej, podręcznej.
0: Dokładnie, dokładnie. I co to jest tak naprawdę ta wirtualizacja? O co chodzi? Czym to się wszyscy tak zachwycają?
3: Znaczy, w generalnym, podejrzewam tak bardzo ogólnie mówiąc, myślę, że wirtualizację można określić jako uruchomienie kilku systemów na jednym komputerze, na jednym procesorze.
1: Może dokładniej uściślając, wirtualizacja to jest jakby, lub nie przynajmniej, to jest odwzorowanie po prostu danych podzespołów danego komputera, co umożliwia dopiero dalsze uruchamianie systemów i pracowanie z tym.
0: Czyli po prostu tak mówiąc bardzo ogólnie, to jest komputer w komputerze, można by powiedzieć. Tylko jeden komputer to jest fizyczny, a drugi komputer to jest taki komputer programowy, który tak naprawdę, przynajmniej teoretycznie, niczym nie różni się od tego komputera fizycznego, który gdzieś tu na przykład sobie stoi.
1: Może się różnić, bo można emulować, ale to za chwileczkę.
3: No właśnie, to już dochodzimy do rodzaju wirtualizacji i czym się różni ono od emulacji i tak dalej.
0: No właśnie, więc ta wirtualizacja to jest coś takiego, że po prostu mamy sobie komputer, mamy odpowiednie oprogramowanie i tak naprawdę za pomocą tego odpowiedniego oprogramowania na jednym komputerze możemy sobie uruchomić kilka słabszych komputerów
1: tak naprawdę, oczywiście.
3: Kilka, dokładnie.
0: Bo to nie jest tak, że wirtualizacja zwiększa nam jakoś, powiedzmy, zasoby. No cudów nie ma.
3: No nie. Nie uruchomimy...
1: Z pustego samochodu nie naleje, jak to mówiono. Niestety.
3: Nie uruchomimy sobie Windowsa 7 64-bit na XP-ku, powiedzmy, 32-bitowym procesorze, nie wiem, 1.8 załóżmy.
0: No tak, ale jeżeli mamy naprawdę jakąś dobrą maszynę i chcielibyśmy ją jakoś spożytkować na zainstalowanie sobie kilku systemów, a przy tym nie chcielibyśmy gdzieś tam sobie grzebać po fizycznych dyskach, no to można skorzystać z wirtualizacji. I wtedy nam się to przyda. No dobrze, czyli już wiemy, że wirtualizacja to tak oględnie mówiąc, to jest po prostu programowy komputer na fizycznym komputerze. Tych programowych komputerów na tej fizycznej maszynie może być ileś. A gdzie tak naprawdę te wirtualizacje się stosuje? Gdzie, skąd w ogóle taki bardzo duży popyt na tę wirtualizację? Czemu o niej się tak mówi?
1: Zaczęło się od tego w ogóle, Może tu potem Tomek, może to jest, ja uważam, że zaczęło się od tego, że po prostu technologie informatyczne i informacyjne generalnie idą w przód, idą zabójczo w przód i po prostu tak naprawdę wirtualizacja jest wynikiem starań o ukompatybilnienie wstecz tych wszystkich standardów, bo nagle jeśli się pojawił nowy komputer, nowy standard, to problem był taki, że często nie można go było używać gdzieś tam na tym nowym komputerze tego starego standardu, który już tam minął. Więc po prostu firmy, bo to się zaczęło od wielkich korporacji, które tego używały, wielkich superkomputerów i centrów obliczeniowych na tamte czasy. To są lata 70, 80 mniej więcej.
3: Tak, w 70 był IBM, był początek, że tak naprawdę wirtualizacji na ich...
0: Czyli to już aż tamtych czasów sięga?
3: Tak, a potem
1: aż tamtych
3: tak,
1: czasów
3: dokładnie.
1: I zaczęło się bodajże od wirtualizacji, żeby nie skłamać, pamięci RAM chyba, tak, pamięci operacyjnej, o jakiejś tam zawrotnej pojemności kilku,
3: no możliwe,
1: potem,
3: potem była dosyć taka duża przerwa mimo wszystko w wirtualizacji, no i potem dopiero na komputerach
1: PC. Koniec lat 90. te 2000.
3: Tak.
1: Tak się modne to zrobiło.
3: Bo tak, tak coś próbowali panowie zrobić w 70. latach, to im jakoś wyszło, no a potem straciło to zainteresowanie aż do lat.
1: Nie, a potem połączono emulację i wirtualizację, bo tak naprawdę emulacja jest częścią wirtualizacji,
3: tak,
1: ale jest wirtualizacją.
3: Tak,
1: ale
3: to o tym za chwilę,
1: o tym
3: to jest wirtualizacja sprzętowa i tak dalej.
1: To już wchodzimy w technikę, tak.
3: Dokładnie.
1: Połączono kilka po prostu zagadnień, kilka typów tej wirtualizacji, żeby osiągnąć ten oto zamierzony efekt, zamierzony skutek.
3: Natomiast myślę, że też ważnym takim aspektem tej wirtualizacji teraz są serwery i możliwość wirtualizacji. No bo teraz jako argument przez te wszystkie firmy, które zajmują się wirtualizacją, jest wykorzystywane to, że na przykład

0: Oraz jeżeli ktoś nawet sobie kupuje hosting pod własną stronę internetową, to często może się spotkać z takim pojęciem jak serwer wirtualny. I to już jest od kilku ładnych lat, to po prostu tak jest, to jest tak nazywane.
1: Albo u nas tu w środowiskach niewidomych chodzi często, jak rozmawiam z ludźmi okołokomputerowymi, często on sobie to na VPS-ie postawił. VPS, czyli Virtual Private Server, właśnie wydzielona część, ograniczona celowo na większym serwerze, utworzony z tego mały serwerek, działa.
0: No tak, i to jest na pewno, i to jest na pewno tańsze, no bo taniej jest podzielić jakąś większą maszynę na ileś użytkowników i w ten sposób, żeby spełniało to ich potrzeby, niż kupować kilka komputerów, gdzie trzeba tak naprawdę no, wszystkie te podzespoły zakupić oddzielnie. Nie da się tego tak podzielić. Więc to tak, z takiej perspektywy biznesowej i z perspektywy hostingowej, ale też właśnie wspomnieliście, że prywatni użytkownicy, no bo z pewnością tacy nas słuchają przede wszystkim, użytkownicy domowi, gdzieś też mogą być zainteresowani wirtualizacją.
2: Dokładnie.
0: Wy obaj, ja zresztą też również z wirtualizacją.
2: Przedstawiamy tych.
0: Tak, mam do czynienia. No ja akurat to chociażby dla części klientów tam czasem różne rzeczy związane z wirtualizacją wykonuję, bo to jest po prostu no, czasem szybciej, a czasem z różnych względów jest to jedyna metoda tak naprawdę, żeby pewną kompatybilność wsteczną zachować.
1: Bo się nie da inaczej.
0: Dokładnie, bo to jest właśnie ta kompatybilność wsteczna, o której wspominacie. Ja ostatnio miałem taki przypadek, że właśnie po prostu pewne oprogramowanie, które no, jest już dosyć takim oprogramowaniem skomplikowanym, dosyć złożonym, po prostu nie chciało działać na nowszym systemie operacyjnym. No i niestety trzeba było skorzystać z wirtualizacji. Całe szczęście Windows 7 już taką wirtualizację umożliwia sam w sobie poniekąd, ale o tym powiemy sobie za momencik, a na razie może skupmy się na tym, do czego takiemu użytkownikowi domowemu może się taka wirtualizacja przydać. Po co mu to właściwie i o czym my tu dziś mówimy?
2: Do czego może się przydać? To ja podam może na swoim przykładzie najprościej. No jeden z takich przykładów może być na przykład, że ktoś chce sobie przetestować Linuxa czy jakikolwiek inny system, a nie chce mieszać sobie w partycjach, podejmować ryzyko, że coś nie wyjdzie i zamiast usunąć jedną partycję, usunę wszystkie. W związku z tym mam sobie wirtualną maszynę, no i robię co chcę tak naprawdę. Mogę sobie ten system przeinstalować 10 razy.
1: Myślę, że jest jeszcze nawet jeden prostszy przykład. Chociażby płyty, obrazy płyt przecież. Mamy bardzo prosty przykład wirtualizacji, kiedy instalujemy sobie oprogramowanie, które jest emulatorem napędu CD i od w swoim fizycznym, normalnym systemie mamy stację dysków, która nagle nie wiadomo skąd się nam wzięła, bo przecież jej tak naprawdę nie mamy. Ładujemy sobie archiwum, obraz, najczęściej ISO, znaczy tak naprawdę my go czytamy z dysku, a jest widziany normalnie jak stacja dysków i instalujemy programy takie czy inne.
0: Zresztą nawet jeżeli pobieramy sobie jakiegoś Linuxa z sieci, jakąkolwiek dystrybucję Linuxa, no to one są zazwyczaj zapisane w formie obrazu, żebyśmy mogli sobie chociażby wypalić to na płytkę, żeby było nam łatwiej. I to też jest taka wirtualizacja poniekąd. Fakt, że pewnego konkretnego elementu, konkretnego podzespołu naszego komputera, no ale od tego się to wszystko zaczęło, tak? Jak wspomnieliście, w latach 70. mieliśmy te pliki, jakieś tam wirtualizacja pamięci. Przecież na przykład pamięć wirtualna, no to jest też coś, z czym się dosyć często spotykamy. Jakieś tam powiedzmy plik stronicowania, plik wymiany, też jest to traktowane jako taka dodatkowa, rezerwowa pamięć. Wolna, bo zdecydowanie wolniejsza od tej naszej pamięci fizycznej. No ale czasem nam też może uratować stabilność życie naszego systemu, jeżeli tak jak ja na przykład, dosyć często się spotykam z taką sytuacją, że już niestety po prostu fizyczna pamięć mi w pewnym momencie nie wyrabia. No czy ale tam, jak się... Ale jak
2: się w Linuxie na przykład, no to trochę na innej zasadzie, ale
0: ale to też jest
2: zamysł.
0: Taka wirtualizacja.
1: Podobny zamysł, tak.
0: Dokładnie, to jest też taka wirtualizacja pewnych konkretnych podzespołów, konkretnych elementów naszego komputera. Więc dobrze, skoro tak krążymy wokół tego podziału wirtualizacji, tego, jaka może być ta wirtualizacja.

0: to może w końcu o tym powiedzmy, jak to tak naprawdę wygląda, na co my te wirtualizacje możemy podzielić, programową, sprzętową, czym to się wszystko różni.
1: Tak, i jeszcze jest emulacja.
2: Chyba emulacja jest taka najprostsza do wyjaśnienia, tak mi się zdaje. Bo to jest generalnie odtworzenie tak naprawdę zachowań i instrukcji, często emulacją nazywa się odtworzenie nawet nie całego układu, czyli sprzętu, ale często słowo emulacja odnosi się do samego API, do Application Programming Interface, czyli do...
1: Inaczej. Emulacja to jest po prostu odtworzenie działania podzespołów całej architektury. Odtworzenie. No i tu już niestety pojawia się jeden problem przy emulacji, czyli koszty i zasoby, przede wszystkim zasoby. Bo musimy odtworzyć tak naprawdę całą architekturę od zera i działanie.
2: To się nie da na skróty. A tu spada wydajność dużo przy odtwarzaniu.
1: Dlatego wszelkiego rodzaju emulatory, no chociażby od gier, nie wiem, PlayStation,
2: jakiś Commodore 64.
1: Dokładnie, to jest emulator, emulacja całej architektury. W związku z tym jest to zasobożerne, jest problematyczne. Biznesowo się to w ogóle nie opłaca.
0: Dlatego tego typu rozwiązania to zazwyczaj jakieś takie hobbystyczne projekty, w których sobie ktoś tam powiedzmy chciał przypomnieć, jak to było kiedyś fajnie, jak się korzystało z Commodora na przykład. No i napisał sobie taką aplikację, która umożliwia korzystanie ze zbiorów programowych, które były dostępne na ten komputer, no i może sobie na przykład, nie wiem, pograć w Boulder Dasha albo w jakąś tam inną grę, albo sobie poczuć się tak troszeczkę jak za tamtych lat i pokorzystać sobie z Commodora na przykład, albo z jakiegoś innego komputera. To też się da nawet obsłużyć, to powiedzmy, jakoś da się obsłużyć nawet w przypadku korzystania z programu odczytu ekranu. Jest to możliwe.
1: Tak.
2: No to już zależy od twórcy, bo emulator jednego układu będzie dostępny, emulator inny tego samego
1: problem
2: układu
1: jest taki,
2: już nie będzie
1: w ogóle
2: dostępny.
1: Problem jest taki, że tych emulatorów to... jest zrobiony na potęgę. W tej chwili jest ich mnóstwo tak naprawdę, w szczególności Commodore, Amigi i tak dalej.
2: I po... To jest w miarę proste.
1: Dokładnie.
2: Większy problem jest z emulacjami większych konsol, mniej lub bardziej obleganych i mniej lub bardziej popularnych typu PlayStation chociażby.
1: Na przykład emulacja PS2 już nie jest wcale taka mało zasobożerna, no i łatwa. No
2: już troszeczkę. Niestety.
0: No ja podejrzewam, że tu jeszcze w grę wchodzą także jakieś kwestie związane z patentami, że to tak nie jest wszystko udostępnione gdzieś tam.
2: To już w ogóle pomijamy.
1: Mówimy w tej chwili teoretycznie o emulowaniu podzespołów. Patenty to swoją drogą.
0: No tak tylko, wiecie, jeżeli ma się do dyspozycji jakąś w miarę otwartą specyfikację, gdzieś to łatwiej jest to wszystko zaprogramować.
1: Tak, no, a jak trzeba dochodzić samemu, no tak. To dochodzi problem nieotwartości tego
0: dokładnie
1: środowiska.
0: No ale okej, mamy emulację, czyli to można sobie tak założyć, że to zazwyczaj jakieś takie hobbystyczne projekty, no jest okej. No ale mamy też jeszcze
1: możemy architektury inne emulować, tak?
0: No dokładnie.
1: To jest plus.
0: Dokładnie. Ale mamy też jeszcze te wirtualizacje jakieś takie na przykład.
1: Mamy wirtualizację pełną.
0: I co to jest ta wirtualizacja pełna?
1: To jest wirtualizacja pełna.
2: To jest programowa wirtualizacja jeszcze najczęściej.
1: Wirtualizacja pełna polega na tym, że program stara nam się udostępnić temu wirtualnemu środowisku po prostu nasz komputer, nasze podzespoły.
2: W związku z tym, nasz procesor, naszą pamięć
1: operacyjną. No procesor, przede wszystkim rozkazy procesora tu się liczą. Wszystko było fajnie, wydajność ok, tylko jest problem tego typu, że niektóre rozkazy procesora jakby nie mogą być wykonywane podwójnie. Jest system, dobra, jest ten system nasz, gospodarz, ale jak system wirtualny będzie chciał wykonać jakiś rozkaz procesora, to może on być już nie wspierany przez procesor. Procesor może być tylko dla tego jednego systemu
2: i
1: koniec.
2: Bo system wykonał już wcześniej taki sam rozkaz z poziomu systemu host.
1: W związku z tym trzeba by przechodzić do emulacji. No i właśnie tu są dwie drogi, bo ta wirtualizacja pełna OK. I teraz co zrobić, jak procesor nie wspiera tam jakiegoś danego rozkazu? Albo można zaemulować kosztem wydajności, albo teraz niedawno, nie pamiętam dokładnie, w którym, jak to Intel na przykład wprowadzał, Intel ma wsparcie dla wirtualizacji.
2: Tak, nie to jest ta technologia tak zwana VTT, czy tam VT, już nie pamiętam teraz dokładnie.
1: Dokładnie.
2: To są późne 2000, stopniowo wprowadzane.
1: Sprzętową.
2: Jest kolejny typ wirtualizacji, czyli wirtualizacja sprzętowa, która często pomaga wirtualizacji pełnej.
1: No to już są tak naprawdę połączenia tego. Podejrzewam, że te programy wszystkie do wirtualizacji nie korzystają z jednego i tylko jednego mechanizmu tych wirtualizacji, tylko podejrzewam, że są tu już jakieś hybrydy i on
0: tak,
1: próbuje
0: i tego
1: połączyć.
0: Typu i tego typu programy, one są w stanie wykryć, czy dana platforma
1: jaki
0: sprzętowa
1: rozkaz
0: wspiera
1: dokładnie
0: taką, a nie inną technologię, bo nawet czasem można spotkać się z komunikatem, że dajmy na to, no ta płyta główna, ten procesor, który w tym momencie jest używany, nie wspiera tej technologii i czy chcesz kontynuować?
1: Jak chcemy kontynuować, to musimy mieć świadomość,
0: że może to działać gorzej.
1: Bo będziemy tu już mieli do czynienia z emulacją tych rozkazów, których się nie da wykonać na procesorze bezpośrednio.
0: Ale też jakoś tam powiedzmy, że to będzie działał. Generalnie to też trzeba powiedzieć i warto, żeby nasi słuchacze mieli tego świadomość, żeby ktoś nie próbował, bo może ktoś sobie tak pomyśleć. Okej, teraz mamy takie nowe komputery z siódemką na przykład, a ja tak bardzo lubię Windowsa XP. W sumie już teraz są problemy z tą siódemką, to znaczy nie, są problemy z XP-kiem, a ja bardzo lubię XP i za bardzo nie chcę się przesiadać, to sobie zainstaluję wirtualną maszynę na tej siódemce i będę pracował na XP-ku i będę miał taki sam super szybki komputer. Wirtualizacja zawsze spowalnia. Zawsze spowalnia.
2: I to znaczy.
1: Niestety, jakakolwiek by ona nie była. Tak naprawdę.
0: Więc jeżeli ktoś chce tak kombinować, niestety, to ja szczerze mówiąc radziłbym jednak tej siódemki się pouczyć. Jeżeli już inwestujemy w nowy komputer, tym bardziej no, że system ten nie jest straszny jakiś specjalnie, a no stabilny nie można powiedzieć, że nie jest, bo jest. Niektóre programy rzeczywiście czasem tam mogą mieć problemy, czy chociażby możemy mieć problemy z jakimiś tam starszymi urządzeniami, które mogą być niewspierane przez system albo jakimiś nietypowymi aplikacjami, bo tam się jednak trochę ta architektura zmieniła, ale generalnie wszystko idzie ku lepszemu i jest coraz lepiej, więc tej siódemki nie ma się co bać, a o tym, jak sobie radzić z aplikacjami, to jeszcze dziś powiemy. To jeszcze dziś powiemy, jeżeli jakaś aplikacja nie chce działać pod siódemką natywnie, bo nawet Microsoft udostępnił takie dosyć fajne narzędzie, czyli XP Mode. I o tym sobie też w dzisiejszej audycji powiemy. Ale na razie wróćmy może jeszcze. Tak, to jeszcze. Na razie wróćmy do tej wirtualizacji.
1: To co jeszcze? Jest coś takiego jak parawirtualizacja.
2: Jest.
1: Tu z kolei musimy modyfikować jądro systemu gościa. Czyli tego systemu gość, czyli ten system, który jest wirtualny. Jakby gospodarz to jest ten system, na którym jest program, który wirtualizuje, a gość to jest ten system wirtualny. Nie zaplątałem się. Tutaj musimy modyfikować w systemie jądro gościa, żeby obsługiwało te wywołania. To jest tak naprawdę inne podejście do wirtualizacji. Tutaj nie wirtualizujemy sprzętu, za to niestety musimy modyfikować sam system, który wirtualizujemy, żeby móc go wirtualizować. Linux na przykład chyba coś takiego wspiera. Nie wiem jak inne. Także to była parawirtualizacja.
0: Jeszcze jakieś mamy? Rodzaje? Czy to już generalnie by było?
1: Rodzaje.
2: Z takich
1: myślę,
2: tych
1: że
2: chyba najbardziej znanych i najszerzej stosowanych to chyba tyle, myślę.
0: Okej, okay, więc ten taki teoretyczny wstęp,
1: no jeszcze,
0: to
1: No jeszcze co do takiej emulacji, znaczy nie, w zasadzie nie wiem do jakiej kategorii by to zaliczyć, chyba emulacja API, czy no jakoś emulacja API podejrzewam. Tutaj zaliczamy takie programy jak na przykład Vine.
0: No właśnie, to może powiedzmy, co to jest wino i przy okazji jak to dostępne jest dla nas, tak, bo o winie się mówiło dużo, o tym się mówiło dużo, że to będzie takie dosyć fajne rozwiązanie, dzięki któremu pod Linuxem będzie można uruchamiać aplikacje Windowsowe. A ty, Tomku, sprawdzałeś to jakoś w praktyce?
1: Tak, i niestety się nie sprawdziło u mnie, to znaczy po pierwsze jest to niedostępne, rok temu przynajmniej było. Podejrzewam, że wiele się tu teraz nie zmieniło.
2: Teraz jest niewiele lepiej, jeśli w ogóle.
1: A po drugie, no niestety, to jest tylko emulacja API i niektórych bibliotek od Windowsa. I sami twórcy zastrzegają, że tutaj niektóre rzeczy mogą się nie uruchamiać. No i twórcy mają rację.
0: Bo się nie uruchamiają.
1: Bo się nie uruchamiają, tak.
0: Programy odczytu ekranu się nie uruchamiają.
1: Nawet nie próbowałem zainstalować. Nie, byłby problem ze sterownikiem przechwytywania obrazu na przykład. Już takimi prostymi rzeczami byłby problem.
0: Ciekawe jak z NVDA, tak. Po prostu, swoją drogą. To jeszcze warto by było gdzieś tam sobie
2: NVDA
0: sprawdzić.
2: Myślę, że NVDA miał problem z Pythonem.
0: Aha, no tak, no bo tu rzeczywiście to i tu
2: mówię. W Linuxie jak ktoś ma Pythona, tu i tu Python, no to tak.
0: Bo jako taka w ogóle, jako taka aplikacja Wine czy Wine, jak zwał, tak zwał, to jest aplikacja, Tomku, graficzna, czy to jest coś, tak, co się uruchamia spod konsoli? Jak to w ogóle, tak, mógłbyś coś o tym powiedzieć?
1: Ja to widziałem jako puste okno, jako grafikę po prostu.
0: Pod orką, jak rozumiem.
1: Tak, pod orką.
0: Pod orką dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, bo nie korzystają z Linuxa. Orka to jest taki program odczytu ekranu dla środowiska graficznego GNOME.
2: Ale że tak się zapytam, poza nawiasem, słyszałeś piękny komunikat inaccessible, czy tam niedostępne w polskim języku, czy...
1: Tak,
2: czy
1: dokładnie, nie? Dokładnie ten komunikat. Wino niedostępne, tyle.
2: No cóż.
0: No, także no niestety, jak się okazuje, tu jest problem i generalnie ta nasza dzisiejsza audycja będzie raczej poświęcona wirtualizacji z poziomu Windowsa różnych systemów, chyba że na przykład ktoś w tym momencie nas słucha, kto korzystał z linuxowych narzędzi wirtualizacyjnych albo na Macu, bo na Macu też są dostępne, no ale my tu wszyscy z obozu Windowsa i na tym jakoś bazujemy, z tego mieliśmy możliwość korzystania, więc będzie o tym mówić, ale jeżeli ktoś ma doświadczenia z innymi systemami jako systemami gospodarzami maszyn wirtualnych, to bardzo proszę o telefon, podzielcie się swoimi doświadczeniami, albo no, jeżeli w ogóle macie jakieś inne też doświadczenie, chociażby i hostując coś na Windowsach za pomocą różnych narzędzi, to dzwońcie do nas 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. Ten Skype już za momencik i jaki numer telefonu zresztą również będą do waszej dyspozycji. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już za chwilę. Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflo Podcaście na antenie Radia N rozmawiamy o wirtualizacji i o dostępności tej wirtualizacji dla osób niewidomych.
3: Radio N.
0: A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, Tyflo Podcastu na żywo, który na żywo pojawia się na naszej antenie w każdy poniedziałek między godziną 19 a godziną 21. I przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, na temat dostępności wirtualizacji dla osób niewidomych przede wszystkim, a dziś wspólnie z Patrykiem Faliszewskim oraz z Tomkiem Kowalikiem ten właśnie temat poruszamy. No i poruszać będziemy w dalszym ciągu, bo teraz skupmy się, proponuję, nad konkretnymi narzędziami, które nam te wirtualizacje umożliwiają, bo w końcu na tym rzecz cała polega, że mamy odpowiedni komplet oprogramowania, no i to oprogramowanie umożliwia nam wirtualizowanie, instalowanie systemów gości. Jak z dostępnością tego generalnie? Co byście polecili, jeżeli ktoś chce zacząć, ktoś chce się pobawić w taką wirtualizację?
2: Myślę, że jedynym programem, znaczy jedynym, jednym z takich na pewno sprawdzonych, taki żart redakcyjny, bo to działa chyba najlepiej, to jest VMware Player firmy VMware, tak samo VMware. Oj, jaka tam była strona, można sobie
0: wygooglać, czytać.
2: Myślę, że jak
0: na
2: piszemy
0: pewno
2: w Google, to pierwszy wynik to będzie w
1: Myślę, że
2: VMware.
1: To jest najlepsze rozwiązanie z dwóch powodów. Pierwsze jest darmowe, dwa jest
2: w miarę dostępne, na tyle, że spokojnie sobie damy radę. Jakieś tam bardzo zaawansowane opcje już nie są tak może świetnie, ale w testowanych
1: znaczy o różnicach produktów VMware'a to możemy jeszcze potem pomówić, ale
0: bo generalnie VMware Player to jest jedna z iluś aplikacji oferowanych przez tę firmę, bo generalnie VMware no to jest taka firma, która specjalizuje się w narzędziach wirtualizacyjnych i nie wszystko tam można tak mieć za darmo od nich, ale no dla użytkownika takiego domowego to VMware Player jest jak najbardziej dostępny i jest to aplikacja po prostu darmowa, którą możemy sobie zupełnie za darmo pobrać, zainstalować i możemy z niej korzystać. I możemy z niej korzystać z powodzeniem.
1: Dokładnie. Możemy ją nawet chyba dystrybuować tam za zgodą pisemną tych państwa od VMware'ów.
0: Zresztą, no właśnie, maszyny wirtualne to jest w ogóle też taka dosyć ciekawa forma dystrybucji systemów operacyjnych, bo przecież
1: tak,
0: Linux...
1: Tak, i są już tak dystrybuowane, Linux. Dokładnie, Linux.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się udźwiękowionym Linuxem, bez konieczności nawet instalowania tego systemu, to może sobie pobrać ze strony właśnie Linuxa taką dystrybucję, która jest wirtualną maszyną.
2: To się nazywa Virtual Edition bodajże i to jest dołączony właśnie
1: i właśnie z tym jest dystrybuowany VMware Player. Jakaś tam stara wersja, bo stara, ale jest.
0: Ale jest, dokładnie. Tam dla tych, którzy mają jakąś starszą konfigurację sprzętową, to ponoć lepiej działa. I można sobie z tego korzystać bez obawy, że sobie coś nagrzebiemy, że sobie skasujemy coś, no a ten system po prostu będzie działał. Ale może po kolei. Instalacja tego narzędzia to chyba nic skomplikowanego, prawda? Nam się w zasadzie wystarczy.
1: VMware Player? Nie. Nie, jest ona dostępna w pełni. Nie ma z nią większych problemów. Możemy tylko doświadczyć jakichś dziwnych sensacji z internetem na przykład, bo VMware instaluje swój własny adapter, w związku z czym może się tak stać, że przez chwilę stracimy połączenie z internetem. To zależy jeszcze od systemu operacyjnego, na którym instalujemy. Mi się tak raz zdarzyło. No, potem już nie. To myślę, że zależy od systemu. Mówię tylko, co można doświadczyć podczas instalacji.
2: Ewentualnie od samej karty sieciowej po prostu, która jest domyślną, która jest macierzystą, może ona po prostu inaczej reaguje na sterownik.
1: Dokładnie, tak, dokładnie.
0: A później samo korzystanie z VMware Playera, no to jak to w zasadzie wygląda?
1: Samo korzystanie z VMware Playera, znaczy zależy, co chcemy zrobić. Generalnie wszystkie opcje są dostępne nawet bez używania myszki Windowsowej czy tam czasowej. Wszystko jest dostępne spod menu. Trzeba pamiętać o tak zwanym trybie pełnoekranowym, jak z niego wychodzić, ale to nie wiem, czy też za chwilę, co to jest tryb pełnoekranowy i tak dalej. Ustawienia są raczej dostępne, wszystkie. Tworzenie wirtualnej maszyny też. Nie, raczej nie ma rzeczy, które by były jakoś tak ciężko dostępne. Raczej program daje się udźwiękowiać.
0: Bo generalnie taka w ogóle wirtualna maszyna, którą my sobie stworzymy, to jeszcze powiedzmy, to będą po prostu jakieś tam pliki na naszym dysku.
1: Pliki.
0: My możemy sobie wybrać, czy to ma być jeden plik, czy to ma być ileś tych plików, jak tam sobie chcemy. To ma znaczenie, jak dobrze pamiętam, dla kwestii dysku po prostu.
1: Znaczy tak, bo w ogóle z dysku też możemy korzystać w różne sposoby, na różne sposoby. Najprostszy przy kreatorze po prostu jest to stworzenie pliku z rozszerzeniem VMDK. No i teraz już mamy wybór. Możemy albo po prostu zadeklarować, będziemy tam na tym dysku mieć pojemność, tam, nie wiem, 100 giga, ale plik VMDK może mieć na przykład kilka kilo, dlatego że on będzie tą przestrzeń sobie lokował dopiero jak będziemy tam wrzucać dane. Możemy tą przestrzeń zarezerwować od razu, to trochę będzie trwało. Jest takie pole wyboru. I możemy dysk podzielić na na przykład kilka plików, każdy ma mieć rozmiar po, załóżmy, 10 giga. Jak komuś jest tak, ktoś ma taką potrzebę, nie wiem, no po prostu jest to wymagane, można to zaznaczyć. To jest tak naprawdę jeden sposób skorzystania z dysku. Mi się wydaje, że najbezpieczniejszy mimo wszystko, dlatego że nie ma tu, no oprócz tych plików, które są, czyli tych VMDK, nie ma tutaj do czynienia z fizycznym dyskiem nic. Nie dostaniemy się na fizyczny dysk, nie ma siły. Inna rzecz jest taka, że możemy sobie udostępnić pojedyncze partycje, czy nawet cały dysk, no już zależy, bezpośrednio pod VMware'a, bezpośrednio pod wirtualną maszynę. No i tu już narobić szkód oczywiście możemy.
0: A jakie to są szkody? To jest tylko usunięcie na przykład no, jakichś tam plików, czy to może się wiązać nawet z modyfikacją sektora startowego naszego dysku?
1: Zależy, co udostępnimy. Nie, jak udostępnimy cały dysk, no to tak. Ale jak udostępnimy na przykład jedną partycję, no to myślę, że sektora niekoniecznie powinniśmy sobie zmodyfikować, ale pousuwać dane możemy, jak coś zrobimy nie tak, jak trzeba.
0: No i jeszcze od razu to może powiedzmy, bo tak poza anteną jeszcze rozmawialiśmy przed dzisiejszą audycją, kiedy do niej się przygotowywaliśmy, tak sobie rozmawialiśmy o tym, że w sumie kiedyś krążył taki mit i taka opowieść.
1: Nadal krąży mi się.
0: I wydaje. Nadal krąży, okej, okay, więc nadal krąży.
2: No to w 98% tak się sprawdza.
0: Że
2: ale tak. Jak widać, nie zawsze.
0: Jak ktoś jest domorosłym hakerem, teraz ten słowo haker to bierzemy w bardzo duży cudzysłów, ale to już nie będziemy się rozwodzić nad znaczeniem tego słowa. Ale w każdym razie, jeżeli ktoś ma taką swoją pasję, powiedzmy, że chciałby sobie potestować różnego rodzaju wirusy komputerowe, no bo tak chce, i wydaje mu się, że taka maszyna wirtualna to jest takie zupełnie odizolowane środowisko, z którego nic nie ma prawa nam przejść na nasz komputer taki właściwy, z którego korzystamy, to może się zdziwić, bo już są wirusy, które po prostu, no niestety, są nawet sprytniejsze.
1: Nawet jeśli korzystamy z tych VMDK, nie mamy w ogóle, mamy pełną izolację od fizycznego komputera, nie korzystamy z dysku, no to mimo wszystko były i podejrzewam, że nadal są dziury w jakichś bibliotekach, które nie zostały załatane, które na przykład pozwalają na wykonanie jakiegoś kodu na...
2: Tak było w bibliotece renderowania grafiki tak, 3D, tak, DirectX tak. W wersji 9.0.4 bodajże.
1: Tam był jakiś błąd, no i w rezultacie dało się wykonać jakikolwiek chyba tam kod, no i narobić także szkód. Inna rzecz, była jakaś dziura, która pozwalała na przeglądanie sobie danych bez uprawnień. No było trochę tych dziur. Także nie jest to do końca tak, że na pewno...
2: Taki nagłośniony Zeus, trojan bankowy, który umie sobie sprawdzić za pomocą kilku prostych zabiegów, czy jest odpalany w tak zwanej piaskownicy, w środowisku sandbox, czy jest osobnym w ogóle jeszcze typem, można powiedzieć, wirtualizacji.
1: Bo tutaj też w sandboxie nie emulujemy system, nie emulujemy sprzętu, bardziej nam zależy na emulacji, no
0: programu.
1: Na izolacji w zasadzie, nie na emulacji, ani na wirtualizacji, na izolacji.
2: Na izolacji, tak. Natomiast tenże Trojan sprawdzał sobie, czy jest odpalony w sandboxie, na bazie kilku popularnych do tego aplikacji. Sprawdzał sobie po bodajże ID szyny PCI, czy jest odpalany na maszynie wirtualnej, bo jakąś luką wydobywał oryginalne, po czym porównywał to z wirtualnym. Jeśli się zgadzało, to działał, jeśli nie, zamykał się grzecznie, mówiąc, że to jest normalny program, że ja byłem normalnym programem, to się zamknę teraz.
1: Podsumowując,
2: i nie wyrządzi nam szkód, jeśli będziemy chcieli testować.
1: Tak, czyli w środowisku testowym działa grzecznie, a w środowisku niekoniecznie testowym działa niekoniecznie grzecznie, podsumowując.
0: Dokładnie, także uważajcie, po prostu to taka przestroga dla tych wszystkich, którzy na przykład mogliby sobie pomyśleć po wysłuchaniu dzisiejszej audycji, a to sobie potestuję, bo tam mam takich kilka plików ściągniętych z internetu i w sumie nie wiem, co to jest dokładnie i czy ja mogę temu zaufać, to sobie zainstaluję na wirtualnym systemie coś i sprawdzę. No, może być tak, że
1: tak.
0: Szkody to nie zrobi, ale może być, że zrobi.
1: Jest duży procent szans, że nie zrobi. Dlatego, że to jest
2: dokładnie,
1: też jedyne...
2: to jest 90 parę procent, bo
1: jedne z zastosowań tego VMware'a. Ale... Oni nawet to sami proponują. Ale niestety jest kilka procent szans, że akurat trafimy na...
0: taki niezbyt rodzaj... miłą aplikację.
2: No ja tu wychodzę z założenia, że po prostu nie ma rzeczy idealnych, a błądzić jest rzeczą ludzką, jak to mówili mądrzejsi ode mnie, więc po prostu no, w każdej aplikacji zdarzy się błąd pod każdy system i to nie ma, ja uważam, tutaj żadnej dyskusji w tej kwestii.
0: Więc a propos...
2: czy tak, zawsze sposób się znajdzie.
0: A propos VMware'a, na temat jego pracy, VMware Playera konkretnie, co można by było jeszcze powiedzieć? Na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę?
1: Na co powinni zwrócić uwagę? Już myślę, że zależy od tego, co chcemy robić, tak?
0: No, znając życie, taki ktoś, kto posłucha naszej dzisiejszej audycji, będzie albo chciał się zmierzyć z Linuxem, albo po prostu będzie chciał sobie zainstalować system operacyjny typu jakiś Windows XP albo podobny i czegoś tam sobie popróbować, coś podziałać na tym, więc może skupmy się na tym, słów kilka powiedzmy, na co warto w takich okazjach zwracać uwagę.
1: To znaczy samo tworzenie wirtualnej maszyny jakby pomijam, bo jest dosyć proste, ten kreator tak naprawdę prowadzi za rękę, wskazujemy do wszystkiego ścieżki i tak dalej, no jest jakby wszystko do ogarnięcia. No właśnie, i teraz o trybie pełnoekranowym, bo tu można utknąć, jak się nie doczyta.
2: No tak. Tu...
1: Dobra, uruchamiamy system, fajnie, uruchamiamy wirtualną maszynę, wszystko fajnie, system działa, tylko nie mamy z nim interakcji. No dlatego, że jak wciskamy jakieś klawisze, no to dobra, wciskamy, ale na normalnym systemie. System wirtualny to w ogóle nie reaguje. Cokolwiek
0: no
1: by się robiło.
0: I co wtedy zrobić?
1: Trzeba posłużyć się kombinacją klawiszy Ctrl-G w przypadku VMware'a. Kombinacja klawiszy Ctrl-G to jest ten właśnie tryb, na który nam zależy. No i po naciśnięciu wreszcie system odpowiada na te nasze klawisze. Możemy robić wszystko łącznie z naciśnięciem Alt-Taba, Alt-F4, Ctrl-Alt-Delete, co jeszcze? No wszystko w zasadzie. No właśnie.
2: Wirtualnego przycisku Power na przykład.
1: Problem się zaczyna, jak chcemy wyjść.
0: No właśnie, bo popracujemy na tym naszym systemie, ale dajmy na to, coś chcielibyśmy zrobić
1: nie,
0: jeszcze na systemie.
1: Nie, wprowadziłem w błąd słuchacz. Ctrl-Alt-Delete nie zadziała. Z jednego prostego powodu. Ctrl-Alt to jest kombinacja, którą się wychodzi z trybu pełnoekranowego. Wracamy z powrotem do naszego systemu gospodarza. I możemy sobie chodzić.
0: Ale polskie litery wpisywać można, żeby nie było.
1: Polskie litery wpisywać... Jest jeszcze jedno obejście na to. Znaczy, po pierwsze, można to zmienić. Po drugie, jest na to obejście, wciskamy Ctrl-Alt-Spacja i wtedy możemy wcisnąć coś z Ctrl-Alt. Natomiast domyślnie on wyjdzie z trybu tego pełnoekranowego, dlatego można albo zmienić tę kombinację, albo nacisnąć Ctrl-Alt-Spacja, no a potem ten Ctrl-Alt-Delete na przykład.
0: Albo po prostu, no jeżeli chcemy się dostać do menedżera zadań, to można nacisnąć Ctrl-Shift-Escape.
1: Ctrl-Shift-Escape.
0: Bo też jest taki skrót, jeżeli komuś byłoby to potrzebne, albo Windows R i Task MGR, Enter.
1: Tak.
0: Też tak można. Akurat jeżeli chodzi o komputery, no to często jest tak, że po prostu do zrealizowania jednej czynności jest kilka dróg. No i to się czasem przydaje.
1: Tak.
0: To się czasem przydaje.
1: No, na pewno. Natomiast no, na tym można było utknąć, jak się nie doczytało, no bo jak to się dostać?
0: Skąd ja to znam?
1: Tak, ja nad tym siedziałem trochę, się głowiłem. Jakim cudem? A potem jak z tego wyjść, było jeszcze gorzej.
2: Ja się kiedyś, jakieś 6-8 lat temu, właśnie biedziłem i zastanawiałem na te polskie znaczki. Jak oni to robią, że bawiąc się wirtualną maszyną, sobie polskie znaki piszą jeszcze? Taka.
0: No zawsze to jeszcze od razu.
2: Ale obejścia są.
0: Tak, są obejścia, wystarczy nacisnąć Shift i przynajmniej pod Windowsem tak jest. Shift i akcent i później puszczamy tylda, te. Tak, puszczamy tą kombinację klawiszy i wciskamy na przykład
2: natomiast
0: literkę
2: to jest to w ogóle
0: i wtedy mamy
2: stare obejście. Natomiast.
1: Natomiast polskie, pamiętajcie, że polskie znaki piszemy z. Piszemy z prawym altem, tak? Prawy alt, no i literka. Można tak pisać.
0: Czyli prawy alt będzie działał, bo prawy alt to jest tak naprawdę control alt w sumie.
1: Tak, nie. Dokładnie,
2: to
1: ale...
2: To nie jest control alt, bo to ale... jest osobny kod klawiatury. Właśnie. A to, że system interpretuje to jako control alt, to już jest jego to własny jest, jakby...
1: To jest inna bajka, dokładnie. I na przykład Virtual VMware Player interpretuje control alt, owszem, jako control alt, ale prawy alt to już nie jest control alt według...
2: Dlatego i... często, i w ogóle w Macu to jest osobna historia, natomiast często klawiatury PC-towe na Macu się zachowują dziwnie, jak jest lewy shift, a prawy shift, lewy kontrol, a prawy kontrol, bo to jest osobny klawisz w ogóle.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o korzystanie z VMware Playera, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał zainstalować sobie chociażby Windowsa, no to będzie mieć o tyle łatwo, że tam jest takie dosyć fajne narzędzie, które umożliwia
1: tak, dlatego...
0: spersonalizowanie tej instalacji.
1: I to nie tylko Windows. Systemy, które VMware zna i jest w stanie to zrobić, on ma taki już też kreator. Jak wskażemy mu płytkę i on stwierdzi, a, to jest XPEC, albo aha, na przykład to jest Ubuntu, bo na Ubuntu ma to samo, od którejś tam wersji, to też będzie miał kreator.
0: I to jest kreator dostępny.
1: Tak.
0: I co to możemy sobie w takim...
2: Ściany, bo czasami...
1: W takim kreatorze w Windowsie na przykład możemy sobie od razu wpisać, no nie wiem, numer seryjny, tam nazwę użytkownika, hasło, jakie chcemy mieć numer seryjny, co tam jeszcze?
0: Jakąś tam strefę dużo... czasową?
1: Tak, strefa czasowa.
0: Klawiatury.
1: On mimo wszystko tych opcji nie ma wszystkich. Nie wiem dlaczego, czemu oni tak zrobili, że nie można zrobić pełnej instalacji takiej nienadzorowanej, ale dużo tych opcji tam ma.
2: Więc dlatego, że tam jest jeszcze chyba to OOB, całe Out of Box Experience, czyli akceptacja umowy licencyjnej.
1: No właśnie, i to trzeba zrobić ręcznie.
2: Nie mogą tego legalnie zrobić. Ominięć tego, jakichś takich w ogóle...
1: Natomiast jest też, jakby ktoś chciał, to można ten kreator wymusić, żeby on się nie uruchamiał i żeby nie było tego wprowadzania tych nazw użytkownika, seriali i tak dalej. Nie wiem, jak komuś na tym zależy, jak ktoś chce mieć takie, a nie inne warunki, da się to zrobić bez problemu.
0: A w jaki sposób można to zrobić, pamiętasz?
1: W taki sposób, że przy wyborze, przy tworzeniu wirtualnej maszyny mamy tak naprawdę trzy wybory instalacji systemu. Możemy albo użyć fizycznego napędu, albo użyć obrazu ISO, albo stwierdzić, że zainstalujemy później system i na razie ma stworzyć tylko maszynę. Wybieramy tę opcję, jedziemy dalej, tworzymy maszynę, potem możemy uruchomić maszynę, włożyć, już zależy, potem jak korzystamy z obrazu ISO, to po prostu montujemy napęd w wirtualnej maszynie jako ISO i to już nie korzysta z kreatora.
0: I wtedy na przykład, jeżeli jest nam to potrzebne, bo chociażby testujemy sobie tak zwaną instalację nienadzorowaną, którą można sobie wykonać tak, chociażby narzędziem, które nie chcemy, się nazywa Enlight.
1: Nie chcemy interwencji wirtualnej maszyny, chcemy mieć takie warunki, jakby były normalnie, fizycznie, no to możemy je sobie tutaj zasymulować właśnie w ten sposób.
0: Bo taka maszyna właśnie może się przydać do tego, żebyśmy sobie mogli sprawdzić, czy nasza płytka z systemem operacyjnym nam się po prostu zainstaluje. W takiej sytuacji, kiedy będziemy już to testować na żywym organizmie, czyli na naszym fizycznym komputerze, bo dajmy na to, system nam zaczyna działać coraz gorzej, ale jeszcze jest w takim stanie, że możemy tam powiedzmy się pobawić, ale chcemy już tej reinstalacji, więc w takim razie robimy sobie do skutku, tworzymy sobie te płytki z instalacją nienadzorowaną, kombinujemy, aż nam to na wirtualnej maszynie zadziała. No i wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że także i po włożeniu płytki, którą sobie wypalimy z takiego obrazu, po włożeniu tej płytki do napędu, także nam to po prostu będzie działać. No wiadomo, że czasem może się coś zdarzyć, nieprzewidywalnego, że po prostu będzie z tym jakiś problem, no i utkniemy, niestety. Tak też się zdarzyć może, ale generalnie nie ma z tym większych problemów. Można w ten sposób testować sobie chociażby te instalacje nienadzorowane.
1: W ogóle instalacja systemów na maszynie wirtualnej to jest trochę w kwestii dostępności. To jest trochę inaczej niż instalacja fizyczna z kilku powodów. No tutaj na przykład instalując system jakiś na maszynie wirtualnej, zawsze możemy na przykład skorzystać sobie z jakiegoś OCR-a. No bo dobra, zwykły screen reader na tego nie przeczyta, ale OCR już na przykład przeczyta coś. Nie zawsze to będzie jakaś czytelna informacja, ale w przypadku, gdy instalacja jest konsolowa, jak najbardziej można z tym próbować. Mi się udało.
2: Screen readery rosną w siłę. Josh od Freedom Scientific w najnowszej wersji, jeszcze nie polskiej, używa OCR-a, udostępnia.
0: NVDA
2: też. NVDA też już jest.
0: Dla Windowsa tak, nie ma.
1: Da. No tak.
0: No, niestety. W każdym razie można sobie radzić właśnie w ten sposób.
1: Można się wspomagać metodami zewnętrznymi, tak.
0: I o tym na pewno jeszcze sobie powiemy już tak rozmawiając co nieco więcej na temat twoich, Tomku, przede wszystkim zabaw, bo to ty się bawiłeś DOSa nawet instalując, tak?
1: Tak, DOSa to jest osobna historia jeszcze, tak.
0: No właśnie. Zatęsknił kolega za starym systemem operacyjnym, chociaż jakiś czas temu...
1: No ja nie miałem styczności właśnie, więc ja chciałem w ogóle zobaczyć.
0: Chociaż powiem wam szczerze, że jakiś czas temu natknąłem się w sieci na taki artykuł, w którym wyczytałem, że DOSa to jeszcze tak naprawdę używają ludzie. Może nie takiego Microsoftowego DOSa tam sprzed lat iluś.
1: Bo DOS jest jakiś tam rozwijany, jakaś tam...
0: Tak.
1: Dziwna jego wersja.
0: Jest ten DOS rozwijany, no i zresztą w niektórych przypadkach okazuje się, że czasem jeszcze po prostu są nawet firmy, które korzystają z oprogramowania pod DOSem i jeszcze im to działa. No bo po prostu skoro nadal spełnia swoją funkcję, no to po co w zasadzie inwestować w coś zupełnie nowego. Ale okej, o tym sobie powiemy za chwileczkę. Ja przypomnę namiary do nas 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Może ktoś z was bawił się wirtualizacją? Jeżeli tak, to ja bardzo serdecznie zapraszam, żeby do nas zadzwonić, podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, a może o coś chcecie zapytać. No, dzisiejsi moi goście, czyli Tomek Kowalik i Patryk Waliszewski, mam nadzieję, że odpowiedzą na pytania. Ja się też postaram, bo no, też coś z tą wirtualizacją do czynienia miałem. Teraz proponuję, żebyśmy znowu zrobili sobie chwilę muzyczną wytchnienia, bo oczywiście to nie koniec narzędzi, które nam umożliwią wirtualizację, zwirtualizowanie komputera i postawienie sobie na przykład jakiegoś tam innego systemu operacyjnego. Za moment o tym, co oferuje najnowsze dziecko, no prawie najnowsze dziecko Microsoftu, czyli Windows 7, o czymś takim, co nazywa się XP Mode, co także może być przydatne. Za chwileczkę opowiemy, ale teraz odrobina muzyki.

0: cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że można do nas dzwonić oczywiście, jak zawsze, 223988027, wewnętrzny 938, 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, czyli na temat tworzenia sobie komputerów w komputerze. Tak myślę, że mogę powiedzieć. No i na temat tego, jak to jest dostępne dla nas. Okazuje się, że dostępne jest, przynajmniej po części. Jeżeli ktoś chce i chce próbować, to ma szansę skorzystać z takiego narzędzia. Przynajmniej na razie powiedzieliśmy o VMware Playerze. No i teraz kolejna rzecz, kolejne rozwiązanie, które przychodzi nam prosto z Redmond, czyli XP Mode. XP Mode to jest takie narzędzie. Ktoś z was miał okazję się tym bawić? Czy tylko ja będę opowiadał?
1: Jeszcze nie. Pomimo tego, że mam siódemkę, jeszcze nie. Nie wiem jak Patryk. Ja w każdym razie jeszcze
2: niestety nie. Też nie. Chociaż mimo chęci, ale nie udało się.
0: Więc no cóż, pozostaje mi teraz trochę poopowiadać na ten temat. Ostatnio miałem taką...
2: Szef będzie przemawiał.
0: Dobrze, to poprzemawiam, chociaż w zasadzie to ja tu jestem od zadawania pytań, ale okej. Jeżeli chodzi o...
1: Słuchaj, możemy się zamienić, no, ja ci mogę posadzić.
0: No dobrze, no to proszę bardzo, Tomku, to teraz ty mi zadajesz pytania. Słucham.
1: No to pytań, Może byś w ogóle nam i słuchaczom również powiedział, co w ogóle, o co chodzi z tym XP Mode'em, bo też bym chciał wiedzieć.
0: Dobrze, więc powiem słuchaczom, powiem również i tobie, XP Mode to jest tak naprawdę wirtualna dystrybucja Windowsa XP, jaką Microsoft oferuje użytkownikom systemu Windows 7 od wersji Pro w górę.
1: Czyli coś tak jakby ta software'owa wirtualizacja, tak?
0: Dokładnie, bo to jest połączone z Windows Virtual PC, to znaczy z Virtual PC, czyli tym programem Microsoftu do wirtualizacji. Bo Microsoft także ma swoje narzędzie do wirtualizacji, to już od kilku lat jest dostępne, ale właśnie teraz zrobili taki prezent użytkownikom siódemki. Bo niestety, no mimo tego, że Windows 7 już po tym Service Packu jedynce i po iluś tam aktualizacjach to nadaje się do korzystania, są tacy, którzy sobie bardzo chwalą ten system, to jednak ja z jakiejś takiej swojej codziennej praktyki i ze swojego codziennego doświadczenia z instalacją aplikacji różnych, z instalacją aplikacji, które są no, czasem niekiedy dosyć mocno wymagające i które były projektowane ileś lat temu, chociażby bazujące na jakichś tam starszych komponentach. No, prosty przykład. Instalowałem ostatnio katalog, który odnosił się do bibliotek Accessa 2000 albo 2003. Nawet dwa, nie, 2000. Bibliotek Accessa 2000. Do czegoś mu tam to było potrzebne, no i niestety okazało się w pewnym momencie, że nie da się. Nie chciało to działać, wyrzucał jakiś błąd przy instalacji w trakcie Windows, w systemie Windows 7. No oczywiście tam jeszcze kilka innych aplikacji było, ale tak akurat no, ta aplikacja mi się przypomniała. No i w związku z tym akurat musiałem po prostu skorzystać z XP Mode, czyli z tego trybu wirtualnego Windowsa XP w naszym komputerze. No i udało się.
1: Natomiast jak w ogóle wygląda ten XP Mode? Czy to jest coś na zasadzie właśnie takiego VMware'a, czyli tak naprawdę odpalamy sobie wirtualnego XP-ka i nic na nim nie widzimy? Czy to jest tak naprawdę, możemy sobie odpalić na przykład po jakąś pojedynczą aplikację i to jest widziane jako normalna aplikacja? Czy to jest jeszcze jakoś inaczej?
0: Powiem szczerze, może być i tak, natomiast niestety nie powiem i nie wypowiem się na temat dostępności tej drugiej metody, bo najzwyczajniej, powiem szczerze, nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. Ale mogę powiedzieć, jak to wygląda od samego początku. Oczywiście szukamy sobie na stronie Microsoftu XP Mode, ściągamy sobie dwa pliczki. Najpierw oczywiście musimy wybrać wersję naszego systemu operacyjnego i platformę, czy to jest 32, czy to 64 bity. Ściągamy sobie dwa pliczki, instalujemy je, no i w tym momencie po zainstalowaniu tego mamy bardzo prosty kreator w tym XP Mode, który tak naprawdę tam prosi nas o ustanowienie hasła i jeszcze tam o jakąś chyba podstawową rzecz nas pyta. Naprawdę w porównaniu do tego nawet kreatora z VMware'a, który jest i który instaluje nam Windowsa XP, to jest bardzo prosty kreator. Tam w zasadzie się nic nie ustawia. No i czekamy sobie jakieś, nie wiem, 3 minuty. W tym czasie jest to wszystko przygotowywane, pliki są gdzieś odpowiednio lokowane na naszym dysku twardym. No i po jakimś czasie słyszymy charakterystyczną muzyczkę dla Windowsa.
1: Aha, czyli to jest
0: XP.
1: To jest ten tryb takiej wirtualnej maszyny, czyli uruchamia nam się wirtualny XP.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak, tak. Z tym, że działa to w ten sposób. No i właśnie, i teraz tu muszę powiedzieć o problemach, na jakie się natknąłem w trakcie pracy z tym. No bo zainstalował się Windows XP, ten wirtualny. Okej, wszystko świetnie. Chciałbym tylko teraz, żeby on zaczął do mnie mówić. Pierwsza rzecz to w ogóle taka, jak przenieść fokus, czyli przenieść kursor z tego naszego systemu gościa, to znaczy z tego naszego systemu gospodarza do systemu gościa.
1: Czyli takie Ctrl G w VMware.
0: Tak, tu jest bardzo intuicyjny skrót Windows, klawisz Windows, czyli ten klawisz, dzięki któremu wywołujemy menu start i strzałka w górę. Natomiast
1: wtedy
0: tak,
1: mamy...
0: wtedy sterujemy tym wirtualnym Windowsem XP. Natomiast, żeby z tego wyjść, to wcale nie jest Windows strzałka w dół. To jest Ctrl, Alt i pauza.
2: Współczuję posiadaczom notebooków Lenovo
1: no pozbawionych
2: F12 i pauzy.
1: No właśnie.
0: No.
1: Da się to zmienić?
0: Szczerze mówiąc, nie próbowałem. Ja naprawdę nie miałem zbyt wiele czasu na to, bo po prostu to był jeden z trzech komputerów, które wtedy miałem do zrobienia i którymi się musiałem zająć, a jeszcze w dodatku był długi weekend. Tak a propos. No, więc po prostu chciałem to jak najszybciej zrobić. I się przyznaję bez bicia. Jak będę kiedyś miał możliwość, żeby się tym dłużej pobawić, to na pewno to zrobię. Bo ja wtedy to już myślałem tylko o tym, żeby to skończyć, żeby to zrobić i żeby te aplikacje tam zaczęły działać.
1: No dobra, w takim razie ja widzę taki scenariusz. Windows strzałka w górę, Windows R, narrator Enter. Co się dzieje? Sprawdzałeś?
0: No sprawdzałem, bo to była pierwsza rzecz, którą ja miałem zamiar zrobić. Odzywa się narrator.
1: No
0: oczywiście, Microsoft Sam do nas się odzywa, jak najbardziej, jest Microsoft Sam, mówi do nas, no tylko powiem szczerze, wiele nam to nie da, no chyba, że ktoś lubi pracę z narratorem, ja nie lubię.
1: No, narrator przynajmniej jako pośrednia aplikacja, na przykład... przed instalacją NVDA może
0: nie.
1: się przydać. Mi się już niejednokrotnie przydać.
0: No właśnie, ja bym to zrobił inaczej i już teraz mówię, jak to zrobić. Prościej. Zdecydowanie prościej. Co też nie jest takie intuicyjne, bo Virtual PC niestety nie posiada czegoś takiego jak menu spod Alta. Możemy sobie naciskać lewy Alt i nic nam to nie da. Możemy po prostu, no, nie wejdziemy do menu. Ale jeżeli korzystamy, no, na przykład z Windowsa, to możemy użyć myszki i tam mamy menu typu akcja, typu na przykład USB i klikamy sobie w to menu USB i tam mamy wszystkie urządzenia na USB podłączone do naszego komputera gospodarza.
1: A, można tak.
0: I wybieramy sobie teraz naszego pendrive'a, przy czym jedna uwaga, taki pendrive może być dostępny w jednym momencie tylko i wyłącznie z jednego systemu. Czyli na przykład
2: tak,
0: jak go zamontujemy...
2: Tak, wiem, że też tak jest, to jest logiczne.
0: Mhm, czy jak go zamontujemy do Windowsa XP, tego naszego wirtualnego z XP Mode, no to wtedy nie możemy z niego korzystać już pod siódemką. No ale to nie jest problem. Wybieram sobie tego pendrive'a, naciskam na nim Enter. Jeszcze jest pytanie, czy na pewno chcę zamontować. Wybieram tak. Charakterystyczny dźwięk znaleziony.
1: Bezpieczne sprzętu chyba nawet jest przy odłączeniu od hosta. Przynajmniej w VMware, nie wiem jak tutaj. No i potem dźwięk
0: dokładnie
1: odłączenia.
0: Dokładnie. Charakterystyczny dźwięk. Dydyn. Mamy nowy sprzęt. No i teraz już wiadomo, Windows i strzałka w górę. Przechodzimy sobie do eksploratora Windows, czyli Windows E. I teraz szukamy etykiety naszego pendrive'a. Moja etykieta to akurat było MIDI, więc MID. Słyszymy charakterystyczne cyknięcie, naciskamy tab, NVDA, Enter, działa. I po prostu możemy już w tym momencie bezproblemowo korzystać z
1: no tak, ale
0: tego wirtualnego Windowsa.
1: Z narratorem też się da, jakby ktoś miał taki kaprys.
2: Jak z dostępem i z zarządzaniem kartami sieciowymi w Virtual PC służącym do XP-Moda.
0: Powiem tak, zadałeś mi w tym momencie skomplikowane pytanie, bo w domyślnej konfiguracji najzwyczajniej w świecie to działało. Miałem jeden problem i to już, tylko szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego to zależało, bo w pewnym momencie wydało mi się, że nie ma sieci, że po prostu nie działa sieć, ale okazało się, że sieć jest, tylko... Lokalnie nie działały mi jakby DNS-y, to znaczy nie mogłem połączyć się do mojego serwera lokalnego, który mam tu obok siebie, mam go nazwany jakoś tam konkretnie i nie mogłem wpisać po prostu w uruchom dwóch backslashy i nazwy tego serwera, musiałem wpisać adres IP. Nie wiem dlaczego tak się działo, ale po prostu tak się stało, w każdym razie później...
2: Nie, Midzi, ty się tym martwisz, SMB Windowsowe działa jak działa, ale to nie na to audycję.
0: No właśnie, no...
2: Ja zawsze wchodzę tylko po IP, bo...
0: No mi to zazwyczaj...
2: Tej metody po prostu nie widzę.
0: No mi to zazwyczaj działa...
1: Ja zazwyczaj nie chcę klepać IP.
0: No właśnie, tak... mi się też nie chciało, ale akurat w tym momencie musiałem. No ale w każdym razie działa.
1: Internet
0: działa od
1: i
0: razu.
1: Maszyny wirtualne to jest inna sprawa. Też możemy to dzisiaj trochę mówić, bo w VMware też są tak naprawdę... trzy opcje.
0: Ja powiem
1: korzystanie,
0: tak.
1: Trzy główne opcje korzystanie.
0: Ja powiem
1: z tego
0: tak.
1: Internetu.
0: W domyślnej konfiguracji na VMware ja z internetem zawsze miałem jakieś problemy. Ale to później przestawiałem, to ty może Tomku więcej na ten temat powiesz, bo ja powiem szczerze, ja nie pamiętam już tych opcji. Wiem, że w Virtual PC, w tym XP Mode, nie trzeba nic po prostu przestawiać. Ja miałem taką konfigurację, może jeszcze powiem, dla kogoś może być to jakąś wskazówką. Ja mam, ten komputer był po prostu podłączony do routera, najzwyczajniej w świecie skrętką, adres IP był uzyskiwany dynamicznie z DHCP. To po prostu działa.
1: A pytanie, czy adres tej wirtualnej maszyny, ona miała osobny adres? Uzyskiwała osobny adres z routera? Była jako fizyczny host?
0: Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie zwróciłem na to uwagi, szczerze powiedziawszy. Nie przyglądałem się temu. Sprawdziłem, że działa ta sieć, że mam możliwość połączenia się, że mi pinguje tam powiedzmy na jakiś zewnętrzny host. No i... działa po prostu i zacząłem pracować na tym, zacząłem robić to, co miałem zrobić. Ale właśnie, jeszcze a propos tego mogę powiedzieć, jak to później ciekawie wygląda, jak zainstalujemy jakieś aplikacje na tym. Tylko znowu polecam to komuś, żeby sobie to sprawdził, czy będzie to działało z programem odczytu ekranu. Na pewno będzie działało z programem odczytu ekranu w takiej sytuacji, jeżeli po prostu uruchomimy sobie ten XP Mode jako taką pełną maszynę wirtualną. Ale każda zainstalowana aplikacja, która będzie na tej maszynie wirtualnej, może być uruchomiona jakby osobno. Nie musimy odpalać tej całej maszyny wirtualnej, tylko możemy sobie po prostu uruchomić taki programik, jakiś konkretny. Dajmy na to, mamy jakiś tam, nie wiem, w moim przypadku to był katalog jakichś tam części samochodowych z 2002 roku, więc ja nie muszę, żeby ten katalog części samochodowych uruchomić, nie muszę korzystać z całego systemu, tylko po prostu później XP Mode w programach w Windowsie 7 mam jeszcze właśnie te programy wylistowane, które są tam zainstalowane w tym trybie XP Mode i ja po prostu klikam sobie na tę ikonkę, czekam chwilę dłuższą, bo to nie jest tak od razu, to się tak szybko nie odpala, ale odpala mi się wtedy tylko i wyłącznie okienko z tą aplikacją.
2: No i to jest ciekawe rozwiązanie w sumie.
1: Tak,
2: i
1: warto
0: tylko trzeba by było to jeszcze
2: przetestować. Tego...
0: Tylko to, ja mówię, to trzeba by było jeszcze...
2: Zrobi, bo on jest uniwersalny, natomiast...
1: Tak, to nie jest
2: Microsoft
1: jego idea,
2: celu,
1: on jest po prostu
2: integracji jakby.
0: Tylko to ja bym proponował komuś, ja zresztą też to sprawdzę, ale jak będę miał na to więcej czasu, proponowałbym komuś, żeby to sprawdził sobie na przykład, czy to będzie działało w takiej sytuacji, kiedy mamy na przykład włączony jakiś program odczytu ekranu w autostarcie, czy NVDA, czy Windowsa, czy cokolwiek. czy to będzie wtedy też działało. Bo jeżeli tak, no to by była bardzo fajna sprawa. Natomiast to trzeba jeszcze sprawdzić, bo na pewno, jeżeli po prostu no mamy ileś tam aplikacji i będziemy chcieli korzystać z nich w tym wirtualnym trybie, w tym trybie XP Mode, to oczywiście nie ma problemu, po prostu uruchamiamy sobie tę maszynę. No i w takiej sytuacji uruchamiamy program odczytu ekranu na tym wirtualnym Windowsie XP, bo to jest ważne. O tym tak wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale o tym trzeba powiedzieć. Jeżeli instalujemy wirtualny system, to on z poziomu programu odczytu ekranu komputera gospodarza jest niewidoczny zupełnie.
1: Nie będzie dostępny.
0: Nie będzie
1: chyba
0: dostępny.
1: Że będzie, no chyba, że jak już wcześniej wspomnieliśmy, będzie OCR, ale to też... Z OCR-em jest inna historia, dlatego że...
2: To jest droga przez mękę i jak tak. trzeba, to się zrobi, ale
1: ale to jest na zasadzie taki, no na siłę.
0: Tak.
1: A to sam screen reader, no nie
0: musi
1: zobaczy
0: być
1: tego,
0: po prostu,
1: co się
0: dokładnie, musi być zainstalowany
1: gości.
0: Tam natywnie program odczytu ekranu, czy jakiś komercyjny, gdzie mamy jakieś tam jeszcze autoryzacje dodatkowe, czy po prostu NVDA darmowy, który naprawdę z Windowsem XP chociażby sobie radzi bez problemu, z siódemką zresztą też. No więc tak to wygląda. Czy jeszcze macie do mnie jakieś pytania? Tylko proszę o proste, bo...
1: No to proste. Jak z szybkością tego XP Mode'a? Znaczy się, nie wiem na jakiej maszynie ty to testowałeś, ile tam było procesora i w ogóle, ale czy, nie wiem,
0: tam były 4 giga RAM-u. Tam były 4 giga RAM-u, tam był jakiś dwurdzeniowy procesor, teraz nie pamiętam dokładnie, jakiej to było konfiguracji, ale w każdym razie to był nowy komputer. To nowy komputer, taki już przystosowany typowo.

0: w tym. Więc no nie jest to coś, co działać będzie szybko.
1: Mimo, że to Microsoft, a spodziewałem się, że Microsoft, no to będzie dosyć dobrze to wirtualizował. Mimo wszystko są w tym
0: problemy. Zawsze będą.
1: Wydajność spada. No mimo wszystko, tak.
2: Kwestia komend strategicznych typu Ctrl-Alt-Delete.
0: Ctrl-Alt-Delete jest wykonywany w siódemce. On jest wykonywany w siódemce.
2: Aha, mimo wszystko. Czyli tak. Mimo wszystko tutaj.
0: Tak, ja się na dobry początek właśnie tym ratowałem, chcąc w ogóle wyjść z tego.
1: Wyjść.
0: Tak, tak. Próbowałem się w ten sposób ratować, naciskając Ctrl-Alt-Delete, jak nie wiedziałem, jaki tam jest skrót. Bo też ja oczywiście sobie pomyślałem, że to przecież musi być jakieś coś intuicyjne. Jakiś taki w miarę prosty skrót, więc nawet do pomocy tego Virtual PC nie zajrzałem przed robieniem czegokolwiek. No gdzie tam ja pomoc będę czytał.
1: VMware tym bardziej intuicyjne to nie jest.
0: Trzeba pamiętać.
1: Przypadkowo się zgadza. Tak.
0: Trzeba to po prostu pamiętać. Więc Ctrl-Alt-Delete działa w systemie gospodarza, czyli w Windowsie 7, natomiast Ctrl-Shift-Escape, jeżeli komuś potrzebne jest, dostanie się do menedżera zadań, przypominam, ten skrót przyda się. No, więc tak to wygląda.
1: Z XP-modem.
0: Z XP-modem, tak. Tak to wygląda z XP-modem. Jeszcze mamy jedną aplikację, tak trochę wytestowaną przez was ponoć, VirtualBox.
1: VirtualBox, po pierwsze, podejrzewam, że w tej wersji najnowszej on już chyba w ogóle albo bardzo mało jest dostępny.
2: Kiedyś wersja okienkowa. Lepiej. Natomiast atutem VirtualBoxa jest możliwość obsługi z konsoli. Parametrów,
1: trzeba się naklepać z tych opcji trochę, ale działa, można to robić. Więc tu nie jesteśmy przywiązani do okienka i do wersji graficznej, która jest, no, kiedyś była, powiedzmy, teraz już chyba jest gorzej z tego, co słyszałem.
0: I tak naprawdę,
2: o ile się nie mylę, jeśli chodzi o środowiska programistyczne, to jest poniekąd wirtualna maszyna w wirtualnej maszynie, bo przecież to jest pisane na bazie Javy chyba, z tego co wiem, tak? Czy się mylę?
1: Tego nie potwierdzę, ale jest taka możliwość. No dużo rzeczy jest w Javie i to teraz tak
0: zresztą naprawdę sama Java jako taka to wykorzystuje wirtualizację.
2: Maszyna, oczywiście.
1: Tak.
0: Dokładnie, dlaczego mówi się, że język Java to jest taki język bardzo przenośny, no bo te aplikacje w Javie wykorzystują właśnie wirtualną maszynę taką tak naprawdę i one są uruchamiane wewnątrz wirtualnej maszyny.
1: Dlatego też są problemy z dostępnością dosyć.
0: Oczywiście i po to jest ten Access Bridge chociażby, który umożliwia korzystanie z aplikacji napisanej w Javie.
2: Każdą nową wersją działa. Jak działa?
0: No działa jak działa, ale z każdą nową wersją jest coraz gorzej, żeby go zainstalować w ogóle, bo kiedyś to był tam jeszcze jakiś instalator, a teraz to człowieku radź sobie sam. Kopiuj.
1: Aha.
2: I wklejaj,
0: oczywiście. Tak, zresztą to już mogę powiedzieć, na łamach Tyfloświata pojawi się taki artykuł, który będzie traktował o tym, jak to jest.
2: Jak to dobrze zrobić.
0: Tak, jak to dobrze zrobić. Kamil Żak napisał taki tekst i on będzie przy okazji mówienia o tym, jak sobie Internet Explorera skonfigurować dobrze. To tam jeszcze będzie taki fragment o Javie, no bo jednak Java no to jest też rzecz, która gdzieś tam nam się może przydać w internecie, chociażby na jakichś czy czatach, czy innego rodzaju tego typu rzeczach. I to no wtedy właśnie przydaje nam się Access Bridge, bo bez Access Bridge'a tego typu rzeczy są po prostu niedostępne. No mamy puste okienko i tak naprawdę możemy sobie chodzić tym tabem, możemy robić cokolwiek i tak do niczego się nie dostaniemy. Natomiast jeszcze jedna rzecz to jest taka, że po prostu ten Access Bridge jest ciężki w instalacji. To jest prawda, to jest... Kiedyś było to łatwe, teraz nie jest... No ale nie tylko aplikacje internetowe z tego korzystają z Access Bridge'a, chociażby jeszcze OpenOffice, jeżeli ktoś lubi.
1: No takie
0: lubi.
1: Zwykłe, dokładnie. Mhm. Tak.
0: Czy na przykład taki menedżer pobierania plików, JDownloader.
2: JDownloader, który teraz ogólnie z dostępnością bakier, niestety.
0: Ale kiedyś był.
2: Państwo deweloperzy jeszcze kiedyś to dbali o to, że jak był Access Bridge, to się dało, teraz w tych tabelkach można troszeczkę się pogubić.
0: No więc tak to wygląda. Java, jak się okazuje, to jest też, no tak naprawdę

0: wirtualizacja kiedyś dawniej, to się wszystkim kojarzyła przede wszystkim z Javą, że tam wirtualna maszyna jest języka Java i po prostu jest to, aplikacja jest uruchamiana wewnątrz tego. No teraz, jak się okazuje, to już troszeczkę szersze pojęcie i właśnie dziś o wirtualizacji sobie rozmawiamy. 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi wirtualizacji, może ktoś coś ciekawego instalował na wirtualnej maszynie, jakieś systemy takie nietypowe. Może ktoś by chciał coś na ten temat na naszej antenie opowiedzieć, to ja bardzo serdecznie zachęcam. Jeszcze chwila, no nie taka znowu nawet mała, jest tej naszej dzisiejszej audycji. No i jesteśmy otwarci na wasze głosy. Przypominam, że moi dzisiejsi goście to Patryk Waliszewski oraz Tomasz Kowalik. Rozmawiamy dziś na temat wirtualizacji i do tej rozmowy powrócimy już za chwileczkę, bo teraz odrobina muzyki. No i wracamy do was ponownie. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, a moi dzisiejsi goście to Patryk Waliszewski oraz Tomek Kowalik. No i wracamy do tematu wirtualizacji. Tak naprawdę omówiliśmy już wszystkie narzędzia, przynajmniej te przez nas gdzieś wytestowane, służące do wirtualizacji. Jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład a propos Maców coś powiedzieć, czy a propos Linuxa, bo może ktoś się z Linuxem bawił, tak. Właśnie, to zachęcamy. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. A teraz wracamy do wirtualizacji. No i teraz może trochę praktyki, panowie. Praktyki. Jak to tak naprawdę ta wirtualizacja wygląda? Udaje się to? Na co warto zwracać uwagę przy
1: zabawie? Czyli wracamy do VMware'a.
0: No tak, no do VMware'a.
1: I VMware Playera. Faktycznie dobrze Miedzi wcześniej powiedział o tym menu, które jest pod altem. Teraz mi się przypomniało, w VMware Playerze jest dokładnie ta sama sytuacja. Menu, jak się po naciśnięciu alta, się nie otwiera. Natomiast, dobra, można je otworzyć myszką. Tam nie pamiętam dokładnie teraz.
2: W każdym razie to wyraźnie wskazuje, że ta pozycja, tak, to jest akurat to jest menu. To jest w miarę charakterystycznie na górze
1: albo sytuowa. Albo możemy na przykład wywołać skrótem klawiaturowym, na przykład Alt-F. Jeden element menu ma skrót Alt-F i możemy zamiast klikając myszką, możemy spokojnie nacisnąć Alt-F i wtedy nam się menu rozwija. No i możemy już potem przechodzić góra-dół po pozycjach i prawo-lewo po tych menu rozwijanych. To też da się z tego korzystać, nie trzeba myszką, jak ktoś bardzo nie lubi. Można Alt-F-em.
0: A jeżeli chodzi o systemy operacyjne, jakieś poszczególne, bo ty, Tomku, wspominałeś, że DOS-a instalowałeś, to może o tym DOS-ie coś opowiedz. No
1: DOS
0: właśnie.
1: To jest... To jest DOS, to jest w ogóle osobna historia, dlatego że...
0: Ja może powiem tak historycznie, że DOS to generalnie jeden z pierwszych systemów operacyjnych, bo niczego sobie nie dam uciąć za to, że był pierwszy, ale jeden z pierwszych systemów operacyjnych, z którego korzystali w ogóle niewidomi.
1: No pierwszy, nie.
0: Niewidomi, z którego korzystali. No bo były programy odczytu ekranu pod DOS-a już w latach 80. Tak. Chociażby nasz polski Readboard albo SCR. Dokładnie. Więc to tak trochę powrót do korzeni, ale może po kolei. Po co ty tego DOS-a właściwie instalowałeś?
1: Po co, żeby zobaczyć... Znaczy, chciałem jakieś kilka aplikacji podpalać, które były tylko i wyłącznie na DOS-a. Jakieś gry polskiej produkcji. Coś tam jeszcze chciałem zobaczyć, chyba jak działa SCR w ogóle. No i tak do eksperymentu. Czy to się w ogóle da zainstalować po niewidomemu? Czy to jednak trzeba będzie jakąś interwencję osoby widzącej? I czy to w ogóle będzie w stanie jakoś działać? No i okazuje się, że jest w stanie działać, jeszcze trzeba dopracować kilka elementów, ale generalnie jesteśmy na dobrej drodze. W ogóle jeśli chodzi o samą instalację DOS-a, to niestety trzeba zacząć od OCR-a. Może być nawet OCR w NVDA-u, zresztą jedyny, który testowałem. Nie wiem, jak zachowuje się OCR JOS-owski. Wiem, jak się zachowuje w NVDA-u. Instalacja to jest dosyć krótka. No i co najważniejsze, jest w konsoli. W związku z tym jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Większość opcji byłem w ogóle w stanie powiedzieć, jak na jakim kroku teraz instalator jest. Problem był trochę przy wyborze partycji, ale ja zostawiłem domyślny schemat. Nie wiem, jakby ktoś się naprawdę chciał bawić w to, żeby ta partycja miała tyle, tyle. Podejrzewam, bo tam jest już trochę takie menu, tam już trzeba trochę bardziej kombinować. Podejrzewam, że wystarczyłoby się tego menu nauczyć, bo one jest dosyć proste, ale ja stwierdziłem, że będę instalował domyślnie, tak jak on tego chce. Rozmiar taki, jak chce. No, dało się zrobić 15-20 minut, łącznie z kombinowaniem jakby co ten OCR pokazuje, dlatego że on niestety, ale kilka krzaczków miał.
0: No tak, bo ten OCR w NVIDIA no, nie jest jakiś super dokładny, zresztą to jest w ogóle na silniku sprzed iluś ładnych lat, jak dobrze pamiętam.
1: O jako jakąś tam liczbę traktował, nie pamiętam, jakoś tak dziwnie to czytał, ale jest... Po wsłuchaniu się po kilku minutach dało się zrozumieć, o co mu chodzi, bo on to regularnie na szczęście zniekształcał. Nie było, że teraz to czy ta taka, to inaczej. Nie, on to...
2: Być może to nawet wynikało z samej czcionki, którą zastosowano.
1: On już robił błędy, to robił je zawsze i regularnie, więc dało się... I stosunkowo niewiele ich było. Natomiast tak, no po instalacji można było dalej spokojnie korzystać z OCR-a, co ja robiłem. Można było, ale można było też zrobić jedną rzecz. Użyć koma. I to już można też wykroczyć poza temat DOS-a. VMware ma jakąś tam emulację portów COM.
0: Czyli ale portów szeregowych.
1: Portów szeregowych, tak.
0: Czyli to znowu no. Trzeba powiedzieć tym, którzy są jacyś, są młodszymi słuchaczami, może nie pamiętają. Generalnie kiedyś nie samym USB człowiek żył i kiedyś były takie trochę inne porty. Były porty szeregowe i były porty równoległe. Porty równoległe to były zazwyczaj porty, do których się wpinało drukarki. A porty szeregowe w przypadku osób niewidomych oddawały nieocenione usługi, bo do portów szeregowych podłączało się syntezatory mowy. I tak. Z wyjątkiem, to znaczy no tak, jedyne urządzenie, które do nas przemawiało i które się wpinało do portu równoległego, to było urządzenie, które ja znam, to był Covox, taka wtyczka, dzięki której przemawiał do nas readboard.
2: Readboard to był screen reader wtedy, a speak, głos Jan bodajże, czy samo nawet Jan, to był głos zawarty w urządzeniu, które się nazywało Covox, o tak dla usystematyzowania. Covox był na LPT, tak.
0: Dokładnie.
2: Z fizyczną regulacją głośności jeszcze, taką w ogóle.
0: I było coś takiego i właśnie były te porty. I teraz jeszcze, co niektórzy, są tacy, którzy używają syntezatorów podłączonych do portu szeregowego, aczkolwiek no, często za pomocą jakichś tam przejściówek na USB, bo nasze rodzime, chociażby polskie SMP, czyli teraz Kajetek, no to jest nadal urządzenie, które łączy się z komputerem za pomocą portu szeregowego. No, Apollo syntezator już obecnie to w ogóle nie produkowany, aż szkoda, ja jeszcze mam i używam, ale to jest właśnie też syntezator łączący się z komputerem za pomocą portu szeregowego. Natomiast to tak w ramach wyjaśnienia, co to jest ten COM i co to jest ten port.
2: Lekcja historii,
0: tak,
2: to była.
0: Lekcja historii, tak. Dokładnie. W ramach wyjaśnienia, co to jest w ogóle ten port szeregowy. Taka wtyczka, teraz tak bardzo upraszczając, taka wtyczka, której już teraz nieczęsto szukać w komputerach. Różnego rodzaju. W każdym razie można sobie zaemulować, czyli udać, że ona jest. No i co dalej, jak sobie tak udamy,
1: teraz,
0: że ona jest?
1: Bo w ogóle jest, dobra, jest kilka sposobów. Jeśli na przykład posiadamy jeszcze komputer, który ma port szeregowy i mamy syntezator, czyli na przykład jak MIDI Apollo, czy tam Kajetek SMP, nie wiem, to możemy sobie wysłać na przykład ten, możemy sobie wysłać w VMware na port szeregowy te dane, które wysyła nam SCR albo jakikolwiek inny screen reader. Czyli po prostu wykorzystamy z fizycznego portu szeregowego, no i tyle. No ale to musimy mieć port szeregowy, musimy mieć syntezator. Co w wypadku, kiedy ktoś takiego syntezatora nie ma? Jest kilka opcji. Możemy na przykład w najprostszy sposób, i jest druga opcja emulacji portu szeregowego, jest wysyłanie do pliku. Czyli wszystko, co z DOS-a będzie szło na port szeregowy, jest wysyłane do pliku. Nie na port fizyczny, którego nie mamy, tylko do pliku. No i jak nam się chce, możemy sobie ten plik ręcznie otwierać i czytać, co nam tutaj wysłał DOS na port szeregowy. Możemy sobie, nie wiem, jakiś program, który będzie nam odczytywał dynamicznie zawartość i nowe pojawiające się linijki w pliku tekstowym. Możemy w taki sposób to obejść. Jest jeszcze trzecia opcja, która tak naprawdę wymaga dwóch programów. Pierwszy to jest jakikolwiek wirtualny port COM. Wystarczy, nie wiem, jakiś COM0COM, z tego co pamiętam, to się nazywa. Darmowe zresztą o otwartym kodzie. Na czym to polega? Wirtualny port COM udostępnia tak naprawdę w systemie nam dwa porty. Jakby jeden COM składa się z dwóch portów wtedy. Wejście i wyjście. Jeśli DOS wyśle nam coś na port COM 1, to będzie pojawiało się na wirtualnym porcie COM 2. Takim, jak mamy na przykład jakiś program, który odczytuje nam tekst z COMa, to możemy się nie bawić w plik tekstowy, możemy wybrać po prostu w wirtualnej maszynie ten port wirtualny. Ten port wirtualny będzie widziany w wirtualnej maszynie jako port fizyczny, tylko będzie miał numer inny, co będzie oznaczało, że jest portem wirtualnym. Wybierzemy sobie ten port wirtualny, no jak mamy program, który nam odczytuje, co w danym wypadku pojawia się na porcie COM, no to jesteśmy w stanie też korzystać.
0: Czyli po prostu program jakikolwiek będzie nam w stanie, w tym momencie program udźwiękawiający pod DOS-em nawet, jakiś tam, nie wiem, czy SCR, czy HAL Light.
1: No właśnie, SCR
0: albo...
1: na razie mam problem, ale no nie wiem, jakiś JOS for DOS, jakiś, nie pamiętam jak się wtedy nazywało, taka stara wersja DOS-a.
2: JOS for DOS, tak.
0: Tak,
2: JOS for DOS. Pierwsza wersja.
0: HAL Light nawet był kiedyś na stronie Dolphina, pamiętam, za darmo
1: udostępniony.
0: No i on
1: właśnie wysyła te dane na COMa wszystkie, no bo nie było wtedy innego, no chyba, że na LPT ten readboard, ale...
0: To już podejrzałem, że byłby większy problem, bo to tam chyba jakoś inaczej było w ogóle zrobione.
1: Ale na COMa właśnie jesteśmy w stanie z tym jakoś radzić.
0: I mamy wtedy, co możemy zrobić z takim czymś? Możemy przeglądać to jakimś, możemy to podpiąć do naszego Windowsowego programu odczytu ekranu?
1: Tak, ja to zrobiłem, tak, dokładnie.
0: A w jaki sposób?
1: W sposób taki, że napisałem prosty skrypt w Pythonie tak naprawdę, który odczytuje to, co się pojawia na tym porcie, odczytuje dane i przekazuje je bezpośrednio Windowsowi przez bibliotekę. Wyleciała mi nazwa z głowy.
0: I tym sposobem, Tomku, wróciłeś do korzeni, czyli po prostu byłeś w stanie korzystać...
2: bodajże, tak?
1: A tak, dokładnie.
0: I tym sposobem byłeś w stanie korzystać z DOS-a pod Windowsem. I to w takim natywnym trybie, bo no wiadomo, że niektóre aplikacje można tam sobie uruchomić w konsoli, w wierszu poleceń, ale no w tym momencie pozbawiamy się tego dobrodziejstwa programu odczytu ekranu DOS-owego. Program Windows na przykład, czy jakikolwiek inny, no do odczytu takiej statycznej informacji, jakiegoś tam polecenia konsolowego, no to powiedzmy, że się nada, ale jeżeli już jest tam jakiś system menu, podświetlenia, no to raczej jakiś program udźwiękawiający DOS lepiej sobie z tym będzie radził.
1: Przyda się. Mhm.
2: Wystarczy, że sobie odpalimy w Windowsie XP, a nawet 7. Takie polecenie było Edit kiedyś, taki edytorek DOSowy, z którym naprawdę nie jeden screen reader ma problem, żeby go jakoś tam okiełznać prawidłowo.
1: Albo jakieś gry pod DOSa stare, które też były takie pseudomenu konsolowe, też mam z tym Windows teraz problem i screen readery.
0: No oczywiście,
1: dlatego,
0: że
1: czytałem
0: tak.
1: Albo jedną, albo nie czytałem, albo czytałem dwie opcje naraz, trzeba się domyślać w ogóle, która opcja jest która. A przy jakichś przy narzędziach, które służą do zarządzania dysków, nie za bardzo chcemy się domyślać, czy to jest usuń tą partycję, czy nadpisz system plików, czy coś innego. Jakby chcemy to wiedzieć na pewno.
0: Dokładnie.
2: Mamy jedną opcję, która mówi nam usuń partycję, usuń wszystkie partycje i teraz tak, się domyślajmy, no, która jest która.
1: Tak.
0: I jeszcze później warto podświetlić odpowiedni dysk, a może dokładnie, się okazać, że tak. Nie ten podświetliliśmy, który byśmy chcieli.
1: Bo może nam owszem czytać, że podświetliliśmy ten, tylko no, dużo razy jest tak, że na przykład czyta nam to po prostu nie ten. Owszem, czyta, ale nie ten. Na przykład jest jeden dysk do tyłu.
2: A
1: w sensie
2: to
1: jesteśmy na dysku
2: normalne.
1: B, a on czyta dysk A. Jesteśmy na dysku C, czyta dysk B i tak dalej.
0: A jeżeli niestety, to jest dysk z naszymi jakimiś ważnymi plikami, no cóż... Może być to opłakane w skutkach, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić. No inna sprawa, że w sumie tego narzędzia to raczej nie potraktujemy jako programu odczytu ekranu aplikacji, które byśmy chcieli uruchomić na systemie gościa, to znaczy na systemie gospodarza, bo trochę mógłby być z tym problem. No chyba, że rzeczywiście udostępnimy tej maszynie wirtualnej cały dysk.
1: Dysk.
0: No, to wtedy można by...
1: No ale wystarczy, że chcemy sobie pograć w grę, która na DOSie chodziła sobie całkiem okej, okay, ale...
0: Taka
1: na
0: gra
1: DOSie,
0: otchłań niestety... chociażby, tekstowa.
1: Kolony na przykład, też tekstowa, z menu.
0: No, więc...
2: A tak.
0: No. Więc tak to wygląda, DOS, można wrócić do korzeni, można wrócić do DOSa.
1: O czym jeszcze trzeba pamiętać, po zainstalowaniu najlepiej tego DOSa? Najlepiej zainstalować sobie program, w tej chwili nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest przy wpisaniu w Google VMware DOS, na pierwszy tak naprawdę wynik na stronie VMware'a nawet jest odnośnik do programu, sami producenci VMware'a mówią. Warto zainstalować sobie na DOSie, bo jest problem. Po zainstalowaniu DOSa możemy odczuć... dosyć... no, komputer będzie nam się mulił. Chodzi o komputer gospodarza. I to dosyć znacznie się będzie mulił. Dlatego, że DOS wykorzystuje 100% procesora, dlatego, że nie wysyła jakiejś tam instrukcji do procesora, mówiącej, że DOS teraz nic nie robi. I procesor sobie... VMware sobie wymaga procesora 100%, dlatego, że DOS nie wysyła tam jakiegoś rozkazu. W związku z tym ktoś napisał program, który przy dodaniu do autostartu robi to, że DOS już wysyła ten rozkaz i możemy sobie spokojnie korzystać z DOS-a, nie martwiąc się, że VMware zużywa nam 100% na jednym rdzeniu. I
2: o ile się
1: nam dosyć.
2: Bawiłem tym i o ile pamiętam, ten program się CPU Idle bodajże, Idle nazywa, współidle
1: tak,
2: to się
1: CPU
2: pisze.
1: Idle.
2: Mhm. Czyli no jakby spoczynek procesora w tym wypadku.
0: Także to też ważna informacja dla wszystkich, którzy by chcieli z DOS-a sobie pokorzystać, bo czasem warto,
1: tak, bo...
0: czasem warto gdzieś sobie chociażby nawet, nie wiem, potestować, jak to się kiedyś z internetu korzystało, z jakichś tekstowych przeglądarek na przykład, Netammer chociażby można by było
1: albo pograć
0: się pobawić
1: gry,
0: albo w gry nie... pograć, dokładnie
2: albo powspomnieć, dlaczego tak naprawdę ludzie chwalą dziś Total Commandera.
0: Dokładnie, i uruchomić jakiegoś Nortona. Dokładnie. Albo sobie popisać coś w QR-tekście. No, jest tych aplikacji trochę, jeżeli ktoś chciałby sobie powspominać jakieś tam starsze rzeczy, no to pewnie, że można. A teraz może powiedzmy jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji, bo powolutku zbliżać się będziemy do końca, a jeszcze coś może o Linuxie powiedzmy.
1: Myślę, że no właśnie, ten Linux, tak zacząłem, że tych sposobów instalacji jest więcej, jest ona bardziej mimo wszystko dostępna niż fizyczna instalacja. No dlatego, że po pierwsze mamy tego nieśmiertelnego OCR-a. Po drugie, możemy zrobić tą samą sztuczkę z portami COM, tylko możemy ją zrobić od razu przy instalacji, dlatego że dużo dystrybucji Linuxa wspiera coś takiego jak konsola szeregowa. Czyli możemy sobie, najprościej chyba jak się da, możemy sobie przekierować to, co Linux wysyła na ekran, na port COM. No jak mamy to na porcie COM, no to już mamy to w formie dostępnej, dlatego że, no tak już wcześniej było mówione, jest kilka sposobów na odczytanie sobie, co na tym porcie jest. Dlatego tak, to jest jeden ze sposobów instalacji, no, albo instalacja udźwiękowionego Linuxa, jakiegoś tam Ubuntu, albo najnowszego Debiana, który już udźwiękowienie posiada w postaci speak-upa.
0: I taka tak, instalacja to jest po prostu udźwiękowiona od razu? Trzeba tam jakichś większych zabiegów?
1: Nie od razu. Trzeba nacisnąć End, albo przynajmniej teraz tak jest. Nie wiem, jak będzie już na przykład w oficjalnej wersji Debiana. Teraz trzeba nacisnąć End, albo kilka razy najlepiej strzałkę w dół, no i Enter. Ostatnia opcja, czyli właśnie instalacja z mową.
0: I wtedy będzie można sobie korzystać.
1: Instalacja się przełącza w tryb konsolowy i odpala się speak-up.
0: A Tomku, takie pytanie. Te narzędzia, które są jakby takimi kreatorami troszeczkę instalacji, tak jak wspomnieliśmy, że w przypadku Windowsa na przykład mamy taki kreator, przyda się to pod Linuxem nam, czy nie bardzo?
1: Ja ten kreator tylko widziałem w dosyć nowej wersji Ubuntu, on mi się odpalił. Myślę, że jakby się ktoś uparł, to by się przydał, dlatego że to jest jakaś pewna automatyzacja tej instalacji. W Debianie na przykład tego nie zauważyłem. Natomiast ja mimo wszystko, jak chcąc instalować jakiś system, jakoś tak się zawsze zdarzało, że wolałem sam to kontrolować mimo wszystko, co robię. Nie chciałem, żeby mi tam VMware nadpisywał. Bo on ma dokładnie te same opcje, no oprócz seriala, tam ma tam nazwę użytkownika, hasło, tam układ klawiatury i tak dalej. No, można z tego korzystać, owszem, ale ja mimo wszystko wolałem robić to ręcznie.
0: No i jeszcze a propos systemów operacyjnych różnych, no to jeszcze czasem można wyczytać w internecie, że co niektórzy się kuszą, żeby zainstalować sobie system Apple'a na PC-tach.
2: Oj, no tu się zaczyna impreza.
1: No niestety właśnie. Tu już mamy problem, bo to nie dość, że są problemy z architekturą i niestety tu już wymagania są, których ja nie spełniłem, czyli po pierwsze chyba VMware wymaga Windowsa 7, żeby w ogóle coś zacząć na ten temat robić. Po drugie, trzeba, emulując OS X, trzeba jakieś w ogóle patche aplikować na samego VMware'a, na VMware Player'a. No i musimy mieć szczęście, dlatego że może na przykład nasz procesor albo tam płyta główna nie wspierać właśnie tej wirtualizacji, w rezultacie w ogóle nic tam nie pójdzie, dlatego że zasobów nie wystarczy, no i
2: pocieszę tylko koniec. Tyle, że w przypadku fizycznej instalacji tak zwanego Hackintosha, jak to się potocznie na to mówi, wcale nie jest lepiej, bo często
1: też musimy mieć obsługę.
2: Po pierwsze na wirtualizację, po drugie ja teraz nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło, któryś podzespół musi być zgodny tam z Apple'em, a jeśli nie, tak, to w BIOSie trzeba w ogóle upgrade'ować na jakiś BIOS niekoniecznie autoryzowany od producenta, żeby mieć jakieś tam coś tam spatchowane, żeby to działało w ogóle.
1: No powiem
2: żeby
1: tak,
2: OS X myślał, że ma ten podzespół, a go nie ma.
1: Mi do tej pory nie udało się zemulować OS X-a, nie mam 7-ki. No być może jak wreszcie zainstaluję sobie 7-kę i będę miał trochę lepszy sprzęt, no może się uda. Na razie ograniczałem, nie spełniam wymagań.
0: No niestety, tak, to, nie jest to, tak takie, to bywa.
1: Nie jest to takie proste. O ile Linux, to tak naprawdę instalujemy VMware Player, instalujemy Linuxa, mamy wszystko z głowy.
0: Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o Linuxa, no to jest taki system, który chyba najbardziej lubi tę wirtualizację, bo przede wszystkim, już tak abstrahując od tego, że dla takiego domowego użytkownika to jest taka wirtualizacja, że on tam sobie zainstaluje jakiś tam dodatkowy system na swoim komputerze wirtualnym i będzie się bawił, to cała przestrzeń serwerowa, wiele usług obecnie, to są tak naprawdę, to wszystko się opiera na wirtualizacji. No chociażby to całe przetwarzanie w chmurze, o którym się teraz mówi.
2: To jest nie mniej, nie więcej, tylko wirtualizacja.
0: Dokładnie.
2: I to do potęgi którejś.
1: Sam kernel, samo jądro Linuxa ma wsparcie dla wirtualizacji. Z tego co pamiętam, gdzieś w którejś gałęzi było właśnie cała gałąź poświęcona wirtualizacji i wsparciu. Tak.

0: Patrzę na zegarek i normalnie nie wierzę. Czasem się udaje tak, że jesteśmy równo o czasie. I to jest właśnie ten moment. Minęła 19.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Mamy czwartek, 28 dzień maja 2026 roku, 19 na zegarze, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i po drugiej stronie mój dzisiejszy gość Miłosz Nowicki. Witaj.
1: Witam. Ostatnio coś tutaj często przychodzę.
0: I bardzo dobrze, rzeczami. Bo jak przychodzisz, to do nas przynosisz bardzo ciekawe różne rzeczy, a dziś to będzie nawet nie jedna rzecz, a kilka, bo dziś będziesz opowiadał o całym ekosystemie. No co prawda nie masz w zasięgu wszystkich urządzeń z tego ekosystemu, ale i tak jest co prezentować. Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że trochę dziś ta audycja może potrwać, więc nie przedłużając, ja tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest kontakt.tyflopodcast.net, jest WhatsApp, jest Facebook, jest YouTube, jest Tyflocentrum w trzech smakach, bo na Windowsa, na iPhone'a i na Androida, już oficjalnie na Androidzie jest w sklepie Play, możecie sobie pobrać te aplikacje, zapraszam. No i cóż, tyle tytułem wstępu, a teraz już przechodzimy do clou dzisiejszego programu, czyli do ekosystemu Fritz. Jak słyszymy Fritz, to w większości osób może to niewiele mówić, więc najpierw bym cię prosił, żebyś w ogóle trochę przybliżył może tę firmę, bo ona u naszych zachodnich sąsiadów jest bardzo popularna. W Polsce u pasjonatów, mam wrażenie.
1: Tak, bo to jest ekosystem niemieckiej firmy AVM. Taką centralną częścią tego ekosystemu, sztandarowymi produktami są routery. I to są najróżniejsze routery. Tych routerów jest bardzo dużo. I te routery, generalnie produkty AVM charakteryzują się tym, że mają 5-letnią gwarancję, co jest rzeczą rzadko spotykaną. Wydaje mi się, że bardziej na coś takiego trafimy u europejskich producentów. No i także mamy długie wsparcie. W przypadku routerów jest też deklarowana dostępność dla screen readerów, więc mnie to zainteresowało bardzo. A że szukałem akurat routera pionowego, który da mi dużo możliwości takich, jeśli chodzi o kontrolę nad swoją siecią domową, no to zdecydowałem się na model Fritzboxa 4060, który to będzie takim urządzeniem dzisiaj referencyjnym, bo oczywiście Fritz OS będzie wyglądać podobnie na każdym z routerów. No wiadomo, jak są routery z modemami, to będą dodatkowe opcje. No i teraz tak, co my w tym ekosystemie możemy mieć? Bo wiadomo, jak jest ekosystem, to wszystko ze sobą współgra, że tak powiem, perfekcyjnie. I dostajemy więcej funkcji, niż gdybyśmy takie urządzenia sparowali z czymś innym spoza ekosystemu, na przykład, no nie wiem, gniazdka TP-Link. No nie sparujemy ich z podekcie, czyli technologii bezprzewodowej, z której korzystają telefony bezprzewodowe.
0: Tak, to jest taka technologia, która już ma swoje lata i wydawałoby się, że też lata świetności ma za sobą, a tu się okazuje, że nadal jest używana.
1: Tak, jest prosta, skuteczna i co najważniejsze działa, ma bardzo długi zasięg. No i co my tu mamy? Oczywiście mamy te Fritzboxy, mamy Fritz Repeatery i to są, jak sama nazwa mówi, wzmacniacze sygnału. Ja muszę sobie taki, też wspomnę, zdobyć i myślałem o modelu AX1200, to jest już, jak nazwa sama wskazuje, z technologią AX, czyli Wi-Fi 6 i coś takiego chciałem właśnie tutaj gdzieś zamontować, na przykład, znaczy do gniazdka włożyć, bo to są takie urządzonka, które wkładamy do gniazdka i wtedy one nam wzmacniają sygnał Wi-Fi. Tylko że różnica od postawienia drugiego routera, na przykład innej firmy, i spięcia go z tamtym, na przykład po kablu, jest taka, że tutaj mamy jakby tą samą sieć, czyli nie musimy się przełączać do jakiejś tam innej sieci i kombinować, tylko płynnie nam się urządzenie przełącza, nie ma żadnych, połączenie nie jest przerywane, na przykład jak z kimś rozmawiamy, wszystko to płynnie przejdzie na ten, na to drugie urządzenie, czyli w tym przypadku repeater. A są też repeatery DECT, co w tym przypadku jest też rzeczą istotną, bo jak mamy na przykład duże mieszkanie piętrowe, duży dom, no to ten zasięg oczywiście w niektórych przypadkach może być słabszy, w innych częściach, więc można sobie kupić takiego repeatera i wtedy nasze urządzenia, które łączymy w tej technologii, będą po prostu działały. Mamy też taką ciekawostkę, czyli Fritz Power Line. I są to urządzenia, są to takie adaptery sieciowe, które wykorzystują taką tradycyjną domową instalację elektryczną do przesyłania danych. Jest to dobre w przypadku, kiedy z jakiegoś powodu nie możemy w jakimś miejscu mieć, przeciągnąć sobie Etherneta, albo po Wi-Fi nam też nie działa, nie wiem, na przykład mamy jakieś grube ściany czy coś. Ja dokładnie nie jestem w stanie stwierdzić, nie jestem w stanie podać przykładu sytuacji konkretnej, w której by to się przydało.
0: To znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli z jakiegoś powodu zależy nam na stabilności takiego rozwiązania, a coś nam blokuje te kwestie przesyłania sieci bezprzewodowej, bo też to trzeba sobie powiedzieć, ja trochę o tym gdzieś tam oglądałem materiał, bo sam nigdy nie miałem okazji testować tych urządzeń, że to z nimi też wcale nie jest tak prosto. I idea jest bardzo szczytna i bardzo fajna, bo podpinamy sobie dwa urządzenia na dwóch końcach takiego obwodu elektrycznego. No ale właśnie, tam musi być też kwestia, jak dobrze pamiętam, to że to musi być na jednej fazie, nie może być na dwóch. No i te prędkości wcale nie są jakieś porywające, że tak naprawdę jak tam dobrze działa Wi-Fi w domu, to powerline będzie działać gorzej niż taka sieć bezprzewodowa. Te transfery nie będą wcale duże.
1: Do konkretnych sytuacji, tak. Nie jest to coś takiego, taką pierwszą rzeczą zalecaną, jeżeli chodzi o wzmacnianie sygnału.
0: No właśnie, wiesz, wydaje mi się, że na przykład sytuacja taka to może być duży dom, w którym mamy już rozciągniętą sieć elektryczną, ale na przykład nie jesteśmy w stanie pokryć tego siecią bezprzewodową. Tak mi się wydaje, że to może być jakiś sposób, jakieś zastosowanie, ale... Czy to...
1: No to było na przykład wąskim gardłem w przypadku światłowodów, nie?
0: No tak, tak.
1: Więc w dzisiejszych czasach to tak raczej mniej. Następnym produktem jest coś, co będę pokazywał za chwilę. Tak będę od tyłu trochę jechał. Jest to FritzPhone, czyli telefon bezprzewodowy po prostu. Ale nie jest to taki zwyczajny telefon bezprzewodowy. No bo jak już się niektórzy mogli domyślić, routery Fritzbox mają w sobie wbudowaną stację DECT. Czyli jak mamy bazy na przykład do telefonów bezprzewodowych, to te bazy, jakie podłączamy do, no do linii telefonicznej, czy tam do VoIP-a, do routera, to te stacje mają w sobie bazę DECT. No i w tym przypadku router nam robi za taką bazę. I do tej bazy możemy podłączyć do 8 słuchawek różnych. Niekoniecznie muszą to być FritzPhony, chociaż wiadomo, FritzPhony będą działały najlepiej i będą miały najwięcej funkcji. No i to są takie bezprzewodowe telefony dedykowane do współpracy z bazą DECT wbudowaną w routery Fritzbox. Oferują one masę funkcji, naprawdę bardzo ich dużo jest, internetowych, mimo że w sobie same nie mają żadnej łączności Wi-Fi czy Bluetooth, wszystko idzie po DECT-cie właśnie. No i jeszcze oczywiście są produkty Fritz Smart Home. I to są inteligentne urządzenia, na przykład inteligentne gniazdka, termostaty, żarówki LED. I jeszcze są takie ciekawe rzeczy jak przyciski sterujące. I taki przycisk sobie możemy zamontować na ścianie. i na przykład naciśnięcie jego spowoduje wykonanie jakiejś akcji. Jeżeli nie chcemy używać aplikacji mobilnej do wszystkiego albo panelu webowego, coś chcemy na szybko, nie wiem, na przykład wyłączyć światło w jakiś inny sposób niż standardowo, to można tak zrobić. Można jeszcze w ten sposób wyłączyć Wi-Fi i wiele rzeczy można tymi przyciskami zdziałać w zależności od ustawienia. No i same routery Fritzbox. Mamy Fritzboxy z wbudowanym modemem światłowodowym. To są takie, myślę, najbardziej aktualne modele, że większość osób pewnie ma światłowód, więc taki sprzęt będzie dla nich najlepszą opcją. I no i podłączamy je oczywiście bezpośrednio do światłowodu. Takimi przykładami jest model 5530 lub flagowy 5590, to już jest taki dokokszony, że tak powiem, najbardziej model. Są też Fritzboxy do sieci kablowych. One mają właśnie wbudowany model kablowy DOCSIS 3.1. No i podpinamy je bezpośrednio do gniazda kablowego.
0: I czyli do tego takiego zakręcanego, tak? Do tego ANC, tak zwanego.
1: Tak. Modele takie przykładowe to 6660 czy 6690. Są oczywiście też routery DSL. No, czyli wiadomo, klasyka. Tutaj są modemy obsługujące linie telefoniczne VDSL. I tu są na przykład modele 7530 albo 7590. I są oczywiście routery LTE i 5G. To jest też taka kategoria, co mogą się nią zainteresować ludzie, którzy z jakiegoś powodu nie mają lepszego dostępu do internetu, nie mogą mieć światłowodu, tak jak tutaj na przykład. No, a na przykład u nas jest tak, że radiówka by była 1-2 megabity na sekundę, to w dzisiejszych czasach to jest w ogóle nie do pomyślenia, tym bardziej jak podłączymy wiele urządzeń. No to wtedy LTE, czy też bardziej 5G w tych czasach, to jest naprawdę bardzo dobra opcja, bo w 5G możemy uzyskać naprawdę bardzo dobre prędkości, nawet w takich mniejszych wsiach. I takie przykłady to Fritzbox 6850 5G. I oczywiście jest ostatnia kategoria, czyli Fritzboxy bez modemu, czyli coś takiego jak ja mam. To są routery właśnie takie czysto sieciowe. Podłączamy je bezpośrednio kablem ethernetowym przez WAN do istniejącego modemu zewnętrznego od operatora. I to jest dobre rozwiązanie, jeżeli chcemy uniezależnić się od sprzętu dostawcy. I tutaj są przykładowo modele 4040 lub ten, co ja mam, 4060. Jest to router stojący pionowo, bo takowego szukałem, anteny ma wbudowane. I jeszcze tak na szybko o seriach telefonów FritzPhone, bo może kogoś to zainteresuje, jakiegoś pasjonata telefonii. Te słuchawki, jak już wspominałem, działają w standardzie DECT. Dzielą się na kilka linii. Taka jest ekonomiczna, podstawowa. I najnowszy model z tej serii to jest Fritzphone M3. To są takie proste, czarno-białe wyświetlacze, wysoki kontrast, niska cena, ergonomia, podstawowa funkcjonalność, ale jest dźwięk HD przy rozmowach, jeżeli po prostu nasz dostawca obsługuje takowy kodek. Jest też Fritzphone C6, najnowszy. Seria C to są takie telefony klasyczne, czyli takie, taka średnia półka. To są takie modele, co już mają kolorowe wyświetlacze, sterowanie inteligentnym domem, odtwarzanie muzyki, czytanie e-maili i kanałów RSS. I jest jeszcze seria X, czyli taka flagowa, designerska. Ja mam właśnie model X6 dzisiaj tutaj. To jest model z 2024 roku. No bo w sumie po co wydawać nowe, jak telefony bezprzewodowe no, nie potrzebują wielkich zmian.
0: I wiele już tam nie da się dodać do nich raczej, tak przypuszczam.
1: No tak.
0: Wiadomo, no fantazje ludzie mają różną, co zresztą dziś pokażemy, bo tu funkcje ma to urządzenie bardzo ciekawe, natomiast no tak czy inaczej to raczej już no, są to urządzenia, których funkcje są raczej takim zamkniętym zbiorem.
1: Tak. Chociaż tych funkcji tutaj jest naprawdę tyle, jak ja czytałem sobie wczoraj instrukcje, bo w zwyczaju mam tak, że jak coś mam, to czytam instrukcje. No to naprawdę ilość funkcji, jaka tutaj jest, jest fenomenalna. I pewnie większość osób, no właśnie większej części z tych funkcji nawet nie wykorzysta. No ale jest, jak ktoś chce i lubi. W serii X właśnie mamy większy ekran o wyższej rozdzielczości. Tutaj jest 2,4 cala, to sobie tak można mniej więcej wyobrazić. Są dedykowane przyciski skrótów i jeszcze lepszą integrację z zaawansowanymi funkcjami sieci domowej. Na przykład możemy wyświetlić kod QR do połączenia się z siecią Wi-Fi na takim telefonie dla gości. Możemy wyłączyć w ogóle moduł Wi-Fi w routerze. Co jeszcze możemy? Możemy, nie wiem, wyłączać, włączać światło, sterować termostatami. Kiedy wykonujemy jakąś taką operację, która wymaga autoryzacji, to często pierwszą rzeczą, o jaką prosi nas interfejs webowy, to jest wpisanie kodu autoryzacyjnego na FritzFonie. Także to jest naprawdę bardzo głęboka integracja i rzeczy, których normalnie nie spodziewalibyśmy się po telefonach bezprzewodowych. No i taki telefon. On ma, tak szybko o specyfikacji, wyświetlacz 2,4 cala IPS, zasięg do 300 metrów na zewnątrz i 40 w budynkach, naprawdę robi wrażenie. Chociaż wiadomo, te 300 metrów to jest takie no, na otwartej przestrzeni, wiadomo, jak będą jakieś drzewa czy inne obiekty zasłaniające nam łączność, no to będzie trochę słabszy ten zasięg. Mamy także fabrycznie szyfrowaną transmisję, także nikt tam nam się nie wepnie, nie będzie nas mógł podsłuchiwać. I Dect Echo, czyli jeżeli telefon jest w trybie czuwania, to nie będzie transmitować. Telefonia HD, czyli kodek G722. Tryb głośno mówiący full duplex. Bateria 1000 mAh, 3,7 V. Oczywiście to jest naprawdę spora bateria, jak na taki telefon bezprzewodowy. I zapewnia to ta bateria do 16 godzin rozmów i od 10 do 12 dni czuwania. I teraz wyciągnijmy nasze smartfony i... no właśnie. Ale za to czas ładowania w bazie to około 6 godzin, więc tutaj już naprawdę...
0: No też to chwilę trwa.
1: Tak, dosyć wolno się ładuje. Z plusów mamy jeszcze tutaj port mini jack 3,5 mm, co nie jest oczywiste w telefonach bezprzewodowych. Możemy sobie podłączyć słuchawki lub jeżeli ktoś się chce pochwalić sąsiadom, o czym rozmawia, to można głośniki, a można też sobie radio posłuchać.
0: A są jakieś takie słuchawki z mikrofonem, które można sobie tu wpiąć na przykład, na jakimś czteropolowym jacku?
1: Tak, Jeżeli mamy czteropolowego jacka, to będzie mikrofon działał nam z słuchawek.
0: Ciekawe swoją drogą, czy Fritz oferuje takie słuchawki konferencyjne?
1: Nie wydaje mi się. Nie, nie mamy. Mamy tylko telefony, jak wpisujemy słuchawki, więc okay. Słuchawki musimy we własnym zakresie. 32 ohmy, tak standardowo. I takie funkcje dla nas takie nieprzydatne, ale podświetlana klawiatura, już bardziej coś przydatnego, czyli dedykowany przycisk boczny, to jest przycisk ulubione. I no możemy sobie do ulubionych, oczywiście po niewidomą będzie ciężko, bo już od razu powiem, telefon do nas nie mówi. Znaczy TTS-a ma wbudowanego, polską nawet Iwonę, której niestety nie uda mi się dzisiaj pokazać. Ale czytnika ekranu nie ma. Mam nadzieję, że to się w przyszłości nie zmieni, bo jakby najtrudniejszą rzecz, czyli zamianę tekstu na mowę, mamy już ogarniętą, więc tylko wystarczy to w coś ubrać i udźwiękowić wszystkie menu.
0: Tak, jak rozmawialiśmy przed audycją, producent jest firmą europejską, więc może jakoś dałoby się ich przekonać kwestiami wymogów europejskich dotyczących dostępności produktów. Może już nie tych najnowszych, nie tych starszych, ale tych nowszych właśnie, nowszych telefonów. Kto wie?
1: No tak. Są jeszcze przyciski głośności po boku. Z takich jeszcze bardziej, no niby bajerów, ale przydatnych, to jest czujnik zbliżeniowy, czujnik ruchu i czujnik światła. No i czujnik zbliżeniowy, to wiadomo, przykładamy słuchawkę do ucha. A czujnik ruchu jest też ciekawy, bo jak podniesiemy telefon, odłożymy go na biurku, a nie na stację, to jak go podniesiemy, to nam się włączy ekran. A czujnik światła nam przyciemnia ekran, kiedy jest ciemno. Są funkcje z Fritzboxa oczywiście, czyli obsługa do 5 automatycznych sekretarek, bo Fritzbox nam tutaj robi za centralkę telefoniczną nawet, więc nie musimy własnej jakby posiadać. I ta sekretarka ma też funkcję wysyłania wiadomości głosowych na e-mail. Jest książka telefoniczna do 1000 wpisów i możemy sobie wybrać, na jakie telefony ma się, na jakich telefonach ma nam się ta książka pokazywać, a możemy też na wszystkich i wszędzie będziemy mieli nasze kontakty. I synchronizacja kontaktów również działa online. Jest funkcja niani elektronicznej, czyli po prostu jak w otoczeniu będą dźwięki powyżej jakiegoś tam, powyżej iluś tam decybeli, to telefon automatycznie wybierze numer na przykład i zadzwoni do nas i będzie można sprawdzić, co tam się dzieje. Budzik jest, przekierowanie, blokowanie numerów. Są dodatki internetowe w stylu odbioru wiadomości e-mail. Możemy sobie skonfigurować do 10 skrzynek e-mailowych na takim Fritzfonie. Mamy czytnik RSS-ów, radio internetowe, odtwarzanie podcastów, sterowanie urządzeniami smart home, o tym już wspominałem.
0: Czyli ten telefon łączy się nie tylko przez DECT, ale też przez Wi-Fi, jak rozumiem, tak? On ma.
1: Nie, właśnie wszystko idzie po DECT-cie.
0: A wszystko idzie po DECT-cie. No to bardzo ciekawe.
1: On w ogóle nie ma w sobie modułu Wi-Fi, Bluetooth, nic z tego nie ma.
0: To rzeczywiście interesujące.
1: A jest też coś, co mnie zaciekawiło, wyświetlanie obrazu na żywo z kamer IP lub domofonu z opcją otwierania drzwi. No, to jest też ciekawa rzecz. Niestety ja nie mam jak tego osobiście przetestować, ale no, dla kogoś to może być przydatne, bo domyślam się, że dźwięk również jest przekazywany, więc no. Tak, wymiary, może ktoś, kto ma taką wyobraźnię matematyczną, sobie będzie w stanie wyobrazić. 51 na 158 na 17 mm. Słuchawka jest dosyć cieniutka, jak na telefon bezprzewodowy. Jest taka smukła. Waga 127 gramów. Nie jest źle. I to jest waga razem z akumulatorem.
0: A no jeżeli ktoś nie ma wymiarów, takiej wyobraźni do wymiarów, to do czego byś to wielkościowo porównał?
1: To ja sobie wezmę tą słuchawkę. To jest taki... Nie wiem, to jest taki batonik długi.

Mamy tutaj standard Wi-Fi 6, 802.11ax, ale jest też wsteczna kompatybilność ze wszystkimi standardami, więc jak mamy coś starszego, to jak najbardziej da się podłączyć. To jest router trzypasmowy, jednocześnie tutaj w trzech pasmach. Jest pasmo 2,4 GHz, czyli jeżeli zależy nam na zasięgu, no to pasmo 2,4 GHz będzie dobrą opcją. Wtedy będzie oczywiście niższa prędkość, ale jest za to właśnie większy zasięg. Do 1200 megabitów, z tego co tutaj czytam, da się tak, czyli no jest bardzo dobrze. I jest, są jeszcze dwa pasma 5 GHz, nie mamy tutaj 6 GHz, mamy po prostu po dwa pasma 5. I to są już prędkości do 2400 megabitów. I drugie pasmo tak samo. I łączna prędkość maksymalna to do 6000 megabitów. A w technologii Mumimo 4X4. I dlaczego tutaj są dwa pasma 5 GHz? Ponieważ jedno z nich możemy sprawić, że będzie używane do łączenia się z repeaterami, czy też z innymi urządzeniami mesh. I wtedy jakby zachowujemy pozostałe oba pasma. Nie mamy jakby żadnych kompromisów. Z portów mamy jeden port WAN, czyli ten, do którego podłączamy nasz modem. Tutaj do 2,5 gigabita. I mamy też trzy porty gigabitowe LAN, do których możemy sobie przewodowo jakieś urządzenie podłączyć, na przykład komputer. Mamy też port USB 3.0. I do niego możemy podłączać dyski twarde, drukarki sieciowe lub modemy komórkowe USB. Dyski możemy podłączać dlatego, że ten router ma też funkcję NASA, czyli takiej pamięci sieciowej, do której możemy się połączyć z dowolnego komputera w naszej sieci, czy też telefonu i mieć dostęp do plików po prostu tam zapisanych. Ludzie używają NASów do na przykład tworzenia kopii zapasowych na komputerach. Jest wbudowana baza DECT. A przepraszam, obsługuje do 6 słuchawek, nie 8, pomyliłem się. I pełni rolę centralki telefonicznej VoIP. Obsługuje do 20 kont SIP, czyli tych internetowych kont telefonicznych. Obsługa Smart Home. Obsługuje do 12 inteligentnych termostatów, 12 inteligentnych gniazdek, 10 żarówek LED oraz 10 przełączników ściennych, czyli tych przycisków, o których mówiłem. Funkcje VPN sprzętowe, wsparcie dla tuneli i protokołu WireGuard. To jest też, myślę, bardzo ciekawa funkcja. Jest też serwer multimediów DLNA UPnP, czyli możemy sobie z urządzeń, które to obsługują, odtwarzać muzykę, na przykład podcasty, radia internetowe. No i największa zaleta, czyli system operacyjny FreeZOS. Już mówię od razu, że jest język polski, jest 7 języków, oczywiście w tym polski. Jest firewall, automatyczne darmowe aktualizacje, zaawansowana kontrola rodzicielska, sieć Wi-Fi dla gości, odizolowana od sieci głównej, też myślę, rzecz bardzo przydatna. Pobór mocy od 9 do 11 W, czyli no naprawdę mało, jak na ilość funkcji, które oferuje. Konstrukcja stojąca, pionowa, czyli nie zajmuje nam aż tak dużo miejsca, jak nasze

0: standardowe płaskie routery z antenami. Tutaj wszystko jest wbudowane i router sobie po prostu stoi na takiej nóżce. Wymiary to 210 na 170 na 81 mm. Gwarancja producenta 5 lat, co jest rzeczą fenomenalną. No i wydaje mi się, że to tyle. Jeszcze tak szybko o tym routerze, co, gdzie i jak. Tylko będę musiał się tu odsunąć. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać stąd.
1: To będzie dobrze, w razie czego ja mogę cię podgłośnić po prostu. Ale myślę, że będzie okej.
0: Okay. Bo router mam na parapecie, na drugim końcu, więc tak zbytnio. Jest to router stojący, ale on jakby stoi na dłuższej ściance. Przód to jest krótsza ścianka. To jest taki matowy plastik, który wydaje się, że się będzie palcował, ale się nie palcuje. Z przodu od dołu mamy taki kwadratowy przycisk. Jest to nasz przycisk wielofunkcyjny. Możemy go na przykład przytrzymać, żeby włączyć WPS albo parowanie DECT z telefonami albo urządzeniami smart. Ten przycisk też naciskamy, jeżeli nie mamy FaceFona, a musimy potwierdzić jakąś operację, która wymaga autoryzacji. Czyli nawet jakby ktoś znał nasze hasło do panelu, to musiał mieć fizyczny dostęp do routera, żeby pozmieniać nam tam jakieś funkcje. Powyżej są diody jakieś różne. Na górze mamy kratki chłodzące. To jest chłodzenie pasywne. Router się troszkę grzeje, jak mamy połączone wszystkie funkcje, więc dobrze, że to jest. Z tyłu mamy od góry USB. Niżej mamy w pionie RJ-ki 4. No i na dole bolec, który, no w sensie gniazdo zasilania, taki bolec. No i to tyle. Router jest taki prosty. Teraz może o FritzFonie opowiem tak na szybko. Jest to taka bardzo malutka stacja ładująca. Ona jest dosłownie lekko szersza od samego FritzFona. To jest taka bardzo malutka, kwadratowa bryłka. Z przodu oczywiście mamy miejsce na nasz telefon. A z tyłu, od spodu, tak po boku jakby, wpinamy zasilacz. I to miejsce wpięcia zasilacza jest takie nieoczywiste, ponieważ jakby od spodu mamy taki otwór i w tym otworze po lewej stronie jest gniazdo. I później wyprowadzamy z tyłu kabel, no i tak to sobie działa. No i sam telefon, też tak na szybko. W ogóle w zestawie pudełko od telefonu jest bardzo malutkie. W zestawie dostajemy papiery, oczywiście sam telefon, bazę i zasilacz. Z routerem zresztą podobnie, tylko że tam dostajemy właśnie naszego Fritzboxa, papiery, zasilacz i kabel ethernetowy. Telefon jest bardzo, jak już wspominałem, cienki, jak na telefony bezprzewodowe, smukły. U góry mamy gniazdo mini jack. Po prawej przyciski głośności, one są tak od siebie oddzielone, jest taka przestrzeń między nimi i na każdym przycisku jest taka kreseczka, więc one są wyczuwalne, wypukłe, fajnie. Na dole są tylko piny do stacji ładującej, a po lewej mamy przycisk ulubionych. I tam sobie możemy zapisać jakąś stację radiową, ulubiony podcast i naciśniemy ten przycisk i od razu nam się to włączy, tak więc to jest też bardzo dobra funkcja. Z tyłu jedyne, co jest takie zauważalne, ogólnie telefon, to jest taki matowy plastik, tylko boki są takie śliskie. Z tyłu mamy takie wypukłe kółko i jest to głośnik, donośny zresztą. I możemy też podważyć klapkę na którymś z narożników i ją zdjąć i tam mamy baterię naszą. Taki zwykły akumulatorek 1000 mAh, taki płaski jak przy telefonach komórkowych.
1: Czyli to nie jest żadna specjalistyczna bateria, raczej taka typowa.
0: Tak, taka typowa.
1: Do dostania gdzieś tam.
0: No raczej tak. Mhm. Z przodu od góry jest wyświetlacz, Macie jeszcze nad wyświetlaczem jest słuchawka i obok czujnik światła. Niżej mamy trzy przyciski, taki paseczek zrobiony z przycisków i to są przyciski programowe, czyli na samym dole wyświetlają się funkcje tych przycisków. Lewy przeważnie robi za przycisk wstecz, środkowy to jest przycisk menu, a prawy to jest przycisk kontekstowy, czyli na przykład przycisk opcje w niektórych miejscach. Niżej mamy taki duży joystick i jest to takie kółko w środku z taką wypukłą półkulką. To jest przycisk OK. Po lewej i po prawej mamy po dwa przyciski, tak jak to w starych telefonach bywało. Tyle, że w tym przypadku lewy górny to jest przycisk trybu głośno mówiącego, a prawy górny wydaje mi się, że to jest przycisk hold, czyli że kogoś damy na czekanie i możemy wtedy przetransferować połączenie albo coś tam innego zrobić. Poniżej po lewej mamy oczywiście zieloną słuchawkę, po prawej czerwoną, co do tego to akurat nic się nie zmienia. A poniżej wyraźnie wydzieloną od reszty mamy klawiaturę numeryczną. Tak normalnie cztery rzędy po trzy przyciski. No i jeszcze niżej jest wyczuwalny mikrofon po środku. I to już sobie było na tyle, jeśli chodzi o wygląd.
1: Z ciekawości jest na piątce kropka?
0: O, właśnie, nie wspomniałem. Jest taka bardzo wyczuwalna, wypukła, mocno kreska na piątce, tak więc nie przeoczymy piątki.
1: Okej.
0: Jest to naprawdę, jeżeli chodzi o umiejscowienie i wypukłość tych przycisków, jest to bardzo dostępne dla nas.
1: To wiesz co, zanim przejdziesz już do omawiania tych poszczególnych urządzeń, to ja bym ci jeszcze chciał zagadnąć o cenę, jak to w dzisiejszych czasach wygląda. No bo to nie jest sprzęt, jak rozumiem, taki bardzo nowy, on już liczy sobie kilka lat, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie finansowe?
0: Fritzfona X6, czyli podkreślam tego najbardziej flagowego, można dostać za 350 zł. Jak na to, co oferuje, to naprawdę dobra cena. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to już wiadomo, wedle potrzeb. A Fritzboxy, taki na przykład jak ja mam, już teraz na szybko zobaczę, jak to wygląda. Na przykład taki, zobaczymy na Ceneo, tak pierwszy z brzegu strona. Oj, 1370 zł kosztuje taki router.
1: No, czyli to już za ten sprzęt trzeba troszkę zapłacić.
0: No, dlatego ja osobiście polecam polować na używane. Ja swój również nabyłem używany. Router nadal dostaje aktualizację oprogramowania, tak więc o bezpieczeństwo nie ma się co martwić. Mamy też dostęp do Fritz Labu. Jest taka stronka po prostu, jak sobie wpiszemy w Google Fritz Lab i tam możemy pobrać oprogramowanie beta dla naszych routerów. I jak raz zaimportujemy mu taką paczkę, takiego zipa, to on już później będzie się sam aktualizował do nowszych wersji beta. I te wersje beta wychodzą co kilkanaście dni, naprawdę, dosłownie. Także tutaj już naprawdę jesteśmy na topie, jeżeli chodzi o zabezpieczenia i funkcje. To jest wszystko stale udoskonalane, wiadomo, a też za tym może iść udoskonalona dostępność.
1: No okej, to co? To w takim razie myślę, że warto by było już przejść do prezentacji samych urządzeń. Zaczniesz od telefonu, tak?
0: Tak, zacznę od telefonu, bo telefon jest tutaj najgłośniejszym towarzyszem tej imprezy. I co ja tu mogę w tym telefonie pokazać? Telefon nie mówi, wydaje takie dźwięki, które możecie kojarzyć z gigasetów.
1: Te przyciski takie dość ciężko wchodzące, mam wrażenie.
0: One są właśnie takie klikające, ale przyjemne są tak w wybieraniu numeru. I co tu w tym telefonie ja mogę ciekawego pokazać? No bo jak już wspominałem, telefon nie mówi, więc takich bardziej zaawansowanych funkcji jak książka telefoniczna nie pokażę. O telefonie opowiadam dlatego, że jak będę pokazywać interfejs samego routera, to będzie dobre nawiązanie po prostu. O, jak naciśniemy czerwoną słuchawkę, nie możemy już dalej iść, to będziemy ją naciskać znowu, to się nic nie stanie. To jest też nasz taki wyznacznik. Wpisywanie numerów to ten sam dźwięk.
1: Czyli nie ma DTMF-ów.
0: Nie ma, niestety. Niestety nie ma. A tu coś zepsułem i nam telefon przestał dźwięczeć. A no i tak się zdarza. O, już działa.
1: Już zaczął.
0: No to co? Na przykład... Co ja tu mogę zrobić? Mogę zadzwonić na inny telefon, połączenie wewnętrzne zrobić tak zwane. I te połączenia są darmowe, wtedy nie potrzebujemy żadnego dostawcy SIM, bo to telefony, słuchawki do siebie dzwonią. Można mieć kilka słuchawek i tak sobie dzwonić do różnych ludzi, którzy są połączeni z naszym systemem. I jak teraz nacisnę ten przycisk, ten, który w Nokiach robi za F1, to... O właśnie, mamy nasz europejski ton wybierania i teraz mogę wpisać numer. W tym przypadku gwiazdka 610 i nam Panasonic dzwoni. O, ja odbierać teraz nie będę, bo będą zakłócenia, chociaż może się trochę oddalę. Dzień dobry, to jest test tego telefonu. O, może tak?
2: Tak brzmi głos mój z Panasonica na tym telefonie.
1: O, jakoś no i... taka typowo telefoniczna.
0: Taka typowo telefoniczna, no bo Panasonic też nie obsługuje wszystkich kodeków, bo to jest standardowy taki telefon, który podłączamy normalnie do linii telefonicznej. Ponieważ tutaj możemy w ten sposób wskrzesić nasz każdy telefon bezprzewodowy, który mamy, podłączając go po prostu do VoIP-a, czyli telefonii internetowej. Jeżeli nie mamy już linii telefonicznej, a chcielibyśmy go jeszcze raz wykorzystać. Z takich funkcji jeszcze, jak przytrzymamy 0, to wydarzy się magia, ale nic tam nie powie. Wchodzimy do usług internetowych. Tutaj pierwszą opcją jest e-mail, poczta e-mail. Tutaj sobie za bardzo po niewidomym nie poczytamy. Tu już lepiej używać komputera, telefonu. Ale drugą opcją jest radio internetowe. I tutaj z poziomu routera w zakładce Media Server sobie dodajemy stacje radiowe i podcasty, których chcemy słuchać. I ja tutaj mogę na przykład włączyć teraz siebie na Tyflo Radio i powinno to...
2: Słuchać? Mogę na przykład włączyć teraz siebie na Tyflo Radio.
1: Przy okazji możemy zobaczyć, słyszę. Jakie jest opóźnienie.
0: Tak, także tak to wygląda. Jakość dźwięku powiem, że jest na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli ktoś chciałby właśnie mieć taki telefon, nie ma miejsca dużo w pokoju, a chciałby sobie na nim radia internetowego posłuchać, na przykład albo podcastów, żeby sobie tam coś w tle plumkało, to wydaje mi się, że to jest dobra opcja. No i co? Jeszcze na niego można zadzwonić sobie z innego telefonu. Tego Panasonica mam również podłączonego do tej stacji bazowej. Tu jest Panasonic. Włączam go na tryb. I teraz gwiazdka 611. I tutaj nam się taki pan zaśmiał. I to jest mój dzwonek, bo dzwonki możemy mieć również własne w MP3. Z poziomu routera sobie wgrywamy. No i tak to wygląda mniej więcej na ten moment, jeżeli chodzi o telefon. Można dzwonić, można odbierać. Jeżeli zadzwonimy z zewnątrz, to powinno nam przeczytać caller ID, albo jeżeli tego caller ID nie ma, to numer. Ja teraz niestety nie jestem w stanie nic takiego zorganizować, ale to działa po prostu. Także jeżeli ktoś chciałby coś takiego, to jest to, wydaje mi się, dobre rozwiązanie. Chociaż wiadomo, jest to już teraz w tych czasach rzecz niszowa bardziej. Bardziej bym to widział w jakiejś firmie, czy w jakimś innym miejscu.
1: No takim... tak, bo teraz to w większości przypadków to i tak mamy telefon pod ręką, który nam wszystko odczyta.
0: No to też w takim razie po co nam wiadomości RSS i skrzynki mailowe tutaj? Nie rozumiem
1: właśnie,
0: trochę tego.
1: Ale może ktoś po prostu chce jakoś korzystać właśnie z maila, z kanałów RSS. No, tych kanałów RSS niestety coraz mniej. To też inna sprawa.
0: A można też napisać maila z tego telefonu.
1: O, nie proszę.
0: Tylko czytać. Można napisać, jest klawiatura.
1: Pisze się tak jak SMS-y?
0: Ta dziewiątką, tak.
1: Mhm. A jakie protokoły obsługuje ten mail? IMAP-a obsługuje, jak rozumiem.
0: Wydaje mi się, nie wczytywałem się co do protokołów, ale wydaje mi się, że obsługuje, który to jest ten, co z chmury bierze wiadomości.
1: IMAP.
0: No tak.
1: Zastanawia mnie tylko użyteczność tego rozwiązania w dzisiejszych czasach. Wiadomo, że najczęściej skrzynki pocztowe, z których korzystamy, to jest Google i Microsoft. I obie te firmy od pewnego czasu nie używają już takiej tradycyjnej metody logowania na zasadzie login, hasło, tylko tych mechanizmów OAuth tak zwanych.
0: Tak.
1: Pytanie, czy tutaj jest obsługa tego?
0: To jeszcze zobaczymy zresztą, jak będę pokazywać interfejs. Bynajmniej w każdym przypadku telefon jest tylko terminalem. On wysyła komendy do routera i dostaje odpowiedzi zwrotne. Także wszystko konfigurujemy w panelu webowym routera.
1: Rozumiem.
0: I to router się łączy siłą rzeczy ze skrzynką. Więc może być ten OAuth nawet. Jeszcze pokażę tak na szybko, jeszcze mamy podcasty. Już tu skonfigurowałem Tyflo Podcast. Tutaj będzie raz, dwa, trzy, bo dwa razy jak zjedziemy, to jest RSS. I to będzie Tyflo Podcast. Jakiś tu może Brilliant nam wjedzie, bo to jest chyba najnowsza audycja.
1: Tak jest.
0: Ale czy się uda? Tego to nie wiem, bo u mnie tutaj... O! I teraz... Oj. Tu mamy
1: Tyflo
0: Przegląd. I teraz jak jadę w lewo, on... Normalnie jak jedziemy w lewo, w prawo, to przemieszczamy się między odcinkami. Chociaż w tym przypadku tak nie będzie, bo on się nas pyta, czy chcemy słuchać od momentu, w którym skończyliśmy. Czyli jak ja teraz nacisnę Enter, bo tu już sobie testowałem.
2: Ustawię.
0: O.
2: Porozmawiamy.
0: To on już dzisiaj od tego momentu nam odtwarza tą audycję. Także...
1: Dźwięk z tego urządzenia jak na telefon jest naprawdę niezły.
0: Tak. Tak, też tak uważam. Głośnik jest duży, donośny. Basik jest na tyle, że telefon jakby drży w rękach. Także no da się tutaj słuchać.
1: Czyli możemy mieć taki przenośny głośniczek.
0: Tak. Albo zostawić go w bazie i niech sobie gra. No czyli i tutaj góra, dół możemy albo klawiszami głośności. W przypadku telefonów, co tych klawiszy głośności po boku nie mają, to wiadomo, strzałki góra, dół. Play, pauza to jest Enter. I tu sobie ściszam. A jak położę na stację w trakcie odtwarzania, to jest inny dźwięk. Zaraz to, może to będzie słychać. O, nie wiem, czy to było słychać, ten dźwięk.
1: Troszkę było.
0: Bo normalnie jak odłożymy, to będzie dźwięk taki. O, aha. Nie wiem, czy to też było słychać.
1: Było.
0: No właśnie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o sam telefon. Tak pokrótce. Jest nam tu prawie godzinka minęła.
1: No tak, bo ale... tak naprawdę pewnie można by tu było więcej pokazać, gdyby on do nas mówił. No niestety nie mówi, trzeba się tego interfejsu uczyć na pamięć. Więc zapytam, jak ty rozpracowywałeś ten sprzęt?
0: Ja po prostu starą metodą zapamiętywania... ile razy w dół, ile razy w górę. Chociaż teraz wiadomo jest ułatwienie w postaci aplikacji typu Lookout, Be My Eyes, Seeing AI, więc ja się takimi aplikacjami pożytkowałem, bo ten telefon ma na tyle duży ekran, że jak zasłonimy klawiaturę, no to na spokojnie sobie możemy czytać, co tam jest napisane. A kiedy nie wiemy, czy coś jest podświetlone, czy nie, no to Be My AI jak najbardziej jest dobrą opcją. A jeszcze w ogóle zapomniałem wspomnieć, jak dostajemy taki telefon, to on jest i go włączamy po raz pierwszy, to on nam nie zadźwięczy w żaden sposób, ale na wyświetlaczu będzie napisane, żeby go zarejestrować. Rejestrujemy go oczywiście przytrzymując przycisk funkcyjny na routerze i on się po chwili nam połączy z routerem i pobierze pakiet językowy, czyli tutaj języka nie dostosujemy z poziomu telefonu, tylko na zasadzie języka naszego routera. I on sobie automatycznie pobiera pakiet językowy, jakieś aktualizacje jak są, no i od razu jesteśmy gotowi do używania. On sobie tam, jak już wcześniej sobie przypisaliśmy numer, jakikolwiek SIP, to mamy do niego dostęp, a jak nie, to po prostu tylko wewnętrzna centralka jest dla nas dostępna. Jeszcze może taka ciekawostka. Nasza centralka, jak już wspomniałem, ma pocztę głosową. Sprawdzałem, niestety poczta głosowa się nie przełącza na polski, ale pokażę, jak to brzmi mniej więcej. Oj, może trochę w dół. Gwiazdka, 601 na przykład w moim przypadku. No i tutaj jest jakaś tam wiadomość.
3: This is the main menu. Press 1 to listen to messages. 2 to erase all old messages. 3 to turn off the answering machine. 4 to record a new greeting. 5 to turn off caller message recording. 0 to hear this menu again. To quit, we can simply hang up at any time.
0: No, czyli możemy jeden, żeby odsłuchać wiadomości, dwa, żeby usunąć.
3: All old messages have been erased.
0: O właśnie.
3: This is the main menu.
0: Możemy nacisnąć 3, żeby wyłączyć sekretarkę. I jeszcze raz, żeby ją włączyć. Od razu włącza nam nagrywanie rozmów, znaczy wiadomości. Mamy powitania. O, tu możemy wyłączyć. I teraz się nikt nie może nagrać. I tu mamy powitania. No, wyłączyłem nagrywanie, więc jest tylko wiadomość informacyjna. Czyli, że na przykład, nie wiem, nie mam mnie w domu. Proszę zostawić wiadomość. Znaczy, nie zostawić wiadomość, tylko się po prostu rozłącza.
1: Proszę zadzwonić później.
0: Tak, tak. No, jest taka prosta poczta, ale z panelu webowego właśnie możemy ustawić, żeby wysyłało nam wiadomości na e-mail. Jeżeli mamy jakieś nowe wiadomości, to dostajemy powiadomienia na aplikację na smartfonie. Możemy właśnie też odsyłać maila. Oczywiście możemy tych wiadomości ze smartfona sobie odsłuchać. Dostajemy też powiadomienie tutaj na FreeDzwonie. Powiadomienia też możemy dostać, co ciekawe, jeżeli są, pojawiły się jakieś nowe podcasty w naszych subskrybowanych, nowe odcinki, też nam może zadźwięczeć. Także no, możliwości są naprawdę duże. Gdyby to jeszcze udźwiękowić, to naprawdę świetne urządzenie by to było. No i tak to wygląda. Teraz może można już przejść do samego interfejsu naszego routera. Oj. O, odłożyłem go na stację. Jeszcze nie wiem, czy zostawię sobie ten sprzęt, czy go zwrócę. Ale no właśnie. No to może teraz za chwilę udostępnię tutaj
1: ekran.
0: Udostępnię ekran. No dobra. Albo może sobie zmienię na pulpit inny, żeby było łatwiej, żeby było mniej wszystkiego. No i oczywiście jak to już w zwyczaju, będę używać syntezatora Paulina od Microsoftu. Chociaż tym razem przestawiłem interfejs Fritzboxa na polski, więc nie będzie kaleczyła angielskiego. Także chociaż tyle w tym dobrego. No i szukamy tego Paulina. Co ty robisz, jak mnie nie ma? Teraz będę muszę ustawić, żeby dźwięk był słyszalny i stereo. Szkoda, że to się nie zachowuje. Między sesjami by było o wiele łatwiej,
1: i
0: ale
1: szybciej.
0: Mamy nasz Desktop. No i teraz otworzymy sobie Chroma. Czemu nie? Nie wiem, czy zwolnić, czy tak zostawić.
1: Możesz troszkę zwolnić.
0: No to zwolnię. Oj.
4: Ratę boost on, ratę 30. Ratę 20. Ratę 25.
0: Może tak być?
1: Myślę, że tak.
0: I teraz mamy dwie opcje dostania się do naszego routera. Prostsza, czyli
4: internet xsl i ansete anset anselek.ansbo.xanselek
0: fritz.box fryityz.box. Naciskamy Enter.
4: HTTP, Fritzbox, Fritzbox document. Hasło do Fritzbox edit protected blank. Hasło autocomplete.
0: I mamy.
4: Witamy, Fritzbox 4060. Hasło do Fritzbox. Clickable. Edit submenu protected hasło autocomplete. Clickable grafik oko. Logowanie nie powiodło się.
0: O właśnie, grafika oko jest ładnie opisana. I ta grafika oko to jest oczywiście ikonka, która nam odkryje hasło.
4: Być może zrobiłeś literówkę lub nie masz uprawnień dostępu do tej części. Button zaloguj. Wizyty w same page link zapomniałeś hasła.
0: No i taka bardzo prosta strona logowania. Witamy. No i też możemy oczywiście wpisać adres IP, chociaż wydaje mi się, że to będzie trudniejsze z racji, że adres IP jest napisany na naklejce. No i też naklejka, no właśnie, zczytywanie naklejki to będzie chyba najtrudniejsza część.
1: Na naklejce, jak się domyślam, też jakieś domyślne hasło jest, tak?
0: Czy, tak. Czy hasło jest, że tak powiem, losowo generowane przy produkcji, także nie ma jakiegoś wspólnego hasła do Fritzboxów. To jest, gdyby to po prostu, gdyby ktoś miał, no wiadomo, ktoś sobie kupił, ale nie chce tego konfigurować, po prostu sobie postawił, podłączył i ma działać. Dlatego hasła są, nie są domyślne. Oba. Zarówno do administratora, jak i właśnie do sieci Wi-Fi. No i możemy też właśnie IP, czyli jakbym tutaj wpisał
4: 1.9.2
0: w moim przypadku 1.6.8.0.1.1
4: HTTP.
0: Ja to sobie zmieniłem, ale tam normalnie jest chyba .169.1 z tego co wiem.
4: Wrócimy do...
0: To jest dosłownie to samo. Gdyby nie było tutaj routera Fritzbox, to po prostu było napisane, że nie można znaleźć routera Fritzbox. No i teraz to jest autofilistyka.
4: Manager password, Fritzbox interior.
0: Managera haseł Chrome.
4: Fritzbox.
0: O właśnie. Mam hasło.
4: Fritzbox da Fritz menu.
0: I jesteśmy już out of panelu. No i teraz jak sobie tabujemy.
4: Menu użytkownika, menu button, collapsed submenu.
0: Menu użytkownika.
4: Toolbar, Fritz nas, link muzyka, zdjęcia, filmy i inne pliki.
0: Fritz nas.
4: My Fritz. Link nas, połączenia, wiadomości, smart home.
0: Aplikacja.
4: Fritzbox 4060 link wizyty, same page do przeglądu.
0: No tak, to jest ta strona główna, czyli tak zwany przegląd.
4: Przegląd 1 of 8. Internet otwórz lub zamknij submenu 2 of 8. Telefonia otwórz lub zamknij submenu 3 of 8. Sieć domowa otwórz lub zamknij submenu 4 of 8.
0: Cały czas jadę tabem.
4: Wi-Fi otwórz lub zamknij submenu 5 of 8. Smart home otwórz lub zamknij submenu 6 of 8. Diagnostyka otwórz lub zamknij submenu 7 of 8. System otwórz lub zamknij submenu 8 of 8. Kreatory 1 of 2. Pomoc i informacje 2 of 2.
0: O, i tu jest takie dodatkowe menu, gdzie możemy sobie, jeżeli...
1: Na razie wygląda ładnie.
0: Jeżeli nas przerasta ilość tutaj funkcji, to możemy przez kreatory sobie przejść i pokonfigurować.
4: Document. Aktualne zużycie energii. 49 link visited. Informacje na temat wersji beta link. Opinie na temat wersji beta link.
0: No właśnie, tu mam wersję beta zainstalowaną.
4: Internet. Internet link visited. Van. Van link visited. Free. Document. Internet. Internet link. Van. LAN. LAN. USB. Wi-Fi. Wi-Fi link. Wi-Fi. Wi-Fi link. Wi-Fi. Wi-Fi link.
0: No i tutaj są urządzenia, jak mam podłączone. Czyli tutaj już byśmy musieli używać trybu przeglądu.
4: Clickable Fritzbox 4060.
0: Teraz sobie pojedziemy trybem przeglądu od góry.
4: Menu button collapsed submenu menu użytkownika. Link Fritz nas. Link emigre Fritz. Clickable visited same page link do przeglądu Fritzbox 4060. Menu główne menu menu item przegląd. Menu item submenu internet. Menu item submenu grafik otwórz lub zamknij. Internet menu. Out of menu menu item submenu telefonia. Menu item submenu grafik o telefonia menu.
0: No tak.
4: Out of menu menu item submenu sieć domowa. Menu item sub sieć domowa. Out of menu menu item submenu wifi. Menu item wifi menu. Out of menu menu.
0: Ale możemy też nagłówkiem jechać po prostu.
4: Internet.
0: Mamy nagłówek internet, jak jedziemy tu w górę,
4: menu, menu, item, pomoc, informacje.
0: To mamy te menu, więc nie trzeba przez to przechodzić.
4: Internet.
0: Mamy tu nagłówek internet.
4: Połączenie przez WAN. Potato Box. Visited link. Aktualne zużycie energii. 49. Sieć domowa. 12 aktywnych urządzeń.
0: No tak, sieć domowa to jest...
4: Sieć domowa. 12 aktywnych urządzeń. Graphic no description available. Graphic no description available.
0: To jest sieć dla blank. Gości.
4: Odbieranie do 2,5 bits. Blank. Odbieranie do 2,5 blank. Wysyłanie do 2,5 bits.
0: Graphic
4: no description available. Graphic no description available. Fritz os link 8.24 / 13.27.05 beta.
0: Tutaj jest wersja.
4: Link informacje na temat wersji beta. Link opinie na temat wersji beta. Link sprawdź dostępność aktualizacji produktów Fritz. Połączenia i łącza. Połącz. Wizyty link internet. Połączenie przez WAN od 24 maja 2026 roku, godzina 7.24.
0: No długo wytrzymało.
4: Aktyw. Wizyty link WAN. Połączony z 2,5 bits. Nieaktyw. Wizyty link LAN. Nie połącz.
0: Nie ma żadnych połączeń LAN.
4: Nieaktyw. Wizyty link USB. Nie połącz.
0: Nie ma żadnego urządzenia USB.
4: Aktyw. Link Wi-Fi. WEU, sieć bezprzewodowa, 2,4 GHz, potato Wi-Fi.
1: Jak
4: aktyw.
1: Rozumiem, jeżeli chodzi o USB, to do tego jest ten cały Fritz NAS, tak? Czyli, że tam możesz podłączyć dysk i z tego routera też robi się nam taki dysk sieciowy.
0: Tak, tak. Można tam też podłączać, jak już wspominałem, modemy. Jeżeli mamy na USB jakiś, który nam gdzieś tam zalega, to można podłączyć i w ten sposób udostępniać internet jako takie łącze awaryjne na przykład. Też jest taka możliwość. No dużo tam rzeczy można podłączyć generalnie i on raczej większość z tego chapnie. Jakieś pendrive'y, dyski. Nie powinien mieć z tym problemu.
4: Aktyw. Link Wi-Fi. WEU. Sieć bezprzewodowa. 5 GHz. Potato Wi-Fi 5G.
0: Tutaj są
4: aktyw.
0: Moje sieci.
4: Link Wi-Fi. WEU. Sieć bezprzewodowa. 2,4 5 GHz. Sieć domowa.
0: O właśnie. Tutaj jedna ma band steering, czyli jest 2,4 i 5 GHz. To jest ten taki tak zwany smart Wi-Fi, czyli jest jedno SSID, czyli jedna nazwa sieci, ale korzysta z dwóch pasm w zależności właśnie od odległości, od urządzenia. Ja to zrobiłem dlatego po prostu, żeby zachować kompatybilność, żeby nie musieć na przykład wszystkiego od nowa łączyć, jak mamy te różne sprzęty na Tuya Smart, w ekosystemie Tuya Smart. Żeby nie musieć tego od początku resetować i łączyć, to po prostu zrobiłem tą samą nazwę sieci, żeby była na 2,4 GHz. No i tak już zostało.
4: Aktyw.
0: I no polecam coś takiego przy migracji od innego producenta, bo wcześniej miałem router ZTE T5400, też pionowy, ale wymieniłem z powodu problemów właśnie z dostępnością, limitów, jeżeli chodzi o oprogramowanie, no i brak aktualizacji tegoż oprogramowania.
4: Wizyty link telefonia. Jeden numer aktywny, 103.
0: O właśnie, jest tutaj numer aktywny 103. 103 to jest numer w mojej centralce, nie numer wewnętrzny.
4: Aktyw. Wizyty link dekt. WEU. Dwa telefony bezprzewodowe zalogowane.
0: O właśnie, są dwa telefony bezprzewodowe. Jest FreezeFone i Panasonic. Także tutaj mamy dosłownie podgląd wszystkiego, wszystkich urządzeń, jakie są podłączone.
4: Funkcje komfortowe. Wizyty link poczta głosowa.
0: O, jest poczta
4: aktywna.
0: Głosowa.
4: Link książka telefoniczna. Jedna książka telefoniczna dostępna. Link dostęp do Wi-Fi dla gości. Aktywny. 2,4 GHz. Zabezpiecz. 5 urządzeń. Sieć bezprzewodowa. Sieć domowa.
0: No i mamy
4: wizyty link pamięć sieciowa. NAS.
0: Jest NAS.
4: 105,4 MB wykorzystane. 1,6 GB wolne.
0: Mamy domyślnie właśnie takie 2 GB pamięci nadane. Nie musimy podłączać żadnego.
1: To już jest w tym routerze, jak rozumiem, tak?
0: Tak,
1: o,
0: tak.
1: No to jest coś, czego w większości routerów takich domowych nie ma. Tam trzeba od razu podłączyć sobie jakiś dysk.
0: Tu te 105 MB. Domyślam się, że tutaj może być firmware zajmować te miejsce.
4: Wizyty link Yoda Info. Miga przy nowych wiadomościach.
0: No właśnie, jak mamy nowe wiadomości na poczcie, to sobie będzie migało.
4: Link usługi Fritzbox. Możliwy dostęp przez internet. HTTPS.
0: I mamy dostęp przez internet. Możemy sobie też zrobić dostęp zdalny, czyli nie musimy być podłączeni do sieci naszej, tylko możemy być na drugim końcu świata i się połączyć z naszym Fritzboxem bez żadnych tuneli typu Tailscale, WireGuard. Mamy po prostu dostęp. Logujemy się naszym kontem Fritz w takim przypadku i możemy zarządzać siecią zdalnie, gdyby była taka potrzeba.
4: Link tryb rezerwowy. Nie skonfigurowano.
0: Tryb rezerwowy. Nie mam tutaj nic.
4: Link połączenia. Dziś 4. Link codzienna kontrola dzięki MyFritz. Połączenie wychodzące. Blank.
0: No i tutaj mamy rejestr połączeń tak naprawdę z telefonu.
4: 00:12:34. 28 maja. Godzina 16:44. Blank.
0: Tu mam moje
4: link zapisz numer połączenie wychodzące. Link zapisz numer telefonu do książki telefonicznej lub zablokuj.
0: O, możemy...
4: Połączenie blank. 999. 28 godzina 6 blank. Link zapisz połączenie wychodzące. Blank. 904. 28 godzina 1 blank.
0: No i tutaj
4: link zapisz...
0: są moje numery wewnętrzne. Nie dzwoniłem na pogotowie, gdyby się ktoś
4: no next heading.
0: No i tutaj są generalnie te
4: połączenie wychodzą blank. 920 godzina 11:20. Blank.
0: A ja sobie nacisnąłem T.
4: Wizyty link do przeglądu graficznego. Wizyty link, wizyty link, link, zapisz numer telefonu do książki. Wizyty
0: link. Nacisnąłem T, blank. Żeby przejść do następnej tabelki, bo tutaj możemy się normalnie poruszać. To jest taka tabelka. I możemy sobie Ctrl Alt strzałkami poruszać się po niej.
4: ACSMT 28-51-15.
0: To są urządzenia w sieci.
4: Wi-Fi 2,4 GHz online. gość, blank, gość, blank, SP3D2E5, Wi-Fi 2.4GHz, online,
0: i tu
4: gość,
0: mamy dostęp blank, do wszystkiego.
4: Gość, blank, już 1C53F95407.
0: O, to jest Nest Hub.
4: Wi-Fi, blank, VIP 0, Wi-Fi 2, gość, blank, none. Wi-Fi 5GHz, online, blank, Potato Legion.
0: Tutaj są wszystkie
4: Wi-Fi 5G, link, priorytet aplikacji czasu rzeczywistego.
0: O, tutaj mam priorytet włączony przy komputerze. Dosłownie to są wszystkie urządzenia, które mamy podłączone. I mogę sobie tutaj właśnie strzałkami jechać.
4: Potato Legion, none, VIP, Fusion, SP, ACS, Edge of Table, Edge of Table, blank. ACSMT28-51-15, Wi-Fi 2.4GHz, Edge of Table, Wi-Fi ACSMT28-51-15, SP3D2E5, Fusion 1C50, VIP 0, none. Potato Legion, Potatos Galaxy S25, Potatos N13 Mini, SML300, WLAN 0, WLAN 0, Fritz Phonix 6, Edge of Table, WLAN 0, Fritz Phonix 6, Fritz Phone.
0: O właśnie, jest Fritz Phone.
4: Grafik Fritz Phonix 6, gość, blank, gość, blank, gość, grafik Fritz Phonix 6, Fritz Phonix 6, Fritz Phone, dekt. Button.
0: I właśnie mamy informację, że jest połączone po dekcie, nie po Wi-Fi.
4: Blank, blank, blank,
1: jest
4: blank.
1: Jakiś guzik, który jest nieopisany chyba.
0: Ten przycisk, bo ten przycisk, tym się nie przejmujemy, on jest zawsze i on jest tylko w wersjach deweloperskich, znaczy w wersjach beta.
4: Dekt,
0: bo
4: button.
0: On nam pokazuje taką diagnostykę.
4: 1.0.8s, comfort functions, 1.7s.
0: Ile się wczytywało,
4: comfort 0.
0: Takie statystyki 1. dla nas nieprzydatne, zwykłych śmiertelników. Bardziej do ludzi, którzy się zajmują tym oprogramowaniem. Także tym przyciskiem się nie przejmujemy. On jest zawsze na każdej stronie.
4: Blank.
0: Jak sobie
4: button.
0: Jedziemy Ctrl End i do góry, to on będzie widoczny. Ale w wersjach takich zwykłych, produkcyjnych, że tak powiem, go nie powinno nawet być. No i tak wygląda nasza strona główna. Jakie wrażenia na ten moment? Się chciałem zapytać.
1: No moje są bardzo pozytywne, bardzo to fajnie wygląda, wszystko rzeczywiście fajnie dostępne, osiągalne z klawiatury, dla nas czytelne. Jeżeli tak jest dalej, to jest naprawdę ciekawy interfejs.
0: No, przekonamy się, jeszcze mamy dużo.
4: Toolbar, Notes, Address, and Facebook, FritzNAS, FritzNAS, link, muzyka, zdjęcia.
0: FritzNAS, tutaj, co się stało?
4: FritzNAS.
0: Jak kliknę. Otworzy nam się FritzNAS.
4: Clickable. FritzNAS. Link FritzBox. Link MYFritz. Clickable. Menu button collapsed submenu wszystkie pliki. Button dodaj.
0: I mamy tu...
4: Button nowy folder.
0: Taki manager plików.
4: Button aktualizuj. Button pomoc. Link. Szukaj edyt. Wolne. 1.47GB z 1.57GB. Button wybór. Button unavailable. Button unavailable. Button unavailable. Button unavailable. Button unavailable. Button unavailable. Bin. Link NAS files. Button unavailable bin. Link NAS files.
0: A, bin, czyli ikonka kosza.
4: Link FritzNAS. Clickable. Klikabel nazwa, klikabel typ, klikabel rozmiar, klikabel zmieniony DN.
0: Możemy sobie klikać, żeby sortować według tutaj tych.
4: Klikabel build folder plików godz. Klikabel dokumenty folder plików godz. Klikabel fritz folder plików godz. Klikabel muzyk folder plików godz. Klikabel videos folder plików godz.
0: Po niemiecku są.
4: 20 link, co to jest FritzNAS? Blank, blank. Link, co to jest FritzNAS?
0: Co to jest FritzNAS?
4: Link fritz.com.
0: Taki prosty menedżer plików.
4: Klikabel videos folder plików godz. 20 grudnia.
0: Tak to wygląda mniej więcej. No i nie ma co tutaj się rozgadywać na ten temat. Nie korzystałem za dużo, nie miałem takiej potrzeby, ale jakieś na przykład dokumenty, jakieś drobne rzeczy, które byśmy chcieli przenosić między, na przykład jakieś skrypty między komputerami, to jest naprawdę bardzo dobra opcja. Mieć sobie takiego, nawet te 1.5 GB, co tutaj mamy wolne, to jest naprawdę zawsze coś. I nie zwisają nam żadne urządzenia tam z tyłu, tylko wszystko już jest w jednym pudełku.
4: Clickable music folder plików.
0: To się nie otworzyło w nowym oknie, więc alt strzałka w lewo.
4: Clickable. FritzNAS. Link FritzBox.
0: A nie przeszło.
4: Toolbar. No Chrome back button press to go back. FritzNAS. Google Chrome. FritzBox 4000. Out of menu.
0: No ten interfejs FritzNAS jest taki sobie. Wydaje mi się, że te przyciski byłyby dostępne. Byłyby zaetykietowane, gdyby tam coś było rzeczywiście zaznaczone.
4: Toolbar. Folder load address.
0: Ale co do tego, to nie ręczę.
4: Bookmark user app bitwarden save to keep me Fritz. Menu użytkownika, menu button collapsed submenu.
0: Tutaj mamy nasze konto.
4: Expanded.
0: Tutaj jak rozwinę, mogę jechać sobie dalej tabem. I tak jest ze wszystkimi menu, które mają właśnie pod menu, że rozwijamy i jedziemy tabem.
4: Fritz NAS link, wizyty, muzyka, zmieńmy Fritz. FritzBox, przegląd 1 of 8. Menu użytkownika, menu button. Wizyty link, Fritz NAS, menu button, expanded submenu, menu użytkownika. Clickable FritzBox 4000, clickable blank, blank, button,
0: text.
4: Fritz for, clickable.
0: To jest graficzna rzecz bardziej.
4: Fritz NAS link, wizyty, menu użytkownika, menu button, expanded sub, collapsed.
0: No.
4: Expanded. No object inside. FritzNAS link with menu użyt. FritzBox 4. Collapsed.
0: Dobra. Czyli to nic w sumie nie robi.
4: FritzNAS link visited muzyka. My Fritz. Link NAS. Połączenia. Wiadomości. Smart home.
0: I tutaj mamy aplikację.
4: Open link in YouTube.
0: Otworzę w nowej karcie, żeby nie wracać.
4: Mefleets. Mefleets. Link Fleets Box. Visited link Fleets NAS. Clickable. Wszystkie połączenia. Połączenia i wiadomości. Clickable button. Clickable 001234. Czas trwania 1 min. 28 maja 2. Clickable 909. Czas trwania 1 min.
0: Taki 20... widok.
4: Clickable. Czas trwania 28 maja. Clickable.
0: Połączeń ostatni. Czyli taki rejestr.
4: Czas trwania 28 Clickable. Czas trwania 26 maja. Clickable. Next table. Czas 20. Link. Co to jest Mefleets? Brak urządzeń smart home. Przełączanie i reguły.
0: Teraz jadę od końca, jakby.
4: Aha. Brak urządzeń smart home. Przełączanie i reguły. Smart home. Clickable checkbox not checked WYGL. Godzina 0. Dzwoni codziennie. Budzik 3.
0: O, są budziki. Można coś sobie przejrzeście, ustawić. To jest taka mini aplikacja.
1: I teraz rozumiem, wtedy dzwoni telefon.
0: Tak. Telefon dzwoni, a jak...
4: Godzina 0.
0: A jak odbierzemy, dzwoni codziennie. To nam powie, żebyśmy czekali na linii i tyle.
4: Budzik 2. Clickable checkbox.
0: Taki prymitywny, ale działa.
4: Godzina 14.15. Clickable checkbox not checked WYGL.
0: Tutaj sobie możemy godzina 14. włączać budziki, które już ustawiliśmy.
4: Dzwoni raz. Budzik 1. Budzenia. Clickable checkbox checked WYGL. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund.
0: To jest sekretarka.
4: Answering machine. Clickable checkbox not checked WYGL. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund. Automatyczna sekretarka. Telefonia automatyczna sekretarka.
0: Tak, to dlatego było answering machine, bo to jest nazwa po prostu wpisana.
4: Clickable button start. WPS dla dostępu dla gości.
0: O, mamy
4: button
0: WPS.
4: Start. WPS dla dostępu. Clickable checkbox checked WYGL. Dostępu dla gości. Clickable WPS. Button start. Clickable dostępu dla gości. Clickable checkbox checked WYGL.
0: Aha, dostęp
4: dla dostępu gości. Dla clickable button start. WPS. Clickable checkbox checked WYGL. Wi-Fi.
0: Tutaj jest WPS dla mojego Wi-Fi.
4: Wi-Fi. Wyświetlanie i przełączanie. Funkcje komfortowe. Clickable link videos. Link folder plików. Link video. Clickable link folder plików. Link muzyk. Clickable link
0: Fleets. Jest szybki clickable dostęp do NASA. Clickable. Tu jest takie wszystko link w jednym. Taki mały, kompaktowy widok.
4: Pamięć NASA.
0: Dla nas nie jest on taki aż wygodny.
4: Clickable 4 kwietnia 2020. Czas trwania 1900.
0: No bo nie mamy
4: pamięć
0: tutaj...
4: NAS. Wszystkie połączenia. Pamięć NAS. Funkcje komfortowe.
0: Nie,
4: pamięć wszystkie. No previous heading.
0: Przepraszam.
4: Pamięć
0: NAS.
4: Funkcje
0: komfortowe.
4: No next heading. Funkcje komfort smart home.
0: Moja wina akurat w tym przypadku. Są tabele.
4: No next table. No previous table. Clickable, visited link, Mefleets, no next table, Mefleets, link, Fleets.
0: Nie, nie ma tabel też. Ale są nagłówki, więc można się po tych kategoriach poruszać jak najbardziej. Czyli odwołuję to, co powiedziałem, da się tutaj z tego korzystać. Taki szybki dostęp do najważniejszych funkcji jest w tej funkcji MyFleets.
4: Fleetsbox 4060 link, visited, same page do przeglądu.
0: No tak, tu mamy stronę główną.
4: Przegląd 1 of 8.
0: Przegląd, czyli tu
4: out of menu, clickable. Blank. Clickable Fleetsbox 4000 menu button collapsed. Visited link Fleets NAS. Visited link emigrek Fleets internet. Połączenie przez WAN. Clickable. Internet, telefonia, otwórz lub internet, przegląd 1 of 8. Internet, otwórz lub zamknij sub menu 2 of 8.
0: O, internet.
4: Expanded.
0: Otwieramy i teraz tabem.
4: Monitor czasu online 1 of 5.
0: Monitor czasu online.
4: Dane dostępowe 2 of 5. Filtry 3 of 5. Udostępnienia 4 of 5. Konto emigrek Fleets. 5 of 5.
0: O, tutaj konfigurujemy konto MyFleets.
4: Udostęp filtr dane, monitor czasu online 1 of 5.
0: Szybko przelecimy przez to. Naciskamy Enter, nic tu nam nie mówi, ale wychodzimy z trybu formularza i H.
4: Internet. Blank. Monitor czasu online.
0: O, i teraz tu się nam zmieniło.
4: Visited link, monitor czasu online. Link szczegóły połączenia. Link licznik czasu online. Button unavailable. Button unavailable. Application. Tutaj widać aktualne wykorzystanie połączenia z internetem. Pobierane. Oznacza przepływ danych z internetu do sieci domowej.
0: Czyli to jest natomiast taki upstream, monitoring.
4: Kierunek, w którym dane są wysyłane, oznacza przepływ danych z sieci domowej do internetu.
1: Blank. Czyli po prostu ile, poszczególnych ile urządzeń czego, sieciowych. Gdzie było wysłane i w rozbiciu na urządzenia.
0: Tak.
4: Można rejestrować prędkość przesyłania danych, prędkość pobierania i wysyłania dla wszystkich urządzeń sieciowych oraz wyświetlać na wykresie. Toggle button not pressed, wybierz urządzenie. Okres. Cambo box collapsed invalid entry 10 min.
0: Tak,
4: blank. Prędkość pobierania. Application sieć domowa. Application sieć dla gości. Application IPTV. Grafik clickable. Prędkość wysyłania. Application aplikacje czasu rzeczywistego. Application aplikacje priorytetowe. Application normalne aplikacje. Application aplikacje w tle. Grafik clickable. Button. Button. Button.
0: No i taki zwykły monitorek prosty, chociaż przydatny. Clickable. Żeby mniej więcej sobie oszacować.
1: No ale takich statystyk, wiesz, w rozbiciu na jakieś usługi, to ja nie wiem, czy on jest taki bardzo prosty, bo też sporo tych takich domowych routerów tego nie ma.
0: No tak, jeżeli chodzi o to, czy poszczególne routery to mają, czy nie, no to tutaj akurat jest przewaga. Mniej więcej, znaczy, jednak mimo wszystko moim zdaniem jest to przejrzysty. O, właśnie bardziej o to mi chodziło, że jest to bardzo tak. Przejrzysty widok. A jeszcze a propos monitorowania,
4: desktop.
0: Jeszcze pokażę tak na szybko.
4: Shortcuts.
0: Tutaj sobie wejdę do. Jak to się nazywało? A, dobra.
4: Fritzbox Capture 90.
0: Fritzbox ma ukrytą funkcję, może o tym nie powinienem mówić, bo ktoś się zdradzi, kto to wykorzysta w niestym celu, ale powiem. Ma funkcję przechwytywania pakietów z sieci. Czyli jak coś idzie po HTTP, to my możemy sobie taki pakiet przechwycić, załadować do Wiresharka i sprawdzić, co tam ktoś sobie robi w sieci. I to jest taki adres.
4: This is vocapture. Shortcut URL edit alt http free h blank http http dwukropek slash slash f r i t z kropka b o x slash h t m l slash c a p t u r e kropka h t m l blank.
0: No, czyli HTML, capture HTML.
4: Shortcut.
0: I to jest... Dobra, pokażę to.
4: Fritzbox HTML.
0: Bo to normalnie nie jest widoczne. To jest rzecz taka wewnętrzna.
1: I to jest też tylko w tym oprogramowaniu w wersji beta, czy w produkcyjnych
0: nie,
1: też jest dostępne?
0: To jest w produkcyjnych, tylko że to jest ukryte. Do tego się dostajemy tylko za pomocą URL-a, bo to nie powinno być... Jakby to jest tylko dla AVM. Tak naprawdę. W sensie, z tego powinno tylko korzystać AVM w celach diagnostycznych, ale no tak. Wiadomo, że nasz router to możemy sobie...
4: Fritzbox.
0: Pokażę to na szybko, bo to jest ciekawostka taka, którą odkryłem niedawno.
4: Witamy, Fritzbox 4060, hasło do Fritzbox, clickable, edit submenu, no tak. Blank, autofill listings.
0: Hasła nie pomijamy.
4: Manage password, Fritzbox,
0: więc...
4: Fritzbox document,
0: o.
4: Click blank. Clickable Fritzbox 4000 menu button link fritz link emigre clickable clickable internet. Przyszło. Pierwsze połączenie z internetem. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. Interfejs routingu.
0: Tak.
4: Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. Interfejs 0. Internet. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj.
0: Tutaj mamy różne interfejsy, które możemy wybrać do monitorowania.
4: Interfejsy sieciowe. Clickable limit długości jednego pakietu. Limit długości jednego pakietu edit 1600 bytes. Clickable filtr pakietów. Filtr pakietów edit.
0: Co ciekawe, to też jest polskie.
4: ATH 0. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. ATH 1. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. ATH 2. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. 0.
0: Mamy.
4: Button rozpocznij. Blank. Zatrzymaj. Button na lewej level zatrzymaj. ETH 0. Button rozpocznij. Blank. Button na ETH 1. Button rozpocznij. Blank. Button na ETH 2. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level.
0: Interfejsy.
4: Gest. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. Gest 6. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level. Gest 7. Button rozpocznij. Blank. Button na gest 8. Button rozpocznij. Blank. Button ING 0.
0: Jest tego
4: button blank. Button na IP 6. Button rozpocznij. IP 6. L 0. Button blank. Button na lewej level zatrzymaj.
0: IPv 6.
4: Blank. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level. Mirek. Button rozpocznij. Mirek.
0: Co to jest Mirek?
4: M, I, I, R, E, G.
0: Aha, button, myślałem, że imię.
4: Blank. Button na lewej level
1: nie
4: zatrzymaj.
1: Nie, tak się kończy.
0: Tak. Jeszcze dwa I.
4: Button na net upstream 0. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. Pty. Button rozpocznij. P, T, T, Y.
0: A,
4: button.
0: Dobra.
4: R, blank. Button na lewej level zatrzymaj.
0: Nie wiem, co większość z tego oznacza, ale...
4: SOC 0.
0: Chyba o to chodzi.
4: Button rozplank. Button na lewej level zatrzymaj. Tracę DH 0. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level zatrzymaj. Tracę DL0. Button rozplank. Button na lewej level zatrzymaj. Tracę N0. Button rozplank. Button na lewej tracę V0. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej van. Button rozpocznij. Blank. Button na lewej level za Wi-Fi 0. Button rozplank. Button na lewej
0: Wi-Fi.
4: Wi-Fi 1. Button rozplank. Button na lewej Wi-Fi 2. Button rozplank. Button XFRM. Button rozplank. Button Wi-Fi. AP 5. Button rozplank. AP 5 GHZ. ATH 2. Interfejs 0. Button rozpocznij. Blank. Button na AP 5. Button rozplank. AP 5 GHZ. ATH 2. Interfejs 1. Button rozplank. Button na lewej level zatrzymaj.
0: Przyjazne nazwy.
4: AP 2. 2.4 GHZ. ATH 0. Interfejs 0. Button rozplank. Button na lewej level zatrzymaj.
0: Jak nie mam access point.
4: AP 2. 2.4 GHZ. ATH 0. Interfejs 1. Button blank. Button na AP 3. 5 GHZ. ATH 1. Interfejs 0. Button blank. Button AP 3. 5 GHZ. Button blank. Button gest. Button rozpocznij. Blank. Button gest. Button rozplank. Button na gest 2. Button blank. Button gest 2. Button rozpocznij. Blank. Button gest 3. Button rozplank. Button na lewej gest 3. Button rozplank. Button radio i button blank. Button radio 1. 5 GHZ. SOC 0. Interfejs 0. Button blank. Button radio 2. Button blank. Button radio 3. Pi button blank. Button management traffic. Interfejs 0. Button rozplank. Button clickable. Dodatkowe parametry. Dodatkowe parametry edit. Button na lewej level rozpocznij. Blank. Button zatrzymaj. USB. USB 1. Button rozpocznij. Blank. Button na USB 2. Button rozpocznij. Blank. Button na detrace.
1: Wiesz co, jak mówisz razem z syntezą, to ja myślę, że powinien się ją troszeczkę ściszyć, bo czasem po prostu zagłusza ciebie.
0: Mhm, tak. No,
1: więc możesz ją ewentualnie odrobinkę dać w dół.
0: Akurat tutaj nic ciekawego do powiedzenia nie mam, bo dla mnie to jest też czarna magia. Ale
1: tutaj z tego, co ja rozumiem, to są też tak zwane VLANy. To są różnego rodzaju wirtualne sieci i one po prostu są takimi mostkami, połączeniami różnych interfejsów, że na przykład mamy coś pogrupowane i można sobie to przeglądać. No, tu by trzeba było poczytać w ogóle, jak w Fritzboxach jest realizowany routing. Jako taki i co do czego tu tak naprawdę się łączy, żebyśmy wtedy wiedzieli, gdzie, na jakim interfejsie nasłuchiwać.
0: Ja o tym wspominam, bo po prostu się zastanawiałem, czy dałoby się z Fritzboxa monitorować po prostu to, co się dzieje w sieci. Czyli na przykład dajmy na to, rozpracowuję jakieś urządzenie, chcę wiedzieć z jakiej strony pobiera aktualizację oprogramowania, dajmy na to, albo z jakimi serwerami się łączy, to możemy coś takiego wykorzystać, niekoniecznie w sposób nieetyczny.
1: Pytanie, czy ten ruch HTTPS też jest w stanie on rozszywać, czy jest w stanie wstrzykiwać swój certyfikat. Coś czuję, że to aż tak mądre nie jest.
0: No, może być.
1: A ruch HTTP, no to już w dzisiejszych czasach jest coraz rzadszy. Tak naprawdę ruch niezaszyfrowany, więc coraz mniej będziemy w stanie tutaj uzyskiwać. Natomiast...
0: No dlatego też ten ruch się szyfruje, żeby utrudnić
1: tak, przechwytywanie. Aczkolwiek no takie korporacyjne różnego rodzaju zapory, no to tworzą ten tak zwany man in the middle, czyli po prostu podstawiają swoje certyfikaty. No i mamy wtedy teoretycznie ruch szyfrowany, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie go deszyfrować gdzieś tam lokalnie, żeby sprawdzić, co tam się dzieje i gdzie dane zapytania są wysyłane.
0: No tak. No tutaj to wiadomo, jest bardziej w celach diagnostycznych dla AVM samego niż dla użytkownika, dlatego to nie jest nigdzie widoczne, nawet w takich ustawieniach deweloperskich, które tam, do których przejdziemy też tak na szybko. No to zamknę może to, bo tutaj nie ma co się za bardzo rozgadywać na ten temat. Jest jeszcze dużo tutaj rzeczy do omówienia.
4: Menu użytkownika, Netflix, nas wizyty.
0: Także jedziemy z powrotem do internetu.
4: Klikaj przegląd 1, internet, otwórz lub zamknij submenu 2 of 8, collapsed, expanded.
0: Już jest otwarte, więc...
4: Monitor czasu online 1 of 5, dane dostępowe 2 of 5.
0: Dane dostępowe.
4: Klikaj internet, klikaj dane dostępowe, klikaj wizyty, same page link, dostęp do internetu, wizyty, same page link, tryb rezerwowy.
0: I to są zakładki jakby wewnątrz.
4: Wizyty, same page link, IPv6. Wizyty, same page link, usługi Fritz. Wizyty, same page link, serwer DNS. Clickable button. Na tej stronie można skonfigurować dane dotyczące dostępu do internetu i w razie potrzeby odpowiednio dostosować dostęp. Separator. Dostęp do internetu. Wybierz rodzaj dostępu do internetu. Dostępu do internetu. Dostęp do internetu przez CamboBox, Collapsed, modem kablowy lub router internetowy.
0: No tak, standard.
4: Router Fritzbox udostępnia własny zakres adresów IP. Podłącz router Fritzbox przez port WAN do istniejącego modemu zewnętrznego lub routera. Separator. Ustawienia połączenia. Ustawienia połączenia są już ustawione przy użyciu najczęściej wykorzystywanych wartości. Potrzeby wartości te można zmienić. Prędkość transmisji. Podaj prędkość połączenia z internetem. Priorytetów dla urządzeń w sieci.
0: Tutaj są naprawdę już takie rzeczy, które jeżeli musimy skonfigurować, to konfigurujemy, ale raczej ich nie ruszamy.
4: Prędkość pobierania edyt 2500 Mbps. Prędkość wysyłania edyt 2500 Mbps. Wizyty same page link, zmiana ustawień połączenia. 137 ms, 279 ms.
0: Tak, a to jest ogólny czas wczytywania, to też zawsze na dole się pojawia.
4: Button na lewej level odrzuć. Button na lewej level zastosuj.
0: O, i mamy zawsze przyciski odrzuć i zastosuj. Jak zmienimy coś, to one przestaną być niedostępne.
4: Button, button.
0: I jest ten przycisk, który pokazuje statystyki.
4: No to... Clickable, wizyty, same page link, dostęp do internetu, wizyty, same page link, tryb rezerwowy.
0: Tryb rezerwowy na przykład, bo o tym też już było wspominane, zobaczymy co to takiego jest.
4: Wizyty link, do wizyty link, IPv6 link, usługi Fritz, wizyty link, serwer DNS, button unavailable, button unavailable, application. Jeśli połączenie z internetem zostanie przerwane, Fritzbox może przekierować przepływ danych do alternatywnego urządzenia zapewniającego dostęp do internetu, podłączonego przez LAN lub USB.
1: No czyli właśnie, tak czyli zwany failover.
0: Tak, czyli możemy sobie właśnie, jak wspominałem, podłączyć modem po USB albo też po LANie. Jak nam przestanie z jakiegoś powodu działać główna sieć, to się na niego od razu przełączy, co jest bardzo przydatną funkcją.
4: Application aktywuj tryb rezerwowy. Toggle button not pressed zastosuj. Toggle button not pressed odrzuć. Button. Toggle button not pressed.
0: No tak.
4: Dane dostęp.
0: Prosto.
4: Wizyty link do... Wizyty link tryb rezerwowy. Wizyty link IPv6.
0: IPv6 jest. Tutaj raczej wchodzić nie będę.
4: Link usługi Fritz.
0: Usługi Fritz są.
4: Fritzbox 4060 document. Wizyty same pay. Wizyty clickable button. Usługi udostępniane przez Fritz. Fritzos. Ich dalszym rozwoju i zwiększaniu ich bezpieczeństwa. Usług Fritz. Fritzos. Ich dalszym rozwoju i zwiększaniu ich usługi udostępniane przez Fritz. Pomagają w utrzymaniu najnowszego stanu urządzenia Fritzbox i Fritzos. Ich dalszym rozwoju i zwiększaniu ich bezpieczeństwa.
1: Czyli pewnie jakaś telemetria.
0: Tak.
4: Usług Fritz. W urządzeniu Fritzbox. W wersji beta usługi Fritz. Są zawsze aktywowane. Bez zmiany. W wersji beta usługi Fritz.
0: No, czyli
4: są zawsze aktywowane. W wersjach produkcyjnych można tutaj wprowadzać zmiany.
0: Czyli
4: separator.
0: Ja tutaj za dużo nie zrobię.
4: Checkbox unavailable, check router Fritzbox regularnie sprawdza, czy są dostępne aktualizacje.
0: O właśnie, czyli mam niedostępne, nie mogę wyłączyć sprawdzania aktualizacji na przykład.
4: Podczas wyszukiwania aktualizacji do Fritz są przekazywane dane dotyczące urządzenia, na przykład aktualnie zainstalowanej wersji oprogramowania Fritzos. Separator. Checkbox unavailable, check dane diagnostyki.
0: No i tutaj są te dane telemetryczne.
4: W celu ulepszenia produktu i zapewnienia bezpiecznej pracy na łączu to urządzenie Fritzbox. Przekazuje w razie potrzeby dane diagnostyczne, przykładowo raporty o błędach, do Fritz. Dzięki temu użytkownik korzysta z optymalizacji podczas aktualizacji lub wymaganych poprawek wprowadzanych przez Fritz. Możesz podać swój adres e-mail do wysyłania ewentualnych zapytań podczas przetwarzania błędów. Clickable adres e-mail, dobrowolnie. Adres e-mail, dobrowolnie.
0: Można też tu podać maila.
4: Blank. Checkbox unavailable. Check diagnostyka i konserwacja. Urządzenie Fritzbox jest dostępne dla Fritz. W celu sprawdzania wybranych danych diagnostycznych. Lub podsumowania diagnostyki. Button wyświetlanie podsumowania diagnozy. 17MS173.
0: No coś takiego. To już we własnym zakresie sobie można zdecydować, czy coś takiego powinno być włączone, czy nie.
4: Clickable internet.

0: czyli 1.1.1.1 albo Google'a, jak kto chce.
1: Clickable button. Usługi udostępniane przez Fritz. Button. Wizyty. Same page link. Serwer DNS.
0: I wygląda to mniej więcej tak.
1: Clickable DNS jest ważną usługą obsługującą zapytania od wzorowywania nazw adresów internetowych w internecie. Tutaj możesz wybrać, czy do odwzorowywania nazw mają być używane serwery DNS przypisane przez dostawcę internetu czy inne serwery DNS. Separator. Serwer DNS V4. Radio button check użyj serwera DNS V4 przypisanego przez dostawcę internetu. Zalecane. Radio button not check użyj innych serwerów DNS V4.
0: Tu można sobie własne ustawić, jak to zaznaczymy.
1: Preferowany serwer DNS V4. Clickable edit unavailable 94. Clickable edit unavailable 140.
0: Czyli tutaj są podzielone po prostu na pole edycyjne. Każdy człon jakby adresu IP.
1: Clickable edit unavailable 14. Clickable edit unavailable 14.
0: To jest adres publicznego serwera Adguarda DNS-owego, którego testowałem wcześniej i to działa.
1: Alternatywny serwer DNS V4. Clickable edit unavailable 94. Clickable edit unavailable 140. Clickable edit unavailable 15. Clickable edit unavailable 15.
0: To też.
1: Separator. Serwer DNS V6. Radio button not checked użyj serwera DNS V6 przypisanego przez dostawcę internetu. Zalecane. Radio button checked użyj innych serwerów DNS V6. Clickable preferowany serwer DNS V6. Preferowany serwer DNS V6 edit 2 A10 50 C0 AD1 FF. Blank.
0: No i tutaj mamy IPv6.
2: IPv6.
0: Serwery, tak, też Adguardowe.
1: Clickable alternatywny serwer DNS V6. Alternatywny serwer DNS V6 edit 2 A10.
0: No dobra, to już.
1: Separator. Publiczne serwery DNS. Checkbox check przy usterkach DNS korzystaj z publicznych serwerów DNS. W razie usterek serwerów DNS router Fritzbox korzysta z dostępnych publicznie serwerów DNS w celu odwzorowywania nazw. Separator. Przekazuj informacje o urządzeniach sieciowych w sieci domowej do serwerów DNS dostawcy internetu. EDNS 0. Checkbox not checked. Przekaż adres MAC i nazwę kontaktującego się urządzenia sieciowego. Włącz to ustawienie, jeśli dostawca internetu oferuje usługi EDNS 0, np. ustawienia filtrów dla określonych urządzeń sieciowych w sieci domowej i chcesz z nich korzystać. Separator. DNS over TLS. Do T. Checkbox not DNS over TLS. Do T. Checkbox not checked. Szyfrowane odtwarzanie nazw w internecie. DNS over TLS. Button unavailable. Odrzuć. Button unavailable.
0: Tak, no więc jak tutaj widać, jest naprawdę tych funkcji bardzo dużo różnych.
1: Clickable. Użyj serwera DN. Clickable. Clickable. Wizyty link. Clickable. Przegląd 1 of 8.
0: No dobra.
1: Internet. Monitor czasu online. Filtry 3 of 5.
0: Mamy filtry.
1: Internet. Blank. Filtry.
0: To jest też ciekawa rzecz.
1: Wizyty link. Kontrola rodzicielska.
0: Możemy włączyć kontrolę rodzicielską.
1: Link. Bilety czasu korzystania z internetu.
0: O, bilety czasu, też ciekawa nazwa.
2: Czyli możemy tu sobie, jak rozumiem, ustalić, ile ktoś ma mieć czasu dostęp do tego internetu, tak?
0: Tak, czyli też taka część kontroli rodzicielskiej w sumie.
2: Tak, albo na przykład taki dostęp gościnny, tak? Jeżeli komuś...
0: A tak, przy sieci gościnnej tak. Też można coś takiego ustawić.
2: Jeżeli komuś chcemy zaoferować tylko dostęp na jakiś czas, żeby potem już nie miał tego dostępu.
0: No tak.
1: Link, bilety, wizyty, link, definiowanie priorytetów. Wizyty link listy.
0: Definiowanie priorytetów, czyli które urządzenia mają mieć, no właśnie, wyższy priorytet dostępu. Jak ja mam tutaj ustawiony komputer i telefon, czyli on będzie miał priorytet, jeżeli chodzi o sieć.
1: Wizyty link listy. Button unavailable, application. Z pomocą profili dostępu można ograniczać czas korzystania z internetu, filtrować strony internetowe lub blokować wybrane aplikacje sieciowe. Ponadto można zablokować dostęp poszczególnych urządzeń do internetu. Toggle button not pressed, nowy profil dostępu. Wizyty link standardowy, link gość, link bez ograniczeń, button unavailable, wszystkie urządzenia sieciowe, które jako nowe urządzenia zalogują się w urządzeniu Fritzbox, zostaną automatycznie przyporządkowane do tego profilu dostępu. Toggle button not pressed undefined, brak ograniczeń, clickable nazwa urządzenia, blank, clickable właściwości, blank, clickable korzystanie z internetu, clickable, blank, express shift, blank, toggle button not pressed zablokuj.
0: No i tutaj są wszystkie urządzenia połączone w tej chwili do sieci, czy też... W przeszłości połączone. Właśnie mój poprzedni router, żaden z moich poprzednich routerów nie miał takiej funkcji, że zapamiętywał urządzenia, które są offline, które się odłączyły, czyli mogliśmy tylko zarządzać urządzeniami, które są aktualnie połączone. I czyli jak chciałem na przykład przypisać urządzeniu jakiemuś stały adres IP, co mi się tutaj przydaje bardzo, żeby mieć łatwy dostęp do niego poprzez na przykład SMB czy też inne protokoły, no to musiało to urządzenie być online, a tutaj na spokojnie, jak urządzenie nawet jest odłączone, to ono zostanie zapamiętane w naszym Fritzboxie, więc możemy sobie nim zarządzać, nawet jak jest offline, czy możemy nawet je zablokować, jak go nie ma połączonego, czyli też taka dobra rzecz, moim zdaniem, której mi brakowało w poprzednich moich routerach.
1: Toggle button not pressed, przyporządkuj ponownie urządzenie. Landage 4309.
0: No tak, tutaj.
1: No next heading.
0: Nie ma więcej nagłówków.
1: No next separator. Clickable.
0: Czyli to są te profile.
1: Internet. Blank. Filtry. Wizyty link. Link. Bilety czasu korzystania z internetu. Visited.
0: Te bilety
1: visited, są? Visited, button na application. Graphic no description available.

0: Bilety dodatkowego czasu dostępu do internetu. Bilety umożliwiają przyznanie 45 minut dodatkowego czasu na korzystanie z internetu przez urządzenia, które są objęte w sieci domowej kontrolą rodzicielską.
1: Jeden urządzeniu urządzenia, które są objęte. Tak, dodatkowy czas, czyli nie wiem, na przykład dzieciak pozmywa naczynia, to dostanie 45 minut. Niech sobie korzysta.
0: Bilety urządzenia, które są objęte w sieci domowej kontrolą rodzicielską. Jeden bilet pozwala jednemu urządzeniu korzystać z internetu przy wykorzystanym budżecie czasowym oraz w okresach zablokowanych. Filtry i blokady aplikacji są nadal aktywne. Bilety można aktywować przez wywołanie wizyty w same page link http fritzbox. Blank. Przy aktywnej blokadzie urządzenia nie można korzystać z biletów dodatkowego czasu korzystania z internetu. Tagel button not pressed 044699. Tagel button not pressed 411165. Tagel button not pressed 234098.
2: A co to jest?
1: 2,
0: 3, 4, 0, 9, 8.
1: Tagel button not... Nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Tagel button not pressed 998702. Tagel button not pressed 221390.
1: Jakieś numerki, ale co one robią?
0: Tagel button not pressed 850005. Tagel button not pressed 404000. Tagel button not pressed. Tagel button not pressed 280. Tagel button not pressed 559.
1: Dużo tego tu jest.
0: Fragment 550 288368 tagel button not pressed.
1: Nie wiem co to jest, szczerze mówiąc.
0: Tagel button.
1: No tutaj tak sobie z tą dostępnością jest. Akurat w tym miejscu.
0: Internet. Blank. Filtry. Wizyty. Link. Definiowanie priorytetów.
1: Mogę pokrótce pokazać, ale jest generalnie
0: wizyty link.
1: Coś takiego.
0: Button and application. Określ tutaj, które urządzenia i aplikacje sieciowe mają priorytet przy obciążonym połączeniu z internetem. Prędkość w sieci domowej. Można zarezerwować dla urządzeń w sieci domowej routera Fritzbox pewną szerokość pasma. Pozostała część pasma. Można za część pasma jest dostępna dla urządzeń w sieci dla gości. Jeśli zarezerwowana szerokość pasma nie jest potrzebna w sieci domowej, może być wykorzystywana w sieci dla gości.
1: Tak, czyli możemy oddzielnie rezerwować internet. Jak chcemy, żeby goście sobie szybko poszli, to możemy im ograniczyć internet do 64 kilobitów na sekundę i wtedy sobie na pewno pójdą. Taka dobra rada.
0: Application rezerwacja szerokości pasma wyłączona. Application automatycznie sprawiedliwy podział szerokości pasma. Application stała rezerwacja szerokości pasma dla sieci domowej. Aplikacje. Wizyty link aplikacje czasu rzeczywistego. Link aplikacje priorytetowe. Link aplikacje w tle.
1: Tutaj mamy różne typy aplikacji.
0: Button unavailable. Button unavailable. Określ tutaj aplikacje sieciowe o bardzo wysokich wymaganiach względem prędkości przesyłu i czasu. Reakcji. Przesyłane żadne inne dane. Reakcji. Jeśli taka aplikacja całkowicie wyczerpuje możliwości połączenia z internetem, nie jest przesyłane żadne inne dane. Clickable urządzenie sieciowe. Blank. Clickable aplikacje. Blank. Clickable.
1: No i tutaj mamy już listę.
0: Data Legion. Wszystkie aplikacje sieciowe. Tagel button not pressed edytuj. Tagel button not pressed usuń. Fuser 4544. Potatos Galaxy S25. Wszystkie aplikacje sieciowe. Tagel button not pressed usuń. Fuser 4545. Wszystkie urządzenia. Telefonia internetowa. Tagel button not pressed edytuj. Tagel button not pressed usuń.
1: Czyli telefonia internetowa ma priorytet aplikacji również, co ma sens.
2: No tak, bo to usługa czasu rzeczywistego.
0: Fuser 4546. Tagel button not pressed utwórz nową regułę. Tagel button not pressed zastosuj. Tagel button not pressed odrzuć.
1: No tak, i tutaj sobie możemy tworzyć te reguły i się bawić.
0: Clickable. Internet. Blank. Filtry. Wizyty link. Definiowanie. Wizyty link. Listy. Button unavailable. Wizyty link.
1: A co robią listy?
0: Button unavailable. Wizyty link. Listy. Button unavailable. Application. Listy filtrów. Listy filtrów można aktywować dla poszczególnych profili dostępu kontroli rodzicielskiej.
1: A, czyli takie presety.
0: Clickable link. Link zablokowane strony internetowe. Link jeśli aktywne, wszystkie zawarte tutaj strony internetowe zostaną zablokowane. Clickable link. Link dozwolone strony internetowe. Link jeśli aktywne, wszystkie zawarte tutaj strony internetowe będą dozwolone. Link internetowe będą blokowane. Link jeśli aktywne, wszystkie zawarte tutaj strony internetowe będą dozwolone. Wszystkie inne strony. Link internetowe będą blokowane.
1: No, czyli tutaj możemy rygor zrobić.
0: Jeśli strony internetowe są blokowane, nie można bezpośrednio otwierać adresów IP. Tutaj można określić wyjątki. Application clickable dozwolone adresy IP. Więcej ustawień. Clickable link. Link lista blokad IP. Link tutaj możesz utworzyć i edytować listę adresów IP, aby odrzucać zapytania do Fritzbox pochodzące z link tych adresów IP. Clickable link. Link aplikacje sieciowe. Link dodaj tutaj aplikacje sieciowe, które chcesz zablokować w ramach kontroli rodzicielskiej lub link określić jako aplikacje priorytetowe. Dodatkowo można wprowadzić globalne ustawienia filtrów. Obejm w sieci domowej. Dodatkowo można wprowadzić globalne ustawienia filtrów. Obejmują one wszystkie urządzenia sieciowe. W sieci domowej i sieci dla gości. Application clickable globalne ustawienia filtrów. Button. Application.
1: Aha, tu jest ten jeden przycisk ostatni.
2: Też zastanawiam się, jak to w dzisiejszych czasach z tymi aplikacjami i na ile to jest w ogóle skuteczne, to takie filtrowanie w tych routerach.
1: No nie wiem, może być ciężko.
2: No.
1: Ale nie wiem. Ja nie mam potrzeby sobie nic blokować, więc nie odpowiem na to pytanie.
0: Clickable w menu button kela, wizyty link, emigrek Fritz.
1: No to Fritz. Tutaj już przeszliśmy tą zakładkę.
0: Fritzbox, przegląd, internet, monitor czasu online, dan, filtry 3/5, udostępnienia 4/5.
1: Są udostępnienia również.
0: Wszystkie urządzenia. Clickable internet. Clickable udostępnienia. Clickable visited same page link udostępnianie portów. Visited same page link usługi Flixbox. Visited same page link dna DNS. Visited same page link VPN IP Seconds. Visited same page link VPN WireGuard. Wszystkie urządzenia podłączone do routera Flixbox są chronione przed niepożądanym dostępem przez internet. Niektóre aplikacje, jak na przykład gry online, muszą być jednak dostępne dla innych użytkowników internetu. Poprzez konfigurację portów możesz zezwolić na takie połączenia.
1: Czyli taki standardowy port forwarding na przykład możemy sobie tutaj zrobić.
2: Bardzo duży, tak, i bardzo duży plus za VPN WireGuard swoją drogą.
1: Tak, oni się tym właśnie bardzo chwalą, że oprócz właśnie dostępności dla screenreaderów, że mamy WireGuarda, nowoczesny standard. Także też pod tym kątem brałem to urządzenie.
0: Urządzenie nazwa. Adres IP. Udostępnienia. Zewnętrzne przypisanie portu IPv4. Zewnętrzne przypisanie portu IPv6. Samodzielne udostępnianie portów.
1: To jest tabelka już.
0: Blank. Button. Brak udostępnienia portów.
1: Nie mamy tu żadnych reguł na razie.
0: Button. Dodaj urządzenie do udostępniania. Button. Aktualizuj. Separator. Możesz wyłączyć ustawienie samodzielne udostępnianie portów dla wszystkich urządzeń, dla których nie było dotychczas żądań udostępniania portu. Button. Wyłącz. Button. Unavailable. Odrzuć. Button. Unavailable. Zastosuj.
1: Clickable. No, taka prosta zakładka.
0: Clickable. Internet. Clickable. Clickable. Visited. Same page link. Udostępnianie portów. Visited. Same page link. Usługi Flixbox. Flixbox 4000 blank, internet, blank, udostępnienia, visited link, udostęp, visited link, dyna link, v, visited link, button unavailable, button unavailable, application. Tutaj można skonfigurować bezpieczny dostęp do routera Flixbox. Dostęp Flixbox, tutaj można skonfigurować bezpieczny dostęp do routera Flixbox. Dostęp do interfejsu użytkownika. Flixbox następuje przez HTTPS. Dostęp do nośników danych routera Flixbox następuje przez HTTPS. FTP lub FTPS. Wszystkie sposoby dostępu są chronione nazwą użytkownika i hasłem.
1: No tak, czyli tutaj możemy z zewnątrz jakby się dostać.
0: Blank. Prowadzone tutaj ustawienia dotyczą również dostępu do urządzenia Flixbox przez internet przez usługę MYFlix. Dostęp przez internet. Blank. Adres IPv4 przypisany przez dostawcę internetu nie jest publicznie dostępnym adresem IP. Dlatego udostępnienia usług IPv4 Flixbox i sieci domowej IPv4 prawdopodobnie nie będą działać. Więcej.
1: O właśnie, tutaj mamy od razu informację, czy mamy publiczny adres IP. To też jest bardzo przydatna rzecz.
0: Informacji na ten temat znajduje się w pomocy. Application dostęp internetowy do routera Flixbox przez HTTPS aktywny. Port TCP dla HTTPS.
1: Czyli nawet jak mam aktywny ten dostęp, no to tego dostępu nie będzie, bo nie mam po prostu publicznego adresu IP.
0: Spin button invalid entry editable 48822. Port TCP dla HTTPS.
1: To jest port.
0: Spin button adres internetowy urządzenia Flixbox. Edit read only multiline HTTPS 9 plus 86 ton 20.
1: No i tutaj jest adres Flixboxa.
0: Out of edit clickable.
1: On jest losowo jakby generowany na jakiejś podstawie. Tutaj jest ten te klikalne, tutaj możemy nacisnąć i to się skopiuje do schowka.
0: Blank. Dostęp posiadają wszyscy użytkownicy Flixbox, którym w menu system użytkownicy Flixbox. Przyznano uprawnienie, zezwolono również na dostęp z internetu. Przy tym ustawieniu należy uwzględnić nasze wskazówki dotyczące bezpiecznych haseł. Application clickable otwórz użytkowników.
1: Tu możemy właśnie przejść do tego menu użytkowników.
0: Application clickable dostęp z internetu do nośników danych użytkownika przez FTP FTPS aktywny. Certyfikat. Do potwierdzenia autentyczności partnera można użyć certyfikatu SSL. Router Flixbox posiada certyfikat, który można zaimportować do przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego. Można również użyć własnego certyfikatu. Router Flixbox korzysta z utworzonego samodzielnie certyfikatu. Odcisk palca SHA1 certyfikatu. Edit read only 69.
1: To jest.
2: Okej, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będziemy się z zewnątrz logować do tego routera, to się pokaże, że nieznany
1: tak,
2: certyfikat.
1: To ostrzeżenie.
2: Tak.
1: Tak, to ostrzeżenie.
2: To tutaj jest.
0: Edit clickable. Toggle button not press clickable.
1: Właśnie możemy skopiować, jest to klikalne.
0: Toggle button not press, importuj certyfikat.
1: Można zaimportować własny.
0: Toggle button not press, pobierz certyfikat, public key.
1: Pobrać.
0: Toggle button not press, zastosuj. Toggle button not press, odrzuć. Button.
1: No i tyle.
0: Clickable.
1: Też myślę ciekawa rzecz.
0: Internet, blank, dostęp, visited link, dyna DNS. Visited link, usługi Flixbox, link, dyna DNS. Visited.
1: No właśnie, dyna DNS, to też jest fajna opcja, jeżeli tak jak ja na przykład nie możemy mieć publicznego adresu IP, bo mamy, no bo korzystamy na przykład z sieci komórkowej, gdzie w sieci komórkowej no bardzo ciężko jest o taki publiczny adres bez żadnego VPN-a.
0: Link VPN IP Seconds. Visited link button on application.
2: To znaczy DNS to chyba do czego innego tutaj służy. To jest tylko po to, żebyś miał rozwiązanie twojego adresu IP na adres DNS, czyli na przykład sobie, dajmy na to, tworzysz jakiegoś hosta, nie wiem, tam powiedzmy potato.noip.com.
1: No tak.
2: I po prostu, ale to nie rozwiązuje problemu, jeżeli nie masz publicznego adresu IP. To rozwiązuje tylko ten problem, jeżeli twój adres IP jest dynamiczny.
1: Bo też dynamiczny adres IP, wiadomo, Bo jak się ma publiczny, to jest on stały przeważnie.
2: No właśnie, to bardzo różnie. Na przykład Orange chociażby, no to ma publiczny adres IP, jeszcze ma, bo Netia już na przykład nie ma. Netia kiedyś miała, Netia już teraz nie ma publicznych adresów IP, nawet na stałych łączach, ale też zawsze miała dynamiczne. Orange ma cały czas dynamiczne publiczne adresy IP. No tylko właśnie wtedy się przydaje ten DNS, jeżeli chcemy mieć hosta, do którego użytkownicy nasi z zewnątrz będą się zawsze mogli wpiąć.
0: Przez dostawcę Dyna The Application. Przez dostawcę Dyna DNS można uzyskać z internetu dostęp do routera Fritzbox przy użyciu stałej. Nazwy domeny, mimo że publiczny adres IP Fritzbox regularnie się zmienia. Nazwy domeny i powiązane. Informacje dotyczące konta przekaże dostawca Dyna DNS. Dzięki temu można szybko uzyskać dostęp do interfejsu routera Fritzbox oraz aplikacji i usług od razu po skonfigurowaniu we Fritzbox.
1: A no rzeczywiście.
0: Odpowiednich udostępnień portów. Blank. Adres IPv4 przypisany przez dostawcę internetu nie jest publicznie dostępnym adresem IP.
1: No
0: udostępnienia
1: tak,
0: usług
1: to
0: IP.
1: To jest ta sama informacja.
0: Informacji na ten temat z application Dyna DNS aktywny. Tagel button not pressed zastosuj. Tagel button not pressed odrzuć. Button.
1: Nie tyle. Nie wiem z jakiej usługi on korzysta.
0: Clickable.
1: Się raczej nie dowiem.
0: Internet.
1: Ale przeważnie jakieś no IP,
2: tak,
1: no DNS.
2: Jest tych dostawców dynamicznych DNS-ów kilka. W Polsce mamy też naszego noip.pl, tylko on niestety nie jest na tych routerach powszechnie stosowany.
1: No tak. Tutaj jak zresztą spostrzeżemy niedługo, bardzo dużo rzeczy jest takich, jeżeli chodzi o presety niemieckich, czyli na przykład we Fritzfonie można wyświetlić sobie pogodę, ale pogodę mamy z niemieckiej stacji pogodowej, więc mamy tylko dla niemieckich miast. Tak samo mamy z predefiniowanymi stacjami radia internetowego i podcastami. Mamy niemieckie i musimy sobie jakby dodać ręcznie własne tam, jakie chcemy. Nie mamy jakiejś tam bazy.
0: Blank. Udostępnienia. Visited link udostępnienia portów. Visited link usługi Fritzbox. Visited link Dyna DNS. Link VPN. IP seconds. Visited link VPN. Link VPN. IP seconds.
1: No to przyjdziemy może do VPN-a tak visited. Szybko.
0: Visited button unavailable button on application. Za pomocą VPN możliwy jest bezpieczny zdalny dostęp do sieci. Więcej informacji znajduje się w naszym link portalu serwisowym VPN. Połączenia VPN z routerem Fritzbox. Clickable nazwa. Blank. Clickable status. Clickable blank. Lokalna sieć. Blank. Clickable zdalna sieć. Blank. Clickable. Brak skonfigurowanych połączeń VPN.
1: No nie ma tu nic.
0: Tagel button not pressed. Dodaj dostęp VPN dla użytkownika. Połączenia VPN między routerem Fritzbox a innymi sieciami. Clickable nazwa. Blank. Clickable status. Clickable lokalna sieć. Blank. Clickable zdalna sieć. Blank. Clickable transfer danych przez VPN. Clickable. Połączenia LAN. Blank. Nazwa. Status. Lokalna sieć. Zdalna sieć. Transfer danych przez VPN. Blank. Brak skonfigurowanych połączeń VPN.
1: No to jest, są same pustki, bo żadnych VPN-ów tu nie ma.
0: Zewnętrzny dostęp VPN. Blank. Nazwa. Status. Lokalna sieć. Zdalna sieć. Transfer danych. Blank. Brak skonfigurowanych połączeń VPN. Tagel button not pressed. Zaimportuj połączenie VPN. Tagel button not pressed. Dodaj połączenie VPN. Tagel button not pressed. Zastosuj. Tagel button not pressed. Odrzuć.
1: Fajnie, że jest funkcja zaimportowania. Nie trzeba wszystko z palca wpisywać.
0: Clickable. Internet. Blank. Udostęp. Visited link. Visited link. Visited link. VPN. WireGuard.
1: O, teraz przejdziemy do WireGuarda.
0: Button unavailable. Button unavailable application. WireGuard umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do sieci. Więcej informacji znajduje się w naszym link portalu serwisowym VPN. Blank. Wymagane do konfiguracji. Aplikacja WireGuard na smartfony i tablety lub oprogramowanie WireGuard na komputery. Aby przenieść ustawienia, można skorzystać z kodu QR lub pliku, w zależności od używanego urządzenia. Potrzebne opcje pobierania danych są podane na końcu konfiguracji. Połączenia WireGuard między routerem Fritzbox a innymi urządzeniami. Clickable nazwa. Blank. Clickable status. Clickable blank. Zdalna sieć. Blank. Clickable punkt końcowy. Domena. Blank. Clickable ostatnie negocjacje. Clickable. Połączenie urządzeń WireGuard. Blank. Nazwa. Status. Zdalna sieć. Punkt końcowy. Do ostatnie negocjacje. Blank. Brak skonfigurowanych połączeń urządzeń WireGuard. Połączenie sieciowe WireGuard. Blank. Nazwa. Status. Zdalna sieć. Punkt końcowy. Domena. Ostatnie negocjacje. Blank. Brak skonfiguracji. Button not pressed. Dodaj połączenie ustawienia WireGuard routera Fritzbox. Fritzbox zapisuje poprzez utworzone połączenia WireGuard wszystkie niezbędne informacje w formie pliku z ustawieniami. Jeśli godny zaufania partner chciałby skonfigurować połączenie z routerem Fritzbox użytkownika, można poprosić partnera o rozszerzenie tego pliku z ustawieniami. Tagel button not pressed. Pokaż ustawienia WireGuard. Tagel button not pressed. Zastosuj. Tagel button not pressed. Odrzuć. Button.
1: No też takie przejrzyste menu.
0: Clickable.
1: I to tyle w tej sekcji.
0: Menu użytkownik. Klik przegląd internet. Monitor czasu. Filtr udostępnienia. Konto MYFritz. 5 of 5.
1: Tu na szybko, bo tutaj mało jest akurat. I mamy już jedną kategorię za sobą.
0: Clickable internet. Clickable konto MYFritz. Clickable zakładając konto MYFritz, można otrzymać informacje o wszystkich posiadanych produktach Fritzbox. W wiadomości e-mail, albo sprawdzić je na stronie linkmyfritz.net, ponadto w razie zapomnianego hasła. Uzyskasz dostęp w wiadomości e-mail, albo sprawdzić je na stronie linkmyfritz.net, ponadto w razie zapomnianego hasła. Uzyskasz dostęp do swego routera Fritzbox, otrzymasz informacje o określonych zdarzeniach i możesz skonfigurować dostęp do routera Fritzbox z internetu. Jeśli chcesz otrzymywać e-mailowo jeszcze inne informacje na temat routera Fritzbox, możesz aktywować link usługi push routera Fritzbox. Separator. Konto Emigrek Fritz. Checkbox check Emigrek Fritz. Twoje konto Emigrek Fritz. Twoje urządzenie Fritzbox jest zalogowane w MyFritz. Na stronie linkmyfritz.net można uzyskać informacje o posiadanym koncie Emigrek Fritz i zarejestrowanych produktach Fritzbox. Button usun Fritzbox z konta Emigrek Fritz. Sta separator. Button usun Fritzbox z konta Emigrek Fritz. Separator. Dostęp internetowy przez Emigrek Fritz. Twój adres Emigrek Fritz. Checkbox check dostęp do Fritzbox przez HTTPS aktywowany. Urządzenie Fritzbox będzie dostępne pod następującym adresem internetowym. Twoje urządzenie Fritzbox jest zalogowane w MyFritz. Na stronie MyFritz.net można uzyskać informacje o posiadanym koncie Emigrek Fritz i zarejestrowanych produktach Fritzbox. Dostęp internetowy przez Emigrek Fritz. Dostęp przez internet do urządzenia Fritzbox jest możliwy po zalogowaniu dla następujących użytkowników Fritzbox. Nazwa użytkownika: Fritz 1303. Można skonfigurować użytkownika, którego dane dostępowe są standardowo używane przy logowaniu przez internet do urządzenia Fritzbox. Button konfiguracja użytkownika Fritzbox. Wskazówka: do routera Fritzbox mogą się logować z internetu wszyscy użytkownicy Fritzbox, którzy mają uprawnienie do dostępu przez internet. W części link system użytkownicy Fritzbox użytkownik. Twoje urządzenie Fritzbox jest zalogowane w MyFritz. Na stronie można w dowolnym momencie zmienić te ustawienia oraz określić, jakie uprawnienia muszą posiadać.
2: I tutaj jest to chyba metoda, to konto MyFritz, która będzie przydatna w sytuacji, kiedy mamy, jakby, kiedy właśnie nie mamy publicznego adresu IP i chcemy się zalogować do naszego routera gdzieś tam zdalnie, bo za pomocą tego konta będziemy mogli to zrobić.
1: Tak, i wtedy można się też dostać do właśnie tego NASa wbudowanego. I to powinno działać, bo to wszystko idzie właśnie przez ich serwery, jakby.
0: Można użytkownicy Fritzbox, by uzyskać dostęp do zawartości Fritzbox poprzez internet. Separator. Bezpośrednie połączenie Emigrek Fritz. Bezpośrednie połączenie Emigrek Fritz. Umożliwia zbieranie w MyFritznet informacji na temat tego routera. Twoje urządzenie Fritzbox w czasie rzeczywistym oraz wprowadzanie tam ustawień na temat tego routera Fritzbox. W tym celu do firmy Fritz są przekazywane odpowiednie dane, które są następnie zapisywane i przetwarzane. Więcej informacji znajdziesz w link naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Twoje urządzenie checkbox unavailable check bezpośrednie połączenie Emigrek Fritz. Link do oświadczenia o ochronie danych separator.
2: Z racji tego, że testujesz to oprogramowanie, to nie możesz tego wyłączyć.
1: No nie.
0: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w przeglądarce. W przypadku uzyskiwania dostępu do interfejsu użytkownika urządzenia Fritzbox przez internet, w przeglądarce może pojawić się wskazówka dotycząca bezpieczeństwa. Może zaufanego certy w przeglądarce może pojawić się wskazówka dotycząca bezpieczeństwa. Możesz użyć bezpłatnego, zaufanego certyfikatu z witryny Let'sEncrypt.org, za pomocą którego urządzenie Fritzbox będzie legitymować się w internecie. Dzięki temu w przeglądarce nie będą wyświetlane wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Checkbox check, użyj certyfikatu.
1: To jest też fajne, że on tutaj wszystko od razu opisuje, co można zrobić, żeby czemuś zapobiec. I większość właśnie stron tego panelu ma coś takiego. Nie jest tak, że dostajemy po prostu opcje i radź sobie sam, szukaj sobie, co oznacza. Tylko takie bardziej przydatniejsze funkcje są opisane. I tu mamy na przykład certyfikat z Let's Encrypt.
0: Bezpieczeczek Box Check, użyj certyfikatu z Let's Encrypt.org, zalecane. Status. Twój aktualny status. Aktualny certyfikat jest nieważny.
1: Oj.
0: Button unavailable, odrzuć. Button unavailable, zastosuj.
1: Mam nieważnego certyfikata.
0: Button. Button.
1: To tym się zajmę później. Może.
0: Twoje urządzenie. Clickable. Clickable in clickable, clickable z wiadomości e-mail. Zakładają clickable konto emi clickable inter.
1: I tutaj nie ma zakładek takich clickable w środku, więc...
0: Menu użyć Fritz, myw, klikę, przegląd, inter, monitor czasu, dane dostępne, internet,
2: odrzut, drogą, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze może zajrzę do naszych wiadomości, bo tutaj napisał do nas Sylwester. Potrzebuję wzmacniacza Wi-Fi, tylko takiego, żebym mógł go ustawić za pomocą komputera.
1: No to zależy już od tego, jaki jest twój główny router, w jakim jesteś ekosystemie, że tak powiem. Bo wiadomo, zawsze najlepiej wszystko działa w ekosystemie. Wiadomo, że ja w teorii sobie mógł podłączyć TP-Linka jako taki repeater do Fritzboxa, ale to wtedy jest osobna sieć i tak naprawdę wtedy to ma o wiele mniejszy sens.
2: I ja bym powiedział też, że często te wzmacniacze, te repeatery, na przykład takie właśnie TP-Linki, czy jakiekolwiek inne, one często mają RJ-kę jedną do podpięcia do komputera, żeby właśnie tę wstępną konfigurację wykonać przy użyciu kabelka RJ45 i komputera. Albo tak, albo są tam gdzieś w instrukcji dane, jak się należy zalogować i w zasadzie to każdy taki repeater, no musimy za pomocą jakiegoś urządzenia skonfigurować, czy to komputera, czy to telefonu z jakąś tam, może już w dzisiejszych czasach, aplikacją, ale jak pamiętam, że kiedyś bawiłem się takimi urządzeniami, no to po prostu to działało na tej zasadzie, że były jakieś dane, za pomocą których się trzeba było zalogować na panel takiego repeatera i tam sobie wszystko poustawiać. Więc to w zasadzie każdy taki sprzęt na coś takiego pozwala.
1: Tak, na przykład niektóre te peerlinki miały tak, że była po prostu hostowana otwarta sieć i można było się połączyć telefonem i albo przez aplikację Tether właśnie, albo wpisujemy sam adres IP naszego repeatera i wtedy tam jest normalnie hasło admin i jest pierwsza konfiguracja, możemy sobie ją przejść, spiąć go tam z siecią, którą chcemy używać i zapomnieć tak naprawdę.
2: Zgadza się. I mamy jeszcze telefon. Odbierzmy zatem. Kto jest z nami po drugiej stronie?
3: Z tej strony Patryk.
2: Cześć Patryku.
3: No witam was wszystkich. No ja powiem a propos tych repeaterów, no to warto zwrócić na to, żeby on miał standard Easy Mesh. Bo większość takich nowych routerów ma ten standard i to wtedy będzie fajnie ze sobą współpracowało. Bo zależy też, jaki właśnie Sylwester ma router, nie? No bo to no fajnie tak. Miłość tu wspomniał,
1: nie? Od tego dużo zależy tutaj.
3: Od tego dużo zależy, nie? Więc taka moja podpowiedź. A co do jeszcze konfiguracji tych właśnie TP-linków, to ty Miłość już chyba wspomniałeś o tym, że właśnie przez aplikację Tether i ona jest fajnie dostępna nawet. Bo też sobie to testowałem, więc fajnie to w ten sposób też działa. Więc to ode mnie chyba tyle. Będę słuchał po prostu dalej, ale tak właśnie chciałem wspomnieć o tym standardzie właśnie Easy Mesh.
2: A ty, Patryku, nawet swoją drogą masz jakieś doświadczenia z Fritzboxami, czy to dla ciebie też jest nowość?
3: Nie, dla mnie to jest nowość. Ja tutaj też będę się do ciebie zgłaszał, żeby zrobić coś podobnego na zasadzie mojego ekosystemu, jakiego mam TP-Link Deco.
2: Jasne.
3: To też byśmy...
1: A w sumie takie pytanie na tą chwilę, jak oceniasz ilość funkcji, dostępność?
3: Bardzo dużo. No. Może nie jest to mikrotik, ale jest to mi się wydaje coś takiego, że jest niby dużo funkcji, ale da się to ogarnąć, bo znowuż mikrotik ma dużo funkcji i tam trzeba wziąć w ogóle studenta informatyki i jeszcze inżyniera najlepiej.
2: A znaczy, tutaj, no, myślę... Z mikrotikiem to jest w ogóle taka historia, że dla nas, jeżeli chodzi o dostępność, to dobrze, że też przy okazji o tym myślę, że warto powiedzieć, bo mikrotik ma tak naprawdę, jak dobrze pamiętam, to 3 kanały komunikacji z użytkownikiem. Można przez terminal, czyli po prostu klepiemy komendy, no więc w dzisiejszych czasach, jak mamy jakiegoś tam GPT czy inną sztuczną inteligencję do dyspozycji, to już też nie jest takie straszne. Jest panel webowy, za pomocą którego się tam logujemy na ten router OS i jest jeszcze taka aplikacja, ona się nazywa Winbox i zazwyczaj administratorzy, którzy korzystają z Mikrotika, to używają tego Winboxa. I wszystko fajnie, tylko dla nas ten Winbox jest dostępny tak sobie.
3: Znaczy, ja miałem taką nieprzyjemność a propos Mikrotika instalować takie urządzenie do odbioru LTE, to się chyba nazywało LHG18 czy coś takiego. Jakby zamysł tego urządzenia jest fajny, no bo faktycznie te LTE dość dobrze tam działa, ale wykonanie jest tragiczne i tyle. I zostawię ten temat dalej bez komentarza. Wykonanie tego Mikrotika jest tragiczne.
2: Ale co masz na myśli pod względem wykonania? Obudowę?
3: Obudowa, sytuacja była taka, że po pół roku urządzenie przestało czytać kartę SIM i dramat, nie polecam. Jakby ktoś kiedyś coś, to nie. Tutaj,
2: no
3: tutaj
2: akurat, chyba nawet... Ja akurat o routerach Mikrotika słyszałem bardzo dużo dobrego i to jeżeli chodzi o stosunek możliwości do ceny, to naprawdę to wygląda fajnie, no tylko tu już trzeba coś wiedzieć.
3: Wiedzieć. Tak,
2: wiedzieć i ten Winbox dla nas jest problematyczny.
3: Tego właśnie nie testowałem, bo tak nie znałem się na tyle, żeby tam gdzieś ingerować w ustawienia tego Mikrotika, ale tutaj myślę, że faktycznie to, co Miłosz pokazuje, ten ekosystem Fritz, to jest taki fajny pomysł, że jest to dostępne, jest to przede wszystkim w języku polskim, bo nie każdy, wiadomo, zna się gdzieś tam ten angielski. No myślę, że jest to fajna rzecz.
2: To
3: tylko
2: prawda.
3: To drogo, nie?
2: No, niestety.
1: No coś za
3: dobra, to,
1: coś. No, ale mamy tą gwarancję, aktualizację przez długie lata, także...
3: No to jest też ważne, bo tutaj w tych routerach ZT, no to jest różnie, chyba że prowadzimy audycję i nam się aktualizuje w tym czasie, tak jak miałem taką sytuację, że mi się tak właśnie jest. ZT aktualizowało, więc i od tamtej pory nie ma żadnej też aktualizacji, co ciekawe, więc tu mi już chyba wspominałeś o tym, że właśnie w ZT jest problem.
1: Ja dostałem do swojego ostatnio MC889, tak a propos. Miesiąc temu jakoś, czy dwa. Także po długim czasie coś tam przyszło.
3: Coś tam przyszło. Więc to jest też, to jest tutaj właśnie też ważne, nie, że jednak kupujemy sprzęt tutaj, czy Furita, czy nawet tego Mikrotika, bo one tak samo są aktualizowane, nie, żeby nie było. I to mamy właśnie tą gwarancję tych aktualizacji, bo to jest też ważne w tych czasach, nie? Więc fajnie, że ten temat poruszyłeś.
1: No albo ten WRT, wiadomo.
3: No, no tak, ale to też trzeba się znać. Myślę, żeby takie rzeczy robić. Dobra, to ode mnie tyle. Ja tutaj nie będę wam więcej marudził, bo ja zawsze jak dzwonię, to później wychodzi, jak wychodzi. Także dzięki bardzo.
2: Dzięki, do usłyszenia, Patryku. Cześć.
3: Do usłyszenia.
2: No dobrze, to myślę, że możemy przechodzić dalej.
1: Nie wiem, czy mnie blokowało.
0: WHAT is new. Edit Rixami Vim Gatonat Scan Fix 140. Downloady. Facebook 4 Request for.
1: Ach, interesa. Się nam jakieś dodatki NVD.
0: Nowa ten. Internet.
1: O, dobra. Jest. Myślałem, że wylogowało mnie.
0: Telefonia otwórz lub internet otwórz lub zamknij submenu 2 of 8.
1: No, zatrzymaliśmy się na tym, że zamknąłem tutaj podmenu.
0: Telefonia otwórz lub zamknij submenu 3 of 8.
1: No i następne jest moje ulubione. Telefonia.
0: Expanded.
2: No, to co tu mamy?
0: Połączenia 1 of 9. Twoje urządzenie Facebook.
1: Oj.
0: Tele połączenia 1 of 9.
1: Połączenia. To jest.
0: Klikabel telefonia. Klikabel połączenia. Klikabel wizyty same page link lista połączeń. Wizyty same page link wspomaganie wybierania. Klikabel lista połączeń zawiera wszystkie rozmowy telefoniczne i nieodebrane połączenia przychodzące. Button aktualizuj listę połączeń.
1: Jeżeli dużo korzystamy z komputera, to można sobie w ten sposób, nie trzeba w sumie, bo na smartfonie to też jest w MyFreeze aplikacji widoczne od razu, wszystkie nieodebrane połączenia i wychodzące i w ogóle. Jest w ogóle jeszcze aplikacja, jest kilka tych aplikacji, jest jeszcze aplikacja Freeze Wi-Fi, w której możemy sobie sprawdzić ogólnie naszą sieć Wi-Fi, jej, że tak powiem, performance, jeżeli chodzi o to, czy kanały nie mają żadnych zakłóceń, czy ile jest sieci na tym kanale. Taka diagnostyka bardziej. Ile urządzeń jest podłączonych, no coś takiego. Mamy jeszcze aplikację Fritz Phone i ona służy do tego, że po prostu nasz smartfon, jak nie mamy telefonu bezprzewodowego, to nasz smartfon może za takowego robić. Jest to po prostu taki klient SIP, który się łączy z naszym routerem Fritzbox. Jest jeszcze Fritz Smart Home do tych wszystkich termostatów, gniazdek, no ale to już tam o tym już mówiłem. Czyli tych aplikacji trochę jest. Można by to było zunifikować w jedną, ale no są te aplikacje, one w miarę dostępne są. Też je spróbuję się pokrótce, bardzo szybko tam na końcu pokazać, wygląda.
0: Lista połączeń zawiera wszystkie rozmowy, ten aktualizuj listę połączeń.
1: No to możemy zsynchronizować.
0: Clickable same page link, wszystkie połączenia. Clickable same page link, graphic phone handset icon, mailing call. Same page link, połączenia wychodzące. Clickable same page link, graphic phone handset icon, mailing call.
1: No właśnie, czyli tutaj są grafiki, ale są opisane.
0: Clickable same page link, połączenia wychodzące.
1: Połączenia wychodzące.
0: Clickable same page link, połączenia przychodzące. Clickable same page link, graphic phone, same page link, nieodebrane połączenia. Clickable same page link, graphic phone, same page link, odrzucone połączenia. Clickable. Clickable. Blank. Data. Nazwa, numer.
1: No i tu mamy wszystkie połączenia takie.
0: Nonext separator. Nonext heading. Clickable połączenie.
1: To tyle w sumie w tej zakładce.
0: Clickable visited same page link. Visited same page link. Wspomaganie wybierania.
1: Jest też wspomaganie wybierania.
0: Funkcja wspomagania visited same. Visited clickable. Funkcja wspomagania wyboru umożliwia kliknięcie numeru telefonu na liście połączeń w urządzeniu. Fritzbox lub książce telefonicznej i połączenie się z tym numerem bezpośrednio przez podłączony telefon.
1: O właśnie. Tutaj jest ciekawie. Możemy właśnie bezpośrednio tutaj z panelu webowego zadzwonić z naszego telefonu do jakiegoś kontaktu z książki telefonicznej. To jest takie obejście właśnie tej książki telefonicznej niedostępnej dla nas. Możemy sobie w ten sposób zadzwonić. No ale w sumie nie wiem, czy warto, skoro mamy klienty SIP również na komputery. No ale to już wiadomo. Jeżeli wolimy jednak fizyczne urządzenia, to to jest takie obejście. Możemy tutaj sobie wybrać kontakt, nacisnąć i telefon zacznie wybierać numer.
0: Separator. Checkbox not checked. Użyj wspomagania wyboru.
1: Można tutaj zaznaczyć.
0: Checked. Połączenie z telefonem Campbell Box Collapsed. Wybierz.
1: Wybieramy.
0: Checkbox połączenie z.
1: Wybieramy słuchawkę.
0: Połączenie. Wybierz. Handset 1 not selected 2 of 3. Fritz phone not selected 3 of 3.
1: O, jest Fritz phone.
0: Połączenie z telefonem Campbell Box Fritz phone collapsed. 159 ms 3 button odrzuć. Button zastosuj.
1: O właśnie. I tutaj widać, że przyciski odrzuć, zastosuj. są klikalne, to nacisnę sobie.
0: Fritzbox 4060 document. Blank. Clickable 159 potwierdzenie. Wykonanie musi zostać dodatkowo potwierdzone.
1: O właśnie. I tutaj jest ta autoryzacja, o której mówiłem.
0: Pierwszego weź do ręki telefon podłączony do Fritzbox. Drugiego wpisz 19879.
1: Dobrze, że właśnie to zmieniłem, bo mogę pokazać, jak to wygląda.
0: Trzeciego potwierdź wpisy za pomocą przycisku łączenia. Czwartego po usłyszeniu sygnału potwierdzenia odłóż słuchawkę. Wizyty, same page link, nie masz czwartego, trzeciego, drugiego, pierwszego, weź do ręki telefon, pod drugiego wpisz 19002.
1: Zobaczymy, co tu trzeba wpisać. Pisz. Za każdym razem jest ten kod inny.
0: Wpisz 9PIS, 2 gwiazdka, 1, 9, 1 gwiazdka.
1: No dobra, no to dam na głośnik, żeby było słychać. Jak to pokazać?
0: Pierwszego, drugiego wpisz, kropka, 2, krop, spacja, PIS, 2 gwiazdka, 1, 9, 8, 7.
1: Oj, jeszcze raz.
0: 8, 1, gwiazd, dwukropes, dwugwiazdka.
1: Dobra, jeszcze raz.
0: Dwukropek, gwiazd, 1, 9, 8, 7, 9, 3.
1: Oj. Oj. Dobra, ja nie pokażę tego na głośniku jednak, bo to trzeba dosyć szybko wpisywać. A szkoda, bo
0: kliknij OK, button OK, button none, kliknij OK, grafik checkmark icon, wykonanie potwierdzone.
1: A, dobra, przeszło.
2: Jednak kliknij poszło.
0: OK, aby zamknąć proces. Button OK, button anuluj. Kliknij.
1: A, dobra. Czyli jednak poszło.
0: OK, button. Fritzbox 4.
1: To był taki dźwięk potwierdzenia.
0: Wizyty, same page, click, Fritz, telefon, separator, checkbox, check, użyj, wspomag.
1: I tego, szczerze mówiąc, nie testowałem wcześniej tego używania telefonu, bo można tam nacisnąć, oczywiście wiadomo, że nie każdy będzie miał telefon, można nacisnąć, że nie mam telefonu i wtedy będzie kazał nam nacisnąć przycisk na Fritzboxie, co jest, wiadomo, mniej bezpieczne, ale istnieje taka możliwość. Także teraz tutaj na żywo po raz pierwszy przetestowałem tą funkcję autoryzacji przy pomocy telefonu.
0: Połączenie z telefonem Campbellbox Collapse Fritzphone 73, button unavailable, button unavailable.
1: No tak. I teraz, jeżeli to, jak już to włączyłem, mogę sobie wybrać kontakt z książki telefonicznej i zadzwonić. Także odłożę telefon może na stację.
0: Button, button, button, clickable, clickable, clickable, clickable, visited, same page link, list, visited, same page link, wspomaganie wybierania, clickable, funkcja wspomagania wyboru umożliwia.
1: I tyle tutaj w tej sekcji połączeń.
0: Clickable, menu, użyć, Fritz, nas, my, click, przed, internet, telefon, połączenia, jest automatyczna sekretarka 2 of 9.
1: O, tutaj jest automatyczna sekretarka, mamy pocztę głosową, którą możemy sobie skonfigurować. Jak nie mamy własnej centralki, to jest to dobra opcja. Oczywiście wiadomości są przechowywane w pamięci naszego Fritzboxa.
0: Ustaw tutaj zintegrowaną auto. Clickable tele, clickable automatyczna sekretarka. Clickable ustaw tutaj zintegrowaną automatyczną sekretarkę Fritzbox. W połączeniu z linkiem Y-Fritz App uzyskasz zawsze i wszędzie informacje o nowych wiadomościach nagranych na automatycznej sekretarce.
1: No właśnie, i to działa na takiej zasadzie, bo ja testowałem to. Od razu jak nagrałem wiadomość, to od razu dostałem powiadomienie na telefonie dosłownie po sekundzie, że jest nowa wiadomość, żeby kliknąć, żeby ją odsłuchać. I także działa to naprawdę świetnie.
2: Czyli takie połączenie starej telefonii z nową.
1: Tak. To jest taka hybryda prawdziwa. Można tu dodać nową.
0: Zawsze link, kolejna automatyczna sekretarka.
1: Kolejną.
0: Separator, button, przesuń przyciski w prawo. Radio button checked. Automatyczna sekretarka. Radio button not checked. Answering machine.
1: Tutaj.
0: Button, przesuń przyciski w lewo. Automatyczna sekretarka. Button, automatyczna sekretarka wyłączona. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund. Automatyczna sekretarka wyłączona. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund.
1: Ja mogę tutaj ją włączyć.
0: Button, automatyczna sekretarka jest włączana. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund. Trwa proces wgrywania. Automatyczna sekretarka jest włączana. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund. Automatyczna sekretarka jest włączana. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund unavailable. Włączona automatyczna sekretarka. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund. Włączona automatyczna.
1: Tak, także nawet tutaj nam mówi cały proces włączania.
0: Włączona.
1: Jest takie gadatliwe, ale mówi nam, co się robi i co się dzieje w danym momencie.
0: Button, włączona automatyczna sekretarka. Odbiór połączenia po upływie 20 sekund. Włączona, button ustawienia. Separator, button ustawienia.
1: Możemy tutaj sobie ustawić.
0: Separator. Wiadomości. Separ button.
1: No, to wejdę Fritzbox. Tutaj na chwilę.
0: Clickable automatyczna sekretarka. Clickable button. Na tej stronie można dostosować automatyczną sekretarkę do indywidualnych potrzeb. Separator. Clickable nazwa. Nazwa edyt. Automatyczna sekretarka. Separator. Połączenia. Odbiór połączenia po. Campbellbox collapsed 20 sekund.
1: No tak, czyli ile sekund ma telefon dzwonić, dopóki automatyczna sekretarka go przejmie.
0: Odbieraj połączenia dla. Radio button check wszystkie numery, które nie są przyporządkowane do innej automatycznej sekretarki. Radio button not checked następujące numery. Separator. Tryb pracy. Ustaw stały lub sterowany czasowo tryb pracy automatycznej sekretarki. Ustawić sterowania. Ustaw stały lub sterowany czasowo tryb pracy automatycznej sekretarki. Ustawienia trybu pracy. Sterowania czasowego znajdują się niżej. Radio button checked, nagraj wiadomości. Radio button not checked, tylko powitanie. Radio button not checked, sterowanie czasowe.
1: No, czyli mamy tryby pracy. Możemy albo pozwolić komuś na nagrywanie wiadomości, albo powitanie. No jest też tryb pracy czasowy, czyli po prostu po jakiejś godzinie nie będzie można nagrywać wiadomości i telefon w ogóle nie będzie dzwonił jakby.
0: Separator, ustawienia nagrania i powitania. Nagraj wiadomości. Powitanie standard. Button pencil.
1: O, tutaj jest przycisk pencil, czyli no długopis, czyli taka ikonka edycji.
0: Zmień powitanie. Wiadomość końcowa standard. Button pencil.
1: Tutaj końcowa wiadomość, czyli jak już skończymy.
0: Zmień powitanie. Długość nagrania. Campbell Box Collapse 60 sekund.
1: Tu ile ma trwać maksymalnie wiadomość?
0: Blank. Tylko powitanie. Powitanie standard. Button pencil. Zmień powitanie. Separator. Ustawienia trybu pracy sterowania czasowego. Jeśli automatyczna sekretarka jest ustawiona na tryb pracy sterowania czasowego, w wybranych godzinach można nagrywać wiadomości, a w innych godzinach jedynie odtwarzać powitanie.
1: No właśnie.
0: Kliknij na kolor trybu pracy, dla którego chcesz określić godziny w ramach sterowania czasowego. Następnie zaznacz grafikę wybranego okresu przez kliknięcie i przeciągnięcie. Wybierz urządzenie, za pomocą którego chcesz edytować harmonogram. Nagraj wiadomości. Tylko powitanie. Wył. Klikabel kliknij i przeciągnij, aby udostępnić okresy.
1: Tutaj jest będzie ciężko właśnie z tym wyborem w tym przypadku.
0: Grafik PN. Grafik wtorek. Grafik środa. Grafik CZ.
1: A tu mamy generalnie grafiki różnych dni tygodnia.
0: Grafik PT. Grafik SB. Grafik NK. Grafik 0. Grafik 0. Grafik 2. Grafik 2. Grafik 4. Grafik 4.
1: Tak. I to będzie ciężkie do zrobienia niestety w tym przypadku. Także tutaj już jest problem. I to może
2: gdyby
1: nawet
2: to były checkboxy standardowe, to by problemem nie było, ale niestety.
1: Tak, to mogę nawet zgłosić w sumie przez ten formularz beta, co tam był na stronie głównej. To nie ma żadnego problemu z tym akurat. Myślę, że jednak ludzie tam posłuchają.
0: Grafik 6, grafik 6, grafik 8, grafik 8.
1: No tak, tutaj mamy godziny. Jedna jest przy początku, druga końcu jakby czasu.
0: Grafik 10, grafik 10, grafik, grafik, grafik, grafik, grafik, grafik 8, grafik 8, grafik, grafik, grafik, grafik, grafik 20, button, wpisz okres, separator.
1: No, można wpisać nawet.
2: To może to by jakoś ułatwiło.
0: Link więcej ustawień, 149, clickable link, wiadomości, separator, link więcej ustawień, blank, wiadomości, checkbox unavailable, no check, wysyłaj wiadomości przez e-mail.
1: Tak, jest niezaznaczone, dlatego że ja nie mam skonfigurowanego serwisu powiadomień push.
0: Checkbox unavailable, no check, usuwaj wiadomości po przesłaniu z automatycznej sekretarki. Przesyłanie na adres e-mail.
1: No tak, czyli usunie wiadomości z sekretarki po przesłaniu na e-mail.
0: Campbell Box Unavailable Collapsed. Blank. Wskazówka. Należy najpierw skonfigurować usługę push w menu link system usługa push nadawca.
1: A tu mamy link od razu do konfiguracji usługi push.
0: Checkbox Unavailable. No check. Użyj pamięci USB w celu zwiększenia ilości miejsca. Miejsce zapisu ścieżka. Fritz Ojcebo. Separator. Zdalne odpytanie. Jeśli chcesz sprawdzić automatyczną sekretarkę przy użyciu innej linii telefonicznej, włącz zdalne. Odtwarzanie wiadomości i ustal czterocyfrowy kod PIN. Checkbox no check, zdalne odtwarzanie wiadomości aktywne.
1: A można też tak zrobić.
0: Clickable kod PIN. Kod PIN edit unavailable. Separator. Usuwanie automatycznej sekretarki. Pamiętaj, że wraz z usunięciem automatycznej sekretarki zostaną usunięte także nagrane na niej. Wiadomości. Button usuwanie automatycznej sekretarki. 149 button unavailable odrzuć.
1: No tak, tak to wygląda. Jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj pokazać śmieszną. Znaczy no, nie śmieszną. Ale można użyć TTS-a do nagrania powitania jakby. Takiego własnego. Można albo nagrać je samemu mikrofonem. A można też wpisać tekst i on go po prostu odczyta. Też jest taka ciekawostka. Czyli sam router też ma TTS-a jakby w sobie. Generowanie tekstu, zamiana tekstu na mowę.
0: Klikę bez zdalne odpytań wiadomości. Ustawienia trybu pracy sterowania czasowe tylko powitanie. Nagraj wiadomość tylko powitanie. Powitanie standard. Button pencil.
1: O, tutaj.
0: Atlitzbox 4000. Klikabel powitanie na automatycznej sekretarce. Klikabel wybierz powitanie do poczty głosowej. Ustawienia. Klikabel radio button check standardowe powitanie. Radio button no check własne powitanie. Blank. 141 button unavailable. Klikabel. Radio button no
1: można
0: własne powitanie.
1: Dać własne.
0: Radio button no check wgraj plik.
1: O, właśnie, można wgrać plik swój własny.
0: Radio button no check syntezator mowy.
1: Jest synteza mowy.
0: 141 M clickable radio button checked. Tekst powitania radio button checked. Tekst powitania może zostać odczytany przez syntezator mowy. Wybierz głos damski lub męski. W kolejnym kroku możesz utworzyć powitanie, korzystając z własnego tekstu, tekstu z szablonu lub tekstu z szablonu z wprowadzonymi zmianami. Głos Campbell Box Collapsed damski.
1: Damski to jest Ewa, męski to jest Jacek.
0: Tekst powitania. Edyt multilinie, dzień dobry. Tu telefon, imię i nazwisko. Niestety nie mogę w tej chwili odebrać połączenia. Spróbuj ponownie później. Dziękuję za telefon.
1: Tu jest taki standardowy szablon.
0: Out of edit 151 z button resetuj. 141.
1: Taka też ciekawostka chciałem pokazać. Rzadko spotykana.
0: Button odrzuć. A Fritzbox 4000 clickable powitanie na automatycznej sekretarce. Link grafy.
1: No tak, i to w sumie tyle.
0: Button wstecz.
1: Chodzi o. O, tu mamy przyciski wstecz.
0: Wstecz button. Na tej stronie można dostosować Outlet Menu, Out of Menu button wstecz.
2: To może zanim przejdziemy dalej, to jeszcze przeczytam wiadomość od Grzegorza, która do nas przyszła na panelu kontaktowym. Cześć wam, czy ten router ma opcję dodania jakiegoś tunelu VPN, najlepiej Tailscale, po to, żeby mieć dostęp do urządzeń, gdzie Tailscale nie da się zainstalować? I czy też pokażecie aplikację? No tu jest WireGuard.
1: Tak, jest WireGuard.
2: Tailscale jest oparty o WireGuarda, natomiast... nie sądzę, żeby to było aż takie proste, żeby dało się to skonfigurować. Musiałbyś poczytać w dokumentacji Tailscale'a. Na pewno na przykład Mulvad VPN jest dostępny w Tailscale'u, ale to jako osobny add-on, a oni tam też działają na WireGuardzie. Więc może by się to jakoś dało połączyć ze sobą, żeby ten Fritz był jako ten tak zwany subnet router. Może, ale to... No nie będzie to, podejrzewam, takie bardzo proste i takie do wyklikania sobie o po prostu z interfejsu. Tego się obawiam.
1: Znaczy, no proste może nie będzie, ale jak już raz skonfigurujemy, to będzie nam to działać.
2: A to prawda, raczej. To oczywiście.
1: Także wydaje mi się, że taka możliwość jest i tak aplikację pokażę, jak przejdę przez ten interfejs webowy, który jest ogromny, bo w aplikacji aż tak dużo wszystkiego nie ma. Aplikacja się bardziej skupia właśnie na telefonii, odtwarzaniu wiadomości głosowych z poczty, książki telefonicznej, przeglądanie, można ze smartfona nawet, podejrzewam, wybrać numer, jakby w sensie to, co o czym wcześniej mówiliśmy, że kontakt wybieramy i telefon nam dzwoni bezprzewodowy na ten kontakt. Także to też zobaczymy.
0: Speech mode talk, button wstecz, link grafik, znak zapytania, clickable automatyczna sekretarka, link grafik, znak zapytania.
1: To jest znak zapytania, czyli możemy ikonka pomocy.
0: Clickable automatyczna sekretarka, clickable button. Na tej stronie można dostosować aut separator, clickable nazwa, nazwa edyt automatyczny.
1: I tutaj są separatory, czyli jak teraz nacisnę S.
0: Separator, połączenia, odbiór połączenia po. Combo box collapsed 20 sekund. Separator. Tryb pracy. Ustaw stały lub sterowany.
1: No, ale to już pokazywałem.
0: Button. Wstecz button.
1: Także wstecz.
0: Clickable menu, menu, out of menu, link, grafy, clickable telefonia. Clickable automatyczna sekretarka.
1: I teraz znowu S.
0: Clickable separator. Button, przesuń przyciski w prawo. Radio button checked. Separator. S. Wiadomości.
1: I tu mamy wiadomości.
0: Blank. Data. Nazwa, numer. Numer wychodzący.
1: I dlatego na początku mieliśmy wybór sekretarki, bo jak wybierzemy tam jedną z tych, o właśnie tutaj.
0: Answering machine, radio button not checked. Automatyczna sekretarka, radio button checked.
1: To pokażą nam się wiadomości z tej sekretarki.
0: Separator, no next separator, wiadomości, blank, data, nazwa, numer, numer wychodzący, czas trwania, blank, brak wiadomości na tej automatycznej sekretarce. Button unavailable, usuń wszystkie wiadomości, 147 button, button.
1: No, czyli możemy też sobie z panelu webowego odtwarzać wiadomości, jeżeli mamy taki kaprys.
0: Clickable.
1: I to tyle w sumie tutaj.
0: My free. Clickable. Przed internet, telefonia, połączenie, automat, książka telefoniczna 3 of 9.
1: Jest nasza książka telefoniczna.
0: Książka telefoniczna, numery wewnętrzne. Clickable telefonia. Clickable książka telefoniczna. Clickable visited same page link, książka telefoniczna. Visited same page link, numery wewnętrzne. Clickable button. Nazwa, książka, link, nowa nazwa, książka telefoniczna. Link, nowa książka telefoniczna.
1: I tak, możemy mieć więcej książek telefonicznych, a to po to, że możemy ustawić która książka ma się synchronizować z którym telefonem, albo możemy mieć tylko jedną i ona się będzie z każdym synchronizować. Właśnie taka elastyczność tych wszystkich funkcji mi się tutaj podoba w tym routerze, że wszystko możemy osobno sobie konfigurować, ustawiać pod dane urządzenie.
0: Button pencil. Przyporządkowane telefony bezprzewodowe. Handset 1, Fritz phone. Button nowy wpis. Button wybierz więcej kontaktów. Clickable przeglądają. Przeglądają, edit, blank. Clickable nazwa. Clickable numer. Clickable typ.
1: Tak, to była wyszukiwarka.
0: Clickable ważna osoba. Blank. Button. AVM voice clip. HD. Visited same AVM voice clip. HD.
1: O, mamy już wpis.
0: Visited same page link 550 HD telefonie AVMD. Służb. Blank. Button pencil. Button grafik 3 kropki. Jedna button wykonaj kopię zapas. Button grafik 3 kropki. Jedna nad drugą.
1: O, takie coś jest. To jest pewnie menu więcej opcji.
0: Button pencil. Button wykonaj kopię zapasową. Button przywracanie ustawień. Button podgląd wydruku. 85 MS234. Clickable button.
1: Zobaczymy ten numer, bo jestem ciekaw, czy zadziała ta telefonia HD. Może posłuchamy, jak to brzmi.
0: Button plan. Służ. Visited same page link 555.50 małpa. HD minus ELEFONIE.AVM.
1: Aha, dobra, bo to jest
0: out of link. S.
1: Adres internetowy.
0: Visited służb. Blank. Button pencil.
1: Oj, to może być ciężko.
0: Plan. Służ. Visited.
1: Myślałem, że będzie jakiś ten numer.
0: AVM voice clip. HD button. Blank, button, AV, visited same page link 500. Służ, blank, button, pencil, button, grafik 3.
1: Czy się da
0: Baten wykonaj kopię zapasową. Baten przywracaj. Baten podgląd wydruk.
1: No stąd raczej nic 85. zadzwonię chyba. Chciałem zadzwonić po prostu z panelu głowowego.
0: Klikabel przywraca, wykonaj kopię za 3 kropki. Jedna nad drugą grafik baten. Dwa dokumenty, jeden za drugim. Baten lane available grafik 2. Baten grafik 3 kropki. Baten lane available grafik 2. Dokumenty, jeden za drugim kopiuj. Baten lane available grafik strzałka wskazująca folder przenieś. Baten grafik kosz na śmieci usuń. Baten wykonaj kopię zapasową. Baten przywracanie ustawień. Wykonaj kosz na strzał. Dwa dokumenty i 3 kropki. Pencil baten edycja. Baten. Blank. Baten. AVM voice clip. HD.
1: Czyli... No właśnie, jest opis przycisku, jak idziemy sobie tabem albo B.
0: Pencil baten edycja.
1: O właśnie. Że jest nazwa ikonki i potem objaśnienie.
0: Baten. Wybierz więcej kontaktu. Baten. Blank. Clickable ważna osoba. Clickable typ. Clickable baten. Wyświetl kolumny zdjęcie, nazwa, numer, typ, ważna osoba, clickable, wyświetl zdjęcie, nazwa, numer, typ, ważna osoba.
1: Tu są kolumny.
0: Szybkie wybieranie, słowo telefoniczne, AVM voice clip, wizyty, same page link, 550 HD, telefonie AVMD, AVM voice clip, HD, 550, no next link. Fritzbox ses, dialog, czy chcesz nawiązać teraz połączenie? Fleetsbox 4060, document, wizyty, same page.
1: Czyli jak kliknę na numer albo adres, to mam pytanie, właśnie tego szukałem, czy chcesz nawiązać.
0: AVM voice clip, HD, wizyty, same page link, 550, służb, blank. Baten. Clickable, oś, clickable, baten, pod, baten, przywracanie ustawień, baten, podgląd.
1: Ale zniknęło mi to.
0: Podgląd wydruku. Screen, Fleetsbox, Fleetsbox 4060. Fleetsbox ses, dialog. OK, baten, folder. Czy chcesz nawiązać teraz? OK, baten, 1 of 2.
1: Dobra, po prostu się nie skupisowało.
0: Cancel, baten, OK, baten.
1: Dobra. To spróbuję dać na głośnik.
0: Baten, podgląd wydruku.
1: I nic nie słychać. Nie wiem czemu. Nie poszło tutaj coś.
2: Może jeszcze tam się jakiś komunikat wyświetlił.
1: Nie wiem, co tu się stało. Nie sprawdzę tego.
0: Cancel
1: teraz.
0: Baten 2 od 2. OK, baten nie. Aby wyjść z okna wybierania, kliknij na przycisk anuluj. Podnieś teraz słuchawkę iPhone lub wciśnij w telefonie przycisk z zielonym symbolem słuchawki.
1: Dobra.
0: Nawiązywanie połączenia z 550 HD telefonie AVMD.
1: Dobra, jeszcze raz.
0: Cancel baten 2 of, baten podgląd wydruku.
1: Czyli Fleetsbox
0: ses. Dialog rozmówca rozłączył połączenie. OK, baten 1 of 1.
1: Ale to jest fajnie zrobione z tymi komunikatami.
0: Fleetsbox 4.
1: Naprawdę.
0: Rydyś, przywracaj.
1: Nie wpadłbym na to.
0: Trzy kropki, jedna, wykonaj.
1: To jeszcze raz.
0: Pencil baten edycja. 550 HD telefonie AVMD wizyty same pay.
1: Czyli jeszcze raz. Klikamy po prostu na kolumnę z numerem. I się pokazuje.
0: Fleetsbox ses, dialog, czy chcesz nawiązać teraz połączenie? OK, baten 1 of 2. Cancel baten, OK, baten 1 of 2.
1: Nacisniemy tutaj OK.
0: Wizyty, same page link, OK, baten, Fleetsbox ses, dialog, nawiązywanie połączenia z 550 HD telefonie AVMD. Podnieś teraz słuchawkę Fleetsphone lub wciśnij w telefonie przycisk z zielonym symbolem słuchawki. Aby wyjść z okna wybierania, kliknij na przycisk anuluj.
1: Dobra, i teraz zieloną powinno przejść. I nie przeszło, co jest? A nie wiem. Nie testowałem tego wcześniej.
2: A na routerze co tu się wyświetla teraz?
0: Cancel baten, OK, baten 1 of 2.
2: Może jeszcze raz?
0: Xbox 4060 document. Wizyty, same page link.
2: O!
1: Nie przeszło. Ostatni raz próbuję. Pencil, teraz się nie uda to.
0: Baten 500.
1: Po raz pierwszy to robię, więc...
0: Xbox ses, dialog, czy chcesz nawiązać teraz połącz? Cancel, OK, baten 1 of 2. Wizyty, same page link, 500, cancel, baten, OK, baten 1 of 2. Fleetsbox 4000.
1: No i nic się nie stało. Nie wiem.
2: No niestety.
1: Nie wiem, dlaczego tak jest. A szkoda, bo chciałem pokazać w tym telefonie.
2: Może to wiesz, HD. Przygotowane do jakiegoś, do jakichś niemieckich realiów, co, na co zresztą wskazuje ten adres tutaj.
1: No, chyba tak. Przecież to jest po prostu zwykła domena SIP, więc w teorii by to powinno... No nie.
2: Może to po prostu... Może po prostu już ten adres nie działa.
1: A może, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale szkoda, naprawdę. Bo byłem sam ciekaw tego kodeka G722, jak on tutaj będzie brzmiał.
0: Pencil baten edycja.
1: No ale trudno. Ale wiemy, że jest funkcja nawiązywania połączenia i ona w teorii powinna działać.
0: Clickable.
1: No dobra, no to już raczej.
0: Menu, free, my free.
1: Już nic ciekawego nie znajdę.
0: Clickable, tele, clickable, clickable, wizyty, same page link, książka, telefon, wizyty, same page link, numery wewnętrzne.
1: No, mam jeszcze numery wewnętrzne.
0: Clickable, tutaj znajduje się lista numerów wewnętrznych służących do nawiązania rozmowy między jednym urządzeniem telefonicznym a innym. Nazwa, numer wewnętrzny, blank.
1: I one też są widoczne, powinny być w książce telefonicznej, gdzieś w telefonie.
0: Answering machine, 601, blank, answering machine, memo, 606.
1: O, właśnie, jest, notatki głosowe są. Sam telefon, potrafi nagrywać z menu, możemy ustawić sekretarkę, żeby nagrać sobie notatkę głosową. Ona może być wysłana nam na e-maila, później możemy sobie z FritzFona odsłuchiwać te notatki głosowe. I tutaj mamy właśnie ten...
0: Answer 606.
1: 606.
0: Gwiazdka 606.
1: Może tutaj zadzwonię. Oj. Jeszcze raz.
4: Begin your outgoing message after the tone. Press 1 at the end of your message to stop recording.
1: To jest test.
4: Press 5 to erase the message you're listening to.
5: To jest test.
1: O, i jest HD.
2: I jest HD.
1: No, także... Nie, no ładnie to brzmi, szczerze mówiąc. Brzmi to ładnie. No to przetestowaliśmy sobie HD pokrótce.
0: Answer 606. Blank. Automatyczna sekretarka. 600.
1: Tak, tu jest druga automatyczna sekretarka.
0: Blank.
1: Pod Panasonicem, którą mam połączoną.
0: Automatyczna sekretarka. Memo. 605.
1: Tu jest 605 do tamtej poprzedniej.
0: Blank. FritzFone. 611.
1: Tu jest FritzFone.
0: Blank. Handset 1. 610.
1: A tu jest Panasonic.
0: Blank. Wszystkie telefony. 9. Gwiazdka. Gwiazdka 9. Spacja. Button aktualizuj.
1: Aha,
0: blank.
1: Czyli tu zadzwonią wszystkie telefony.
2: Wszystkie, jak... tak.
1: Jakbym miał ich więcej, to by... Czyli teraz jakbym tu zadzwonił, to powinien być Panasonic. Tak. No i tak to działa. No, też ciekawostka fajna. No ja tutaj na bieżąco się uczę normalnie wszystkiego o tym sprzęcie.
0: Button aktualizuj. Button podgląd wydruku. 9ms, 154ms.
1: O, podgląd wydruku. Możemy sobie wydrukować tą listę, jeżeli chcemy.
0: Clickable. Menu, Fritz, Mefri, klik, przegląd, internet, telefon, połączenie, automat, książka telefoniczna, 3, budzenie, 4 of 9.
1: Jest budzik.
0: Budzik jedna.
1: Którą tu mam godzinę?
0: PTS 21 o clock end 24 minutes. Klikabel telefonia.
1: No dobra,
0: klikabel, budzenie,
1: klikabel, spróbujemy ustawić.
0: Klikabel, wizyty, same page link, budzik 1. Wizyty, same page link, budzik 2.
1: No i tutaj zakładki są...
0: Wizyty, same page link, budzik 3.
1: Budzikami są 3 budziki.
0: Za pomocą telefonów podłączonych do urządzenia Fritzbox można korzystać z funkcji budzenia. Ustaw tutaj, kiedy i który telefon pełni funkcję budzenia. Checkbox, no check, włączanie budzenia. Godzina. Klikabel edit unavailable 14. Godziczek, bo ustaw tutaj.
1: Muszę najpierw włączyć.
0: Checkbox, no check, włączanie budzenia. Checked.
1: O właśnie, i pojawi nam się godzina.
0: Klikabel edit 14. PTS 21.
1: 21.
0: Godzina.
1: Tutaj mamy pola edycji, więc na spokojnie, po niewidomemu.
0: 4, 1.
1: 21.
0: Klikabel edit 15. Edit 5.
1: I minuta.
0: PTS 21 o clock end 24, 5, 1.
1: No to na przykład 26 ustawimy.
0: Aha. PTS 21 o clock end 25 minutes.
1: 26.
0: 26. Telefon. Campbellbox Collapsed Handset 1. Telefon.
1: Czy da się zrobić, żeby handset wszystko dzwoniło?
0: FritzFone unavailable 2 of 3. Wszystkie telefony unavailable.
1: Da się.
0: Telefon Campbellbox, wszystkie telefony.
1: No to będzie...
0: Clickable, wyświetlany tekst. Wyświetlany tekst, edyt budzik 1. Wybierz czas powtórzenia.
1: Tak, możemy caller ID wtedy użyć, żeby wyświetlić.
0: Radio button, wybierz czas powtórzenia budzenia. Radio button, check, bez powtarzania. Radio button, no check, codziennie. Radio button, no check, zawsze w następujące dni. Checkbox unavailable, no check, poniedziałek.
1: I tutaj już mamy checkboxy do dni.
0: Checkbox unavailable, no check, wtorek. Checkbox, checkbox, checkbox, check, check, button, odrzuć. Checkbox unavailable, no check, niedziela.
1: Tylko pewnie...
0: PTS 21 o clock end 25 minutes.
1: Dobra.
0: Odrzuć button, zastosuj.
1: Zdążymy.
0: Blank. Za pomocą telefonów podłączonych do urządzenia...
1: Zaraz powinien nam zadzwonić budzik.
2: No, jeszcze jest 25, także wyrobiłeś
1: tak.
2: się.
1: Jeszcze chwila i będzie się znowu nam pan śmiał.
2: No, tak chwila dzwonek. Prawdy. O!
1: A to jeszcze mi dzwonią telefony. iPhone i Samsung, na których mam aplikację.
2: A! No to już w ogóle ciekawie.
1: Dobrze, wyłączymy śmiejącego się pana. Także naprawdę to jest, jeżeli śpimy twardo, to sobie porozkładajmy
2: można
1: takie telefony po całym domu.
2: Można sobie serię budzików po prostu uruchomić.
1: Rozkładajmy sobie po całym domu i wyłączajmy każdy z osobna.
2: No tak, bo wyłączenie, odebranie na jednym telefonie nie powoduje, że przestaje dzwonić drugi, przynajmniej w przypadku tych stacjonarnych.
1: Tak, smartfony przestają, jak się wszystkie rozłączy stacjonarne. Ale ciekawe, nie wiedziałem, że jak się zaznaczy wszystkie, to smartfony też dzwonią, bo ja zawsze tylko jedne zaznaczałem. No, ciekawe.
0: Klikabel, włączanie budzenia, checkbox, checked.
1: To sobie wyłączę może.
0: Włączanie budzenia, check.
1: Żeby mi się tutaj pan w nocy nie śmiał ze mnie.
0: Menu użyt, Fritz na myw, klik, przegląd, internet od telefonia, połączenia 1 of, autom, książk, budzenie, fax 5 of 9.
1: Mamy fax nawet. A to czasy.
0: Klikabel telefonia. Klikabel budzenie. Klikabel wizyty. Same page link budzik 1.
1: Ale nie, klikabel. Nie kliknął się fax.
0: My klik przed internet, połącz auto, książka, budzenie, fax 5 of 9. Obsługa pop, fax 5 of...
1: Fax się nie kliknął?
0: Klikabel te, klikabel budzenie. Klikabel wizyty. Same page link.
1: Nie wiem.
0: Klikabel.
1: Może nie mam faksu.
0: Button. Klikabel button zastosuj. Button odrzuć. Button zastosuj. Button odrzuć. Button anuluj. Przed opuszczeniem strony możesz zapisać lub utracić zmiany.
1: A, dobra, bo jak odznaczyłem budzik, to nie zastosowałem.
0: Blank. Button zastosuj. Blank.
1: Bo tutaj nic się nie dzieje jakby samo z siebie, dynamicznie. Tutaj wszystko trzeba potwierdzić, co jest moim zdaniem dobre, bo nic sobie przypadkowo nie zepsujemy.
2: No tak.
0: Klikabel włączanie budzenia. Checkbox not checked. Button. Klikabel zastosuj. Odrzuć menu użytkownik. Klikabel zastosuj button.

0: Clickable visited same page link do przeglądu Facebook. Clickable podaj identyfikator, który ma być przekazywany dla nadawcy faksu. Identyfikator faksu edit.
1: No na przykład.
0: Identyfikator faksu edit blank.
1: Test.
0: Dokumenty w formie faksu można przekierować e-mailem i lub zapisać w pamięci. Checkbox unavailable, no check przekieruję mailem.
1: No nie ma, bo nie ustawiłem.
2: Bo nie skonfigurowałem.
0: Adres e-mail, canbox unavailable, collapsed.
1: Tak, bo tutaj by normalnie się pojawiły wszystkie skrzynki, które mam skonfigurowane i mógł sobie wybrać.
0: Wskazówka. Na app wskazówka. Należy najpierw skonfigurować usługę push.
1: No tak.
0: Określanie miejsca zapisu. Radio button checked, nie zapisuj. Radio button not checked, zapisz wewnętrznie. Checked.
1: To niech zapiszę w pamięci.
0: Radio button unavailable, not checked, zapisz w pamięci USB. Do urządzenia Fritzbox nie jest podłączona pamięć USB. Button. Button anuluj. Button wstecz, button dalej.
1: No i dalej.
0: Dalej button.
1: To jest taki kreatorek.
0: Fritzbox 4060. Clickable. Clickable ustawienia fax. Clickable określ sposób korzystania z funkcji faksu. Radio button checked, nadawanie i odbieranie faksów. Możesz nadawać, jak i odbierać faksy. Wybrane radio button możesz nadawać, jak i odbierać faksy. Wybrane numery nie będą obsługiwać połączeń przychodzących. Radio button not checked, tylko wysyłanie faksów. Nadal możesz telefonować z wykorzystaniem wybranych numerów, lecz nie odbierzesz przez nie faksu. Blank. Wybierz numery, które mają być używane z faksem.
1: A, dobra, bo tutaj by trzeba było wybrać numer, a ja nie mam więcej. Ja mam tylko jeden tutaj.
0: Checkbox not checked. 103. Blank. Button. Button anuluj.
2: Czyli tak, nie ma obsługi tak zwanego telefaksu. Musisz jedną linię zużyć na faks, a nie da się zrobić tego, co kiedyś było popularne, czyli tak zwane dawanie sygnału faksu. Czyli, że można było sobie na przykład do kogoś zadzwonić i ktoś normalnie odbierał i jeżeli chciało się nadać faks, to mówiłeś, proszę o sygnał faksu. Wciskało się guzik, odkładało słuchawkę, działa się magia, kartka wyjeżdżała i faks się drukował. Hmm. Jeszcze no. Pamiętam, bo u mnie w domu był taki rzeczywiście telefaks i pamiętam, że to działało i nawet można było przy odpowiednim tam wciśnięciu guzika po takiej transmisji faksu jeszcze zgłosić chęć, że sobie chcesz porozmawiać. Czy na przykład wszystko doszło, czy wszystko się wydrukowało czytelnie, czy wszystko jest okej. No i potem wiadomo, po prostu odkładało się sławkę i koniec.
1: To są takie większe telefony jakby, tak? Mają jeszcze taką...
2: Tak, tak. To telefaks to był taki, bo ja wiem, szerokości kartki A4 i jeszcze trochę bym powiedział, bo jakby z tyłu tego telefaksu no wychodziła taka po prostu kartka, ten no tak. Papier termiczny na takiej rolce, tam się wkładało i jeszcze jakby do tego była przyklejona taka baza słuchawkowa, więc to było dość duże urządzenie.
1: Aha, czyli on miał bezprzewodową, czy...
2: Nie, przewodową, przewodową.
1: Aha.
2: Tylko po prostu jakby ona była tak jakby... W tym przypadku to był bodaj panasonicowski telefax. To wyglądało tak jakby...
1: Najpopularniejsze.
2: Tak, ona była tak jakby przyklejona po prostu do tego, tak takim osobnym bytem była ta słuchawka.
1: Aha. A to ciekawe. No ja kiedyś chciałem coś takiego sobie sprawić tutaj do kolekcji, ale za dużo by mi to miejsca zajmowało.
2: No spore to było, tak. To
1: zrezygnowałem.
2: Taki, no wielkości skanera, tak myślę, taki telefaks był.
1: Wow.
2: Jak dobrze pamiętam.
1: No to ładnie.
0: Button.
1: No to
0: button.
1: Niestety nie pokażę faksu.
0: Button.
1: Zresztą nie miałbym jak go wysłać, nawet i gdzie.
0: Button anuluj. A Fritzbox system menu. Urządzenie Fritzbox udostępnia zintegrowaną funkcję.
1: Także Clickable. Tu sobie pominiemy tą funkcję. Na dzisiaj.
0: My klik przed Intel, połącz auto, książ, budzenie, fax, obsługa połączeń 6 of 9.
1: O, obsługa połączeń.
0: Można tu Clickable telefonia, Clickable obsługa połącz, Clickable wizyty, same page link, blokady połączeń. Wizyty, same page link, przekierowanie połączeń. Wizyty, same page link, połączenie wdzwaniane. Wizyty, same page link, reguły wybierania numerów. Wizyty, same page link, numery kierunkowe dostawcy usługi.
1: Tutaj,
0: przesuń zakładki w prawo, blokady połączeń.
1: I tutaj możemy sobie skonfigurować centralkę naszą.
0: Clickable można tutaj wskazać numery, pod które nie można dzwonić z posiadanych aparatów telefonicznych. Połączenia wychodzące i numery, przy których posiadane aparaty telefoniczne mają milczeć. Połączenia przychodzące. Separator. Blokady połączeń przychodzących. Blokowanie numerów. Tutaj możesz zapisać numery, przy połączeniach, z których telefony nie będą dzwonić. Clickable numer. Clickable nazwa. Blank. Brak wpisów.
1: No tak. Nie ma tu nic.
0: Bloka Clickable o Clickable telefonie. No previous head. Clickable przekierowanie połączeń wizyty same page link.
1: No przekierowanie to raczej też nie będę pokazywać, bo to jest raczej rzecz taka bardziej oczywista.
0: Połączenie wdzwaniane wizyty same page link.
1: Połączenie
0: wdzwaniane. Call through.
1: Wdzwaniane.
0: Wizyty button Clickable połączenie wdzwaniane. Call through oznacza nawiązywanie rozmowy w dwóch etapach. Pierwszego dzwonisz spoza domu do urządzenia Fritzbox i wprowadzasz kod PIN. Drugiego przy połączeniu wewnętrznym podajesz od razu numer wewnętrzny. Przy połączeniu zewnętrznym. Wybierz 0. Kiedy numerem? Wybierz 0. Kiedy słyszysz ton wybierania, wybierz numer
2: zostanie połączony z tym.
1: Tak, DISA tak zwana. Że się wdzwaniamy i można wtedy dzwonić z naszego Fritzboxa.
0: Numerem. Checkbox, no check, włącz połączenie.

0: Zaniane. Separator. Numer przychodzący Combo Box Unavailable Collapsed 103.
1: Tak, ja mam tutaj tylko jeden numer, dlatego się nie da wybrać innego, bo to wszystko oczywiście polega na naszym dostawcy SIP.
0: Numer wychodzący Combo Box Unavailable Collapsed 103. Separator. Ustawienia zabezpieczeń. Kod PIN Edit Unavailable.
1: Kod PIN.
0: Checkbox Unavailable No Check. Odbieraj połączenia tylko od następujących numerów.
1: Można wybrać konkretne numery tylko.
0: Pierwszego edytane available, drugiego edytane available, trzeciego edytane available, czwartego edytane, piątego edytane, szóstego edytane, siódmego edytane, ósmego, dziewięć, batten unavailable, odrzuć. Clickable 90, clickable 95 MS 239,
1: clickable... Czyli jest 8 numerów, które można zdefiniować tutaj.
0: Ósmego, ustawienie clickable telefonia. Clickable przekierowanie połączenie w zań reguły wybierania numerów wizyty, same page link.
1: Są reguły oczywiście wybierania, to też nie będę raczej się w to zagłębiać.
0: Wizyty, same page link, numery kierunkowe dostawcy usługi, przesun...
1: Tutaj
0: możesz podać clickable, tutaj możesz podać numery kierunkowe dostawców, które następnie mogą być wykorzystane w regułach. Wybierania numerów przy połączeniach wychodzących. Separator. Globalny numer kierunkowy dostawcy usługi. Globalny numer kierunkowy dostawcy usługi jest używany dla wszystkich połączeń. Clickable globalny numer kierunkowy dostawcy usługi. Globalny numer kierunkowy dostawcy usługi edit. Separator. Pozostałe numery kierunkowe dostawcy usługi. Tutaj możesz podać numer.
1: No tak, to już są rzeczy bardziej takie, które pod siebie trzeba sobie dostosować. Jak się już chce korzystać z takich rzeczy, ale wydaje mi się, że osoby, które jako tako się znają na telefonii, sobie to ogarną we własnym zakresie.
0: Clickable. Menu. Free. Myw. Click. Przed. Inter. Tele. Połącz. Automat. Książka. Budzenie. Fax. Pin. Obsług. Urządzeń. Własne numery 8 of 9.
1: Tu już prawie.
0: Urządzenia telefoniczne 7.
1: O właśnie, tu są nasze urządzenia telefoniczne. Tutaj sobie zajrzymy, bo tu możemy konfigurować.
0: Przegląd. Nazwa. Port. Numer. Clickable telefonia. Clickable urządzenia telefoniczne. Clickable wizyty. Same page link. Przegląd urządzenia. Wizyty. Same page link. E-mail. Wizyty. Same page link. Wiadomości RSS. Wizyty. Same page link. Radio internetowe podcast. Wizyty. Same page link. Obraz live. Clickable tutaj można skonfigurować i edytować wszystkie podłączone do urządzenia Fritzbox urządzenia. Telefoniczne, jak telefony, automatyczne sekretarki, faksy i domofony. Clickable nazwa. Clickable port. Clickable numer wychodzący. Clickable numer przychodzący. Clickable wewnętrzny. Blank. Button. Automatyczna sekretarka. Zintegrowana. Wszystkie. 600. Button. Button pencil. Button bin. Fritzphone. Dect. 103. Wszystkie. 611. Blank. Button pencil. Button bin. Handset 1. Button. Button pencil.
1: No to jak naciśniemy sobie edytuj na Fritzphone, to będzie...
0: Fritzbox.
1: To będziemy mieli wszystkie Clickable. Funkcje.
0: Clickable profil telefonu bezprzewodowego Fritzphone. Clickable wizyty same page link telefon bezprzewodowy dect. Wizyty same page link sygnały dzwonka. Wizyty same page link blokada dzwonienia. Wizyty same page link właściwości urządzenia telefonicznego. Clickable tutaj można przypisać numery do tego telefonu bezprzewodowego dect. Nazwa edit Fritzphone. Książka telefoniczna Combo Box Collapsed książka telefoniczna.
1: No właśnie, tu wybieramy książkę telefoniczną.
0: Połączenia wychodzące. Combo Box Collapsed 103. Połączenia przychodzące. Radio button check reaguj na wszystkie numery. Radio button no check reaguj tylko na następujące numery. 211 MS 366 MS.
1: Ja na przykład przypisałem sobie oba telefony do tego numeru 103. Czyli mojego numeru wewnętrznego w centralce. Czyli jakby ktoś, jakbym miał tak to dobrze skonfigurowane i ktoś by zadzwonił, to by dzwoniły oba.
0: Button unavailable, odrzuć. Clickable połącz, click no previous heading. Clickable telefon bezprzewodowy, sygnały dzwonka, wizyty same. Fritzbox.
1: Są sygnały dzwonka.
0: Clickable ustawionego w telefonie. Tutaj możesz przypisać specjalne sygnały dzwonka, używane oprócz standardowego sygnału dzwonka. Ustawionego w telefonie. Ustawienia sygnału dzwonka. Możesz dodać do telefonu Fritzphone własny sygnał dzwonka. Dzwonka. Własny sygnał dzwonka, jeden button pencil. Dodaj sygnał dzwonka. Własny sygnał dzwonka 2 edyt unavailable brak dodanego własnego sygnału dzwonka. Button pencil. Dodaj sygnał dzwonka. Własny sygnał dzwonka 3 edyt unavailable brak dodanego własnego sygnału dzwonka. Button pencil.
1: No i tutaj jak naciśniemy sobie edycję.
0: Fritzbox 4060 clickable dodaj sygnał dzwonka. Clickable wybierz plik z sygnałem dzwonka. Pamiętaj, że przenoszenie sygnału dzwonka na telefon przenośny może trwać do 1 minuty i w tym czasie nie należy korzystać z telefonu. Radio button check użyj sygnału dzwonka Fritz.
1: No właśnie, to już są presety jakby, które możemy sobie wgrać z Fritzboxa bezpośrednio.
0: Combo box collapsed wybierz.
1: Combo,
0: wybierz. AVM built-in not selected 2 of 28. Wuhistering not selected 3. In the wood not selected. Yardbirds not selected. Dreamy git not. Jazzy phone. Kalimba. Lansem.
1: Niestety minusem tutaj jest, że nie możemy sobie ich odsłuchać przed wrzuceniem.
2: Czyli trzeba najpierw wrzucić, a potem słuchać.
1: Tak. Ale na przykład...
0: Link. Wyłysił you AVM Christmas not selected 20.
1: Tak. Wyłysił AVM Christmas.
0: Radio button no check. Dodaj własny sygnał dzwonka.
1: Możemy własny wrzucić.
0: 40 ms 150 button odrzuć.
1: Własny to by musiał być plik MP3. I on sobie wycina pierwsze 30 sekund i wtedy to on sobie jakoś to tam kompresuje i wrzuca po prostu i można sobie wybrać z telefonu te dźwięki.
0: Clickable button odrzuć. Fritzbox. Clickable dodaj. Clickable wybierz plik z sygnałem dzwonka. Pamiętaj, że przenoszenie sygnału dzwonka na telefon przenośny może trwać do jednej czasie nie na radio button check. Użyj sygnału dzwonka. Combo box collapsed wybierz. Radio button check. Użyj sygnału dzwonka w combo. Radio button no check. 53M button unavailable odrzuć. Button unavailable za 100 button click.
1: Tutaj w tym
0: wstecz menu użytkow wstecz button. Clickable menu menu out of menu link grafy. Clickable profil telefonu bez clickable wizyty same page link. Wizyty same.
1: No i
0: wizyty clickable ustawionego w
1: wybierać te dzwonki. No ja nie chcę też nad tym się dłużej zatrzymywać.
2: bo jeszcze parę rzeczy mamy do pokazania.
1: Tak, bo tutaj jest tego naprawdę sporo, ale chodzi o to, że możemy, no, możemy później sobie przetestować te dźwięki, czy one rzeczywiście działają, czy je słychać, możemy nacisnąć i wtedy telefon nam zacznie dzwonić, tak samo jak przy budziku. Możemy ustawiać głośność, korektor możemy ustawić, czy chcemy używać HD Voice'a i w ogóle takie różne rzeczy, które też w telefonie można ustawić, ale dzięki temu, że można to ustawiać we Fritzboxie, to nie trzeba się męczyć z tymi niedostępnymi menu telefonu.
0: Clickable profil, clickable sygnał, blokada dzwonienia, wizyty, same page link.
1: Blokada dzwonienia, to
0: Fritzbox,
1: takie...
0: telefon, wizyty, sam, wizyty, sam, wizyty, wizyty, wizyty, klik kontaktów z włączonym ust, tutaj można określić zakresy czasowe, kiedy telefon ma nie dzwonić. Bloka kontaktów, tutaj można określić zakresy czasowe, kiedy telefon ma nie dzwonić. Blokada
2: czyli
0: dzwonienia nie obejmuje. Kontaktów z włączonym ustawieniem, ważna osoba.
1: Tak, możemy taki nie przeszkadzać ustawić w nocy.
0: Checkbox no check, aktywuj blokadę dzwonienia. Radio button unavailable check, zawsze dzwoni. Radio button unavailable no check, zawsze zablokowany. Za wyjątkiem. Radio button unavailable check, codziennie. Radio button unavailable no check, soboty i niedzielę. Radio button unavailable no check, od poniedziałku do piątku. Stan hibernacji od edit unavailable 00. Edit checkbox no check, nie sygnalizuj zdarzeń przy aktywnej blokadzie dzwonienia. Przy włączonej blokadzie dzwonienia nie są sygnalizowane zdarzenia.
1: Tutaj jest na szczęście wszystko dostępne, nie to co przy tej sekretarce wtedy. Więc tutaj możemy sobie samodzielnie ten plan skonfigurować.
0: Właściwości urządzenia telefonicznego, wizyty, same page.
1: No i tutaj już tą ostatnią zakładkę na szybko.
0: Cechy clickable, checkbox, cechy komfortowe i charakterystyka. Checkbox no check, głośne odtwarzanie przy automatycznej sekretarce. Checkbox no check, ułatwienie wyszukiwania w książce telefonicznej, słowo telefoniczne. Checkbox no check, ukryj własny numer, SIR. Numer własny nie wyświetla się osobie, do której jest wykonywany telefon. Checkbox no check, połączenie oczekujące. Jeśli podczas rozmowy próbuje się z tobą połączyć inna osoba dzwoniąca, usłyszysz sygnał. Checkbox no check, odrzuć połączenie, jeśli numer jest zajęty, busy on busy. Połączenia przychodzące są odrzucane, jeśli przez telefon jest już prowadzona rozmowa. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości. Checkbox unavailable no check, zdefiniuj przez urządzenie końcowe funkcję odrzuć połączenie, jeśli numer jest zajęty. Separator, obraz w tle. Tutaj możesz przypisać do telefonu Fritzfon obraz wyświetlany w tle ekranu startowego.
1: No tak, aby czyli tapeta.
0: Umożliwić wyświetlenie tła w telefonie, wybierz tutaj obraz. W menu telefonu w punkcie ustawienia. Widok ekrany startowe można wybrać tło w punkcie klasyczne w menu opcje.
1: W ogóle telefon ma dużo właśnie takich ekranów startowych. Mamy ekran startowy pogody, a ona jest niemiecka. Mamy ekran startowy godziny, daty. Mamy ekran startowy sieci domowej, gdzie nam się pokazuje status Wi-Fi, prędkość, ilość połączonych urządzeń, taki monitoring samej sieci. I jest też smart home, gdzie tam właśnie sobie na tym ekranie zarządzamy urządzeniami smart home. Więc naprawdę, gdyby to było dostępne dla nas, to no naprawdę game changer.
0: Brak przypisanego obrazu. Button pencil. Przypisz obraz w tle. Separator. Wizyty, same page link. Ustawienia zaawansowane. Separator. Ustawienia korektora.
1: O właśnie.
0: Tutaj można dostosować barwę sygnału telefonu bezprzewodowego. Blank. Niższa. Blank. Średnia. Blank.
1: Tylko ten korektor jest taki mało dostępny.
0: Wyższa. Wzmocniony. Blank. Radio button not checked. Blank. Radio button not checked.
1: Po prostu jest skala i tutaj
2: trzeba sobie policzyć,
1: tej...
2: który
0: blank.
2: Tutaj jest.
0: Radio button not checked. Blank. Radio button not checked.
1: Według tej skali ustawiamy.
0: Blank. Radio button not checked. Blank. Radio button blank. Radio button blank. Radio button not checked. Blank. Radio button not checked. Normal blank. Normalne. Blank. Radio button checked. Blank. Radio button checked. Blank. Radio button checked. Blank. Radio button not checked. Blank. Radio button not checked.
1: No to jest takie sobie. Akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o etykietowanie i dostępność. Separatorem.
0: Separator.
1: Dalej.
0: Filtr zakłóceń. Był maksimum slider 4. Filtr zakłóceń działa w kierunku od urządzenia DECT do Fritzbox. Mocny filtr zakłóceń może prowadzić do przerwania sygnału głosowego. Zwróć uwagę, że aktywne złącze USB 3.0 może powodować zakłócenia w transmisji DECT. 200 ms 359.
1: No tak.
0: Button unavailable odrzut. Clickable.
1: I to tyle tutaj.
0: Menu użytkownik wstecz button. Przegląd. Clickable out of menu link graphic znak zapyta clickable telefonia. Clickable urządzenia telefonii. Clickable wizyty same page link. Przegląd urządzeń. Wizyty same page link e-mail. E-mail.
1: Jak zrobimy e-mail?
0: Wizyty clickable w telefonie bezprzewodowym Fritzfon możesz korzystać z poczty e-mailowej. Znajdziesz ją w telefonie Fritzfon w menu pod usługami internetowymi. Tutaj możesz skonfigurować swoje konta e-mailowe. Separator. Skonfigurowane konta e-mailowe. Adres e-mailowy. Wysyłanie e-maili. Sygnalizowanie nowych e-maili. Przyporządkowane telefony Fritzfon. Blank. Brak skonfigurowanego konta e-mailowego. Button nowe konto e-mailowe. 3 ms 120.
1: No tak, czyli telefon nam zapika, jak będzie nowy mail.
0: Klik no previous head. Klik e-mail. Wizyty. Wiadomości RSS. Wizyty. Same page link.
1: Są to źródła RSS.
0: Przez telefon. Wizyty. Przez telefon bezprzewodowy Fritzfon można oglądać prenumerowane kanały RSS. Dostępne treści można przeczytać w telefonie Fritzfon w menu usługi internetowe. Tutaj możesz skonfigurować kanały RSS. Separator. Skonfigurowane kanały RSS. Nazwa. Adres internet. Blank. Brak skonfigurowanego kanału RSS. Separator. Dodaj kanał RSS. Wybierz z listy jeden z zapisanych feed lub opcję inny kanał RSS w przypadku innego kanału RSS.
1: O właśnie, to będą te niemieckie różne.
0: Nowy kanał RSS. Campbell Box Collapsed. Wybierz. Nowy kanał. Wybierz. Inny kanał RSS. No.
1: A nie,
0: wybierz.
1: Tutaj nie ma.
0: Inny kanał RSS. Wybierz.
1: A to dziwne.
0: Nowy
1: czyli już niemieckich RSS-ów nie ma tutaj.
0: Button. Clickable.
1: I to jest ten przycisk ostatni, niezaetykietowany. No czyli Jakbym kliknął teraz nowy, to by się automatycznie otworzył taki pop-up, gdzie trzeba wpisać nazwę, adres. I to się później pojawi w telefonie, w zakładce RSS.
2: No tylko my tego nie będziemy w stanie czytać, bo TTS nie będzie nam tego czytał.
1: Nie, niestety. A to też ciekawe by było. Mieć takie, niekoniecznie też dla niewidomych, ale po prostu odczytywanie na głos.
2: Dokładnie.
1: Tak.
0: Klikabel. Klikabel telefonia. Klikabel e-mail, wiadomo, radio internetowe, podcast, wizyty, same page link.
1: Radio inter... A tutaj?
0: Wizyty, same page link, obraz live. Przez telefon bezprzewodowy FreeSphone można odbierać i słuchać radia internetowego i podcastów. Treści do odsłuchu są dostępne w telefonie FreeSphone w menu usługi internetowe. Konfigurację należy wykonać w części link sieć domowa, serwer mediów.
1: Tak, czyli to polega na serwerze multimedialnym.
0: Button. Klikabel wykonać.
1: Czyli tutaj nic nie zrobimy.
0: W części link obraz live, wizyty, radio internetowe, obraz live, wizyty.
1: Jest jeszcze ten obraz live.
0: Z pomocą klikabel, z pomocą telefonu bezprzewodowego FreeSphone możesz wyświetlać przekaz live z jednej lub kilku kamer internetowych na telefonach bezprzewodowych FreeSphone w menu sieć domowa. Tutaj możesz skonfigurować przekaz live. Separator. Skonfigurowane obrazy live. Nazwa. URL obrazu live. Blank.
1: Aha, czyli to musi być URL.
0: Brak skonfigurowanych obrazów live. Button dodaj nowy obraz live. 4ms102 clickable button do...
1: A spróbujemy coś tutaj.
0: Flixbox 4000 clickable skonfiguruj obraz live. Clickable FreeSphone może wyświetlać obraz live z kamery IP. Wpisz tutaj dane obrazu live. Separator. Źródło obrazu live. Wpisz tutaj nazwę i adres internetowy obrazu live. Nazwa. Edit. URL obrazu live. Edit.
1: Czyli w URL możemy w sumie też wpisać adres to lokalny naszej kamery. I to powinno jak najbardziej
2: no
1: przyjść.
2: Tak. Pytanie, co to obsługuje tak naprawdę? Jaki sposób strumieniowania? Czy jakiś HLS, czy
1: tego,
2: coś
1: to
2: innego?
1: Ja nie wiem,
2: no właśnie, bo to...
0: Panel określi częstotliwość aktualizacji obrazu live. Jeśli
2: informacji.
0: Ustawisz częstotliwość sprawdzania na zero, urządzenie FreeSphone spróbuje samodzielnie określić optymalną częstotliwość. Częstotliwość sprawdzania. Edyt 10 sekund. 12
2: albo...
0: ms 32.
2: A... Dobra, bo to nie jest, bo to nie będzie przekaz telewizyjny, to będą stop klatki. Niektóre kamery faktycznie potrafią coś takiego zapisywać gdzieś na serwer na przykład, czy mają nawet jakiś swój taki wewnętrzny mały serwerek, na którym odkładają pliki tam jakieś JPG albo inne graficzne i można sobie to potem oglądać.
1: Czyli to nam się nie przyda.
0: Odrzuć button na lewej. Wstecz button. A Flixbox 4. No previous head, clickable telefonia.
1: No i przeszliśmy przez to.
0: Clickable. Telefon, budzenie 4, fakt, odkurząc, własne numery 8 of 9, dek 9 of 9, własne...
1: Już prawie, telefonia.
0: Numery telefonu, klikabel telefonia, klikabel własne numery, klikabel wizyty, same page link, numery telefonu, wizyty, same page link, specjalne ustawienia telefonii, wizyty, same page link, transmisja głosu, klikabel na tej stronie można skonfigurować i edytować numery własne. Separator, status, klikabel numer, klikabel dostawca, klikabel numer skrócony dostawcy, blank, button, blank, 103, sypichy galaxy.net,
1: tak,
0: 121.
1: Tutaj jest, tutaj konfigurujemy właśnie nasze numery SIP.
0: Button Pencil, Button Bin, zmodyfikowany inny dostawca usługi. Button drukuj listę, Button nowy numer, 84ms200.
1: Tutaj jakbym dodał nowy numer, to on by się tam wyświetlał wszędzie, gdzie można wybrać numer. Bym musiał podać swojego dostawcę, zależy co tam mamy, jakiś Halonet, o którym zresztą była audycja, czy jakiegoś innego VoIP Discount. To możemy sobie, albo własną centralkę też w sieci lokalnej możemy sobie tutaj dodać i korzystać.
0: S. Klikabel, klikabel numery telefonu, wizyty, same specjalne ustawienia telefonii, wizyty, same. Tutaj można wprowadzić specjalne ustawienia telefonii. Separator, informacje o lokalizacji, kraj. Combo box collapsed, inny kraj. Numer kierunkowy kraju, klikabel edit. Klikabel edit, lokalny numer kierunkowy, klikabel edit, separator, połączenie zastępcze. Checkbox no check, użyj połączenia zastępczego. Jeśli połączenie przez dostawcę telefonii internetowej nie będzie możliwe, nastąpi automatycznie próba nawiązania połączenia i rozmowy przez inne numery. Wskazówka.
1: Czyli też taki failover.
0: Rozmowy telefoniczne są rozliczane wówczas w UG taryfy danego dostawcy. Separator. Numer wychodzący. Urządzenia telefoniczne, dla których nie zdefiniowano numeru wychodzącego, będą korzystali zawsze z poniższego numeru wychodzącego. Numer wychodzący. Combo box collapsed 103. Separator. Bezpieczeństwo. Checkbox no check. Zablokuj korzystanie z telefonii internetowej z sieci domowej. Telefony IP i aplikacje nie mogą korzystać z sieci domowej z połączeń przychodzących i wychodzących. Ta opcja aktywuje w urządzeniu FreeSphone filtr wychodzących pakietów SIP. W szczególności w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Nadal można w nieograniczony sposób korzystać z urządzeń telefonicznych skonfigurowanych w urządzeniu FreeSphone. Checkbox check ogranicz liczbę połączeń wychodzących za granicę. Przy włączonej opcji ogranicz liczbę połączeń z zagranicą FreeSphone sprawdza stale liczbę rozmów wychodzących za granicę. W przypadku niestandardowo dużego wykorzystania zagranicznych numerów, połączeń FreeSphone tworzy najpierw komunikat, w którym wskazuje na niestandardowo duże wykorzystanie. Jeśli niestandardowo duże wykorzystanie utrzymuje się przez dłuższy czas, FreeSphone ustawia automatycznie blokadę na połączenia wychodzące za granicę.
2: No tak, żebyśmy rachunku jakiegoś wielkiego nie dostali.
1: No tak. Chociaż w dzisiejszych czasach te połączenia są za granicę, jeżeli chodzi o telefonię taką typowo VoIP, tanie dosyć. Są moim zdaniem porównywalne ceny do połączeń w Polsce u tych wszystkich operatorów takich typu właśnie VoIP Discount.
0: Połączeń można w każdej chwili usunąć w sekcji link telefonia obsługa połączeń blokady połączeń. Checkbox not check. Korzystaj z przypadkowego portu dla usługi SIP routera Fritzbox do rejestratora SIP. Separator. Muzyka odtwarzana podczas oczekiwania.
1: O, można sobie ustawić.
0: Clickable edit unavailable. Powitanie. Link zmiana. W przypadku rozmowy oczekującej, na przykład podczas przełączania między rozmowami, jest odtwarzana. Ustawiona muzyka, chyba że dostawca telefonii ustawił odtwarzanie własnej muzyki. Separator. Połączenie telefoniczne. Jeśli dostawca internetu nie przewiduje dodatkowego połączenia internetowego dla połączenia telefonicznego, wprowadź tutaj odpowiednie dane. Wstęp telefonicznego, wprowadź tutaj odpowiednie dane. Wstęp nieskonfigurowane ustawienia połączenia telefonicznego można zmienić tylko, jeśli będzie to wyraźnie wymagane przez dostawcę internetu. Visited same page link, zmiana ustawień, button unavailable, odrzuć. Zobaczymy. Zmiana ustawień, zmiana link, clickable edit unavailable, powitanie.
1: To
0: zmiana link.
1: Na czekanie, czy jest jakaś dostarczona przez Fritz?
0: Fritzbox 4006, clickable muzyka odtwarzana podczas oczekiwania. Clickable, jeśli chcesz użyć własnej muzyki do odtwarzania podczas oczekiwania, wybierz tutaj plik. Blank. Clickable radio button check, powitanie. Radio button not checked, muzyka. Radio button not checked, własne. Button unavailable, choose file, clickable radio.
1: Czy coś tu musi być?
0: Button 3MS 147, click radio button not checked, muzyka. Muzyka radio button not checked, 2 of 3, checked. Radio button unavailable, choose file, no file chosen. 3MS 104, button odrzuć, button zastosuj, button click radio, radio blank. Jeśli chcesz użyć własne. Choose odrzuć button, zastosuj button.
1: Mogę spróbować.
0: Jeśli chcesz użyć własnej muzyki do odtwarzania pod... Button na button, button, button. Click button unavailable, odrzuć, button unavailable, zastosuj, button, no next button. Klik odrzuć menu użytkownika, menu button collapse.
1: Mogę spróbować to zrobić. Zadzwonię może. Zadzwonię może na Fritza z Panasonica i przełączę go na czekanie. Zobaczymy, czy to przejdzie. Mikrofon się śmieje. Oj, dobra. Aha, no to nie jest muzyka.
2: To taki sygnał bardziej.
1: Tak. O, a jak rozłączę, to Panasonic wydaje dźwięk rozłączenia. To jest też centralka Fritzboxa za to odpowiada. Ach, myślałem, że jakaś muzyka rzeczywiście będzie.
2: Ale można wgrać swoją.
1: No można, oczywiście, że można. Zawsze jak ktoś nie ma centralki, to jest dobry pomysł, żeby sobie pokonfigurować wszystko.
2: Szkoda, że nie można podpiąć swojego jakiegoś streamu na przykład.
1: A tak, dobra, ja to na przykład no, we FreePBX-ie, że
2: no tak, można podpiąć to stream. Można.
1: Tak, ale tutaj raczej no nie.
0: Clickable telefonia. Clickable numery telefonu, wizyt specjalne, ustawień, transmisja głosu, wizyty, same page link.
1: O, może tu jakieś kodeki?
0: Clickable połączeń. Tutaj podane są szczegółowe informacje na temat transmisji głosowej aktywnych i zakończonych połączeń.
1: Aha, dobra.
0: Separator. Szczegółowe informacje na temat aktywnych połączeń. Data. Czas trwania Star Smiley. Numer. Partner. Blank. Kodowanie. Blank. Pakiety. Blank. Utracono. Transmisja. Opóźnienie. Transmisja głosu.
1: Znaczy takie bardziej diagnostyczne rzeczy.
0: Opóźnienie. Blank. Jitter. Blank. Burst. Blank. Inne. Brak aktywnych rozmów. Grafik right arrow icon. Main forward. Kierunek nadal. Grafik left arrow icon. Star Smiley. Wyświetlacz czasu wyrażony w HH. MM. W nawiasie przy czas wyrażony w MS. Podfunkcja wykrywania ci...
1: No dobra, to tego już nie będę tutaj przeglądał, bo nie ma sensu.
0: Clickable. Clickable. Click. Spe trans. No next link. Clickable.
1: I to tyle tutaj.
0: Clickable. Click. Przepustel. Po. Książka. Telefonik. Bóstwo. Obsług. Urząd. Własne. Dekt. 9. Of 9.
1: Teraz dekt. Tu możemy zarejestrować.
0: Stacja. Clickable. Telefonia. Clickable. Dekt. Clickable. Visited. Same page link. Stacja bazowa. Visited. Same page link. Monitorowanie. Visited. Same page link. Informacje zaawansowane. Do routera Fritzbox można zalogować maksymalnie 6 telefonów bezprzewodowych. Telefonów dekt. I. Dzięki temu telefonować przez router Fritzbox bez oddzielnej stacji bazowej dekt. Separator. Aktywuj stację bazową dekt. Checkbox. Check. Stacja bazowa dekt. Aktywna.
1: No tak, czyli jak tą bazę wyłączę, to telefony się nie będą łączyć.
0: Separator. Logowanie. Tutaj możesz nadać kod PIN wymagany do zalogowania telefonu bezprzewodowego. Fabrycznie jest. Ustawiony kod PIN 0000. Pamiętaj, że automatyczne logowanie telefonem FreeZone możliwe jest tylko przy użyciu ustalonego kodu PIN. Clickable kod PIN. Kod PIN edit. Separator. Zaawansowany tryb rejestrowania. Możesz ponownie zarejestrować wszystkie znane urządzenia DECT, które nie są już połączone z routerem FreeZBox. W tym celu uruchom zaawansowany tryb rejestrowania. Button. Uruchom zaawansowany tryb rejestrowania. Separator. Zasięg bezprzewodowy. Checkbox no check. Zmniejsz zasięg bezprzewodowy DECT. Urządzenie Fritzbox nadaje ze zmniejszonym zasięgiem bezprzewodowym DECT. Włączenie tej opcji zaleca się wtedy, gdy w pobliżu urządzenia Fritzbox są używane telefony bezprzewodowe. Wskazówka. Ta opcja zmniejsza zasięgu telefonów bezprzewodowych i urządzeń smart home. Checkbox no check DECT Echo. Przy aktywacji opcji DECT Echo router Fritzbox całkowicie wyłącza zasięg bezprzewodowy DECT. Kiedy wszystkie telefony znajdują się w stanie gotowości, standby. Warunki korzystania z trybu DECT Echo. Wszystkie zalogowane telefony bezprzewodowe muszą obsługiwać tryb DECT Echo. W interfejsie użytkownika w menu link telefonia DECT monitor przy każdym telefonie znajduje się opis. Obsługiwana funkcja DECT Echo. Żadne z następujących urządzeń typów urządzeń nie jest zalogowane w router Fritzbox, urządzenia Fritz Smart, DECT i wzmacniacze Fritz DECT. Radio button unavailable, no check, zawsze aktyw. Radio button unavailable, check, codziennie od. Clickable edit unavailable 00.
1: O, możemy godziny ustawić użytkowania.
0: Clickable edit unavailable 00. Do. Clickable edit unavailable 00. Clickable edit unagodzina. Blank. Separator. Bezpieczeństwo. Radio button check, zezwalaj tylko na bezpieczne połączenia dekt. Zalecane. Urządzenie Fritzbox odbiera tylko połączenia dekt, które są uwierzytelnione i szyfrowane. Checkbox check, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa aktywne. Radio button no check, zezwalaj na nieszyfrowane połączenia dekt. Należy pamiętać, że rozmowy telefoniczne przy użyciu dekt są zabezpieczone przed podsłuchem tylko przy użyciu szyfrowania. Wskazówka. Wzmacniacze Fritz dekt firmy Fritz obsługują weryfikowane i szyfrowane połączenia. Jeśli jednak chcesz użyć wzmacniacza dekt innego producenta, należy wybrać ustawienie zezwalaj na nieszyfrowane połączenia dekt.
2: Blank. No
0: separator. Zabezpieczenia dostępu.
1: Tak.
0: Separa zabezpieczenia dostępu. Checkbox no check. Aktywuj zabezpieczenia dostępu. Clickable kod PIN zabezpieczeń dostępu. Kod PIN zabezpieczeń dostępu edit unavailable. Checkbox unavailable no check. Zabezpieczenia dostępu do przekierowywania połączeń. Checkbox unavailable no check. Zabezpieczenia dostępu do Wi-Fi dostępu dla gości. Checkbox unavailable no check. Zabezpieczenia dostępu do urządzeń smart home.
1: A tak, czyli po prostu jak wybierzemy taką jedną z tych funkcji w telefonie, to będzie trzeba podać kod PIN. Więc byle kto sobie nie podniesie telefonu i nie wyświetli sobie kodu QR do logowania do Wi-Fi na przykład.
0: Checkbox unavailable no check. Zabezpieczenia dostępu do aktualizacji FreeOS. Separator. Rozwiązywanie problemów. Checkbox no check. Rozwiązywanie problemów z telefonami bezprzewodowymi, które nie są kompatybilne z systemem GAP. Jeśli występują problemy z telefonem bezprzewodowym innego producenta, włącz tę opcję i sprawdź, czy pozwala to na rozwiązanie problemu. Checkbox check. Obsługa urządzeń kompatybilnych z Kit IQ 2.0 jest aktywna. Jeśli występują problemy z telefonem bezprzewodowym innego producenta, włącz lub wyłącz tę opcję i sprawdź, czy pozwala to na rozwiązanie problemu. Button unavailable odrzuć.
1: No coś takiego tutaj jest.
0: Rozwiąza bezpieczeństwo zaś zaawans logowak clickable no previous heading. Clickable monitorowanie wizyty, informacje zaawansowane, monitorowanie wizyty, same page link.
1: Zobaczę tylko na szybko na to monitorowanie.
0: Funkcja monitorowania.
1: Zobaczymy, czy ten Panasonic obsługuje ten Dekt Echo.
0: Wizyty, same page link, informacje, funkcja monitorowania Dekt udostępnia informacje na temat stacji bazowej, zalogowanych urządzeń, telefonicznych Dekt, wzmacniaczy Fritz Dekt oraz dodatkowe informacje na temat istniejących połączeń urządzeń telefonicznych Dekt. Separator, clickable, graphic no description available handset 1, IPI. 14938001-6233. Połączenie. Producent. 0x0512. Model. 0x02. Poziom sygnału odbiór.
1: Oj, tutaj.
2: Jakieś bardzo techniczne te opisy.
1: Tak.
2: I to jest chyba ten właśnie Panasonic, bo on jest tak, opisany jest jako właśnie handset 1, a tamten Dekt, ten Blitzphone miał inny opis, taki bardziej
1: tak,
2: ludzki.
1: Tak, to jest Panasonic.
0: Jakość sygnału. Tryb. Częstotliwość XRX.
1: I tutaj się nic nie wyświetla. Dosłownie są puste kolumny.
0: Używany slot. Kodeki. G726. Aktualnie. Szyfrowanie. Zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa. Obsługiwane. Oprogramowanie. 0.00.
1: Nie wyświetla się oprogramowanie? Czy nie da się przez stację bazową aktualizować?
0: Dekt Echo. Grafik no description. Minus. Minus. Grafik.
1: Aha. Czyli nie, chyba nie obsługuje.
0: Grafik no description available. Clickable Fritz phone. IPI.
1: O, tutaj jest.
0: 13085.07.
1: To jest identyfikator.
2: To
0: połączenie. Rozłączono. RFPI 03948138 używany slot 3 częstotliwość TX 1893888 MHZ kodeki G726, G722, cel zasięg bezprzewodowy normalny FreeOS 261.08.24-132705 Dekt Echo obsługiwany status Dekt Echo był. Getting description.
1: O właśnie.
0: Handset i producent. Fritz. Model X6. Poziom sygnału odbioru. Poziom sygnału odbioru. Jakość sygnału. Tryb. Częstotliwość TX-RX. Używany slot. Kodeki. G722, G726.
1: Bo to tam, jak tam pojedziemy do góry, to nam automatycznie Arium czyta. To, co przed chwilą właśnie czytało, to było wszystko z automatu.
0: Aktualnie. Szyfrowanie. Zaawansowane tak, ustawienia bezpieczeństwa.
1: Jadę, to tak za dużo się nie dowiem.
0: Obsługiwane. Oprogramowanie 5.12. Oprogramowanie. 5.
1: Jest oprogramowanie.
0: Dekt Echo. Obsługiwane. 1897,3. 1895,6. 1800.
1: To są częstotliwości.
0: 1888,7. 1800. MHZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Szczelin stacja bazowa. Szczelina czasowa. Stacja bazowa Dekt. Grafik stacja bazowa Dekt. RFPI. 03948138 używany slot 3 częstotliwość 1893800 kodeki G726 G722 celt zasięg bezprzewodowy normalne FreeOS 261.08 Dekt Echo obsługiwane status Dekt Echo był button
1: tak to jest stacja bazowa
0: Clickable.
1: I to tyle jeżeli chodzi o telefonię samą.
0: Książka telefon połączenia telefonia od Klaps sieć domowa otwórz lub zamknij expand
1: sieć domowa
0: mesh 1 of 5.
1: Tutaj mamy właśnie mesh, możemy łączyć Fritzbox ze sobą, albo repeatery.
0: Sieć domowa. Blank. Mesh.
1: Zobaczymy, czy jest właśnie Easy Mesh tutaj.
0: Wizyty link, przegląd topologii mesh. Link ustawienia mesh. Button unavailable. Button unavailable. Application. Tutaj można sprawdzić, które urządzenia są aktualnie połączone z routerem Fritzbox. Tutaj można również sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania produktów Fritz. Oraz produktów Fritz. Można datobox. Produktów Fritz. Można włączyć mesh. Apple Pod Autobox. Adres IP 192.168.0.1.
1: Tak.
0: Graphic No Description Available.
1: To jest nasz router.
0: Urządzenie jest częścią sieci Mesh. Blank. Sieć domowa. Sieć bezprzewodowa Wi-Fi 2,4 GHz. Potato Wi-Fi. Sieć bezprzewodowa Wi-Fi 5 GHz. Potato Wi-Fi 5G. Sieć bezprzewodowa dla sieci domowa. Blank. Gość. Połączenie Wi-Fi. Blank. 2,4 GHz. Blank. 28 Mbps. Blank. Gość. Blank. PC22-96ABC1B1-7 na połączenie Wi-Fi. Blank.
1: To są urządzenia, które mamy połączone.
0: Nonext Header. Nonext Separator.
1: I w sumie nic więcej tutaj nie ma.
0: Klikabel.
1: W tej sekcji.
0: Sieć dom blank mesh. Wizyty link ustawienia mesh. Wizyty button unavailable, button na application. W sieci mesh zawsze jest jedno urządzenie Fritz, które jest wiodące w sieci mesh. Każde kolejne urządzenie Fritz. W sieci mesh można skonfigurować jako wzmacniacz mesh przez tryb pracy. Istotne. Ustawienia urządzenia wiodącego w sieci mesh obowiązują dla całej sieci mesh. Rola w sieci mesh. To urządzenie Fritzbox jest urządzeniem wiodącym w sieci mesh. Przypis automatycz to urządzenie Fritzbox jest urządzeniem wiodącym w sieci mesh. Przypisane ustawienia są automatycznie stosowane w całej sieci mesh. Application clickable zmień tryb pracy. Inteligentne osieciowanie. Application urządzenia mesh automatycznie wybierają najlepsze połączenie, zalecane. Korzystaj z telefonii w sieci mesh. Te funkcje można aktywować dla urządzenia Fritzbox, które jest skonfigurowane jako wzmacniacz mesh. Oraz na którym brak skonfigurowanych numerów telefonu. O aktywacji można dzwonić przez wzmacniacz. Mesh, korzystając z numerów skonfigurowanych w urządzeniu wiodącym w sieci mesh. Aby wyłączyć te funkcje, należy usunąć wzmacniacz mesh z sieci mesh i połączyć go ponownie. Urządzenie nazwa. Telefonia w sieci mesh. Blank. Wzmacniacze mesh uaktywnione do automatycznego rozdzielania telefonii. Blank. Urządzenie nazwa. Telefonia w sieci mesh. Blank. Brak udostępnionego wzmacniacza mesh. Wzmacniacze mesh. Blank. Urządzenie nazwa. Telefonia w sieci mesh. Blank. Brak dostępnego toggle button not pressed. Zastosuj toggle button.
1: No i tyle.
0: Clickable. Mesh flip. Mesh clip. Przyjęte telefonie. Mesh sieć 2 of 5.
1: Jest sama sieć. Tutaj już bardziej zaawansowane rzeczy są.
0: Sieć domowa. Blank. Sieć. Wizyty link połączenia sieciowe. Wizyty link ustawienia sieciowe. Button unavailable. Button on application. W tabeli są wymienione wszystkie urządzenia sieciowe połączone przez LAN lub Wi-Fi z routerem. Fritzbox oraz połączenia VPN z siecią domową, które zostały nawiązane przez użytkowników Fritzbox. I aplikacje, np. My Fritz App, Fritz Zdalny Dostęp. Urządzenia sieciowe w sieci domowej są połączone w ramach sieci komputerów i mogą wymieniać się danymi, zdjęciami, muzyką i filmami. Urządzenia sieciowe w sieci domowej można także konfigurować poprzez udostępnienia z internetu. Clickable nazwa urządzenie. Blank.
1: I tu clickable nasze urządzenia.
0: Blank. Połączenie. Blank. Clickable adres IP. Clickable adres MAC. Blank. Clickable właściwości. Blank. Clickable. Ten router Fritzbox. Blank. Nazwa urządzenie. Połączenie. Adres IP. Adres MAC. Właściwości. Blank. Grafik Fritzbox 4060. Potato Box. Fritzbox 4060. Blank. WAN. 2,5 bits. 192.168.0.1. B0. F. Wi-Fi 2,45 GHz. Włączony dostęp dla gości. Blank. LandAge 4308. Aktywne połączenia. Blank. Nazwa urządzenia. Połączenie. Adres IP. Adres MAC.
1: I tu jest normalnie tabelka.
0: Właściwości. Blank. Blank. ACSMT28-51-.
1: Teraz jadę sobie w dół. Control Alt dół.
0: Out of table, table with ACSMT20SP, Fuchsia 1C5, SP3D2A5, Fuchsia 1C53FD, Galaxy A52S5G, LVIP 0, NAN, PC22-PC192, Potato Legion, moje urządzenie, Potato z Galaxy S25.
1: O, czyli wykrywa po prostu, z którego urządzenia się logujemy do panelu.
0: Potato z Galaxy S25, Potato z N13 Mini, Potato z Galaxy.
1: Dajmy na to, że chcemy wziąć mój telefon. Brawo.
0: Wi-Fi 5G, Potato z Galaxy, Wi-Fi 100C4, online, toggle button not pressed, edytuj, wizyty toggle button not pressed, edytuj, wizyty link priorytet aplikacji, chat toggle button not pressed, edytuj, a Fritzbox.
1: Edytuj i tutaj możemy cuda robić z tym urządzeniem.
0: Clickable, połączenie z siecią domową, clickable, wizyty link, Potato Box, Mesh Master, IP adres C, 190, graphic, no description, blank, połączenie Wi-Fi, blank, 5 GHz, blank, 6 MBT, blank, priorytet aplikacji czasu rzeczywistego, blank, Potato z Galaxy S25, sieć mesh aktywna, blank, sieć mesh aktywna, połączenie, blank, połączenie Wi-Fi. Blank. Wartości przepustowości w kierunku urządzeń. Informacje na temat urządzenia. Nazwa. Clickable. Edit invalid entry Potato z Galaxy S25.
1: Tutaj możemy zmienić sobie nazwę.
2: Zmienić nazwę.
1: Na bardziej przyjazną w routerze.
0: Aktyw. Pierwsze połączenie z siecią domową jako. Edit read only Android U47TJ2 Quo.
1: No właśnie.
0: Korzystanie z internetu. Application normalne. Application priorytetowe. Application urządzenie zablokowane. Kontrola rodzicielska. Profil dostępu. Combo box collapsed standardowy. Blank. Clickable toggle button not pressed undefined. Application clickable zarządzaj profilami dostępu. Monitor czasu online. Application zapisuj prędkość transferu internetowego, pobierania i wysyłania tego urządzenia. Blank. Urządzenie nie jest dostępne przez internet. Jeśli to urządzenie ma zostać udostępnione z internetu, można skonfigurować udostępnienia portów. Można zezwolić odpowiednim aplikacjom na samodzielne udostępnianie portów. Application clickable otwórz udostępnienia portów. Toggle button not pressed zastosuj. Monitor czasu.
1: To jest nic akurat.
0: Clickable potato Wi-Fi sieć ogólne w clickable Fritzbox 4000 ogólne wizyty.
1: Bo tu mamy zakładki.
0: Application wizyty link ogólne. Link sieć domowa. Link Wi-Fi. Button unavailable. Link sieć
1: domowa. Wizyty. Sieć domowa na przykład.
0: Link button unavailable. Button application. Właściwości sieci domowej.
2: To jest
0: adres
2: dla tego wszystkiego, dla tego konkretnego urządzenia, czy?
1: Tak.
2: Okay.
1: Tak, to jest dla tego konkretnego urządzenia. I można tutaj dużo rzeczy robić. Na przykład jak ja miałem to na ZTE, to ja musiałem, proszę ja ciebie, ręcznie skopiować adres MAC każdego urządzenia, gdzie ta lista się odświeżała dynamicznie, więc nigdy nie wiedziałem, czy
2: prawie było to mało przyjemne.
1: Tak, i później musiałeś wejść sobie na IP, MAC IP bind, wkleić tam ten MAC i wybrać sobie adres IP. I można było tylko 10 urządzeń dodać, więc no ja się zdecydowałem, że mieć jednak ten router też z tego powodu. A tutaj mogę sobie bezpośrednio we właściwościach urządzenia przypisać stały adres IP.
2: No jest to przyjazne, to prawda.
0: Właściwość adres IPv4.
1: O właśnie, tutaj.
0: Edit unavailable 192. Edit unavailable 168.
1: Mamy tak samo na 4 człony.
0: Edit 1. Edit 102.
1: O właśnie, na 102, 1102 i to jest stały adres dla niego IP.
0: Clickable. Ostatnio korzystano DN. Application przypisz na stały adres IPv4. Identyfikator interfejsu IPv6. Edit unavailable 0.
1: No tutaj się nie interesowałem, bo po co?
0: Edit unavailable 0. Edit unavailable 0. Edit unavailable. Edit F. Edit 9. Edit. Edit clickable adres IPv6 LLA. Edit read only. Edit read only.
1: Tutaj już są takie.
2: O, i z jakiegoś powodu nam Miłosz zniknął. Miejmy nadzieję, że nie był to efekt działań na routerze. Pozostaje mieć taką nadzieję i pozostaje też mieć nadzieję, że za momencik do nas wróci i będziemy mogli kontynuować tę naszą audycję, a tymczasem, no cóż, wygląda na to, że trzeba będzie po prostu zrobić sobie odrobinę przerwy na muzykę i za moment, no, będziemy mogli kontynuować naszą audycję. Oby tak rzeczywiście było.

0: techniczne chochliki dały o sobie znać, ale już jesteśmy ponownie i możemy wracać do prezentacji.
1: No to ja sobie odświeżę tutaj stronkę.
2: Fritzbox, Fritzbox Document. Autofil.
1: Może się znowu zalogować.
2: Fritzbox Document. Fritzbox, Fritzbox Document.
1: Ale już jesteśmy.
2: Out of menu, system menu. Out of menu, out of właściwości sieci domowej. Adres IP, edit unavailable 106.
1: Dobra, byliśmy w drugiej zakładce tutaj.
2: Wi-Fi sieć domowa, visited link. Link button na application, właściwości, adres IPv4.
1: Tutaj te adresy.
2: Edit unavailable, edit unavailable, edit 1. Non-next separate. Edit z klikiem ostatnie udostępnienia portów. Aplikacja. Udost właściwości sieci domowej. Adres edit unavailable. Edit 6000. Klikiem adres. Edit, edit, edit, edit, edit, edit, edit, edit, edit, edit, klikiem. Post IP, edit read only FD. Edit, edit, edit, edit, edit, edit, edit, klikiem. Ostatnio korzystano DN. IPv6 LLA. Edit read only. Edit read only.
1: O, tutaj właśnie się zatrzymaliśmy raczej.
2: Edit, edit, edit, edit, edit, edit, edit, read, klikiem. Ostatnio korzystano DN.
1: Tak, tutaj są te adresy.
2: Adres MAC, 5GHZ, edit read only C4, edit, edit, edit, edit, aplikacja, udostępnienia portów.
1: O, tutaj są udostępniania.
2: Aplikacja, protokół, wersja IP, port urządzenia, port zewnętrzny, udostępnienie MYFRIZ, brak zapisanych udostępnień portów tego urządzenia. Application, dodaj udostępnienia portów.
1: Tak, tu możemy pod każde urządzenie sobie dodawać aplikację.
2: Application selbst standige Porte freigaben und das trennen und gerade erlauben.
0: O, coś nieprzetłumaczone. Swoją drogą, jak rozumiem, tu będą też wyświetlać się udostępnione porty w ramach tego tak zwanego Universal Plug and Play, czyli UPnP, jeżeli to jest włączone gdzieś tam w ustawieniach routera zapewne. To też tak będzie się to gdzieś tu wyświetlać.
1: Tak, bo on próbuje sobie samemu dostosowywać,
0: no tak,
1: te reguły.
2: Blank. Resetuj połączenie sieciowe. Podczas resetowania wszystkie ustawienia tego urządzenia oraz zapisane w nim dane zostaną usunięte. Zostanie ono włączone do sieci domowej jako nowe urządzenie. Toggle button not pressed resetuj. Toggle button not pressed zastosuj.
1: Wolałbym, nie?
2: Wi-Fi link. Sieć domowa, visited Wi-Fi link.
1: Jeszcze mamy Wi-Fi.
2: Button unavailable. Button application. Właściwości Wi-Fi. Szyfrowanie. Edit read only WPA2. QoS. Quality of service. Edit read only WMM. Połączenie Wi-Fi. Zakres częstotliwości. Edit read only 5GHZ. Standard Wi-Fi. Edit read only Wi-Fi 6.
1: No tak, tutaj mamy informacje głównie.
2: Tryb wzmacniacza. Edit read only tryb wzmacniacza. WDS. Edit read only nie. Prędkość transferu. Aktualnie. Edit read only 966 Mbps. Maksymalnie. Edit read only 1201 Mbps. Szerokość pasma. Edit read only 80 MHz. Streams. Edit read only 2x strumienie danych wysyłanych, 2x strumienie danych odbieranych. Siła sygnału. Edit read only minus 47 dBm.
1: Tak, czyli tutaj mamy wszystkie takie parametry związane z połączeniem Wi-Fi danego urządzenia.
2: Właściwości sygnału. Edit read only multiline STBC. LD out of edit button. Blank. Blank.
1: No i tyle. Dosyć dużo tego do każdego urządzenia. No, ale można sobie adresy przypisywać, więc jestem zadowolony.
2: Menu użytkownik, button unavailable, blank, button unavailable, button unavailable, menu, no previous button menu użytkownik.
1: A teraz jak z tego wyjść?
2: Fritz, not my Fritz, klik przed internet, otwórz lub zamknij. Ogólne wizyty, sieć domowa, wizyty, właściwości Wi-Fi, Wi-Fi, wizyty, sieć domowa, wizyty, ogólne wizyty, link.
1: A, to tak sobie wyjdę.
2: Połączenie z siecią domową, klikable, wizyt, Wi-Fi, sieć, ogólne wizyty, application, klikable, menu, menu, item, pomoc i informacji, menu, item, kreator.
1: Out. A, bo w sumie.
2: Przed internet, sieć, Wi-Fi, otwórz lub zamknij, submenu 5 of 8, smart, Wi-Fi, otwórz, expandy, sieć bez kanału, sieć bezprzewodowa, 1 of, Wi-Fi, sieć do telefonia, od sieć, expand, mesh, 1 of 5, sieć 2 of 5, USB pamięć, sieć 2. Sieć domowa. Połączenie. Ustawienia sieciowe. Wizyty. Priorytet. Aplikacja. Ustawienia. Połączenia sieciowe. Ustawienia.
1: Tutaj. Ustawienia sieciowe.
2: Button. Application. Tutaj można dopasować ustawienia sieciowe urządzenia Fritzbox. Ustawienia LAN. Tutaj można określić, czy porty LAN mają pracować w trybie Power Mode z pełną mocą przesyłową, czy w trybie Green Mode 100 Mbps przy obniżonym zużyciu energii. Dodatkowo można korzystać z Energy Efficient Ethernet w celu przełączania urządzeń sieciowych w energooszczędny tryb uśpienia.
1: Tak. Tutaj chcemy być eko i oszczędzać energię, to można sobie ustawić.
2: Port LAN. Przepustowość. Energy Efficient Ethernet. Blank. LAN 1, 1 bits. Wybór automatyczny. Niewynegocjowane. Toggle button not pressed. Edytuj. EdHP port 6021. LAN 2, 1 bits. Wybór automatyczny. Niewynegocjowane. Toggle button not pressed. Edytuj. EdHP port 6020.
0: Zdaje się, że mówiłeś, że nie masz nic podpiętego po kablach, więc
1: nie,
0: tutaj nic nie będzie.
1: Nic się nie wyświetli. Wcześniej miałem telefon Cisco podpięty, ale tutaj jakoś nie zaglądałem.
2: LAN 3, 1 bits. Wybór automatyczny. Niewynegocjowane. Toggle button EdHP port 1. 2,5 bits.
1: Możemy też do WANa ustawiać.
2: Wybór automatyczny. Niewynegocjowane. Toggle button not pressed. Edytuj. EdHP port 6000. Dostęp dla gości. Tutaj można szybko i bezpiecznie udostępnić gościom dostęp do internetu. Włącz opcję aktywuj. Dostęp dla gości przez LAN 3 i podłącz urządzenie gościa do portu LAN 3 urządzenia Fritzbox. Urządzenia podłączone do portu LAN 3 korzystają jedynie z dostępu do internetu, nie mają jednak dostępu do sieci domowej.
1: Tak, czyli mamy bezprzewodowy też dostęp do... Znaczy przewodowy dostęp do sieci gościa. Tego się nie spotkałem w żadnym innym routerze. Można na przykład przynieść, podłączyć router gościa albo jakiś komputer gościa i żeby sobie korzystał bez jakby dostępu do naszej sieci domowej i urządzeń.
2: Application aktywuj dostęp dla gości przez LAN 3. Funkcja w sieci. To urządzenie Fritzbox pełni w sieci funkcję routera internetowego i udostępnia połączenie z internetem urządzeniom w sieci domowej. Application clickable, zmień tryb pracy. Rozszerzone ustawienia sieciowe. Blank. Poniższe ustawienia mogą spowodować istotne zmiany w sieci domowej. Fritzbox może nie być dostępne. Application clickable, zmień rozszerzone ustawienia sieciowe. Toggle button not pressed, zastosuj.
1: No takie coś tu jest.
2: Rozszerzone ustawienia funkcji dostęp ustawienia sieć domowa. No previous połączenia sieciowe wizyty ustawienia sieciowe wizyty link no next link. Button unavailable wizyty link połączenia sieciowe sieć.
1: I to tyle w sumie tutaj w tej sekcji.
2: Clickable Fritz przekąt telefon sieć domowa mesh 1 of 5 sieć USB pamięć 3 of 5.
1: Jest pamięć USB.
2: Sieć domowa. Blank. USB pamięć. Wizyty link. Przegląd urządzenia. Wizyty link. Ustawienia USB. Link. Udostępnienie w sieci domowej. Button unavailable. Button application. Pamięć wewnętrzna i urządzenia USB. Nazwa. Typ. Status. Blank. Grafik Fritzbox 4060.
1: Czyli pamięć wewnętrzna pewnie.
2: Clickable link. Potato box. Pamięć wewnętrzna. 1.6 GB z 1.7 GB wolne. Blank. Internal. Toggle button not pressed. Zaktualizuj indeks. Funkcja NAS urządzenia Potato Box. Fritz NAS umożliwia dostęp do plików, które są zapisane w urządzeniu Fritzbox lub podłączonych nośnikach pamięci przez urządzenia znajdujące się w sieci domowej. Mogą to być na przykład pliki muzyczne, zdjęcia, filmy lub dokumenty. Application. Blank. Dostęp przez internet. Skonfiguruj użytkownika Fritzbox z odpowiednimi uprawnieniami, aby mieć dostęp do zawartości NAS, również poza siecią domową. Application clickable. Zarządzanie użytkownikami. Indeks plików. Application aktualizuje automatycznie indeks. Blank. Aby możliwe było korzystanie z pamięci online, konieczne jest podłączenie pamięci USB bez zabezpieczenia przed zapisem na urządzeniu Fritzbox. Toggle button not pressed. Zastosuj.
1: Ciekawe by było, gdyby był taki, nie wiem, może coś takiego jest, router Fritzbox, do którego możesz włożyć sobie dysk M2 po prostu, żeby on sobie tam siedział i byłby po prostu jako pamięć.
0: No, byłoby to fajne, ale z drugiej strony możesz sobie taki dysk podpiąć przez jakąś kieszeń USB.
2: Pamięć wewnętrzna.
1: No tak, ale ciekawe było, gdyby się tak dało takiego M2 włożyć.
0: A, to prawda. Routera.
2: Na urządzenie USB pamięć, sieć domowa, przegląd ustawienia USB wizyty link.
1: Chodzi po prostu, żeby ograniczyć kable, nie? Jak najbardziej. Żeby tam jakieś, no jasne, urządzenia.
2: Link button unavailable, button application. Tutaj można wprowadzić ustawienia podłączonych urządzeń USB. Funkcja oszczędzania energii przez pamięci USB. W razie braku aktywności pamięć USB ma przejść w tryb energooszczędny. Campbell Box Collapsed Invalid Entry 10 min. Blank. Tryb energooszczędny USB. Tutaj można określić, czy porty USB urządzenia Fritzbox mają pracować w trybie Power Mode, czyli z pełną mocą USB 3.0, czy w trybie Green Mode, czyli przy obniżonym zużyciu energii USB 2.0.
1: Czyli to samo co przy LAN-ach.
2: Nonext separator. Tryb energooszczędny USB. Funkcja USB sieć domowa. USB funkcja tryb energooszczędny zdalny port USB. Jeśli Fritzbox nie rozpoznaje podłączonych urządzeń USB, można użyć funkcji zdalnego portu USB. W tym celu należy pobrać i zainstalować program zdalny port USB dla systemu Windows. Toggle button not pressed. Pobierz program.
1: A to ciekawe.
2: Application zdalny port USB aktywny. Toggle button not pressed. Zastosuj.
1: Czyli to by działało trochę jak USB redirector?
0: Może, nie wiem, to już bardzo dziwna taka funkcja charakterystyczna chyba dla tego urządzenia po prostu.
1: Ciekawe.
2: Clickable free sieć domowa, przegląd ustawienia USB wizyty, udostępnienie w sieci domowej, button na lewej link, udostępnienie.
1: No i ostatnie tak na szybko.
2: Wizyty, button application, tutaj należy aktywować usługi, za pomocą których można uzyskać dostęp do pamięci urządzenia. Fritzbox. Application dostęp przez dysk sieciowy, SMB.
0: A, application clickable dostęp przez FTP. Ustawiamy sobie po prostu za pomocą czego?
1: Tak.
0: Czy SMB, czy FTP, SFTP i tak dalej.
2: Dostęp przez internet. Skonfiguruj użytkownika Fritzbox z odpowiednimi uprawnieniami, aby mieć dostęp do zawartości NAS, również poza siecią domową.
1: No i oczywiście no MyFritz można. W aplikacji też są, też jest funkcja NASA, dostępu do NASA właśnie.
2: Application clickable, zarządzanie użytkownikami. Następujący użytkownicy Fritzbox posiadają uprawnienia dostęp do treści NAS. Fritz 1300.
1: Tak dalej.
2: Toggle button. Blank.
1: I tyle.
2: Clickable. MyFritz. Przed internet. Nazwa Fritzbox. Media server 4 of 5. USB pamięć. Media server 4 of 5.
1: Media server. Tutaj właśnie skonfigurowałem radio internetowe i podcasty.
2: Sieć domowa. Blank. Media server. Wizyty link. Ustawienia. Wizyty link. Radio internetowe. Wizyty link. Podcast. Button unavailable. Button application. Application. Serwer mediów Fritzbox jest aktywny. Serwer muzyki. Serwer mediów Fritzbox jest aktywny. Serwer mediów Fritzbox umożliwia odtwarzanie w sieci domowej muzyki, zdjęć lub filmów dostępnych w urządzeniu Fritzbox. Ponadto można słuchać radia internetowego i podcastów.
1: Czyli w teorii, jakbym tutaj sobie wgrał jakąś piosenkę, chociażby nawet na, czy jakąś playlistę, chociażby na pamięć urządzenia, no to mógłbym ją odtwarzać z dowolnego urządzenia również przez Fritzfona.
2: Określ tutaj nazwę serwera mediów Fritzbox, pod którą podłączony zbiór medialny będzie udostępniany w sieci domowej. Edit Potato Box Media Server. Źródła multimedialne. Wybierz źródła multimedialne, które mają zostać udostępnione. Application brak ograniczeń. Toggle button not pressed. Zastosuj.
1: Brak ograniczeń, czyli wszystko, co jest dostępne, będzie. Wszystkie podcasty, wszystkie radia internetowe.
2: Clickable. Sieć usta radio internetowe wizyty.
1: O, i tu my radio internetowe. Jak tu sobie skonfigurowałem Tyflo Radio i Eskę.
2: Wizyty link podcast. Button unavailable. Button application. Tutaj można skonfigurować stację radia internetowego. Słuchanie radia internetowego jest możliwe w telefonie Fritzfon i w innych odtwarzaczach obsługujących standard UPnP. Skonfigurowane stacje radia internetowego. Nazwa, adres streamingowy, blank, Tyflo Radio, http, radiotyflopodcast.net, 800, Tagel button not pressed, edytuj. Tagel button not pressed, usuń. Web radio 0. SK. HTTP, it1smcdn.pl, 8000 od 2380 do 1 mp3. Tagel button not pressed, edytuj. Tagel button not pressed, usuń.
1: Tak, mamy obsługę M3U, MP3, PLS, takie standardowe.
0: Czyli Shoutcast, Icecast tak. Będą działać.
2: Web radio 1. Tagel button not pressed, zmień kolejność. Dodaj stację radia internetowego.
1: Można zmienić kolejność wyświetlania w telefonie.
2: Należy wybrać z listy zdefiniowaną stację lub opcję inna stacja radia internetowego, aby samodzielnie skonfigurować stację. Kolejne stacje radia internetowego. Cambo Box Collapsed wybierz. Blank. Button.
1: Tutaj jest
2: Cambo.
1: Dół i to właśnie chciałem pokazać.
2: Document. Expanded.
1: Uwaga.
2: List. Deutschlandfunk not selected 2 of 44. Deutschlandfunk Kultur not selected 3. Deutschlandfunk Nova not selected 1 Light DB not selected. Radio Ins not selected 3.
1: Tak.
2: Radio Ins not selected 7 of 44.
1: Czyli mamy w sumie 43 stacje niemieckie.
2: Inna stacja radia internetowego not selected 44 of 44.
1: A właśnie. I tutaj jak nacisnę?
2: Fitzbox 4000. Clickable menu, menu item pomo, out of menu application, clickable stage internet application. Do skonfigurowania stacji radia internetowego potrzebny jest adres streamingowy stacji. Adres streamingowy jest podany na przykład na stronie internetowej stacji. Adres streamingowy stacji radia internetowego. Tutaj należy podać nazwę i adres streamingowy stacji radia internetowego. Nazwa. Edit invalid entry. Adres streaming edit. Telefony. Należy wybrać telefony bezprzewodowe FreeZone, przez które ma być udostępniana stacja radia internetowego. Application FreeZone. Tagel button not pressed zastosuj. Tagel button not pressed odrzuć.
1: No tak.
2: Odrzuć tagel button not pressed. Tagel button teleadres streamingowy no previous heading. Nad application wstecz.
1: FreeZone.
2: Ustaw pomoc i inform.
1: To tyle raczej tutaj.
2: Out of menu, sieć domowa. No previous blank, medias visited link, button unavailable. Click przepin telep, mesh sieć USB, medias, nazwa FreeZone 5 of...
1: Nazwa FreeZone, tutaj dużo nie będzie.
2: Sieć domowa, blank, nazwa FreeZone, application. Urządzenie FreeZone wyświetla się w sieci domowej przy użyciu standardowej nazwy. Tutaj można nadać FreeZone indywidualną nazwę. Nadaj tutaj indywidualną nazwę routerowi FreeZone, urządzenie będzie wyświetlane w sieci domowej. Pod tą nazwą. Edit invalid entry potato box. Wprowadzona nazwa jest stosowana w sieci domowej jako nazwa następujących funkcji. Nazwa FreeZone w sieci domowej. Nazwa FreeZone w MyFreeZone. Media server. Stacja bazowa dekt. Blank. Należy pamiętać, że wskutek zmiany nazwy routera FreeZone może być konieczna ponowna konfiguracja połączeń sieciowych w urządzeniach znajdujących się w sieci domowej. Tagel button not pressed zastosuj.
1: No.
2: Clickable free.
1: Tyle tutaj.
2: Przepis telewizji, USB, media server, USB, sieć domowa, otwórz lub...
1: Zamknę to okienko.
2: Collapsed. Wi-Fi otwórz lub zamknij submenu 5 of 8.
1: No i Wi-Fi w końcu.
2: Expanded. Sieć bezprzewodowa 1 of 6. Kanał sieci bezprzewodowej, sieć bezprzewodowa 1. Allot of text. Clickable Wi-Fi. Clickable sieć bezprzewodowa. Clickable, na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje na temat sieci Wi-Fi routera FreeZone. Oprócz danych dostępowych do bezprzewodowej sieci Wi-Fi znajdziesz tutaj także kod QR, z pomocą którego... Wygodnie skonfigurujesz połączenia Wi-Fi z routerem FreeZone. Uzyskasz też przegląd urządzeń połączonych z routerem FreeZone oraz wprowadzisz ich ustawienia. Nazwa bezprzewodowej sieci Wi-Fi dla 2,4 GHz, SSID. Nazwa bezprzewodowej. Clickable. Edit potato Wi-Fi. Clickable. Nazwa bezprzewodowej sieci Wi-Fi dla 5 GHz i SSID. Clickable. Edit potato Wi-Fi 5G. Clickable. Nazwa bezprzewodowej sieci Wi-Fi dla 5 GHz 2, SSID. Edit potato Wi-Fi 5G.
1: Coś się tutaj tnie lekko. Nie wiem czemu.
2: Clickable. Klucz sieciowy Wi-Fi. Clickable.
1: No tutaj.
2: Visited same page link, więcej ustawień bez przeklikable grafik, przekreślone oko.
1: O właśnie, jest przekreślone oko, jakbym tutaj nacisnął, to by się pokazał mój klucz.
2: Visited same page link, więcej ustawień bezprzewodowej sieci Wi-Fi.
1: Ale
2: checkbox checked. Tak? Użyj różnych nazw bezprzewodowych sieci Wi-Fi.
1: O właśnie, bo tutaj możemy wyłączyć i mieć ten single SSID.
2: Button uruchom WPS. Button grafik drukarka. Button drukuj arkusz informacyjny. Znane urządzenia obsługujące Wi-Fi w sieci bezprzewodowej.
1: Czyli mamy WPS, możemy nacisnąć.
2: Button drukuj arkusz info.
1: Można wydrukować też dane dostępowe.
2: Znane urządzenia obsługujące Wi-Fi w sieci bezprzewodowej. Na liście znajdują się urządzenia Wi-Fi, które są obecnie połączone z urządzeniem FreeZone lub które są znane urządzeniu z wcześniejszych połączeń.
1: A właśnie, to jest to, o czym mówiłem.
2: Clickable sygnał, clickable nazwa, clickable adres IP, clickable pasmo, clickable prędkość.
0: Tu sobie można przeglądać te sprzęty.
2: Właściwości, blank, button, sieć domowa, potato tak. Wi-Fi, potato Wi-Fi. Sieć 5, Fuchsia 1C53, 190.
1: Ale tutaj chciałem...
2: Nonext separator, dalej. Wyczyścić arkusz. Możesz usunąć z przeglądu wszystkie urządzenia Wi-Fi, dla których w urządzeniu FreeZone nie wprowadzono indywidualnych ustawień, które aktualnie nie są połączone z urządzeniem FreeZone. Button usuń niepołączone urządzenia. Button aktualizuj. Visited same page link, wyświetl próby logowania zakończone niepowodzeniem. Visited same page link, wyświetl próby logowania zakończone niepowodzeniem.
1: To też ciekawa opcja.
0: Czy ktoś nam się tu próbował połączyć?
1: Ta. Czy sąsiad nam chce kraść Wi-Fi?
2: Visited same page link, więcej informacji na temat bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Button unavailable, odrzuć.
1: Tak, ale tam też na tej liście są urządzenia, które były wcześniej połączone. Właśnie to, o czym mówiłem.
2: Clickable sygnał. No previous table, no next table.
1: Że można sobie je przeglądać, ale to już tam.
2: Clickable Wi-Fi, wyświetl próby logowania zakończone, wyczyścić app znany, clickable Wi-Fi, clickable FreeZone 4, clickable Wi-Fi, znak zapytania grafik, clickable FreeZone 4000, my FreeZone, clickable Wi-Fi, clickable na tej stronie znajdują się, clickable link grafik, znak zapytania, clickable menu.
1: A, tutaj nie ma żadnych tych zakładek, czyli
2: sieć
1: jest tylko jedna.
2: Out of telefon, sieć bezprzewodowa 1 off, kanał sieci bezprzewodowej 2 off 6.
1: Jest kanały, można dostosowywać. To jest też ciekawe rozwiązane tutaj.
2: Clickable Wi-Fi, clickable kanał sieci bezprzewodowej. Clickable router Fritzbox automatycznie sprawdza otoczenie Wi-Fi i używa najlepszych ustawień kanału sieci. Minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 3.
1: I tutaj już nam zaczyna.
2: Minus 10, minus 9 bezprzewodowej. Dzięki temu Fritzbox zawsze wykorzystuje optymalne ustawienia bezprzewodowej sieci. Min Wi-Fi.
0: I zaczyna mówić na sam, Wi-Fi. Tak?
2: Tutaj można indywidualnie...
1: Tak.
2: Bez Wi-Fi. Tutaj można indywidualnie dostosować tak ustawienia kanału bezprzewodowego i zapoznać się z... Minus 10.
1: No nie.
2: Jest informacjami na temat otoczenia Wi-Fi. Ustawienia kanału sieci bezprzewodowej. Radio button checked. Automatycznie określaj ustawienia kanału sieci bezprzewodowej. Zalecane.
1: No ja akurat mam... Minus... Szczęście albo nieszczęście, że tutaj żadnych urządzeń w minus... okolicy nie ma, więc mogę mieć automatyczne ustawienie.
2: Radio button not checked. Dostosuj ustawienia kanału sieci bezprzewodowej. Wykorzystanie Wi-Fi w sieci domowej. Na diagramie możesz śledzić korzystanie z sieci Wi-Fi i zoptymalizować wykorzystanie Wi-Fi w sieci.
1: No właśnie, bo to jest ten diagram i on dlatego się odczytuje.
2: Domowej. Diagram wyświetla informacje z ostatnich 7 dni na temat czasu wykorzystania wyjątkowo. Dużej szerokości pasma przez wszystkie zakresy częstotliwości bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Ciemniejszy jest zakres, tym większe wykorzystanie Wi-Fi. Minus 10 minut dzień tygodnia. Dziś. Blank. Środa. Blank. Wtorek. Blank. N. Blank. K.
1: No i tutaj
2: blank.
1: Są
2: blank.
1: Dni.
2: Blank. S. Blank. 1, 2.
1: Będzie ciężko raczej po niewidomu ten diagram czytać.
2: 3, 4, 5, 6.
1: A raczej to jest niemożliwe.
2: 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1. Jeśli chce optymalny, jeśli bez tej środy, dużo godzin, 20, 21, 20, godzina. Duże wykorzystanie, niewielkie wykorzystanie, brak danych, aktualna godzina.
1: No minus... właśnie, bo tutaj są, to jest jakby legenda do diagramu i to jest wszystko na kolorach oznaczone, więc tutaj byśmy musieli jakiegoś Be My AI użyć.
2: Środowisko Wi-Fi. W tej części znajdują się informacje na temat wykorzystania aktualnie używanego kanału sieci. Minus 10 bezprzewodowej i wykorzystania kanału sieci bezprzewodowej, jeśli chcesz bezprzewodowej i wykorzystania kanału sieci bezprzewodowej przez inne bezprzewodowe sieci Wi-Fi. 1111, jeśli chcesz dostosować ustawienia kanału sieci bezprzewodowej, informacje te pomogą znaleźć. Optymalny kanał sieci bezprzewodowej dla routera Fritzbox. Bez wykorzystania aktualny optymalny kanał sieci bezprzewodowej dla routera Fritzbox. 1111,
0: tak wykorzystanie aktualnie stosowanego kanału. Po prostu użyć automatu i on sobie pomierzy i wykryje, co tam trzeba.
2: Na grafikach widać średnie sieci bezprzewodowe.
1: Co jeszcze?
2: Clickable 2 i 4, clickable, clickable, clickable.
1: Coś tu do mnie dzwoni? Nie wiem co.
2: 1, 1. Minus 10, minus 9, minus... Min wykorzystywany kanał. 1. Kambo średnie, grafik, min sygnały, wid sygnały, wykorzystanie, kata grafika, otoczeniu. W wykorzystywanych kanałach można uzyskać lepszą przepustowość danych. Clickable 2 i 4, okay. GHZ.
1: Za bardzo sobie nie poużywamy tej funkcji.
2: Minus 10, clickable 5 GHZ. Clickable, clickable. Ostatnia aktualizacja, 28 maja 2026 roku, godzina 22.05.20. Button aktualizuj, wykorzystaj zajęte przez sieci bezprzewodowe. Grafik 1.
1: No,
2: minus 10.
1: Tutaj clickable sobie nie pokorzystamy z tego, z tych diagramów, więc nam się to do niczego nie przyda niestety.
2: Clickable no next link. Minus clickable. Sieć Wi-Fi od sieć bez kanał sieć bezpieczeństw przełączanie czasowe bez kanał sieć bezprzewod Wi-Fi od sieć kanał bezpieczeństw przełączanie czasowe 4 bezpieczeństwo 3 od kanał sieci bezprzewodowej 2 off 6 sieć bez kanał sieci bezprzewodowej 2 off 6 bezpieczeństwo 3 off 6 kanał bezpieczeństwo kanał sieci bezprzewodowej 2 off 6 minus 10 bezpieczeństwo 3 off 6
1: bezpieczeństwo
2: kanał sieci bezpieczeństwo.
1: Tak, tutaj konfigurujemy te wszystkie protokoły WPA 3.
2: Clickable Wi-Fi, clickable bezpieczeństwo, clickable visited same page link szyfrowanie, visited same page link szybkie połączenie WPS. Tu znajdują się ustawienia zabezpieczeń dostępu do Wi-Fi routera Fritzbox. Ustawień fabrycznych. Szyfrowanie WPA. Określ tutaj sposób zabezpieczenia bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Radio button check, szyfrowanie WPA. Najpierw grafik clickable, radio button check, szyfrowanie WPA. Największe bezpieczeństwo. Grafik clickable, symbol informacja. Tryb WPA. Combo box collapsed WPA 2. Radio button not check, otwarty, niezalecane.
1: I tak, ja tutaj mam ustawione WPA 2. Mam jeszcze wiele urządzeń, które WPA 3 nie obsługują. Dlatego niestety musiałem tutaj iść na kompromis.
2: Klucz sieciowy Wi-Fi. Radio button, klucz sieciowy Wi-Fi. Ustal klucz sieciowy Wi-Fi. Wi-Fi routera Fritzbox. Niż 6 w 10 znaków. Klucz sieciowy Wi-Fi. Clickable. Edit Petitown. Clickable. Grafik przekreślone oko. Pozostałe ustawienia zabezpieczeń. Checkbox checked. Aktywuj Fritz. Checkbox not checked. Aktywacja obsługi chronionego logo. Checkbox checked. Aktywuj Fritz. Styk surf.
1: Nie wiem co to jest.
2: Checkbox not checked. Aktywacja obsługi chronionego logowania na urządzeniach obsługujących Wi-Fi. PMF. Grafik clickable. Symbol informacja. Checkbox checked. Zoptymalizuj ustawienia zabezpieczeń dostępu Wi-Fi do większej kompatybilności ze starszymi. Checkbox checked. Urządzeniami Wi-Fi.
1: O właśnie.
2: Grafik clickable. Symbol informacja.
1: Tutaj są informacje, możemy sobie klikać i czytać, ale...
2: Checkbox checked. Aktywne urządzenia obsługujące Wi-Fi mogą się komunikować. Checkbox not checked. Wyświetl dane dostępowe do Wi-Fi dla sieci domowej również w Fritzphone. Visited same page link. Ogranicz dostęp do Wi-Fi. Button unavailable. Odrzuć. Ogranicz pozostałe. Klucz sieciowy. Szyfro. Clickable. No previous. Head. Szybkie połączenie. WPS. Visit.
1: Mamy jeszcze WPS oczywiście.
2: Urządzenia Wi-Fi, które visited same page link. Urządzenia Wi-Fi, które obsługują metodę WPS. Wi-Fi protected setup. Mogą poprzez wciśnięcie przycisku na routerce Fritzbox połączyć się z siecią Wi-Fi. Szybkie połączenie metodą push button. WPS. Grafik clickable symbol informacja. Tutaj można aktywować metodę push button WPS. Bezpiecznie przenoszone do urządzenia obsługującego Wi-Fi i zapisywane przez nie na stałe. Checkbox checked metoda push button aktywna. Podłączanie urządzeń Wi-Fi do routera Fritzbox metodą push button WPS PBC lub DPP. Pierwszego sprawdź, w jaki sposób uruchomić metodę push button w urządzeniu obsługującym Wi-Fi. W zależności od urządzenia obsługu interfejs użytkownika urządzenia.
1: No tak, tutaj są instrukcje.
0: Czyli po prostu trzeba, kwestia jest taka, że trzeba kliknąć ten przycisk na routerze, czy tam go przytrzymać i połączyć sobie
1: tylko
0: urządzenie z WPS-em.
1: Teraz już urządzenia raczej nie korzystają z tego WPS-a, bo jest on niebezpieczny.
0: No, to prawda.
2: Interfejs drugiego kliknij na uruchom WPS. Trzeciego włącz w przeciągu dwóch minut metodę push button WPS na urządzeniu obsługującym Wi-Fi. Fritzbox i urządzenie obsługujące Wi-Fi. Fritzbox button uruch. No to... Metoda push button. Button uruchom WPS.
1: Ale jest przycisk tutaj.
2: Metoda push button. PBC. Push button configuration. Za pomocą WPS. Wi-Fi protected setup lub DPP. Device provisioning protocol. Button unavailable. Odrzuć. Button unavailable.
1: No tak.
2: Menu free. My free. Klik przed intelekcie. Widź kanał. Bezpieczeństwo 3. Przełączanie czasowe 4 off 6.
1: O, też można wyłączać o danej godzinie całą sieć.
2: Clickable Wi-Fi. Clickable przełączanie czasowe. Clickable sieć Wi-Fi można w każdej chwili włączyć i wyłączyć przez FreeZone lub MyFreeZone app. Tutaj możesz wyłączyć bezprzewodową sieć Wi-Fi na okres.

0: Bezpiecz przełączanie czasowe. Dostęp dla gości 5/6.
1: O, tutaj jest moja sieć dla gości.
0: Klikabel Wi-Fi, klikabel dostęp dla gości. Klikabel tutaj można szybko i bezpiecznie udostępnić gościom dostęp do internetu przez Wi-Fi. Zalogowane. Urządzenia korzystają jedynie z dostępu do internetu, nie mają jednak dostępu do sieci domowej. Korzystanie z internetu może być protokołowane i być ograniczone do konkretnych sposobów. Korzystania z sieci. Separator. Dostęp do internetu dla gości. Checkbox check. Dostęp dla gości aktywny. Wykorzystaj funkcję dostępu dla gości i daj odwiedzaj prywatnego dostępu dla gości lub publicznego hotspotu. Radio button checked. Prywatny dostęp do Wi-Fi dla gości. Ten chroniony hasłem dostęp dla gości pozwala zaoferować przyjaciołom i znajomym dostęp do domowej sieci Wi-Fi. Nadaj bezprzewodowej sieci Wi-Fi nazwę i klucz sieciowy Wi-Fi i przekaż gościom te dane. Radio button not checked. Publiczny hotspot Wi-Fi.
2: Sieci gościnne tak zwane to mają tę zaletę, że ktoś łączy się do naszej sieci, korzystać może z internetu, ale nie widzi urządzeń, które my mamy. A te wszystkie urządzenia takie sieciowe to bardzo często, no powiedzmy sobie szczerze, które działać mają w sieci lokalnej, to te zabezpieczenia mają słabe, więc albo czasem nawet i bez haseł potrafią działać. Więc lepiej, żeby nie każdy miał dostęp do wszystkich urządzeń, które są w naszej sieci, tym bardziej, że takie skanery sieciowe, no to są teraz w formie aplikacji na telefon i można sobie tam, będąc u kogoś w gościach, przeskanować po prostu taką sieć, więc rzeczywiście lepiej ten gościnny dostęp dawać zamiast naszego głównego hasła Wi-Fi.
1: Znaczy ja akurat mam to u siebie tak rozwiązane, że z racji, że ja tutaj jestem w domu naszym osobą, która wszystkim zarządza i ma najwięcej tego sprzętu, to po prostu ja mam tutaj tą sieć swoją, a sieć gościnną udostępniam rodzinie i ogólnie innym, żeby po prostu inni nie mieli jakby, nie mogli sterować moim Chromecastem i po prostu
2: tak.
1: Głośnikami i innymi sprzętami. I tak samo jest z urządzeniami IoT, one są podłączone właśnie do tej sieci gościnnej, żeby nie miały dostępu, no bo to wiadomo, jak to z tymi chińskimi tanimi urządzeniami jest.
0: Radio button publiczny hotspot Wi-Fi. Ta opcja pozwala zaoferować sieć Wi-Fi dostępną dla wszystkich odwiedzających. Może to być dobre rozwiązanie na przykład dla sklepu, kawiarni, restauracji czy gabinetu lekarskiego, gdzie nie można przekazać użytkownikom klucza sieciowego Wi-Fi. Pamiętaj, że dane w sieci Wi-Fi, jak w każdym publicznym hotspocie, są przekazywane w sposób nieszyfrowany. Kompatybilne urządzenia mogą jednak przekazywać dane również w sposób szyfrowany, OWE. Opportunistic Wireless Encryption. Separator. Dostęp do Wi-Fi w przypadku dostępu dla gości hotspotu.
1: No i tak, i tu jest wszystko podzielone na separatory, więc jak nie chcemy czegoś czytać, to zawsze możemy sobie...
0: Nadaj tutaj dostępowi Fritzbox dla gości nazwę sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy Wi-Fi. Odwiedzający potrzebują obu tych informacji, aby zalogować się w tej sieci Wi-Fi. Mogą połączyć się z dostępem Wi-Fi dla gości również poprzez zeskanowanie kodu QR, który można tutaj utworzyć lub za pomocą WPS. Klikabel nazwa dostępu do Wi-Fi.
1: No tak, czyli możemy komuś wysłać kod QR albo wyświetlić.
0: Nazwa dostępu do Wi-Fi dla gości szyfrowanie. Campbellbox Collapsed WPA2. Klikabel klucz sieciowy Wi-Fi. Klucz sieciowy Wi-Fi klikabel. Separator. Szybkie połączenie. Goście mogą w szybki i prosty sposób połączyć się z dostępem do Wi-Fi dla gości, skanując kod QR lub korzystając z WPS. Funkcje te można optymalnie wykorzystać również poprzez link Fritz App WLAN. Baten drukuj arkusz informacyjny.
1: No właśnie, jest ten Fritz App WLAN, właśnie o którym mówiłem, do Wi-Fi.
0: Baten uruchom WPS. Separator. Wizyty same page link więcej ustawień.
1: I tutaj jakbyśmy uruchomili WPS, to by się uruchomił WPS dla gości.
0: Wszystkie urządzenia w dostępie dla gości hotspocie otrzymują profil dostępowy gość. Można go edytować w części link internet filtry kontrola rodzicielska, aby na przykład określić czas, kiedy goście mogą korzystać z internetu lub w celu zablokowania określonych stron internetowych. Części link internet filtry definiowanie priorytetów można także ograniczyć szerokość pasma dla dostępu dla gości hotspotu. Button unavailable odrzuć.
1: Ja mogę tu pokazać jeszcze internet filtr. Więcej ustawień.
0: Internet więcej ustawień logowanie.
1: Bo to jest też coś ciekawego.
0: Separator wizyty same page link więcej logowanie i wylogowywanie urządzeń. Checkbox unavailable not checked uaktywnianie usługi push. Protokoły i wyślij e-mailem listy logowań i checkbox unavailable not checked uaktywnianie usługi push.
1: No tak.
0: Protokoły i wyślij e-mailem listy logowań i wylogowanie urządzeń. Wskazówka: należy najpierw skonfigurować usługę push w menu system.
1: Można też tak.
0: Blank. Checkbox not checked wyświetl stronę powitalną.
1: O, a można nawet stronkę sobie zrobić, tak jak mają to różne miejsca.
0: Zanim użytkownik dostępu dla gości hotspotu będzie mógł korzystać z internetu, wyświetli się strona powitalna,
2: tak
0: gdzie można wyświetlić
2: zdjęcie,
0: na przykład logo.
1: Tak.
0: Zanim powitalna, gdzie można wyświetlić zdjęcie, na przykład logo firmy oraz własny tekst. Można dodatkowo zwrócić uwagę na swoje warunki użytkowania. Blank. Checkbox not checked wyłącz automatycznie po. Campbellbox unavailable collapsed 30 minut.
1: Możemy wyłączyć.
0: Checkbox unavailable not checked wyłącz dopiero po wylogowaniu wszystkich gości. Separator. Urządzenia w dostępie dla gości lub hotspocie. Checkbox check. Urządzenia obsługujące Wi-Fi mogą się komunikować. Urządzenia obsługujące Wi-Fi podłączone do dostępu dla gości hotspotu mogą się ze sobą komunikować. Blank. Checkbox not checked. Ogranicz korzystanie z internetu. Korzystanie z internetu przez użytkowników dostępu dla gości hotspotu ogranicza się do serwowania i obsługi e-maili. Blank. Wszystkie urządzenia w dostępie dla gości hotspocie otrzymują profil dostępowy gość.
1: Także tutaj naprawdę jest dużo funkcji do konfigurowania dla gości. Najbardziej właśnie mnie zaciekawił ten Captive Portal, bo dużo routerów tego nie ma. Bo to jest taka specyficzna rzecz, ale no ciekawe naprawdę.

0: Można też właśnie ograniczać zużycie danych, czy też prędkość. Także, no, dużo jest tego.
1: Klikabel, menu użytkownik. Dostęp smart home, diagnostyka od bezpieczeństwo 3 owsze, przełącz dostęp dla gości, wzmacniacz mesh 6 owsze.
0: O, jest jeszcze wzmacniacz mesh i to jest ostatnia rzecz tutaj.
1: Klikabel Wi-Fi, klikabel wzmacniacz mesh, klikabel skonfiguruj router Flixbox jako wzmacniacz mesh, aby poszerzyć zasięg Wi-Fi w sieci domowej. Stworzyć sieć mesh Wi-Fi. Zaletą sieci mesh jest zapewnienie jednolitej sieci Wi-Fi z tymi samymi właściwościami oraz optymalną wydajnością przy centralnym sterowaniu przez Flixbox. W tym celu należy włączyć tryb pracy wzmacniacz mesh i połączyć Flixbox z innym urządzeniem Flixbox.
0: No tak, ale to, że to jest router główny, no to nie zadziała tutaj.
1: Obsługującym sieć mesh, które będzie pełnić funkcję stacji bazowej dla sieci Wi-Fi i mesh. Separator, wskazówka, nie można tutaj skonfigurować wzmacniacza Flix Repeater ani adaptera Flix Powerline. Sposób połączenia tych produktów z siecią mesh jest opisany w link pomocy routera Flixbox. Zmień tryb pracy routera Flixbox. Określ tutaj sposób zachowania urządzenia Flixbox w sieci mesh. Radio button check Flixbox jako urządzenie wiodące w sieci mesh. Ustawienia tego urządzenia Flixbox automatycznie obowiązują w całej sieci mesh. Radio button not check Flixbox jako wzmacniacz mesh. To urządzenie Flixbox uzupełnia sieć mesh i przejmuje ustawienia urządzenia wiodącego w sieci. Mesh. Dostęp do sieci domowej. Radio button unavailable checked przez Wi-Fi. Radio button unavailable not checked przez LAN. Button unavailable odrzuć. Button unavailable.
0: No tak.
1: Klikabel. Wi-Fi otwórz lub zamknij sieć. Wi-Fi otwórz collapsed. Smart home otwórz lub zamknij sub menu 6 of 8.
0: Już prawie wszystko.
1: Expanded. Urządzenia i grupy 1 of 3.
0: Smart home raczej nie będę pokazywał, bo ja tutaj nic nie mam.
1: Automatyzacja 2 of 3. Obsługa 3 of 3.
0: Ale właśnie możemy robić sobie automatyzacje różne. Przypisywać.
2: Możemy sobie grupować sobie te urządzenia, jak mamy ich sporo.
0: Tak, na przykład na pomieszczenia różne. No, także
1: jedno, obsługa.
0: Chyba, że obsługa.
1: Clickable smart home, clickable obsługa, clickable obsługa urządzeń smart home. Button przesuń przyciski w prawo, radio button checked. Wyświetl wszystkie. Radio button not checked. Urządzenia i grupy. Radio button automat, button przesuń przyciski w lewo, grupy i urządzenia. Brak grup lub urządzeń. Scenariusze. Brak scenariuszy. Szablony. Brak szablonów. Rutyny. Brak rutyn. Blank. Button. Blank.
0: Aha, czyli coś takiego.
2: Nie ma nic, bo nie masz podpiętych żadnych smart urządzeń od Fritza.
0: No tak, więc tą sekcję akurat pominę.
1: Sieć domowa, Wi-Fi otwórz lub smart home otwórz lub zamknij lapsed. Diagnostyka otwórz lub zamknij sub menu 7 of 2.
0: To jest właśnie ta diagnostyka.
1: Expanded. Funkcja 1 of 2. Bezpieczeństwo 2 of 2. Funkcja.
0: Możemy sobie zdiagnozować bezpieczeństwo sieci, zrobić tak zwany audyt bezpieczeństwa.
1: Można. Clickable diagnostyka. Clickable funkcja. Clickable można sprawdzić funkcję i ustawienia urządzenia Flixbox. Wyniki diagnostyki funkcji można zapisać. Separator. Button start. Blank. Blank. Flixbox 4060. Blank. Rejestracja urządzenia Flixbox. Blank. Panlan. Blank, Wi-Fi, blank, act, blank, urządzenia USB, blank, połączenie z internetem.
0: No i tutaj się pojawią te wszystkie dane, jak zrobię diagnostykę.
1: No next step. No next heading. Clickable, przed intelekcie, Wi-Fi, smart, funkcja 1 of, bezpieczeństwo 2 of 2.
0: Jeszcze jest bezpieczeństwo.
1: Clickable diagnostyka, clickable bezpieczeństwo, clickable tutaj znajdują się wszystkie ustawienia routera Flixbox istotne dla bezpieczeństwa. Zawarte są tu również informacje o ewentualnych niebezpiecznych ustawieniach. Wyniki można wydrukować lub wysłać za pośrednictwem usługi push. Separator, FlixOS. FlixOS 8.24-13.27.05-beta. Oprogramowanie FlixOS jest aktualne. Router Flixbox regularnie sprawdza, czy są dostępne aktualizacje.
2: 27.05. Jestem bardzo ciekaw, czy to znaczy, że aktualizacja to była z wczoraj?
1: Router Flixbox, oprogramowanie FlixOS.
0: Jest możliwe to.
1: FlixOS 8.24-13.27.05-beta.
0: Tak, 27.05, czyli 27 maja.
2: No.
0: Bo te bety są udostępniane co kilka dni.
2: A ty nie masz możliwości wycofania się z tego. Jeżeli masz betę, to będzie ci się aktualizowało samo.
0: Tak. Mam już teraz betę i póki nie będzie stabilna wersja, to się z bety nie wycofam. No chyba, że zaimportuję po prostu zipa z firmwarem stabilnym.
2: No tak.
0: Wtedy bety nie będzie, tylko że ten firmware stabilny, to on jest stary dosyć, bo pierwsze stabilki dostają flagowe modele, czyli te światłowodowe.
1: Oprogramowanie FlixOS jest aktualne. Router FlixBo poziom 3 wersje. Poziom 3. Informuj o nowych wersjach oprogramowania FlixOS i automatycznie instaluj nowe wersje. Separator. Rejestracja urządzenia FlixBox. Zabezpieczenie w postaci nazwy użytkownika i hasła. Potwierdzenie wykonania określonych ustawień i funkcji. Aktyw. Separator. Pierwsze połączenie. Internet. Dostęp do internetu przez modem kablowy lub router internetowy. Link internet, IPv4, połączenie od godzina 28 maja 2026 roku, godzina 22.05, modem kablowy lub router internetowy, Flixbox wykorzystuje. Bezpośrednie połączenie IP z dostawcą internetu, adres IPv4, 10.183. Link internet, IPv6, link nie połączono. Usługi Flixbox, zestawienie portów otwartych dla dostępu z internetu. Otwarte porty, zastosowane protokoły, usługa Flixbox, blank, 5060, UDP, IPv4, TCP, telefonia, SIP, link edycja.
0: No, 5060 to jest port domyślny SIP.
1: 48822, TCP, IPv4. Dostęp internetowy do urządzenia Flixbox, HTTPS. Link, link, edycja. 51 735.
0: Tu mamy wszystkie nasze porty.
1: TCP, IPv4. Diagnostyka i konserwacja. Link, link, edycja. Udostępnianie portów do urządzeń w sieci domowej. Link, link, edycja. Zestawienie urządzeń znajdujących się w sieci domowej z portami otwartymi w kierunku internetu. Otwarte porty. Porty w urządzeniu. Zastosowane protokoły. Urządzenie. Wskazówka. Brak udostępnień. Mefritz. Mefritz. Jest dla adres ema Mefritz. Jest dla tego urządzenia. Aktyw. Adres e-mailowy, Miłosz N30, twoje urządzenie Fritzbox jest zalogowane w Mefritz, link https://9+86, przegląd udostępnienie migrek-fritz. Stan. Urządzenie. Adres migrek-fritz, nazwa, nie utworzono udostępnienie migrek-fritz. Filtry. Zestawienie filtrów dostępu z internetu. Filtry. Stan. Blank. Tryb stealth. Nieaktyw. Link. Wizyty same page link edycja. Filtr SMTP. Nieaktyw. Link. Wizyty same page link edycja. Filtr NetBIOS. Aktyw. Link. Wizyty same page link edycja. Filtr TREDO. Aktyw. Link. Wizyty same page link edycja.
0: Tu są różne filtry.
1: Filtr PAT. Aktyw. Link. Wizyty same page link edycja. Filtr UPNP. Aktyw. Link. Wizyty same lista blokad IP. Nieaktyw. Link. Link edycja. Lista blokad IP Fritz. Aktyw. Link. Link edycja. Separator. Sieć domowa. Usługi Fritzbox. Zestawienie portów otwartych dla dostępu z sieci domowej. Otwarte porty. Zastosowane protokoły. Usługa Fritzbox. 9. UDP. IP. Usługa sieć UDP. IPv4v6. Usługa sieciowa Discard. 21. TCP IPv4v6. File transfer protocol FTP.
0: Tak, jest FTP.
1: 53. TCP IPv4v6. UDP IPv4v6. Domain name service DNS. 67. UDP IPv4. Dynamic host configuration protocol DHCP. 80. TCP IPv4 dostęp do interfejsu Fritzbox HTTP. 123. UDP IPv4 synchronizacja czasu NTP. 443. TCP IP dostęp do interfejsu Fritzbox HTTPS.
0: No to są takie standardowe porty do tych wszystkich usług.
1: 1900. UDP IPv4 Simple Service Discovery Protocol SSDP. 5060. TCP IP Telefonia SIP. 5351. UDP IPv4 Port Control Protocol PCP. 5350. UDP IP Multicast Domain Name Service MDNS. 5355. UDP IP Link Local Multicast Name Resolution LLMNR. 7077. UDP IP Telefonia RTP RTCP.
0: Naprawdę jest tego tu dużo.
1: 8182. TCP IP kontrola rodzicielska routera Fritzbox. Dostęp do internetu zablokowany. 8180. TCP IP wskazówka do aktualizacji Fritzbox. 8184 TCP IP kontrola rodzicielska routera Fritzbox, dostęp do internetu zablokowany, wymagany bilet. 8185 TCP IP dostęp do dostępu dla gości przez Fritzbox, strona potwierdzenia. 8186 TCP IP dostęp do dostępu dla gości przez Fritzbox, udane logowanie.
0: To jest tyle tych różnych
2: usług. Na tych portach po prostu są te usługi, okej.
0: Okay. Tak. One jakby chodzą w tle i tam są...
1: 8189 TCP IP usługa informacyjna sieci dla gości. 32788 UDP IPv4 klient DNS. 35543 UDP IP klient DNS. 36660 UDP klient DNS. 37002 UDP IP klient DNS.
0: Tu są klienty DNS wszystko.
1: 38000 UDP klient DNS. 38 UDP DNS resolver. 38000 UDP IP DNS resolver.
2: 30 UDP nie wiem, czy jest sens to pokazywać dalej, bo to UDP, tak DNS. Naprawdę to...
0: No tak, to jest tego bardzo
2: jest tego mnóstwo.
1: UDP nieznane. 4 UDP DNS resolver, 4 UDP klient DNS, 4 UDP nieznane.
0: Jak teraz jadę sobie góra-dół z kontrolem, to mam...
1: Klient DNS, klient DNS, klient D, klient D, dostęp UPNP, dostęp zdalnych HTTPS.
2: To jest tabelka
1: UPNP,
2: po prostu.
1: UPNP, HT, klient D, UPNP.
0: Właśnie chciałem to też pokazać, bo w niektórych urządzeniach są takie te tabelki wirtualne jakby, że one nie są robione w HTML-u, więc nie można sobie tak po nich nawigować. Też tak zauważyłem w niektórych właśnie... W ZTE tak niektórych było.
1: Fritz, UPNP, HTT, klient DNS, no, DKC, klient DNS, usługi do Fritz, Fritz, DNS, Rizal, klient DNS.
0: No dobra, no to tyle.
1: Wi-Fi, właściwości, sieć bezprzewodowa, 2,4 GHz, nazwa, sieć bezprzewodowa, 5 GHz, nazwa, połączenia, bezpieczeństwo, szybkie połączenie WPS, Fritz, z urządzenia obsługi Fritz, szybkie połączenie WPS, Fritz, styk serw, urządzenia obsługujące Wi-Fi, ogranicz dostęp do Wi-Fi, znane i zalogowane urządzenia obsługujące Wi-Fi, dostęp do Wi-Fi, aktyw. Potato Wi-Fi, aktyw. Potato Wi-Fi 5-6 urządzeń podłączonych. Szyfrowanie, WPA2, WPSWL, link, aktyw, link, link. Dozwolona komunikacja wewnętrzna, link, nie, link, nie. Zezwalaj na wszystkie nowe urządzenia obsługujące Wi-Fi, link. PCC8D, PCA66A2, PCBCE9, PC04D, PC14, PC1, PC2Z, PC6, Potato, Potatosnet 13.
0: Tutaj są urządzenia.
1: Telefonia. Separa CSM plan 0, AC separa telefonia.
0: Telefonia tu jest, bezpieczeństwo.
1: Wzmacniacz mesh z telefonią. Nazwa, blank. Brak aktywowanego wzmacniacza mesh dla automatycznego rozdziału telefonii. Stacja bazowa DECT. Funkcja. Właściwość. Blank. DECT. Aktyw. Link, link, edycja. Logowania. Dwa zalogowanych telefonów bezprzewodowych. Link, link, bezpieczeństwo. Szyfrowanie. Link, link, edycja. Obsługa połączeń. Funkcja. Właściwość. Blank. Przekierowanie połączeń. Brak skonfiguracji. Link, link, bezpieczeństwo.
0: I tak dalej.
1: Telefony IP. Link, pomoc, edycja. Nazwa. Właściwość. Brak skonfigurowanych telefonów IP.
0: Tutaj nie ma na razie telefonów.
1: Fax. Funkcja. Właściwość. Blank. Zapi or TCP.
2: No, faxu też nie ma.
1: Dostawca telefonii internetowej. Numer. Rejestrat. Szyfrowane dane sygnalizacyjne. W miarę możliwości używaj szyfrowanych danych głosowych RTP, SRTP. 103. Syp Pichy Galaxynet. Nie. Bez szyfr. Nie. Nieszyfrowany. Separator.
0: Ja tu nie mam szyfrowania na razie.
1: Użytkownicy Fritzbox link link edycja. Użytkownik. Prawa dostępu. Ostatnie logowania. Z adresu IP. Blank. Fritz 1303. Ustawienia, telefonia, zawartość, godzina 28 maja 192 ping. Separator, Fritz NAS link, link edycja. Użytkownik, prawa dostępu do NAS Fritz 1000, wszystkie pamięci dostęp usługi dostawcy, TR069. Auto Configuration Server, a stosowany protokół ACS. Kontrola certyfikatu.
0: No tu jest tego dużo.
1: Usługi dostawcy, USP. Konfiguracja kontrolerów USP przez dostawcę usługi, dozwolony link. Bezpośrednie połączenie EMI Blank. Identyfikator punktu końcowego, Nonext Heading.
0: No dużo tego jest, można sobie posprawdzać, wydrukować.
1: Diagnostyka otwórz, funkcja, diagnostyka okelaps, syst kreator, system otwórz lub zamknij submenu 8 of 8.
0: I została nam ostatnia zakładka, kategoria znaczy się, czyli system.
1: Expand, zdarzenia 1 of 8.
0: Ale tu są zdarzenia, czyli log po prostu, możemy sobie sprawdzić, co tam się działo. Nie będę tu wchodzić raczej.
1: Zużycie energii 2, zużycie energii 2 of 8.
0: Zużycie energii.
1: Usługa push 3 of 8.
0: Usługa push, tutaj konfigurujemy maila, mogę tutaj na szybko pokazać.
1: System, blank, usługa push, application, graphic no description available, graphic appears to say, 0000, konfigurowanie usługi push. W ramach usług push użytkownik otrzymuje regularnie lub w przypadku ważnych zdarzeń e-maile, na przykład e-maile z danymi dotyczącymi połączenia i użytkowania urządzenia Fritzbox. Usługi push pomagają także w razie zapomnianego hasła do Fritzbox oraz przy zapisywaniu kopii zapasowej. Ustawienie użytkownika. Blank, Fritzbox, dostępne nowe oprogramowanie FritzOS. Blank, Fritzbox, nowe logowania przez dostęp do Wi-Fi dla gości. Blank, Fritzbox, zapomniałem hasła.
0: Tak, i tutaj...
1: Fritzbox, zapomniałem edge of table, za Fritz blank, edge of table, blank.
0: Nie, dobra, czyli tutaj nie mówi, czy jest zaznaczone pole.
1: Usługa push menu item focused. Użytkownicy Fritzbox, użytkownicy Fritzbox, za aktualnie, kreator pomoc, applicate, document, konfigurowanie usługi push toggle button not pressed. Routera Fritzbox, toggle button not pressed, konfigur...
0: Aha, dobra, czyli tu mamy status, możemy tu nacisnąć.
1: Button, toggle button not pressed, konfigurowanie usługi push.
0: Dobra, myślałem, że tam już się wyłącza to wszystko, a tu można...
1: Routera Fritz, jeśli zostało skonfigurowane link konto emigrek-fritz. Przek routera Fritzbox. Toggle button not pressed, konfigurowanie usługi push. Grafik getting dysk...
0: Jak tutaj wejdę, powinno...
1: Powiązanie w celu korzystania z usługi push Fritzbox potrzebuje dostępu do konta e-mailowego, aby wysyłać przez nie e-maile. Podaj tutaj swoje konto e-mailowe i przypisane do niego hasło. Adres e-mailowy. Edit invalid ten hasło. Edit pre toggle button not toggle button not pressed wstecz.
0: Aha, dobra.
1: Toggle button.
2: No, no tylko podejrzewam, że skoro jest tu tylko e-mail i hasło, to trzeba mieć no, jakiegoś takiego maila standardowego, że tak powiem.
0: To jest chyba bardziej robione pod własne domeny.
2: Tak, są. Całkiem możliwe.
1: Button.
0: No to tutaj się za dużo nie pobawimy, bo nie da się to wybierać.
1: Konfigurowanie usługi, usługa push. Application, graphic, no disk, graphic, epi, konfigurowanie usług w ramach usług, przykład e-maile pomagają także w razie zapomnianego ustawień użyć, no next heading, blank, fritz, dostępne, no blank, no next separa, fritz, no blank.
0: No nie.
1: Konto emigrek, fritz. Klik eby.
0: Nie pamiętam, jak to się robiło.
1: Menu, fritz, my, klik, przekunder, telepcie, widz, ma, diagnoz, system, zdarzenia 1, zużycie energii 2, usług, użytkownicy, fritzbox 4 of 8.
0: Użytkownicy, tutaj raczej nie będę wchodził, to są uprawnienia po prostu, nowych użytkowników możemy dodawać, no, logowanie generalnie przez portal internetowy i MyFritz.
1: Przyciski i diody 5, użyć przyciski i diody 5 of 8.
0: O, tutaj możemy sobie pozarządzać hardware'em.
1: System, blank, przyciski i diody, visited link, wskazanie diod, visited link, blokada przycisków, button unavailable, button unavailable, application, diody informują o statusie routera Fritzbox. Tu application, blank, przy wciśnięciu przycisku, ważnych zdarzeniach i ponownym uruchomieniu routera Fritzbox diody. Nadal będą sygnalizować status. Toggle button not pressed, zastosuj. Toggle button not pressed, odrzuć.
0: No, to jest... za dużo nie zrobimy chyba.
1: Przyciski i system, no previous head, wskazanie blokada przycisków, visited link.
0: A tu możemy zablokować przyciski.
1: Button na application. Przyciski routera Fritzbox można zablokować. Blokada przycisków pomaga zapobiec przypadkowej lub umyślnej zmianie ustawień. Application. Blank. Nawet przy włączonej blokadzie przycisków można nadal dodatkowo potwierdzać wykonywanie określonych ustawień i funkcji. Informacje na temat tej funkcji znajdują się w punkcie menu system. Użytkownicy Fritzbox dodatkowe potwierdzenie. Application clickable. Otwórz dodatkowe potwierdzenie.
0: A właśnie, bo tam też można wyłączyć dodatkowe potwierdzenie, jeżeli go nie chcemy.
1: Button. Clickable.
0: Może na chwilę tylko.
1: System, blank, użytkownicy, link, użytkownik, link, dodatkowe potwierdzenie, link, aplikacje, button unavailable.
0: No i tyle. Tutaj jest takich zakładek.
1: Clickable. Przyciski i diody, region i język 6 of 8.
0: Tu mamy region i język. Też ważna rzecz.
1: System, blank, region i język, visited link, region.
2: Jak rozumiem, domyślnie, jeżeli wyjmujemy tego Fritzboxa z pudełka, to on się jakoś próbuje domyśleć, jaki mamy język, czy trzeba wybrać? Bo
0: kreator
2: na początku mamy niemiecki na przykład.
0: Nie, jest kreator konfiguracji.
2: Normalnie. A w jakim języku do nas się odzywa ten kreator?
0: Znaczy, no tam jest wybór języka na początku.
2: Mhm, okej. Okay.
1: Link strefa czasowa. Button unavailable. Button unavailable application. Dzięki poniższym ustawieniom router Fritzbox automatycznie uwzględnia specyfikę danego kraju. Wybierz kraj. Campbell box unavailable collapsed Polska. Blank, blank. Zmiana ustawienia kraju możliwa jest tylko wtedy, gdy w routerce Fritzbox nie ma wprowadzonych numerów. Application clickable, otwórz własne numery. Button, button.
0: No tak, chodzi o numery telefonu.
1: Clickable. System, region wizyty, język, link.
0: Tu mamy wizyty. Język.
1: Links, button and application. Ustawienie języka dotyczy interfejsu Fritzbox, języka telefonów Fritzphone oraz treści push e-maili. Wybierz żądany język. Cambobox collapsed invalid entry polski. Blank. Cambobox document.
0: I tutaj jakbym...
1: Expanded. Włoski not selected 7 of 7.
0: Mamy.
1: Angielski not selected 1 of 7. Francuski not selected 2 of 7. Hiszpański not selected 3 of 7. Holenderski not selected 4 of 7. Niemiecki not selected 5 of 7. Polski 6 of 7. Włoski not selected 7 of 7.
0: Polski... Czyli takie języki europejskie.
1: Wybierz żądany język. Blank. Toggle button not pressed. Zastosuj. Toggle button. Klikę B. System. Region. Język. Wizyty. Strefa czasowa. Link.
0: No
1: next.
0: No i strefa czasowa, to wiadomo, wybieramy naszą strefę czasową, to się przydaje.
2: Aktualizuje się automatycznie? Jest jakieś połączenie z serwerem
0: tak,
2: NTP? Ten...
0: Tak, tam były te porty 123.
1: Button application. Strefa czasowa jest automatycznie ustawiana podczas nawiązywania połączenia z internetem.
2: A no właśnie.
1: Aby ustawić samodzielnie strefę czasową, należy aktywować poniższą opcję i ustawić różnicę w stosunku.
0: No tak, ale to tam
1: klikę B.
0: Raczej się nie przydaje nam.
1: Przycisk region i zabezpieczenie. Aktualizacja 8 of 8. Zabezpieczenie 7 of 8.
0: No i ostatnie dwie sekcje.
1: System. Blank. Zabezpieczenie. Application. Tutaj można wykonać kopię zapasową ustawień Fritzbox. Przywrócić ustawienia z kopii zapasowej. Przywrócić ustawienia fabryczne lub ponownie uruchomić router Fritzbox. Clickable. Wykonaj kopię zapasową ustawień lub danych telefonii. W pliku z kopią zapasową można zapisać zarówno ustawienia systemowe, jak i dane telefonii. Clickable. Przywróć ustawienia lub dane telefonii. W pliku z kopią zapasową można zapisać zarówno ustawienia systemowe, jak i dane telefonii. Clickable. Czytaj ustawienia fabryczne. Są wczytywane ustawienia fabryczne i tym samym resetowane wszystkie ustawienia. Clickable. Ponowne uruchomienie urządzenia Fritzbox. Urządzenie jest ponownie uruchamiane. Wszystkie ustawienia zostają zachowane. Button. Button.
0: No, chyba tutaj nic nie trzeba tłumaczyć.
1: Clickable.
0: A właśnie też zalecają, że przed aktualizacją do bety, żeby sobie zrobić backup wszystkich ustawień. Mimo tego, że one się nie usuwają, ale wiadomo, zawsze jest jakieś ryzyko.
1: Menu, clickable, przegin, telepsie, wips, diagnosys, zdarz, zużyj, usług, użytkownicy, przyciski, region i zabezpieczenie, aktualizacja 8 of 8.
0: No i aktualizacja.
1: System, blank, aktualiz, wizyty, dwing, wersja oprogramowania, Fritzos, wizyty, dwing, automatyczna aktualizacja, wizyty, dwing, click, Fritzos, button unavailable, button on application. Każda nowa wersja Fritzos obejmuje ulepszenia, nowe funkcje i korekty błędów oraz ważne aktualizacje zabezpieczeń. W celu bezpiecznego i niezawodnego korzystania z urządzenia Fritzbox, należy regularnie aktualizować oprogramowanie Fritzos. Zainstalowana wersja Fritzos. Wersja oprogramowania Fritzos. Edit read only 8.24-13.27.05 beta.
0: O, czyli tutaj jest pole edycji, czyli można sobie skopiować łatwo.
1: To oprogramowanie Fritzos, to oprogramowanie w wersji beta. Zainstalowano DN. Edit read only 22 maja 2026 roku, godzina 1.01.
0: Aha, czyli jednak 22. To nie wiem, czemu to tak jest. Ale on zawsze... To jest fajne, że on zawsze próbuje instalować te aktualizacje, jak już jest jakby mały ruch w sieci automatycznie.
2: Czyli gdzieś tam w nocy na przykład.
0: Tak, tak. Tak właśnie. Ja na przykład wtedy wyłączyłem komputer przed pierwszą i po pierwszej już dostałem powiadomienie na telefonie, że router się uaktualnił do najnowszej wersji, bo oczywiście na telefonie dostajemy powiadomienia push i też na e-mail, jeżeli jest nowa aktualizacja.
2: A to
1: ostatnie automatyczne wyszukiwanie wersji oprogramowania Fritzos. Edit read only 27 maja 2026 roku, godzina 18.55.
0: Oj, ale dawno się nie wyszukiwało, nie? Bo dziś jest...
1: Tuesday 28 maj
0: 28.
1: Application clickable, informacje na temat zainstalowanej wersji oprogramowania Fritzos. Toggle button not pressed, powrót do oficjalnej wersji Fritzos.
0: O właśnie, można tu powrócić.
1: Toggle button not pressed, wyszukaj nowego oprogramowania Fritzos. Blank. Automatyczne aktualizacje do Fritzbox i całej sieci domowej. Można także wykonywać aktualizacje online podłączonych produktów Fritzos, korzystając z menu sieć. Domowa mesh. Application clickable, otwórz przegląd topologii mesh. Button, button. Zain aktualizacja. Sysnop no previous wersja oprogram automatyczna aktualizacja wizyty link.
0: O, tutaj.
1: Wizyty link button unavailable, button on application. Tutaj można wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu aktualizacji systemu operacyjnego Fritzos. Routera Fritzbox. Aktualizacje Fritzos. Określ sposób postępowania po wykryciu przez router Fritzbox nowej wersji oprogramowania Fritzos. Application poziomi. Informuj o nowych wersjach oprogramowania Fritzos. Niezalecane. Application poziom drugi. Informuj o nowych wersjach oprogramowania Fritzos i automatycznie instaluj niezbędne aktualizacje. Application poziom trzeci. Informuj o nowych wersjach oprogramowania Fritzos i automatycznie instaluj nowe wersje. Zalecane.
0: I to ja mam zaznaczone.
1: Określ okres aktualizacji. Router Fritzbox przeprowadzi automatyczne aktualizacje w odpowiednim momencie, na przykład w nocy. Podczas instalacji nastąpi krótka przerwa w dostępie do internetu i telefonii. Application określ okres.
0: O właśnie, ten router naprawdę bardzo szybko butuje. To jest dosłownie, nie wiem, 20 może sekund od uruchomienia, co dla mnie jest fenomenalne. No 20, może 30. I już router jest gotowy do działania, jakby już są wszystkie sieci widoczne. Na przykład w przypadku mojego ZTE poprzedniego, on miał jakieś takie dziwne wykrywanie radarów, skanowanie w poszukiwaniu radarów, ponieważ te radary jakby nadają w podobnych częstotliwościach, co no właśnie 6 GHz.
2: Co sieć bezprzewodowa.
0: Tak. I no jest po prostu taka ustawa, żeby te urządzenia po prostu skanowały i wtedy zwalniały, jak są takie radary nadają, żeby zwalniały tą częstotliwość. I tam dostęp do 5 GHz pasma zajmował 20 minut, dopóki się pojawił.
2: No to faktycznie bardzo długo.
0: No, także ja się naprawdę cieszę z tej zmiany.
1: Instalacji application określ okres. Inicjalizacja aktualizacji przez inne urządzenia w sieci domowej. Aktualizacje oprogramowania Fritz OS tego urządzenia mogą być inicjowane bez logowania przez inne urządzenia z sieci domowej.
0: Tak, czyli z Fritz Phone'a można.
1: Application inne urządzenia w sieci domowej mogą inicjować aktualizację Fritz OS. Tagel button not pressed zastosuj. Tagel button. Klik
0: B. I ostatnie.
1: Wersja autoplik Fritz OS visited link.
0: O, i tutaj wrzucamy nasz plik z wersją beta, co zalecam akurat osobiście, bo te wersje są stabilne, a są nowe. No 22 maja to był całkiem niedawno.
1: Button unavailable. Wizyty button unavailable. Button unapplication. Jeśli wykonanie aktualizacji online jest niemożliwe, można zaktualizować oprogramowanie za pomocą pliku firmware dostosowanego do danego modelu Fritzbox. Taka aktualizacja nie wymaga połączenia z internetem. Określenie wersji firmware składa się z numeru danego modelu oraz zainstalowanej wersji FritzOS. Wersja oprogramowania firmware. Edit only 261.08.24-13.27.05. Tagel button not pressed. Rozpocznij aktualizację z pliku. Button. Button.
0: No tak, jak tu kliknę, to nam się świetli okno o podanie pliku. On sobie go wrzuci i zaktualizuje. No dobra.
1: System diagnostyka od. System otwórz kelab.
0: Ostatnia taka rzecz.
1: Kreatory 1 of. Pomoc i informacje. Kreatory 1 of.
0: Tu jak klikniemy w te kreatory, to jest pierwsza, jedna z pierwszych rzeczy, które możemy chcieć zrobić.
1: Clickable konfiguracja krok po kroku przy użyciu kreatorów. Visited same page link zarządzanie urządzeniami telefonicznymi. Ten kreator pomaga podczas podłączania i konfiguracji urządzeń telefonicznych. Visited same page link zarządzanie numerami własnymi. Za pomocą kreatora możesz dodawać i edytować numery. Visited same page link konfigurowanie dostępu do internetu. Ten kreator pomoże w konfiguracji, edycji i kontroli dostępu do internetu. Visited same page link sprawdź stan urządzenia Fritzbox. Można sprawdzić status i ustawienia urządzenia Fritzbox. Wyniki visited można sprawdzić status i ustawienia urządzenia Fritzbox. Wyniki diagnostyki można zapisać. Visited same page link przeniesienie ustawień na nowy router Fritzbox. Ten kreator pomoże przenieść wszystkie ustawienia Fritzbox na nowy router Fritzbox.
0: O, i to jest to. Można sobie przetransferować wszystkie
2: migracja,
0: dane.
2: Migracja ustawień.
0: Tak.
1: Visited same page link bezpieczeństwo. Zestawienie ustawień urządzenia Fritzbox, które regulują dostęp do Fritzbox z internetu lub sieci domowej oraz informacje o ustawieniach, które trudno przyporządkować. Visited same page link kopia zapasowa. Utwórz kopię zapasową ustawień Fritzbox i zachowaj ją na komputerze lub przywróć wcześniej. Zapisane ustawienia. Visited same page link aktualizacja. Sprawdzana jest dostępność nowego oprogramowania Fritz OS do routera Fritzbox i na życzenie. Przeprowadzana jest aktualizacja. Visited same page link konfigurowanie usługi push.
0: Jest naprawdę bardzo dużo tutaj tych kreatorów.
1: W ramach usług push użytkownik otrzymuje regularnie lub w przypadku określonych zdarzeń e-maile, na przykład e-maile z danymi dotyczącymi połączenia i użytkowania urządzenia Fritzbox. Button, button.
0: I to jest bardzo właśnie fajna rzecz, bo ten interfejs może się wydawać na pierwszy taki rzut ucha przytłaczający, bo tego jest naprawdę
2: jest dużo. Jest tego dużo. Spędziliśmy nad nim
0: tak,
2: kilka ładnych godzin.
0: Tak, na samym interfejsie. A tutaj te kreatory bardzo w prosty sposób, krok po kroku, już z zalecanymi niektórymi ustawieniami pomogą skonfigurować wszystko. Także da się w prosty sposób obsługiwać Fritzboxa tymi kreatorami właśnie. Która to jest godzina?
1: Test 22 o clock and 57 min.
0: Oj, 23 już prawie.
2: Tak jest.
0: Nie wiem, czy jeszcze na szybko pokazać tą aplikację?
2: Ja myślę, że na szybko, tak. Myślę,
0: dobra,
2: że warto.
0: Screen sharing. Ja może sobie na chwilę wyłączę, nie wiem, czy są jakieś te wiadomości, czy coś.
2: Sprawdzałem przed chwileczką i nie było, ale zajrzę jeszcze raz. Tutaj Sylwester wcześniej do nas pisał jeszcze, że jest mu potrzebny wzmacniacz Wi-Fi, żeby mógł używać telefonu z odległości. No to dowolny wzmacniacz tak naprawdę rozwiąże ci ten problem. Poszukaj sobie takiego najlepiej, który jest tego samego producenta, co twój router. I prawdopodobnie będzie to po prostu działało najlepiej.
0: Ja tutaj teraz konfiguruję. Chcę po prostu tak jak wtedy robiliśmy przy prezentacji, aha, połączyć przez phone linka i w ten sposób pokazać. Także tutaj sobie na szybko połączymy telefon. Open phone screen. Dobra. Dobra. Dobra, mam. I teraz już.
2: To teraz jeszcze tylko udostępnij.
0: Dobra. Telefon mam po angielsku, więc będę tłumaczył na bieżąco.
2: Okej.
0: Udostępniamy.
1: Screen share mi.
0: Powinno być słychać.
2: I już jest.
1: Potato z galapetej.
0: Dobra, no to.
1: Scan now your screen, please.
0: Dobra. Słychać dobrze?
1: Tak.
0: No dobra, czyli u góry mamy w aplikacji MyFreeds, że połączono z internetem.
1: Connected to the internet. Other. Vanessa Overflash. WN Thailand.
0: I tutaj są.
1: VPN active. Home network and mesh all 15 devices.
0: Tutaj są różne funkcje.
1: VPN WN Vanessa Overflash. Other. Vanessa Overflash.
0: Nie wiem, co to jest.
1: WN Thailand.
0: Tutaj jest Wi-Fi, przełącznik.
1: VPN active.
0: Tu mamy przełącznik VPN.
1: Home network and mesh all 15 devices.
0: Tutaj mamy.
2: Że 15 urządzeń w sieci.
0: Tak, w mesh i.
1: Potato leaf to prioritize for real-time applications.
0: I tutaj mamy listę urządzeń całą.
1: Potato's Galaxy S25 prioritize for real-time applications. Fuchsia minus 1C53 F95407. None. Potato 13 mini. Button. Potato box. Selected start.
0: No i na dole mamy jeszcze zakładki.
1: Messages.
0: Mamy właśnie start, czyli tu gdzie byliśmy, wiadomości, czyli powiadomienia. Czyli jak tu
1: selected sobie messages. Outgoing call today, May 28, 2020. Outgoing call 1234 duration. Less than 1 minute.
0: Tak, tutaj jest rejestr.
1: Outgoing call 900, outgoing call 904, outgoing call 900, Tuesday, May 20, outgoing call 900, voice message to 18, outgoing call 900, outgoing call 900, outgoing voice message to 1800 duration, less than 1 minute.
0: Tutaj jest właśnie te powiadomienie o wiadomości głosowej na poczcie.
1: Outgoing call 900, outgoing call 900, outgoing call 900, 47, outgoing call 900, 415, 11, outgoing call 999, Monday, May 25, 2026.
0: Połączenia.
1: Outgoing call 900, 419, 40, outgoing call 900, Friday, May 20, Fritz, OS updated, new device in the home net, Fritz, OS updated, Fritz, OS, 8.24 minus 132,705, 055.
0: O, tutaj jest powiadomienie o zaktualizowaniu.
1: New device in the home network SML 300104.
0: A tutaj o tym, że nowe urządzenie dołączyło do sieci domowej. Także to jest też przydatna rzecz. Wszystko możemy sobie monitorować.
1: Selected messages. Fritz, NAS.
0: Tutaj mamy NASA, zakładkę.
1: Selected Fritz, NAS. Convenience. Free, one builder. Free, 1.5 GB of 1.6 GB.
0: Pamięć oczywiście wolna, 1.5 GB.
1: Builder. Item menu button. Document. Item menu button. Fritz. Item menu button. Music.
2: I tu są
1: item
2: te pliki, tak, foldery, które miałeś i które pokazywałeś w tak. tym interfejsie webowym.
0: Mam tutaj do nich dostęp.
1: Item menu button.
0: A tutaj jest menu kontekstowe.
1: Item layout. Action button button. Button. Fritz. NAS. Photos. Start. Messages. Start. Photos. Music. Videos. Start. Message selected for convenience.
0: I teraz convenience, czyli komfortowe.
1: Wi-Fi. My Wi-Fi potato underscore Wi-Fi Wi-Fi enabled 2.4 GHz.
0: I tutaj jest Wi-Fi.
1: My Wi-Fi potato underscore Wi-Fi underscore 5G Wi-Fi enabled.
0: Tutaj 2, 4, tu 5.
1: My Wi-Fi seek underscore download private Wi-Fi guest access enabled.
0: Tutaj dla gości sieć.
1: Telephony.
0: Tutaj telefony są.
1: Answering machine.
0: Sekretarka.
1: Automatyczna sekretarka enabled.
0: O, jest włączona automatyczna sekretarka.
1: O-switch. Answering machine enabled. O-switch.
0: O, i tutaj jest przełącznik, w którym możemy ją wyłączyć.
1: Answering machine enabled. O-switch.
0: Tutaj do drugiej też.
1: Call diversion. No call diversion configured.
0: Przekierowywanie połączeń.
1: Button. Convenience features. Start. Convenience feature start. Messages. Fritz. Selected convenience. Wi-Fi.
0: I tak naprawdę tutaj to jest tyle. I w sumie tyle wystarczy, bo jak klikniemy sobie tam w urządzenie Wi-Fi, to możemy blokować, modyfikować różne rzeczy.
1: Selected convenience. Fritz. Messages. Start. Convenience
0: tutaj
1: features. Button.
0: Kliknę, nie wiem, czy to jest za przycisk niezadyktowany.
1: Settings. Navigate up button. Settings.
0: A, tutaj są ustawienia.
1: Potato box, Fritz. Box 4060 active connection to the Fritz. Box. Potato box. Fritz. Box 4060.
0: Tutaj jest model.
1: Active connection to the Fritz. Box. Fritz. OS version 8.24 minus 132,705 unavailable.
0: Tutaj jest wersja oprogramowania. Możemy tu aktualizować.
1: Current connection 192.168.0.1 unavailable.
0: Jest adres IP.
1: My Fritz. Address 9xx8062C1RLSD.myfritz.net.
0: Tutaj jest adres do MyFritz.
1: Open user interface.
0: No właśnie, i tutaj otwieramy, jak tu klikniemy, otworzy nam się strona webowa z panelem webowym, żeby, no, ten sam panel, który omawialiśmy tak długo.
1: Service. Open user service. Support answers and solutions to almost all of your questions and technical problems.
0: No tak, wsparcie.
1: Button. Shop discover the latest access from the internet. Support answers and solutions to almost all of shop discover the latest products and our access from the internet.
0: Sklep, dostęp z poziomu internetu, czyli.
1: Use from on the go on.
0: No właśnie, czyli możemy używać przez internet.
1: Configure own network VPN, connection to home network VPN, connection can only be set up in the Wi-Fi network of the Fritz. Box unavailable.
0: Tu można VPN-a.
2: VPN skonfigurować, tak.
1: Intellect settings for lighter dark theme.
0: Oczywiście motyw.
1: Messages. Set messages. Notifications. Fritz, NAS.
0: Można ustawić, jakie powiadomienia mają przychodzić.
1: Cache 50 megabytes.
0: Tutaj cache do NASA.
1: Clear cache. User interface login information. Delete the password from the app.
0: Można usunąć hasło do logowania się do interfejsu z aplikacji, bo jak klikniemy, żeby otworzył ten panel webowy, to on pomija logowanie, bo jakby aplikacja ma w sobie hasło już, które wpisujemy przy pierwszym logowaniu jakby i ono jest zapamiętywane.
1: My Fritz app. Delete the password. My Fritz app. About the app.
0: O, aplikacji wyślij.
1: Read app.
0: Feedback.
1: Set up a new Fritz device.
0: Tu możemy skonfigurować nowego Fritza.
1: Reconfigure app.
0: Albo skonfigurować aplikację jeszcze raz.
1: Navigate up button. My Fritz app.
0: I z takich jeszcze aplikacji.
1: Potato Legion prioritized for real-time application. One Wii Home. Nintendo Switch app. OpenCare Plus. Spellcamp. Swarm. SX. Tia. Wearable. Column 4. Wi-Fi. Column 5.
0: O właśnie, tu jest aplikacja. Ona się nazywa Wi-Fi. I to jest aplikacja właśnie ten Fritz Plan.
1: Fritz. Application icon. Open button. Fritz. App Wi-Fi.
0: Mamy tutaj
1: open button.
0: Menu hamburgera.
1: Fritz. App Wi-Fi. Selected my Wi-Fi tab.
0: I tu są zakładki. Moje Wi-Fi.
1: Connect tab.
0: Połącz.
1: Location tab.
0: Lokalizacja.
1: Potato underscore Wi-Fi underscore 5G.
0: I tutaj jest połączone obecnie Wi-Fi.
1: Standard. Wi-Fi 6. Security.
0: Standardowy Wi-Fi 6. Zabezpieczenie. WPA 2.
1: Connection. 5 GHz minus 44 dBm.
0: Tutaj sygnał 5 GHz minus 44 dBm.
1: Data rate. 600 megabits per second.
0: Tutaj prędkość.
1: Signal strength dBm. Time. My device. Samsung SMS 931B.
0: Tu moje urządzenie.
1: Measure Wi-Fi. My mesh Wi-Fi. Potato box. My repeaters button. Information on my devices.
0: O, tutaj są repeatery.
1: Samsung SMS 931B Android version 16 IP address 192. Selected my Wi-Fi tab.
0: Urządzenie, jakie mam.
1: Connect tab.
0: Selected
1: connect tab. Location tab. Action button. My Wi-Fi connection potato underscore Wi-Fi underscore 5G standard. Wi-Fi 6 security. WPA 2 connection. 5 GHz my Wi-Fi connection. Potato underscore Wi-Fi underscore standard. Wi-Fi 6.
0: To też takie informacje o Wi-Fi.
1: Security. WPA 2 connection.
2: Przede wszystkim to jest taka aplikacja bardziej techniczna, tak? Że możemy sobie tutaj przejrzeć po prostu informacje o naszej sieci bezprzewodowej.
0: Tak, i tutaj, co jest ważne właśnie, mamy bardzo dostępny widok na kanały, bo no, na tej stronie to nie było to dostępne, a tutaj mamy wszystkie sieci i jakie one mają kanały. No tutaj mi się odświeża prędkość.
2: Ale...
0: Mhm. O właśnie, tutaj zasięg, kanał. Tutaj jakich kanałów używa, bo jak używa kilku kanałów, to jest kilka razy się pokazuje na każdym kanale.
1: No.
0: Tak to wygląda mniej więcej.
2: Okay.
0: Tyle, ile mogłem to
1: pokazać.
0: Dobrze.
2: To tak myślę, że króciutko podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie i generalnie ekosystem Fritzbox. Pewne niedoskonałości są, ale te niedoskonałości mam wrażenie, że są naprawdę drobne. Jak na interfejs routera, no bo szczególnie o tym myślę, że tu się możemy wypowiadać, bo, no bo to jest generalnie, tam jest deklarowana dostępność. W przypadku telefonu no tej dostępności nie mamy. Ale jeżeli chodzi o interfejs routera, to jest naprawdę dobrze. To... jakieś drobne rzeczy, z którymi mogą być problemy, są, ale... tak co do zasady, to wszędzie wejdziemy i wszystko zrobimy.
0: Nawet jeżeli by było jakieś problemy na komputerze, no to zawsze na telefonie można spróbować. Może
2: jedyne co, no to kwestia tego, że trzeba pamiętać, żeby włączyć sobie i pobrać te wersje testowe tego oprogramowania.
0: Tak, bo ten interfejs się trochę różni jednak.
2: Mhm.
0: I rzeczywiście, jak są jakieś zgłaszane problemy z dostępnością, jakbym teraz poszedł i zgłosił tam na stronie głównej, gdzie można kliknąć, no to rzeczywiście w następnej wersji beta albo w którejś z następnych będzie to uwzględnione, no nie?
2: Ceda, to jest tak naprawdę chyba jedyny minus tego sprzętu.
0: Ja swój nie pamiętam, chyba 600 zł za swojego dałem. To jest rozsądna cena używanego.
2: No tak, i natomiast tyle... no, routery klasy takiej Soho, innych firm, to już za 600 zł to możesz kupić takie, powiedzmy, premium, tak?
0: No tak, tylko że no, tracimy benefity Fritza.
2: Tak, no i kwestia tej dostępności, a tu naprawdę wygląda to całkiem ładnie. Jaki to jest w ogóle router konkretnie? To jest model, pamiętasz?
0: 4060.
2: 4060. Mhm. Fritzbox tak. 4060.
0: Tak, tak. Mhm.
2: Okej, okay. No to cóż, wam jak zawsze pozostawiamy ocenę, czy warto, czy nie warto. Rzeczywiście może ten rynek wtórny tu wart jest rozważenia. Dziś ekosystem Fritz był tematem naszej audycji. Miłosz Nowicki
0: też
2: prezentował.
0: To też zależy, kto czego szuka, bo na przykład no tak. routery pionowe ogólnie są droższe, wiadomo.
2: A poziome trzeba... też mają w swojej ofercie?
0: Poziome, czyli...
2: No takie leżące.
0: Leżące, tak, właśnie większość jest takich leżących, dlatego ja szukałem konkretnie takiego rozwiązania, mhm. bo chciałem je po prostu, żeby jak najmniej miejsca zajmował i żeby nie było anten, bo wiadomo, jak to koty i anteny się lubią.
2: No tak.
0: No i dlatego właśnie te routery pionowe są też odpowiednio droższe, więc to, że ten tyle kosztuje, nie znaczy, że się nie da kupić taniej.
2: Trzeba po prostu się porozglądać, co tam mają w ofercie. System jest generalnie ten sam wszędzie.
0: Tak, tak.
2: Wszędzie może się po prostu OS. Różnić funkcjami, jeżeli na przykład...
0: No modemy na przykład, tak, jak są.
2: Będą inne modemy, tak. albo jakaś inna łączność bezprzewodowa będzie, no to...
0: Ale wszędzie mamy ten świetny system FreeCOS. Mhm. Mhm.
2: No to rzeczywiście, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie dostępny system tego routera. Miłosz Nowicki prezentował dziś Fritzboxa i Fritzfona zresztą też. Dzięki serdeczne.
0: Również dziękuję.
2: Ja usłyszenia. Także dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Polak edycji nie działa tak jak powinna, bo po prostu kiedy chodzimy na przykład sobie po znakach strzałkami w lewo, w prawo, voiceover po prostu nam nie czyta nic. To nie dzieje się wszędzie i to nie dzieje się we wszystkich przeglądarkach, więc nie wiem, czy to nie jest błąd z Safari, bo w innych aplikacjach generalnie też to działa, czyli nie wiem, w poczcie, w TextEditie, czy no właśnie w Firefoxie, czy w Chromie tego problemu nie ma. No natomiast faktycznie w Safari no tutaj takie nawet zwykłe pole edycji HTML, coś się popsuło, no bo właśnie na Apple Vision to nie działa i nie działa w naszym systemie redakcyjnym tutaj na stronie. No czyli coś się popsuło. Można to obejść w ten sposób, że chodzimy sobie po znakach skrótami voiceovera, czyli wchodzimy w interakcję z tym polem edycji i wtedy shift, strzałki lewo, prawo nam chodzą po znakach albo po prostu tymczasowo przełączyć się na inną przeglądarkę. No miejmy nadzieję, że ten problem też zostanie naprawiony, bo jest taki dość irytujący. Więc no taka aktualizacja w niektórych kwestiach na plus, w innych na minus. O, jeszcze jeden taki, myślę, dość istotny plus. Akurat z tej aplikacji nie korzystam, więc zapomniałem o nim wspomnieć, ale wiele osób się z tego cieszy. W aplikacji VMware Fusion, czyli takiej no, lubianej aplikacji do wirtualizowania systemów operacyjnych, w tym Windowsa, ona gdzieś tam cały czas się rozwija, no bardzo późno dostała wsparcie dla tych nowych Maców i Windowsa 11. W tych najnowszych wersjach ponoć to już zostało całkiem fajnie zrobione, do tego stopnia, że nawet tego Windowsa nam samo VMware teraz jest w stanie ściągnąć, no więc aplikacja, która przez osoby niewidome jest ceniona, no miała na macOS 14 dosyć poważny błąd. Mianowicie, jeśli wirtualną maszynę sobie uruchamialiśmy z włączonym voiceoverem, no to ten VMware po prostu się wysypywał i nam ta wirtualna maszyna się nie uruchamiała. Obejście, no proste, wyłączamy voiceovera zanim odpalimy naszego wirtualnego Windowsa, no natomiast idealne rozwiązanie to nie było. Ludzie to do firmy VMware zgłaszali. Było obiecane, że coś zostanie z tym zrobione. W międzyczasie VMware zostało przejęte przez firmę Broadcom i tam były różne przetasowania. No, VMware na razie z tym nic nie zrobił, natomiast samo Apple w jakiś sposób problem rozwiązało, bo w macOSie 14.4 po prostu ten problem już nie występuje, więc jeśli z VMware Fusion korzystacie, albo chcecie skorzystać, przetestować sobie, no to już można bez większych większych problemów, nawet jeśli VoiceOver jest włączony, no to taki zwirtualizowany Windows, czy tam Linux, czy może jakiś inny macOS w tej aplikacji powinien nam bez większych problemów się po prostu uruchomić.
5: Przechodzimy do kwestii cyfryzacji, no bo u nas to się rozwija, no ale w związku z tym, że Paweł mieszka w Austrii, no to może powiedzieć, jak to wygląda właśnie w Austrii. Tutaj mamy w notatkach, jak wygląda ta kwestia właśnie w Austrii.
6: Chętnie wam o tym opowiem, bo wczoraj miałem okazję po raz pierwszy w życiu, okazję, też potrzebę, podpisać dokument cyfrowo. Akurat chodziło o jakiś taki dokument potwierdzający no jakąś tajemnicę zawodową, coś tam, to w związku z pracą i z tym, co robię w ramach pracy dla innej instytucji. No i dostałem PDF-a i nawet była prośba, że mogę go podpisać ręcznie albo podpisać go cyfrowo. I teraz nie chciałbym tu przestrzelić i powiedzieć, że w Austrii podpis cyfrowy jest w 100% przypadków równy temu ręcznemu. Natomiast domyślam się, że tak przynajmniej z opowieści tu słyszę, że w dużo większej ilości przypadków, takie odnoszę wrażenie, niż w Polsce jest on stosowany. Czy jest to Estonia, to jeszcze bym nie powiedział. O tyle na pewno nie, że przykładowo zakładając konto w banku, nie mogłem skorzystać z podpisu cyfrowego. Tak daleko jeszcze nie jesteśmy. Przynajmniej ten bank, w którym ja chciałem konto otworzyć, takich podpisów nie honorował. No szkoda, cóż poradzić, trzeba było z osobą towarzyszącą iść do banku. Ale tutaj akurat nie ma problemu, instytucja powiedziała, nie ma sprawy, podpisuj pan cyfrowo. No i jak taki proces wygląda w Austrii? No jest portal, który jest tam pod swoim jakimś tam linkiem, ja zazwyczaj go wygoogluję sobie, żeby znaleźć. No i na tym portalu co ja robię? Wrzucam PDF-a, jest przycisk do uploadu, PDF się wrzuca. Jestem proszony o zalogowanie, nie, jestem proszony o wybór metody. Metody są dwie. Albo podpis jest niewidoczny, albo podpis jest widoczny i wstawiona jest tak zwany znaczek, znak fotograficzny, czy znak obrazowy, Bildmarke po niemiecku. No i wtedy jest to po prostu podpis, który też widać w samym dokumencie, że on jest wstawiony, bo przy niewidzialnym podpisie, czy niewidocznym powiedzmy, ten podpis jest do zweryfikowania oczywiście przez portal, natomiast on nie jest widoczny tak gołym okiem w dokumencie.
2: Pytanie, no czy we właściwościach dokumentu nie jest przypadkiem widoczny taki podpis?
6: A sprawdzę to na przyszły tydzień. To nawet mogę w komentarzu dopisać, bo to jestem w stanie sprawdzić.
2: Okej. Okay.
6: Natomiast ja tak podpisałem, no bo uznałem, że tak mi jest szybciej i ze screenreaderem łatwiej. Czy to wystarczy? Mam nadzieję. Wysłałem ten dokument tak podpisany do tej instytucji, która się tego domagała. Oczywiście z zaznaczeniem, że tak mi było łatwiej, bo czytnik ekranu. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Jak sobie zażyczą jednak, żeby ten podpis był widoczny, no to mamy kilka sposobów, okazuje się, który będę musiał przetestować i zobaczę, który siądzie. Pewnie któryś, no drugi albo trzeci, ale po pierwszy sposób to jest taki, że podpis widoczny zostanie wstawiony automatycznie. Automatycznie oznacza, że na końcu ostatniej strony pod tekstem. No i w wielu przypadkach się to sprawdzi. Natomiast mój dokument wyglądał tak, że był sobie tekst, data podpis, to była strona pierwsza i jeszcze był sobie tekst na stronie drugiej. I tam już tych pól na datę i podpis nie było. Więc domyślam się, że w tym przypadku, gdybym skorzystał z opcji automatycznego podpisu, to sobie bym podpisał drugą stronę, na której w ogóle nie była do tego przewidziana żadna formatka. No i tu instytucja już mogłaby się przyczepić, że oni tak sobie nie życzą, że miejsce na podpis jest na pierwszej stronie i tam ma podpis być. I oczywiście są sposoby na to, żeby sobie z tym fantem poradzić. Sposoby są dwa. Sposób numer jeden. Osoba wystawiająca dokument na specjalnej do tego dedykowanej stronie generuje kod QR i wstawia również ten kod QR na tej stronie do PDF w miejscu, gdzie ma być podpis. I teraz ja zaczytuję sobie PDF-a, wybieram sobie, że chcę ręcznie wstawić podpis w formie obrazka i że plik zawiera kod QR ze wszelkimi potrzebnymi danymi. I wtedy kod QR się usuwa, podpis się wstawia. I to jest tak zwany placeholder, czyli po prostu mamy już zachowane miejsce, jakby zarezerwowane miejsce kodem QR, gdzie ma ten podpis wylądować. To jest opcja numer dwa. Natomiast opcja numer 3 No jeżeli ktoś naprawdę nie chce mi tego kodu wygenerować, to mogę zawsze taką osobę zapytać. Okej, to poproszę o konkretne koordynaty. Ile od tam lewego i górnego, od lewej i górnej krawędzi, to jest, nie wiem, czy w centymetrach, czy w pikselach, w jakichś wartościach policzalnych, ma ten podpis się znaleźć. I ta osoba mi takiej odpowiedzi udziela i ja mogę wtedy ręcznie przy wstawianiu ręcznym tego obrazka z podpisem.
5: Ale jak rozumiem, ta osoba musi sobie znaleźć sposób na to, żeby to obliczyć.
6: Tak, przy czym to się chyba da jakoś tym narzędziem. To się chyba da jakoś tym narzędziem tam wyliczyć. Albo pewnie jakoś w Adobe Readerze, jakimś narzędziem linijki czy coś. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale ja mogę sobie te dane wpisać i on ten podpis mi wrzuci tam, gdzie to powinno być. No więc fajnie, widać. I to też nie jest tak, że te opcje były od początku, bo zdaje się, że cały ten portal w pierwszej wersji, kiedy się ukazał, on na początku jakoś dostępny był, potem przestał być dostępny i po interwencji znowu dostępny się stał. I to jakoś się stało jesienią zeszłego roku. Zresztą w Austrii w ogóle nastąpiło wielkie przejście metody autentykacji z czegoś, co nazywało się Handy Signature, czyli jakby podpis komórką, na nowy, jakby cyfrową, nową cyfrową tożsamość, która nazywa się ID Austria. No i tym ID Austria teraz można właśnie logować się do usług, podpisywać dokumenty i tak dalej. No i kiedy już wybierzemy sobie, jak chcemy ten dokument podpisać, czy niewidocznym podpisem, czy widocznym, ale tak, śmak, owak, no to jesteśmy przekierowani do logowania, wpisujemy naszą nazwę użytkownika bądź numer telefonu oraz hasło, które sobie ustaliliśmy przy tworzeniu ID Austria i na naszym telefonie, na smartfonie wyskakuje powiadomienie z aplikacji Digitales Amt, czyli cyfrowy urząd. I w cyfrowym urzędzie my po prostu otwieramy powiadomienie, identyfikujemy się Face ID i wyskakuje nam okienko, czy chcesz podpisać taki to a taki dokument. I klikam wtedy tak, podpisuję. No i strona się przeładowuje i gratulacje, dokument został podpisany, link pobierz. No i pobieram podpisany PDF.
2: Ale ten placeholder to moim zdaniem naprawdę świetna opcja. Bardzo dobrze, że coś takiego zostało dodane. Oczywiście wiadomo, że wymaga to jakiejś tam ingerencji tej osoby, która nam generuje taki dokument, ale jeżeli ktoś ma taką świadomość i ma do tego narzędzie, no to z naszej perspektywy jest super.
6: Tak, ja jeszcze zobaczę, jak to wygląda ze świadomością na ten temat. No, na szczęście tutaj instytucja, o którą się mi rozchodzi, jakoś tam jest powiązana z tymi strukturami rządowymi, więc raczej będą o tym wiedzieć. Natomiast no, myślę, że im częściej będę podpisywał różne dokumenty w ten sposób, albo się tego domagał, że chcę tak podpisać, no to się dowiemy, na ile to jest możliwe i na ile to ja teraz ludziom się chce.
4: Mam pytanie z ciekawości. No tutaj rozmawialiśmy, jak to wygląda w takiej sytuacji rządowej. Czy ktoś z was miał kiedyś okazję podpisywać się DocuSignem?
6: A to w ogóle w Polsce działa?
4: No nie wiem, czy w Polsce, ale w niektórych europejskich filmach na pewno tak, bo ja niedawno miałem okazję takie coś podpisywać, bo po prostu było potrzebne, żeby tam klauzulę poufności podpisać. I no właśnie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest też z tego, co rozmawiałem ze znajomym, który też z takimi dokumentami pracował. Może być tak, że jeśli plik PDF odpowiednio nie został spreparowany, no to jest wtedy mniej dostępne. Natomiast w tym przypadku, no pewnie też, że firma wiedziała, że ma do czynienia z osobą niewidomą, to zostało przygotowane. No to po załadowaniu strony, stronę ładowałem nawet na smartfonie, żeby było ciekawiej. Co pierwsze, co mi się otworzyło, to był na stronie po prostu widoczny normalnie plik PDF i był na niej przycisk naciśnij Enter tutaj, aby przeczytać ten dokument czytnikiem ekranu. Więc ja sobie nacisnąłem na ten przycisk, normalnie mi się ten plik PDF przeładował, mi się wyświetliła chyba ramka jakaś i no musiałem gdzieś dane osobowe wypełnić. Tam gdzie musiałem podać adres, zamieszkanie i tak dalej, to po prostu normalnie były pola tekstowe, imię i nazwisko też. Natomiast jeśli chodzi o sam podpis, no tam taki placeholder też był, no przez to, że to nie było tam gdzieś jakiejś tożsamości rządowej, no trzeba było jakoś ten podpis zrobić. I na to też było dosyć ciekawe, wydaje mi się, rozwiązanie. Ja na smartfonie miałem opcje, z tego co pamiętam, trzy. Pierwsze, no mogłem po prostu sobie podpisać się rysując na ekranie. Po drugie, mogłem załadować plik z podpisem, czy jakiś obrazek załadować. A trzeci, mogłem mieć podpis wygenerowany automatycznie. I to było bardzo ciekawie zrobione, bo strona po prostu sobie szczytała moje inicjały, Miałem tam też listę rozwijaną, w której mogłem sobie wybrać tam kilka odcieni tego podpisu i jakiś styli, z tego co pamiętam, jakoś tak się to nazywało. On mi jakiś styl losowo wybrał, chyba styl trzeci albo czwarty, ale mogłem sobie go po prostu zmienić. I ja na tej stronie też po prostu widziałem, że inicjały PM, styl piąty na przykład, jakoś tak mi się tam po prostu to wyświetliło. I to był normalnie mój cyfrowy podpis, tam był też komentarz, że właśnie no, gdzieś będzie od tego momentu mój podpis w usłudze DocuSign, więc przypuszczam, że jakbym kiedyś jeszcze musiał coś z tą firmą podpisać, no to bym musiał sobie gdzieś ten sam znów styl wybrać. No ale to działało bardzo fajnie, nawet mimo to, że nie pracowałem akurat na komputerze, byłem bez większych problemów w stanie taki dokument podpisać i odesłać i wszystko było ok.
2: Dobrze, to w takim razie teraz zajrzyjmy do waszych wypowiedzi. Jeszcze Milena nam nagrała jedną wiadomość, prawdopodobnie znowu temat bankowy, no ale zobaczymy.
7: Tu jeszcze raz ja tutaj do Piotra. Tak, ja wiem, że te przełączniki jak się tapnie, to one są zaznaczone. Ja robiłam już różne sposoby, naprawdę różniste sposoby, nawet resetowałam cały telefon, bo mi chłopak doradza, mówi, spróbuj, może masz jakiś błąd, coś w telefonie jest nie tak. Zerowałam telefon, wszystko zerowałam i stawiałam wszystko na nowo na tym telefonie, nic to nie dało. A jeżeli chodzi o te alerty na stronie, no wszystko jest właśnie włączone, o to chodzi. Czy na stronie ten pakiet podstawowy, jak chodzi o powiadomienia push, jest aktywny, wszystko działa. Więc no ja tu obstawiam, że tak powiem, że to jest kwestia gdzieś tam u nich, no tylko tak naprawdę niestety nie chcą się do tego przyznać. I obawiam się, że to jest gdzieś tam taki problem, że u jednych po prostu on występuje, a u drugich nie, bo na przykład mój chłopak nie ma takiego problemu. Jak sobie na przykład opcje odznaczy i je zaznaczy, no to jak zaznaczy, to są zaznaczone, jak je odznaczy, to są odznaczone. Także tak to wygląda. Pozdrawiam.
5: I tyle, ale to zdecydowanie nie tyle, jeżeli chodzi o nasze nowości, no bo i w Zoomie, i w Teamsach można robić prezentacje, takie, widzicie, prezentacje ze slajdami, jakimiś ewentualnie nagraniami, no wszystkim tym, co się wiąże z prezentacjami. No i Michale, jak to wygląda w przypadku Zooma i Teamsów, bo zdaje się, że masz tutaj spore doświadczenie w temacie.
2: Spore takie, że akurat dziś wspólnie zresztą z Piotrem Witkiem mieliśmy okazję sobie to trochę potestować. Podejrzewam, że Piotr za jakiś czas coś w swojej szufladzie popełni na ten temat, a może i jakiś podcast też będzie okazja, żeby zrobić na ten temat. No i tu niestety muszę powiedzieć trochę złego na temat Zooma. Bo teraz przechodząc już do konkretów, co my możemy zrobić, jeżeli chodzi o Zooma, co do prezentacji? Oczywiście wiadomo, że mówię tu o takim trybie prezentacji, kiedy udostępniamy plik, kiedy udostępniamy konkretnie prezentację w tym trybie prezentacyjnym, bo zarówno Microsoft Teams, jak i Zoom ma możliwość takiego sposobu udostępniania pliku. No tylko tak, problem jest w tym, że jeżeli chodzi o Zooma, no to możemy w zasadzie z naszej perspektywy, z perspektywy użytkownika ekranu, to możemy co najwyżej przerzucać sobie po prostu slajdy za pomocą odpowiednich przycisków, bądź też za pomocą spacji. Mamy strzałkę w lewo, strzałkę w prawo, możemy sobie te slajdy zmieniać, ale jeżeli osoby niewidome będą uczestniczyły w takim spotkaniu, to absolutnie z taką prezentacją nie będą w stanie się zapoznać, no chyba że z OCR-em, a to też nie jest pewne, bo ten OCR na Zoomie akurat raz działa, raz nie działa, więc ja absolutnie tego bym nie rekomendował, bo to po prostu wyświetla się wtedy, że ktoś udostępnia ekran, no i wszystko fajnie, tylko co z tego, skoro z zawartością udostępnienia ekranu nie da się zrobić w zasadzie nic. My jako prelegent możemy przerzucać te slajdy, ale przy okazji to fajnie by było, jakbyśmy tę prezentację mieli otwartą jeszcze dodatkowo w jakimś okienku, no bo to, że my możemy te slajdy przerzucać, to absolutnie nie oznacza tego, że jesteśmy w stanie się z nimi zapoznać. W Zoomie po prostu nie działa. Nie działa to w żaden sposób, nie jesteśmy w stanie tego z programem odczytu ekranu przeczytać. I tyle na temat Zooma. A teraz będzie sporo więcej na temat Microsoft Teamsa, którego ja osobiście za bardzo nie lubię, to powiem szczerze. Jest to aplikacja ciężka, mam wrażenie przeładowana funkcjami, ale jak przychodzi co do czego, to mimo tego, że Teams no, ma zdecydowanie gorszy dźwięk od Zooma, to ma...

chcemy, to możemy sobie przełączać te slajdy za pomocą tam przycisków poprzedni, następny, bo to jest po prostu taka ramka, która nam się otwiera i w tej ramce dostajemy prezentację w formie strony internetowej. I tam mamy do dyspozycji sporo różnych opcji. Są jakieś wskaźniki laserowe, jakieś narzędzia do zakreślania. Tego akurat nie testowałem, no bo najzwyczajniej w świecie to nie było mi w tym momencie potrzebne, ale było to dostępne. Mogłem sobie wybrać takie narzędzie. No pytanie, czy byłbym w stanie z niego w jakiś sposób sensowny skorzystać. Mogę zmieniać rozmiar czcionki, powiększać, pomniejszać i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ktoś na przykład chce wyjść przed szereg z oglądających taką prezentację, to on też to może zrobić. To znaczy może taką prezentację bez problemu sobie samodzielnie we własnym tempie przeglądać. My jako prowadzący mamy taką opcję w Teamsie, żeby to zablokować i wtedy jest po prostu informacja tylko o tym, że no, możemy sobie te slajdy, że te, prelegent, tak, osoba prowadząca dane spotkanie jest w stanie te slajdy przerzucać. Natomiast no, my musimy podążać za tym, co ten prowadzący to spotkanie będzie robił. Jeżeli chodzi o informacje, że te slajdy się zmieniają, no to też dostajemy taką informację, że właśnie prowadzący zmienił slajd. No i w takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy w oknie Teamsa, to po prostu nam to odczyta. Jeżeli jesteśmy poza oknem Teamsa, no to ta informacja nie zostanie odczytana. Natomiast bardzo fajnie to działa. Jest to taka po prostu, tak jak mówię, strona internetowa. I możemy sobie tam czytać różne rzeczy, które są w tej prezentacji. I teraz jeszcze kilka ciekawostek, bo czytanie tych slajdów to jest jedno. Tam mamy takie wstępne formatowanie, pewne rzeczy, na przykład listy, akurat z tymi prezentacjami, z którymi miałem okazję się pobawić, to przede wszystkim były tam listy wypunktowane i to bez problemu było czytane, jako po prostu wypunktowane listy. Byłem w stanie bez problemu się poruszać po tych elementach, je sobie odczytywać. Natomiast jeżeli chodzi o elementy dźwiękowe w danych prezentacjach, to też jesteśmy w stanie to zrobić, się z tym zapoznać. Po pierwsze, oczywiście możemy polegać na prowadzącym, że nam te prezentacje i te elementy audio włączy. Działa to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w przeglądzie danego slajdu, który ma takie elementy audio, to po prostu sobie wciskamy spację i kolejne elementy audio w danym slajdzie będą odtwarzane. Tu trzeba uważać, żeby nie wcisnąć tej spacji za szybko, bo na przykład może się zdarzyć tak, że jak będą dwa elementy audio, to nam się najzwyczajniej w świecie na siebie nałożą. Więc z tym trzeba bardzo ostrożnie. Ale załatwia nam to sytuację taką, w której no, mamy w prezentacji jakiś dźwięk, korzystamy z czytnika ekranu i chcemy teraz ten dźwięk przekazać naszym słuchaczom, którym te prezentacje demonstrujemy. No i teraz tak, zwykle jeżeli nie mamy jakiejś odpowiedniej instalacji audio, to musimy udostępnić ekran z dźwiękiem, wtedy słychać też nasz czytnik ekranu i zaczynają się dziać cuda. A tutaj jeżeli mamy taką prezentację z dźwiękiem, to możemy bez problemu w Teamsie taką prezentację po prostu odpalać, jeżeli chodzi o te elementy audio. Problem jest taki, że w slajdach, w takiej prezentacji, w których mamy elementy audio, są odpowiednie linki, dzięki którym teoretycznie też powinniśmy dojść do takiego elementu i móc go odtworzyć. To jest teoria, z praktyką jest troszkę gorzej, bo te linki nie działają. Jak klikniemy sobie w taki link, wyjdziemy z trybu przeglądania, naciśniemy tab, to w końcu nam się pojawia jakiś odtwarzacz. I w zasadzie wtedy jesteśmy w stanie ten element multimedialny aktywować, jesteśmy w stanie go odtwarzać, ale to nie zawsze chce działać. U mnie to parę razy zadziałało, parę razy nie zadziałało, więc to jest takie no po prostu bardzo losowe. Ta spacja działa zawsze, więc lepiej sobie wtedy te slajdy i te elementy przerzucać po prostu naciskając

0: pacje. Co jest problemem? Problemem, i to było dla mnie zaskoczenie, są elementy graficzne. Bo jeżeli dana prezentacja ma obrazki i nawet w trakcie tworzenia takiej prezentacji w PowerPoincie są wpisane teksty alternatywne, to z jakiegoś powodu one nie są czytane. Czytana jest ścieżka do danego obrazka. Nie ma altów odczytywanych, więc też nie jesteśmy nawet informowani, że to jest grafika. Bardzo dziwne to było zachowanie. Być może to była kwestia tej prezentacji, która została przygotowana. Gdyby ona może była w jakimś nowszym PowerPoincie, to działałoby to lepiej, może jeszcze coś innego. No w każdym razie taki problem. Natomiast, co jest jeszcze ciekawsze w takiej prezentacji, to mamy w Teamsie jako jedną z opcji możliwość tłumaczenia. I to jest super. Załóżmy, że mamy taką prezentację w języku, którego nie do końca znamy, bo na przykład, nie wiem, prowadzący mówi po polsku, ale ma jakąś prezentację po angielsku, którą pokazuje. I my chcielibyśmy jednak się też z nią zapoznać po polsku. Możemy bez problemu, wybierając odpowiednią opcję, tłumaczyć taką prezentację w locie. I co więcej, ta prezentacja jest tłumaczona na język polski już w całości. Jak prowadzący przerzuca kolejne slajdy, to dla nas one też są automatycznie przez, no, prawdopodobnie Bing Translator tłumaczone na język polski. Z takich dostępnościowych rzeczy to możemy sobie, jeżeli mamy taką potrzebę, i to raczej dla osób z problemami ze wzrokiem niż całkowicie niewidomych, informacja, że możemy sobie w Teamsie w trakcie wyświetlania takiej prezentacji włączyć tryb wysokiego kontrastu. Wiem, że są wśród nas też słuchacze, którzy mają potrzebę w ten sposób wyświetlania sobie różnych elementów, więc może być to dla nich przydatne. Naprawdę, no jeżeli chodzi o Teamsa i te prezentacje, ja słyszałem oczywiście już kiedyś, że jesteśmy w stanie z tymi prezentacjami się zapoznawać, ale i kiedyś nawet to widziałem w praktyce, ale teraz zdecydowanie bardziej to poprawiono. Ten komfort jest naprawdę dość duży. No tylko jedna rzecz. Do tego trzeba się dostać i potem z tego nie wyjść. Bo największy problem, mam wrażenie, jeżeli chodzi o Teamsa, to jest taki, że jeżeli gdzieś czasem wejdziemy, to potem po prostu powrót do tego miejsca może być problematyczny. Mam wrażenie, że zdecydowanie większy problem mają tu użytkownicy Maca niż Windowsa, bo tu ja nie miałem jakiegoś większego problemu z powrotem do tych elementów, aczkolwiek też parę razy zdarzyło mi się, że mi gdzieś ten fokus uciekał i że to nie było takie fajne, jakby mogło być. Tak sobie pomyślałem, że gdyby kiedyś Microsoft i Zoom, co prawdopodobnie się nie wydarzy, połączyli siły, to naprawdę mogłoby powstać bardzo fajne narzędzie, bo no to, co Microsoft zaoferował, jeżeli chodzi o wyświetlanie prezentacji multimedialnych, jest super, natomiast nadal będę stał na stanowisku, że jeżeli chodzi o wygodę panowania nad danym spotkaniem, zarządzania tym wszystkim i po prostu o interfejs, no to tu Zoom wygrywa. Także takie moje refleksje.
1: Michale, a czy nie wiem, czy miałeś okazję to testować, ale czy ta możliwość podglądu prezentacji działa również, jeżeli otworzymy sobie spotkanie na Teams?

0: było dużo prezentacji pokazywanych i moja głupota, że nie pomyślałem o tym, żeby to sprawdzić, bo przecież wiem o tym, ale no też kwestie stresu i tak dalej. Natomiast na przyszłość no muszę zobaczyć, bo akurat dzisiaj się podłączałem z przeglądarki.
1: A to widzisz, to też jest, myślę, że warta opcja.

0: sprawdzenia. Teoretycznie to powinno zadziałać, natomiast no, w praktyce wiadomo, że te widoki mogą się różnić. Teraz też są dwie wersje Teamsów. Jest ta wersja nowa i wersja Classic i zarówno w jednej, jak i w drugiej to wyświetlanie prezentacji działa.
1: Tak, to ja właśnie dzisiaj z Classic byłem w przeglądarce. No to możliwe, że działa.
2: No dobrze. To przechodzimy do dwóch naszych stałych punktów programu.
1: Ale jeszcze jeden news przecież.
2: No.
1: Taki niepakietowy.
2: Taki, a tak, faktycznie. Jest jeszcze twój news, tak, rzeczywiście.
1: Tak, o Envision. Tak,
2: pospieszyłem się troszkę. Tak.
1: No nic się nie stało.
2: No właśnie, co nowego w Envision?
1: A dużo nowego, bo Jonathan Mosen właśnie przeprowadził wywiad z panami, z oboma panami Kartikami, bo się okazuje, że i główny CEO i jakby wice nazywają się obaj Kartik, tylko inaczej na nazwisko. To znaczy na imię mają Kartik, a inaczej na nazwisko. No i z panami zastąpił wywiad w ramach podcastu Living Blindfully i no tam dowiedzieliśmy się kilku rzeczy. No po pierwsze, padło takie pytanie, no co będzie z okularami, no bo wiemy już, że Google się raczej wycofało, nawet na pewno wycofało się z Google Glasses, z Google Glass. I co dalej? No i na ten moment jeszcze nie ma problemu, żeby dostać okulary i tak dalej, ale już pojawiła się wzmianka, że Envision ma być w przyszłości dostosowane do uruchamiania go na różnych sprzętach. Czyli na przykład na Meta Ray-Banach, na Humane Pin, czyli na tej takiej przypince z AI, na różnego rodzaju innych okularach i właśnie takich sprzętach noszonych i ma to być swego rodzaju platforma, którą będzie dało się właśnie na takich sprzętach uruchamiać. No to jest pierwsza rzecz, której się dowiadujemy. Następna rzecz, jakiej się dowiadujemy, to GPT, które można odpytać a propos dokumentów i które nam dostarcza opisy zdjęć, co się ostatnio też pojawiło w aplikacji, a nie tylko na okularach, to jest jakaś lokalna wersja GPT trenowana przez Envision i dlatego też te odpowiedzi jakieś są trochę szybsze i trochę to jest bardziej podtrenowane pod kątem właśnie użytku przez osoby z dysfunkcją wzroku. Pojawi się możliwość w aplikacji, jak i też na okularach, zadawania pytań o obrazki. Na razie możemy zadawać pytania o dokumenty, a obrazki możemy tylko tak statycznie mieć opisane, natomiast będzie możliwość też odpytywania tutaj zdjęcia i o to, co tam, co jest możliwe. No i przeszliśmy już do takiego mięska, do konkretów. Co takiego Envision planuje, jak chodzi o sam interfejs aplikacji, bo się okazuje, że plany są dość ambitne i już za tydzień będzie konferencja CSUN. Do konferencji CSUN jeszcze w tej audycji pokrótce wrócimy, ale konferencja rusza za tydzień. To jest ta konferencja w Anaheim, kiedyś to było we Florydzie, zdaje się, gdzieś w stanie Floryda, czy mi się już myli, San Francisco, to już w kilku miejscach było. Znaczy, nie we Florydzie, w Kalifornii. Zawsze jakoś tam w Los Angeles, gdzieś tam, teraz już przenieśli się do Anaheim, do Mariota. No i tam też Envision będzie i będzie demonstrować swoje najnowsze, najmłodsze dziecko, a najmłodszym dzieckiem jest asystent. No i to asystent nie byle jaki, bo pomysł jest taki, żeby w ogóle przebudować cały interfejs aplikacji, żeby nie trzeba było już klikać różnych przycisków czy tam suwaków i wybierać, a dzisiaj to mi taki tryb potrzebny, a teraz to inny, a teraz to jeszcze jakiś. Tylko to będzie asystent, z którym my będziemy komunikować się głosowo, wydawać mu polecenia i on w zależności od tego, jakie wydamy mu polecenie i co on uzna, że nam się w danym momencie przyda, to on z tego trybu skorzysta, oczywiście gdzieś tam w tle, nie mówiąc nam nic i zwróci nam ten wynik, którego potrzebujemy. Czyli przykładowo wchodzimy do restauracji i możemy powiedzieć, że chcielibyśmy sobie przeczytać menu. No dobrze, no to tryb jakiegoś tam rozpoznawania dokumentów, on to odpali, użyje tych mechanizmów, zeskanuje menu, po czym nam to menu przeczyta. No ale to nie wszystko, bo my nie musimy wcale się ograniczać do takich poleceń typowych, że użyj tego trybu, użyj tamtego, tylko my możemy mu wydać bardzo skomplikowane polecenie i na przykład zademonstrowano to w formie takiej, że jesteśmy w restauracji i mamy menu i teraz chcemy dowiedzieć się, co on by nam polecił do zjedzenia. No i nie dość, że on zaopiekował się tym, że my po prostu mamy jakieś konkretne preferencje dietetyczne, bo gdzieś się tego od nas nauczył, to jeszcze przetłumaczył dania, bo menu było w oryginale w języku niemieckim, on to przetłumaczył na angielski. I jeszcze wszystko to było takim głosem, no bo właśnie, tego asystenta będzie można również dostosowywać pod kątem jego osobowości. I nie wiem, jak oni to robią i z jakimi oni firmami AI chcą współpracować, natomiast pomysł jest taki, żeby można było mu nadać jego imię, no to jest prosta sprawa, ale też nadać mu troszeczkę ton, jakim on ma się do nas zwracać. Czy ma być bardziej poważny, czy ma mieć jakieś poczucie humoru, czy ma być bardziej formalny, czy coś tam jeszcze. I możemy mu też nadać w pewnym sensie głos i intonację głosu. I jak to już działa, to ja nie wiem, czy to jakieś Eleven Labs, czy coś innego zostało użyte, ale było kilka takich przykładów i rzeczywiście ten asystent, którym posłużył się Kartik w nagraniu, on był spersonalizowany, żeby być Alfredem, czyli lokajem Batmana. No i tam on rzeczywiście mówił takim troszkę głosem i jeszcze tam wydał sobie czasem jakieś takie westchnięcie, znaczy nie westchnięcie, tylko jakieś tak wypełnił sobie zdanie i było słychać, że trochę się próbuje uśmiechać, ale zasadniczo, mój drogi panie, polecam ci, jako że stosujesz dietę taką tam, nie wiem, niskowęglowodanową, polecam ci zjeść sałatkę, która nie jest polana dressingiem takim, jaki możesz znaleźć w komercyjnym obiegu. Życzę miłego posiłku.
2: Ja się tylko zastanawiam, na ile to będzie jak zwykle zmyślało, bo tego się trochę obawiam, że to w nagraniu brzmi pięknie, no w rzeczywistości zobaczymy.
1: To jest ciekawe i jak to będzie oczywiście wszystko działało w języku polskim, bo no, AI jest potężne, Eleven Labs Polski obsługuje nie lada, te modele językowe też się orientują, ale pytanie na ile to się po prostu w którymś momencie wszystko wzięte razem do kupy wysypie. Oni tam jeszcze idą w taką opcję, że tam może, będzie można analizować też jakiś materiał wideo, że w jakiś sposób, ja rozumiem, że to wideo musi być wcześniej nagrane, że to nie jest analiza strumienia wideo płynącego z naszej kamery w czasie rzeczywistym, ale że będzie można z jakiegoś ruchomego obrazu coś tam zanalizować i nam przedstawić. Także no w coś takiego chcą pójść. Ten asystent na razie, on już został niby zoptymalizowany. Na nagraniu on dość wolno odpowiadał. Ta odpowiedź jego się troszkę tam generowała. Natomiast ponoć oni już to tak zoptymalizowali, że 200 milisekund czy 300 milisekund. No w jakiś sposób to jest już zoptymalizowane, żeby te odpowiedzi przychodziły dosyć szybko. No ponoć ma być tego prezentacja taka już bardziej oficjalna na CSUNie. Zobaczymy, kiedy to otrzymają okulary, kiedy otrzyma to aplikacja, natomiast no jest to w jakiś sposób no coś, co z jednej strony jest ciekawe, z drugiej strony ja jestem pełen obaw i niepewności, czy takie przerzucanie jakby interfejsu tradycyjnego, że wszystko będzie już teraz jednym wielkim tekstowym wejściem i w sumie to my już nic o niczym sami nie decydujemy, tylko wszystko za nas dobierze asystent, czy to się tak naprawdę sprawdzi.
0: To jest taki pewien trend. W zeszłym tygodniu mówiłem też o tych telefonach, które tak, ma tak zaproponować T-Mobile. Też bardzo mocne połączenie z jakimiś modelami językowymi, ze sztuczną inteligencją, która tak naprawdę ma nam zastąpić wszelkie aplikacje. No, powiem szczerze, mam też wątpliwości.
1: No, ale zobaczymy.
3: Ja mam nadzieję, że jakaś jeszcze będzie opcja, żeby wrócić z tego na przykład trybu instant text, jakbyśmy chcieli sobie coś po prostu przeczytać, tak, na bieżąco. Mm-hmm.
2: No tak. To się tak zgadza, bo tutaj zaczyna się jakieś filtrowanie trochę treści, a czasami jakby się po prostu chciało przeczytać coś, bo tak, no ciekawy jak to będzie. Z drugiej
1: pewnie
2: strony,
1: no, pewnie się mu zada odpowiedni prompt i on to zrobi, tak, jak się go tam zmusi jakimś promptem, tylko no, czy o to nam chodzi, tak, żeby klikanie w przyciski zamienić na... No historia zatacza koło, wpisujemy komendy.
2: Tak. No zobaczymy, no być może, no ale no właśnie z drugiej strony no często jest tak, że jeżeli chcę coś zrobić szybko, wchodzę w aplikację, wiem, że ten przycisk jest na górze, to po prostu naciskam.
1: Oczywiście.
2: I tyle, tak? A teraz no to no, pisać, no okej, jak ktoś ogarnia Braille'a, no to wpiszę. Jeżeli ktoś nie ogarnia Braille'a z jakiegoś powodu, albo w ręku ma coś, trzyma sobie w dłoni, nie wiem, zakupy albo cokolwiek i po prostu nie bardzo jest jak ten telefon tak obsługiwać z pisaniem.
3: No, że będzie można mówić.
0: No będzie nie? Można mówić,
2: no,
0: tak.
2: Wiesz, mówić, no wszystko fajnie, tylko wiesz, stoi obok ciebie kelner czy ktokolwiek i teraz weź powiedz, przepraszam, bo ja teraz porozmawiam sobie z telefonem. No okej, pewnie można, ale ile ludzi będzie się czuło trochę głupio mimo wszystko?
1: Może to jest kwestia jakiejś zmiany społecznej, skoro teraz i tak, znaczy na to się narzeka, ale ludzie i tak patrzą w telefony, nawet jak są w miejscach
2: publicznych. No patrzą w telefony, ale nie mówią na telefonu, w sensie,
1: no,
2: wiesz.
1: No jeszcze nie weszła na to moda, wiesz, na zasadzie takiej, że nie ma jeszcze póki co powodu, a za chwilę jak zaczniemy, i to nie tylko niewidomi, ale ogólnie sprawdzać co chwilę rzeczy w GPT, jak to się gdzieś tam rozbuduje, to akurat w tym względzie ja się o zmiany kulturowe i obyczajowe nie do końca boję, bo technologia do tego stopnia dominuje, że my się jakoś temu
0: podporządkujemy. Być może my będziemy pierwsi, pewnie tak, ale jako to pierwsza wszystko nasza grupa, natomiast to wcale nie
2: tylko
0: musi
2: oznaczać,
0: że tylko
2: to jest mimo wszystko kwestia kilku lat co najmniej i przez te kilka lat my możemy mieć nie to, że problem, ale taki możliwie, że dyskomfort, powiem, psychiczny, zwłaszcza jeżeli ktoś chce być mimo wszystko jakoś dyskretny, tak, i jest gdzieś w głośnym miejscu i coś musi powiedzieć takiego, co niekoniecznie chciałby, żeby wszyscy słyszeli.
1: No tak.
0: Z drugiej strony,
2: inny pomysł.
0: Z drugiej strony pamiętajcie też o tym, bo jest też druga strona medalu, mianowicie taka, że część osób niewidomych z obsługą tych nowoczesnych technologii to sobie najzwyczajniej w świecie nie radzi. Tak po prostu. I być może właśnie takie sterowanie głosowe, które będzie, za pomocą którego będzie można wydać wiele różnych poleceń, to dla tej grupy osób, która na przykład straciła wzrok w jakimś późnym etapie swojego życia, albo po prostu no, technologie to nie są za bardzo ich takim konikiem, nie interesują się, nie rozbierają tego wszystkiego na czynniki pierwsze tak jak my, to może właśnie dla takich osób będzie to jakaś taka nowa forma na to, żeby jednak z tej technologii wycisnąć jeszcze więcej. Być może.
2: Tak. Ale pod jednym warunkiem, że to będzie w tym języku, które te osoby znają. Bo
0: oczywiście.
2: Teraz wiesz, mamy Envision i załóżmy, że można się nauczyć. Instant tekst, no to jest szybki tekst.
1: Nie, ale jest po polsku tekst błyskawiczny.
2: Jest kilka. Nie no, okej, po polsku tak, ale ile aplikacji po prostu nie będzie po polsku? Jeżeli ktoś ogarnia angielski, no okej, jak nie.
1: Ale te LLM-y na ogół ogarniają.
2: No na ogół, tylko wiesz, na razie to się korzysta z GPT, natomiast ile osób, no bo wiesz, coraz więcej jest tych LAM, tych modeli, które można uruchamiać jakoś tam lokalnie i ja tylko czekam, aż rzeczywiście jakaś firma zacznie tworzyć, wiesz, swoje modele, bo one nie będą zmyślać, bo one nie będą mieć cenzury, bo one będą coś jeszcze, bo one będą przede wszystkim nasze i my będziemy mieli nad nim pełną kontrolę i tak dalej, i tak dalej, bo to się z tego, co wiem, już troszkę zaczyna powoli. Na pewno się myśli o tym. I ja się po prostu zastanawiam, no co wtedy, jeżeli będzie taka aplikacja, która będzie obsługiwała, nie wiem, 4 języki czy 5, no i trzeba będzie nauczyć człowieka starszego, który ma po pierwsze problemy z wymową, po drugie mówi cicho, po trzeci, no i po trzecie nie zna angielskiego, no i jak ma się ten człowiek porozumieć z tym asystentem, gdzie no wiadomo, rozpoznawanie mowy jest jakieś, człowiek, no co, będzie musiał się nauczyć wypowiadania kilku zdań po angielsku, je wkuć na blachę, no można, teoretycznie, tylko pytanie, co jest szybsze w takich przypadkach? Czy nauczenie się kilku przycisków, tak mniej więcej, czy nauczenie się kilku zdań toczka w toczkę?
0: Bardziej myślę, że zdecydowanie szybsze będzie po prostu wybranie innej aplikacji, która będzie robiła to samo, ale na modelu, który rozumie polski.
2: O ile będzie. Ale zobaczymy. No może będzie, no to wszystko zobaczymy. No w każdym razie, no ciekawie się zapowiada i no zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
1: I to jeszcze nie jest koniec nowości, bo padło też pytanie o Envision na Windowsa, bo taka zapowiedź też była. No i tutaj ciekawy zwrot okoliczności, bo Envision twierdzi, że wypuści już coś dla nas w kwietniu i tym czymś będzie rozszerzenie do przeglądarki. No i on oczywiście z jednej strony jakieś tam te jego typowe tryby, coś tam, rozpoznawanie, Jonathan o to pytał, no tak, tak, ale my chcemy zrobić coś więcej. My chcemy, żeby to rozszerzenie przy użyciu AI klikało w niedostępne elementy na stronach, a z czasem też będziemy chcieli, żeby wypełniało formularze. No i tu ja szczerze mówiąc nie wiem, jak się z tym czuję, bo to nie jest nakładka dostępnościowa typowo. To jest taki ułatwiacz, który my odpalamy na naszych zasadach wtedy, kiedy on nam jest potrzebny. Ale pytanie, czy to nie jest już tak krok po kroczku dojście do takiego, że w sumie to my tej dostępności takiej robionej świadomie przez ludzi to nie potrzebujemy, bo tu kliknie Envision, tu wypełni Envision. Z drugiej strony to jest niesamowite ułatwienie i no nie zdziwię się, że jeżeli to będzie efektywne, to ludzie w to po prostu pójdą.
0: No właśnie, ja jako użytkownik, to szczerze mówiąc, mnie średnio interesuje, czy za dane rozwiązanie odpowiada autor strony, czy jakieś narzędzie, z którego ja korzystam. Mi po prostu chodzi o efekt. I ja myślę, że z nakładkami dostępnościowymi to też nie jest tak, że je się hejtuje dlatego, że one po prostu są. Ja się hejtuję dlatego, że one po prostu źle działają.
1: Dokładnie. No.
0: I to gdyby ktoś zrobił taką nakładkę dostępnościową, która rozwiązuje wszystkie problemy, jakie tylko mogą wystąpić i o których mówi WCAG, no to czy ktoś miałby coś przeciwko temu?
1: Na pewno nikt z użytkowników. Dokładnie. Bo tu już bardziej bieda dla, no, dla nas trochę, dla audytorów, dla osób, które pracują w tym i mają z tego chleb, że gdzieś to zapotrzebowanie na tego typu pracę się zredukuje diametralnie. Chociaż moja nadzieja zawsze jest w tym taka, że zawsze musi być na koniec ten niewidomy użytkownik, który to sprawdzi.
0: Oczywiście, że tak.
1: Który wyda jakąś opinię typu to mi działa, to mi po prostu nie działa. I w tym pokładam jakąś swoją nadzieję. No ale nie bądźmy fatalistami, poczekajmy, jak się to wszystko rozwinie. No takie nowości o Envision, a Envision już za tydzień na targach, a raczej na konferencji CSUN w Kalifornii.
0: To teraz zaglądam do waszych wypowiedzi, konkretnie od Mata i Matiusa. W tym momencie też pozdrawiam serdecznie naszego słuchacza Marcina. Marcinie, ale wybacz wiadomości głosowe od ciebie. Pozwolę sobie wyemitować w nieco późniejszym czasie, bo tych wiadomości nam wysłałeś na mniej więcej pół godziny. Więc to może później. A teraz skupmy się na krótszych treściach. Matt do nas napisał na dobry początek. To już sprawdzamy, co napisał do nas Matt. Witam. Jak zaktualizować Zooma H1e? Rozpakować plik na kartę i rozpocząć aktualizację, czy jakoś inaczej? Jest skrót, by zresetować urządzenie? O to pyta Matt. No to...
2: Tak. Tak, trzeba plik rzeczywiście rozpakować na urządzenie. Jest tam plik bin, który się wrzuca na kartę pamięci. Tam jest też PDF, jak to zrobić. Oczywiście PDF po angielsku, natomiast dość taki prosty. No i potem wchodzisz do menu, wchodzisz w chyba system, już nie pamiętam, tam jest gdzieś update firmware i to się robi. To tam trwa minutę, dwie. Dobrze jest mieć urządzenie albo podłączone pod USB, albo rzeczywiście dobrze naładowaną baterię. No i po wszystkim powinno być teoretycznie ok. Jest tam też napisane na stronie, że jest zaktualizowany plik językowy, natomiast plik, o ile mi wiadomo, nadal jest źle, plik jest wrzucony zły i plik jest z listopada, czyli ten taki oryginalny, natomiast jest napisane, że w tym niby nowym pliku, który miał być wrzucony, jest poprawione wypowiadanie niektórych słów, więc no cóż, teoretycznie jest, bo praktycznie nie ma.
0: To teraz...
2: Powinno się zaktualizować i język, i znaczy i Zooma, i plik dostępnościowy.
0: To teraz przechodzimy do garści pytań od naszego słuchacza Matiusa. Mam dwa pytania, no będzie ich znacznie więcej. Po pierwsze, czy zwiększyła się dostępność Spidermana 2? I drugie pytanie, czy wam również gra Bokurano Daiboken 3? Po niedawnej aktualizacji crashuje się na Stage 10.4.
3: O Spider-Manie będzie później, bo będzie taki temat poruszony, a co do Bokurano, nie wiem, dawno nie grałem w tę grę.
0: No to dalej przechodzimy.
2: Ja nawet nie wiedziałem, że ma jakieś aktualizacje.
0: No właśnie.
2: Bo to jest dość stare.
0: Tak, a to proszę. Yukio coś dalej tworzy. Następna kwestia od naszego słuchacza Matiusa. Uruchomiłem skrót w iPhonie, który ma zrobić zrzut ekranu i wysłać go do OpenAI, aby go opisała czasem zamiast uruchomić swoje pole edycji z dodatkowym pytaniem, jakie do sztucznej inteligencji mamy. Nie uruchamia tego pola i otwiera tylko skróty. Nie pokazuje żadnego błędu. Jak uruchamiam skrót ręcznie ze skrótów, to uruchamia i po chwili mówi, że wykonano, a informacji nie ma żadnej, a innym razem działa poprawnie. I prawdopodobnie tu nasz słuchacz chciałby jakiejś porady. Nie wiem, czy ktoś z was coś? Chyba nie. To kolejna.
1: Rzeczy, może coś z internetem, jakiś problem z jakimś tam, z tym API. No też skróty nie są zbyt szczegółowe, jak chodzi o jakieś logi.
0: Debugowanie.
1: Nie chyba, nie wyświetlają specjalnie żadnych crash logów, żeby ustalić przyczynę, co się tam zostało.
0: Następna kwestia. Czy znacie jakiś program na Windows 11, który odczyta pliki w formacie WinBraille'a? Znalazłem najnowszą instalkę oryginalnej, ale u mnie aplikacja nie działa. Mam 64-bitowy system. Może w tym jest przyczyna, choć nie jestem pewien, dlatego szukam alternatywy. Euler nie potrafi otwierać tego typu plików. No niestety, ja nie wiem.
1: Nie wiemy. Może któryś z tych darmowych programów, które przetwarzają Braille'a, któryś ten SaoMai, Braille
3: Transcriber. Tak, albo Biblos. Jaka kwalifikacja jest, sobie zobaczę. No właśnie, może Biblos SaoMai, zaraz właśnie patrzę, jakie tutaj są wspierane pliki. Powiem tak, nie widzę tutaj konkretnie formatu pliki WinBraille. Nie wiem, w jakim on formacie zapisywał, ale na pierwszy rzut oka Sauma i przynajmniej chyba nie ma takiej opcji.
0: I jeszcze mamy jedno pytanie. Jak zrobić, aby GPT w iPhonie odpowiadał głosowo? No tam w aplikacji ChatGPT jest przycisk, którym aktywujemy ten voice mode. I wtedy zadajemy pytanie i dostajemy odpowiedź głosową. W opcjach tego można sobie też wybrać głos, jakim ma odpowiadać i język też, w jakim ma do nas się zwracać. O, to jeszcze nie koniec. Vision jest na iPhone'a, ale Envision? Czy o jakie Vision pytasz? Jeżeli o Envision chodzi, no to tak.
1: Jest.
0: I to na razie tyle, ale jeszcze tu widziałem, że było jedno pytanie na YouTubie od Eweliny. Cześć, mam pytanie. W jaki sposób w aplikacji WP Pilot na iOS zrezygnować z zakupionych pakietów telewizyjnych? Czy ktoś z was korzysta z wykupionych pakietów na WP Pilocie?
3: Ja przestałem korzystać, jak to zostało wymagane być. Natomiast ja bym w ustawieniach jak sprawdził, czy gdzieś tam opcja jest. Jeśli te pakiety były zakupione płatnościami wewnątrz aplikacji, no to jest opcja, żeby po prostu w App Store je anulować. Czyli wchodzimy sobie do App Store'a, wchodzimy w przycisk moje konto i tam na samej górze gdzieś będzie przycisk subskrypcji i tam można sobie to anulować. Natomiast jeśli zakupów dokonałaś jakąś inną metodą, no to po prostu, no to pewnie też gdzieś będzie w ustawieniach na pewno.
0: Czasem te subskrypcje warto sobie przejrzeć i sprawdzić może po kwotach na przykład, bo ja zauważyłem, że niektóre subskrypcje, miałem kilka takich przypadków, że niektóre subskrypcje są jakoś bardzo dziwnie nazwane. Któraś aplikacja, już teraz nie pamiętam, która kiedyś po prostu miała nazwę subskrypcja. Tak po prostu. I tylko po cenie wiedziałem, czego dotyczy. Chyba magazyn Press miał coś takiego, albo ma nawet cały czas. I to na razie tyle.
2: Ale to nie tyle oczywiście, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd. Jeszcze troszkę informacji przed nami. No i teraz rzeczywiście, już mam nadzieję, że nie będzie fal startu, pakiety standardowe newsów, czyli może najpierw drobne newsy, bo też jest troszkę.
3: No to w takim razie tutaj zarówno ja i Paweł mamy trochę drobnych newsów. Zaczniemy od dodatku do NVDA, a mianowicie dodatku, który pozwoli wam korzystać w łatwy sposób z tłumacza DeepL. Tłumacz DeepL, który przez wielu osób jest uważany jako lepszy od tłumacza Google. Między innymi tak no, myślała osoba, która postanowiła sobie wykorzystać ten dodatek na przykład do grania w różne gry, czy generalnie po prostu tłumaczenia sobie różnych rzeczy na komputerze. Zrobione to zostało w taki sposób, że został zmodyfikowany dodatek Translate Janika Plesserta, który no, to jest ten dodatek, który pozwala nam jednym skrótem włączyć lub wyłączyć automatyczne tłumaczenie, przepraszam. Czyli to, no, mamy tak jakby dwa dodatki. Jest ten Instant Translate, który gdzieś tam pozwala tłumaczyć schowek i zaznaczony tekst i tak dalej, języki sobie ustawiać, no i mamy ten właśnie dodatek Translate, który po prostu pozwala nam ustawić tylko język docelowy i jednym skrótem sobie włączyć lub wyłączyć automatyczne tłumaczenie. Tłumaczenia też są zapisywane w cache'u tak zwanym, że jeśli właśnie mamy jakąś aplikację, którą sobie tłumaczymy, no to tylko za pierwszym razem gdzieś to tłumaczenie jest wysyłane na serwer, a później już to jest czytywane z cache'a. Te dodatki oba naraz nie mogą być zainstalowane, niestety, więc no, musimy jakby zdecydować, czy chcemy mieć ten, który korzysta z Google'a. Co ciekawe, on ponoć w ogóle korzysta z tego Google'a przez jakieś nieoficjalne API, więc jeśli dużo z niego korzystamy, to może nam zablokować. No tutaj już jak najbardziej korzystamy z API DeepL-a oficjalnego, do którego musimy sami sobie pozyskać klucz. Możemy to zrobić za darmo. Wtedy jest limit chyba kilkudziesięciu tysięcy znaków na dzień, natomiast też możemy sobie DeepL-a Pro wykupić, co też nie jest jakoś bardzo drogie, jeśli faktycznie dużo tłumaczymy, to tam chyba na stronie pisało, że to $7 miesięcznie. Natomiast na stronie DeepL-a musimy najpierw sobie założyć konto. Do założenia konta i są potrzebne też dane karty, natomiast karta nasza, no nie będzie z niej opłata pobierana, chyba że sami zdecydujemy się na ten krok. Kiedy już sobie to konto założymy, to tam na stronie będziemy mogli sobie klucz API ściągnąć. Po instalacji dodatku doda on swoją sekcję do ustawień NVDA, w której będziemy mogli, ta sekcja się będzie po prostu Translate nazywać, tam ten klucz wpisujemy. Kiedy już go wpiszemy, no to zamiast tego pola na klucz pojawi nam się lista rozwijana, która nam pozwoli wybrać język docelowy, jeśli nie chcemy, żeby dodatek nam tłumaczył na język NVDA czy systemu Windows. No i kiedyś już sobie wszystko pokonfigurujemy tak jak chcemy, no to wystarczy skrótem NVDA Ctrl-Shift-T sobie ten dodatek włączyć, no i wtedy cokolwiek NVDA nam powie, zostanie przez serwer DeepL-a przepuszczone i przetłumaczone. Można sobie też ten cache wyczyścić, gdyby coś z nim poszło nie tak. Oczywiście tutaj autor no, ostrzega, że no, wszystko, co nam NVDA powie, będzie wysłane na serwery DeepL-a, więc no, lepiej tego nie robić, jeśli faktycznie czytamy gdzieś jakieś dane bardziej prywatne. Natomiast w wielu sytuacjach ten dodatek może się jak najbardziej przydać, jeśli wolicie właśnie jakość tłumaczenia DeepL-a w porównaniu z tym, co nam oferuje Google, czy na przykład Yandex, czy gdzieś te inne usługi, z których te inne dodatki korzystają, no to myślę, że to jest całkiem sensowna alternatywa. Link będzie w komentarzu. Dodatek na razie w sklepie nie jest i chyba na razie nie będzie, przynajmniej tak tutaj autor sugeruje, natomiast można go sobie po prostu z GitHuba ściągnąć, nie trzeba nic skompilować, wystarczy plik pobrać sobie i zainstalować. Teraz sobie trochę pospekulujemy. No, Paweł wspominał, że będziemy do tematu konwencji CSUN wracać, no i poniekąd wrócimy, bo Brian Hardgen na Mastodonie ostatnio napisał, że dostał sobie takiego maila, newslettera od firmy HIMSS, że właśnie na konferencji CSUN, która zacznie się właśnie w przyszły poniedziałek i będzie właściwie trwać cały tydzień, pokażą nowy produkt, no i zachęcają, jeśli ktoś tam będzie, żeby podszedł gdzieś do ich budki, do ich stoiska i po prostu tam będzie można nawet coś wygrać, no i zobaczyć ten produkt. No oni w tym mailu próbują podbijać atmosferę, nie chcą zdradzić, jaki to jest produkt i no, wszyscy nie wszystkim się ta strategia marketingowa podobała, natomiast no, myślę, że dziś możemy tajemnicę trochę uchylić, bo kilka dni wcześniej inna osoba, też na Mastodonie, zwróciła uwagę na ciekawe zmiany, które ktoś do kodu NVDA w styczniu chciał wprowadzić. Wysłał tak zwany pull request, czyli prośbę o właśnie wprowadzenie jakichś poprawek w kodzie. No przez to, że NVDA jest projektem otwarto-źródłowym, takie informacje jak kiedykolwiek, no bo każdy może takie zmiany wprowadzać, no to jest wszystko publicznie widoczne. No i jakaś osoba, prawdopodobnie pracownik firmy HIMSS, wysłał taki pull request, chciał do NVDA włączyć wsparcie dla dodania nowego protokołu komunikacyjnego dla monitorów Braille Edge. Protokół nazywa się SPP i tak naprawdę tylko o nim wiemy, że to jest jakiś nowy protokół. W komentarzu tego pull requesta ta osoba napisała, że no to będzie używane właśnie dla nowych monitorów Braille Edge, które mają jakiś tam inny chip, natomiast jeśli ktoś jeszcze ma starszy monitor, no to cały czas powinien korzystać z tego starszego sterownika, który już tam po prostu był wcześniej. Ja szukając tego pull requesta znalazłem jeszcze jeden, który oprócz tego nowego protokołu, cały czas nie wiemy, jakie on będzie dawał plusy, wprowadza jeszcze jedną zmianę, a mianowicie dodaje również wsparcie dla protokołu HID dla monitorów Braille Edge. Więc te nowe Braille Edge, czy jak się ten monitor będzie nazywał, no nie wiemy więcej o nich, poza tym, że prawdopodobnie to właśnie o to chodzi, no na pewno wiemy, że będą wspierały protokół HID, czyli ten nowy taki standard do obsługi monitorów brailleowskich, który sterowników tak naprawdę gdzieś nie wymaga, ale będzie też wspierać coś jeszcze, co pewnie może będzie oferowało jakieś dodatkowe funkcje. No, dla tych, którzy nie wiedzą, no Braille Edge to taki no już dosyć stary monitor, który chyba ostatnią aktualizację gdzieś miał w roku 2013. On no, był bardzo lubiany. No taki dosyć zgrabny monitor, ale on miał dużo klawiszy, które pozwalały nam całkiem fajnie nawigować po systemie. Wspierał zarówno USB i Bluetooth. No ale z czasem został zastąpiony przez monitor QBraille XL, no, który jest trochę większy mimo wszystko gabarytowo, dlatego że ten monitor no, to już ma taką namiastkę klawiatury poniekąd, bo ma szczałki, ma 12 klawiszy funkcyjnej, ma Ctrl Shift i tak dalej. No zamiast klawiatury QWERTY ma taką klawiaturę brailleowską. No, pewnie jakiś fanów znalazł, no, natomiast ci, co lubili Braille Edge'a za to, że to był taki bardziej kompaktowy, no to pewnie takim osobom QBraille mógł się nie podobać. W międzyczasie wyszedł Mantis dla tych, którzy chcieli prawdziwą klawiaturę QWERTY, który, nie wiem, gdzieś mam wrażenie, że chyba się trochę lepiej sprzedaje, gdzieś nawet patrząc na to, jak nawet za granicą ludzie w mediach społecznościowych piszą. Więc może firma postanowiła, no przez to, że też QBraille na przykład nie ma żadnych funkcji Wi-Fi, a gdzieś te nowe monitory takie mają, po prostu Braille Edge'a odświeżyć. Co zostanie dodane? Nie wiemy, no pomysłów jest wiele. Może będzie właśnie jakaś obsługa czytania książek, pobierania ich bezpośrednio z bibliotek. No kto wie, co może, mogą dodać. Może będzie jakaś synteza mowy, kto wie, co może być. Może jakiś mikrofon, może właśnie obsługa, może jakieś wejście słuchawkowe, będzie obsługa trybu słuchawek, tak jak to na przykład na Sense Playerze jest. No pomysłów, co to urządzenie mogłoby robić oprócz tego, że będzie fajną linijką brailleowską, no można szukać. Co nam pokaże w praktyce? No tego dowiemy się pewnie w przyszłym tygodniu, kiedy ludzie na ten CSUN pojadą i jakieś informacje zaczną do nas spływać. Na pewno do tematu wrócimy i będziemy was informować, co dokładnie firma HIMSS na tej konferencji zaprezentowała. Teraz coś dla fanów Androida. Czytnik ekranu Prudent Screen Reader, czyli taki fork TalkBacka stworzony przez bodajże chińską społeczność, który kilka gdzieś ciekawych funkcji dodał. On był przez dłuższy czas dostępny w sklepie Play, co było takim dosyć dużym plusem tej aplikacji w porównaniu na przykład do Jeshuo, który jednak trzeba było gdzieś ściągać z zewnętrznych źródeł, co za tym idzie też w nowszych wersjach Androida, tam trzeba było przez to przyznawać mu więcej uprawnień. Natomiast on ze sklepu Play na jakiś czas zniknął. Ja nawet o tym nie wiedziałem, ale przez post Accessible Android portalu dowiedziałem się o tym, że no właśnie zniknął, ale na szczęście już do sklepu Play wrócił. I ponadto autorzy obiecują, że jakieś aktualizacje niebawem się mają pojawić, które nam gdzieś więcej funkcji do tego czytnika ekranu dodadzą. Jakie to funkcje? No na ten moment nie wiemy, natomiast fajnie, że gdzieś jakieś alternatywy dla zarówno TalkBacka, jak i Jeshuo nadal się rozwijają. Życzę tutaj dalej powodzenia temu projektowi. No jeśli będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno tutaj też damy wam znać. No i kolejna wiadomość, o której nie wiemy praktycznie nic poza tym, że będzie. Tutaj znów wiadomość, którą Tutaj dowiedzieliśmy się przy okazji takiej konferencji Microsoft Ability Summit, czyli no właśnie gdzieś takiej konferencji, gdzie Microsoft trochę mówi o tym, jak poprawia życie osobom z niepełnosprawnościami. No jak się można domyślić, w tym roku tutaj był duży nacisk na sztuczną inteligencję. Między innymi też było powiedziane, że Copilot będzie w stanie na przykład nam w Windowsie narratora włączyć i takie rzeczy, no rzeczy, które Cortana kiedyś też potrafiła zrobić. Powiedziano też między innymi o tym, że będą te spersonalizowane głosy neuronowe, trochę tak jak to jest na iPhonie. Patryk o tym jakiś czas temu jak do nas dzwonił, mówił. No i dowiedzieliśmy się jeszcze o jednej rzeczy, to napisał Michael Babcock na Mastodonie, że na Windowsie pojawi się Be My AI. I tutaj nie wiem, czy faktycznie tylko to mowa jest właśnie o asystencie Be My AI, czy aplikacji Be My Eyes. No on to dosłownie napisał Be My AI, co no, na pewno w jakieś zastosowania znajdzie. Inna sprawa, że no, przez to, że teraz mamy naprawdę kilka fajnie rozwiniętych dodatków do tego typu rzeczy, no to no, gdzieś jakiś już dostęp do tego mieliśmy. No wiadomo, trzeba było sobie wykupić klucz API, a jednak Be My AI jest darmowe i nie trzeba tam nic konfigurować, więc myślę, że to może być plus. Inna sprawa, że gdyby faktycznie dało się też z tej aplikacji zadzwonić do jakiejś osoby widzącej i udostępnić ekran, żeby ta osoba nam pomogła w jakiejś sprawie na komputerze. No nie wiem jak wy, mi się wydaje, że coś takiego by się mogło przydać.
0: Zdecydowanie tak.
3: No właśnie, no kiedy ta aplikacja się pojawi? W lecie, więc no nie wiemy dokładnie kiedy, natomiast w najbliższych miesiącach, kiedy tylko się pojawi, no to znów tutaj na pewno też do tego tematu wrócimy. No i myślę, że też będzie warto czekać na to, co zostanie pokazane. No to wszystko ode mnie, ale tradycyjnie to jeszcze też nie jest koniec.
2: Tak jest, bo jeszcze chyba Paweł miał kilka tutaj newsów.
4: Tak, mam. Nie wiedziałem, że się wyciszyłem znowu. Okej, w porządku. No więc co się dzieje? Mamy produkty Humanware, które no, są sobie na rynku, rozwijają się i mamy zapowiedzi tego, co się w najbliższym czasie w nich zmieni. I to w dwóch z nich, bo w Victor Reader Streamie trójce i w Matisach, czyli w monitorach brajlowskich. To wiemy dzięki wywiadowi, jaki przeprowadziła ekipa Double Tap Canada z przedstawicielami właśnie Humanware'a. No okazuje się, że to są niewielkie zmiany, takie nie są jakieś rewolucyjne, ale pewnie użytkowników ucieszą, czyli Victor Reader Stream trójka, znaczy tak, trójka Victor Reader, będzie miał sortowanie książek alfabetycznie, a nie według kolejności dodania, bo ponoć o to wiele osób prosiło. No i będzie szybciej, 4 do 5 razy szybciej działał z dużymi kartami pamięci, gdzie będzie rzeczywiście już dużo tych książek załadowanych. Natomiast w Mantisie będzie dodana możliwość przestawiania elementów menu, tak jak nam się podoba. Też kolejna nowość Sisanowa, która będzie tam prezentowana szerzej. Sony doczekało się oznaczeń, wyczuwalnych oznaczeń portów, w które wpina się różne kable. To w telewizorach Sony Bravia i w soundbarach, żeby udało nam się te telewizory i soundbary razem połączyć i będzie o tym szersza prezentacja na Sisanie, więc myślę, że warto te konferencje jak najbardziej śledzić. Tymczasem, jeżeli szukacie jakiejś wagi do ciała, która byłaby dostępna z dostępną aplikacją i można by tam wszystkie dane sobie spokojnie podglądać, to tutaj od użytkownika z Węgier, od Eriona, szybka porada. Ponoć dostępna w Lidlu waga firmy Silver Crest. Silver Crest to taka typowa lidlowska firma, która różną elektroniką handluje. Waga Silver Crest BSF75. No i tu ponoć mamy dostępną całkiem aplikację. Wszystko można połączyć przez Bluetooth. Mamy dostęp do wszystkich naszych pomiarów i danych, czy kalorycznych, czy w kilogramach, czy różnych innych. Wszystko ponoć aplikacja czyta. Jest możliwość też konfiguracji do 8 osób, które będą z tej jednej wagi korzystać. Jedyna rzecz, która jest rzekomo niedostępna, to parowanie, bo trzeba wprowadzić 6-cyfrowy kod PIN, który chyba gdzieś tam na ekranie tej wagi się wyświetla i tego no niestety sami nie zrobimy. Natomiast jak już połączymy tą wagę z telefonem, to już ponoć to wszystko działa. No, Erion mówił o cenie 18 euro, więc jak najbardziej tania rzecz. Patrzyłem w Polsce też jakieś
1: widać ślady, jakoby można ją było kiedyś przynajmniej dostać, bo widziałem na Allegro w archiwum. No może jeszcze gdzieś da się kupić, może jeszcze do Lidla kiedyś wróci. To warto się rozglądać. Może skoro ta waga jest dostępna, to też z innymi produktami Silvercresta nie ma problemu. Myślę, że warto się tematowi przyjrzeć. Teraz informacja ciekawa dla użytkowników Maca. Gdyby wam się kiedyś zawiesił i okazuje się, że wtedy restart VoiceOvera nie pomaga, to proces, który należy zakończyć, uruchomić ponownie, nazywa się SCROD. To taka porada szybka. No i wyciekły też plany nowych funkcji dostępności w iOS 18, który ma się ukazać pewnie jakoś w czerwcu, coś o nim usłyszymy więcej. No natomiast tutaj jakieś źródło bliskie portalowi Mac Rumors dokonało wycieku i wiemy, że ma się pojawić opcja konfigurowania tak zwanych Adaptive Voice Commands, czyli polecenia głosowe specjalne do uruchamiania funkcji dostępnościowych. Nie wiem do końca, jak to ma działać. Czy to będzie takie kolejne Hey Siri, które będzie wysłuchiwało gdzieś tam w tle jakichś naszych konkretnych komend i na naszą komendę włączy, nie wiem, VoiceOvera albo wyłączy. Nie do końca rozumiem, jak to ma działać. Też w tej opcji Live Speech, gdzie będziemy mogli, gdzie możemy rozmawiać jako osoby, które no nie są w stanie mówić, porozumiewać się z otoczeniem, to te takie różne zwroty, frazy, wyrażenia, których często używamy, będzie można w tej opcji pogrupować na kategorie, no i więcej aplikacji natywnych, tych iOS-owych, będzie mogło korzystać z dynamicznej czcionki. Także to wiemy na razie, ale jeżeli już tak wcześnie mamy jakieś wycieki, no to myślę, że w maju będzie kolejna zapowiedź już oficjalna od Apple, bo Światowy Dzień Świadomości o Dostępności. No a w czerwcu to już potem będzie pełny release, no i będziemy pewnie też, testerzy będą sami odkrywać jakieś różne nowe funkcje. No i ostatnia drobna wiadomość na dziś. Brinify cały czas gdzieś tam się chwali tym, co koduje. No i następna aplikacja po Blind Nerd Toolboxie to będzie prawdopodobnie Weather Monitor, czyli jakaś aplikacja do podglądu pogody.
0: Zaglądam tymczasem, no, zanim kolejne wieści, to zaglądam do komentarzy. Na WhatsAppie nam Łukasz napisał przedługą wiadomość, w ogóle taka prośba. Jeżeli macie nam zamiar wysyłać takie sążniste treści, to wysyłajcie je proszę na chociażby kontakt.tyflopodcast.net, bo WhatsApp no, nie jest najlepszy do czytania potem takich wiadomości tekstowych. Ja teraz, żeby z tą całą wiadomością od Łukasza się zapoznać, to musiałem ją sobie skopiować z WhatsApp Weba do, a właściwie nie z WhatsApp Weba nawet, tylko z WhatsAppa na telefonie, z aplikacji WA Business do WhatsAppa mojego własnego, przerzucić sobie, skopiować i wkleić do panelu kontaktowego, żeby wyświetlić ją jakoś sensownie w widoku do czytania, żeby po prostu jakoś fajnie teraz ją przeczytać. Ale to tak tylko na marginesie. Łukaszu, spróbujemy odpowiedzieć na twoje pytania. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam kilka informatycznych pytań. Co to jest API i co to są silniki programistyczne? No, API to jest sposób, w jaki z daną usługą, z daną stroną internetową czy z danym narzędziem możemy się komunikować. Tu już swego czasu, Pawle, ty pokazywałeś, jak takie API działa.
1: API. Tak. No, najprostszym przykładem jest właśnie taki radio browser, czyli wysyłasz zapytanie do serwisu, co nie różni się specjalnie niczym od otwarcia strony w przeglądarce, tylko że robisz to programistycznie, wydajesz polecenie, otwórz adres, czy załaduj zawartość adresu i tam wpisujesz całe parametry twojego zapytania, no albo wysyłasz dane, możesz je też
2: to jest,
1: wysyłasz.
2: Można powiedzieć, jak wygląda dany program dla innych programów, no to tak, tak w dużym
3: tak,
2: skrócie.
3: Tak, sposób komunikacji czyli dla, tak, dla programu. Tak,
1: no i dostajemy jakieś dane i możemy sobie je przetwarzać, jakiś JSON.
2: I wysyłamy w jakiś sposób, powiedzmy, jakąś komendę, czy coś tego typu i otrzymujemy jakąś odpowiedź,
0: no w tym samym formacie. Żeby...
3: Tak, sposób fajny dla przetworzenia dla komputerów.
0: Natomiast pytanie o silniki programistyczne, to szczerze mówiąc nie wiem, co akurat miałeś tu na myśli, jeżeli chodzi o silnik programistyczny, no bo mamy języki programowania, w tych językach możemy mieć też różnego rodzaju biblioteki, które nam ułatwiają tworzenie
2: Tak, bo
0: aplikacji.
2: Silnik to jest dość nieprecyzyjne pojęcie, bo silniki mogą być w grach, ale to też jest w rodzaju bibliotek, tylko takich trochę większych, powiedzmy.
0: Czyli po prostu to są takie zbiory różnych funkcji, których można użyć w danym programie, żeby nie pisać ich od zera. Bo skoro już ktoś wynalazł koło, no to w tym momencie my nie musimy, tylko po prostu korzystamy z jakiegoś gotowca, tak ogólnie mówiąc. Następna rzecz. Często słyszymy, że aplikacja komputerowa, mobilna czy gra jest oparta na jakimś silniku. No to właśnie tu jeszcze
3: uzupełnienie. Czyli chyba o to chodziło.
0: Czyli tak. Jak działają humanoidalne roboty, z którymi można pogadać, takie jak w Centrum Nauki Kopernik? Czy są to tajemnicze maszyny z autorskim systemem operacyjnym, czy po prostu zwykłe komputery z Windowsem bądź Maciem zamknięte w pomysłowej obudowie?
3: Ja raczej myślę, że to jest jakiś Linux. Tak. Ale tak, to są raczej zwykłe komputery, gdzieś tam jest po prostu podpięte jakiś algorytm rozpoznawania mowy, jakaś synteza, no tam pewnie jeszcze jakieś oprogramowanie, ale generalnie to jest gdzieś, sercem tego jest komputer. To może być komputer klasyczny, no dzisiaj też może być jakaś malinka, coś mniejszego.
0: Raspberry Pi, tak.
3: Tak, właśnie Raspberry Pi, no ale to jest generalnie komputer po prostu.
0: I prawdopodobnie przynajmniej część z tych robotów jest podpięta do jakiegoś czata GPT, nawet
3: no dzisiaj tak.
0: Tak, nawet było swego czasu pokazane, jak ktoś tego czata GPT skutecznie zawiesił, każąc chyba tam liczbę pi, żeby podał, i on podał jakąś taką bardzo długą tę liczbę. Jak wygląda infrastruktura techniczna sztucznej inteligencji z takich wynalazków jak GPT? Czy jest to gigantyczny superkomputer o olbrzymiej mocy prądowej i obliczeniowej, do którego spływają zapytania z całego świata? Ja raczej sądzę, że jest to ileś komputerów, że to nie jest jeden. To jest zbiór komputerów, na pewno wyposażonych w potężne karty graficzne, żeby to wszystko chciało działać.
2: Karty graficzne, takie karty, które trochę działają częściowo jak graficzne, tylko są dedykowane właśnie do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. I podobno tak to raczej wygląda w tych serwerowniach. No i to podejrzewam jest dużo różnych, tak jak Michał mówi, dużo różnych rzeczy, bo to jest za duża rzecz, żeby to jakiś... Ale nie wiem, tak się zastanawiam. No to wiesz,
0: ale zresztą z takiego, wiesz, punktu
2: to
0: widzenia...
2: To trochę jak pytanie o Google'a, nie? No...
0: no to Google na pewno bazuje na połączeniu iluś mniejszych komputerów w jeden mocny, co ma taki plus, że jeżeli nam się tam coś wykrzaczy, no to w tym momencie jakoś za bardzo nas to nie boli, tak? Pada jedna jednostka, no to spoko, inne działają, w międzyczasie można sobie tę jednostkę wymienić. A taki superkomputer połączony w jeden organizm, nawet gdyby miał jakąś dużą moc obliczeniową, wiadomo, że w takich serwerach są te metody, chociażby tak zwany hot swap, że na przykład jak nam pada jeden komponent, to bez wyłączania takiego serwera można wymienić go na inny, natomiast no to raczej kiedyś tak podchodzono do tego. Z tego co wiem, to właśnie w ogóle Google zapoczątkował ten sposób działania, że bardziej łączymy zwykłe komputery, zwykłe pecety nawet, po prostu w jeden duży organizm, który coś przetwarza.
3: Wiemy jedną rzecz, tak teraz sobie przypomniałem, że na pewno OpenAI ma dosyć takie duże partnerstwo z Microsoftem, więc pewnie korzystają z ich chmury, to się mówi na to chmura Azure, akurat tak sobie to Microsoft nazwał. Drugi plus tego rozwiązania jest taki, że takie komputery, takie serwerownie są rozsiane na całym świecie, więc prawdopodobnie jeśli my korzystamy z czata GPT, no to pewnie nasze zapytania trafiają do takiej serwerowni w Europie, a ktoś, kto to zrobi gdzieś na przykład w Stanach czy w Tokio, no to będzie rozmawiał z komputerami gdzieś właśnie w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu to po prostu działa szybciej.
0: Aczkolwiek i tak z punktu widzenia programisty, to wszystko działa jak jeden organizm, jak tak?
3: Tak, dokładnie. Jest jeden adres, a komputery później to sobie między sobą decydują, gdzie to nasze zapytanie ma trafić po prostu.
0: I kolejne pytanie. W jakim języku pisane są programy bazujące na sieciach neuronowych, które napiszą za nas wypracowanie, podadzą przepis na pizzę, czy opiszą zdjęcie, co jest bardzo pomocne dla nas niewidomych? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. A to jest też ciekawa rzecz. Ja bym stawiał na Pythona.
3: Głównie tak. Coś tam pewnie jakieś mniejsze części w C, pewnie gdzieś tak te części, które komunikują się z kartami graficznymi. Natomiast to, w jaki sposób programiści później z takimi modelami pracują, no to jest w 90% chyba procentach Python.
0: Tak jest, bo to jest jednak no, bardzo rozpowszechniony też ostatnimi czasy język i dużo jest też narzędzi właśnie do sztucznej inteligencji, z których się korzysta, które po prostu bazują na Pythonie. Python to taki język z jednej strony dosyć prosty, z drugiej strony, no, który ma naprawdę całkiem spore możliwości.
2: Język, ile w tym Pythonie Pythona, to znaczy inaczej, bo wiem, że na pewno no Whisper chociażby, którego tutaj używamy zresztą nie tylko my, no to ten udostępniany rzeczywiście ludziom, no to jest Python. Natomiast no są takie Whisper, ten X, Fastener Whisper, no to też jest poniekąd Python, tylko taki Python, który tam niejako nie jest do końca Pythonem, zdaje się, te wszystkie
0: wiesz,
2: C-Translate.
0: No właśnie CPP, tak? Whisper CPP, czyli tam C++ chociażby jest gdzieś wykorzystany.

0: Bo nie pamiętam, no bo pytanie też, co oni tam mają.
1: Ja mogę tylko się domyślać jeszcze na jednej podstawie. To znaczy oczywiście fajnie, że ktoś stworzył te algorytmy chociażby w C, czyli języku, jak dobrze pamiętam, niższego poziomu niż Python, bo Python jest językiem wyższego poziomu, czyli teoretycznie prostszym. I właśnie też tu o to chodzi, że po prostu w tych językach niższego poziomu, właśnie C, no przede wszystkim assembler, tak? Jak mówimy o języku, o programowaniu niskopoziomowym, to mówimy o assemblerze, to trzeba też pamiętać o jednej rzeczy. W takich językach to trzeba o znacznie większej ilości różnych rzeczy pamiętać, żeby ten program działał dobrze. Im wyższy język, tym stworzenie programu jest no, łatwiejsze. Nie musimy się martwić o różne rzeczy, bo po prostu dane środowisko w danym programie za nas no, po prostu posprząta pewne kwestie i sprawi, że nie będziemy musieli się tym przejmować. Jakieś kwestie związane chociażby z alokacją pamięci i tak dalej, i tak dalej. I ja dlatego właśnie też mam takie wrażenie, że skoro problemem nie jest moc obliczeniowa, to nieważne, że okej, okay, jakbyśmy to napisali w C, no to moglibyśmy uzyskać te działanie tego programu ileś tam razy szybsze. No dobrze, ale ile czasu zajęłoby nam napisanie tego w C?
0: Możliwe. Z drugiej strony, skoro Whisper się uda... Ale nie wiem, no to po prostu jest taka dyskusja, z której chyba niewiele wyniknie, tak? Więc
1: może jakiś programista do nas zadzwoni?
0: Powiem w ten sposób. Ciekawego. Chyba nie odpowiemy na to pytanie w gruncie rzeczy.
1: Możemy sobie podywagować oczywiście, ale tak. To są takie nasze właśnie przemyślenia na temat.
0: Tak. No dobrze, to co? Przechodzimy do drugiej garści newsów chyba w takim razie, czyli do nowości w grach, żeby tak troszeczkę rozluźnić tutaj tematykę.
2: Tak jest. No to co, zaczniemy sobie od takiej jednej nowej gry, która się pojawiła. Gra nazywa się Gold Knight i to jest gra, no której teoretycznie właśnie gramy po prostu złotym rycerzem. To jest gra, która no, w pełnej wersji jeszcze się nie pojawiła. Na razie jest darmowe demo dostępne na Windowsie i na Linuxie, zarówno na platformie Steam, jak i itch.io, więc jak to woli, można i stąd pobrać sobie. Gra jest z pozoru prosta, no bo generalnie po prostu chodzimy sobie tym rycerzem i musimy dojść do celu, którym po prostu jest taka muzyczka, to jest wyjście z poziomu, musimy sobie gdzieś do tej muzyczki dotrzeć. Natomiast jak to często bywa, ta gra jest taka no, dość zagadkowa, no bo po prostu z kolejnymi poziomami będziemy napotykać coraz trudniejsze przeszkody. Zaczyna się wszystko od przepaści, które po prostu musimy ominąć. Kiedy podejdziemy na krok do przepaści, no to dostaniemy o tym informację. Też możemy, no generalnie w ogóle sterowanie w tej grze jest banalnie proste, no bo po prostu chodzimy strzałkami albo w WSAD, można i tak, i tak. Jeśli do tych strzałek naciśniemy Shift, no to zamiast chodzić po prostu rozglądamy się. Tak? Naciśniemy Shift, strzałkę w górę, no to gra nam po prostu powie, czy to pole akurat, które jest przed nami, jest bezpieczne, czy tam jest dziura, czy tam jest ściana, czy coś innego, więc po prostu no, generalnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć i w odpowiednie miejsce zrobić krok. No, zaczyna się właśnie od dziur, które po prostu musimy ominąć. Potem będziemy napotykać pułapki, które po prostu musimy szybko przejść, bo kiedy staniemy na takiej pułapce, słyszymy, że nam się ziemia zaczyna zapadać, no i jeśli nie zejdziemy z tej pułapki, no to po prostu spadniemy, więc to już mamy pierwszą przeszkodę. Potem jeszcze dostaniemy pułapki, które działają odwrotnie. Usłyszymy dźwięk inny i w momencie, kiedy ten dźwięk słyszymy, po prostu nie możemy nic zrobić. Musimy po prostu poczekać, kiedy ta pułapka się wyłączy, no i wtedy możemy sobie przejść dalej. Potem jeszcze będziemy mieli przeszkodę, którą jest takie jakby wahadło, które się rusza i po prostu jeśli nas uderzy, jeśli przejdziemy obok niego w nieodpowiednim momencie, no to po prostu nas zabije i będziemy musieli poziom zacząć od nowa. Potem jeszcze zaczną się pojawiać jakieś potwory. No a żeby potwory zabić, będziemy mogli na poziomie gdzieś zdobyć miecz, mieczem po prostu machamy spacją, no i my też musimy po prostu odpowiednio podejść do tych przeciwników i po prostu ich pokonać. No na początku to jest łatwe, no bo oni po prostu sobie tylko stoją i po prostu nie możemy w nich wejść, ale później ci przeciwnicy to też dostaną miecze i my sobie możemy ich atakować, ale jeśli usłyszymy odpowiedni dźwięk, no to musimy zrobić krok w bok i zrobić unik, bo inaczej po prostu nas

0: zabiją. Później, no i oczywiście w międzyczasie cały czas mamy te inne przeszkody, jakieś dziury i te inne pułapki, więc no te poziomy się robią coraz bardziej komplikowane. Później dostaniemy jeszcze ptaszka, którym możemy sobie latać i eksplorować poziom bez wychylania głowy, więc możemy sobie spokojnie rozejrzeć się, jak dany poziom wygląda, zanim gdzieś zaczniemy sobie ścieżkę obierać, jak dany poziom przejść. No więc gra robi się coraz trudniejsza, na końcu nawet jest boss w tym demo, którego musimy pokonać. No i ja to obiecuję, że kiedy gra się pojawi, no tych poziomów będzie więcej. Grę bardzo gorąco polecam, bo sterowanie jest banalnie proste, a rozgrywka jest zaskakująca co trudna, więc no myślę, że warto sobie tą grę ściągnąć, jeśli macie komputer z Windowsem lub z Linuxem, no ewentualnie na wirtualnej maszynie na Macu też powinno pójść, także Gold Knight, link będzie w komentarzu, gorąco polecam. Następnie coś, co już zapowiadaliśmy jakiś czas temu, bo ogłoszenie o tym było przy okazji też konferencji Microsoftu, tym razem związanej z Xboxem, a mianowicie gra As Dusk Falls, która już dostępna wcześniej była. To jest gra, która opowiada o dwóch rodzinach, których losy się łączą na ich 20-letniej historii ze sobą. W grę skaczemy między rokiem 98 a no powiedzmy teraźniejszością, rok 2018. No tam w tej grze generalnie chodzi o to, że musimy odpowiednio decyzje podejmować w odpowiednich momentach i każda decyzja, jaką podejmiemy, ma później wpływ na tą fabułę. Zdarzają się też sytuacje, kiedy będziemy musieli nacisnąć odpowiednie przyciski w dobrym momencie, tak na przykład na samym początku gry jest sytuacja, kiedy jedziemy sobie ze swoją rodziną w samochodzie i sobie rozmawiamy i nagle nadjeżdża z drugiej strony inny samochód i musimy po prostu obrócić kierownicę w odpowiednim momencie, nacisnąć gałkę w lewo lub w prawo, żeby zrobić unik. Wiem, że też później są inne minigry, w których na przykład rzucamy lotkami w barze, musimy też się radować, tam wiem, że później gdzieś się pojawia motyw napadu. Jeszcze też tą grę dopiero zaczynam przechodzić, no bo właśnie w najnowszej aktualizacji gra stała się jeszcze bardziej dostępna, bo wcześniej tam czytnik ekranu był i grę dało się spokojnie przejść od początku do końca, ale teraz została urozmaicona przez audiodeskrypcję. Audiodeskrypcję zrobioną przez dobrą znaną firmę Descriptive Video Works, która zrobiła deskrypcję do wielu filmów i seriali angielskich, amerykańskich, brytyjskich, ale nie tylko, bo też zaczynają się jakoś specjalizować w audiodeskrypcji do gier, bo to oni też zrobili audiodeskrypcję do gier takich jak The Last of Us, Mortal Kombat, czy Spider-Man, o którym za chwilkę też powiem więcej. Natomiast w tamtych przypadkach ta audiodeskrypcja była czytana przez lektorów, a w tym przypadku po prostu będzie nam podawana przez syntezę w samej grze. Niestety, mimo to, że no właśnie synteza gdzieś jest dostępna w wielu językach, no to audiodeskrypcja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Napisy zresztą też nie są przez syntezę czytane, więc no warto raczej w tą grę, jeśli znacie język, grać po angielsku, no bo po prostu wtedy będziecie też tą audiodeskrypcję mieć. Jeśli chodzi o tą aktualizację, no to w ogóle gra wcześniej była dostępna na komputerach, jak i na konsolach Xbox, zarówno na Steamie, jako w części abonamentu Game Pass, więc jeśli sobie Game Passa wykupiliście na przykład dla Forzy, no to As Dusk Falls macie też w pakiecie, możecie sobie po prostu wejść do aplikacji Xbox i ją po prostu ściągnąć, ewentualnie możecie ją sobie osobno kupić, ona chyba kosztuje gdzieś około 100 zł. Zarówno na platformie Xbox, jak i na Steamie, ale też przy okazji pojawiła się na konsolach PlayStation, zarówno PlayStation 4 i 5. To właśnie tamta aktualizacja pojawiła się najpierw, ale już po kilku dniach też na innych platformach też się pojawiła i na wszystkich wersjach mamy zarówno właśnie ten czytnik ekranu, który włączy się automatycznie przy pierwszym starcie gry, jak i audiodeskrypcję. Wersja na PlayStation też wspiera dodatkowe funkcje, które są oferowane przez kontroler na tej konsoli, czyli taką lepszą haptykę i wsparcie dla tych adaptacyjnych spustów, które nam gdzieś mogą w odpowiednich momentach stawiać opór na przykład. No także jeśli jeszcze nie graliście, no to myślę, że warto, fajnie, że kolejne gry gdzieś stają się jeszcze bardziej dla nas dostępne i zaczynają oferować audiodeskrypcję. Zwłaszcza, że w tym przypadku to jest taka, no pół gra, pół film można powiedzieć, film kryminalny, to jak najbardziej w takich sytuacjach taka audiodeskrypcja ma sens i no myślę, że warto się tą grą zainteresować, zwłaszcza teraz. No i a propos rzeczy, które dostały audiodeskrypcję. Tutaj już temat był wywołany wcześniej, a propos drugiej części gry Marvel's Spider-Man na PlayStation, na PS5. Gra pojawiła się już jakiś czas temu, bodajże w listopadzie albo w grudniu, więc już jakiś czas na rynku dostępna była. Natomiast na starcie nie miała wszystkich funkcji dostępności, bo producent obiecał, że dostanie audiodeskrypcję i czytnik ekranu, przynajmniej w niektórych językach. No tutaj niestety, mimo to, że gra, chyba z tego co wiem, polski dubbing ma, bo generalnie gdzieś większość tych gier na PS5 dubbingi dostaje, tych z większych, na pewno właśnie Last of Us czy God of War dubbingi ma, więc tutaj chyba też. No niestety, właśnie w przeciwieństwie do The Last of Us na przykład, ten czytnik ekranu i ta audiodeskrypcja w polskiej wersji językowej dostępne jest. No są tylko gdzieś te najbardziej popularne języki dostępne, więc no tutaj znów warto grać po prostu sobie po angielsku, ewentualnie gdzieś w jednym z tych innych języków, które ten czytnik ekranu wspiera. To jest na przykład niemiecki, hiszpański, francuski i chyba tam coś jeszcze, o czym zapomniałem, ale gdzieś generalnie to są te najbardziej popularne europejskie języki. No właśnie, mamy czytnik ekranu. Czytnik ekranu, który trzeba sobie powiedzieć, został zrobiony bardzo sensownie. Mamy audiodeskrypcję, która też została zrobiona bardzo fajnie. Tutaj nawet spotkałem się z komentarzami, że to jest chyba najlepiej zrobiona audiodeskrypcja w grze wideo. Takiej właśnie zwłaszcza dziś bardziej interaktywnej. No i chyba się muszę do tego przychylić, bo nawet w sytuacjach, kiedy dzieje się coś, w momencie, kiedy my cały czas mamy kontrolę nad postacią, nie wiem, po prostu na Spidermana, któregoś leci autobus na przykład, czy jakieś inne sytuacje, czy taka fajna sytuacja, która pojawiła się w którejś jednej ze scenek, że sobie Spiderman siedzi w domu, coś przygotowuje, jakąś pracę, pisze sobie na laptopie, półkę na laptopa sobie zrobił właśnie ze swoich tych sieci, tak samo jak lodówkę sobie na ścianie powiesił właśnie. I tu na audiodeskrypcja nam takie rzeczy będzie opowiadać. W ogóle w grze mamy do czynienia z dwoma Spider-Manami. Już teraz nie pamiętam z jakiego powodu, bo to gdzieś było rozpoczęte w poprzedniej części. No natomiast właśnie, mamy ten czynnik ekranu, który działa świetnie, który też nam też będzie czytał treści na przykład jakichś listów czy innych rzeczy, które w grze się znajdziemy. Mamy audiodeskrypcję, która działa świetnie, ale problemy niestety są związane z nawigacją. Zanim jeszcze ta aktualizacja się pojawiła, no to w recenzjach, na przykład Brandon Cole zwrócił na to uwagę, że no w grze taka prosta funkcja nawigacyjna była, która po prostu kierowała naszą postać w kierunku miejsca następnego, które powinno gdzieś nas interesować, natomiast to nie było na tyle dokładne w wielu sytuacjach, żeby nam pomóc. No o co mi chodzi? No, przez to, że jesteśmy Spider-Manem i musimy powiedzmy dotrzeć do jakiegoś budynku, no to spokojnie, nawet jeśli nawigacja po prostu nas będzie kierowała w odpowiedni moment, no przez to, że możemy się wspinać, nawet jeśli napotkamy jakąś ścianę budynku, no to dosłownie możemy po prostu się na ten budynek wspiąć, przejść po dachu, przeskoczyć i idziemy dalej. Schody zaczynają się, no, można powiedzieć dosłownie, w sytuacji, kiedy no właśnie do jakiegoś budynku dochodzimy i musimy wejść do drzwi. I już nawet były takie sytuacje, że okej, nawigacja nas skierowała w stronę drzwi, ale nie biorąc pod uwagę tego, że właśnie żeby wejść do tych drzwi są jakieś schody, po których najpierw musimy wejść i gdzieś tam delikatnie skręcić. No a jeśli już wejdziemy do budynku, gdzie mamy korytarze i powiedzmy, no może cel może być przed nami powiedzmy, no ale żeby do niego dotrzeć, to musimy powiedzmy skręcić w prawo, wejść w jakieś pomieszczenie, później skręcić w drugą stronę i jakoś ten budynek obejść. No, tego nawigacja w tej grze już pod uwagę nie brała, w przeciwieństwie na przykład do The Last of Us, gdzie to zostało zrobione bardzo fajnie, więc nawet jak był jakiś skomplikowany budynek, no to z tym problemu nie mieliśmy. No, poprawa w tej aktualizacji poniekąd jest, bo ta nawigacja po prostu często działa bardziej precyzyjnie, chociaż zdarzają się sytuacje, tu nawet oglądałem Brandona Cola, który no akurat w tej grze nie konsultował, no ale przez to, że gdzieś ma dobry kontakt z firmą Sony, dostał tą grę do recenzji, no i oczywiście testował tą aktualizację. prowadził transmisję, która trwała ponad 5 godzin, w której no, starał się przejść jak najdalej w tym Spider-Manie. Była taka sytuacja, że no właśnie dojechał pod budynek, pod szkołę tutaj było konkretnie, no chciał do tej szkoły wejść. Nawigacja go podprowadziła najpierw na pod schody, na które musiał wejść, no i później skierowała się w stronę drzwi. Został dodany dźwięk nawigacyjny i to jest właściwie jakoś jedyny dodatkowy dźwięk, który jak na razie w tej grze dostaliśmy, natomiast on został zrobiony o tyle fajnie, że po pierwsze jest częścią środowiska i to jest takie bardzo specyficzne cykanie, które no właśnie przez to jest takie właśnie cyknięcie, no to jeśli w danym pomieszczeniu jest jakiś pogłos, no to słyszymy jak ten pogłos się odbija od budynków, ścian, które są, bo konsola PS5 naprawdę ma fajnie rozwiązany ten dźwięk 3D i te pogłosy, to jak ten dźwięk się odbija od ścian i od tego typu rzeczy, no jest naprawdę zrobione fajnie, więc jeśli ktoś w miarę potrafi interpretować taką echolokację, no to można całkiem sporo osiągnąć. Ten dźwięk też będzie przyspieszał w miarę tego, jak my się będziemy do tego miejsca, do którego musimy dotrzeć, zbliżać. Więc to już nam dużo pomogło, no bo było słychać właśnie, czy musimy wejść wyżej, niżej, czy gdzieś po której stronie jest ściana, która nas może przytrzymywać, no ale problemy są. No i tutaj wracałem do tego, co o czym opowiadałem, dochodzi do tej szkoły. Nawigacja go podprowadza pod dół schodów, zaczyna po tych schodach wchodzić, nawigacja go kieruje już w stronę drzwi. No wszystko fajnie, tylko gdzieś szedł trochę za szybko, za mocno gałkę obrócił, no i z tych schodów spadł. A nawigacja się o tym nie zorientowała i cały czas mu pokazywała na drzwi, ale no on tutaj musiał wrócić do tych schodów. Dało się to rozwiązać przez o tyle, że zresetował po prostu grę do momentu wcześniej i do tego budynku się wejść udało. Była podobna sytuacja, gdzie nawigacja mu pokazywała na szyb wentylacyjny, do którego akurat musiał się wspiąć, żeby gdzieś tam przejść. Problem tutaj znowu był taki, że no, gra mu ta nawigacja pokazywała mu już na sam szyb, ale nie miejsce, to gdzie można było do niego wejść. Natomiast właśnie przez to, że ten dźwięk się tak odbijał i było słychać, z której strony dochodził pogłos taki metaliczny, no to udało się ostatecznie przejść. Ja zasugerowałem, może spróbuj iść w stronę tego pogłosu, no i się udało. Więc no, przejście da więcej. Natomiast są sytuacje, kiedy niestety gdzieś ta nawigacja nadal zawodzi i są rzeczy, których po prostu sami nie przejdziemy. Można jakieś 20% gry przejść samemu, to już dużo wielu osobom się udało. Natomiast większość z osób na forum Audio Games na przykład, czy sam Brandon, utknęło na przykład w miejscu, gdzie częścią jakiejś zagadki, którą muszą rozwiązać, jest odpowiednie połączenie przewodów, żeby jakiś generator uruchomić. I te przewody są jakoś pokolorowane, natomiast na to nie ma dźwięków, a nawigacja nie prowadzi nas w odpowiednie miejsce w odpowiedniej kolejności, więc po prostu niestety, no mimo to, że poprawa jest duża i myślę, że osoby słabo widzące raczej sobie z tą grą poradzą i będą miały dużo frajdy, osoby niewidome też nawet całkiem sporo są w stanie zrobić. No to niestety, jeśli nie macie gdzieś koło siebie pomocy osoby widzącej, która no, nie będzie miała nic przeciwko, żeby czasami wam w jakiejś grze pomóc, no to myślę, że niestety to jeszcze nie jest gra dla nas, no to też jeszcze kwestia bariery językowej. Może jeszcze będą jakieś aktualizacje, no mamy na to nadzieję. Trudno powiedzieć, no natomiast na ten moment sytuacja wygląda tak, że owszem, jest postęp. Ja spodziewałem się, że to ten czynnik ekranu nam przyniesie mniej. Ta audiodeskrypcja jest naprawdę bardzo imponująca, natomiast niestety powiedzieć, że tą grę w 100% da się przejść po niewidomemu, no niestety na razie nie mogę. No to jest Spider-Man. Ale to jest jeszcze nie koniec, bo mam jeszcze kilka aktualizacji. Zaczniemy od już takie bardziej pozytywne wieści, myślę. Zaczniemy od gry fanowskiej, stworzonej przez społeczność, osadzonej w uniwersum Pokémonów. Gra Pokémon Reborn, która rozwija się gdzieś już od kilku lat, gra powstaje na własnym silniku, która no, opowiada swoją własną fabułę, natomiast właśnie jest osadzona w uniwersum Pokémonów, która staje się dla nas dostępna. Przez to, że to jest własnościowy silnik, a nie gra działająca na starej konsoli, która gdzieś ma jakieś zasoby ograniczone, no to tutaj samą dostępność, no ona kiedyś będzie udostępniona publicznie, natomiast na ten moment, kiedy ona jest jeszcze gdzieś dokończana, jest dostępna tylko w momencie, kiedy ktoś projekt na portalu Patreon wesprze. Jeśli to zrobimy, to dostaniemy link do serwera na Discordzie i tam się to da ściągnąć. Natomiast też już ludzie to pokazywali na transmisjach, na przykład na Twitchu, jedna osoba to pokazywała. No i co mogę powiedzieć? No to jest zrobione bardzo fajnie, no bo wiadomo, mamy wszystko czytane. Chociaż tam niektóre elementy, kiedy na przykład nasze Pokémony zdobywają poziomy, tam nie wszystko jest czytane, ale mówię, to jest cały czas w wersji beta, powiedzmy, czy nawet alfa, więc to jest cały czas jeszcze dokończane. Natomiast mamy dźwięki nawigacyjne, trochę tak jak w Manamonach, jeśli ktoś grał, wiemy, w której stronie są ściany. Wszystkie postacie, jakieś przedmioty, z którymi możemy wejść w interakcję, wydają dźwięki, więc spokojnie możemy sobie, no nie musimy tak jak to jest w przypadku tego moda Pokémon Access, który działa w emulatorze, że sobie wybieramy z listy obiekt, do którego chcemy dotrzeć, jakiś drzwi, naciskamy skrót i on mówi dwa kroki w przód, później trzy kroki w prawo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu słuchając dźwięków, no słyszymy, gdzie są ściany, gdzie są jakieś przedmioty, które nas interesują i po prostu sobie postacią chodzimy i możemy spokojnie tą grę przechodzić i no i cieszyć się tą fabułą. Na pewno kiedy ta wersja pokaże się już publicznie, bo wiem, że taki plan jest, na razie po prostu to jest ograniczone do w czasie fazy testów, no to na pewno dam wam znać, bo projekt się zapowiada bardzo ciekawie. No to teraz jeszcze na koniec kilka aktualizacji. Po pierwsze Hearthstone. Hearthstone, tak jak już wspominałem, zbliża się wielkimi krokami rocznica i to okrągła, bo Hearthstone, słuchajcie, jest na rynku już równe 10 lat, więc no można powiedzieć wszystkiego najlepszego poniekąd. Ta rocznica była chyba 11 marca, więc no ona już minęła, natomiast z tą rocznicą przyszła kolejna dość duża aktualizacja, wersja 29.0, w której no trochę z wydarzeń się pojawiło, natomiast ta aktualizacja też pomału nas przygotowuje do no, tej kolejnej paczki, o której już wspominaliśmy, no i rotacji roku, no bo jak to jest zawsze właśnie w Hearthstone'ie, co roku zmieniają nam się tak zwane rdzenne karty, które są dostępne dla wszystkich i karty wokół których ten tryb standardowy się kręci. Zeszły rok mieliśmy, to był rok Hydry, a od 19 marca, kiedy to nowe rozszerzenie już zostanie oficjalnie udostępnione, rozpoczniemy rok Pegaza i z tym rokiem kilka paczek wyjdzie z rotacji. Wszystkie karty z rozszerzenia Zatopionego Miasta, kończąc na szlaku Arthasa, po prostu wyjdą z rotacji i dostępne będą tylko karty, które pojawiły się później, no plus wszystkie nowe, które zaczęły się pojawiać, więc no tutaj warto, jeśli gracie Hearthstone'a, zainteresować się tym nowym zestawem, który się pojawi cały czas do 19 marca, można sobie go w przedsprzedaży kupić, można już sobie też poczytać, jakie karty zostaną dodane. Są też jakieś minimalne zmiany w ustawkach, więc to będzie link w komentarzu, możecie sobie po polsku przeczytać wszystko, co się w tej najnowszej wersji zmieniło. Jeśli chodzi jeszcze o moda Hearthstone Access, to on też już został zaktualizowany bardzo szybko, także spokojnie on cały czas będzie działał i mamy inną, jeszcze w samym modzie fajną nowość, która doszła, a mianowicie kiedy szukamy przeciwnika, no w dowolnym trybie, czy to są ustawki, czy to jest właśnie tradycyjny Hearthstone, na ekranie wyświetla nam się czas szacowany, po którym przeciwnik z jakiej zostanie znaleziony oraz czas, ile już w tej kolejce siedzimy. Tego się przeczytać jak na razie nie dało, no OCR-em się dało w sumie, ale jak ktoś nie chciał, bo OCR mu nie działał, no to teraz mod sam też taką funkcję oferuje, wystarczy nacisnąć spację i wtedy te informacje, jeśli one są akurat wyświetlone, no to dostaniemy po prostu przeczytane, zostaną dla nas. I na koniec Forza. Forza też się aktualizuje, pojawiła się aktualizacja 6, aktualizacja 6.0, w której to, no wiadomo, jak zwykle, akurat tym razem nowych tras na razie nie mamy, mamy dużo poprawek błędów za to. Mamy kilka nowych samochodów, rozpocznie się nowa seria turniejów, tak jak poprzednio mieliśmy motyw niemiecki, bo mieliśmy turnieje związane z niemieckimi producentami, zaczynając od BMW, przez Audi, Mercedesa i kończąc na Porsche, no to teraz będziemy mieli turnieje skupiające się na stopniowo coraz szybszych, coraz mocniejszych silnikach. Najpierw czterocylindrowe, później 6, później 8 i na końcu takie bardzo duże, 10-cylindrowe silniki. Ten będzie taki cykl turniej. Kolejną dużą zmianą jest to, że zmieni się sposób, w jaki będziemy mogli sobie nasze samochody ulepszać. Bo dotychczas to wyglądało tak, że kiedy sobie jakimś samochodem jeździliśmy, no to on po prostu zdobywał poziomy doświadczenia. Tak jak w takich grach RPG, po prostu jeśli dobrze jeździliśmy tym samochodem, no im dłużej, to po prostu zdobywaliśmy kolejne poziomy. Za te poziomy dostawaliśmy tak zwane car points, po prostu punkty, które później w menu ulepszenia mogliśmy zamienić na różne części. W ogóle te same części z poziomami się zdobywały, więc tak powiedzmy na poziomie drugim do tamtego mogliśmy sobie zmienić błotniki, na przykład na poziomie trzecim już mogliśmy zmienić materiał gumy, z jakich nasze koła są. Na poziomie czwartym już mieliśmy więcej modyfikacji silnika i tak dalej, i tak dalej. Tam tych poziomów było 50. Nie wszystkim się to podobało, bo takim jednym samochodem to trzeba było nawet jeździć kilka godzin, żeby wszystko to odblokować. No więc teraz modyfikacje mamy odblokowane wszystkie na start i możemy sobie cały czas jeździć, żeby te poziomy zdobywać i tak sobie ten samochód ulepszać. Albo możemy po prostu zapłacić. Płacimy, spokojnie nie płacimy prawdziwymi pieniądzami, a po prostu kredytami, które zdobywamy w grze, na przykład za wygrywanie wyścigów. No i właśnie, jeśli nie chcemy gdzieś nabijać poziomów jakimś samochodem, chcemy szybko sobie go maksymalnie ulepszyć, albo właśnie kupić jakąś jedną część konkretną, która nas interesuje, no to po prostu na ekranie ulepszenia będzie opcja, żeby sobie punkty te, których potrzebujemy właśnie, żeby samochód ulepszyć, wykupić kredytami. To nie jest jakieś bardzo drogie, więc no na pewno to jest duży skrót, natomiast wiadomo, właśnie też kredytami kupujemy nowe samochody, więc musimy sami zdecydować, czy chcemy sobie tak to przyspieszyć, zapłacić, czy jednak gdzieś te poziomy nabijać, a może zrobić pół na pół. No, wiele osób o taką możliwość prosiło, no i tutaj producent postanowił przychylić się do tych próśb. Poza tym mamy kilka nowych ścieżek muzyki w menu głównym, więc po prostu to zostało urozmaicone. Mamy też dosyć dużo poprawek błędów, łącznie z udźwiękowieniem, i tutaj taką najważniejszą poprawką jest narracja na ekranie malowania samochodu. No bo możemy sobie samochody malować. No, samo malowanie, wiadomo, dostępne, no, narracji będzie przynajmniej takie precyzyjne, gdzie sobie jeździmy kursorem po samochodzie i sobie odpowiednie kolory malujemy. Chociaż samo menu kolorów jest czytane. Ale dostępne jest na przykład malowanie całych części. Możemy sobie na przykład z menu wybrać, że chcemy pomalować, powiedzmy, maskę tylko, albo sam bagażnik, albo sam bok samochodu i wybrać kolor. Możemy też sobie załadować designy stworzone przez społeczność, a generalnie społeczność do wielu samochodów własne designy tworzy. One mają gdzieś jakieś nazwy, które często nam gdzieś powiedzą, co sobie właśnie akurat ładujemy. No i to teraz jest całkiem fajnie dostępne, więc jeśli ktoś chce się bawić takimi rzeczami kosmetycznymi, tutaj bardziej stricte, no to teraz to też jest dostępne. No i generalnie w tej aktualizacji jest też po prostu dużo takich mniejszych poprawek błędu, ale właśnie najbardziej istotne jest to, że no kolejne gdzieś wyścigi w trybie kariery są dla nas dostępne, no i ta możliwość kupowania ulepszeń za kredyty. No, jak widać, cały czas dużo się dzieje w świecie gier, no i pewnie będzie się działo jeszcze więcej w przyszłych tygodniach, także no, jeśli jakieś jeszcze informacje się pojawią, no to na pewno będziemy Was na bieżąco o tym informować.
1: Sporo informacji w świecie gier. Efektem tego było to, że ktoś, kto jest z nami po drugiej stronie linii telefonicznej, musiał się naczekać, ale już odbieramy telefon. Dobry wieczór, kogo witamy?
2: Witamy Marcina Sierżęgę, dobry wieczór, witam Michale, witam Piotra, witam Tomka, Pawła.
1: Cześć Marcinie, cześć. Jak rozumiem, to ty witamy. Nagrałeś nam te wiadomości długie, tak?
2: Na WhatsAppie. Tak, ale no ponieważ one są przedługie, więc wolę jednak w tej kwestii wypowiedzieć się osobiście.
1: Jasne, to słuchamy.
2: Przede wszystkim chciałem tutaj przeprosić za pewną rzecz. Mogę się trochę stresować w trakcie wypowiedzi, ponieważ, no, jak Michale, ty już wiesz, oprócz wzroku mam jeszcze zespół Tureta, to jest zespół tików i zespół takich innych z zaburzeń sfery neurologicznej, psychologicznej. No, mogę mieć trochę słowo, tak jakbyście chcieli mnie trochę przystopować, no to proszę mi powiedzieć w razie czego.
1: Słuchamy cię, Marcinie.
2: A więc tak. Mówiliście państwo parę miesięcy temu na temat usługi opartej na sztucznej inteligencji Suno AI, z której osobiście korzystam. No i taka historia tego mojego korzystania z Suno bywała taka, że próbowałem się na początek wakacji w tamtym roku lub w połowie wakacji, nie pamiętam dokładnie, zalogowałem się na Discorda, no i testowałem po wielu metodach prób i błędów. Udało mi się przetestować tą Suno. Zarówno jak i w czasie panowania na Discordzie i co jeszcze panuje, jak i już na oficjalnej stronie. Mówicie państwo, że w tej wersji drugiej, gdzie Tomek Bilecki prezentował możliwości tej usługi, no była taka ona przepastna. Ja też mogę stwierdzić osobiście, że, ona, że to była taka przepaść, bo można było powiedzieć, że do muzyki mainstreamowej jak najbardziej ona się nadawała do takiego tworzenia, oczywiście, no, takiego sztucznie inteligentnego. Ale jeżeli, no tutaj Piotrze, tutaj chciałem tobie przede wszystkim podziękować za pewną kwestię, którą wspomniałeś w tej audycji omawiając o stronie, ale zaraz do tego przejdę. No ta aplikacja jednak do wielu gatunków muzyki się nie sprawdzała do tej pory. Zakupiłem sobie w grudniu przed świętami pakiet premium, ponieważ było mi akurat stać, akurat tylko na jeden miesiąc, musiałem anulować subskrypcję. Niestety nie wykorzystałem połowy, prawie połowy kredytów, ponieważ trochę no, się rozczarowałem w tym, co firma Suno zaoferowała. Do czasu, do pewnego momentu, i tu mam dla państwa bardzo dobrą informację, właściwie jedno, dwie informacje, dobrą i jedną dobrą, drugą złą. Pierwsza, może zacznę od złej informacji, jest taka, że żeby wykorzystać czegoś, o czym ja powiem, niestety trzeba mieć wykupioną subskrypcję Pro Premier. Druga sprawa jest taka, że nadeszła chwila, by Suno zrobił obrót no, praktycznie o 180 stopni. Pojawiła się wersja trzecia Suno, wersji, chociażby wersji alfa, bo ona tu się pojawiła, wersja alfa. No, skoro wersja alfa, to mogą być jakieś błędy, jakieś niejasności. No i dziękuję Piotrze, że wspomniałeś o hardstyle'u i o pokrewnych gatunkach muzyki, ponieważ ja od kilkunastu lat, właściwie od 12-13 lat jestem, no mogę powiedzieć, że zacząłem się obracać w takich klimatach, a wszystko przez parę tu kwestii związanych z muzyką i z moim wczesnym dzieciństwem w wieku tam bodajże 3-4-letniego chłopczyka, w czasie kiedy Wizja Niemiecka emitowała imprezy z cyklu Club Rotation i nagrania zespołu Brooklyn, składu Brooklyn Bounce, nie tylko. No i można powiedzieć, że Piotrze, twój znajomy będzie zadowolony, bo Suno AI już doprowadził do tego, że nie tylko można tworzyć takie praktycznie gatunki, no, które są może nie do końca doceniane na świecie, ale się cieszą zainteresowaniem większym, typu właśnie hardcore, gabber, hardstyle, drum and bass, dubstep i tym podobne, trapy, nie trapy, no, ale też jakieś też utwory z gatunków tradycyjnych. Tomku, wspominałeś o bossanowie, nie bossanowie i tak dalej. Ale no, chociaż takiej muzyki nie słucham, no to jeżeli chodzi o tradycyjną muzykę, no czasem słucham, czasem nie. Ale testowałem na japońskich odmianach muzyki, chociażby pisząc polskie teksty. I muszę powiedzieć, że chociaż jeszcze Suno nie jest do końca w stanie kontrolować parametrów wokali, jakby stylu śpiewania podawanego przez użytkownika, czy ma on śpiewać prostym tonem, czy ma wibrować, czy jak ma śpiewać, czy z jakimś innym, inną techniką wokalną, innym ozdobnikiem. No ale można już powoli kontrolować gatunki, wpisując właśnie tagi, wpisując gatunki, nazwy gatunku muzyki, jakie instrumenty, czy ma być to śpiew męski czy żeński, z których lat ma być to brzmienie. Także muszę powiedzieć, że firma Suno powoli słucha użytkowników, właśnie panowie z tej firmy. Myślę, że oni przesłuchali parę utworów z rodziny tych tradycyjnych muzyki, jak i tych nowoczesnych, nie mainstreamowych gatunków muzyki elektronicznej, chociażby bazując na hard dance właśnie.
1: Ja powiem więcej, Marcinie, wejdę ci w słowo, bo a propos wykorzystania... A spokojnie. A propos wykorzystania Suno, to ja akurat z kolei śledzę inną trochę gałąź tego przemysłu muzycznego, mianowicie no jestem na różnych grupach dla radiowców na Facebooku. Tam przede wszystkim mamy ludzi ze Stanów Zjednoczonych i ostatnimi czasy to nawet niektórzy radiowcy postanowili wykorzystać Suno do tworzenia dżingli dla stacji radiowych.
2: Dżingli
1: śpiewanych. I teraz tak, oczywiście nie da się jak na razie poprosić Suno tak do końca o stworzenie dżingla, bo on zawsze tworzy ten utwór tam tak, powiedzmy tu dwuminutowy, tak, czy trzyminutowy. Teraz nie pamiętam, jak to tam wygląda.
2: Do dwóch minut mamy obecnie największy limit.
1: Mhm, jasne. Natomiast wzięli się na sposób i po prostu każą mu stworzyć jakąś tam piosenkę w takim i takim tempie, z taką i taką energią, z takimi, a nie innymi słowami. I co niektórzy po prostu odpowiednio edytując te utwory, które są wygenerowane przez Suno, tworzą sobie takie króciutkie fragmenty, które rzeczywiście fajnie czasem pasują jako dżingle. Ja słyszałem
2: Oni używają edytorów audio.
1: Tak. Potem po prostu już sobie, potem pobierają sobie to, no bo co ciekawe, właśnie Suno zezwala na wykorzystanie tego w sposób komercyjny, jeżeli wykupimy...
2: Tak, dlatego, że bo generuje ogólnie oryginalne piosenki i on nie zaswaja się prawami autorskimi.
1: Tak, i jeżeli wykupimy sobie odpowiedni pakiet, i tu jest jedno takie zastrzeżenie, bo to też kilka razy widziałem taką informację, że wykorzystać komercyjnie Suno możemy tylko to, co stworzyliśmy w ramach takiego komercyjnego pakietu. Jeżeli na przykład zdarzy się tak, że stworzymy jakiś super utwór, który nam się bardzo podoba w ramach tego pakietu darmowego i potem sobie wykupimy pakiet płatny, to niestety, ale to już przepadło. Tego komercyjnie tak czy inaczej wykorzystać nie możemy. Natomiast właśnie co niektórzy pomysłowi, właśnie z amerykańskich przede wszystkim stacji radiowych, wykorzystują też Suno do tworzenia jakichś takich śpiewanych dżingielków. No, jest to jakiś pomysł, jest jakiś sposób.
3: Aczkolwiek mnie to zastanawia z jednego powodu,
1: no,
3: bo o ile mi wiadomo, do tej pory było tak i to bardzo często chyba było tak, że każda stacja, przynajmniej u nas, ma taką swoją melodyjkę na dżingiel, na te dżingle. I te dżingle muszą się wokół tej melodyjki obracać.
1: Wiesz co, to jest tak, jak ktoś ma pieniądze, to tak jest. A jeżeli komuś okay, po prostu zależy na tym, żeby było jakkolwiek, to niekoniecznie.
3: To Suno obleci.
1: Dokładnie, to wiadomo, że jeżeli stacja radiowa ma budżet...
3: Okej, bo myślałem, że po prostu chodzi się o ludzi z jakiejś takiej stacji, które...
1: No nie, to jeszcze nie jest ten moment, aczkolwiek, aczkolwiek podejrzewam...
2: Ja myślę, że za wcześnie jeszcze jest na to, żeby w ogóle tą sztuczną inteligencję wykorzystać w mainstreamie. No,
1: to znaczy, wiecie, ja myślę, że jeżeli... Ja myślę, że za jakiś czas, jeżeli będzie taka możliwość, żeby na przykład Suno podać jakąś melodię w jakimś zapisie i na zasadzie, a zrób mi wokół tego ileś aranżacji, plus...
2: Albo rzuć plik audio po prostu, jeżeli tak się zgodzi na to, żeby można zrobić audio to audio tak zwane.
1: Dokładnie.
2: To by był dobry pomysł.
1: To jest jakaś tam przyszłość i myślę, że też będą tego typu możliwości.
2: Myślę, że tak.
1: Tak.
2: No już w związku z
3: wiecie,
2: tym tutaj...
3: To znaczy, moment. Ja się zastanawiam, czy to na pewno leży problem właśnie w tym, bo pamiętajcie, że można w Suno zrobić kontynuację tego, co oni stworzyli. Czyli jeżeli stworzysz piosenkę, ona się urwie, to można ją kontynuować i można wrócić do historii tego, co się wcześniej wygenerowało i kontynuować to dalej. I ja się zastanawiam, czy tam nie ma innego problemu, że to już można było, tak podejrzewam, ale nie wiem, to jest takie tylko mój jakiś domysł, zrobić tego już dawno, tylko oni się prawdopodobniczą z takim niebezpieczeństwem, że ktoś da oryginalny jakiś przebój istniejący, wpisze sobie jakiś tekst inny i proszę bardzo, mamy gwiazdę aktualną, która śpiewa o czymś tam zupełnie innym, co nie do końca, z czym się na przykład nie do końca zgadza. I kto ma problem? Problem ma Suno.
1: Też możliwe.
3: Jakby to wypłynęło. Bo tu balansuje na bardzo cienkiej linii tych praw autorskich. No i teraz podejrzewam. No, nie jestem tego w żaden sposób pewien, ale wydaje mi się, że coś może być na rzeczy i być może właśnie już by się to dało i to nie jest kwestia możliwości technicznych, tylko raczej możliwości prawnych.
2: A czy chodzi o to, żeby dać plik audio stworzony, dajmy na to, na jakimś dawie, że na przykład można, bo ja mam taką wizję od jakiegoś czasu, żeby stworzyć własną, dajmy na to, taki przykład podam, stworzyć własną wersję opraw muzycznych z Milionerów, ale w takiej bardzo, bardzo mocno orkiestrowej wersji z chórami, z przedęciami, z takimi brasami mocnymi, przedętymi, żeby to było bardziej emocjonalnie dobrane. I po prostu myślę, gdyby można było się, żeby na Abletonie czy na jakimś innym dawie zagrać by na jakimś plastikowych instrumentach takich, no, wiązanych nieprofesjonalnie, a w tagi, przy sztucznej inteligencji, przy tworzeniu gatunku, wpisać sobie, że chcemy takie brzmienia, takie chóry, takie te, to tamto. No to myślę, że nie byłoby to problemu. Natomiast gdyby się dawało, by użytkownicy szli na leniwego i by rzucali istniejące utwory MP3 i tak dalej, to myśli z już istniejących gwiazd, które śpiewają sobie o tym. I no to mi się wydaje, że rozwiązanie by było takie, że po prostu by blokowało generację, po prostu wyskakiwałby komunikat, że Suno nie może tego wygenerować.
1: Marcinie, tylko problem jest w tym, że sama melodia jako taka też jest pewnego rodzaju dziełem, które jest chronione przez prawo autorskie. Więc tak na przykład, jeżeli ty byś chciał nawet, tu rzeczywiście Tomek zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, bo tak naprawdę to każdy element tego dzieła muzycznego, zarówno tekst, melodia, produkcja, wykonanie, to jest jakiś element, do którego ktoś ma prawo, bo ktoś to skomponował, ktoś to napisał, wykonał i stworzył. I teraz po prostu, i tu po prostu, nawet jeżeli ty byś chciał stworzyć jakąś tam aranżację Milionerów, no to tak naprawdę tej muzyki z Milionerów, to chcąc robić to zgodnie z prawem, to musiałbyś mieć zgodę od kogoś. Tak, dokładnie.
2: Stworzył ewentualnie lub od samego producenta TVN-u, mi się wydaje.
1: Albo nawet i dalej, bo pamiętaj, że Milionerzy
3: raczej
1: to jest...
3: Raczej nie TVN-u, bo to jest...
2: Wielkiej Brytanii!
1: No, dokładnie, dokładnie.
2: Tak, ja pamiętam, jak Kristaran prowadził i oglądałem to osobiście na YouTubie. jego nawet próbowałem przypomnieć nawet jedno nagranie z Milionerów przez Eleven Labsa, stosując tutaj dubbing. Brzmiało to autentycznie, no, tylko że ta rozmowa trochę brzmiała tej załogiczki, która wygrała Milion jako pierwsza w Wielkiej Brytanii po polsku, a między Chrisem Tarantem a tą załogniczką, tak by to była rozmowa mniej więcej w jakimś zakładzie psychiatrycznym. I kobieta, która wypowiadała się, że coś widziała, nie widziała, mówiła w liczbie pojedynczej w rodzaju męskim w tym tłumaczeniu. I to było takie trochę...
3: No bo... No bo w angielskim przecież nie ma określenia płci, no
2: tak.
3: często jej nie ma, więc to trzeba się domyślać z kontekstu.
2: Tak.
3: I to się nie domyśla z kontekstu. To jest jakby rzecz pierwsza. Teraz w tych dubbingach podobno można już edytować te wszystkie rzeczy, więc można by sobie tutaj to ręcznie sprawdzić.
2: A propos dżingli, które są no, niby przywozysłowo, które można stworzyć, to myślę, że ja też próbowałem coś takiego wpisać właśnie w pole edycyjne, że to ma być dżingiel do jakiegoś teleturnieju zagrany na tych i takich samplach, ale coś się właśnie nie zgadzało, bo ponieważ właśnie Suno generuje, tak jak powiedziałeś, Michale, maksymalnie do 2 minut klip. I to już nie jest dżingiel, tylko trzeba by ewentualnie to, co zrobił Suno, podać właśnie edycji.
1: Edycji, tak. I właśnie w ten sposób ci radiowcy tworzą sobie te dżingle. Po prostu wybierają jakiś fragment, który na przykład ze środka się udał, bo tu jakoś bardzo fajnie to zostało zaśpiewane, z jakiegoś na przykład innego nagrania końcówkę, no i mamy coś fajnego.
2: I jeszcze trochę właśnie taka sprawa inna a propos tempa, a propos klucza, a propos określenia takich rzeczy. Ja się interesuję, więcej interesuje, odkąd nabrałem takiego tempa. Jest ona dla mnie nadzieją jako człowieka spędzającego czas przy takiej muzyce, troszkę nie bardzo ogarniającego sprawy dawów i tak dalej, jako no właśnie z tym schorzeniem i tak dalej, że to byłoby dla mnie ułatwienie sytuacji, chociażby nie traktować tego jako biznes i tak dalej, i no boi się faktu, co by było, gdyby ludzie zaczęli wydawać albumy właśnie tworząc na sztucznej inteligencji. I jeszcze właśnie tu pojawi się pytanie, bo nieraz określenie tempa i klucza, czy to ma być w C, czy D, czy ma być w mol, czy w duże, czasem nie pomaga przy jakby tutaj wpisywaniu przy gatunku muzyki, przy pole przy gatunku muzyki i tak dalej. Czasem nie pomaga. No. Wychodzi jeden klip inny, a drugi klip wychodzi taki, w którym się wszystko zgadza.
1: No to jest, podejrzewam, po prostu kwestia jakiejś tam przyszłości. Marcinie, moglibyśmy rozmawiać jeszcze naprawdę długo, podejrzewam,
2: no wiem,
1: na ten temat,
2: macie
1: ale...
2: Państwo 200 kolejnych pacjentów, 200 kolejnych uczestników.
1: No może ja nie aż tylu, ale jeszcze mamy trochę tematów do poruszenia na pewno w dzisiejszym programie. Także
2: ja dziękuję bardzo za rozmowę i uszanuję oczywiście to właśnie, że mają Państwo jeszcze trochę czasu do omówienia, bo ta audycja dzisiaj rzeczywiście jest przedługa. I siedziałem tutaj parę godzin, żeby tutaj pogadać z Państwem. Dziękuję za rozmowę i mi się wydaje, że będzie jeszcze 200 milionów kolejnych razy do poświęcenia tematu sztucznej inteligencji, bo to jest dla mnie temat rzeka.
1: Z pewnością niejednokrotnie jeszcze do tego wrócimy. Dzięki za telefon. Dobrej nocy.
2: Dobranoc.
3: No dobrze, to w takim razie przechodzimy... Jak mi się wydaje, już w takim razie do naszych technikaliów bardziej. Tylko gdzieś mi uciekły notatki, ale już mam. I pierwszą aktualizacją jest nowość, która ma się pojawić w Windows 11, czyli aktualizacja systemu, która ma nie wymagać restartu komputera. W końcu.
4: Tak, to nie jest też tak do końca, że już w ogóle w życiu tego okienka z aktualizacjami nie zobaczymy, ale będzie się to działo bardzo rzadko. To znaczy najpierw musi się to w ogóle pojawić, bo na razie mamy tylko przecieki, że w wersji 24H2 później w tym roku jakoś się to pojawi. I to jest system, który nazywa się Hot Patching. I Hot Patching ponoć już jest używany na Xboxach i na niektórych wersjach Windows Server. No i chodzi o to, że po prostu wewnętrznej pamięci danego procesu jest przeładowywany kod przez system i jakby w tle robi się to, że zaczyna działać nowy system, czy tam ta aktualizacja po nowemu. No i wygląda na to, że tak będzie się działo z tymi regularnymi aktualizacjami, zwłaszcza takimi krytycznymi bezpieczeństwa poprawkami w ciągu roku. Natomiast będą 4 takie okresy w roku, 4 miesiące, kiedy zostaną wypuszczone te większe aktualizacje, które już będą wymagały takiego prawidłowego restartu i uruchomienia systemu ponownie. Więc tak to ma wyglądać. No i jeszcze druga nowość, która już dla insiderów się powoli pojawia. No, czyli będziemy mogli z naszego smartfona zrobić kamerkę do komputera. I tutaj jest to wszystko za sprawą aplikacji Twój telefon. Nie, łączę z telefonem już teraz. No i wymagany na razie będzie to działać na smartfonach z Androidem od 9 w górę. Będzie możliwość przełączania między przednią a tylnią kamerą, pauzy, wstrzymywania streamu wideo oraz używania różnych efektów kamery, które nasz telefon oferuje. No to takie nowości dla Windowsa 11.
1: Ciekawe swoją drogą, czy mikrofon też da się użyć.
4: To jest ciekawe i mogliby zrobić rzeczywiście też sam mikrofon.
1: No właśnie.
4: To byłoby coś, rzeczywiście.
3: To
4: byłoby
3: to się zgadza, bo kamerka to kamerka, ale no często te smartfony naprawdę mają fajne
0: tak,
3: te,
0: no i
3: mikrofony.
0: Też inna sprawa, że no Apple udowodniło, że coś się da zrobić, bo na iPhone'ie też, no mówiło się o kamerze, okazało się, że mikrofon też działa i mówię wam, że to się przydaje czasami.
3: Może teraz też to tak będzie działało w Windowsie.
0: No byłoby fajnie.
3: Byłoby fajnie.
1: Tymczasem mamy parę wiadomości od Sylwestra, więc posłuchajmy, co nasz słuchacz ma nam do powiedzenia.
5: Czy poruszaliście temat o grach? Bo ja taką mam pytanie. Czy historyczne gry są na podstawie literatury, czyli literatury historycznej, przygodowej, obyczajowej, a najbardziej takiej, no, nawet na podstawie filmów, bardziej związane z książkami historycznymi, czy są takie gry? A nawet gry takie na przykład filmów popularnych, na przykład, no, niekoniecznie seriali, bo ja nie lubię seriali. W ogóle ja filmów to nie oglądam, ale czy są takie po prostu literatury po prostu powszechnej? Niekoniecznie z lektur, ale nawet takich poważniejszych tych historii starożytnych, historii najnowszej, historii średniowiecza na przykład na podstawie, bo są takie chyba gry. Ja w sprawie tego WhatsAppa, ja włączyłem taką funkcję co tydzień, zobaczymy, czy to będzie działać.
1: No to Piotrze, czy coś Sylwestrowi byś polecił z takich gier?
0: Takich gier typowo historycznych chyba jakoś dużo nie ma. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, no to z takich najnowszych rzeczy, no to ewentualnie gdzieś 1428, które gdzieś było osadzone gdzieś w klimatach właśnie średniowiecznych, natomiast tam było też dużo elementów fantastycznych. To też trzeba sobie powiedzieć, no to już w ogóle klasyka. Mieliśmy oczywiście grę Time Adventures od Code Factory, które w ogóle w tej grze to w ogóle był motyw podróży w czasie, no i mieliśmy do czynienia z mitologią grecką. Natomiast to są wszystko gry w języku angielskim, to trzeba podkreślić. Niestety nie wiadomo mi nic o takich grach, które są dostępne po polsku. No problem też jest taki, że no, przynajmniej no, jeśli chodzi o historię, no to może nie. Ale jeśli chodzi o gry na podstawie książek, no to wiadomo, tutaj też mamy kwestię praw autorskich, tak? Więc no, generalnie jeśli ktoś jakieś gry tworzy, no gry na podstawie książek to raczej tworzą duże firmy, no tak na przykład jak CD Projekt dla serii Wiedźmina. Niestety często z takimi grami jest taki problem, że one nas przynajmniej na razie dostępne nie są. Może to się pomału zacznie zmieniać, no bo przecież no, już na przykład właśnie Spider-Man już jakieś funkcje dostępności dostaje, no a no, mniejsi deweloperzy to raczej starają się po prostu takich tematów unikać, no bo zawsze dzisiaj jest jakieś ryzyko, zwłaszcza jeśli to ma być projekt komercyjny, że no może napotkać problemy związane z prawami autorskimi.
1: A czy my kiedyś nie mówiliśmy o dostępności Assassin's Creed?
4: Nie, to chyba tam...
0: Dostępności tam tak naprawdę nie było. Coś nie tam było w tej najnowszej części udźwiękowione, tak. ale to tylko menu chyba.
4: Ale jest na przykład Rosemary's Fate.
0: No tak.
4: Które jest oparte o jakby historię autentyczną z II wojny światowej. A Hades?
0: No właśnie, no też właśnie. Mamy... No tutaj znów mamy klimaty mitologii greckiej. No w sumie fajna gra. Wiadomo, tam tylko trzeba się chwilami posilić OCR-em. Więc to też no, trzeba się z tym liczyć. Można sobie, są mody do tej gry, no, mody, które mimo wszystko OCR-a wymagają, ale to jest też, no to jest bardziej taka gra zręcznościowa, ale no właśnie, macie rację, jeszcze gdzieś Hades.
4: Ja bym szukał bardziej w tych grach takich przeglądarkowych, tekstowych, czy czegoś nie ma opartego w jakichś historycznych realiach. Nie wiem, czy któraś z tych symulatorów cywilizacji, jakieś BC4000 czy coś tam.
0: No właśnie.
1: Tak, ewentualnie właśnie. Może w jakichś modach, jeżeli jeszcze są, a pewnie coś jest.
0: Tak, no BC4000 to jest jedna kwestia, niestety to jest gra tylko na iPhone'ie, więc no tu może no być tak. Dla ciebie problem. No tak. Też nie doprecyzowałeś, na jakie platformy szukasz. No to są generalnie jakieś Rosemary's Fate, czy Hades, czy Time Adventures, to są znów wszystko gry na komputery, konkretnie z Windowsem. No Hades też jest na konsolach i w sumie na iPhone'ach też się pojawił jako gra, która jest oferowana z częścią abonamentu na Netflixa swoją drogą, bo teraz Netflix też w gry zaczął wchodzić, natomiast Hadesa lepiej grać na komputerze o tyle, że mamy te mody dostępnościowe, które nam, no, nie wszystko udźwiękawiają, ale ci parę rzeczy ułatwiają, więc więc tak, no mało, właśnie, a propos modów, no przecież jest Crusaders Kings 3, którym Patryk się zachwyca. I tam mamy nawet mody, które gdzieś pozwalają grać nam polskimi dynastiami. Znów gra na komputery, ale jeśli takie rzeczy cię interesują, to w sumie to może być ciekawą opcją.
3: No i zostały nam jeszcze dwa newsy, zdaje się. Tak, najpierw od Michała news na temat Markera, to jest, nie, aplikacja, strona? W każdym razie jest to wieloplatformowy edytor Markdown.
1: Tak, i to będzie krótka informacja na temat kolejnego edytora Markdown, z którego jesteśmy w stanie skorzystać. To jest aplikacja, z tego co widzę, stworzona w Elektronie. Do pobrania z GitHuba, link będziecie mieć w komentarzach pod audycją. Aplikacja niewielkich rozmiarów, natomiast dosyć ciekawie wygląda kwestia zarządzania tymi naszymi notatkami, bo nasze notatki tworzymy w ramach projektów. I te projekty to są po prostu takie foldery. Dla każdego projektu przyporządkowujemy folder na dysku twardym, w którym tworzymy sobie w obrębie tego folderu jakieś notatki. Te wszystkie notatki są w Markdownie. Natomiast jeżeli chodzi o ich edycję, no to całkiem fajnie to się sprawdza, przynajmniej w takiej bardzo podstawowej składni, jeżeli o tego Markdowna chodzi, bo piszemy sobie normalnie w Markdownie różnego rodzaju znaczniki formatujące tekst, na przykład jeden hasz dla nagłówka poziomu pierwszego, wpisujemy to i od razu w polu edycji, gdzie tworzymy tekst tej naszej notatki, mamy ten nagłówek pierwszego poziomu, więc działa to całkiem fajnie. Z tymi notatkami niestety niewiele da się zrobić, po prostu możemy je pisać i możemy je grupować w takich folderach, zresztą no ta aplikacja jak na razie to się chyba dosyć rozwija, ona jest na dosyć wczesnym stadium tego swojego rozwoju, więc myślę, że tu jeszcze to i owo zostanie dodane, natomiast z racji tego, że to jest Elektron, więc jest tu użyta przeglądarka internetowa, no to też mamy poprawę, a właściwie wskazywanie błędów w pisowni, co w przypadku tworzenia jakichś notatek, czy na przykład jakichś artykułów albo innych rzeczy, no może być dosyć użyteczne, więc jeżeli macie ochotę się tym pobawić, dla mnie największym wyzwaniem to było stworzenie właśnie tego projektu, bo to nie jest takie do końca intuicyjne, to się zrobić da, natomiast tam trzeba wybrać odpowiedni folder, trzeba ten projekt nazwać, to okienko raz mi uciekło, potem musiałem do niego wrócić, natomiast już potem samo pisanie tego tekstu w ramach tej notatki, którą sobie tam tworzymy, no jest proste, no i to formatowanie, które pojawia się w czasie rzeczywistym, kiedy tylko wstawimy odpowiednie znaczniki, również jest fajną opcją, także czy będę tego używał jakoś regularnie, nie wiem, natomiast znalazłem, więc się dzielę.
3: I chyba ostatni news zapisany tutaj w notatkach, choć już wiem, że nie ostatni w audycji, jest od Piotrka. Tutaj ciągle Apple kontra Unia Europejska i to, co można, czego nie można na iPhone'ie będzie zrobić. No tutaj walka trwa. No teraz prawdopodobnie w Europie aplikacje na iPhone'a również także ze strony dewelopera.
0: Tak, a przynajmniej niektóre aplikacje, no dokładnie, cały czas gdzieś przeciąganie linii trwa i to, jak to prawo będzie egzekwowane przez różne firmy, no cały czas się kształtuje. Apple próbowało forsować swoje, no była krytyka od różnych osób, łącznie z Parlamentem Europejskim, no i różne zmiany pomału są wprowadzane. No i doszło teraz do kolejnych zmian. Ja tylko przypomnę, wszystko zaczęło się od tego, że no, jednym z wymogów Unii Europejskiej co do Apple'a, konkretnie co do App Store'a, jest to, że przynajmniej w Europie na iPhone'ach, tylko na iPhone'ach, bo tak akurat prawo zostało napisane, ma być dostęp do sklepów alternatywnych i jeszcze paru innych rzeczy, jak na przykład innych silników przeglądarkowych. I takie sklepy mają powstać, nawet mówiliśmy o jednej firmie, która taki sklep ma niedługo uruchomić. Natomiast żeby taki sklep otworzyć, no to musiała być to firma, która no na początku musiała przedstawić akredytację, teraz już tego wymogu nie ma, natomiast to musi być firma, która przynajmniej przez 2 lata no, była dobrym klientem firmy Apple na App Store, że

0: gdzie tylko sobie ściągniemy Edge'a, Teams'a i Office'a, no może już takiego Edge'a opartego o silnik Chromium, no bo znaczy tak naprawdę to jest też właśnie Chromium. No kto wie, zobaczymy, to jest jedna zmiana. Druga zmiana jest właśnie tym, o czym było w hetach, o czym mówił Tomek przed chwilą. No, mianowicie oprócz tego, że takie aplikacje będziemy mogli ściągać ze sklepów, więc po prostu no, wchodzimy do sklepu, no, musimy ten sklep zainstalować i zaufać mu, dopiero później z tego sklepu możemy aplikacje ściągać. No to będzie też możliwość, taki bardziej klasyczny sposób, jak to się kiedyś robiło na komputerach, czy nawet na pierwszych telefonach, pierwszych smartfonach, instalowania aplikacji po prostu ze stron producenta. To będzie wyglądało w sumie bardzo podobnie jak instalacja aplikacji przez zewnętrzne profile. To jest bardzo popularne w Chinach. Jak ktoś różne chińskie gry na iPhone'a próbował instalować, to może się z tym spotkaliście, że przy pierwszej instalacji będziemy musieli danemu deweloperowi w ustawieniach zaufać i dopiero wtedy taka aplikacja nam się zainstaluje. No z tą różnicą, że kiedy tam to było robione, żeby gdzieś obchodzić regulacje App Store'a i te profile często po tygodniu nawet wygasały, no to tutaj jest wszystko robione jak najbardziej legalnie. No procedura będzie podobna, natomiast to nam po tygodniu nie wygaśnie i taka aplikacja będzie mogła się spokojnie aktualizować i nawet gdzieś w kopiach zapasowych też się będzie odtwarzać, więc ona się będzie cały czas nam systemem fajnie integrować. Natomiast no, to będzie gdzieś utrudnione. A drugim utrudnieniem będą wymogi, które musi spełnić deweloper. No bo ten wymóg, o którym wspominałem przed chwilą, że taka firma musi mieć gdzieś ponad milion instalacji pochodzących z Unii Europejskiej w ostatnim roku, no właśnie też podlega firmom, które chcą sobie aplikacje przez stronę dystrybuować, więc nie wiem, Firefoxa, czy właśnie jakieś aplikacje Microsoftu, czy jakiegoś Spotify'a, no to dałoby się w ten sposób ściągnąć bez większych problemów, ale gdyby jakiś mniejszy deweloper chciał sobie taką możliwość udostępnić na swojej stronie, no to niestety na ten moment tego się nie będzie dało zrobić. Zresztą samo Apple przyznało, że mniej niż 1% deweloperów spełnia te wymogi w tym momencie, więc pewnie to jest tłumaczone tym, żeby nas zabezpieczyć od jakichś oszustw, no gdzieś poniekąd, no na pewno to jakiś to efekt będzie miało, bo wyobrażam sobie, że ktoś mógłby takie oszustwa wprowadzić. Niemniej jednak z drugiej strony moim zdaniem byłoby fajnie, jakby te przepisy jeszcze zostały złagodzone. Inna sprawa, że w ciągu kilku tygodni, kiedy to wszystko zostało ogłoszone, to już parę takich złagodzeń mieliśmy, więc bardzo możliwe, że za tydzień, dwa sytuacje jeszcze raz się zmieni, no i jeśli tak będzie, to na pewno znów wam powiemy, więc jak to finalnie będzie wszystko wyglądało, no jak widać sytuacja zmienia się dynamicznie, jak na razie pomału, ale raczej na korzyść, mam wrażenie, użytkowników.
1: I został chyba, a nie, to wszystkie newsy, które mamy wpisane, ale to nie wszystkie newsy, które mamy dla was przygotowane audycji, bo o jednym newsie, szczerze mówiąc, zapomniałem. Przypomniałem sobie już dosłownie kilkanaście minut temu, bo Eleven Labs wprowadził możliwość tworzenia dźwięków. Czyli w Elevenie już nie wygenerujemy wyłącznie mowy, ale również dźwięki. To jest bardzo niedawno wprowadzona nowość, na razie w ogóle ta nowość jest wprowadzona tylko w Alfie, to znaczy, że trzeba mieć dostęp do ich produktów Alfa. Jest link, do którego można, przez który można się do tego zapisać, ja już go w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie no to działa. No i wygenerowałem sobie kilka dźwięków, brzmi to zaskakująco dobrze, tak szczerze mówiąc. Zresztą od niedawna jest historia i możemy sobie sprawdzić kilka dźwięków. Na początku wpisałem sobie samochód, który przejeżdża z lewej do prawej. Już od razu mówię, bo nie wiem, czy będzie słyszane stereo, natomiast wygenerował samochody przejeżdżające od prawej do lewej. To znaczy tutaj na Zoomie to będzie słychać, ale w radiu chyba nie. Nie wiem, Michale, jak to wygląda?
2: Nie, no powinno też być słychać. Jeżeli no dasz dźwięk stereo, to będzie stereo.
1: Chyba jest stereo, zobaczmy.
2: Jest.
1: I przy każdej takiej, przy każdym stworzonym dźwięku.

0: Prędkość 65.
1: Jest generowanych 5 różnych wersji, więc to jest wersja pierwsza tego przejeżdżającego samochodu.
0: Generacja pusta.
1: To jest druga. Bardzo głośna.
0: Generacja pusta.
1: Trzecia. To nawet z bonusem można powiedzieć. No ale jest.
0: Generacja pusta.
1: Czwarta.
0: Generacja pusta.
1: I ostatnia. I rzeczywiście to działa. Natomiast wcześniej jak wpisywałem, że car passing, już nie pamiętam co ja tam dokładnie wpisywałem, ale gdzie to jest? Ja to sobie zamknę, że śmiesznie to się troszkę robi. To na przykład wcześniej stworzył mi na przykład takie dźwięki. Więc...
0: Pusta.
1: Albo takie. I już. Jakieś takie kawałki czego, więc czasami robi takie dziwne rzeczy. Niemniej, no co tam jeszcze? Na przykład... bardzo jest ciekawe, wpisane notification. I moim zdaniem to się świetnie nadaje do tworzenia takich zupełnie własnych dźwięków powiadomień. Zobaczcie. Okej, nie każdy chciałby mieć coś takiego, ale coś takiego jak w drugim. Proszę bardzo, normalne powiadomienie.
0: Generator pusta.
1: Trzecia wersja.
0: Generator pusta. Generator pusta.
1: I to są normalne dźwięki powiadomień, jakie można by sobie spokojnie...
2: Ciekawe, czy to mu się ten... Dać, żeby takie trochę starsze robił, takie bardziej podstawowe takie, że trochę oparte o jakieś fale, jakieś...
3: Może jakbyś napisał retro.
1: Być może. Ja na przykład wpisywałem etno. Ja wpisywałem etno i faktycznie było kilka na jakichś fletach, na czymś. To można sobie robić.
2: Ciekawe, czym dzwonek monofoniczny by mi wygenerował.
1: Nie wiem, być może, natomiast na pewno ma problemy z tworzeniem takich bardziej zaawansowanych. Na przykład kiedyś mu wpisałem, że człowiek wbiega po skrzypiących drewnianych schodach. No to albo nie wbiegał, albo nie po drewnianych, albo nie po schodach, a nigdy po skrzypiących. Więc no, im bardziej jest to złożone, tym mniej ogarnia, że tak powiem. Natomiast no, do tworzenia takich efektów na szybko to się jak najbardziej nadaje. No, tam jeszcze co ja wpisałem? Birdsong i... Jak najbardziej jest.
0: Generator pusta.
1: Albo coś takiego. Okej, to jest trochę jak odszumione brzmi.
0: Pusta, generator pusta, pusta.
1: Ale to już jak najbardziej.
3: Ale to już ładnie. Mhm.
1: Więc to jest chyba pierwszy taki generator, który działa. I który można polecić, że okej, to jest, to działa.
3: Tak, to jest.
1: I to się do czegokolwiek nadaje. Co ciekawe, to się również nadaje do muzyków, dla muzyków. Ja tu może spróbuję sobie wygenerować teraz coś, bo to są dwie zakładki. Generate i History.
0: Zakładka. Generate są defest przycisk.
1: Okej. I na przykład wpiszę sobie Acoustic. Drumlop.
0: Generate są defect.
1: I zobaczymy, co wygeneruje. Każda taka generacja kosztuje 150 znaków, więc no i mało i duże w sumie trudno powiedzieć, jak to przeliczać. No, na pewno nawet w tym planie darmowym, no to można sobie kilkadziesiąt dźwięków miesięcznie wygenerować, więc no chociażby do takich powiadomień to spokojnie obleci, żeby sobie pogenerować różne.
0: Generation 1. Przycisk generator są generator pusta.
1: Się wygenerował, zobaczymy co stworzy. On często lubi jakieś takie drum and bassowe albo elektroniczne mimo wszystko tworzyć. Zobaczymy co zrobi teraz. No, jest. Coś.
0: Generator pusta.
1: Drugie. Czy to jest pętla, to bym nie powiedział.
0: Generator pusta.
1: No ale okej. No dobra.
0: Generator pusta.
1: Jak widać właśnie z tą akustycznością teraz ma czasem problemy i niektóre są dość podobne do do pierwszych.
0: Pusta.
1: No właśnie. Teraz robił coś takiego, ale nieraz, nieraz robi trochę lepsze te pętle i to się mi, myślę, że mogłoby mi się to przydać w jakichś takich celach produkcyjnych. Kiedyś też na przykład jakiś, nie wiem, gitara wpisywałem czy coś i też jakieś właśnie dźwięki takie gitarowe, więc myślę, że jeżeli ktoś lubi jakieś właśnie mieć dźwięki powiadomień czy dzwonków z jakiegoś konkretnego typu, to być może udałoby się coś stworzyć właśnie dzięki temu. Możliwe, że bawiąc się troszeczkę jakimś edytorem audio, no ale myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście widziałem, jak ludzie się tym bardzo bawili, na przykład wpisywali czwartek, albo to już jest koniec, albo jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy i dostawali dziwne dźwięki. Niemniej myślę, że no to jest jakoś tam kreatywne narzędzie i myślę, że można się troszeczkę tym zainteresować, jak ktoś lubi oczywiście. No i teraz pytanie, czy ktoś coś jeszcze znalazł na przykład w trakcie audycji, albo zapomniał, tak jak ja. Ale chyba nie. Zatem kończymy chyba dzisiejszy Tyflo Przegląd. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy dzisiaj udział w Tyflo Przeglądzie i Państwo, za co oczywiście bardzo dziękujemy. No i zapraszamy na kolejne audycje w Tyflo Radiu, których jeszcze miejmy nadzieję dość dużo przed nami. I dobrej nocy.
3: Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Minęła godzina 20, dziś w kalendarzu mamy wtorek, to już jest, proszę Państwa, 15 dzień grudnia 2020 roku, coraz bliżej święta, ale przed tymi świętami jeszcze ten i następny odcinek Tyflo Przeglądu. Witamy Was bardzo serdecznie, dziś no, też taki nieco uszczuplony skład, ale za to z dużą ilością interesujących informacji. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabędzki, Tomasz Bilecki.
6: Witajcie.
5: I Michał Dziwisz. Witam bardzo serdecznie. Zaczynamy Tyflo Przegląd. Zaczynamy obszerną dawkę wieści dotyczących osób niewidomych, słabowidzących, zainteresowanych technologią. No i oczywiście tematy pokrewne. A co to za tematy? O czym dziś będziemy mówili? Robercie, słuchamy.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowy WatchOS z oficjalnym wsparciem dla Braille'a. WordPress 5.6 i co nowego w dostępności. LTE testuje rozmowy głosowe. Niekonwencjonalny sposób wdrożenia dostępności w jednym z wirtualnych instrumentów. Są plany rozwijania dostępności w systemie operacyjnym Fuzia. Accessible Christmas, aplikacja opisująca dekoracje świetlne w Madrycie. Messenger.com przeszedł redesign. Nie każdy się ucieszy. Adobe Reader wprowadza Liquid Mode w aplikacji mobilnej i poprawia dostępność PDF-ów sztuczną inteligencją. Dell Mobile Connect. Kolejny sposób na korzystanie z telefonu przy użyciu komputera PC. Google jest tak pewny swojej technologii syntezy, że chce nią zastąpić lektorów audiobooków. W Warszawie otwiera się największy w Europie Środkowo-Wschodniej sklep Xiaomi. Google chce poprawić dokładność GPS-a w dużych miastach za pomocą mapowania 3D. Powiemy, jak działa Allegro Pay. PUE rezygnuje z Flesha, ma zniknąć do końca tego roku. N26, przydatny bank, jeśli potrzebne nam jest konto bankowe w Niemczech.
5: i być może jeszcze jakieś informacje się pojawią. To wszystko zależy oczywiście od tego, co nam przyniosą najbliższe godziny. A najbliższe godziny mogą nam również oczywiście przynieść wasze komentarze, wasze wypowiedzi i wasze uwagi do naszej dzisiejszej audycji, na które z niecierpliwością jak zawsze czekamy. kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli nie korzystacie z Facebooka. Jeżeli natomiast korzystacie, to możecie pisać w komentarzu pod transmisją na żywo, która już właśnie się powinna wam gdzieś tam wyświetlać i jeżeli jej słuchacie, no to już dobrze wiecie, co z nią zrobić. Natomiast możecie też do nas dzwonić. Czekamy na wasze wypowiedzi. Jesteśmy na Zoomie. tyflopodcast.net/Zoom. Piszemy Zoom i można tam się z nami połączyć na kilka sposobów. Jest telefon, jest aplikacja mobilna, jest aplikacja komputerowa, jest także możliwość podłączenia się z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Tyle tego przydługawego wstępu, no ale wszystko trzeba było powiedzieć. No a ja już teraz...
7: Mówiłeś o kontakt Tyflo Podcast, nie?
5: Robercie, na samym początku.
7: Okej.
5: Kolega się tutaj chyba czymś innym zajął. Dobrze, no to w takim razie tak, zaglądam na nasze, na właśnie kontakt tyflopodcast.net, co my tu mamy. Napisał do nas Kacper. Witam i serdecznie pozdrawiam Tyflo Przeglądowiczów, miłego wieczoru. A dziękujemy bardzo serdecznie. No i jest jeszcze informacja od Mojsiora. Gra Inquisitor Heartbeat jest na zawsze za darmo. Też warto wiedzieć. A jeszcze jedna metoda kontaktu z nami, bo o niej zupełnie zapomniałem, a to jest metoda, myślę, że dosyć istotna. Nasza aplikacja dla systemu Windows, aplikacja do słuchania Tyflo podcastów. Tam również możecie do nas pisać.
7: Ja wiedziałem, że mi coś brakuje.
5: A widzisz, no widzisz.
2: Właśnie, jesteśmy Tyflo przeglądowicze czy Tyflo przeglądacze?
5: My jesteśmy, nie wiem.
2: No właśnie. Bo...
5: No? No to... Tyflo przeglądacze chyba nawet może.
2: No,
6: nigdy albo tyflo przeglądowcy.
5: Też może być.
2: No właśnie, jeszcze nie tyflo przeglądarki.
5: No, dokładnie. To Kasia może być tyflo przeglądarką. Pozdrawiamy Kasię.
2: Przeglądarką.
5: Tak.
2: Okay.
5: Pozdrawiamy. A teraz już przechodzimy do informacji bieżących. Zaczynamy od nowego WatchOS-a, który się doczeka oficjalnego wsparcia dla Braille'a. Brzmi interesująco, chociaż ja się zastanawiam, jak to będzie działało. Ale ja się już nie będę musiał zastanawiać, bo Mikołaj uruchamia swój mikrofon i na pewno nam o tym wszystkim teraz powie.
8: Tak, działało to będzie w sposób... bardzo, bardzo prosty, bo nie chodzi tu oczywiście o wpisywanie Braille'a na ekranie, chodzi tu o monitory brajlowskie, które były w becie, które potem z WatchOS-a zniknęły i do niego teraz wróciły i to już wróciły w wersji stabilnej, więc wróciły raczej na stałe. Ludzie gdzieś tam, którzy to testowali, bo ja sam no Apple Watcha nie mam, więc nie przetestowałem, ale ludzie, którzy testowali, mówili, że działa, mówili, że fajne. A tak z że tak powiem, jeszcze wieści okuł Apple'owych, skoro już jesteśmy przy tym temacie. Co jest ciekawe, że ostatnio zaczęły się ukazywać aktualizacje do starszych wersji iOS-a. Bo my tak mówimy, że o, bo iOS 13, czy tam 14, czy która to tam wersja w danej chwili jest i że telefon nie ma tej wersji, to już jest przestarzały i że tego już nie powinno się używać, bo to ma jakieś luki i tak dalej. A tu się okazuje, że nawet do iOS-a 12 i niższych zresztą też zaczynają wychodzić jakieś aktualizacje z poprawkami bezpieczeństwa. To nie są, wiadomo, nowe funkcje i nowych funkcji my nie będziemy mieć, ale to też jest podobno tak, że te telefony są w jakiś sposób aktualizowane, przynajmniej jeszcze przez kilka lat, jeżeli są to rzeczy naprawdę jakieś krytyczne. Że teraz podobno użytkownicy iOS-a bodajże 12 dostali dodatkową aktualizację implementującą im nawet ten mechanizm Exposure Notifications, czyli powiadomienie o narażeniu na koronawirusa.
5: No to akurat dobrze, że dostali, bo to
8: dokładnie.
5: Bo to zwiększa to zasięgi tej aplikacji
8: dokładnie.
5: Też.
8: Dokładnie, to i nawet takie mechanizmów. Rzeczy, jak widać, iOS 12 jeszcze potrafi wspierać. Więc to jest jak dla mnie kolejny argument za mimo wszystko iOS-em, że nawet jeżeli nasz telefon traci oficjalne wsparcie i już nie dostaje oficjalnych najnowszych wersji systemu iOS, to jeszcze jest po prostu szansa, że przez ileś no, lat, jeżeli naprawdę coś krytycznego będzie i jakaś wielka luka, względnie taka funkcja, no właśnie typu powiadomienia o narażeniu, to fakt w terminie późniejszym, bo w terminie późniejszym, ale się pojawia.
5: A ja powiem szczerze, że ostatnio nawet miałem okazję zajrzeć do mojego poprzedniego telefonu, do iPhone'a 6S, bo oddałem go rodzicom, wymienili tam sobie baterie i są jego szczęśliwymi użytkownikami dalej. I powiem szczerze, no coś tam potrzebowałem zrobić, coś tam potrzebowali mojej pomocy, żeby coś skonfigurować. I powiem szczerze, naprawdę na tej 6S-ce, jak korzystałem z VoiceOvera, nie czułem jakiegoś tam spowolnienia, nie czułem tego, żeby źle mi się pracowało na tym telefonie, który jednak ma już parę lat, on co prawda ma najnowszy system, najnowszego iOS-a, no ale kiedyś tak było, że te, że szczególnie te technologie dostępu na starszych wersjach iPhone'ów, no to już niestety nie działały najlepiej. Teraz to już nawet tego problemu nie ma, bo działało to całkiem płynnie. To tak jeszcze na marginesie dodam. A teraz przenosimy się z iOS-a do technologii webowych, do WordPressa, który ma trochę nowości i to też nowości chyba w dostępności, prawda, Pawle?
2: Tak, wyszedł WordPress 5.6. WordPress 5.6 o nazwie kodowej Simon, na cześć piosenkarki jazzowej Niny Simon. I cóż tam nowego mamy? No mamy przede wszystkim nowy temat, jeden z takich domyślnych tematów, nie wiem czy... Sam pierwszy domyślny, czy jeden z do wyboru, 2021, czyli tak jak nasz rok, który właśnie nadchodzi, który to został dostosowany, zdaniem autorów notki wydawniczej, do wszelkiego rodzaju wymogów dostępności, wręcz nawet do potrójnego A, czyli do tych najmniej wymaganych, do tych najbardziej takich niszowych wytycznych WCAG. Na pewno jeśli chodzi o kontrasty i różne wymagania dla osób słabowidzących, domyślam się, że dla osób niewidomych też, aczkolwiek tutaj wiele leży w rękach autorów treści i tego, w jaki sposób będą łączyć bloczki. No bo pamiętajmy, że teraz od czasów, gdy zapanował Gutenberg, no to w WordPressie tworzymy treści, łącząc ze sobą bloczki. No i pewnie tam w tym procesie można też coś popsuć tak, żeby ta dostępność, że tak powiem, poniosła jakieś straty i były jakieś szkody. Natomiast sam motyw na tyle, na ile może, te wymogi spełnia. Drugą rzeczą jest to, że można dodawać do filmików, które wrzucamy na naszą stronę, napisy, które będą zintegrowane, będą to napisy zamknięte do naszych filmów, które tam publikujemy, czyli osoby niesłyszące będą mogły skorzystać. Czy jest jakieś wsparcie dla screenreaderów w tym wszystkim? No śmiem wątpić, ale może zostaniemy mile zaskoczeni. Trzecia zmiana i ostatnia jest dość ciekawą zmianą, ale też ważną, ponieważ powstał szablon deklaracji dostępności. No bo każda strona, która za dostępną się uważa, powinna posiadać tak zwaną deklarację dostępności, czyli takie stwierdzenie tego, że ta strona spełnia te wymogi, że ta strona została sprawdzona, że spełnia wymogi WCAG, że jest dostosowana, a także informacje, do kogo należy się zgłosić, w razie gdyby ta dostępność jednak zaszwankowała, kto jest naszą osobą do kontaktu w związku z wszystkimi problemami z dostępnością. I na przykład właśnie, odkąd panuje teraz ta ustawa o dostępności unijna, dyrektywa raczej nawet, która od 23 września tego roku powinna już sprawić, że wszystkie strony sektora publicznego dostępne są w krajach członkowskich UE. A jak to jest, to no, przekonujemy się pewnie sami każdego dnia. No to właśnie jednym z wymogów tej dyrektywy jest to, że taka deklaracja powinna się tam znaleźć na takich właśnie stronach, które tą dyrektywą są objęte. No i jako, że wiele osób nie miało też pomysłu, jak taką deklarację zrobić, czy ją w ogóle zrobić, a że to też dodatkowa robota, no to WordPress przychodzi tu z pomocą i oferuje szablony kompatybilne ponoć nawet z większością światowych w tym momencie jurysdykcji, które takiej deklaracji od nas oczekują. Więc nie trzeba już nic wymyślać, sklecać, wystarczy posiłkować się szablonem z WordPressa, co myślę, że wielu twórcom treści i stron internetowych na pewno pomoże. No i co mogę powiedzieć na koniec? I'm feeling good.
5: No i to jeszcze rozśpiewany sposób się Paweł czuje i bardzo dobrze. To teraz będzie taka a propos muzyki, bo napisał do nas Kacper. Panie Tomku, pan się przygotuje do odpowiedzi. No i jak zwykle będę się starał co tyflo przegląd zadawać maksymalnie dwa pytanka dotyczące Reapera i tym podobnych rzeczy. Zainstalowałem sobie wirtualny syntezator Silent się to pisze w każdym razie.
9: Tak, posiada taki syntezator on do wiele muzyki ogólnoelektronicznej, klubowej i tak dalej, no.
5: Tak jest. Posiada on wiele brzmień, które można wybierać z poziomu Reapera presets. Używam domyślnie wirtualnej klawiatury wbudowanej w Reapera, bo nie zrozumiałem za bardzo tego z QWS i lub MIDI. Rozpoczynam nagrywanie. Gram jakąś króciutką melodię i zatrzymuję nagrywanie. Jak odtwarzam ten fragment, który nagrałem, to słyszę to brzmienie, którego użyłem. Jak chcę wyrenderować ten fragment do MIDI, to po wyrenderowaniu i po odtworzeniu nie słyszę tego brzmienia, które wybrałem, tylko klawisze od Microsoft. Czy coś powinienem przestawić w Reaperze? Czy w ogóle nie powinienem używać tej wirtualnej klawiatury? I najmocniej przepraszam za zakłócanie przy tyflo przeglądu, ależ Kasprze, to nie jest zakłócanie, tylko to jest po prostu zadajesz pytania, a my się staramy odpowiedzieć. Panie Tomku, co robić?
9: Tutaj córeczka w ferworze.
5: Ona po prostu chce pomóc, ona tylko niesie pomoc.
9: Tak jest. No więc sytuacja wygląda tak, jeżeli renderujesz to do MIDI, no to MIDI to są tylko nutki, że tak powiem, tylko zdarzenia MIDI. W związku z tym, jeżeli odtworzysz to MIDI przez jakiś program typu Winamp czy co tam, do odtwarzania MIDI, no to on będzie to odtwarzał nie Silentem, tylko Microsoft GS Wavetable, dlatego że to jest, no właśnie MIDI to nie jest zapis dźwięku, tylko zapis nut poniekąd, w pewnym sensie. Więc to nigdy nie będzie działało właśnie w taki sposób, jak mówisz, że znaczy nie jak mówisz, jakbyś chciał.
5: To po prostu do Wave'a trzeba by było wyrenderować, albo do jakiegoś innego audio.
9: Jakiegoś Wave'a, czy tam MP3, wszystko jedno, w każdym razie do takiego zwykłego formatu i wtedy to będzie działało.
5: No to teraz kolejne pytanie, tym razem pytanie od naszego słuchacza Bartka. Cześć, zwracam się do was z prośbą, w jaki sposób można łatwo przekonwertować plik w aplikacji Format Factory. Pozdrawiam. Czy ktoś z was tę aplikację kojarzy?
2: Tak, ja ją polecałem tydzień temu, może stąd pytanie.
5: No to Pawle, to tłumacz.
2: Więc tak, Bartku, mam nadzieję, że to się tak wszystko zrobiło jak u mnie. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji ona powinna się zarejestrować w menu kontekstowym Windowsa. I teraz jeżeli wybierzesz sobie jakiś plik z eksploratora albo folder i naciśniesz menu kontekstowe, to w tym lepszym przypadku masz od razu w menu kontekstowym opcję konwertowania, po kliknięciu której pojawi ci się drzewko, w którym możesz ustalić wszelkie parametry, a jaki to ma być format, a w jakim bitrate, a jakie próbkowanie i wszystkie inne parametry, jakie ci są potrzebne. No i pod tabulatorem już jest przycisk OK. Natomiast jeżeli tak się nie zrobiło i nie powstały te wpisy w menu kontekstowym, to zawsze jeszcze powinien taki wpis powstać w opcji wyślij do, czyli na pliku kontekstowe wyślij do i w tym podmenu powinien już być format factory. I po wybraniu tej opcji powinien się pojawić analogiczny interfejs. Zdaje się, że po zatwierdzeniu tych opcji jeszcze fajnie jest, bo to okno nie znika wtedy, tylko pokazuje się główne okno format factory, wejść w menu plik i chyba rozpocznij zadania, czy rozpocznij konwersję. Tam jest taka opcja, która sprawia, że nasze pliki zaczynają się konwertować. Zawsze możesz to zrobić tradycyjnie, czyli przez otwarcie po prostu programu, tylko że tam trzeba nawigacją obiektową kliknąć w przycisk ładowania pliku albo folderu. No i wiadomo, to już jest troszkę więcej zabawy dla osób, które mniej korzystają z tej techniki. Dlatego zawsze zalecam z początku przez eksplorator plików do tego podejść. Mam nadzieję, że się uda. Powodzenia. Gdyby coś nie szło, to się jeszcze odzywaj. Coś zaradzimy.
5: No to my dalej trzymamy się tematów dźwiękowych, bo będzie o rozmowach głosowych w Eltenie. O tym Mikołaj.
8: Tak, o tym ja, bo Elten dorobił się w wersji beta, na razie w wersji beta, ale się dorobił takiej funkcji. No na razie wiadomo, beta jak beta, problemy się jeszcze pojawiają, nie jest to coś, co działa cudownie, stabilnie zawsze i na audycji to ja bym na tym nie prowadził, ale jak na betę uważam, że działa to naprawdę dobrze.
9: Wysypuje
8: się
9: tu rzadko. Tak, ja też będę rzadko. O tym powiedzieć.
8: Tak, ja to testowałem, szczerze mówiąc, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i to się zmienia z dnia na dzień. Mi się